0: Jest to fantastyczna gra, tak czy owak. Nawet jakby miała jeszcze dwa razy więcej błędów, to liczyłbym na to, że szybko je naprawią, że wyjdą patche, że kiedyś zdobędę lepszy sprzęt sobie i se pogram na lepszym. Ty pewnie na swoim lapku byś mógł sobie bardziej komfortowo pograć niż ja trochę, więc myślę, że możesz mieć fajną zabawę.
1: Tutaj kolega, który gra na lapie podobnym, to powiedział, że na wysokich, tak? Czy na średnich? Już nie wiem, teraz ma jakieś 45 klatek stabilne na podobnej konfiguracji, a mówimy o... W jego wypadku to jest 1.1660 Titanium, a w moim wypadku to jest 1070 GeForce, więc no, jako tako, słuchaj, no nie ma źle jakoś tragicznie, tylko przypominam, jak już musicie grać na lapie, to słuchawki takie, które robią ładnie dźwięk, haltują, bo wycie jest niesamowite, nie? Ja już sobie poszukałem nawet takich specjalnych trików, jak tego mojego laptopa bardziej wyciszyć, albo zrobić, żeby było chłodniej, już takich mega akcji i póki tego nie zrobię, to nie zagram, nie?
0: W takie coś. To ustaw sobie tam lekki ten downscaling, jakiś limit do 45 na sekundę, no, trochę sobie tam poobniżaj i będzie ci się lepiej grało, nie będziesz miał hałasu. No.
1: Tak robię, tyle, nie? Obniżyłem sobie klatki do 35, uznałem takie ustawienia tutaj niższe, tam takie wyższe, coś tego pokombinowałem i jest okej, okay, nie? Natomiast muszę powiedzieć, że kupno pada to taki był średni pomysł. Ale no chujowo się gra na padzie. Ja nie wiem, jak ludzie w strzelanki grają na padzie. Grałem w tego Red Deada. Lipa, nie? Ten auto-aim trzeba się przyzwyczaić. No nie wiem, jak ludzie na konsoli w to grają. Przerasta mnie to.
0: No jest to
1: mam nadzieję, że któryś konsolowy zagra i nam to wytłumaczy, nie?
0: Jest to zubożone takie jakieś granie. Też nie przepadam. Dobra, słuchaj, dzięki za telefon. Trzymaj się.
1: Z Panem Bogiem, cześć, hej.
0: Miłego weekendu, hej, hej. Да.

0: Akcje CD Projekt Red spadły, o dziwo, po wypuszczeniu gry, no nie wiem, ze względu na zawiedzione nadzieje, czy błędy w grze, czy o co chodzi. No ale byłbym spokojny o polskie studio. Myślę, że spokojnie wyjdą na swoje. No, nie sposób nie wyjść na swoje, jeśli się ma taką markę, jeśli się tworzy grę, na którą czeka cały świat, nie? O której się mówi w wiadomościach, o której takie portale jak jakieś Onety czy inne gówna piszą jakby, mimo że nikt im za to nie płaci. Chociaż myślę, że to jest taka, wiecie, transakcja wiązana trochę na zasadzie, że my zamówimy u was reklamę, przy okazji coś może napiszecie, a pewnie napiszemy, nie? Jak zostawiacie u nas, nie wiem, tam 50 koła, 50 klocków czy coś, no to z chęcią jeszcze gratis coś wspomnimy. No ale nawet gdyby tego nie było, gdyby nie zamawiali reklam, a oczywiście pokazały się reklamy gdzieś tam na różnych znanych portalach, od razu gra jest promowana dosyć mocno, jakie to pieniądze są, nie? Kiedyś gdzieś tam się obiłem o informację, ile kosztuje reklama na gazeta.pl, no były to bardzo duże pieniądze, nie? Tam kilkadziesiąt tysięcy się jakoś płaciło za jakąś kampanijkę małą, więc no wiecie, kilkadziesiąt tysięcy tu, kilkadziesiąt tysięcy tam, tu opłacić pracowników kilkudziesięciu, 500 osób pracowało nad tą grą, niezły zespół, wyobraźcie sobie tak stojących koło siebie 500 osób. Jak kupujecie wydanie kolekcjonerskie, gdzie macie figurkę dodatkowo, gościa tam na motorze, który motorem wgniata jakiegoś łobuza w asfalt i jednocześnie strzela i wypierduje gwiazdki z dupy, no to macie dodatkowo tam taką zafoliowane, w taką folię, na której się podpisali wszyscy autorzy gry odręcznie, własnoręcznie, co nadaje taki klimat, że wiecie, że to jest takie osobiste, że my nie jesteśmy korpo, my jesteśmy rodziną wielką, cześć potrzeba.
1: Witam, witam, prosto ze słonecznego Night City. Najnowsze wyniki badań wskazują na to, że o ile dziecka nie można zastrzelić, to można je spokojnie samochodem rozjechać.
0: Tak?
1: Tak. I to akurat kompletnie przez przypadek wyszło, bo akurat jestem w trakcie odzyskiwania taksówek Delamain, gdzie jeździ się dużo, a że moja fura została rozwalona, no to musiałem sobie jedną pożyczyć i tak trochę ciężko ją było przez chwilkę opanować, zanim się przyzwyczaiłem. No, także jednak, widzisz, jak chcesz, to można.
0: Próbowałeś, aż w końcu, no wiadomo, że takie dziecko to ciężko zabić bronią palną, czy mieczem, czy czymś, ale już samochodem, jak przyjedziesz, to by dziwnie wyglądało zresztą, jakbyś tak walnął, jadąc 120 na godzinę w dziecko, no by gdzieś tam się odbiło od budynku, spadło, tu się poturlało, wstałoby i powiedziało coś tam, o ty, głupku
1: jeden. Jeszcze raz! Ale super, jeszcze raz!
0: Jej, fajna zabawa! No, to by było dziwne. A już daleko zaszedłeś? Już coś tam podblokowywałeś? Przeszedłeś, nie wiem, z 10 questów przynajmniej?
1: Znaczy się skończyłem akt pierwszy głównego wątku i teraz się na sidequestach bardzo skupiam, żeby też sobie, wiesz, i postać wyrobić trochę i tutaj trochę hajsiwa sobie zarobić i kraftowanie broni. Tutaj zbrojownia jest naprawdę bardzo, bardzo potężna wraz ze zdobywaniem schematów, rozmontowywaniem rzeczy, które ci się powiedzmy nie podobają, ewentualnie mają za słabe osiągi, oczywiście też modyfikatory do broni w postaci celowników i czegoś, nie wiem, w stylu chipa czy czegoś takiego, ale nie zwróciłem uwagi, bo jeszcze tego nie mam. Sekundka, ekwipunek. I co to jest? Modyfikacja, ale jakie to modyfikacje mogą być, to nie wiem, albowiem żadnej nie mam. Modyfikacje lufy. Ma to sens. Robi sens. Może jakieś, wiesz, tłumiki tego typu rzeczy. A być może później jest to bardziej poodblokowywane. No ale pod tym względem, pod względem craftingu jest całkiem przyzwoicie. Nie żałuję, na pewno też całkiem ładnie wizualnie są przygotowane te bronie, są w pewien sposób logiczne, w jakichś bardziej oskryptowanych scenkach, wiesz, też widać bardziej, jak, nie wiem, przeładowujesz broń, jak widać komorę i w ogóle wszystko widać, czy jak ktoś do ciebie mierzy, to możesz normalnie zajrzeć do lufy i niemalże ją oblizać. No i właśnie też dużo tych detali, których prawdopodobnie nie zauważę przez wiele lat, jak ten ray tracing, o którym rozmawialiśmy, na który widać na niektórych gameplayach, że jak to pięknie się odbija.
0: Ale ty go nie masz.
1: Nie, nie mam. No, no, dlatego tutaj narzekam, że wiesz.
0: Aha, że nie zobaczysz. No,
1: no że
0: wiesz. Słuchaj, ale może tak zacznijmy w ogóle, wiesz, bo tu się skupiasz też tak jak Zenon trochę na lufach, na tym, że czy masz chipa, czy nie. Powiedz w ogóle, wiesz, o wrażeniach coś. Uruchamiasz, jak to było, jak pierwszy raz uruchamiałeś grę? Mnie na przykład zaskoczyło, dawno czegoś takiego chyba nie widziałem w grach, a może nigdy. Zapytanie o to, czy zgadzam się na przekazywanie danych telemetrycznych, jak gram. Czy to, co będą sprawdzać? Czy zrobiłem sobie panią z pindolkiem, czy pana z waginą i zbierać te dane? No to dziękuję bardzo, no to się nie zgodziłem, nie? Jak to tam u ciebie było, jak sobie uruchamiałeś, robiłeś postać, jaką drogę może wybrałeś, zdradzisz? Czy street, czy korpo, czy nomada?
1: Tak po kolei. Na samym początku oczywiście odmówiłem przekazywania danych telemetrycznych, do momentu, kiedy zauważyłem, jak dużo jest gliczy i bugów, ze względu na to, że też jako programista zdaję sobie sprawę, że czasem ten przesadny feedback, który nawet myślę potrafi odrobinkę w minimalnym stopniu, ale wpłynąć na wydajność, bo jest po prostu niezbędny, tak? Bo mam swoją konsolę, która ma tam swoje cechy, to jeszcze tam powiedzmy pół biedy, ale w dalszym ciągu te bugi są, no bo też nawet jeżeli masz ten sam model, to nikt nie powiedział, że masz wszystko idealnie, tak identycznie tak samo z tej samej linii produkcyjnej w tym samym Tajwanie. Więc potem wróciłem w opcję i sobie włączyłem, niech te wszystkie bugi się do nich, kurde, wysyłają, niech się męczą, niech im serwery zawiesi, muszą mieć na czym pracować, a jest faktycznie nad czym pracować. To, co mnie bardzo, takie moje pierwsze, no może nie do końca takie ni pozytywne, ni negatywne wrażenie, to są ustawienia HDR, gdzie musiałem poszukać dokumentacji mojego telewizora, ile on tam nitów obsługuje, ze względu na to, że musisz podać wartości w nitach, tak? Normalnie, to znaczy tak to do czego się przyzwyczaiłem, to masz trzy sekwencje obrazów, tak i że musisz dopasować jasności tak, żeby pewien element był tak ledwo widoczny i to się jak dotąd sprawdzało, nie? A tutaj nie, kurde, musiałem sprawdzić, ile ten telewizor potrafi wpisać, to nie, że to było napisane w instrukcji, którą pewnie gdzieś już tam od roku leży na śmietniku, tylko gdzieś właśnie w jakiejś tam recenzji znalazłem, że mój model ma tyle i tyle. A co do samej gry, wrażenia, no powiem szczerze, że sam początek przyjemny. Wybrałem drogę nomadki w zasadzie. No, matka. Bo babką gra. Myślę, że możliwość przyczepienia fujar do postaci o kobiecym ciele był takim, wiesz, takim pierwszym, powiedzmy, zaskoczeniem, nie? Tam wybierasz, nie? Oczy, brwi, penis, wagina, kolor włosów łonowych. Nie, spoko, nie? Normalne rzeczy w edytorze postaci. A także tutaj takie dość, myślę, przyjemne zaskoczenie. Że...
0: przyjemne zaskoczenie. To, a dlaczego przyjemne dla ciebie to jest?
1: No bo tak jak Zenon wspominał, że jest to coś natywnego, naturalnego w świecie cyberpunka, że możesz tak naprawdę być ciężarówką z lodami i tyle, tak? Mhm.
0: Mnie to ciekawi, ilu graczy na świecie zbuduje swoją postać, w którą się wciela i to będzie mówiący damskim głosem mężczyzna z waginą na przykład. Grali. I jeszcze co ciekawsze, czy to ma jakieś znaczenie w grze? Czy są na przykład jakieś questy, gdzie się w tobie zakochuje jakiś miłośnik takich dziwnostek i tam i podziwia na przykład, bo wybrałeś sobie penisa, bo tam macie do wyboru mały, średni i duży. Wybieracie sobie dużego i jakiś tam napotkany bohater komentuje, ale masz dużego. Ciekawe to.
1: Z tego, co czytałem, to są cztery wątki romantyczne, po dwa dla każdego typu budowy ciała i bardziej obchodzi typ budowy ciała męski i damski, a nie posiadanie konkretnego narządu. Aczkolwiek gdzieś mi mignęła też informacja, że ktoś tam przeliczył, że krótki penis to jest 5 cali w zwisie. To, jeżeli to ma być krótkie, to ja chcę do 2077.
0: Ja się czuję tutaj dyskryminowany, że nie można grać kobietą z brodą, biegającą na golasa z fujarką i na czole i czarną fujarką na czole. Nie no, tak się śmiejemy, ale no, jest to jakieś coś takiego dziwnego w świecie gier trochę, nie? Że wychodzi tak odważna gra. No, już Wiedźmin był odważny, były tam sceny seksu, można było do burdelu pójść, tam chodziły sobie kobitki z nagim biustem i tak dalej. No, był ten wątek gdzieś. Ciekawi mnie, czy powstaną jakieś takie mody, wiesz, jakieś takie zwichrowane do cyberpunka, jakieś tam sadomaso, znaczy zwichrowane, takie dziwnostki, nie? Jakieś tam sadomaso mod, albo że, nie wiem, że lolitą grasz, czy coś takiego.
1: Myślę, że najbardziej szokującym modem byłoby to, gdyby wszystkie postacie kobiece zostały dziewicami konsekrowanymi w cyberpunku. To by było dopiero nietypowe, jak na taki świat. Natomiast no zobaczymy, no na modach się nie znam, także na ten temat tyle mam do powiedzenia, że nie mam nic do powiedzenia. No nie jest to GTA, jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda po zakończeniu gry, bo sam bardzo lubię gry otwartoświatowe, które dają ci w dalszym ciągu możliwości, czy to właśnie jakichś randomowych questów po skończeniu głównej linii, czy nie wiem, no takiego Spidermana czy Batmany to mam ograne do tam 90 paru % i wiesz, i wchodzisz i cały czas się jarasz tutaj tym wszystkim, co tak naprawdę było jakimś dodatkiem, nie? Jakimiś właśnie randomowymi spotkaniami z różnymi postaciami. Także
0: pewnie tak, pewnie myślę, że będzie się dało kontynuować po zakończeniu głównego wątku, no bo też ze względu na mody, które pewnie się ukażą, czyli żeby sobie zagrać w kolejną przygodę, no to nie możesz całkiem zakończyć tej, która już jest. Najfajniej to jest rozwiązane w tych grach, które pozwalają ci po skończeniu głównego wątku obserwować skutki twoich działań, jak wpłynęliśmy na cały świat, nie? Że nasz ostateczny wybór, no czymś to zaowocowało, to co zrobiliśmy, nie? Że jest tak, a nie inaczej i widzimy te zmiany. To jest wtedy idealnie i tu by było fajnie. No tu właśnie dużo jeszcze nie wiemy, bo w sumie wszyscy graliśmy tylko trochę i trochę jeszcze mówimy tutaj o tym, co usłyszeliśmy od recenzentów. No ale też jak to jest, jeśli chodzi o komfort gry u ciebie na tym PS4 Pro?
1: No powiem tak, no jeżeli chodzi o kwestie wizualne, no to ciężko mi jest pohamować rozczarowanie, przynajmniej jeżeli chodzi o takie bardziej

0: gdzie jednak widać te jakieś, nie wiem, tłuste neony, jakieś tutaj coś ci kopci, coś jakaś, wiesz, gdzie masz mniej tych wszystkich wierzchołków i można się skupić na naprawdę zajebiście fajnych detalach, jak choćby w scenie, która naprawdę mocno mnie wgniotła w fotel, gdzie scena, kto tam już doszedł, scena zakupów Latheada, gdzie masz kolesia, któremu brakuje połowy czaszki z przodu, ma jakieś, wiesz, to tak chip, jakieś właśnie optyczne chipy i widzisz, że koleś po prostu nie ma kawałka łba, czy to zostało odstrzelone, czy coś, wygląda to absolutnie paskudnie, wierca się w ciebie tymi czerwonymi oczyskami. Muzyka, o której za chwilkę powiem, bo to jest bardzo istotna rzecz w tej grze i tutaj warto zatrzymać się nad nią. Muzyka, która niesamowicie buduje napięcie i wiesz, i takie szybko wybierane opcje dialogowe też w zależności od twojej, dajmy na to, inteligencji, ewentualnie właśnie od, jeżeli jesteś nomadką, no to wówczas masz jakąś opcję gratis, tak? Więc to też gra w ten sposób zachęca do tego, żeby rozwiązywać nie tylko walki na kilka różnych sposobów, ale te bardziej gadatliwe sceny również w ten sposób. I to mi daje klimat takiej naprawdę fajnej, ta scena, tak? Tych scen było trochę więcej, ale ta zrobiła na mnie największe wrażenie. Takiej naprawdę fajnej sesji RPG, gdzie nie wiem, gdzie mistrz gry, i tutaj nie mówię konkretnie o Cyberpunku, bo w Pen & Paper, no to znam go ze słyszenia i tyle. Gdzie wiesz, gdzie też mistrz gry odgrywa rolę NPC i nie wiem, wrzeszczy na ciebie, wali pięścią w stół i to... Też wiesz, też czujesz bardziej, nie? No plus właśnie fantastyczne udźwiękowienie. No zresztą, jeżeli chodzi o budowę postaci, budowę fabuły, no to nie oszukujmy się, jest to najsilniejszy, powiedzmy, najsilniejsza cecha Redów, bo oni to potrafią niemalże od zawsze.
1: No, od czasów Wiedźmina. No tak. Bo to w sumie to tacy autorzy dwóch tytułów teraz, które zna świat. Wiedźmin i Cyberpunk. No.
0: No.
1: Dwie gry w sumie wydali. Dwie serie. No już tam Gwint jeszcze oczywiście i pomniejsze, no, jakieś tam i dodatki. Bardzo dobre dodatki. No, ale nie, no bez wątpienia jest to wielka gra, ciekawa gra, którą no warto nawet... To jest zjawisko, nie? To jest coś, co... No, jak można dać 79 takiej grze, jak w PC Gamerze, no przesadzili trochę, to jakiś przeciętniak. Przeciętniak to nie jest, to bez wątpienia, to jest gra, którą się uruchamia z namaszczeniem, nie? I o której się audycję nagrywa, którą się tam analizuje, obserwuje i podziwia też detale. To, na co zwróciłeś uwagę, że te wnętrza, nie? Różne asety w ogóle, to jest, dla mnie to jest fenomenalnie zrobione. Naprawdę świetni level designerzy z taką smykałką do kreatywnych rozwiązań architektonicznych. Te różne, wiesz, ściany, meble, stoły, okna, korytarze, schody, to wszystko jest fantastycznie zrobione. Chyba się zgodzisz, co?
0: No tak, często grając w gry o świecie otwartym masz takie wrażenie, że przykładowo, nie wiem, ten śmietnik, co tutaj stoi, to już go widziałeś 15 razy i to jest, wiesz, i to jest zawsze to samo, tak? Tutaj mimo, że wiadomo, że recykling asetów musi istnieć, bo tak złożony świat i mielibyśmy grę na 10 Blu-rayach, a nie na dwóch, gdyby każdy wszystko było od początku do końca robione, ale tej powtarzalności tutaj za bardzo nie dostrzegam. Nie czuję się tego aż tak, nie wiem, w porównaniu do innych rzeczy, ale jeszcze chciałem się odnieść do tej oceny, co wspomniałeś, że 79 na 100, no to taki przeciętniak. No niestety problemem Cyberpunka są glitche i jak gdzieś tam pojawiła się ocena 10 na 10, to tak mówię, nie, no kurde, was chyba pojebało, tak? Bo to są jednak bardzo ważne rzeczy. Nawet jeżeli to są glitche śmieszne, w stylu, że pudełko niesione przez typka lewituje 2 metry przed nim, co jest, powiedzmy, zabawne, albo ten Jackie dostaje jakiegoś ataku padaczki, bo on tam tymi swoimi rewolwerami tak sobie śmiesznie macha i czasami to się zagliczuje i mu się ręce zwijają w supeł.
1: Albo zaczyna strzelać do cywili, którzy są nieśmiertelni i tak strzela w nich w nieskończoność w jakiegoś tam biednego typa chowającego się za śmietnikiem. No. Dziwne się rzeczy tam dzieją, tak, tak.
0: Sytuacja, która dwa razy mi się wczoraj zdarzyła i powiem szczerze, że za pierwszym razem to wzbudziło we mnie grozę, a za drugim razem, kiedy już odkryłem, o co chodzi, to wzbudziło śmiech, mianowicie, że trup krzyczał, że mnie zajebie. Wiesz,

0: A też to już na trailerze była śmieszna sytuacja, bo obcinamy mieczem głowę jakiemuś typowi i ta, a ta głowa krzyczy jeszcze tam coś. O kurwa!
1: Nie, ale słuchaj, to, bo to wiesz, bo tutaj akurat dźwięk przestrzenny jest zrealizowany absolutnie fantastycznie. No i wiesz, no i tam czyścimy, czyszczę jeszcze z tym takim pomieszczenie. No i wiesz, no i tutaj, chodź tu guma, zaraz zostaniesz, zajebać ci w pierdolnie. W ogóle zajebać ci w pierdolnie, nie słyszałem tego, odkąd miałem 5 lat.
0: Jakiś dziwny tekst.
1: Nie, ale jestem ciekaw, jaka jest tego geneza ze względu na to, że to było bardzo takie, że tak powiem, podwórkowe wyzwisko w bardzo takim miejscu, które bym się nie spodziewał, że kiedykolwiek mogło zostać przesiąknięte kulturowo przez coś innego.
0: Ale w pierdol to można spuścić, a nie zajebać w pierdol. No, nie, właśnie kiedy... nie gramatycznie.
1: Wiesz co, aż muszę na kredycy sprawdzić i zobaczyć, czy nie znajdę tam jakiegoś znajomego nazwiska.
0: Też nie do końca mi na przykład odpowiadał slang, jak patrzyłem, te takich gości z półświadka lub z półświadka, jak to niektórzy mówią, półświadek. Z półświadka, goście, którzy gadają trochę tak, wiesz, lamusowato, nie? Że tam musisz dla mnie coś tam buchnąć, to... zajumać albo, nie wiem, tam, zajebać, a nie tam, jakieś takie...
1: No ale wiesz, no 77, no to język też się może trochę zmienić, więc tutaj akurat zawieszam swoją niewiarę i jestem w stanie na to przymknąć oko. Natomiast tak, no ja bym na ten moment, myślę, że wystawił uczciwe 8 na 10, tak? Gdyby nie glicze, gdyby nie błędy. No to znaczy tak, gdyby nie glicze, to by było 9 na 10, a gdyby nie błędy, które zmuszają cię choćby właśnie w sytuacji tej mojej pierwszej walki z bossem, gdzie za pierwszym razem wyszedłem szybciej niż Jackie, przez co Jackie wlazł gdzieś do ściany i krzyczał gdzieś, kurde, z jakichś kazamatów, że ej, chodź tutaj do mnie, musimy porozmawiać i jedziemy dalej.
0: Wkręciło mnie w ścianę, nie mogę wyjść, ratuj. Dziwne sytuacje, no. Dużo dziwnych sytuacji się w tej grze zdarza, a powiem ci, że miałeś kiedyś glitcha we śnie, na przykład, bo ja miałem. Stary, ale wiesz, ale to było chyba spowodowane tym, że pomyślałem sobie po prostu, czy to jest sen, a może się da jakby skapować, czy śnie, czy nie śnie, patrząc, czy się jakieś glicze nie pojawiają. I popatrzyłem gdzieś tam na podłogę, czy na grunt i okazało się, że tekstury się powtarzają, tak jakby ktoś, wiesz, oblepił w grze teksturami, że tam, o, widzę, się powtarzają, to jest sen, bo się błędy pojawiają, mózg nie wyrabia. Ty, słuchaj, może niektórzy mają taki mózg, że mogą tylko śnić na low, a niektórzy śnią na high.
1: Ty, ale to by było dobre, nie? Że śnisz sobie, śnisz, a tu nagle właśnie zaczyna ci frame rate spadać, tutaj wiesz, tutaj ci wyskoczy jakaś niewidzialna struktura, jakaś niewidzialna ściana albo fizyka, ragdoll zacznie się pieprzyć.
0: No, założę się, że gdybyś się zaczął nad takimi rzeczami we śnie zastanawiać, to zaczęłyby się pojawiać jako taka odpowiedź, nie? No tak to działa w świecie snu, że często wywołujemy sami pewne wydarzenia, zjawiska, sterujemy tym snem jakby trochę. Więc jak kiedyś ci przyjdzie coś takiego do głowy we śnie, to założę się, że się pojawi. No, ale to może kiedyś się pojawią takie wspomagacze, takie jakieś dodatki. Kupisz sobie w Biedronce chipa, który ci sprawia, że sny się stają bardziej realistyczne, nie?
1: Sobie wyobrażam, jak ten chip gdzieś tam w Tajwanie przez Chiny trafił i trafił do Biedronki, no bo to też jest tak w CP2077 bardzo podkreślone, że to musi być bardzo, bardzo, wiesz, bardzo, jak oni się kurwa nazywali, nie pamiętam. Że to co prawda taki ulicznik, no ale możesz sobie kupić chipa tam gdzieś na targowisku między ziemniakami a cebulą, ale żeby to zamontować, no to tak trochę słabo by było, żeby robić to u jakiegoś wirusa. Jeszcze jedna rzecz, bo nie chcę za dużo siedzieć, ponieważ miasto mnie potrzebuje.
0: Ponieważ muszę grać w Cyberpunka, no to akurat się wpisuje jakoś w audycję. No, tak, ale jedna, przepraszam, z tymi cyberwszczepami to sobie wyobraziłem, słuchaj, przychodzi do Biedronki taki z reklamacją. Panie, kupiłem nowe gały i nic nie widzę. To tam ci ekspedientka mówi, no widzi pan, no, no właśnie nie widzę, no. Taka scena jak z Misia trochę, nie? Takie, wiesz, cybergały za 199. I sobie sam tam, panie, ja pan widzę, że pan se widelcem sam w mieszkaniu żeś to instalował, bo tu porysowane. Nie, ja w klinice byłem. Dobra, dobra, to idź pan stąd, nie? To nie ma gwarancji.
1: Widzisz pan? Nie. A widzisz.
0: No widzisz pan.
1: Jedna rzecz, na którą chcę zwrócić szczególną uwagę, jest to muzyka, gdzie mamy całe naręcze polskich artystów, o co Redzi bardzo, bardzo zadba. Także soundtrack jest jak najbardziej, bo tam w ogóle śmieszna rzecz, przed premierą, jakiś tam czas przed premierą na Tidalu się pojawiło parę właśnie takich płyt, że soundtrack z gry Cyberpunk, nie? I ktoś po prostu sobie, wiesz, przytulił nazwę, wydał płytę pod nazwą soundtrack z płyty Cyberpunk, puścił na sieci, to takie tam, wiesz, no tak bardziej do Hotline Miami to pasowało niż do Cyberpunka. Natomiast tutaj gatunkowo jest bardzo szeroko, no i przede wszystkim jest patriotycznie pod względem pochodzenia tychże artystów, więc kawał dobrej roboty. Jeszcze ostatnia rzecz, bo miałem wcześniej powiedzieć, ale mi się zapomniało, odnośnie tego przesuwania premiery i tego, że to wyszło jak wyszło, wczoraj jakiś tam wywiad czytałem czy słuchałem, już dokładnie teraz nie pamiętam, kogoś z Redów, że stwierdzili, że kolejnego przesunięcia premiery po prostu być nie może, że no już tak bardzo naruszyli cierpliwość graczy. Zresztą mój kumpel, właśnie współpracownik, się śmiał, że wreszcie obchodzi swoje urodziny sprzed półtora roku, kiedy to żona zrobiła mu preorder na pierwszą premierę Cyberpunka. Więc no też wiadomo, cierpliwość graczy na pstrym koniu jeździ. A co w tym akurat przypadku jest, mi się wydaje, całkiem uzasadnione. I podejrzewam, już tam patrząc na ceny akcji, patrząc na te zwroty i tak dalej, no ta gra potrzebuje jeszcze przynajmniej roku miłości ze względu na skalę tych problemów, mi się wydaje. I gdyby przesunęli premierę o rok, no to ludzie by zaczęli kancelować, anulować te wszystkie preordery, no i się nagle by okazało, że Redzi musieliby dołożyć trochę. Zresztą też świat gier pokazuje, że nawet całkiem nieźle zabagowaną grę można poprawiać przez lata i takim przykładem jest No Man's Sky, który zebrał tytuł gry roku pod względem utrzymania gry, gdzie już poprawili te wszystkie błędy, przez lata dorobili te wszystkie rzeczy, które były obiecywane przed premierą, no i nagle się okazuje, że ta gra cały czas z czymś nowym zaskakuje, tak? Ona się nawet nie tyle ładnie starzeje, co wręcz młodnieje z każdym kolejnym update'em. Wobec tego, no właśnie, tutaj...
0: Ale tutaj tylko może wtrącę, że właściwie dzisiaj mamy takie czasy, że można takiego cyberpunka nawet wzbogacić wizualnie za rok, za dwa lata, jak powiedzmy bardziej standardem stanie się lepszy sprzęt trochę. To znaczy jakby... Wiesz, o co mi chodzi, że nie tylko można poprawiać błędy, ale można samą grę ulepszyć ze względu na to, że minęło sporo czasu. Nie wiem, czy to jest jakieś powszechne. Robi się raczej remastery, nie? Czyli takie wersje poprawione, gier dostosowane do nowego sprzętu. Sporo takich remasterów wyszło, no ale można też to płynnie robić, jak dla mnie, równie dobrze. Ale taki Wiedźmin, trójka. Jak kupiłem go z bardzo dużym opóźnieniem, bo jakoś tak niedawno w sumie kupiłem dopiero tego wieśka, trójkę, to dla mnie on działa fenomenalnie. Wszystko tam działa płynnie, nic się, ani razu się nie zawiesiła gra. I jestem zadowolony. Przepraszam, zacząłem czkać. Zawiesiłem się, mam czkawkę.
1: Początki oczywiście miał dużo, dużo trudniejsze, natomiast tutaj z tego, co pamiętam, pierwszy DLC jest planowany na okolice lutego, natomiast na karteluszce dołączonej tutaj sobie czytam, że mamy dla ciebie prezent, pakiet darmowych DLC-ków. Mam nadzieję, że one umiłują ci chwilę spędzone w świecie Cyberpunka 2077. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobrze, moi kochani, wracam rozjeżdżać dzieci. Do usłyszonka, na razie, trzymajcie się.
0: Trzymaj się, cześć.
1: Sam do tego mnie zmusiłeś!
0: No to tak, trochę go podkusiłem, to prawda, żeby sprawdził, że się da zabić dziecko, to straszny jestem. No ale to mnie tak ciekawi, ze względu na to, że byłem po prostu No byłem ciekawy, jak Redsi to rozwiązali, nie? Powiem, że jest to problem w grach. Jak to rozwiązać? No. Także mamy tytuł wiekopomny, niesamowity, który wzbudził chyba więcej kontrowersji niż Wiedźmin swego czasu, bo tutaj zdania są bardzo podzielone. Niektórzy są totalnie zawiedzeni, niektórzy tutaj dają szansę, inni są bardzo zadowoleni i mówią, że to nic nie znaczy, te wszystkie błędy, glicze, usterki, że to szybko zniknie. Niektórzy się bardziej czepiają detali, inni stawiają na fabułę, ogólnie klimat i może kwestia po prostu tego, jakie kto miał oczekiwania względem gry, nie? Strasznie przehajpowany tytuł, to też takie zjawisko dość współczesne, przehajpowanie. Polega to na tym, że wzbudzamy zbyt duże oczekiwania, zbyt często bombardujemy jakimiś nowinkami, przypominamy się. Pokazujemy oczywiście sami materiały świetnej jakości, nie? Gameplaye robione na znakomitym sprzęcie, wszystko pięknie, ładnie. No i potem co? Taki krawculek sobie uruchomi na swojej skromnej karcioszce graficznej, na skromnym komputerku i mu to tak niespecjalnie działa, niespecjalnie to wygląda i trochę są nerwy. Pecetowcy się cieszą, bo mogą zawsze dodać sprzętu i mieć fajną grę, a na konsolę to jest tylko fajna gra. No tak, tak trochę to wygląda. Graficznie bieda i nie idzie... I nie łudźcie się, że to się zmieni. No, to znaczy, tak jak mówię, gra jest bardzo elastyczna i tutaj właśnie posiadacze pecetów, no są faktycznie, tak jak mówi Super Belkas, są bardzo do przodu, bo są uprzywilejowani mocno, ponieważ no, szybko mogą sobie tam zmienić, dokupić RAMu, kupić dysk SSD. U mnie to się dość szybko wgrywa, ale czuję, że gdybym nie miał tego na dysku SSD i normalnie na talerzach jechał, no to by było słabo. No i... Ale czy grafika jest aż tak ważna? To znaczy, dla mnie grafika jest ważna, tylko ja to postrzegam trochę inaczej, że niż większość przynajmniej recenzentów, że nie skupiam się tak bardzo tutaj na samej rozdzielczości, na liczbie włączonych efektów dodatkowych, na jakości antyaliasingu i tak dalej, wygładzania tego wszystkiego, krawędzi. Tylko tak patrzę na przykład na jakość tych modeli, jak one są fajnie zrobione, nie? Jak wyglądają wnętrza, wiecie, nie? Te różne takie właśnie rzeczy. No i tutaj wielki ukłon, naprawdę. Myślę, że świetni są graficy ze studia CD Projekt Red. Być może kupowali trochę gotowych asetów, czyli gdzieś tam na jakichś takich stronkach, nie? Gdzie są kolekcje do kupienia. Powiedzmy tam za 50, 100, 200, 1000 euro można kupić sobie gotowe coś, już wymodelowane. Może się wspomagali trochę. Jako taki zboczeniec, grafik zboczeniec, trochę nawet się przyglądałem tak super bliska różnym modelom, gdzieś tam właziłem pod kanapę, klękałem, przyglądałem się i powiem, że ciężko się przyczepić do czegoś, nie? Tekstura na kanapie po prostu równiutka. Wszystko tutaj odbicia, wypustki, wypukłości, mapa odbić. No wszystko po prostu jest zrobione bardzo fachowo, nie? O to mi chodzi, że... No tylko tak ogólnie, jak ktoś to uruchomi właśnie na słabszej konsoli, czy na pececie słabszym, no to się to wszystko to jakby... Ten efekt jest mocno ograniczony, zniwelowany, ten fajny efekt, no bo tu coś się rozmywa, bo rozdzielczość jest niższa, tu coś się dogrywa, tu coś miga, jakiś model w tle dziwnie, nie? Bo coś tam jest, powiedzmy, źle, nie do końca dobrze przygotowany. No tu akurat znalazłem też, no tak mówię, że szanuję, ale też kilka błędów bym wytknął, co po niektórym grafikom. Sądzę, że tam są bardzo różni graficy. Od takich, wiecie, początkujących, którzy dostali ambitne zadanie, zaprojektuj baner reklamowy tam będzie w wiejskiej chacie na początku, gdzieś na dachu. Sobie taki baner z nazwą sklepu. No i ten biedny grafik niedoświadczony modeluje i no źle to robi, że model miga po prostu, bo ma za blisko od siebie różne warstwy. No nieważne, nie chcę tu się wdawać. Krawiec, a czemu nie startowałeś do CD Projekta? Odkaszlnę i powiem, bo trochę jeszcze jestem chory. Sorry, mam takie lekkie przeziębienie jeszcze. Nie wiem, może za dużo jaram, czy coś. Tutaj wielkie ukłony do wspaniałych ludzi z Nocnego Radia tutaj, że mam co jarać. No, co ja mówiłem, że tak, że... aha, miałem odpowiedzieć na pytanie, czemu nie startowałem do CD Projekta. Przypuszczam, żebym się dostał. Jestem dość... może nie jestem jakąś elitą grafików 3D na przykład, ale potrafię wymodelować postać, zrobić tam kości, żeby się ruszała, oteksturować, co nie jest proste. Trzeba odpowiednio model tak poprzycinać, zrobić tak zwane szwy. Bo wiecie, tekstura na postaci to jest tak naprawdę obrazek dwuwymiarowy, który jest nawijany odpowiednio na bryłę. No i teraz wyobraźcie sobie, czy sklejaliście, kurwa, jakie trudne słowo, czyście sklejali, tak prościej, czyście sklejali kiedyś modele z papieru, na przykład jakieś, nie wiem, kostkę z papieru umiecie skleić? Jak to przygotować, taki wykrój, nie? Żeby się dało z niego złożyć kostkę. No to nie jest skomplikowane. To jeszcze sobie niektórzy, większość może poradzi. A teraz wyobraźcie sobie, że macie tak posklejać człowieka z kartonu. Przygotować taki wykrój. No to już ciężej, nie? I właśnie mniej więcej na podobnych trochę zasadach przygotowuje się teksturę. Powiedzmy teksturę ubrania, skóry, żeby to pasowało do modelu, nie? Więc trzeba mieć naprawdę zmysł do tego, jak poprzycinać, gdzie ten model, żeby ta tekstura się ładnie rozłożyła na płasko, żeby nic w siebie nie wchodziło i tak dalej, żeby nie było na przykład na cyckach takiej rozpikselowanej tekstury bardzo, a na plecach szczegółowej, nie? Wiecie, o co chodzi. No i bym się pewnie dostał, ale to, wiecie, jaka to jest praca? To jest praca ciężka. Praca po godzinach, wyciskanie pracownika jak cytrynę, to tak mogą sobie tam opowiadać, że my tutaj rodzina i tworzymy wielkie dzieło, a tak naprawdę zapierdol. Pensje pewnie dobre, przypuszczam, że w takim studio nieźle płacą. Chociaż pewnie też biorą na praktyki często, nie? Wiem, że w studiach takich deweloperskich, przynajmniej w Polsce, to co miałem styczność, to często się podchodzi tak właśnie, że o, to weźmiemy cię na próbę i nam tu rób, nie? Tu nam projektuj levele, a jak na Photoshopie sobie radzisz, pokaż. No i tak robisz, pokazujesz. Część z tego wykorzystają, ale niekoniecznie cię wezmą, nie? Do roboty. Ale tutaj to być może w tym studio akurat CD Projekt Red jest trochę lepiej, nie wiem. No i tak, ja się nie nadaję do pracy na etat, chociaż nie nadaję się, ja po prostu nie chcę. Przez wiele lat pracowałem na etat, przecież pracowałem w różnych... Pracowałem w największej agencji interaktywnej we Wrocławiu. W kilku mniejszych studio robiących stronki, w agencji reklamowej, takiej stricte agencji reklamowej jednej. W jednej z największych firm wcześniej jeszcze, Internet Communication, w ADV, za granicą, w Irlandii. Pracowałem, wstawałem normalnie do pracy, myłem się, szedłem albo się i nie myłem. No, czasami się może za rzadko myłem, to trzeba mieć, wiecie, taką dyscyplinę. Właśnie no zawsze zmienić te majtki, koszulkę, wymyć się z rana, zjeść dobre śniadanie. To jest życie dla kogoś, kto potrafi tak żyć. Ja jestem trochę takim, wiecie, nomadem, nie? Znaczy nomadem w takim sensie, że lubię żyć po swojemu może, nie? Więc no trochę się nie nadaje może od tej strony faktycznie, że niekoniecznie umiem grać w te reguły, korpo też. Niektórzy, są tacy ludzie, którzy się godzą na taki właśnie tryb korpo, jak mamy do wyboru w tym cyberpunku, właśnie nomada, punk i korpo. No tak żyłem w takim trybie korpo trochę, tylko nie do końca się potrafię w tym odnaleźć. To trzeba mieć zamiłowanie i jakby godzić się na taką drogę rozwoju, że jesteś tu lojalny zawsze, korzystasz z social life tu korporacyjnego, masz tu karnet, idź sobie pograj w kosza z kolegami z pracy, wiecie, nie? Korporacja zawsze stara się jakoś integrować ludzi, ma taki trochę kompleks, taki, że czuje się, że jest trochę odczłowieczona, więc stara się stworzyć takie wrażenie, że jest bardzo za człowiekiem, tutaj przyjaźnie, my się tu lubimy. Nawet, słuchajcie, no ja spędzałem święta po korporacyjnemu, nie? Dzisiaj robiło listę prezentów, spotkanie wszystkich tam, kilkadziesiąt osób sobie. No takie korpo, no nie wiem, czy można to nazwać korpo. Może korpo to jest, nie wiem, 200 osób, 500, nie? A to takie korpo, no kilkadziesiąt, to taka, nie wiem... No ale na pewno styl korporacyjny, korporacyjne zasady, korporacyjny tryb pracy. Powiedzmy, dzwonił klient, to wszyscy już stają na chuju i srają ogniem z dupy i biegają i skaczą, podskakują i piszczą, nie? A krawiec wtedy nogi na stół i mówi, ale o co chodzi, człowieku? O co chodzi, man? Dlaczego mam nagle tutaj... wariować razem z wami. Nie jestem jakimś tu desperatem. Pracuję normalnie, a nie tu, że nagle jakieś wielkie tu hece robicie, nie? I wszyscy patrzą zdziwieni wtedy na krawca i mówią, co on mówi. Ja nie rozumiem. On chyba nie rozumie powagi sytuacji. Ja nie wiem, o co mu chodzi. No więc nie każdy się nadaje, nie? Do takiego trybu. Jesteśmy różni, mamy różną emocjonalność, różne zasady wyznajemy. Różne mamy priorytety i system wartości. U jednego na pierwszym miejscu jest na przykład pęd za sukcesem, dorobić się, a u kogoś innego na pierwszym miejscu jest rodzina, a u jeszcze kogoś innego jest wolność, a jeszcze ktoś inny stawia na pierwszym miejscu jeszcze coś innego. Krawiec, grałeś już w nowego cyberpunka? Jak wrażenia... od 0 do 5. No, to Misiu się chyba trochę spóźnił, bo przecież no, cała audycja dzisiaj o cyberpunku i już tyle tutaj informacji padło. No, ale tak dla przypomnienia, no to grałem w cyberpunka trochę na razie, bardzo niewiele. Bardziej tak się zapoznałem z samym gameplayem, jakością gry, wydajnością i tak dalej, jak to ogólnie wygląda. No ale tu inni też już trochę tam grają i też się dzielili wrażeniami. No od 0 do 5 no to bym 4 dał, nie mogę dać 5, bo gra jest mocno niedoskonała, ale jest fajna, jest wciągająca na pewno i tam mi się już, słuchajcie, mi się już tak właściwie nie chce w nic grać. Teraz akurat jak dostałem od Balka NS-a konsolkę wspaniałą, PS Vita, to się tak trochę ożywiłem i z przyjemnością gram sobie w gierki, ale to jest coś nowego. To jest obcowanie z nowym sprzętem. Tutaj mam normalne joysticzki, trzymam sobie w ręku, ekranik, różne fajne gierki, dostałem całą bibliotekę gier do tego. Dzięki w ogóle ziom. No i co? I sobie gram w małe gierki zamiast w dużą gierkę. W ogóle tak growo się zrobiło, nie? Przypominam, że w weekend, teraz się w ogóle będę częściej pojawiał. Trochę odpocząłem sobie, trochę nabrałem chęci, żeby znowu nadawać. No ale dzisiaj akurat tak bardziej growo gadamy sobie o cyberpunku. Jakbyście chcieli się jakoś tutaj wypowiedzieć swoje zdanie na temat gry, czy jakieś odczucia, wrażenia, to zapraszam. Nocne radio, Skype. Możecie dzwonić.

0: pod pewnymi względami gra jest gorsza nawet od takiego Grand Theft Auto, można powiedzieć, jeśli chodzi o symulację całego tego świata. No bo tak, samochody mają jakąś dziwną fizykę, nagle samochód gdzieś podskakuje, coś, można wjechać w coś, wbiegamy na jakąś postać i też nie ma czegoś takiego jak w GTA, że ona się przewracała. Najlepsza fizyka to w ogóle była w GTA 4. W GTA 5 okroili to trochę, ale tak często się dzieje z grami. Na przykład pierwsze Far Cry, znaczy drugi Far Cry, był pod pewnymi względami, jeśli chodzi o symulację świata, o to jak się ogień rozprzestrzenia, jak coś podpalimy, jak się drzewa palą, że w końcu tam drzewo się pali i padnie, nie? Było to o wiele bogatsze, nie? Ale potem uprościli, no, uprościli, żeby zyskać trochę mocy i w coś innego to zainwestować, być może. Na przykład w lepszą grafikę, nie? W ogóle ludzie zbyt chyba mocno się skupiają na tej grafice w tej grze Cyberpunk. A gdzie właśnie ta przygoda, dialogi, scenariusz? Przecież to jest najważniejsze, nie? Też się ludzie tak rozbestwili trochę. Ja pamiętam takie czasy, gdzie się często uruchamiało jakieś gry, które w ogóle chodziły w 10 klatkach na sekundę. Grać się w to nie dało. Mimo, że Lara Croft miała szpiczaste, stożkowate cycki. Takie, wiecie, jak dwa stożki. I nie było żadnych efektów. Nic nie było w ogóle. Tekstury tylko się biegało. I człowiek z wypiekami na twarzy na to patrzył, nie? Bo to było 3D. I uruchamiał to na jakimś archaicznym sprzęcie, na którym to się nie dało grać. I kombinował, zmniejszał sobie ekran, że miał wielkość ekranu, znaczka pocztowego. Po prostu ludzie nie byli tak rozbestwieni. Dzisiaj coś działa w 25 klatkach na sekundę, to jest już dramat. To już w ogóle w to się nie da grać, nie? Bo się przyzwyczailiśmy, że można grać w 60 klatkach na sekundę i poznaliśmy, jaka to jest płynność, jak to fajnie działa. Jeszcze co więksi szczęśliwcy, których stać na jeszcze lepszy sprzęt, to sobie zagrają w jakiegoś tam Spidermana w 120 klatkach na sekundę. Nie wiem, mówi się, że ludzkie oko rozpoznaje maksymalnie 60 klatek na sekundę. Słyszałem też informację, że ludzkie oko nie rozpozna więcej niż 16 milionów kolorów. No i to chyba jest akurat prawda, ale z tymi klatkami to różnie może być. Wydaje mi się, że mózg ma zdolność do interpolowania sobie takiego swego rodzaju interpolacja, czyli po prostu nawet jak nie potrafi odczuć w pełni tych 120 klatek na sekundę, takiej płynności, to mózg sobie to jakoś wszystko i tak wygładzi fajnie, że jednak będzie to odczuwalne w stosunku do 60 klatek, że odczujemy jakoś jednak różnicę. Może nie będzie takiego skoku jakości między, nie wiem, 20 a 60, nie? Czy coś w tym stylu. Tam kiedyś były gry tekstowe, wszystko miało kolor i rozdzielczość wyobraźni. Jak ładnie napisał Lobo, jak poetycko. No tak, tak to wygląda. Tak to wygląda. Pierwszy jakiś tam poszukiwacz przygód, jeszcze z czasów Spektrumów, Komodorków, Atari, komputerów 8-bitowych, to był zrobiony z kilku pikseli, z kilku tych kwadracików na krzyż. Wyglądał jak jakaś wyklejanka, nie? Dziwna. Po prostu, no, taki kwadraciak dziwny. Nie było widać ani wyrazu twarzy, ani oczu, ani nic. Taki ludek śmieszny. Dziś mamy gry, które jakoś tam dążą do realizmu. Często niektórzy są takiego zdania, że grafika komputerowa zatrzymała się w miejscu, że już nie ma takich rewolucji jak kiedyś. A ciekawi mnie, co Gumball na ten temat uważa, który właśnie się tu przyłączył. To jest człowiek, z którym mogę sobie pogadać o takich rzeczach. Cześć, Gumball.
1: No cześć, właśnie przez chwilę grałem w Cyberpunka, tak chyba półtorej godziny, pierwsze wrażenia. To ci mogę powiedzieć, że spodziewałem się tragedii pod względem grafiki, bo początek mnie zachwycił, ale jak tylko wjechałem do miasta, to powiem ci, jak na mój komputer, a wcale nie mam najwyższych, powiedziałbym, że to średnie, wysokie, to po prostu gra mnie zachwyciła. No powiem ci, że tak wywalonego miasta jeszcze nie widziałem, bo praktycznie gdzie tam jechałeś, to wszystko było takie ogromne. Nie tak jak w GTA, że tam to wszystko jest takie malutkie, bo to GTA jest takie małe. Tutaj to wszystko wygląda, żyje. Nie wiem, po prostu idę do pierwszego miejsca, tam jakiegoś bloku, gdzie się wchodzi, po prostu czujesz, że możesz wyjść i pójść sobie gdzie chcesz, albo coś zrobić, albo tutaj gościa nabić, albo nie wiem. I po prostu ta dowolność już na samym początku tak ci strzela, że po prostu ja się czuję jak dziecko takie małe, po prostu chcę wszystko sprawdzić, biegam tutaj, po prostu gra fenomenalna, pomimo że Cyberpunk te klimaty nie moje, po prostu gra mnie wciągnęła już po pierwszej godzinie, ja chcę więcej, no po prostu to jest niesamowite.
0: Czyli co, mają rozmach skurwysyny, chciałoby się rzec. Mają rozmach skurwysyny. Wszystko jest tam takie epickie, wielkie. W końcu widzimy przeogromne budynki, wieżowce. Ale właśnie ten taki jakby całokształt. Patrzysz sobie na to miasto i ono tak tętni życiem. Jeżdżą samochody, ludzie. Tam w ogóle jest ciekawe ustawienie, parametr. Można jakby decydować o tym, jak gęsty jest tłum dookoła nas. No i wiadomo, że jak więcej ludzi dookoła nas, tym gorzej to wszystko będzie działać, nie?
1: Ja stwierdzam, że pomimo, że ta gra nie działa tam najpłynniej, włączyłem sobie tutaj jeszcze parę opcji w moim monitorku, żeby to trochę upłynnić, bo mam tego FreeSync'a. No ale powiem ci, że nie gra się źle. Ja myślę, że to nie jest najgorsza optymalizacja, chociaż wcale nie najlepsza, bo uważam, że to lepiej zoptymalizowane gry. Ale pod samą grywalnością, po prostu już początek gry po prostu strzela do mnie tym, że możesz zrobić co chcesz. Po prostu podchodzę do misji, tutaj typo ci coś każe robić, ty możesz po prostu wybiec, zastrzelić wszystkich. Tam jak wchodzisz gdzieś do budynku, to też możesz pogadać z każdą osobą, coś tam zrobić, tu masz do zakupienia coś. I tak naprawdę to była ledwo godzina. A ja się zastanawiam, co będzie, jak pogram sobie w to, nie wiem, 3 dni. To ja pewnie będę chodził, każdy budynek zwiedzał, tam nie wiem, będę się jarał po prostu tym, bo aktualnie to jest taka podjarka.
0: No, czyli widzicie, Gumball zajarany gierką. No to fajnie słyszeć też głos taki, wiesz, że ktoś po prostu mówi, świetna zabawa, dobrze się bawię, jest git, nie? Bo zawsze się można do czegoś przyczepić. Właśnie trochę takie czepiastwo chyba jest. Gdyby ta gra wyszła z jakiegoś pod ręki jakiegoś nieznanego studio, stąd ni zowąd, nikt się nie spodziewał, to by wszyscy piali i nikt by złego słowa nie powiedział. Ale dużo zależy od tego, kto zrobił, jakie oczekiwania wzbudził, kto za tym stoi. No i tak ludzie trochę ideologii do tego wtryniają za dużo. Ale czyli co, ogólnie się chyba z tego, co słyszę, dobrze czujesz w świecie, gdzie chodzą półnagie lafiryndy, gdzie jest dużo narkotyków, seksu, strzelanin, to jakoś się swojo czujesz. A co by to było, jakbyś jeszcze założył hełm do rzeczywistości wirtualnej, to byś się zakochał w tym świecie i już chciał tam zostać.
1: No, myślę, że tak. Chociaż sądzę, że jest pewna rzecz, której mogę się przypieprzyć. Akurat strasznie słabo wytłumaczone są niektóre koncepty gry. To znaczy masz dużo tekstu, ale nie są kontekstualne. To znaczy wszystko działa, ale to musisz sam do tego dojść albo czytać to wszystko. Czego ja nie lubię w grach. Ja lubię, jak gra ci jasno pokazuje pewne rzeczy. Tutaj jest bardzo dużo mechanik i te mechaniki trzeba się wyuczyć, trzeba dużo rzeczy wiedzieć. I one nie zawsze są takie jasne, to znaczy na przykład jakieś tam skradanie się, jakieś zabijanie po cichu, jest na przykład, że musisz podejść i nacisnąć F, no przypomina mi się to z Far Cry'a, ale na przykład znam gry, gdzie to wygląda w taki bardziej kontekstualny sposób, czyli podejdziesz do kogoś z tyłu i wystarczy, że zaatakujesz go, to z automatu go jakby, wiesz, atakujesz znienacka, a tutaj jednak coś musisz dodatkowo zrobić, więc sądzę, że pewne rzeczy mogły być uproszczone. Jest strasznie dużo tego, to jest na pewno, może nie minus, tylko takie, no dla mnie problem akurat, ale sądzę, że to jest do nauczenia i jak już się człowiek nauczy, to jest świetna zabawa.
0: Ta gra jest strasznie, mi się tak powiem w cudzysłowie, generyczna, znaczy w Wiedźminie mieliśmy na sztywno ustawionego bohatera, który miał swój charakter, swoje zachowania. Tutaj robisz sobie dowolnego, łącznie tam z tymi atrybutami, co gadaliśmy, że fujarka czy bez. Ludzie też jacyś tacy na kolorowo ubrani, wszystko pstrokate, duża dowolność w graniu. Znaczy, wiesz, o co mi chodzi, że to wszystko tworzy taką jakby czystego sandboxa, nie? takiego, w którym to ty decydujesz, w jaką grę grasz. Zupełnie już.
1: No i chyba to jest właśnie najlepsze.
0: Symulator człowieka, nie? Może wiesz, może się będą takie jakieś dziwne hece, jak w przypadku Diablo, że ktoś zmarł, tak grał, że aż umarł, to tutaj będą, że kupił sobie jakiegoś Oculusa Questa, wydał ostatnie pieniądze od babci na hełm wirtualny i nie chce zdejmować. Przykleił sobie klejem i chce żyć w cyberpunku i nie je, nie sra. No, będą
1: myślę,
0: takie hece może.
1: Że nie, że Cyberpunk nie byłby dobrą grą VR, za dużo tego. Myślę, że byś się pożygał, w sensie niedobrze by ci się zrobiło. Tam jest za dużo punktów odniesień, świateł, nie ma na czym skupić wzroku, a VR to jest ważne, bo jak zaczyna ci gdzieś to wszystko latać, to twój błędnik dostaje świra i myślę, że w tej grze po prostu to by nie wyszło i ktoś by naprawdę mógł zezgonować po takim VR.
0: No może, może. Pamiętam, że duże wrażenie na mnie zrobiło... Oglądałem gameplaya jakiegoś tam streamera, który no... To chyba był Energeek, który grał sobie oczywiście na jakimś tam wypasionym sprzęcie z włączonym wszystkim. I on sobie jechał samochodem i przez szybę, na której było widać rozbryzgi wody, bo padał deszcz, noc, deszcz, neony, ludzie chodzący po ulicach, jakaś rozmowa, no niesamowity klimat, nie? Czyli po prostu już takie, no, kwintesencja cyberpunka, czyli takie, wiesz, trochę z noir, trochę właśnie science fiction, noc, neony, rozmyte, wszystko pięknie, gra świateł, no ale to już jak masz włączone wszystko, bo tam się da bardzo dużo włączyć i wyłączyć w tych ustawieniach graficznych. No, ja to sobie mam taką grę na poziomie Duke Nukem Forever bardziej, no.
1: Ale to jest źle? Ja też nie mam wcale najlepszy. Mam tego GTX-a 1070 i tam coś tam ustawione, coś tam zmniejszone, ale zabawa jest przednia, no.
0: GTX 1070 to taka chyba kultowa, dosyć, znaczy taka ceniona karta, nie? Chyba to jest 1070 Titanium, coś takiego?
1: BBS Ti, bo Ti to było potem, a 1070 była popularna. Tytan też był, znaczy Ti, bo to Tytan się nazywa, też był, ale 1070 bardziej. Teraz ludzie przechodzą na 3060 Ti albo 3070 z tej karty, bo w zasadzie no nigdy się nie robi przeskoku z generacji na generację, zawsze co drugą się skacze.
0: A jak byś się odniósł, myślisz, że Xenon trochę przesadza, że taka dobra karta graficzna to nie wiem, ile on tam mówił, 2000 czy coś, że równowartość najlepszej, najbardziej wypasionej konsoli, faktycznie są teraz takie drogie te karty graficzne, lepsze?
1: Są, ale dlatego, że je ciężko zrobić i w sumie Nvidia nie ma konkurencji, więc to też. AMD trochę teraz robi i to no, podrożało cholernie, no. Ja też patrzę na to pod względem tego, co kiedyś było, tylko że kiedyś też te karty... Porównaj sobie takiego na przykład Voodoo FX, jak on wygląda. To jest malutka karta, nawet chłodzenie to jest jakiś mały wiatraczek, a dzisiaj to masz tak, 3 wiatraki, kawał bloku metalu do chłodzenia, żeby tam było. No i masz cholernie dużą płytę, no to chyba jednak trochę ciężej wyprodukować, co nie?
0: Takie karty to w ogóle chyba, co mają 3 wiatraki i są takie super mocne, to one nieźle prąd chapią, nie?
1: 300 watów bierze na przykład AMD, no to wcale nie najwyższy, wiesz, nie najwyższy pobór, bo są jeszcze bardziej prądożerne.
0: A potem, wnusiu, co my takie mamy te rachunki za prąd? Ja nie wiem, to boiler tak, czy co, ja nie wiem. To.
1: Mamo, ja gram w Cyberpunk, ja tu pokój sobie ogrzewam.
0: No, fakt, a kiedyś były takie żarty z właścicieli Commodore 64, że mają właśnie piecyk na zimę od razu, bo zasilacz taki był specyficzny, że tak rozgrzewał się. No, to tak, no, iż technologia, panie. Czyli ale, co, no?
1: Ale widzę, że Zenek to chyba nie był w czasach WDFX-a, nie, oczywiście żartuję, ale jak on mówi, że karta na lata, to on chyba nie żył wtedy, bo kiedyś to raczej tak, no 15 lat temu to kartę się zmieniało co rok, bo co chwilę było lepsze, a szczególnie w przeskoku, milenium, kiedy tutaj był 2000 rok, to praktycznie co róż nowa gra to przeskakiwała nowe bariery graficzne. Teraz już tak nie jest, i nawet na sprzęcie drugiej generacji, tak zwanym starszym, albo w ogóle czymś tam innym można grać, a kiedyś to po prostu nie ma, bo nie masz pixel shadera dwójki i chuj, nawet gry nie odpalisz, to nawet cię nie będziesz miał co klepać, a dzisiaj to Direct 12 prawie co w każdej karcie, więc no moim zdaniem jest lepiej niż było kiedyś, to ludzie narzekają, bo nagle się okazało, że popatrz, nie mogę włączyć wszystkich opcji na maksa, ale popatrz, możesz zagrać w tą grę. Kiedyś byś nie mógł, by ci po prostu by nie pozwolili nawet.
0: No, by ci wywaliło, że gra nie może się uruchomić, błąd numer tam, hashtag 019 i koniec. No ale Zenon też ma trochę racji, bo pisze, ale tyle nie kosztowały. No faktycznie, no dzisiaj to taka karta za 2000, no kto to widział? No dwa koła dać za kartę, tyle co za używany jakiś samochodzik. Za kawałek, wiesz, blachy, żeby trochę gra wyraźniejsza była i płynniejsza. Coś tu... Mi się wydaje, że strasznie karty podrożały wtedy, jak ludzie zaczęli kopać bitcoiny. To od tamtego czasu jakoś...
1: Wcale nie. Ja myślę, że po prostu ludzie zaczęli grać coraz więcej w gry, coraz więcej wykorzystywać komputery. To nagle... Bo kiedyś komputer to było coś, co po prostu mieli albo biznesmeni, albo ludzie, którzy tego potrzebowali. A dzisiaj co druga osoba ma komputer i wiesz, to, że spopularyzowało się to, nagle ludzie zaczęli to traktować trochę jak iPhony. Nie do końca, ale chcą więcej, chcą jeszcze więcej, a ci co produkują będą dostarczać. A że to za ceną, to inna sprawa, ale że ludzie kupują, to czemu nie?
0: Coś czuję, że teraz wielu wnuczków, wielu synków będzie przekonywało swoich rodziców, że do nauki potrzebują lepszy komputer z taką kartą graficzną, jakoś tam Power Titanium GTX 2 do nauki. Zawsze można potem rodzicowi zapodać jakąś taką gierkę ściągniętą tam z gazetki czy coś, jakiś tam królik uczy czytać i pisać i pokazać, no teraz się uruchamia królik trójwymiarowy tutaj, no dziękuję babciu, a tam sobie wnuczek gra panią z fujarką i zarabia dupą na ulicy i rozwala przechodniów i dzieci przejeżdża samochodem. No, ale babcia się cieszy, że się lepiej będzie uczył, ma lepszy komputerek teraz.
1: No, powiem ci, a jak kupisz dla Flight Simulator i się nauczysz latać i zostaniesz pilotem?
0: Albo terrorystą. No, ja słyszałem, że ci, co walnęli w World Trade Center, to się uczyli na Flight Simulatorze.
1: A to pewnie nie wiesz ciekawostki, że była reklama Flight Simulatora przed 9-11 i tam gościu wlatywał właśnie w dwie wieże i tak babka do niego mówi, a ty zaraz wlecisz w nie, on tak, byłoby to fajne, co nie?
0: No nie gadaj, że takie rzeczy były.
1: No możesz sobie wygooglować, 9-11 tam Flight Simulator, a coś takiego znajdziesz, to było dosłownie chyba rok przed, nie wiem dokładnie, ale na pewno było. I potem Microsoft miał problemy. Znaczy, skąd oni mieli wiedzieć, nie?
0: No, słynne dwie wieże znalazły się też na jakimś tam fragmencie z The Simpsons. Było nawiązanie do tego, znalazły się w słynnych kartach Illuminati Steve Jackson Games. Tylko z tymi kartami chyba szury tutaj popełniają jeden błąd, że nie wiedzą... jak się wydaje, takie gry karciane, że się po prostu wypuszcza nowe karty z czasem, chociaż tutaj no nie dam sobie jajec obciąć, że akurat jakieś tam karty, które są się sprawdziły, jakieś przepowiednie w tych kartach słynnych, to czy to były karty wydane później, już post factum, czy nie, trzeba by to zbadać, ale jest to prawdopodobne, no większość karcianek wypuszcza nowe karty, więc czemu nie Steve Jackson Games do swojego Illuminati Card Game. Może zrobimy kiedyś jakąś recenzję tej karcianki. No, ale dzisiaj o cyberpunku.
1: Tak, tak. Ja jeszcze muszę wtrącić dwa grosze swoje o tym, bo Potrzeba mówił, że sterowanie jest jak w... nie w Watch Dogsie, ale chyba w... Czekaj, ta gierka od Ubisoftu, taka wyścigowa. Czekaj, jak ona się zwała? No nieważne, taka wyścigowa, to tam kto będzie wiedział, to będzie wiedział, bo oni tylko jedną mają. To tam wyglądało to tak i ja już byłem trochę wystraszony, że to będzie strasznie sztywne, bo mi się tam nie podobało, ale powiem, że kurde, zrobili kawał dobrej roboty, a ja jestem strasznie nie wiem, ja mam dzika na tym punkcie. Jak mi nie jedzie się dobrze samochodem, to już gra dla mnie odpada, jak to jest otwarty świat. A jakimś cudem, bo to jest dla mnie rzadkość, naprawdę, mało gier mi się podobała jazda, to po prostu jakoś klikło i to działa i to się miodnie jeździ. A jeszcze to, że czasem bohater nawet, to jest w ogóle takie śmieszne, że ja próbowałem w pierwszej misji wyjść do samochodu, jako wiesz, ten co prowadzi tam, jak oni sprawdzają kontrabandę, chociaż nie wiem, czy ty grałeś jako, bo nomad to jest inna rzecz, ale ja gram jako nomad, to tam kontrabandę gościu sprawdzał i tam jak wychodziłeś od budynku, to ten Jackie na ciebie czekał. Ja myślałem, o pewnie będę musiał prowadzić samochód. Chuja, on prowadzi. I tak, o kurde, czyli oni też mogą w tym prowadzić samochody, no kurde. I takie pierdoły, ale tego się nie spodziewa człowiek, no kurde. No cieszy mnie, że gry idą w jakimś aspekcie bardziej realistycznym niż było, że wcześniej, o, tylko ty jedziesz samochodem, bo nikt kurwa inny nie ma prawa jazdy. Albo, nie wiem, cokolwiek innego.
0: No ale wiesz, niektórzy też z kolei narzekają, że ta gra to taka jedna wielka cutscenka im się nagle robi, że tu za ciebie ktoś prowadzi, tu rozmawiasz, tu gdzieś idziesz prowadzony i że tak troszkę, wiesz, chętniej by sobie więcej grali. Sam model jazdy samochodem mi się wydał taki sobie, wiesz, jakby gorszy niż w GTA. Ten samochód
1: gorszy.
0: Jakby za bardzo jest czuły, ja tylko kliknę tutaj strzałeczkę czy coś i on mi od razu gdzieś tam w kaktusa wali.
1: Ale to grałeś nomadem?
0: Tak.
1: No właśnie, bo ten samochód jest taki.
0: Aha, taki beznadziejny samochód.
1: No, on ma tak się właśnie tak jeździć. I mi się wydaje, że oni dobrze odwalili robotę na jeździe. Jest taka fajna. A jak już, to najwyżej będzie blisko GTA 4, gdzie mi się też podobało, pomimo że było spieprzone. Ale no, powiem ci jeszcze jedną rzecz kontrowersyjną. Ta gra mi przypomina Far Cry'a trójkę.
0: Tak?
1: Pod względem wielu mechanik. Nie mówię, że to jest Far Cry 3, tylko dużo mechanik mi przypomina Far Cry'a trójkę. Tutaj te pierwsze wchodzenie na wieżę, tam interakcje w taki odpowiedni sposób, zwiady takie, tam używanie pewnych rzeczy, łączenie tutaj strzelania, używanie jakichś rzeczy, to było w Far Cry'u.
0: Branie zakładnika, to znaczy, że się osłaniasz kimś, też tam było, właśnie się pojawiło.
1: Tak, tak, i właśnie gdzieś mi się ten Far Cry cały czas gdzieś pojawiał, tak w głowie, mi się, kurde, no przecież... A Far Cry mi się podobał, trójka, to była spoko gra.
0: Mi też, to nawet sobie kupiłem po latach i nie wiem, czy nie gra mi się w niego przyjemniej niż Far Cry'a 5. Po prostu Far Cry 3 miał fajny klimat, ta właśnie rajska wyspa, ten was, psychol niezły. Fajne przygody tam po prostu były, nie? Porównałem sobie te przygody z tymi z GTA 5 i no myślę, że GTA 3 do przodu tutaj jest, jeśli chodzi o różnorodność przygód, wyzwań.
1: GTA 3?
0: Słucham?
1: GTA 3 powiedziałeś chyba.
0: Aha, to przepraszam, chodziło mi o Far Cry'a 3. Far Cry 3 jest moim zdaniem do przodu fabularnie i klimatycznie do Far Cry'a 5. No teraz już szóstka, w której pojawia się ten aktor, nie pamiętam jak on się nazywa, ale grał Gustavo w Breaking Bad, taki murzyn o złowrogiej twarzy. Tak. No, tak więc może być też... Chociaż Far Cry'e się zapętliły po prostu, jest ciągle to samo, odgrzewane po raz tysięczny i to już trochę za mało tam nowości jak dla mnie. Zmienia się jakby skórka tej gry, nie? Wizualnie. A wracając do Cyberpunka, masz jakieś tutaj przypuszczenia, jak to będzie dalej z tą grą? Co tam się będzie działo wokół niej?
1: Jeśli chodzi tutaj bardziej, co ja w grze się spodziewam teraz, czy może bardziej, co się spodziewam, że jakieś DLC, czy może coś, bo tutaj tak nie sprecyzowałeś.
0: No bo to takie niesprecyzowane pytanie, takie bardzo
1: ogólne. No dobrze, no ja obstawiam, jeśli chodzi o mój gameplay, no że gra będzie szła swoimi torami do momentu, kiedy spotkasz tego Kiana, gdzie tak naprawdę ta gra pierdolnie. Wtedy to będzie dopiero tak naprawdę ta gra. Teraz to jest jakieś takie plomkanie po wodzie, a dopiero wtedy jak spotkasz tego gościa, to wtedy będzie, nie wiem, jakieś prawdziwe misje, że będziesz tam wychodził, robił jakieś rzeczy, nagle już naprawdę że to będzie jaja urwało. Nie wiem, będziesz może w helikopterze tam kogoś zabijał, może tam będziesz musiał się skradać przez cały budynek, nie, że nie tam, że jakieś jedną lokację, tylko cały budynek. Ja nie wiem, bo nie wiem, czy takie rzeczy będą, ale może się spodziewam czegoś takiego, że tam, wiesz, będziesz musiał gdzieś przechodzić, jakieś kurde robienie, jakieś fiku-miku tutaj gdzieś musisz zrobić, jakieś questy, które będą się ciągnęły, albo na przykład nie będziesz miał jakiegoś jasno rzeczy wyjaśnionych, takie rzeczy, których nie wiem, wręcz nie ma w grach. Taki trochę gothic powiedziałbym, że jakiś quest na przykład masz do zrobienia, oni ci mówią, a to nagle nie da się go zrobić, ale coś zaczynasz szperać w innych questach i nagle do zrobienia, da się. Także wiesz, oczekuję trochę nieoczekiwanego.
0: No właśnie, ten moment, w którym pierwszy raz usłyszymy od Keanu Reevesa "We know too much! We know too much!" No to będzie wiekopomny moment na pewno.
1: Ja myślę, że Keanu Reeves to jednak do dupy jest aktor głosowy, jednak. Nie aktor, tylko aktor głosowy.
0: On ma taki zawsze taki sam sposób mówienia, taki jak taki, wiesz, amerykański dude, nie? No, come on, ten... man!
1: Może do Rockowca to pasuje, nie wiem, ale dziwnie, tak jak widziałem te trailery, to on tak jakoś sztywno mówi, pomimo, że wiesz, że masz tam ta główna postać to jakoś tak fajnie gada. Ten w ogóle Jackie to jest świetna postać. Ja już wiem, że on pewnie umrze, to nie musicie mi mówić.
0: Tak, taki fajny, że musi umrzeć, no, nie?
1: Przecież to... kurde, gość jakiś super, nie? Już mi się podoba, typu, ale kurwa wiem, że umrze. Kurwa wiem to. Nawet gdzieś chyba widziałem, że umarł w jakimś trailerze, także no po prostu już jestem wkurwiony z automatu na to, bo wiem, że taki typ, o taki fajny, tu można zagadać, tutaj wiesz, tutaj idzie na paniury, wiesz, jaki typowy.
0: Taki swojak, taki ziomek po prostu, fajny ziomek, nie? Tak, no. Też mi się wydawało, ale tylko to widziałem na gameplayach cudzych. Jeszcze nie poznałem Jackiego nawet, tylko tak opieram się na tym, na jakichś tam rozmowach, co widziałem, że taki sympatyczny gostek. No faktycznie, no pewnie umrze. Już widzę tutaj Gambola, jak przy komputerze krzyczy "No!" o 4 w nocy. Nie!
1: O dziwo, powiem ci, nawet tą grę udało mi się streamować, bo tak zestreamowałem ją na Twitch o 1,5 godziny. I o dziwo, powiem ci, że strasznie mało procesora zżre, bardzo, bardzo graficzno żerne, ale tak na procesorze jakoś nie siadało, także spokojnie mogłem streamować i to w sumie fajnie. No,
0: to może nam byś coś postreamował, ja bym ci dał kluczyk tutaj do kluczyk sieciowy i byś nam jakiegoś streama zapodał, bo inni nie za bardzo mogą, no mi już nie wystarcza kompa. Potrzeba też już tam mu klatkuje.
1: No tak, ale...
0: Palka NS to w ogóle to już nie da rady na swoim 60. PS. Co?
1: To też nie będzie stałe, bo ja zwykle mam pomiędzy 30 a 60. Coś takiego. Nigdy nie spada poniżej 30. Nawet bez streamowania, bo u mnie akurat streaming jest tak ustawiony, ja mam pod NVK i ładnie ustawiony, że on nie wpływa na grę, ale po prostu sama gra mi tak lata od 30 do 60, ale to chyba nie będzie problem, bo większość osób i tak 30 klatek pasuje, jak się coś ogląda.
0: Zresztą u nas w nocnym radio tu nadajemy w 1280, wiesz, na 720 w 30 klatkach, zwykle. No
1: byś się zdziwił, jak ja nawałem na YouTube'a, to ja kiedyś waliłem nawet 10K, bo można było tych wiesz... Znaczy 10 tysięcy tych kilobitów, coś takiego, czy jak to się tam nazywa, no. I wiesz, i waliło się takie coś i ładnie wyglądało, a YouTube i tak to przetwarzał, więc nikomu nie buforowało, a jakoś była fenomenalna ostatecznie, docierała.
0: To co, to zapodasz nam któregoś dnia streama?
1: A kiedy chcesz? Kiedy chcesz, mogę robić. Mogę nawet zrobić takiego streama, tylko ja trochę se pogram. Że będę grał tak jak ludzie będą chcieli, nie? Tam ktoś powie, a tutaj weź zajeb go, to ja zajebię. Tam ktoś powie, a weź dawaj zrobić tak, to ja tak zrobię. No to mogę taki stream zrobić, nie? Mnie ciekawy.
0: Super by było. to może w weekend znalazłbyś chwilkę, żeby nam tutaj wszystkim pokazać, bo wiesz, bo dzisiaj to taka audycja jak to w radio, no gadamy sobie i dyskutujemy o grze, nawet by gameplay przeszkadzał trochę, bo bym się skupiał na grze i bym tylko głupie teksty walił, ale kop, ale się wywalił, ale se głupi ryj rozwalił, hehehe. No to jest trochę inna rozmowa, ale ty byś zrobił taką na przykład audycję, w której właśnie słuchacze, słuchaczki mogliby sobie popodziwiać, jak to wygląda, w trochę lepszej jakości, bo masz tam, rozumiem, jakiś tam w miarę przyzwoity sprzęcik. Ta karta chyba jest dosyć dobra. A ile masz RAMu?
1: 16 z upgrade'em do 32 i to w bardzo krótkim terminie. Mhm. Także, no 16 mam na razie, ale to nie gra w ogóle, nie jakoś mi ramowo nie robi problemów. To prędzej mówię, karta jest tym dołkiem najgorszym.

0: Specjalnie to był plan właśnie, tak było z tym stażem.
1: Specjalnie poszedłeś do szefa, zdjąłeś spodnie i się mu tam na podłogę zdefekowałeś. Taki zadowolony gambol.
0: Ale wiesz, że to prawda, że z tym urzędem, bo ja tak poszedłem i powiedziałam, że mam wywalone, też już mi się nie chce. Kompletnie. I chłopie zadzwonili do mnie z urzędu, że nie dość powiedzieli, że potwierdzili, że miałem rację i zostawili mnie jako bezrobotny, to jeszcze mi kasę chcą spłacić.
1: No to żyć, nie umierać, fajnie, no. Widzicie, gambola się zapytali, a co pan potrafi? W sumie nic. A coś się panu chce w ogóle może? Nie, no chcieć to też mi się nie chce. To może pan by tu się zgodził na taką propozycję? Nie. No i poszedł i sobie przynajmniej ma czas, żeby grać w Cyberpunka. I będzie grał u nas też na antenie. Już niedługo. No to co, Gumball? To dzięki za telefonik i za twoje tutaj, za twoją recenzję.
0: Tomisiu, 8 giga. Tak. Dziękuję. bardzo jestem zadowolony. Chciałem podziękować wszystkim, to szczególnie zasługa rodziców i do zobaczenia.
1: Trzymaj się, hej.

Ja gram na 8 giga RAMu. Sam nie wiem, czemu jeszcze nie kupiłem więcej. Może się przejdę w poniedziałek i kupię sobie w końcu do 16. No bo to czuję, że są problemy, tak? Przy edycji wideo to w ogóle już siada wszystko. Zamula ten komputerek mój biedny. No, tak więc mamy nowy towar eksportowy. Papież Polak, Waleza, pierogi, Wiedźmin i Cyberpunk. No, bez wątpienia ciekawa przygoda. W ogóle to ja na to wszystko zawsze patrzę jak na takie zjawisko, że są dookoła nas ludzie, którzy odpływają nagle, rezygnują z życia i grają sobie w tego cyberpunka. Wciągają się, chłoną ten świat, wchodzą w niego. To jest to ciekawe zjawisko, nie? W pewnym sensie. W ogóle mówię, dla mnie cyberpunk jest takim światem, który nawiązuje do naszego tutaj i z takich różnych uniwersów science fiction, no to wydaje się dość bliski temu przynajmniej trendowi, który jest i który postępuje. No bo powiedzcie, czy... No słuchajcie, gadam z typiarą, która tutaj sprzedaje kurczaczki pyszne, różne fajne rzeczy. Taka fajna, ładna dziewczyna, ale ma dziwną fryzurę. Jest tak na wikinga trochę, nie? Mi się podobają takie właśnie pogańsko-punkowskie klimaty. Ma wygoloną całą tu po bokach głowę, z tyłu też taka łysa, ale ma jakiś taki ten... długie włosy, tak na czubku, nie? Jakieś tam coś porobione. I ona mi zdradziła, że ona wydaje, słuchajcie, 400 miesięcznie na taką fryzurę, żeby to jakby pielęgnować, żeby utrzymać tą fryzurę, nie? No i tam... utyskuje, że no tyle pieniędzy, po co mi to było, no ale jest, jednak no się zdecydowała i trzyma się tego właśnie. Na same włosy wydaje, no dziewczyna, która sprzedaje kurczaki, bardzo sympatyczna, w ogóle fajna dziewczyna, ale trochę nawet się tam dowiedziałem, bo no wiecie, zamawiam, to słyszę, o czym sobie tam rozmawia jedna dziewczyna z drugą tam panią, która sprzedaje. No i taka babka, która się lubi lać, gdzieś tam na imprezach jakieś bójki, coś, ostrzyżona właśnie tak cyberpunkowo trochę, można powiedzieć. Ma taki jakiś dziwny pióropusz tutaj, wygolona tutaj tego. No i tak ludzie dzisiaj, słuchajcie, kogo znacie dzisiaj bez dziary, bez tatuażu? Wszyscy są wydziarani dookoła, nie? Chyba rzadziej można spotkać kogoś, kto nie ma żadnego tatuażu, w ogóle to jakiś ewenement. Unikat. Relikt dawnych czasów. Dziś wszyscy... W ogóle

0: wróciła moda taka właśnie inspirowana trochę kulturą punkową. Zobaczcie, ilu ludzi się dzisiaj wygala po bokach, zostawia sobie jakiś takiego czuba, czy takiego mini irokeza, wiecie, takiego nie irokeza, irokeza, tylko tak, że mają po prostu, no tylko na górze te włosy trochę dłuższe. To jest wszystko inspiracja właśnie modą jakąś tam punkową trochę, wydaje mi się, nie? I pogańską, te pogańskie klimaty. Wyszły świetne seriale, nie wiem, Rzym, Wikingowie. Ludzie się tym zafascynowali. To już było coś, co było w odwrocie. Można powiedzieć, nie? Kojarzyło się z czymś archaicznym, że jakieś piraci, Wikingowie. To... No a przyszedł czas, że nagle się zrobili znowu popularni piraci. Za sprawą może Piratów z Karaibów z Johnnym Deppem. Jak się Disney wziął za te klimaty, no to nagle wypromował, można powiedzieć, piractwo na cały świat i nagle dzieci się zaczęły przebierać za piratów znowu, nie? No pamiętam, że to tak za moich czasów, jak byłem całkiem mały, to się właśnie przebierało za pirata, za kowboja albo za Zorro. Ja za Zorro się przebierałem często. Za Zorro. To ciekawostka. Możecie to wykorzystać przeciwko mnie. Teraz, że... No już były takie tutaj, o, wściekłe ataki, że Krawiec już 20 raz mówi o kobiecie z fujarką i że to jakiś fetysz chyba ma. Chyba nie. A może mam. Ja mam wszystkie możliwe fetysze. Okej, mam tutaj polecany utworek od DJ Grześka, naszego kolegi. To może zrobię przerwę muzyczną i puszczę wam utworek polecany przez Grzegorza. Posłuchajmy, a ja wracam za 4 minuty. 2040. Całkiem zacny hip-hop. Już wolę taki, niż taki, który ciągle opowiada o ziomeczkach, którzy na Klatkowskiej sobie stoją i palą zioło. I pan policjant zły przyszedł i pałą leje dla ich dobra. Rzekomo. No, tu przynajmniej jest jakaś treść i takie tematy, które no, nawiązują trochę właśnie do tej wizji świata przyszłości. W ogóle jak dla mnie to ten świat przyszłości właśnie cyberpunkowy jest dosyć, tu się nie wszyscy zgodzą, ale jest dosyć trafiony. Jakby brać pod uwagę obecne jakieś trendy, to myślę, że tak się to skończy, nie? Mówiąc krótko i na temat, tak się to skończy. Właśnie konsumpcjonizm, dekadencja, pewna sztuczność dookoła, wszystko sztuczne, wyprodukowane, kupnowe, odejście od jakiejkolwiek duchowości na rzecz konsumpcjonizmu, hedonizmu i tak dalej. Wszechobecny seks, reklamy, banery. Właściwie no, idziesz i oglądasz dalej banerki reklamowe, reklamy, klikasz, oglądasz, akceptujesz, nie akceptujesz. Wszystko to dookoła nas, nie? Hologramy, reklamy, product placement, korpożycie, życie ustawione nam przez wielkie korporacje. Tak będzie wyglądało. Bez wątpienia, a wszystko w tym kierunku idzie. Myślę, że pieniądz wygrywa jednak. Popatrzcie, wszyscy są bardzo za pieniądzem dzisiaj. No, jest to, stało się to właściwie czymś naturalnym, że ludzie są za pieniądzem. Bardzo, i że pieniądz jest właściwie sensem życia. Nawet jak ktoś żyje trochę według innych wartości, ma inne jakieś pasje, nie wydaje się osobą, która jest przywiązana tak bardzo do dóbr materialnych, to gdzieś tam ta presja otoczenia, presja tej rzeczywistości sprawi, że w końcu ta osoba też powie, no dobrze mieć te pieniążki, no jak bez pieniążków to ciężko, nie? I się zajmie ta osoba też zarabianiem. Ktoś, kto dzisiaj odrzuca te rzeczy, to właściwie kończy jako taki półmenel, trochę jak ja, nie? Właśnie niewykorzystane szanse, jestem postrzegany jako wręcz taki trochę czasem frajer, ktoś, kto się nie potrafi dopasować do pewnych standardów współczesnego świata. Ale znam też paru, nawet ci ludzie, których znam, którzy są najbardziej tacy którzy są, o których no, w życiu byście nie powiedzieli, że są materialistami. to nawet oni jakby są jedną nogą tu, drugą nogą tam, nie? Czyli jakby dojście do pewnego etapu, wspięcie się na tej drabinie hierarchii w firmie, pewien tam dorobek zawodowy, sprawiły, że po prostu mogą sobie pozwolić na to, żeby żyć jako taki właśnie nomad, niby. Jeść zdrowe, bioorganiczne jedzenie, być uduchowionym, ale to wszystko kosztuje. No, możesz sobie tak żyć, jak jesteś pracownikiem korpo i zarabiasz 10 koła, 15 koła, 20 koła. Są takie osoby, nie? Tutaj myślę nawet wśród nas. No to łatwiej wtedy jest o wiele powiedzieć, zrobić sobie dready, być takim trochę odludkiem, może takim trochę renegatem w tym świecie korpo, biznesu, bo masz te dready, jednocześnie chodzisz w garniturze. Wiecie, do czego zmierzam, nie? Że niektórzy bardziej tak chcieliby, albo mają taką pozę, pozują na tych, którzy uciekli, odłączyli się od systemu. No, jak masz piękny, duży dom, gospodarstwo, to ci się łatwiej odłączyć od systemu, nie? Jak cię stać, żeby sobie kupić jednego dnia 5 agregatów prądotwórczych, masz spiżarnię zaopatrzoną, studnię, no to sobie możesz być renegatem i sobie być antysystemowcem. A jak ktoś mieszka, jak ja na przykład w wynajętym mieszkaniu, żyje od pierwszego do pierwszego.
1: Złotych. Na stek z in vitro.
0: O, na stek z in vitro, dziękuję. 3 dyszki aż. Od Grześka. No, dzięki. Stek z in vitro, no właśnie. Wszystko z probówki. Cyfrowe życie, wszystko z probówki. Ciężko dziś być osobą wyzwoloną. To łatwo mówić komuś, kto ma właśnie zabezpieczony byt, oszczędności, nie? A ktoś, kto żyje od pierwszego do pierwszego, jest zdany na inne osoby, to ktoś taki staje się trybikiem w tej machinie i nie za bardzo ma możliwość, żeby się odłączyć, bo jako trybik zginie po prostu. A jak ktoś jest bardziej machiną taką, która sama może sobie działać, no to ma lepiej. Kuźwa, kupujesz nawet jak nie potrzebujesz, idziesz z trendami, musisz mieć najnowszy model butów, ciuchów, telefonów itd. Jak nie masz, to jesteś wyalienowany. Pisze Lobo. Może nie do końca. Dziś nawet myślę, że osoby, które chciałyby żyć po swojemu i na przykład, nie wiem, jakiś młody chłopak przyjdzie do klasy i powie, ja mam jakąś tam Nokię starą, nie, z monokrystalicznym wyświetlaczem, to może nawet niektórzy powiedzą, o wow, szacun, fajnie, nie? Ktoś powie, że na przykład, no ale częściej chyba jednak, nie, no młodzi mają taką presję, nie, że zawsze muszą, wszyscy ci młodzi muszą wyznawać ogólnie obowiązujące trendy, czyli no muszą grać w to, w co się gra, muszą oglądać to, co się ogląda, słuchać tego, co się słucha i ubierać się w to, co się ubierają inni. Bo jak przyjdziesz w jakimś sweterku, w jakichś sztruksach i śmiesznych trampkach, to cię wyśmieją i już pozostaniesz ofiarą do końca swoich dni. Nie, z tego trybu ofiary też można jakoś wyjść, wydaje mi się. Tutaj nie ma jakiegoś większego problemu, tylko no ludzie nie wiedzą za bardzo jak, nie? To też trochę ciężko wbrew sobie coś robić. Jak ktoś jest raczej spokojny, bezkonfliktowy, no to ciężko mu się zmienić w kogoś, kto walczy o swoje prawa. Tutaj w Cyberpunku mamy fajnie, mamy trzy początki różne. Raz zaczynamy jako taka wieśniara nomadka gdzieś na zadupiu z zepsutym samochodem, raz zaczynamy jako pracownik już całkiem wysoko postawiony w korpo, który musi w różne intrygi się dać wpuścić albo się nie dać wpuścić i odczuje skutki tego, bo komuś coś zawdzięcza. No czyli takie korpo życie bardziej. Kwestia regulowania różnych zobowiązań, życia według pewnych zasad, które są no jednak narzucone, których przestrzegania się od nas oczekuje, nie? Ale w przypadku początku właśnie street, czyli jako ten ulicznik, człowiek ulicy, który ma kontakty w półświatku i tak dalej, no to też te zależności, te długi, spłacanie długów, zobowiązania, długi wdzięczności, to wszystko ma znaczenie. Tak tutaj zauważyłem, że to też jest fajnie jakby oddane, nie? No, domyślam się, że wśród nomadów też są te więzi rodzinne bardziej. Nomadzi są właśnie gdzieś tam w kontrze do tych korpo, ponieważ nomad to jest człowiek, który gdzieś jest bliżej jednak tej przyrody, tego życia rodzinnego właśnie w grupie, społeczność, rodzina, grupa, sztama, prawda, tu się trzymamy razem. Żyjemy w jakiejś biednej przyczepie, gdzieś na odludziu sobie, no ale... Są pewne też reguły gry. No, a... No, nie wiem, jeszcze poznaję tą grę. Jeszcze poznaję tą grę i pewnie się podzielę wrażeniami. Muszę Gambola złapać, żeby wam zrobił gameplaya na żywo tutaj i pokazał, jak to wizualnie wygląda. No, to co? Może jeszcze ktoś chciałby tutaj pogadać? Nie wiem, na koniec możemy w ogóle zmienić temat, bo nie wiem, do 12 chyba posiedzę, może chwilkę dłużej, bo też nie wiem, nie chciałbym tutaj na siłę o tym cyberpunku teraz gadać w nieskończoność. W każdym razie postaram się teraz więcej nadawać, żeby bardziej zadowolić tych, którzy liczą na jakieś inne tematy, bo ich gry nie interesują, tak więc nie martwcie się, będzie więcej teraz trochę audycji. No, ostatnio to się trochę opuściłem, odpoczywałem, ale już wracam do żywych, więc będzie dobrze, będzie dobrze.

sumie tak się narzeka, że o, grę se kupił, będzie się alienował, uciekał od rzeczywistości, co to w ogóle, a gdzie realne życie. Ale tak chyba zawsze było, że ludzie lubili sobie uciekać od rzeczywistości trochę. Przecież taka książka. Otwieramy sobie książkę, leżymy sobie lampka, nie? Wygodnie się rozkładamy na kanapie, zapalamy lampkę i wchodzimy w ten świat książkowy. No to też tak trochę odpływamy. Tradycyjne gry RPG, te papierowe z mistrzem gry, kostkami, no to też wczuwamy się w klimat świata, odgrywamy jakąś postać. To dopiero właśnie taka psychodrama, to też trochę ucieczka. Narkotyki, też kolejny rodzaj ucieczki od rzeczywistości. Wierzenia, wiara, to też jest takie trochę odpływanie, nie? Rozmawianie o rzeczach, co do których nie mamy żadnych dowodów. Są to jakieś nasze przypuszczenia, marzenia, oczekiwania, jakiś wyznajemy po prostu taki pogląd, że coś jest więcej jeszcze na tym świecie, nie wiemy dokładnie co. Też takie trochę odpływanie. Jak często odpływamy, nie wiem, ktoś sobie włączy radio, się zasłucha w jakiejś audycji, też odpływa. Filmy, gry, książki, komiksy. No, tak więc mamy taką tendencję ogólnie, żeby trochę uciekać sobie od tej rzeczywistości. Odpływać, być przez chwilę kimś innym, przeżyć jakąś przygodę, nie? Może taka atrapa, kiedyś może ludzie mieli więcej przygód. Można było sobie na wojenkę pojechać, gdzieś tam łupy zdobywać, nie? Albo chronić jakiegoś miejsca na wezwanie, tam mobilizacja, pływać statkiem, odkrywać nowe lądy. A dzisiaj chów klatkowy, siedzimy sobie w tych naszych betonowych czterech ścianach. Jak to uciekłeś od życia, jak rozmawiasz o grze z dziesiątkami ludzi teraz, może gry łączą też na jakimś poziomie. Cyberpunk akurat, z tego co czytałem, nie oferuje gry online, czyli z innymi. To jest gra nastawiona na solowe przeżywanie przygód z komputerem i sztucznymi bohaterami. Ale kto wie, może się to jeszcze zmieni jakoś. No ale tak, no nie wiem czy łączy, chyba nie łączy raczej taki cyberpunk ludzi. Łączy tam, że gadają o tym sobie, nie? To już bardziej jakieś Facebooki, media społecznościowe z takich nowych wynalazków łączą ludzi. Tutaj to tak, nie wiem czy coś łączy. Jak kogoś nie stać na dopalacze, to ogląda TVP, pisze Marcin.

nerwowe oka z mózgiem są tak misterne, że nawet jak ktoś rośnie jakoś w sposób zaskakujący, że zbyt szybko rośnie, to się ludziom robią wady wzroku, bo się te tam żyłki rozciągają i tak dalej. Energik o tym opowiadał, ja się nie spodziewałem, on ma dosyć znaczną wadę wzroku i właśnie się podczas jednego streama wypowiadał na ten temat, że właśnie to było spowodowane tym, że za szybko rósł i mu się tam porozciągały te żyłki w oku, coś takiego, i mu się wzrok pogorszył mocno. Tak więc to są strasznie misterne rzeczy, ale są już sztuczne oczy. No, ale znasz kogoś, komu zamontowali takie, że to działa? No, nie możemy chyba mówić o sztucznym oku, dopóki nie wszczepimy go i nie zacznie ono działać, nie? No, bo inaczej to możemy mówić o jakichś wynalazkach, które, no, jest jakieś oko, no, ale nie wiemy, czy ono działa, czy nie, czy się, no, jeszcze nie wiemy, jak je komuś wstawić. Więc to chyba takie pra-pra sztuczne oko ewentualnie. No ale są szkła kontaktowe, też to pewna taka, w pewnym sensie, modyfikacja ciała, nie? Sam nosiłem kiedyś szkła kontaktowe, ale nie polecam ich nosić zbyt często i zbyt długo. Po prostu, no, to nie wpływa dobrze na wzrok, tak twierdziła przynajmniej okulistka pewna.

0: Tego typu rzeczy jak sztuczne kończyny, wymiana różnych narządów, oczu czy organów wewnętrznych. Przypuszczam, że jak zwykle to się od wojska zacznie, że no, wojsko to jest taka instytucja, która ma pieniądze, po prostu ma przyzwolenie, ma wolną rękę, ma możliwości, żeby się zajmować takimi rzeczami, prawda? Bo robi to w imię wyższych idei, tu obronności, dostanie 100 miliardów od Kaczyńskiego i mogą sobie robić, nie? Badać i robić badania. Po tajniaku najlepiej jeszcze, nie? Żeby się wróg nie dowiedział, że mamy takie coś już. Internet to też wynalazek wywodzący się z wojskowości, nie? To miała być po prostu sieć, która przetrwa atak nuklearny, która będzie niepodatna na takie zniszczenia wynikające, że zniszczyła się jakaś jednostka centralna, wróg zaatakował główne serwery i wszystko pada, nie? To miało być odporne po prostu na takie zabiegi. A dziś korzystamy z tego wszyscy i nie wyobrażamy sobie chyba życia bez internetu. Nawet osoby trochę z innego pokolenia, które to nie były tak przyzwyczajone do tych komputerów, internetów, w końcu się przyzwyczajają, uczą się tego. Może nie będą takimi mistrzami jak najmłodsze pokolenie, które już się urodziło w tym stanie i czuje się jak ryba w wodzie po prostu, włączając komputer. Większość małych dzieci dzisiaj to już chyba ma, że po prostu coś takiego w nas jest, że jak jesteśmy mali, to jesteśmy bardzo chłonni i szybko się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy, chociaż ja bym tu stawiał na to, że po prostu nie ma w nas takich ograniczeń. Popatrzcie, jak często niektórzy ludzie mówią, że a ja nie się tym nie zajmę, a nie, weź mi to. To jest właśnie takie z góry nastawianie się, że a to za duże bariery dla mnie, ja sobie tego nie wyobrażam, nie moja bajka. I takie myślenie jest bardziej spotykane u osób właśnie, no im człowiek starszy, tym bardziej w tym kierunku idzie, nie? Ja już sam się przyłapuję często na takim czymś, że ja już nie chcę, ja już dziękuję, ja już, to zostawmy to młodym, nie? Może nam się odechciewa po prostu z czasem ciągle się mierzyć z czymś nowym, uczyć czegoś nowego, no. Jak człowiek jest młody, to ma więcej też czasu na uczenie się nowych rzeczy i od niego się też tego oczekuje, że się nauczy nowych rzeczy. Od młodych ludzi często się w rodzinie oczekuje, że to oni wytłumaczą starszym, jak tam zaprogramować telewizor, jak włączyć komputer, co to jest ten internet. Tak się oczekuje od tych młodszych, nie? Trochę, że a pokaż tutaj wujkowi, cioci,
1: krawcólkowi, wujkowi. Przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Sforne gacie. 3 złote. Super audycja, uśmiechnięta buźka. Jutro będę ogrywał.
0: Sforne gacie. O, jaki fajny, miły komentarz, że super audycja i będzie jutro grał. No, tak się czuję trochę, że zachęciłem być może trochę nawet.

tak dopinguje niektórych, żeby się zmierzyli z tą grą. No, możecie tam... No, w najbliższym czasie pewnie będziemy wspominali tam co jakiś czas, chociaż troszkę, jak tam postępy, co tam nowego. No, jest hicior, no, jest wydarzenie, więc... nośny temat, no, nośny temat. Może ktoś trafi na nocne radio też, bo sobie tam wyszuka Cyberpunk. No nie ukrywam, że troszkę też gdzieś tam z tyłu głowy też to mam, nie? Że trzeba brać się za bary z tematami, które są popularne, które są aktualne, bo można coś tam, nowych ludzi trochę przyciągnąć. Ktoś będzie tego szukał po prostu, nie? Chociaż jest taki zalew recenzji tej gry, jak grzyby po deszczu, po prostu pach, pach, pach, pach. Widzę, każdy teraz streamer coś o tym Cyberpunku gada, nie? Więc troszkę za późno. To trzeba naprawdę trzymać rękę na pulsie i w pierwszy dzień w ogóle robić jako pierwszy, nie? W pierwszą godzinę w ogóle od wypuszczenia szybko zainstalować, kupić. No dziś to już trochę po ptokach już się nie przebije. Gdzieś tam będę na 200. miejscu w wyszukiwarce, nie? Niestety...

0: się tak zastanawiam, czy chciałbym żyć w takim świecie cyberpunkowym. Chyba chciałbym. No my zawsze ten świat jakoś podziwiamy z perspektywy bohatera, nie? Który jest kimś, który jest jakimś albo jakimś byłym pracownikiem FBI, jak to co drugi bohater filmu sensacyjnego, nie? Były pracownik FBI, KGB, CIA, były policjant. A jak żyje taki zwykły chopek czy dziołcha w takim świecie? No nie wiem, gdzieś tam prowadzi sobie jakiś sklepik. W ogóle jak wygląda szkoła cyberpunkowa? Czy ostały się jakieś jeszcze kościółki? Czy pani Jadzia, która właśnie stoi przy kasie i ma zapłacić za towary, ma jakieś cyberwszczepy i tak dalej? Takie, wiecie, życie w tym świecie zwykłego człowieka chętnie bym zobaczył, nie? Jak to wygląda? Może tutaj miejsce dla kogoś kreatywnego, jakiegoś pisarza, twórcy, żeby pokazać po raz pierwszy chyba świat cyberpunk widziany oczami takiego zwykłego, szarego Kowalskiego. To by było ciekawe, nie? By the way, pamiętacie jak Zenon mówił, że równie dobrze możesz być ciężarówką? Tak, to tu jest. Potrzeba pisze, że można być chyba dosłownie ciężarówką, się przerobić na ciężarówkę. Taki świat. Bądź kim chcesz, nie wiem, totalna wolność. Nie wiem, to jest świat, w którym broń jest wszechobecna, jest wolność dostępu do broni, broń jest czymś normalnym w zasadzie, ale też coś za coś. Musisz być przygotowany na to, że jak wyciągniesz taką broń i zaczniesz z nią latać, grozić ludziom, to przylecą panowie takim latającym samochodem, jacyś tam super, ekstra, elita oddziałów specjalnych od razu i cię rozwalą na 1000 kawałeczków w ogóle z jakiegoś działka pokładowego. Taki świat, nie? Musisz być gotowy na śmierć. To nie wiem, to chyba taki świat, w którym się życie mniej liczy, nie? Może wielu tych, którzy są tutaj przeciwko, którzy czują, że są gdzieś tam po drugiej stronie, nie podoba im się to wszystko, ten cyberpunk, te gendery, ten materializm, ten konsumpcjonizm, ten system cały i tak dalej, no to może też są wśród nas tacy ludzie, a może są też i tacy, którym właśnie to się podoba, że jest ta wolność, bo no to jest świat z dużą dozą wolności w porównaniu do tego, co mamy teraz, nie? Natomiast to z domu nie możemy wyjść w ogóle, nie możemy się spotykać, nic nie możemy przez tego zasranego koronawirusa. A tam mamy wolność, czujemy się wolni. W ogóle to by było ciekawe, gdyby w jakiejś grze, gdyby teraz na przykład wyszła taka modyfikacja, jakaś uaktualnienie do gry, że wszyscy w tym świecie cyberpunka noszą maseczki. To by było ciekawe, nie? Ciekawe, kiedy się pojawią ludzie w maseczkach w ogóle w grach. A może jeszcze nawet dożyjemy tego, że taki wygląd człowieka bez maseczki to będzie taka jakaś fikcja literacka, filmowa, że nam się to wyda dziwne. Patrz, synku, tak wyglądał świat, jak jeszcze nie noszono maseczek. Tak chodzili ludzie. A dziecko się będzie pytało, a to tak se wyszedł bez maseczki i ty co, i tak se chodził?
1: No tak, synu, chodził sobie. To... Tatuś jeszcze pamięta, jak się chodziło bez maseczki. Można było normalnie...
2: Ale tato, to jak chodzenie na gulasa. To co, nie przyszedł policjant i nie dał pałą w łeb?
1: No nie, synu, no to były takie czasy. A jeszcze kiedyś to w ogóle... To w ogóle ludzie bez maseczek chodzili, ale mieli takie żelazne maseczki. Takie, to się nazywało hełm rycerski na przykład. Taka maseczka.
0: Takie będą dziwne rozmowy, nie? Się śmiejesz, ale ludzie kiedyś bez majtek chodzili. Nie no, mieli takie majtki z takiego długiego pasa, nie? To się robiło z tego przepaskę biodrową, nie? Przepaska biodrowa. Się tam owijało odpowiednio i się robiło takie majtki samoróbki. No, to piękne czasy, piękne czasy. Nie, no tak ogólnie to w ogóle człowiek nie jest przystosowany do chodzenia bez majtek, a kobiety bez stanika. To znaczy, no to się skończy tak, że będzie sobie szła pani, będzie miała takie piersi do samej ziemi, no a facet jajka do samej ziemi, nie? To musimy mieć jakieś podtrzymywanie dla tych naszych jajeczek, cycuszków. Myślę, że pośladki też jakoś się tam trochę podnoszą, nie? Jak się nosi odpowiednie majtki, no, kobietom. No, a tak to nam grawitacja płata psikusa i wszystko opada powoli. Nie ma jakiegoś podparcia i się tak rozciągają rzeczy. Nasze organy. Nawet jacyś ludzie z dzikich plemion też mają zwykle jakiś tam jakiś rodzaj majtków, że tak niegramatycznie powiem, nie? Jakąś właśnie przepaskę, jakieś coś. No ale tu różne zwyczaje są. Aż dziw, że ten mały fragment naszego ciała, właśnie te miejsca niesforne, wzbudzają tyle emocji w nas od wieków, od zawsze, nie? Że to zawsze gdzieś tam najważniejsze jest wszystko. O czym gada Kościół dzisiaj? No głównie o tych rzeczach. O, ciekawe, czy Kościół zacznie coś gadać o cyberpunku, że to... O, to początek końca chyba, proszę ojca. Widać właśnie, że zły czuwa. Widzimy tu znaki antychrysta, tak? Właśnie pani z fujarką. Znowu to powiedziałem, pani z fujarką. No. Siemka, gdzie gra? Pyta ziomuś. Słuchaj, ziomuś, no to właśnie to jest, my się tym różnimy trochę od innych mediów, że wszyscy grają, a my sobie kulturalnie i konkretnie rozmawiamy, skupiamy się na rozmowie. Akurat dzisiaj, bo gameplay też będzie w nocnym radyjku niedługo. Gumball się zaoferował, że zrobi streama. No ale dzisiaj bardziej sobie gadamy, jak to wiesz, w medium gadanym o tej grze. A właściwie to powoli kończymy, bo już mi się o tej grze nie chce gadać. Wolałbym pograć chyba troszkę. Może ktoś zadzwoni?

A nie mówiłem wcześniej, że płynnie przejdziemy do tematu kościoła? Co ja się śmieję, Tomisiu. No, ja to zahaczyłem tylko, przepraszam, to co ten kościół taki delikutaśny, że tylko coś o nim wspomnisz i od razu tutaj się uaktywnią, na przykład Furiat i inni i o, wściekłe ataki. W ogóle nie ruszać, nie wspominać, w ogóle temat tabu, a tyś Krawcze niegodny, aby o kościółku rozmawiać.

w ogóle trochę są... Inaczej się jakby testuje tego typu gry sandboxowe właśnie z otwartym światem, typu, nie wiem, gry Bethesdy, no, które zaczyna coś, jak coś, element wspólny. Gry od CD Projekt są tak samo zabugowane jak słynne gry Bethesdy, które w ogóle wszystko tam się psuje w tej grze co chwila. Słynny Fallout 76, nie? To tam to w ogóle glitch na glitchu, bug na bugu, wszystko się rozsypuje w rękach. No i to takie podobieństwo. No ale do czego zmierzam? Że ludzie testują te gry w pewien specyficzny sposób. Najpierw gdzieś tam chodzą, sprawdzają, czy się da to, czy się da tamto, czy się da przejechać samochodem dziecko, czy się da babcię zrzucić z balkonu, czy się da ojca i matkę wystrzelić rakietą w kosmos, czy się da zdeptać pieska, czy się da rozbić szybę, czy się da wjechać samochodem na setne piętro wieżowca i zjechać, spaść na dół i tak dalej, nie? Takie testowanie po prostu możliwości jakby samego silnika, samych możliwości gry, na co ona pozwala, a mniej jakby wypełnienie, nie wiem, rozwiązanie jakichś przygód, przeżycie przygód, jakiejś fabuły, nie? Wielu z tych, którzy testowali grę, to właśnie tak grają byle jak. Gdzieś tam wjadą samochodem w ścianę, kogoś kopną w dupę i tak sprawdzają i testują, nie? Ja wiem, że ciężej się trochę skupić na grze, jak się gada do ludzi, ale no tak można powiedzieć, że wszyscy grają byle jak w tą grę. A oczekują Bóg wie czego.

kogo by się wcielił kaczor? Jest takie pytanie na czacie. W Cyberpunku. No pewnie w jakiegoś korpoluda, ale takiego, który pociąga za wszystkie sznurki. To spółka srebrna nie może sobie pozwolić, żeby jakaś arasraka nam tutaj korporacja dyktowała warunki. No, weźcie ich tam, obsmarujcie u Kurskiego, dajcie mu znać. A ciebie wysyłam z tajną misją. Masz spieprzyć tego dziada ze stanowiska. Masz tu zdjęcie, idź. Już. No, taki byłby Kaczyński. Jak ludzie się dowiedzą, że rozjebaliśmy cały budżet i nie mamy pieniędzy teraz, to nas rozszarpią. Musimy coś tu zakombinować. Taki kaczor.

0: czy da się wystawić duszę czworonoga na Allegro? Ech, tyle pytań i tak mało odpowiedzi. Grzesiek, chcesz wystawić duszę czworonoga na Allegro? Co ty masz za pomysły dziwne? Był kiedyś student, który sprzedał swoją duszę, właśnie wystawił na aukcji na Allegro. I no... Pytam szczerze, czy trollingu, czy są... bez trollingu, czy są w grze nawiązania Johnny'ego Silverhanda do masturbacji, bo wiesz, to trochę intrygujące. A to nie wiem, to takie pytania zadajesz, Marcins. Nie wiem, ja tylko chwilkę grałem w tą grę, więc jeszcze nie mam takiego zdania, znaczy jeszcze no, nic nie wiem w ogóle, nie? Nie mogę wam zdradzić tutaj. Zresztą też nie wiem, czy chciałbym tutaj zdradzać jakieś szczegóły z fabułą związane, żeby nie psuć gry jednak. Chociaż tyle już się ukazało różnych nagrań na YouTubie, jak ludzie w to grają, już tyle spoilerów, że szkoda gadać. No. No jest to wydatek trochę taka gierka, ale tak patrzyłem dzisiaj na przykład na ceny, bo już się prezenty pojawiły, już powoli George Michael zaczyna lecieć, już Last Christmas, już jakieś tego typu klimaty i w hipermarketach nawet takich biedronkowych typu Dino. Już klocki Lego leżą na półkach. No, wiecie, ile kosztują te klocki? Nie wiem, za stówę to macie taki najprostszy zestawik. Jakiś helikopterek, jakiś ludek, drzewko i już, nie? I stówa. Jestem też przekonany, że te klocki są gorszej jakości niż kiedyś. Widzę to po opakowaniach po prostu, jak są sklejone, jaka jest tektura, ile jest tego lakieru. Założę się, że w środku bym znalazł już nie piękny, kolorowy folder jak kiedyś, tylko jakąś czarno-białą instrukcję, nie? I... No, wszystko schodzi na psy, kurczę, jeśli chodzi o jakość. To totalnie. A ceny chyba tak nie spadły, skoro Lego nadal kosztuje tyle, nie? Że za stówkę masz najprostszy jakiś w ogóle zestawik gówniany. Ale fajne było Lego Classic, zwróciłem uwagę. To takie Lego, wiecie, składające się z najprostszych klocków. Takie zwykłe, tradycyjne, proste klocki, z których się buduje przeróżne rzeczy. To mi się spodobało, takie klasyczne Lego. A nie tam jakieś Lego Friends, gdzie masz już jak Playmobil to wygląda, masz gotowe elementy, po prostu jakieś dziwne. Niesystemowe, niesystemowe już to jest. Kiedyś takie Lego to było po prostu cacuszko, to jak to było zapakowane, te przegródki, wszystko w oddzielnych przegródkach, piękne, kolorowe, pachnące instrukcje, dobry druk, dobry papier, dobry plastik. Dziś założę się, no nie wiem, miał ktoś kontakt może i porównywał stare Lego z nowym, co można było dawniej kupić, nie? W PWX-ie może jeszcze, do tego co dzisiaj leży na półkach w hipermarkecie najtańszym. Swoją drogą też ciekawostka, nie? Znamy jeszcze, wielu z nas zna czasy, gdzie takie klocki kosztowały tyle, co nie wiem, co pensja człowieka. Kupowało się je w PWX-ie za gdzieś tam po tajniaku skołowane dolary, bo przecież nie można było mieć dolarów za bardzo. Znaczy, no, ludzie mieli, ale no w praktyce mogli was za to drapnąć, jakby tutaj znaleźli u was dolary. No i kupowanie takiego czegoś, nie? PWX, pamiętam ten klimat. No a dzisiaj mamy PWX dookoła i już na nas to nie robi wrażenia. Popatrzcie, ile rzeczy do wyboru w ogóle dzisiaj, nie? Kiedyś była jedna kawa, jedno masło, masło marki masło, czekolada marki czekolada. Dzisiaj macie 100 czekolad obok siebie, nie? 50 gatunków kawy leży do koloru, do wyboru. Powiem przewrotnie, nowe jest lepsze, pisze Yamamoto. Pod wieloma względami pewnie tak. No, przynajmniej możemy sobie dzisiaj kupić to Lego normalnie, nie? Za normalne pieniądze, za w miarę normalną cenę. No, wielu pewnie stać, żeby sobie kupić tam dziecku za stówkę taką zabaweczkę. Kiedyś to było zarezerwowane naprawdę dla ludzi, którzy się totalnie wyłamali z tego systemu, żyli po swojemu, nie wiem, gdzieś jeździli, handlowali, byli prywaciarzami. No wiecie, ktoś, kto był po prostu trochę takim renegatem, nie? Żył po swojemu, nie pierdolił zasady ogólnie obowiązujące i no to jego było stać, żeby kupić dziecku Lego. No ja akurat się zaliczam do tych szczęśliwców, którzy tego doświadczyli. Że miałem. No taka ulubiona zabawka. Nie wiem, dziś już tak mało nas coś cieszy, nie? Nie wiem, ja teraz to się ucieszyłem z tej zabawki PS Vita, które dostałem od Balka NS-a. Się tym jaram, ale tak mnie za bardzo nie jarają już tak rzeczy. Nawet ten Cyberpunk nie jest to takie przeżycie jak uruchomienie pierwszego Fallouta trójki. Zagłębienie się po raz pierwszy w ten w pełni trójwymiarowy świat, gdzie ludzie tam chodzą, żyją, rozmawiają. To było większe przeżycie, nie? Nie wiem, ile człowiek się nagimnastykował, gdzieś się zabierało peceta do kumpla, przesterowywało się go tam, się zanosiło, podłączało, żeby sprawdzić coś, tu jak tu zrobić, żebyśmy wspólnie mogli grać. Wiecie, kiedyś nie było internetu i się grało podłączając dwa komputery ze sobą kablem. To nie chciało działać, kombinowało się, nie? Ciężko było zdobyć wiedzę. No a dzisiaj wszystko na wyciągnięcie ręki, wszystko za pół darmo, za darmo. Masz tu za darmo, tylko obejrzyj, no właśnie, obejrzyj reklamę. No. Myślę, że ta gra może być taka, wiecie, dla dorosłych, ale w fajnym tego słowa znaczeniu, że po prostu poważne questy, takie przygody, w których musisz w końcu zdecydować, czy bardziej ci zależy na dobrach materialnych, czy na przyjaciołach. Takie przygody, w których musisz się opowiedzieć po którejś ze stron i nie wiesz za cholerę, co wybrać, bo i ci mają swoje... Nikt nie jest kryształowy, nie? Ci mają swoje wady, ci mają swoje za uszami. I tak dalej. Wiecie, takie po prostu no już dość tego ratowania księżniczek i kurwa i walczenia z kosmitami, nie? Coś poważniejszego, żeby było. Jakieś dylematy moralne, jakieś życiowe sprawy. I to mi się podoba właśnie w Cyberpunku, że jest to gra dla dorosłych i nie chodzi tylko o to, że pani ma fujarkę, znowu to powiedziałem. To nie wiem czemu. No dobra, że pan ma waginę. Lepiej no... Ja sobie zrobię takiego bohatera, właśnie pana z waginą, z różowymi włosami, uszminkowanego, ze skórą zieloną i sobie będę grał tak, że będę zarabiał własnym ciałem i sobie tam nasmaruję kremem Nivea pupę i będę chodził i żeby podziwiali w tym cyberświecie. Piotr jest na antenie. Cześć Piotrze.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór wszystkim. No, ja muszę powiedzieć tak od razu na ból dupy wszystkich prowadzących, taką chciałem sentencję wygłosić, że ostatnio do Krawca się wszyscy przypieprzają, żeby, nie wiem, skończył to radio czy coś. Całe szczęście, że to radio jest. Dla wszystkich ludzi, którym się nie podoba to radio, no to tak szczerze po cyberpunkowemu wam powiem. Chuwiam w dupę. Kim ty jesteś w ogóle? Czy ty możesz coś takiego mówić?
0: Jak ostro.
1: Bo ja znam od 2013 przynajmniej roku. Tam słucham już, jak już byłem wcześniej i całe szczęście, że nawet takie wątki poruszę, jak właśnie cyberpunk, bo do innych radiów drodzy kochacze, Boże,
0: kochacze. Kochacze, to jakiś, kochacze, to może jakaś jakieś kochacze, freudowskie czy... może przejęzyczenie.
1: Tak, no, przepraszam na emocje.
0: Kochacze. Kochacze, ale tak, kochacze inaczej.
1: Wszyscy kochacze, kochacze wszyscy. Słuchajcie, Krawiec jest jak cyberpunk, on jest jak Night City. Ono kocha, ale jest brutalny. I musicie sobie to zapamiętać. A tak by the way, to ja się tak cieszę, zajebiście, że ta giera wyszła w końcu. O Boże, jakie to jest dobre, to się w pale nie mieści. Boże, ta muza tam, to jest jakieś przegięcie pały. Ja uważam Krawcze tak. ja od razu się wtrącę, sorry, że ci nie, nic ci nie dam powiedzieć, bo jest taki kawałek, jak tam zaspoileruję, ale trochę niedużo. Jak bierzesz drogę korpo, pewne rzeczy się dzieją i nagle trafiasz z taką misją, żeby kogoś tam odjebać. I leci tam taki dobry rave, że naprawdę, jeżeli ktoś w życiu nie był nad czymś takim jak rave i nie wie, co to jest muzyka klubowa, jeszcze ten klimat z tymi rozjebanymi ciałami, tam w ogóle grube akcje są, jak mnie to jebło. No przecież ja od rana, ja od, w sumie od 10 grudnia to tak codziennie cały czas tego słucham, tego jednego kawałka. Mówię, tego będzie więcej. No i sobie gram, no i słucham, i jest tego więcej, i jest dobrze. A wszyscy, którzy tak psioczą i w ogóle, no to chyba to jest taka nasza polska natura, że komu się tam udało, ale nam się, ale mi się nie udało, nie? Straszne uważam po prostu. I to tak samo, ja uważam, że Cyberpunk to jest taka aproksymacja nocnego radia. Gościom się udało, sobie fajnie nadaje audycje, fajne tematy prowadzi na różne zajebiste rzeczy, ale nie no. On prowadzi, ale ja siedzę i będę napierdalał te hejterskie komenty.
0: A bez przesady, nie ma jakiegoś strasznego hejtu, wiesz. Co najwyżej ktoś może być tutaj niezadowolony, że coś tam nie zrobiliśmy, że coś tam za rzadko, wiesz, ale generalnie jest spoko, myślę. Generalnie jest spoko.
1: Tak, zawsze, no. W Cyberpunku też wszystko nie wyszło, no. Nawet drzewa mi się tam teraz mam przed oczami. Mam rozmowę, kurczę, z pewnym jegomościem z Meksyku i tam drzewo mu się w krocze wcięło. No i co? Ja już mam wyłączyć grę, bo coś nie wyszło. No, ludzie, to jest tak samo. Ej, mniej z piętych pośladów, drodzy słuchacze. Zajebiste radio, gościu nie pierwszy raz to robi. Zajebiście, więc dajcie spokój. Kurwa, content jest na tyle dobry, że nie rozmawiam tylko i wyłącznie o płaskiej ziemi, bo też takie tematy są i całe szczęście, że są. Ale są różne i o to chodzi. I to jest zajebiste. I ja będę tym fanem, fanatykiem tego nocnego radia przez całe życie, przez to, że to jest takie inne niż wszystko, co było inne. I to fajnie powiedzieć ostatnio na audycji, że nie chcesz mieć takiego radia jak Radio Maria czy coś, tylko różnych ludzi. Może być mniejsze, zajebiście, że jest mniejsze, ale żeby było swojskie. I to jest mega wartość nocnego radia, tak uważam. I ja się z Zenonem nie zgadzam. Sorry, Zenek. Czasami tak pierdolisz, że nie mogę cię, kurwa, słuchać. Jesteś zajebisty, gościu. Masz fajną babkę obok siebie, ale tak dupcysz, że Jezus, chłopie, ogarnij ten ryj czasami.
0: Oj, lubię. No, Zenek się trochę marudny zrobił, ale może ma, wiesz, jakieś tam życiowe sprawy i wkurzony
1: tak,
0: jest czasami.
1: Tak, ja właśnie też o tym myślałem.
0: Miejmy nadzieję, tak, że mu przejdzie, jak i innym, którzy są może jakoś tam nastawieni, wiesz. No bo, ale w ogóle poruszyłeś taki temat, że Polacy marudzą, że zawsze niezadowoleni, że do krytykowania to pierwsi. Coś w tym jest, chociaż akurat w przypadku na przykład Wiedźmina, poprzedniej gry tego studia, się tego nie czuło, ale to może była sytuacja, w której to było, wiesz, tak pierwszy raz, że się świat zachłysnął Polską, że Polska na topie w branży gier, no to tak nie wypadało trochę marudzić, nie, w tym przypadku. A dziś już jest...
1: Ja ci przypomnę. Już, no. Mhm.
0: Tak?
1: Mogę?
0: Tak, proszę bardzo. Śmiało, mów.
1: Ja ci przypomnę recenzję Wiedźmina sprzed pamiętnej łatki na konsolę. Bo jak dostali ludzie wersję PC-tową, to było jeszcze w miarę okej, chociaż była w chuj zabugowana. I to wszyscy pisali. Jak wyszło to na konsolę, o, to już recenzenci to już dostali takich spazmów, że to jest niedopracowane, że to jest mały chuj. I z Cyberpunkiem jest dosłownie to samo. Przy tak dużych projektach, no, przy tak małym studiu, no, to nie jest Rockstar Games, nie? Oni naprawdę zrobi zajebistą robotę i ja uważam, ja w to gram teraz, nie? Ja gram bez Day One Patcha, no, przyznam się, kurwa, że z torrentu, bo musiałem sprawdzić, czy to w ogóle się opłaca kupić. Tak, kupiłem, żeby nie było na hejterów. Kupiłem, pochwalę się na nowym radiu, za tydzień, kurwa, w tobie wkleję slajda, że mam wersję fizyczną i chuj, nie? Znaczy i tak to będzie kod z gry, no ale wkleję ci, żeby nie było. Chciałem sprawdzić, zagrałem sobie prolog, powiedziałem pierdolę, wspomogę to studio normalnie, jak trzeba. To jest takie pierdolenie. Nikt nie pamięta, jak wyglądał Wiedźmin Trójka na premierę. Była, ta gra była strasznie tak zjebanie zoptymalizowana, że się w parę nie mieści. Naprawdę. To było straszne. Ja to pamiętam. Mówię, o kurwa, będzie ciężko. Giera 10 na 10, a tu pizda, nie?
0: A tymczasem na ekranie, przepraszam, że ci przerwę, ale w tle na ekranie, bo tu się zaoferował Adam, który przesyła wam specjalnie streama ze swojej gry. Wszystko płynnie tutaj działa. No widzicie, kurczę, i co to za świat? Widzicie tutaj jakiś sklep z dildosami, straporny, jakieś tutaj seksualne rzeczy, dildosy, sztuczne penisy. No to zgroza, zły czuwa, słuchajcie, no.
1: Krawcze, jak chcesz, przypomnieć taką rzecz, bo ja to jestem tak nachajpowany cyberpakiem, nawet nie z tego względu, tylko, że w ogóle wyszedł, całe szczęście, że wyszedł, tylko jedna rzecz mnie tak strasznie wkurwiła w świecie. Amerykanka, już nie pamiętam tego imienia, wszyscy na Metacritic, takim najbardziej opiniotwórczym serwisie, wyjebali noty 91-90%. No, że to jest kurwa majstersztyk. A jej jedna laska zajebała posta z Games Score albo z jakiegoś innego serwisu, też takiego dużego, że im się po prostu gra nie podoba i jej wyjebała cyberpunkowi notę na 70%. Więc myślę, co jest nie tak? Poczytałem sobie o tej pani troszeczkę i się dowiedziałem, że pierwszy punkt. Nie wykonała wszystkich misji. Ona po prostu leciała fabułę. Cały czas fabułę. Żadnych pobocznych aktywności. No to już sobie myślę, to już jest dziwne. Świat zachwalała, no bo jest genialny. Pewnie na tym PC-cie, co ona grała, to musi być wyjebanie genialny, a nie genialny. Na tym, co my gramy. No ale jest dużo gliczy, ale najbardziej miała właśnie taki ból dupy o to, że nie ma hakowania, ale ona w ogóle się przyznała do tego, że nie hakuje. A najważniejszy powód takiej obniżenia noty to było to, że jest zbytnia seksualizacja kobiet w tym świecie. My mówimy o dystopii 2077 roku i to mnie trochę dziwi, że laska się na to wkurwia, bo teraz wszystko jest już mega zajebiście seksualizowane, nie chodzi o kobiety, bo i tak samo i mężczyzn się tak samo przedstawia i to wiadomo, że to będzie, seks sprzedaje się po prostu w każdej formie, czy to będzie facet czy laska, nie? Jeszcze w takim świecie? Kurwa. No mówię, powinniśmy wspierać kurde, chłopaków, co tam robią, zapierdalali ostro przez nie, na pewno nie przez miesiąc, tylko przez kurde, przynajmniej rok, bo od E3 2019, a ja to śledzę i to zajebiście 8 lat czekałem na tą gierę, było grubo musieli mieć przejebane, przynajmniej niektóre zespoły i komórki tych zespołów, a co dopiero jeszcze rok przed premierą, więc dajcie spokój, bo to się robi powoli jak z nocnym radiem, kurwa, taki hejt, no. I szkoda jednego i drugiego.
0: To nagranko, które sobie leciało w tle, to się okazało właśnie, że to nie jest na żywo, tylko to jest nagranie i to jeszcze zapętlone, że się tam powtarza co jakiś czas. No ale ktoś nagrał taki właśnie dziwny sklep erotyczny, sklep sex shop tutaj w świecie cyberpunka. No są te kontrowersje, no ta gra jest mocno taka seksualna.
1: Bo ja się, taka ma być,
0: wiesz, no niby tak, ale wiesz, ja bym był spokojniejszy, gdyby, wiesz, no bo film dla dorosłych to jest jednak film dla dorosłych, jest jakaś bariera, a w te gry to przecież grają we wszystkie gry, grają wszystkie dzieciaki. Ty wierzysz w to, że jakieś dzieciaki w klasie nie zagrają w tego cyberpunka, bo jakiś Jaś powie, ej, wiecie co, to jest dla dorosłych, nie możemy, aha, to nie grajmy. Będą grali wszystkie dzieciaki będą w to grały, wiadomo.
1: Oczywiście, że tak. A co, a dzieciaki nie oglądają pornosów? Ja mam brata 13 lat, ja mam 27 w tym momencie. I to myślę, że ja nie widzę, czasami go nie złapię na tak zwanym fapowaniu. Kurwa, normalnie. No, takie życie jest. I to będzie do tego prowadziło. A jak jakaś laska ma ból dupy o to białą głowę, no to ja powiem tak, no weź tego Didosa w tej gry i przynajmniej nie będziesz musiała udawać, nie? To sobie przynajmniej poeksperymentujesz. No taki świat jest. I on będzie bardziej brutalny. I to tego uczy. Ja uważam, że cyberpunk sam sobie jest taką wartością, że przynajmniej wyeksponował te problemy. Kurwa, no ludzie, przestańcie już to wszystko. Są tam przecież Chińczycy, są kurwa Meksykanie, są Haitańczycy, wszystkie różne nacje. Ja nie mówię, tylko od razu opowiem, nie grajcie z polską wersją językową, bo jest dla mnie, jest fajna, jest dobra, ale traci na wartości do tego, jakie jest Night City, bo Night City jest odwzorowaniem Los Angeles. Jak się komuś, kurczę, coś tam nie podoba, no to znaczy, że jest jakiś przynajmniej nienormalny, no bo do tego to wszystko zmierza. I czy to będzie w jedną stronę generalizacja, czy w drugą stronę generalizacja płci, to i tak nastąpi. I to jest właśnie o tym ta gra. I ona jest zajebiście głęboka. I nie możecie tak napierdalać. I całe szczęście, że to polecy to zrobili. To jest kropka.
0: No jest to, no bez wątpienia można powiedzieć, że jest to odważna gra. Czasem może pokazanie pewnego zjawiska w przerysowany sposób to jest też jakiś głos w dyskusji. Chyba to miałeś na myśli, że nie zawsze, że nie zawsze musimy tak się chronić i uciekać i wiesz, i się bać, tylko po prostu jakieś nagłośnienie, pokazanie czegoś to też jest, to może nas na przykład przysposobić do rozmowy na jakieś tematy, albo zwrócić uwagę na problem. Wiesz, o co chodzi, nie?
1: No właśnie o to chodziło. No właśnie. Na pewno to o to twórcom chodziło. To nie jest, że to jest perfidne, czy coś. No, ludzie, ta gra jest zajebista, koniec kropka, ma problemy. No bo musi mieć, no bo jak robi konwersję przez te 7-8 miesięcy, nie wiem dokładnie ile, ale tak przeczuwam, dlatego były te obsługi z kwietnia do właśnie grudnia, żeby to zoptymalizować na starszą generację konsol, nie? No ja sam tu teraz PS4, nie mam PS4 Pro, ściągam na lapka, na całe szczęście, swojego gamingowego i będzie śmigać zajebiście, nie? Ale kurwa, no to jest nasz produkt, do chuja pana, no ludzie, ogarnijcie te pizdy, no wyszło im, no wyszło tam jednemu, drugiemu, trzeciemu, ale dali pracę też kupę ludziom i dzięki temu Polska nie słynie tylko wyłącznie z wódki i ziemniaków do kurwy nędzy, nie?
0: No pewnie,
1: to, że
0: no
1: to też pokazuje, że mamy zajebistych ludzi tutaj.
0: No.
1: Nie tylko takich dzików, ale też takich fascynatów, no nie? Że ten kraj to też jest taki, który zna tą Amerykę, gdzieś ktoś tam był, zobaczył, dowiedział się i coś z tego przyniósł tutaj i zrobił swojego. I mało tego, cała Ameryka tego słucha teraz. No to może w tą stronę idźmy, a nie, bo Jezus, ale tam jakieś bugi, a coś tamtego, a tego. Wy oczekiwaliście, że to będzie takie, kurwa, nowe, zajebiste medium. Nie, ta gra jest zajebista, ja zagrałem, oglądam gameplaye dalej, recenzje, no gameplaya, no to ja wyłącznie tyle co oglądałem, żeby te pierwsze 30 minut zobaczyć, jak to wygląda.
0: To jest w ogóle
1: oszałamiająca gra.
0: To jest w ogóle niesamowite, że Polska, bo Polska się jawi jako taki kraj konserwatywny raczej na tle świata, a tu nagle polskie studio wypuszcza grę, która wyznacza jakby, no, podnosi poprzeczkę, wyznacza nowe granice w łamaniu pewnych tabu, można powiedzieć, no bo mamy tu, wiesz, niewiele jest gier, gdzie można zobaczyć jakiś sklep ze strapornami, czy panią z penisem, wiesz. I jest to taki fajny kontrast, że Polska niby z jednej strony taka tradycyjna, konserwatywna, trąbiąca na temat tego, że są jakieś tutaj moralne normy łamane, seksualizacja, a z drugiej strony taka gra, nie? Więc to taki kraj kontrastów widać. A w tle widzicie, tym razem macie streama od Gambola, dostałem, tylko coś mi się tu zepsuło. Kurczę, chyba przestało działać. Momencik. Czemu tego nie widać? Widać, kurde, na ekranie widać, a tu czarny... Nie, znowu widać, nie wiem, co się tu dzieje. Dobra, Gumball sobie tworzy teraz właśnie bohatera, jak widzicie. A na antenie jest ze mną Piotr i gadamy sobie o cyberpunku. Dzisiaj cała audycja growa, tematy growe. No, a czyli mówisz, że bardzo cię muzyka porwała, spodobała ci się tutaj wysoką notę.
1: Muzyka to mnie rozwaliła. Jest taki kawałek, słuchaj, znalazłem, bo mam na... Kurwa, ja specjalnie ściągnąłem ten kawałek sobie. Scavenger Hidehood, coś tam. No jak jesteś w korpo, no tam idziesz, rozpierdasz tych scavengerów. Tam jest taki rave, ale to naprawdę ktoś tam musiał, ja jestem pewny, założę się o 100%, że albo Marcin Przybowicz, jeden z twórców, albo ktoś tam z jego ekipy poszedł na tak zwany rave, wziął jakąś pigułę i poszedł i zobaczył, jak to wygląda. Sobie jeszcze do tego mu powiedzieli, słuchaj, idź tam, wybaw się, ale miej jedno w głowie, pistolety i strzelanie. I to naprawdę działa. Ja mówię, kurwa, rozpierdolił mnie ten kawałek. To nie jest muzyka, której ja słucham na co dzień, bo jestem fanem Black Sabbath, tym podobnych heavy metalowych brzmi, ale żeby mnie tak elektro wzięło po takiej grze, to jest blow my mind po prostu w tym momencie. No, muza w tej grze jest przezajebista. Samo intro, jak w sobie wchodzisz, bo tam oczywiście ma wyświetlać się cyberpunk, wcześniej masz jakiś tam zajebisty filmik wprowadzający do świata, żeby zacząć grę, ale kurwa, no sama ta muza z tego intra, no nie, jeszcze zanim dasz start, ona jest tak dobra, tak soczysta. Ja uważam, stary, że to jest gra, która jak wyjdzie w wersji takiej jak GTA Online, nie? Czy będzie Cyberpunk Online, to ona doprowadzi do zajebistych problemów matrymonialnych na świecie po prostu, bo to jest tak dobrze napisany świat, że on jest tak zajebiście soczysty, że ty nie wiesz, czy to jest rzeczywistość, czy to jest naprawdę, i naprawdę idzie się zagubić w tym. I to Redzi spełni w 100%.
0: Na pewno wyjdzie, zadania, na pewno wyjdzie wersja na hełmy wirtualne, to możemy być pewni na 100%. No i to może z, nie wiem, za 100 lat, za 50 lat będzie się o takiej grze Cyberpunk mówiło jako o takim pra wirtualnej rzeczywistości jakiejś, nie? Żeby zaczęły wychodzić takie gry, w których się zagłębiałeś już całym sobą, które miały symulację świata i że ludzie zaczęli wtedy częściej te hełmy zakładać i wiesz, takie początki były, nie?
1: No.
0: Kto wie?
1: Taki kamień milowy, no nie? Ja jestem tego pewny, że tak to będzie. Nawet już sobie zobaczcie recenzje zagranicznych serwisów, tylko nie takich pojebanych.
0: PC Gamer, co dał tam tą niską notę, to nie jest takie szanowane pismo. Pamiętam, że jak w Polsce zaczęło to wychodzić, to takie gówno pisemko było. Jakoś mi się nie podobało na tle tych naszych polskich gamblerów, Secret Service. No tak. Były takie nudy tam.
1: Z ich streamów w ogóle.
0: No.
1: Kurwa, no ja mówię, jakaś tam chora laska się obraziła na to, że ona, kurwa... Przepraszam, że takimi kolokami, ale jak ja o tym mówię, o tej recenzji, to mi aż krew zalewa dosłownie. Bo to jest takie... Ktoś jej płaci za to, że sobie siedzi na dupie, nie zapieprza gdzieś w kopalni czy coś. Nie mówię o kopalni, ale w ogóle gdzieś tam zapieprza, że nie zapieprza na magazynie, że tylko siedzi na dupie i gra w grę i ma napisać na ten temat recenzję. I się tej dupie nie spodobało to, tej pani, żeby już nikogo nie urazić, że tam jest seksualizacja kobiet, i no już pojechała po bandzie, no nie? Wszystko spoko, że najważniejsze serwisy, kurczę, piszą, że to jest majstersztyk, ale ona musiała akurat to, i to jest taka szpila, ale taka zajebista szpila, bo wiadomo, że w tej grze będą błędy. One są karygodne w tej wersji, co dostali recenzenci, ale jeżeli recenzenci dostają takiej wersji alfa taką grę i oni piszą, że to jest na 9 na 10, że to jest majstersztyk, tylko że nieoszlifowany diament. Jeszcze trzeba trochę czasu. Tak samo jak z Wiedźminem było. Bo mało kto pamięta, że naprawdę Wiedźminy były zajebiste błędy. Okropne błędy były. No to ja mówię, coś tu nie gra, naprawdę z tym światem coś tu nie gra po prostu. To nie może tak być, no.
0: Ale jest takie powiedzonko, nieważne co tobie mówią, byleby nazwiska nie przekręcali. I trochę tak tutaj myślę, to działa, wiesz, jeśli gra wzbudza takie kontrowersje, że były już oskarżenia o rasizm, że w grze jest rasizm, teraz jakaś tam dyskryminacja kobiet, to wszystko jest woda na młyn, moim zdaniem, CD Projekt. I jeśli gra wzbudza takie emocje, to znaczy, że jest w niej coś wyjątkowego, bo o jakiejś gierce kolejnej z tysięcznej, gdzie zabijamy smoki, nikt się nie zająknie, nigdzie nie napisze na portalach, a tutaj o tym się gada i to oni się cieszą pewnie, że się gada o grze. Chociaż słyszałem, że kasowane są nieprzychylne recenzje na YouTubie masowo i CD Projekt skomentował to tak, że to dla waszego dobra. Czyli co, że mieliśmy do wyboru albo was pozwać i naszych prawników uruchomić, albo wam wykasować i wykasowaliśmy dla świętego spokoju. No to tak niefajnie trochę z kolei, ale to są wszystko rzeczy gdzieś tam dookoła. Najważniejsza jest sama gra i to jak się jaką zabawę daje, a wszystkie te rzeczy takie, to są takie taki folklor, nie? U nas też mamy w radio dramy, różne tego, ale to niekoniecznie to jest kwintesencją w 100%.
1: Ale radio. O tym nie słyszałem, powiedz, że tam Cyberpunk, że CD Projekt kasuje recenzję. To teraz się dowiedziałem. Ja widzę cały czas te recenzje do dupy i no nie wiem.
0: Może to plotka, bo to słyszałem od jakiegoś streamera, może to po prostu jemu się coś, wiesz, tak uwidziało, bo też widziałem te...
1: Do dzisiaj są te
0: też widziałem chujowe. Te nieprzychylne recenzje, że one są gdzieś tam, nie?
1: Znaczy, wiesz co, oni chwalą wszystko, bo widziałem nawet tych, kurczę, no ze wszystkich, no i polskich, amerykańskich, z każdych narodowości, z angielskich, nawet ostatnio oglądałem z niemieckiej wersji, i wszyscy chwali to zajebiście, tylko że są błędy, no bo muszą być błędy, no bo fajnie już tak naciskali, żeby to wypuścić. 3 razy przekładano premiera, no to kurde, no ja mówię, ta gra byłaby wyjebana w kosmos, jakby jeszcze dać taki pełny rok. Ale no wiadomo, kasa musi się zgadzać, ktoś to zainwestował. Cyberpunk, Boże, CD Projekt nie generuje takiej kasy sam z siebie. To nie jest duże studio. Więc...
0: No nie wiem, czy nie jest duże. Jak 500 osób pracowało nad grą, to nie jest duże.
1: A w Ubisoftie to ile masz? Jak masz jeszcze 3 inne oddziały Ubisoftu?
0: No jak podsumować oddziały, to pewnie może więcej. Nie wiem, nie znam się, ale to chyba duże studio. Ci Redsi. Chociaż przypuszczam, że brali...
1: Tak, ale jak ktoś zaczynał od zera teraz, nagle, no to trochę chujowo. Znaczy, że oni zaczęli tą grę w 2012 roku. To ile tam było? 100 osób? Może 200?
0: A tymczasem Gumball nam zaprezentował chyba najnudniejszego streama na świecie, bo już tą postać robi i robi.
1: No i to jest to piękne w tym.
0: I sobie dopracowuje usteczka. Takie usteczka. Może trochę bardziej wąskie usteczka, profil szczęki i tak, no pokaż nam miasto, człowieku.
1: No właśnie, pokaż Night City. Ja powiem tak, Gumball, szacun za to, że tak zanudzasz innych, oby tak to wyglądało i żeby ludzie przestali oglądać na przykład rzeczy w stylu tam rolnik szuka żony, że coś, tylko żeby właśnie oglądali na TVP czy gdziekolwiek indziej, w ogóle w telewizji, żeby zaczęli oglądać właśnie jak się tworzy usta albo penisa rozmiara, bo sutki się odejmuje w Cyberpunku. Ja to będę oglądał przez 4 godziny dziennie.
0: No właśnie, można sobie sutki jakby zlikwidować, to taki tuning człowieka, nie? Czasem samochody się tak właśnie robi, że się likwiduje takie różne tam jakieś dziurki, na kluczyki, coś, że samochód się staje taki czyściutki, płaski. Mi się to zawsze bardzo podobało, to może człowiek będzie mógł sobie tak właśnie wyciąć sutki w klinice, tak w 5 minut. Idę sobie wyciąć sutki, bo mi się przestały podobać moje sutki, se wytnę.
1: Krawcze, ja uważam, że ta gra wkroczyła na taki poziom, że raz tą grą ona wytyczyła znowu trendy. Znowu CD Projekt wytyczył trendy, ponieważ to jest takie opowiadanie historii, tak filmowe, że no naprawdę dziesiątki filmów hollywoodzkich, które wyszły na przestrzeni przynajmniej 5 lat, to mogą się chować pod tą głębią w ogóle. Całym zaangażowaniem świata, już nawet nie mówię o tym, jak to jest wymodelowane, że tam jest tyle i tyle przechodniów, tak zajebiście zrobione. Też mówię o muzyce, o mimice twarzy. To jest arcydzieło technologiczne, bo to mało kto wie, ale to zrobić grę, to tam każdy sobie może zrobić grę w 2D, ale zrobić z czymś takim.
0: No to jest bez wątpienia najtrudniejszy typ gry do zrobienia, no bo faktycznie masz tam całą symulację rzeczywistości, to wszystko musi ze sobą współgrać. Cykl dobowy, ludzie mają swoje zajęcia, sztuczna inteligencja tutaj na najwyższym poziomie, te skrypty są jakieś tam AI, na które trochę narzekają, niektórzy twierdzą, że AI jeszcze szwankuje, ale to wszystko może będzie dopracowane. W każdym razie gry z otwartym światem już same z siebie wymagają więcej pracy, bo trzeba każdy element przygotować w kilku wersjach, tak, że ona się upraszcza, jak jest dalej i tak dalej, kolizje, fizyka. No to nie jest gra, w której leci sobie stateczek i strzela, czy przygodówka, gdzie mamy namalowane tełko i bohater sobie chodzi w lewo, w prawo i wcisnął przycisk. Tylko to jest no, taka symulacja właśnie rzeczywistości trochę i to jest ciężkie do zrobienia.
1: Bardzo ciężkie, ja uważam. Tam nawet jest taki szczegół, że jak zmieniasz biegi w motorze, to widać. I faktycznie zmienia te biegi. Ja byłem w takim szoku, że ja pierdolę, jak to zobaczyłem. Mówię, nawet o takie gówno zadbali. No to chociaż z tego względu to jest zajebiste. A co dopiero, już nawet nie mówię o kurtkach, o wszczepach, o historii. Już nawet nie mówię o tym świecie. Jak masz dobrą kartę graficzną, przynajmniej tam 980, żeby ci odpowiadał ten ray tracing na średnich GTX-a, NVD, no to zobaczysz to, faktycznie to zobaczysz. A jak już masz tam faktycznie naprawdę taki sprzęt, to ciężko jest to odróżnić. Naprawdę ludzie, to naprawdę jest ciężko odróżnić od rzeczywistości, bo te postaci, nawet jak palą papierosa, na przykład byłem w takiej sytuacji, że wykonuję sobie questa, no i mówię, jeszcze nie byłem aż tak zajarany tą grą, mówię, zajebista jest ta gra, ale jeszcze coś mi brakuje i wtedy to zobaczyłem. Jest quest, nie powiem kto, w jakiej sytuacji, ale są postacie, które rozmawiają ze mną. Czyli jak ze mną rozmawiają, no to ta kamera jest w moją stronę tam 1:1. Rozmówca i odbiorca. A nagle rozmówca sobie tam pali papierosa, a sobie tam laseczkę weźmie za nogę, pogłaszcze, odwróci wzrok. Mówi, Jezu, jak w życiu, ja pierdolę, jakie to jest filmowe, Chryste, Panie Boskie.
0: A tymczasem...
1: I takie
0: widzicie,
1: szczegóły,
0: bo się...
1: to są tak zajebiste.
0: Okazało się, że to, co Gumball tutaj zapodał, to jest wcześniejsze nagranie jego i to można przewinąć. Sorry, no to robicie mnie w konia dzisiaj, ja myślę ciągle, że streamy, a to jest wcześniej nagrane, ale fajnie, bo przynajmniej dobra jakość, nic nie rwie. Przewinąłem, tu macie rozmowę z szeryfem, jest trochę taki wątek jak z Rambo, kiedy zaczynacie nomadem czy nomadką, to
1: tak, nomada,
0: zostajecie
1: nomada,
0: potraktowani trochę jak Rambo swego czasu, gdzie zły szeryf się przypierdziela tam, nie? Że nie lubi włóczęgów i tak dalej. Trochę mamy taką sytuację tutaj zainspirowaną, myślę, Rambo. Nie lubi nas szeryf i chce, żebyśmy jak najszybciej opuścili to miejsce, jego ukochane, zasrane miasteczko, 2 domy na krzyż. No jak widzicie, jest filmowo. Dojście do takiego poziomu w GTA 5, że widzicie kokpit samochodu, swoje ręce, że on po prostu się przestawił na tryb FPP, czyli właśnie z widoku z perspektywy pierwszej osoby, z naszych oczu widok, to zajęło trochę czasu i okazało się, że taka gra jest bardziej wymagająca. Właśnie, że to po prostu większa moc tutaj jest potrzebna, dlatego to z czasem się pojawiło. Tu mamy to od razu, tak jakby przedstawione to wszystko. Widzicie tutaj, jak samochodem można jeździć, są różne samochody, pojazdy. No, niesamowity sandbox, tu po prostu, no, to jest świat.
1: Szczenę urywa. Ja powiem ci, że jak była decyzja o tym, że to będzie widok SPP.
0: To zaklaskałeś uszami aż z radości.
1: No, krew mnie zalała.
0: No, ja podobnie, bo żeby była imersja, żeby było wczucie się w tą grę, to musi być taki widok, nie? Twórcy nawet sami mówili, że zrezygnowali z takich wstawek TPP, z widoku tam z zapleców na postać, bo chcieli utrzymać tą imersję, to wczucie w grę.
1: Tak, i to działa. Ej, słuchajcie, ja wiem, że wam tego krawiec nie powie teraz, ale ja wam to powiem. Zobaczyłem to na własnych oczach. Kurwa, no ja pierdolę, jakby tak świat wyglądał serio, to ja bym to jebnął, żeby to wszystko, co się teraz dzieje z tymi strajkami kobiet i z tym pojebanym Sejmem i w ogóle, tylko żebym się chciał przemieść, że na 5 minut do takiego świata. To jest tak zajebiście dobrze zrobione. Boże, jak to współgra ze wszystkim. Cały szczyt. Ja uważam, Krawcze, że taka gra była potrzebna teraz na te wszystkie kryzysy, na to wszystko, co się pojebało, bo to jest naprawdę taka odskocznia tego wszystkiego. Ja wiem, że ta gra wywoła takie gówno i to będzie przez lata, bo to będzie temat, o którym będziemy rozmawiali przez lata. Tak ja uważam. Jest tak, to nie jest to idealne, ale jest tak dobrze zrobione, że faktycznie mogą być problemy tutaj, kurczę, żona, mąż i tym podobne.
0: Alienacja,
1: za dużo o gierce, bo jest tak dobra. Ja powiem szczerze, człowiek pisze pracę, ja tak się od siebie podzielę, że piszę sobie pracę inżynierską, ale ja mam w głowie jedno, kurwa, ja muszę tego questa zrobić, ja tam muszę za chwilę wejść do tego świata. Więc tak kurwia, ja pierdolę.
0: Jak narkotyk. Jak narkotyk.
1: Czy zarabiasz, ale muszę to jednąć, no.
0: No, jak narkotyk trochę. Może to działać.
1: Tak, heroina, naprawdę mówię.
0: Wiesz, stary, masz do wyboru jechać, spotkać się z rodziną, że ci się tak nie chce za bardzo i tej sałatki jarzynowej spróbować, mówić, że pysz,

0: no mówi nie jako Polak, że tam kurwa ze środkowej Europy, co coś tam, że coś się dzieje, że tam jakieś jaja są z tego, tylko oni będą mówić cyberpunk. I mnie to tak zajebiście jara, że ja pierdolę. Ja mówię, ta współpraca w 2012 roku z Mike'em Pondsmithem to była najlepsza rzecz, która się wydarzyła, bo tam ktoś musiał być z łubem, który wiedział, że musi, jeżeli chce zrewolucjonować, w miarę jakoś zmienić ten rynek gier, to musi się wpierdolić w niszę. I oni się w to wjebali. Z buciorami. To cyberpunk to był w sumie gatunek umierający przed naszą rodzimą produkcją. Niesamowite to, co zrobili. To na tyle, co czasu mieli. Ja uważam, żeby jeszcze rok czasu, to byłoby taka, o kurwa, Jezus, ja już wiem, że tutaj to już by było ciężko z kościołem, z innymi rzeczami, to tam mężowie by już pozostawiali żony, bo to by już by aż tak wciągające, to już by człowiek, jakby oni jeszcze wjebali w to ten content właśnie tego typu jak GTA 4 czy Red Dead Redemption Online i byłby cyberpunk online, to jestem tego pewny i dam sobie rękę uciąć, że wszystkie takie pierdoły z hakowaniem byłyby rozszerzone i ludzie by naprawdę już innego zajęcia nie mieli oprócz jednego. Pójść do roboty, zarobić na tą grę, na swoje życie, opłacić mieszkanie i kurwa i cioranie w cyberpunka. Nie byłoby wódy czy czegoś, nie byłoby nawet alimentów, bo czy laski by nie chciały kurwa nawet się spotykać ze sobą, z mężczyznami, bo to byłoby tak zajmujące. I ja jestem tego pewny, że do tego by doprowadziło. To jest tak zajebiście rozbudowany świat i to tam widać na każdym kroku i oni to tak dobrze poprowadzili, tą całą historię, że oni ci tego pysk nie dają, że tam jest ten V, który, kurczę, on już w tym świecie żyje, on już się w tym świecie wychował, ale on tak smaczkami tutaj przez telewizor, tam włączasz telewizor i coś słyszysz o Night City i wiesz mniej więcej coś, skąd jakiś gang, co się dzieje. Ja pierdolę, mówię, ludzie, ogarnijcie te pizdy, bo
1: no dobra, ale to już tak troszkę się powtarzamy tutaj, nie? No, w każdym razie tak w cyberpunkowym tonie trochę zaapelowałeś do słuchaczy, że ogarnijcie pizdy. No dobra. No ale widzicie że sami, że Piotr jest, że mu się bardzo spodobała gierka i no są podzieleni ludzie. Niektórzy są oczarowani, inni tak średnio, a niektórzy w ogóle... A tymczasem macie grę, tym razem macie... Tutaj potrzeba streamuje na żywo. No teraz już chyba się nie pomylę, na żywo. Więc macie po polsku, możecie sobie pooglądać, jak tutaj to wygląda. O, tu już jest ten Johnny, to już daleko zaszedł chyba.
0: Silverhand. Tak, jeszcze potrzeba i Johnny Silverhand, wiesz co, krawiecy sobie kopiesz, kurwa, naprawdę grób w tym momencie. To jest człowiek, który chce zniszczyć nocne radio, halo, ej. On chce zniszczyć Night City w tym momencie już.
1: Nie uda mu się.
0: Jak to w potrzebie się nie uda?
1: Robimy drużynę tutaj przeciwko potrzebie. Będziemy wypełniali misję zniszczyć potrzebę.
0: Całe szczęście.
1: Dobra, nie słuchaj, dzięki.
0: Ja się rozłączam. Oczywiście Krawcowi, ja ostatnie słowa. Krawcowi, Krawcze, ja ci strasznie życzę wszystkiego najlepszego. Wszelkie sprawy sobie tam rozwiąż. Masz wiernych słuchaczy, pierdol inne gówna. Potrzeba to jest super gościu i się niczym nie denerwuj. Cyberpunkiem żyjemy tym od dawna, bo ty o tym już dawno mówisz. Oj, chyba przynajmniej 2014 rok to chyba pierwszy raz coś powiedziałeś na ten temat, że jesteś najarany. Wiem, że lubisz. Ja też uwielbiam, kocham. Dzięki tobie nawet. Ja powiem tak dla słuchaczy Nocnego Radia. Dzięki Krawcowi ja się dowiedziałem, czym jest cyberpunk. Jest to teraz owoc tego i jest to zajebiste.
1: No proszę, jak sympatycznie.
0: Zagrajcie, promuję. Ja osobiście promuję. Wysłuchajcie mojego głosu. potrzeba jako duet.

0: jest zajebiste, zajebiste, nie ma drugiego takiego radia nigdzie indziej. Mówię serio, nigdzie indziej. Wszędzie są jakieś Marcin Rola, kurwa, albo coś, jakieś inne pierdoły, ale tutaj chłopaki zawsze chcą inaczej to pociągnąć. Zawsze coś jest ważnie, ale zauważcie jedno, że nawet ten cyberpunk, którego tak mówimy, że to jest gierka, nie? Ale to jest ważna sprawa i oni to poruszają.
1: No jest, jest na pewno po prostu zwyczajnie wydarzenie, no pewne, o którym warto wspomnieć zdecydowanie. No dobra, słuchaj, to dzięki za telefonik. Ja już tutaj powoli się szykuję do kończenia audycji.
0: Zdejmuj mnie na razie, trzymajcie się tam wszyscy, poznam wszystkich słuchaczy. No i tak wam powiem, już ostatni, daj mi tylko na koniec. Night City to burn, kurwa, spalmy to miasto, nie? Zajebiście jest. Kurwa, nie da się stąd wyciągnąć. Dobra, idę grać.
1: No to ja cię już nie zatrzymuję, bo masz miasto do spalenia, nie? No to tak. Biegnij.
0: Jako korpo gram, od razu mówię, graj się jako korpo. Coś pięknego. Boże.
1: Bu.
0: To jest coś wspaniałego.
1: No, niech ci będzie.
0: Na razie. No
1: cześć,
0: dobra,
1: wiadomo,
0: ty to chcesz tam, ja wiem, kogo ty chcesz.
1: Ja to tak bardziej nomad chyba.
0: Dobrze, ręce to w tobie w głowie. Wiem, palouty, wiem, znam. Ale gać jako korpo, poważnie, jest spoko. W ogóle ta gra jest spoko.
1: No to ja miłej, miłej zabawy, na Piotrze, razie. I do następnego. Hej, hej.
0: Na razie.
1: Cześć, cześć.
0: No to ja na odpływ. Hejka.

I co, to tak wszędzie ten Johnny za nami łazi? Nawet jak pod prysznicem jesteśmy, to tam obok stoi ten Johnny? To tak dziwnie trochę. Kurde, prysznic mi się zrobił na gębie. Nie wiem. Jak chcecie, żebym wycisnął, to jedyneczka na czacie, a jak nie, to zero.

Potrzeba się rozsmakował w fabule chyba i toczy jakieś dyskusje zawiłe. Jedyneczki poleciały, czyli wycisnąć. Dobra. No dobra, powoli będziemy chyba kończyli. Zjawię się w weekend jakoś, żeby może jakieś inne tematy się pojawiły. Żeby się tutaj osoby nieinteresujące zupełnie gierkami nie frustrowały. O, potrzeba chyba gdzieś wychodzi. Powoli. Chcielibyśmy w końcu to miasto zobaczyć, to słynne miasto tętniące życiem. Chociaż może nawet u potrzeby na PS4 Pro się zacznie to wtedy mulić, zamulać, haczyć. Nie, to jakaś misja bardziej już taka bojowa. Wkroczył do jakiegoś tajnego bunkra i już tu ręce w pogotowiu, zaraz będzie mordował. Ja bym sobie chętniej miasto zobaczył, kurczę, jak to wygląda. To jakiś dawniej żyjący człowiek mógłby się tutaj zadziwić. Czyli co? Przez taki magiczną, taką płaską, szklaną kulę, w której widzi wszystko, to tam obserwuje siebie, że jest kobietą i ma brodę i ma fujarkę i biega z mieczem i na niby zabija, tak? Oho, to ciekawie, ciekawie doszliście z tą swoją cywilizacją tutaj. W ciekawym kierunku poszliście. To ciekawe, ciekawe.

No, przez chwilę było widać jednak postać z perspektywy trzeciej osoby, przez moment. Coś tam było w sterowaniu, że osobne jest jakby sterowanie dla widoku takiego, dla innego, więc te różne widoki chyba jednak są. No tu potrzeba rzeza mieczem. Wcielił się w taką słodką ślicznotkę, która jak ją facet jakiś zdenerwuje, to go nożem w jaja. Adzia, adzia, adzia, adzia. Tak, taki jest potrzebny.

jeszcze dziwniejsza jest ta taka dziwna pętla, że jakby, że w grze komputerowej siedzimy i oglądamy telewizję. To nie wiem, to tak mi się wszystko jakieś mi się takie głupie wydaje, nie? Co robisz? Siedzę sobie w wirtualnym świecie i oglądam tu sztuczną telewizję i zaraz tego zmienię sobie ciało na... No, przypomnijmy, że tu nie ma wyboru płci, tylko jest wybór, jest rodzaj ciała, typ ciała.

ciekawe, czy jak mamy już takiego bohatera wypasionego, to czy on potrafi odbijać kulę mieczem w ogóle i łapać kulę w zęby swoje cybernetyczne, metalowe. Co tu się dzieje w ogóle? Z wad gry często się wymienia taką, że tu się strasznie znajduje ciągle jakieś nowe bronie, w ogóle tony tego potem mamy, nie? Jakieś pistolety, bronie, za dużo tego jest. No ale to może kwestia gry też na odpowiednim trybie trudności. Mamy tam łatwy, normalny, ciężki, tam i super, ultra, hard, turbo. No, ja gram na normalu, to może nie będzie tak źle.

coś mi się z OBS-em psuje, że na przykład nie mogę przełączyć sobie jak kiedyś okna przeglądarki na inne, bo traci mi jakby to źródło, nie? Także awaria trochę, awaria. Już to dlatego wyłączam i przechodzę na czata, żeby mieć tu kontakt z wami jakiś w ogóle, żeby widzieć, co piszecie. To jest tutaj jakby najważniejsze, nie? A nie tam. Czy potrzeba zabił mieczem, czy rozstrzelał, czy rozkwasił. Zresztą myślałem, że pokażę miasto. Troszkę się zawiodłem. Chciałem, żeby wam miasto pokazał, ale on akurat wykonuje jakieś misje. No wiecie, to jest wielka odpowiedzialność, nie? To nie są śmichy-chichy tutaj. W całym tym głównym wątku, z tego co zrozumiałem, chodzi o temat nieśmiertelności. Czyli taki egzystencjonalny, mocno i uniwersalny bardzo temat, który dotyczy nas wszystkich i właściwie od dawien dawna człowiek szukał recepty na nieśmiertelność. Właściwie cały czas to robimy, nie? Wydłużanie życia, zastanawianie się w ogóle co po śmierci. No gdzieś tam cały czas krążymy wokół tej długości naszego życia. Legendy o tym, że ludzie kiedyś żyli dłużej, ale zostali przez Boga ukarani, i dlatego żyjemy krócej. Tak przynajmniej powinni twierdzić chrześcijanie, bo to jest zgodne z ich świętą księgą. No a tu mamy coś dzisiaj takiego nieświętego trochę. Taki nieświęty, mocno nieboży świat. Świat mocno nieboży. Nieboży. Mój Boże, co to będzie? Co to będzie, ludzie? Dobra, chyba się będziemy żegnać. Przyznam, że troszkę mnie ciągnie, żeby, nie wiem, chwilę sobie odsapnąć i może jeszcze sobie moment dzisiaj pograć. Jestem świeżo po zakupie, też bym sobie chętnie pogiercował. No więc no, dzisiaj może nie będziemy siedzieli tak do bladego świtu. Postaram się wam to zrekompensować jakoś może w weekend. Nie powinienem mówić może, albo chyba, nie? Chyba coś ponadaje w weekend, to wiadomo, że nic z tego nie będzie, nie? Tak po prostu będzie. Tak już po prostu będzie. Hej! Jakby to powiedział Cybergural.

chrześcijanie nie żyją tymi legendami, a nawet nie znają, stety czy niestety, tak pisze Mika. No i Mika ma niestety w tym przypadku niestety rację. No, bo faktycznie chrześcijanie zbyt rzadko znają swoją mitologię, no. Może głównie katolicy, bo oni jakoś tak bazują na tym, co im tam powie ksiądz w kościele albo w mediach katolickich, ktoś powie. No a Biblii często nie znają. Wstyd, wstyd. Protestanci trochę lepiej pewnie. Świadkowie Jehowy to słyną z tego, że świetnie znają Biblię, ale trochę ją inaczej interpretują. Ciekawe w ogóle, czy w świecie, w tym bogatym, jakże bogatym świecie cyberpunka zostały w ogóle jakieś elementy religii, nie? Czy są jakieś kościoły, czy są misjonarze jacyś, kaznodzieje ulicy, coś takiego. To mnie nawet ciekawi, muszę zbadać ten temat. Jak chcecie zobaczyć więcej gameplayów, to na YouTubie jest tego multum. A u nas sobie tak pogadaliśmy trochę o wrażeniach, no głównie o wrażeniach. Coś mi się z internetem dzieje, jakby transfer się psuje, za chwilę wznawia, nie wiem, no mam wszystko popłacone, o co chodzi w ogóle. Też taki świat, nie, że ciągle coś, kurde, gdzieś tam ci obcinają, włączają, wyłączają. Jesteśmy zdani na łaskę dużych korporacji komunikacyjnych, elektronicznych. Na Chińczyków jesteśmy zdani. Ale świat cyberpunkowy to często jest taki, w którym ci Chińczycy już jakby się rozmnożyli i są wszechobecni, nie? W Blade Runnerze przecież mamy Chinatown. Wszystko się w Chinatown dzieje w sumie. Często jest w ogóle kojarzony taki krajobraz miejski, cyberpunkowy, z dużą ilością neonów, które są jakieś japońskie, chińskie, nie wiem. Dobra, to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia się z wami w weekend i bawcie się dobrze, czy to przy cyberpunku, czy to przy innych jakichś waszych pasjach, zamiłowaniach, hobby. Do następnego, hej!

0: I witamy serdecznie w nocnym Marku, jak w każdy poniedziałek o 21:00. Krawiec i Potrzeba, żyjesz tam jeszcze? Jesteś?
1: Jak mnie walnęło w uszy, jak zacząłeś, kurde, dałem sobie trochę głośniej, akurat żeby w międzyczasie otworzyć sobie pomoc naukową, ale tak, jesteśmy dzisiaj z wami, moi drodzy, poniedziałek 9 marca 2020 roku, nie daliśmy się zabić. No, także witamy was wszystkich bardzo serdecznie na YouTubie, na Nocnym Radiu. Pozdrawiamy wszystkich naszych sponsorów, donatorów i wszystkich was, którzy nas polecacie, udostępniacie, gdzie bądź i polecacie Nocne Radio swoim znajomym, to też się bardzo chwali. Jesteśmy i my.
0: I dawajcie tam łapeczki w górę i komentarze piszcie, bo to nas zachęca trochę, a jak tego nie ma, to nam odbiera siły, energię i wszystko gorzej niż ten koronawirus. A ja sobie chciałem kupić maseczkę, wyobraź sobie, poszedłem do apteki i się dowiedziałem, że nie było, nie ma i nie wiadomo, czy będą, bo w hurtowni nie ma w ogóle, czyli powykupowali ktoś, spekulanci. To ja w ramach tej nowej specustawy to bym tam dał coś o spekulantach, że trzeba zamykać spekulanta. No, przedsiębiorcom się tam dostało po dupsku, trzęsą dupą ostro, przedsiębiorcy, myślę. O tym możemy chwilę też pogadać, no bo to jest w zasadzie taka ustawa bardzo w stylu PiSu. W zasadzie niczego innego nie można się było od PiSu spodziewać, czyli tego, że nie można się było spodziewać niczego innego niż właśnie nałożenia na przedsiębiorców różnych obostrzeń, nakazów, tego, że mają z własnej kieszeni płacić pensje nawet w czasie tej kwarantanny, jak ktoś siedzi w domu, tak jak na chorobowym, nie? Ma płacić przedsiębiorca. Mało tego, rząd może przedsiębiorcy nakazywać różne rzeczy, nie sprecyzowali co, więc chyba wszystko może nakazywać. Co na przykład?
1: A teraz proszę rozpiąć spodnie i powoli zdjąć.
0: I się odwrócić.
1: Rozchylić pośladki i głośno kaszlnąć. Kurde, to może powinniśmy się zatrudnić jako urzędnicy. To znaczy, wiesz, no z jednej strony, no to znaczy tak, no ta ustawa oczywiście, po pierwsze tak, rozmawialiśmy o niej już tydzień temu, także dzisiaj będziemy o tym rozmawiali krócej. Swoje zdanie zasadniczo podtrzymuję, że jest ona potrzebna, bo choćby dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że babka, która była poddana kwarantannie, uciekła ze szpitala. I wiesz, no i tutaj jest właśnie ten problem, że w sytuacji zagrożenia, w stanie wyjątkowym, no to wówczas mamy tak, trochę zaczynamy żonglować sobie taką tą wolnością, no i w imię wolności powinniśmy tę babkę puścić sobie samopas, żeby poszła do marketu, do jakiegoś centrum handlowego, do kościoła potem na jakiś koncert. No i to jest taka wolność, którą się na przykład Włochy teraz zakrztusiły, bo we Włoszech tylko w ciągu ostatniej doby przybyło prawie 2000 chorych osób, już jest 9172 oraz 97 osób zmarło, natomiast wyzdrowiałych przybyło zaledwie 102 osoby, czyli 18 razy mniej niż zakażonych.
0: Tutaj komentarz był na czacie, że niecenzuralne trzyliterowe słowo widać na H takie, że właśnie...
1: Honor?
0: No, ale to się dziwię, bo to nie jest żaden na H, tylko to jest pan Jacek Kurski. No dobra, zapomniałem planszę włączyć, był czarny ekran. No ciągle ostatnio zapominam, nie wiem, co się ze mną dzieje. Przepraszam urażonych, bo no jednak tak Kurski jako Stańczyk, tak potem się trochę tak ugryzłem, nie w język, tylko w rękę, którą robiłem, tą grafikę się ugryzłem aż, ale już za późno było, żeby to zmienić. Ale czapka pasuje. No mówcie, że czapka nie pasuje. No
1: to bardziej jako taka marionetka by tutaj pasował, natomiast ty źle wymawiasz jego nazwisko, bo to nie jest Jacek Kurski, tylko to jest Jacek Kurski.
0: Kurski. Pajacek. Pajacek. Bo właśnie...
1: Jabacek.
0: Pa, Jacek. No, o tym też powiemy, bo Jackowi powiedziano pa, Jacek. I o tym też wspomnimy. No ale z tym koronawirusem, no w sumie już wielu obywateli dostało ostro po rajtach, a właściwie po kieszeni w tych rajtach. No bo odwołane różne imprezy. Niektórzy potracili naprawdę majątek. No teraz jeszcze tutaj zobaczymy, jak z tymi przedsiębiorcami będzie, no ale też w stylu PiSu oczywiście będą jakieś zapomogi dla rodzin, dla tych dobrych, bożych Polaków, co siłę w lędźwiach mają i się rozmnażają i dzieci do żłobka posyłają i do kościółka uczęszczają. Ja bym tylko tym dawał, co do kościółka uczęszczają. Właśnie, tak sobie patrzyłem dzisiaj na program TVP, to też tak bardzo kościółkowo, ale o tym za chwilę. O, taka ciekawostka. Sprawdziłem, znaczy był taki tam artykuł, znalazłem, że jak często dezynfekują wózki na przykład sklepowe. Zadano takie pytanie tym dużym sieciom, typu tam Biedronka, Lidl, czy tam ten Ruchan. No i tam odpowiedzieli oczywiście w bardzo miłym tonie, tak bardzo oficjalnie. Każda taka odpowiedź się zawsze zaczyna: jako sieć, tu wstaw nazwę, dokonujemy wszelkich starań, aby zakupy w naszej sieci były jak najprzyjemniejsze dla naszych kochanych klientów, których ubóstwiamy i bardzo szanujemy ponad wszystko. Ze swojej strony gwarantujemy bla, bla, bla, bla, bla. No i gdzieś tam się znalazła informacja, jak często te wózki myją, na przykład Biedronka kilka razy w roku.
1: No nie dziwię się, tutaj też jako częsty klient Biedronki czy Lidla, jak widzę, właśnie jak masz takie większe wózko-koszyki takie właśnie w Lidlu i Biedronce, to jak się im dobrze przyjrzeć, to one są tak po prostu umazane, jakieś takie, wiesz, jakieś resztki warzyw w ogóle, kurde, no niezbyt higienicznie, a ludzie, i jeszcze, wiesz, teraz Lidl ma taką fazę, że tam Lidl jest bardzo eko, no i zachęca do tego, żeby, wiesz, żeby nie brać tych foliówek w warzywa, tylko je tam po prostu wkładać do koszyka i potem wyłożyć na tę taśmę, no to tak, okej, w porządku, potem sobie zabiorę to jabłko i sobie je domestosem przemyję i może ono będzie czyste. No, nie zachęca, także chyba czas najwyższy sobie zrobić o jakiś mały ogródek albo, nie wiem, gdzieś coś, jakąś na plantacji marihuany za miastem sobie zrobię taką mały wycinek na pomidor. Na plantacji żyta.
0: No, konopi siewnej, takiej, co się... Bez tego diabelstwa, co tam jest.
1: No tak, oczywiście, no bo to ten tutaj proboszcz pobłogosławił, no właśnie, w ogóle muszę do proboszcza zadzwonić, bo tak trochę wisi mi trochę kasy za dystrybucję dzieła Bożego, chlebka Bożego z konopi Bożej, no ale to zostawmy
0: ale
1: sobie
0: może. Może by, jak kiedyś może zalegalizują, to jestem pewien, że Kościół zaraz położy łapę też, jakieś będzie miał swoje plantacje i może, jak mogłyby się nazywać takie Boże odmiany. No oczywiście Maria, nie? To by była taka najlepsza Maria. Salomon też mógłby być.
1: Myślę, że Łazarz też może być taki, że cię po prostu położy, ale potem zmartwychwstaniesz.
0: A w międzyczasie donejcik przyszedł. Doktorze, potrzeba mędrcze krawcze. Czy to prawda, że kononowirus warmiański to choroba brudnych rąk? No ja tak miałem takie właśnie takie teorie, że to tam ze szkolnej ta epidemia może wyszła. Przecież ten knur, to on się nie myje przez rok. Czarne te łapy ma takie. Nawet się śmiano trochę, bo on miał takie plany, żeby wyjechać do Afryki i śmiano się, że to będzie pierwszy murzyn, który ma dłonie czarne i z jednej i z drugiej strony. No takie jakieś docinki były złośliwe. Cóż mogę rzec? No kononowirus, może też jakaś być tam epidemia białostocka.
1: No myślę, że nie jeden wirusolog jakby tak sobie wziął próbkę i to gdzieś tam sobie potem wyhodował na jakiejś szalce i zobaczył, co z tego wyrośnie, to kurde, to naprawdę byłby pod wrażeniem, ale to są takie, wiesz, takie naturalne szczepienia, że trzymasz, nie myjesz się przez 2 tygodnie, trzymasz na sobie te wszystkie, wiesz, te wszystkie bakterie, wirusy, jakieś inne pasożyty, no i siłą rzeczy organizm się zwyczajnie uodparnia, a nie my tutaj pod kloszem, kurde, rączki umyte, tutaj wszystko wyprane, wyprasowane swoją drogą gdzieś chyba w Korei Południowej już się pojawi. Złapali kogoś na tym, że zbierał zużyte maseczki, prasował je i sprzedawał dalej.
0: No jak jesteśmy przy szkolnej, to można jeszcze wspomnieć, że Jan Łoś, nazywany też Janem Rodo, został przyłapany ostatnio, jak się z rodziną swoją iskali, tak jak szympanse się iskają, bo jakieś tam robactwo się w nim zalęgło. No jak on śpi w hoboku, no to dziwnym nie jest w sumie. No więc tam uznają ogólnie tak średniowieczne standardy higieny. W sumie. No tutaj jak ktoś się interesuje, to jeszcze nadmienię, że major wrócił na szkolną I miał nie wracać, ale jednak wrócił w mocarne dłonie warmianina potężnego. No i już zniknął, poszedł do lasu. W pierwszy dzień, jak wrócił po terapii, na którą wydał 13 tysięcy i się zarzekał, że no już ogółem ja nie zamierzam już tykać, bo to są niedobre rzeczy. Pierwsze co zrobił, pojechał do lasu na wiewiórki, więc już chyba trochę... Szkoda pieniędzy, trochę tych pieniędzy. No 13 tysięcy na terapię wydać i tak od razu...
1: No nie, no on po prostu poszedł z fakturami do księgowej i teraz rozlicza całą noc, tak? Nie rozumiesz.
0: Co to jest hobok? Pytanie. No tam, gdzie się śmieci wyrzuca. Jedni wrzucają, a inni tam wchodzą i wyciągają.
1: Tutaj na czacie YouTube'owym się pojawiło. Potrzeba, słyszał, że witamina C wyleczyła z koronawirusa. Jest to napisane na oficjalnej chińskiej stronie szpitala jakiegoś tam. Prawie tak, tylko że nie wyleczyła, tylko ktoś tam stwierdził, że przeprowadzą takie testy i nie wiadomo, no bo to one się mają zakończyć dopiero w październiku bodajże, bo to jest takie na zasadzie, że mamy problem, tak, i walimy wszystkim, co tylko mamy, żeby sprawdzić, może coś akurat zatrybi. Więc nie, Zięba nie miał racji, bo to jest na zasadzie, że jakby, nie wiem, Kolumb wsiadł na swój okręt i stwierdził, no dobra, no to my płyniemy tam, bo mi się wydaje, że tam są Indie, i już w dniu wyjścia z portu stwierdził, że tak, tam są Indie, już je odkryłem, ja już tutaj nazywam tych ludzi, ja już tutaj nazywam te tereny i tutaj sobie rozporządzam tym wszystkim. Nie, to się dopiero zaczęło. Wiem, że chiński język trudny język, ale można znaleźć amerykańskie opracowania tego, i tak to już było, ta wiadomość już huknęła tam z tydzień, dwa temu. Dla porównania na przykład jakieś prowincje hinduskie proponują, żeby stosować preparaty homeopatyczne. To, że proponują, nie znaczy, że działa. To, że mówią, że działa, nie znaczy, że działa, jeżeli nie zostanie opisany mechanizm, jeżeli nie zrozumiemy, w jaki sposób coś działa. Dziękuję.
0: Ja słyszałem gdzieś, że słuchanie nocnego radia pomaga bardzo, bo to działa tak, że się człowiek nabiera dobrego humoru, wtedy ma lepszą odporność i zwalcza tego wirusa. No nie, ale spożywanie dużych ilości witamin, no to wzmacnia odporność, a to się przyda na pewno, nie?
1: No właśnie, ja tak nie do końca wzmacnia odporność, no bo jeżeli masz niedobór, to znaczy tak, jeżeli masz niedobór witamin, to znaczy, że masz beznadziejną dietę, tak? Więc możesz sobie podratować to suplementami, natomiast taniej i zdrowiej by dla ciebie byłoby sobie zbilansować trochę tę dietę i się przerzucić z, nie wiem, tam kanapki z pasztetową pięć razy dziennie na coś po prostu bardziej zróżnicowanego, jakaś warzywka, jakaś rybka tutaj, jakieś coś bogatszego i wrócisz po prostu do tego stanu odporności, którą masz naturalnie, tak? Bo to jest tak, że odporność bardzo ciężko podnieść powyżej ten stan, natomiast dość łatwo tutaj się zaniedbać, czy to właśnie alkoholem, papierosami, jakimś stresem i tak dalej, więc to nie jest tyle podnoszenie odporności, co przywracanie tej odporności naturalnej i można, jak mówię, zrobić to dużo taniej, łatwiej i bardziej tak kompleksowo niż bez oznaczenia niedoborów witamin i kupić, nie wiem, dany suplement i twierdzić, że on ci rozwiąże wszystko problemy, a przykładowo było niedawno się pojawiło, dzisiaj o tym czytałem, było badanie w Niemczech przeprowadzane, co prawda na tylko 11 osobach, gdzie wykazano, że częsta masturbacja powoduje zwiększenie ilości leukocytów, czyli faktycznie taki boost odporności powyżej tego nominalnego stanu, więc moi drodzy, szable w dłoń, a nie tam suplementy.
0: Hej, łani konie w dłoń. A tutaj się dowiedziałem, że hobok to jednak nie jest śmietnik, tylko taki pojemnik 50-litrowy wyposażony w dwa uchwyty do przenoszenia, używany najczęściej w przemyśle lakierniczym i chemicznym. No ciekawe. Jak nie hobok? Hobok, zdenerwowałem. No dobra, nieważne zresztą. Zostawmy to.
1: Całe dzieciństwo złamane, Mikołaj nie istnieje, a hobok to wiadro. Co? Wiadro?
0: To gdzie ja wczoraj spałem?
1: Wiadr najwyraźniej.
0: W hasioku, wieś. Bo hasiok to jest śmietnik ponoć. No, czytam sobie tutaj niektóre propozycje ze specustawy dotyczące koronawirusa. Swoją drogą opozycja, jak zwykle, gdzieś tam akurat jak trzeba było coś takiego głupiego tam oprotestować i powstrzymać tych, to gdzieś tam wyszli na papieroska i nie wiedzieli, im się pomyliło, bo oni myśleli, że co, ta opozycja, to chyba oni się zgadali z partią rządzącą, że teraz dobra, to teraz wy będziecie tymi złymi, my tymi dobrymi. To nie może być tak, że oni ciągle tak gdzieś tam akurat wychodzą, zapomnieli, nie wiedzieli, pomyliło im się. Jest żałosne po prostu. Najbardziej żałosna opozycja i najbardziej żałosny rząd.
1: Się dobrali, kurde, mamy przejebane.
0: Wszystko tu jest żałosne w sumie, jak tak się zastanowić, gdzie nie spojrzeć. Czytam sobie te propozycje. Chorzy mogą być poddawani obowiązkowej kwarantannie. No to wiadomo. Działanie szkół i uczelni wyższych może zostać zawieszone, okej? Okay? Ustawa ułatwia rządowi zarządzanie lekami i środkami leczniczymi. No tak, znieśli akcyzę na spirytus, to już wiemy teraz. Ciekawe, czy już ktoś
1: wykupuje. To muszę wykupuje. Zapasy zrobić do nalewek.
0: No właśnie, to już pierwsze, co Polakowi do głowy przychodzi. Już biegnie, już płaszcz, biegnę, no, zanim wykupią. Inni. Telepraca w czasie kwarantanny. Dobra. Zasiłki dla rodziców, którzy zajmą się dziećmi na wypadek zamknięcia szkół. Premier może nałożyć dodatkowe obowiązki na szpitale i samorządy. Premier może wydawać polecenia między innymi przedsiębiorcom. To między innymi, komu jeszcze może wydawać? W ogóle wszystkim. Premier nagle wszystkim polecenia wydaje. Ty oddawaj. Pan to odda prywaciarzu, panie prywaciarzu, te swoje rzeczy, bo nie brak tu takich, którzy bardziej na to zasługują. I tam i rozkułaczamy, prawda?
1: No z jednej strony tak, ale z drugiej strony jednak też wyobraź sobie, że może dojść do takiej sytuacji, że jakiś właśnie chytry ktoś stwierdzi, że nie wiem, że tutaj ma ten choćby ten zapas maseczek, tak? I on stwierdzi, że chuj nie oddam, bo tutaj co prawda do szpitala są potrzebne. Swoją drogą się dzisiaj też wyciekło zdjęcie, gdzie policjanci dostali właśnie zestaw przeciwwirusowy, w którym znajduje się jedna taka chirurgiczna maseczka i jedna, dosłownie jedna rękawiczka gumowa.
0: Jak się podrze, to dramat. Trzeba bardzo ją oszczędzać tą rękawiczkę i tylko na specjalne okazje, jak już naprawdę jest groźnie, to trzeba ją zakładać. Ale tak. Jacyś sanitariusze nagrali taki film, gdzie pokazują, że dostali jakieś takie rękawiczki, które się w rękach rozłażą i się śmiali. No i oczywiście jak to w Polsce, trzeba ich od razu zwolnić, bo to jest szarganie dobrego imienia służby zdrowia. A nie tych, którzy są odpowiedzialni za to, że dostali takie rękawiczki biedne, stare jakieś, tylko tych, co prawda psioczą tutaj i sieją defetyzm. To takie bardzo typowe jest dla Polski, niestety. Co tu jeszcze? Żołnierze w czynnej służbie mogą być kierowani do dodatkowych zadań. Dobrze, że tylko w czynnej służbie. Dobra.
1: Panie poroczniku, ja mam kuchnię do odmalowania.
0: Cześć, Tomasz. No to nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale aż Skype się zawiesił tutaj z wrażenia. No, biały ekran mam, jak zadzwoniłeś.
1: Ciężko się rozłączyć.
0: No, to tak...
2: Ale przyszedłem do was.
0: No, mam nadzieję, że tym razem dla odmiany coś na temat i dla odmiany coś mądrego.
2: No, ja mam wrażenie, że coś dla odmiany, coś odmiennego niż to, co było standardowe, mętne, pokrętne i tożsame.
1: O Jezu, zaczyna się. No tak w trzech żołnierskich słowach.
0: Dla odmiany coś...
1: O Jezu, jeszcze ten wibrator.
0: Wyjmij tam wibrator z dziury.
2: Dajcie mi szansę. Dajcie mi szansę, Przecież ja wam tej szansy nie odbieram.
0: Adrem, szanowny panie Tomaszu, adrem.
2: Więc poczekajcie, napiję się, pomyślę i wam dam coś, co chcecie, lub nie. To jest trudna sprawa, żeby być i nie być i mówić. No jakieś tam pierdoły, tam, żeby nie mówić. No, czyli jeżeli trudna mówię... Sprawa, żeby być i nie być.
3: Pewnie mówić. Mi teraz nie słyszę.
2: Powiem tak.
3: Tam, żeby nie mówić. No. Czyli jeżeli no mówię,
2: sprawa,
3: żeby
2: być prawem. I nie być.
3: Pewnie mówić. Mi teraz nie słyszę.
2: Powiem tak. Bezprawiem.
3: Żeby nie mówić. No. Czyli jeżeli no mówię,
2: żeby być prawem. I nie być.
3: Pewnie mówić. Mi teraz nie słyszę.
2: Powiem tak.
0: Okej, okay, coś tutaj się zawiesiło, prawda? Aż streama zerwało. No to chyba internet nie wytrzymał takiego wspaniałego telefonu. Aż się przegrzał. Przegrzał się internet. Podobno przywiesiło streama na YouTubie i na radio coś zaczęło rwać. Dobra, ja tu łączę. Jeszcze raz. Potrzebą się.
1: Już wróciliśmy po tej inwazji kosmitów.
0: No tak, już chyba wrócił stream na YouTubie, widzę. Tak. Napiszcie, czy w radio też nas słychać.
1: Internet nie wytrzymał wielkich mądrości. Słuchajcie, ja was bardzo proszę, szanowne państwo, kochani moi, to jest audycja tematyczna, gdzie jednak mamy trochę materiału przygotowanego i nie może być tak, że sobie ktoś dzwoni i no to ja sobie tutaj herbatkę zrobię, przycupnę, posłucham was, a potem, kiedy będziecie już tak poruszali jakiś temat, to się wtedy wam wetnę ze swoimi bardzo nowymi i niesamowicie odkrywczymi rzeczami. No naprawdę fart, że Skype się zesrał, bo bym go po prostu zrzucił, bo nie no, 5 minut gadania o tym, i zaraz to wam powiem, ale jak wam powiem, to wam normalnie w pięty pójdzie. A jajku, aż się podgotowałem.
0: Ja powiem szczerze, że na początku miałem sporo wyrozumiałości dla Tomasza, nawet może odrobinę sympatii i cierpliwości, duży kredyt, który się chyba już wyczerpał, myślę, bo no, szanujmy się.
4: Jest Tomasz i jest tamty Tomasz.
0: Donajcik, czekaj.
4: Jeżeli wirus jest tu, to czy jest gdzie wirus jest, ale go nie ma? Jeżeli wirus jest korona, to czy jest do tej korony król zalozny ze króla nie ma? Jest korona, król bez wirusa.
0: Nie, zły Tomek już.
4: 5 złotych.
1: Złoto.
0: No, bardzo, bardzo zacny donate. Tomek, nie dzwoń już na razie. Już mi się mózg przegrzał i nie mogę. Skype też cię nie lubi i YouTube cię nie lubi. I chyba, nie wiem, nikt cię chyba nie lubi. Sorry, że tak powiem. Ale to wiesz co, nie szanujesz nas trochę, dzwoniąc taki i takie bla, bla, bla i pitolenie i takie... Chciałbym coś powiedzieć, więc mówię, a wy słuchacie, a może to ja słucham was i coś bym powiedział, ale właśnie tak sobie myślę, że sobie powiem, bo sobie powiem, a jak powiem, to o, to wtedy powiem. Tylko pytanie, wiesz co
1: ja
0: powiem?
1: Ja się zagotowałem w momencie, kiedy coś tam wspomniał, że on teraz się napije i za chwilkę przygotuje tutaj coś, nie? I kurde, i się jakaś taka dziwna moda robi, bo to się zaczyna pojawia coraz częściej, że ktoś dzwoni, no cześć, no jestem, to ja się tutaj posłucham sobie i za chwilkę do was dołączę, nie? I coś tam sobie, kurde, no fajnie się z wami gada, naprawdę jesteście wspaniałymi ludźmi, fantastycznymi, którzy mają bardzo wiele niesamowicie ciekawych rzeczy do powiedzenia, no ale słucha się w radiu albo na YouTubie, a nie na Skype'ie, co też nas tutaj rozprasza, nam trochę utrudnia, no i co kolejne 4 minuty metadyskusji zleciało na tym, a myśmy zgubili wątek, a mówiliśmy o specustawie i tych rzeczach, które przeszły, które nie przeszły, no nie przyglądałem się temu aż tak bardzo dokładnie, ale między innymi pamiętam taki zapis, który no tutaj trochę w obronie opozycji, zapis, który mówi, że za te wszystkie rzeczy, które się wydarzą w związku ze specustawą, nie przysługuje żadne odszkodowanie ani tryb odwoławczy. No i właśnie głosami opozycji, czy w zasadzie z poprawki opozycji zostało to wykreślone, że jednak swoich praw, swoich strat można tam później dochodzić. No bo oczywiście gospodarka jebnie już teraz, jeżeli sobie spojrzymy na rynki, WIG20 w dół, ropa jak pieprznęła, to pewnie za 10 lat odczujemy to na stacjach benzynowych, no ale jest źle i będzie jeszcze gorzej. Zresztą chyba giełdę w Stanach Zjednoczonych po jakimś tam większym pierdolnięciu w ostatnich dniach zwyczajnie zamknięto w środku sesji.
0: No, bez wątpienia ma ta epidemia ogromny wpływ na wszystko właściwie, na gospodarkę, no głównie tak na gospodarkę, no bo tak wielu ludzi jeszcze nie zginęło w sumie. No, zawsze to wiadomo, że to tragedia jest, nawet jak zginie 100 osób, ale tak bardziej giełda szaleje, ludzie tracą fortuny czasem, no i zobaczymy, co dalej. No ale trochę już to takie nawet męczące się robi. ten temat ogólnie. Już wchodzę na portal i wiesz, i połowa newsów na pierwszej stronie to ten koronawirus. Ja wiem, że to jest ważne i dotyczy nas wszystkich, no ale trochę już przesyt, nie?
1: Wiesz, to trochę tak, ale mimo wszystko warto obserwować, co się dzieje, dlatego że choćby właśnie te kwestie gospodarcze, które mogą nas nie interesować, bo nie czujemy się milionerami przykładowo, tak? I że tutaj nas, nie wiem, cena baryłki, no to kurde, że... Dzięki temu będziemy mieli... Zeno, nie słuchawki, proszę. Dzięki temu będziemy mieli tańsze paliwo, ale chodzi tu przede wszystkim o cały łańcuch dostaw, co nie odbije się na nas natychmiast, tak? Ale to wpłynie na cenę chleba za pół roku, czy na cenę jakiejś elektroniki i to naprawdę będzie z tym wielki problem, więc jeżeli macie jakiś sprzęt elektroniczny do kupienia niedługo, no to kupujcie szybko, póki jest jeszcze w hurtowniach, tak? Pieprzyć tam papiery toaletowe i mydła i środki czystości. Kupujcie elektronikę, która może nie tyle nagle gwałtownie podrożeje, co A, będzie niedostępna, B, kolejna generacja będzie no, dużo, dużo droższa niż to się okazuje. No ja się boję, bo teraz czekam na premierę PlayStation 5, no i się obawiam, że jednak bezpośrednio ta cena, to się przebije na cenę produktu, który tutaj końcowo u mnie wyleci, tak? Więc przerwał mnie łańcucha dostaw. To jest coś, co duzi przedsiębiorcy, duzi gracze teraz to odczuwają, ale my wszyscy to odbierzemy w formie jakiegoś echa i to echo będzie z nami przez jakieś półtora do dwóch lat co najmniej.
5: Szczęść Boże. No, pytanie, czy plejaki są robione w Chinach? Są robione w Chinach?
0: Chyba wszystko jest robione w Chinach, nie?
5: No, nie byłbym taki pewny.
1: Wiesz co, tak do poziomu podzespołów, to myślę, że spokojnie bardzo wiele tych jakichś tam układów, które są potrzebne do masowej produkcji, jest w Chinach, potem to trafia do Tajwanu, potem do Korei Południowej, czy gdzieś tam i wiesz.
5: No, właśnie.
1: To nie jest takie proste, nie?
5: No, ale to tam mniejsza z plejakiem. Dobrze mówisz, potrzeba. I sugerowałbym wam zerknąć sobie na segment takich laptopów, na których można sobie jeszcze pograć, nie? Czyli takie w okolicach od 2500 do 3500, a nie jakieś tam przejebanie drogie, z grafikami typu 1650 na pokładzie 1660, są teraz w sensownych cenach właśnie do kupienia. Gdzieś właśnie ten przycisk 2500, 3500, jak za laptopa 15-calowego, na którym można pograć, to jest spoko rzecz, nie? To jest ten moment, przez ostatnie parę lat to było nie do kupienia w tym przedziale cenowym, teraz jest, więc tak jak mówisz, z racji tego, że to może znikać z magazynów, sugerowałbym się zaopatrzyć, jeżeli macie możliwość. O.
0: A ja apeluję do Tomasza, żeby przestał dzwonić, bo cię nie odbiorę i tak już dzisiaj.
1: To się może skończyć banem.
0: Może w jakiejś luźniejszej audycji dam ci jeszcze jedną szansę, abyś zadzwonił i pogadał jak normalny człowiek. Ale na razie nie mam ochoty za bardzo cię odbierać. No, a wracając do tematu, a może to nam też dobrze trochę zrobi, że trochę zwolnimy z konsumpcją. W ogóle może trochę jakoś świat zwolni, no bo ciągle te imprezy, konsumpcja, a może tak przystopujmy trochę. Ja to mówię oczywiście jako ten, który nie ma kasy i mówię, nie wydawajcie tyle, żyjcie skromnie, minimalizm, prawda, górą i...
5: Też mi to przeszło przez myśl. Jak się nagle okaże, że jak ta benzyna jest 30% tańsza, że jak tej produkcji jest mniej, nie ma tego takiego chorego gonienia i świat się nie zawali, to może faktycznie nam dać dużo do myślenia, nie? No, ale ja nie z tym dzwonię, bo nie chcę tutaj siedzieć i właśnie tak pierdolić i się do każdego tematu dogryzać, nie? Jak już jesteśmy przy temacie chorób zakaźnych, to co sądzicie o ostatnim Dniu Kobiet i akcji pod tytułem hurdur, kobiety zarabiają 19% mniej, kupcy se jaja, jak to w Oliksie było, żeby tam lepiej zarabiać i w ogóle, nie?
1: Znaczy się tutaj pijesz do tego, do tej akcji Bolta, tak?
5: Nie, jeszcze Olix później zrobił reklamę, gdzie była chyba Agata Kulesza, ta Paulina Mikuła i ten, i jakieś jeszcze dwie baby, które tak strasznie narzekały, że kobiety zarabiają 19% mniej niż faceci, ale i tak hok, ale kupiłam sobie jaja i mam jaja i zarabiam teraz 19% więcej, bo mam jaja i mam większy, a awans dostałam, ha, nie jestem już sprzątaczką, mam także wiertarkę i z takim wielkim po prostu poruszeniem wszystkie te baby tam twierdzą teraz, że no, tak to jest, że te kobiety to te 19% mniej w Polsce zarabiają niż faceci.
1: Znaczy, wiesz, jeżeli to uśrednimy odpowiednio głupio, bo tutaj uśrednienie do całego rynku pracy jest idiotyzmem, bo każda branża...
5: I na tej podstawie to twierdzą.
1: No nie, to jest pewien krótki, jakiś taki krótki komunikat, żeby się wbił, żeby wszedł i tyle, tak? Bo nie, jeżeli masz 30 sekund, jeżeli... Tak, i właśnie o to mi chodzi, że według danych z GUS-u wage gap jest jak najbardziej istniejącym, faktycznym zjawiskiem w Polsce i w większości branż on występuje na niekorzyść kobiet.
5: To są suche dane statystyczne. Dlaczego nie ma podanych najważniejszych rzeczy? Ile te kobiety siedzą w tej pracy, jak często negocjują podwyżki i wiesz, i w ogóle wszystko, to co jest kluczowe w pracy, tak? Ile ty czasu jej poświęcasz i jak często walczysz o podwyżkę, albo zmieniasz stanowiska, albo się samokształcisz dodatkowo. Znaczy, to wiesz, są najważniejsze rzeczy i one nie są uwzględnione. Jest tylko powiedziane luźno, no powiedzmy tu jest branża budowlana, nie, no to kobiety zarabiają te tam 10% więcej. Nie jest wytłumaczone, że tu chodzi o to, że jak kobieta już jest, no to jest jakimś inżynierem na budowie najwyżej, tak?
0: Ale nie albo ma sensu. Za biureczkiem prędzej gdzieś tam siedzi sobie. No a faktycznie, a facet bardzo ciężko pracuje, dźwiga te cegły i pustaki. Można by dokładniej trochę faktycznie to jakoś uściślić, z czego wynikają te niższe zarobki w niektórych branżach, ale tak sobie myślę, że skoro ogólnie jeszcze do niedawna kobiety były pod różnymi względami mocno dyskryminowane, a już tak jeszcze im dawniej, tym bardziej, nie? Niektórym to, tym zapóźnionym różnym nacjom to zostało do dzisiaj, no to też pewnie, jeśli chodzi o płace, to nie ma tu wyjątku i też jest jakaś dyskryminacja płacowa.
5: Hej, nie, ale jeżeli, prosta sprawa, naprawdę, to działa bezwzględnie. Jeżeli możesz zatrudnić kobietę na to samo stanowisko i zapłacić jej o 1/5 mniej, to ta kasa ci zostaje w kieszeni i będziesz po prostu chciał kobietę zatrudniać. Jakoś coś takiego nie ma miejsca.
0: No na pewno jak ze wszystkim, samo gadanie o tym i podnoszenie larum nawet kiedy nie trzeba, może się przełoży w końcu na jakieś wyrównanie tutaj faktyczne.
5: Ale nawet... z czego to wynika ta różnica? Cały czas wyrównanie faktyczne. Słuchaj, to jest policzone, jeżeli badania są robione, a są takie badania robione konkretnie, to wtedy się właśnie okazuje, że faceci częściej zostają w pracy po godzinach, robią więcej nadgodzin, jest więcej osób, które mają parcie na to, żeby awansować i po prostu dążą do tego ostro. No i przede wszystkim największy taki en masse, jeżeli chodzi o płeć i wszystkie w ogóle rzeczy, faceci częściej pracują na zewnątrz, w skrócie, tak? I pracują fizycznie i pracują ciężko. Na budowie zarabiasz więcej, tak? Zarobisz więcej na budowie. Jeżeli weźmiesz 1000 ludzi z klasy, powiedzmy, robotniczej i 500 kobiet, 500 mężczyzn, no to więcej wśród tych kobiet będzie jakiś tam, powiedzmy, pracownic biurowych, które w gruncie rzeczy mają tylko ładnie wyglądać, a wśród facetów będzie więcej ludzi, którzy walą na kopalni albo w tym, nie? Albo na budowie.
1: Powiedz to swojej księgowej, że ona jest tylko od ładnego wyglądania. Nie, no, słuchaj.
5: Księgowego.
0: Ładne wyglądanie to też może być ciężka praca.
5: Nie, no może być, oczywiście, że może być ciężka praca, nie? Jak najbardziej. Jak sobie zobaczycie filmik taki polecam z dziewczyną, która mówi, że była pogodynką w tym, w Polsacie, to na to opowiada, ile zarabiała jako ta pogodynka, podpowiadam, żałośnie zarabiała. I ona jeszcze jest w filmiku z gąciarzem bodajże, pokazuje, jak wygląda jej praca modelki i życie modelki w tym, w Hongkongu. No, przesrane.
0: W każdym razie na pewno, jeśli kobiety faktycznie są dyskryminowane i mają zaniżone te płace tylko dlatego, że są kobietami, to myślę, że może wolny rynek to w końcu jakoś zweryfikuje i ureguluje, nie?
5: Ale do tego właśnie zmierzam. Gdyby tak było, gdybyś mógł dać kobiecie na to samo stanowisko, za tą samą pracę i przy tych samych kwalifikacjach mniejszą pensję, to byś rekrutował kobiety. I kobieta miałaby znacznie łatwiej zdobyć pracę i byłoby dużo, dużo, dużo łatwiej, nie? Kobiecie. To nie jest, wiesz, wszyscy by się zabijali o kobiety. 20% to jest potwornie dużo.
1: No tak, tylko że na stanowiskach, które wymagają jakiejś pracy, powiedzmy, twórczej, tak, czyli no tutaj piję do swojej czy krawca, tak, bo uważam taką pracę za twórczą jak najbardziej. No dobra, w moim 20-ponadosobowym zespole jest jedna programistka, tak, która jest całkiem nieźle wyskilowana, całkiem dobrze sobie radzi i ona zarabia naprawdę nieźle, tak. Natomiast jeżeli mamy sytuację, że jest, nie wiem, że jest jakaś praca odtwórcza, jakaś praca na fabryce, i mamy takie, wiesz, takie przyzwolenie kulturowe, że nie rozmawiamy o pieniążkach, bo nie wypada, to spokojnie możesz z babką podpisać umowę na te 20 czy 40 nawet procent mniej, a ona będzie cię po rękach całować, bo ona przed chwilą miała tutaj dwuletnie dziecko, była na zwolnieniu, potem na macierzyńskim i ona musi wrócić do pracy. My, no, jako prawda. Posiadacze okay. jaj, mamy naprawdę bardzo może nie tyle uprzywilejowany, co naprawdę mamy fajną sytuację, że nie musimy przewidywać w swoim życiu czegoś takiego, że będziemy kiedyś musieli urodzić.
5: Okej. Okay. Nie wiem, czy słyszałeś o takim czymś. Fajna sprawa. W latach 60. gdzieś mniej więcej to się zaczęło. To się nazywa antykoncepcja. To jest raz. Dwa. Jest też taki fenomen jak zrównanie urlopu wychowawczego obecnie i pan i pani mają jeden do jednego, tak?
1: Tak, to jest zajebiste.
5: No, więc znowu twój argument po raz kolejny z inwalidą.
1: Niekoniecznie, bo jednak...
5: Owszem, nie, ja się zgodzę tutaj, że faktycznie, realnie pracodawca, jak widzi młodą kobietę, no to tak se krzywo patrzy, ale sam osobiście byłem, kurde, świadkiem, jak pracowałem w takiej średniej firmce, teraz średnie, a kiedyś wszyscy pewnie nie słyszeliście, po prostu zaczęła się restrukturyzacja, stwierdzili, no dobra, będziemy fajni, nie będzie już tych umów śmieciowych, zleceniówek, dzieła i tak dalej, zrobimy sobie umowę o pracę wszyscy. I co się stało? Jak jeden mąż, dosłownie wszystkie 20 dziewczyn młodych, bo było jeszcze tam kilka starszych, wszystkie 20 dziewczyn młodych po kolei, jak tylko dostawały stałą umowę o pracę, przynosiły kwitek, że są w ciąży. I to była najwyżej kwestia miesiąca po tym, jak ona dostała taką umowę.
1: No i to jest problem kulturowy, że coś takiego jest powszechnie akceptowane, że po prostu jesteś jako młoda kobieta zmuszona do tego, żeby sobie w ten sposób kalkulować, no ale to są naczynia połączone, tak? Ponieważ gdyby były sensowne warunki do macierzyństwa, a nie, kurde, zatrudnisz sobie nianię, no spoko, no to wyskakuj z 2500, tak? I będzie wszystko fajnie. No to po pierwsze właśnie poród, w czym kobiet niestety nie zastąpimy, choćbyśmy się bardzo starali, jeszcze parę lat minie, nim to się stanie. No a po drugie właśnie kwestia powrotu do pracy, no bo zależy od pracy, tak? No ale jeżeli ktoś jest związany właśnie z rynkiem IT i nawet byłby grafikiem takim jak Krawiec, to jeżeli Krawiec by wypadł na 2 lata powiedzmy z obiegu, wypadłby z najnowszych trendów, z najnowszych narzędzi, to ten jego powrót do pracy będzie cholernie trudny. Czasami się zdarza nawet tak, że mam dłuższy urlop, wracam do pracy i kurde, coś weszło nowego, nie? Były jakieś kurwa targi w Amsterdamie i mam zajebiście dużo do nadrobienia, bo wpadł przez 3 tygodnie jakiś wielki gracz na rynek i naprawdę muszę, wiesz, przycisnąć, tak? Jeżeli bym wypadł na rok, to stary, to ja już bym praktycznie od zera zaczynał.
0: A ja chciałbym zauważyć, że jest jedna branża, w której kobiety pracują o wiele ciężej, wykonują najgorszą robotę. Faceci w tej branży mało co robią, opierdzielają się. To jest branża katolicka. Mówię tutaj o zakonnicach.
5: A ja chcę ci powiedzieć, że jak jesteśmy przy feminizmie, to zrobiłeś teraz mansplaining i przerwałeś kobiecie, która się chciała wypowiedzieć. No.
6: Znaczy nie, bo ja tutaj chciałam zapytać o potrzeby, bo mówisz, że młode kobiety są zmuszane do tego, żeby przynosić od razu właśnie ten papierek, że ona jest w ciąży. Nie mówię, że wszystkie oczywiście, prawda, ale czy nie uważasz, że jest to z jednej strony takie cwaniactwo kobiet i to jest zrobione po prostu specjalnie, prawda? Nie oszukujmy się, że tak nie jest. Nie mówię, że wszystkie, ale no jest w tym pewna doza, moim zdaniem, cwaniactwa i to jest zrobione specjalnie.
1: Tak, jest. Jak najbardziej jest. Tylko, że... To tak samo jak z takim cwaniactwem przedsiębiorców, prywaciarzy z lat 90. Czy, no teraz jest trochę lepiej, tak? Ale właśnie jakimś tam oszukiwaniem na usługach świadczonych, na produktach, czy jeżeli tam, wiesz, robisz autostrady, to tam sobie podpierdzielasz materiały budowlane, żeby sobie dom wybudować na przykład. I to jest takie nasze polskie, tak? Że mamy w sobie jako kultura, nie mówię, że my tutaj zebrani na antenie, czy wy tutaj słuchacze, ale jako społeczeństwo cały czas cierpimy na to, że cwaniactwo jest uzasadnione, że tutaj chcą mnie wydymać, więc ja wydymam ich i zdaję sobie sprawę, że taka młoda kobieta może w ten sposób pomyśleć. Nie mówię, że to jest dobre, Natomiast pytanie zostaje, w ilu przypadkach jest, gdyby ta kobieta została uczciwie potraktowana, że miałaby jakieś sensowne perspektywy omówione, nie wiem, czy zapisane w kodeksie pracy, że będzie jej stanowisko tutaj chronione, podejść tylko do nas uczciwie i my podejdziemy do ciebie uczciwie, że jednak by stwierdziła, no dobra, to słuchaj, planuję tutaj ciążę, tak za 2 lata zaczynam się starać i tam potem będę trochę na macierzyńskim, tam w połowie ciąży pewnie pójdę na chorobowe i mamy, wiesz, mamy czystą szczerą kwestię. No szczerość w biznesie się przydaje mimo wszystko. Tak? I w ogóle w życiu, tak? Więc nie twierdzę, że te kobiety są zmuszane, tylko raczej, że nasza kultura usprawiedliwia takie cwaniactwo i z tym, jak

0: jak przyszła po tej chemioterapii, czy tam druga koleżanka po urodzeniu dziecka, po macierzyńskiej, to wszystko było jednak, wszystko okej, prawda? I do tej pory jesteśmy razem w zespole.
1: Może nie do końca, bo postawili ją dzisiaj w miejscu kontaktu z ponad setką osób, kiedy jest na lekach antynowotworowych.
2: Dobra, jak najbardziej rozumiem. U mnie też jest podobna sytuacja, że jest po prostu, jesteśmy fair wobec siebie, tak? Przykładowo jest tak, że nie ma u mnie czegoś takiego jak nadgodziny. I można z jednej strony się tutaj zastanawiać i że ja jestem w jakimś Januszeksie, że mnie biją batem po plecach. Nie, chodzi po prostu o to, że jeżeli trzeba, to zostanę te 2-3 godziny, nawet czasami na noc zostanę, bo mamy jakąś instalację w nocy, którą trzeba o 3 przeprowadzić, tylko że z drugiej strony jest coś takiego, że dzisiaj muszę sobie wyjść o 12, albo w ogóle sobie nie przyjdę, ale niech to już nie idzie w papiery, bo nam nie chce się tego odkładać. Czuję się po prostu uczciwie traktowany i nawet w tak przyjaznym miejscu, gdzie już też parę ładnych lat tutaj spędziłem i też i kobiety zachodziły w ciążę i ludzie mieli tam problemy z dziećmi, jakieś takie dłuższe opiekuńcze, nie wiem jak to się nazywa, ale że musisz się po prostu dzieckiem zająć, tak? Taki urlop opiekuńczo coś tam. I nigdy nie było problemów, ale też się znalazła jedna taka, która pracowała na frontdesku, no i nagle właśnie tylko ciąża, pach, zwolnienie i tak dalej, macierzyński, no to co, no to wracam do pracy. Wróciła kurwa na 3 dni, pach, ciąża znowu, no patrz kurde.
1: No, są takie przypadki, ale bo trochę odbiegliśmy od koru tematu, nie, bo jest to takie badanie, ono ładnie porównuje z dokładnością do powiedzmy branży, ale nie ma porównania do stanowiska i stawki godzinowej, nie, i to jest takie trochę, no wiesz, upierdliwe, nie, mierzenie, jak ty to mówisz, długości fiuta z kręgosłupem. No trochę to jest bez sensu, nie? Pamiętam, jak miałem epizod pracy na budowie, to powiedziałem tym delikwentom, bo się tak chwalili, ile zarabiałem godzinowo i tak dalej w tej delegacji. Ja mówię, to sobie policz ten czas, kiedy cię nie ma realnie w domu, wtedy jesteś w pracy, to wszystko i wtedy ci wyjdzie twoja realna stawka godzinowa, nie? I zrzedł mi wszystkim minę, nie? I to do zera. Kompletnie.
2: Jeszcze tutaj na czacie YouTube'owym się pojawiło, potrzeba chyba zapomina, w jakim kraju żyjemy, zwykłym cwaniaczków i lewych Januszy. No tak, ale to nie znaczy, że ja to mam akceptować, że mam się z tym godzić, bo to jest jakaś taka postawa niewolnika, że kurde, jestem tutaj w klatce, że dostaję miskę ryżu raz na tydzień i czasami woda, a czasami kubek ze szczochami. I no tak już jest, no co z tym zrobisz, no kurde, coś z tym najwyraźniej trzeba zrobić. No i to też jest taka okazja do zrobienia trochę szumu, trochę właśnie takiej burzy w szklance wody. Ktoś tam będzie chciał coś nieuczciwie ugrać, ktoś będzie chciał tutaj ugrać coś uczciwie. A póki co, no jednak do równouprawnienia, no zawsze będziemy daleko od równouprawnienia, bo równouprawnienie jako takie jest nieosiągalne, bo składa się na nie zbyt wiele czynników.
1: Tego. Będziesz miał większe rozbieżności. Dobrze to Peterson podsumował, Jordan. Opisał przykład Skandynawii, gdzie prawnie wyeliminowano różnice między mężczyznami a kobietami. Generalnie lewica miała założenie, że jeżeli coś takiego zrobisz, to w tym momencie automatycznie powinno być 50% pielęgniarzy, 50% pielęgniarek, 50% informatyków, 50% informatyczek, nie? Gówno. No te dysproporcje się jeszcze bardziej powiększyły.
3: No to niekoniecznie to musi zrównanie tych praw oznaczać nagle, że będzie pół na pół. No bez sensu, ja tego nie rozumiem. Czemu tak by...
1: A takie było założenie. Ty się spodziewasz, wiesz, po ruchach politycznych współczesnych tego, że będą w każdym
3: czynników, które wpływają. No jest cała masa innych czynników, które wpływają na to i... jaki jest odsetek kobiet i mężczyzn w danej branży.
1: Tak, tylko pamiętaj, że jeszcze Kulturkampf, tak, jest w Skandynawii, nie? Tam są rzeczy tu, że są, wiesz, reklama wychodzi linii lotniczych, które mówią, że nie ma niczego, co jest szwedzkie, wszystko żeśmy ukradli od kogoś, albo coś tam, nie? I takie bzdury się opowiada. Tam są mózgi ostro sprane i to nie pomogło, nie? Ja już pomijam kwestię, że istnieją te tak zwane złote spódniczki, czyli kobiety, które są na siłę wrzucane do rad nadzorczych tylko po to, żeby były parytety. To jest osobny temat. Kończąc może ten telefon.
3: A ja tak trochę chciałem coś podpytać. Czy w waszym związku, u ciebie i u Oli, to żyjecie sobie tak, że oboje się zajmujecie wszystkim? Czy macie jakieś role poprzydzielane? Czy no tak szczerze powiedz, czy oczekujesz czegoś na przykład od Oli, że ona coś zrobi, bo taka jest rola kobiety? Czy niekoniecznie? Czy zupełnie nie w tą mańkę?
0: Raczej mnie się wydaje, że raczej jest tak

0: No, wiadomo, ty zresztą wiesz, że ja się zajmuję sprzątaniem, przecież zawsze odkurzam, jak dzwonisz. No nie. Ale to dlatego, że ja lubię sprzątać, ale na przykład nie lubię gotować i kiedy tylko mam okazję, to proszę to Tezenka, żeby to zrobił, bo tego na przykład nie lubię, ale
1: A ja lubię.
0: no właśnie, więc to jest tak mi się wydaje pół
1: Wiesz,
0: na
1: jeżeli
0: pół.
1: chodzi o związki, to nie jest tyle istotne, czy jest realizowany model egalitarny, czy model tradycyjny. Ważne jest, żeby model, jaki jest, był akceptowany przez obie strony. To jest
2: Pewnie,
1: istotne.
2: że
1: I
2: tak.
1: to wcale nie musi być albo tak, nie? Tam, gdzie pasuje, tak jest, nie?
2: No, tam chyba zmywaliście, ktoś zmywał gary w tle, bo słyszałem ciągle jakieś szklanki, talerze, sztućce.
1: Nie,
0: Nie, to
2: Kto
0: już
2: zmywał?
0: padło trochę, ale nic.
2: Czy kobieta zmywała, tak jak się godzi właśnie? Czy...
0: Nie, robimy sobie drinki i dlatego trochę hałasu było.
2: Pozwalasz kobiecie pić alkohol?
1: Ale to nie rób mi tu jakiegoś świrowania, nie? Mamy tu poważny problem, bo wiesz,
0: Żartuję.
1: wciska się
3: Krawiec,
1: kit, że...
3: to były łańcuchy przez to bardzo.
1: Dokładnie. Wciska się kit, że jest 20% różnicy w płacy, co jest po pierwsze bezsensowne, po drugie niezgodne z prawdą. Wiesz, mierzy się branżę na zasadzie, a no to w branży IT jest 19% różnicy między facetami i kobietami, tak? Tylko że nie biorą pod uwagę tego, że wśród facetów, że tam powiedzmy, mówię tak, upraszczam, że 90% architektów oprogramowania to są faceci, że tam 80% full stack deweloperów to są faceci, a kobiety to są głównie rekruterki, nie? To już nie jest wyszczególnione.
3: No ale to oznacza tylko tyle, że to wymaga dalszego zbadania, tak? Dalszego zweryfikowania, bardziej precyzyjnego i dopóki to się nie stanie, to warto o tym mówić, tak? Ponieważ
1: No,
3: to
1: ale
3: w dalszym
1: tak.
3: ciągu jest Instytut Danych z dupy, że wiesz, że właśnie z tego to wynika. To jest tylko i wyłącznie twój domysł. Nie masz na to
1: No.
3: twardych dowodów, nie masz na to badań. Trzeba je przeprowadzić.
2: Nie do końca
1: Słuchaj,
2: rozumiem,
1: drogi,
2: czemu ludzi
1: wiesz
2: tak
1: co?
2: wzburza i irytuje tak często ta chęć właśnie dążenia do równouprawnienia, gadanie o tym. To chyba nie jest aż tak szkodliwe jak wiele innych zjawisk, takich jak rasizm, czy jakiś, nie wiem, czy socjalizm, czy różne inne szkodliwe rzeczy. Od tego się nikomu krzywda nie stanie, nie? Tak mi się wydaje. Nawet jeśli ta strona, która się domaga właśnie tak na siłę trochę i forsuje różne dziwne rzeczy, no to od tego nikt od tego nie dozna jakichś urazów wewnętrznych. Bardzo nikomu kości to nie połamie, nie?
3: No ale to też jest argument na zasadzie, że nie powinniśmy latać w kosmos, dopóki występuje głód na Ziemi. No bo.
1: No, wiesz, pomijając fakt, że takie straszne trzęsienie się nad tym rasizmem, nad tym różnicami, seksizmem i tak dalej, zaczyna już przynosić efekty odwrotne od zamierzonego. Jest coraz to większa polaryzacja, powstają jakieś ruchy typu feminizm trzeciej, czwartej fali, jak MGTOW i inne takie rzeczy i ludzie sobie skaczą do gardeł, zamiast sobie do gardeł wkładać rzeczy, nie? No. Takie ten. A tutaj Wacek Welecha dał ciekawy komentarz. Może wartałoby, żeby ktoś go tutaj na głos przeczytał. Ja panowie schodzę z anteny, bo nie chcę tutaj tak zdominować audycji i zapraszam innych słuchaczy do telefonowania i donatowania. Dzięki, goodbye.
2: Dzięki, trzymajcie się i pilnuj tam swojej kobiety, żeby z domu nie wychodziła. No. Komentarz od Wacka Wyllachy przeczytać. Doktoranci Harvardu zbadali historię i system płac ponad 3000 kierowców Massachusetts Bay Transportation Authority, organizacji zajmującej się zarządzaniem systemem transportowym aglomeracji Bostonu, tramwaje, autobusy. Jest to o tyle ciekawe środowisko, że nie ma tam miejsca na uznaniowość w wynagrodzeniach regulowanych przepisami. Wszyscy pracownicy, kobiety i mężczyźni, mają tu te same stawki godzinowe, otrzymują te same regulaminowe dodatki, awanse są oparte wyłącznie o staż pracy, a osiągane.
3: Teraz jest ok, bo trochę mi zaczęło cię przerywać i się
2: Aha,
3: podłączyłem.
2: to dobrze. Strasznie to długi komentarz. Te same stawki, awanse w poszczególnych pracowników. Mimo tych warunków wynagrodzenia kobiet, które wykonywały dokładnie te same zadania na tych samych stanowiskach, z tym samym stażem pracy, zarabiały 89 centów na każde 100 centów zarobione przez mężczyzn w danym tygodniu. Kobiety z najkrótszym stażem pracy zarabiały $4,600 na miesiąc, a mężczyźni z tym samym stażem $5,200. Wśród pracowników z najdłuższym stażem kobiety 6,300, a mężczyźni 7. Kobiety bardziej ceniły czas poza pracą oraz elastyczność godzin pracy. Wprawdzie decydowały się na taką samą liczbę godzin nadliczbowych, ale tylko gdy były ustalone odpowiednio wcześniej. Rzadziej decydowały się na dodatkowe godziny w ostatniej chwili. Rzadziej decydowały się pracować w weekendy, święta i na nocne zmiany, kiedy stawka godzinowa jest wyższa. Kobiety wolały nawet wybierać trasy z większą liczbą wypadków po to, by uniknąć nocnych godzin pracy na innych trasach. Tak napisał Wacek Wellacha.
3: No, to jest takie, wiesz, jedno spojrzenie, tak, no bo co przedsiębiorstwo, co też epoka, tak, no taka, czy powiedzmy co dziesięciolecie, co branża, to będzie wyglądało zupełnie inaczej, bo równouprawnienie to nie jest równość, to nie jest równe traktowanie, to nie jest 50% kobiet górników w kopalniach, tak, to jest po prostu równanie szans. No i jeżeli mówimy o równouprawnieniu, nigdy nie mówimy o równym traktowaniu, bo to jest jakaś w ogóle aberracja, tak? Za każdym razem, kiedy mówimy o równouprawnieniu, to mamy dwa czynniki, które to równouprawnienie deformują. Jest to dyskryminacja i jest to uprzywilejowanie. I w momencie, kiedy taki OLX czy taki Bolt robi promocję, czy właśnie jakiś taki film, który uprzywilejowuje pewną grupę, i my, jako ta grupa, która nie dostała tego przywileju, nie otrzymujemy go, to nie znaczy, że my jesteśmy dyskryminowani. To nie znaczy, że my jesteśmy dyskryminowani, ponieważ tak samo możemy stwierdzić, że dyskryminuje nas to, że studenci mają tańsze przejazdy pociągami, albo nie wiem, tam zniżkę na kebaba, albo że ktoś, kto sobie zamówił 10 pizz, to 11 może dostać gratis, więc ten, co więcej je, to jest uprzywilejowany. To nie znaczy, że ja, który jem pizzę dużo rzadziej, jestem tutaj dyskryminowany. Dyskryminacja może wynikać z uprzywilejowania dopiero wtedy, kiedy to uprzywilejowanie jest bardzo powszechne i bardzo szerokie i jest tak naprawdę przypisane do większości. I nie wiem, choćby taki pakiet socjalny jak 500+, jest to uprzywilejowanie rodzin. Nie wiem, zniżki, ten, jak to się nazywa, ulga podatkowa na dzieci, to jest również uprzywilejowanie rodzin dzieciatych. To mnie nie dyskryminuje.
2: No, ja zauważam na pewno, że w środowiskach konserwatywnych, a Polska jest jeszcze mocno konserwatywna, jest taki trend do tego, aby kobietę traktować z góry, przerywa się kobietom często. To wspominałem o tym wielokrotnie, o wielu różnych przykładach. No, jak oglądam sobie program jakiś publicystyczny, prowadzi go kobieta i facet. Facet strasznie wchodzi tej kobiecie, bez skojarzeń, w słowo jej wchodzi cały czas. Traktuje ją jako taką, wiesz, ozdobę trochę do programu, nie? To traktowanie kobiet przez szefów, że wiesz, klaps w tyłek, albo że jak jest jakaś sytuacja sporna, to mężczyzna czasami stawia tak sprawę, że wiesz, ja tu jestem facet, ja mam ostatnie zdanie, proszę się słuchać. Nie wiem, w Radio Maryja wystarczy sobie posłuchać bardzo wiele. Bardzo często spotykałem takie sytuacje, że kobieta jest tak, wiesz, strofowana przez faceta jako ta, która ma się słuchać mężczyzny, bo to jest wpisane jakoś tam w katolicyzm na pewno, w chrześcijaństwo też poniekąd. Ale ja bym się bardziej bał w ogóle od tych... Te feministki, one nie są chyba takie straszne. Ja bym się bardziej bał jakichś takich fanatyków religijnych jak Ordo Luris, to jest taka organizacja, to jest jakaś sekta w ogóle z Brazylii, która tutaj do Polski wkroczyła i zaczyna się ostro szarogęsić. Ciągają ludzi po sądach, jak ktoś, wiesz, obraża uczucia co chwilę, kogoś tam ciągają, chcą prawo zmieniać, domagają się, wyobraźcie sobie, zakazu całkowitego rozwodów, no to, że tam zakazu aborcji i zakazu eutanazji, to wiadomo, nie, no bo to środowisko katolickie, ale już chcą całkowicie życie ludziom przestawiać i zdobywają bardzo duże wpływy. Już jacyś posłowie są w ogóle, którzy należą do tego Ordo Iuris, a to jest sekta, która nawet przez wielu katolików i przez kościelnych hierarchów jest uważana za coś w ogóle szkodliwego, że za pseudokatolicką organizację. I ja się dziwię, że takie gówno może się tu tak rozpanoszyć w naszym pięknym kraju. I to są niebezpieczni ludzie, fanatycy, ultrakonserwatyści jacyś fanatyczni, religijni, którzy już mają realny wpływ na polskie życie, bo oni jakieś projekty ustaw ciągle dają.
4: Mordo Iuris.
2: Marek Iuris. To takie środowiska właśnie, Marek Jurek i to są wszystko właśnie tacy ludzie. Ja się ich boję bardzo, bo to oni powoli chcą zamieniać ten kraj w jakąś kościelną dyktaturę, nie? W jakieś państwo wyznaniowe. I to jest niebezpieczne. A feministki, że one poza tym dużo dobrego też robią. Może i jest tam sporo szajbusek, może i są tam jakieś takie kobiety, które no, się nie podobają tutaj w większości z was. Pewnie może i mi też czasami, ale to feministki walczą też o dobre rzeczy, o to, żeby nie było przemocy wobec kobiet. A co robi Ordo Iuris? Walczy o to, żeby złagodzić prawo dla tych, którzy biją kobiety, że jak zlejesz kobietę pierwszy raz, to się nie liczy jako przemoc domowa, czyli chcą jakby w drugą stronę, nie? No to który lepszy? Po czyjej jesteście stronie? Tych, którzy walczą o to, żeby facet był surowo karany, jak kobiecie przyleje? Czy tych, którzy uważają, że to jest naturalne prawo mężczyzny, że czasem kobiecie trzeba, że dobrze, że się ją bije, bo jej wątroba gnije i jeb ją w papę, nie? No to takich chcecie wspierać?
3: No ale to też tak trochę polaryzujesz, ponieważ w środowiskach feministycznych jest również bardzo wiele osób, które chcą sobie coś politycznie ugrać, czy chcą być tylko znane z tego, że robią, wiesz, robią dużo szumu wokół siebie, robią jakieś zbiórki, wiewiórki i wiesz, i tak naprawdę wykorzystują jakiś faktycznie istniejący problem po to, żeby go odrobinkę rozmyć i wyciągnąć sobie tutaj coś swojego. Tutaj mamy dość wielu słuchaczy, którzy przynajmniej choć trochę znają środowisko alternatywne, tak zwanej wiedzy alternatywnej, gdzie też jest bardzo wielu takich, którym może kiedyś o coś tak naprawdę chodziło, ale teraz tylko donejciki, teraz tylko zapraszamy kogo tam wiatr przyniesie i tak naprawdę nie ma już nic w nich zdążenia do prawdy, do rozgryzania właśnie jakichś takich spisków, czy to rządowych, czy to żydowskich, czy choćby, nie wiem, poszukiwania życia poza naszą planetą, a może oni już tu są nawet, żeby się zastanawiać, tylko to jest właśnie takie bicie piany i ciągle tutaj wpłacajta, tutaj ten, bo bez was to wszyscy umrzemy i to jest takie, wiesz, takie tylko i wyłącznie bicie piany. I w momencie, kiedy masz jakiś realny problem, niech to nawet będzie ten cholerny rząd światowy, tak? Jeżeli dostrzegasz, że ten rząd światowy cię uciska, że uciska cię inwigilacja i wszystko i tylko po to, żeby zrobić sobie, nabić wyświetleń, zaprosisz kogoś kompletnego idiotę, ale cholernie kontrowersyjnego, żeby właśnie mieć więcej kliknięć, wyświetleń, co się potem przełoży w jakiś sposób, bo ten 1%, nawet mniej niż 1% potem wpłaca datki, więc trzeba tutaj iść w taką masówkę. No to w pewnym momencie tak naprawdę stajesz się komentatorem rzeczywistości, no nawet nie rzeczywistości, tylko taką gadającą głową, która porusza bardzo istotne tematy, ale nie traktuje ich na tyle poważnie. Ktoś kompletnie z zewnątrz nagle może stwierdzić, że wiesz, że to nie jest problem, tak? Jak właśnie choćby ta rządowa inwigilacja, bo tutaj z jednej strony mówią o inwigilacji, a potem o tym, że sieć 5G tutaj razem ze szczepionkami zmienia ludzi w cyborgi. No to jest ośmieszanie pewnego istotnego problemu, tak? Jakim może być właśnie nowoczesna technologia, która również jest używana do tego, żeby nam włazić w dupę coraz bardziej przyglądać i identyfikować nas i żebyśmy tak naprawdę nie mieli żadnej sfery prywatności w swoim życiu. No i tak samo jest właśnie z feministkami. Jest bardzo wiele osób, które dostrzegły w tym pieniądz, które dostrzegły w tym jakiś fame, które potem, nie wiem, sobie biorą udział w wyborach i to nie muszą być wybory od razu prezydenckie czy parlamentarne, ale zasiadają w jakichś tam radach gmin czy w sejmikach. No i wiesz, no i jest takie, wiesz, i wtedy wystawiają, taka osoba się wystawia jako ktoś, kto reprezentuje feminizm, tak się nazwie, a tak naprawdę temu feminizmowi robi bardzo dużą krzywdę i problem jest z takim zawłaszczeniem, że, no nie wiem, nie znam żadnego racjonalnego narodowca, ale znam wielu racjonalnych patriotów, tak, gdzie jest to też przez pewne grupy zwyczajnie ośmieszone, sprowadzone do absurdu i do, no narodowiec nam się kojarzy właśnie z taką łysą pałą, powiedzmy ze Szczerbcem, tak, przykładowo, gdzie to z drugiej strony mogą być naprawdę fajne wartości, tylko że zostały nam zwyczajnie przez tych najgłośniejszych krzykaczy zawłaszczone, przez co nie traktujemy poważnie patriotyzmu, co już mi się trochę mniej podoba, tak, i będąc kobietą, no myślę, że też bym się na to wkurzał jeszcze bardziej, więc feminizm jako taki, no ciężko określać to jako taki monolit, tak, bo jest tam wiele osób, które może nie tyle chcą źle, że tam przeniknęły i chcą rozsadzić tę strukturę od środka, tylko chcą i wyłącznie, no, tylko dla nich ważniejsze jest ugrać sobie coś prywatnie dla siebie, niż żeby faktycznie w jakiś sposób zmienić ten świat.
2: No, masz rację. I to jest, to działa pewnie trochę tak. Powiedzmy, jest jakieś środowisko feministek, które się koncentrują na walce o prawa kobiet, o to, żeby kobietom żyło się lepiej, aby były szanowane i tak dalej, a nagle się zrobiło tak, że nie godzi się coś w tym środowisku źle powiedzieć o homoseksualizmie, o lesbijkach, o gejach, bo to się wymieszało jedno z drugim. Czyli jak jesteś feministką, to musisz być też za gejami i wyznawać te wszystkie lewicowe wartości od razu do jednego wora, nie? A to powinno być bardziej jakoś rozłączone od siebie i spolaryzowane. Tak, żeby nie było takiego obowiązku, że jak wkraczasz w to środowisko feministek, to zaraz musisz być za mniejszościami seksualnymi, za prawem do aborcji koniecznie. Bo to też jakoś tak się nie, no niby się wiąże, tak, już z prawami kobiet, ale czy wszystkie kobiety, które domagają się szacunku, równych praw, muszą być teraz za wolnym prawem do aborcji? Nie ma tam już miejsca na bardziej konserwatywną odnogę? Bo nie wiem, tak się aż tak dobrze się nie orientuję, ale chyba nie ma już, nie? Czyli...
3: Wiesz, bo to nie chodzi o to, że jesteś, nie wiem, feministką, lewicowcem, czy działaczem LGBT, czy gejem i musisz to wszystko przyjmować, ponieważ to nie chodzi o to, bo to nie jest supermarket, że tutaj sobie weźmiesz, a sobie tutaj wezmę słoiczek homoseksualizmu, wezmę sobie tutaj 50 gram woreczku przypraw transseksualizmu, o, antyklerykalizm, to sobie kupię tak całą butelkę antyklerykalizmu i jeszcze tutaj przed kasą widzę, no to słoik z aborcją, o, jakie fajne płody, będzie pyszny obiadek, to tak nie działa. Pod tym wszystkim stoi wolność, koncepcja wolności danej osoby i zwyczajnie pewne poglądy są kompatybilne. W momencie, jeżeli walczysz o wolność kobiet, to wtedy będziesz walczył również o wolność, nie wiem, uchodźców, tak, którzy, oczywiście tych, którzy nas nie zabijają, tylko tych, którzy są sobie... którzy chcą sobie w jakiś sposób po prostu żyć i się z nami zintegrować. Zaczyna cię drażnić, że właśnie dwóch facetów nie może sobie na ławce w parku usiąść i się przytulić tak, jak to robisz ze swoją dziewczyną. Dostrzegasz pewną wizję wolności i ta koncepcja jest kompatybilna. W momencie, jeżeli rozmawiamy o aborcji, to w pewnym momencie prędzej czy później dostrzegasz, że kobieta, która zachodzi w ciążę, tak naprawdę traci prawa człowieka i staje się inkubatorem, jeżeli prawo aborcyjne jest odpowiednio zaostrzone, ponieważ ona już nie ma żadnych praw, ona nie ma nawet prawa do życia, ona może zdechnąć przy połogu, nieważne czy dziecko umrze czy nie, najważniejsze jest życie tego nienarodzonego dziecka. Nie, no to jest płód, tak? To jest w ogóle jakaś taka śmieszna nowomowa, tak? No i to jest właśnie ta koncepcja wolności i kompatybilności tych poglądów, ponieważ jeżeli jesteś za płaską ziemią, to będzie wtedy też dla ciebie kompatybilne, żeby kwestionować, nie wiem, no szczepionki, albo właśnie widzieć tutaj, że 5G zamienia nas w cyborgi. Te rzeczy są zwyczajnie ze sobą kompatybilne i dlatego idą ze sobą w parze. Nie zawsze wszystko idzie ze sobą w parze. Sam parę ładnych lat i parę ładnych książek musiałem przeczytać, żeby się przekonać do żywności i organizmów modyfikowanych genetycznie, ale jakby na to nie spojrzeć, to w dalszym ciągu jest to pewna kompatybilność, do której musiałem się zwyczajnie douczyć, doczytać. Więc nie dziwiłbym się, to nie jest tak, że jest na tobie wymuszone, na pewno nie będzie mile zauważone, że jeżeli jesteś właśnie jakimś takim, nie wiem, że jeżeli jesteś taką feministką, ale jesteś przeciwny związkom partnerskim, takim formalnym związkom partnerskim ze wspólnym rozliczaniem PIT-u, z automatycznym dziedziczeniem i dostępem do, no tak na zasadach małżeństwa, bo to przestaje tak działać, tak? Bo tutaj z jednej strony tu jesteś za wolnością, a wolność tylko dla mnie, ale dla innych takich, którzy też mają trochę przewalone, to już trochę mniej. No mi się wydaje jednak, że dlatego te grupy aż tak bardzo się agregują między sobą, bo za tym stoi coś więcej. To nie jest tylko antyszczepionkowość, czy antysystemowość, czy antyinwigilacja. Pozdrawiam Donata, dziękuję bardzo. Zawsze byłem przeciwko inwigilacji, tylko że jako człowiek techniczny dokładnie i wiem, może nie idealnie, ale dużo, dużo o niej więcej wiem i wiem, jaki skrawek spódnicy tutaj unoszę i pokazuję i mniej więcej mam to pod kontrolą, ale tak, no, jest to dla mnie bardzo istotne. No,
2: ja na przykład się cieszę, że Potrzeba nie jest takim typowym histerykiem, który tylko coś usłyszy, gdzieś przeczyta jakiegoś fake newsa i zaraz o tym będzie na przykład audycję nagrywał i przestrzegał i lamentował i trąbił, tylko raczej zbada temat dokładniej i powie nawet coś, co się w większości z was nie spodoba, nie? I to mi się podoba takie podejście. To jest chyba bardziej bliższe dobremu dziennikarstwu, nie? Niż jakieś streamy, których jest pełno na YouTubie, gdzie jest mydło i powidło i nic się nie sprawdza, nic się nie weryfikuje, tylko się ciągle ludzi straszy i nic się nie poddaje w wątpliwość, jeśli to nie jest po linii naszej. I właśnie się wtedy mieszają ze sobą rzeczy ważne i poważne z totalnymi głupotami. Raz gadamy o 5G, a za chwilę później o trąbach aborygenów, co obudzą śpiących rycerzy pod Giewontem, nie?
3: Jak to mówiła Tepol w Star Trek Enterprise, otwarty umysł to nie jest bezkrytyczne przejmowanie wszystkiego, co jest zgodne z twoją linią argumentacji i postrzegania świata. A wielu ludzi właśnie w ten sposób sobie podkreśla swój otwarty umysł. No też jak inni mądrzy ludzie mówią, no jak ma się zbyt otwarty umysł, to ten umysł łatwo może wyskoczyć. No ale to też czasami warto się posprzeczać, tak? Bo tam pamiętam, jak kiedyś tam, nie wiem, ze 2 miesiące temu wspomniałem w Nocnym Marku, że czytam politykę i że czytam Wyborczą i mam je zaprenumerowane, ale słuchajcie, ja też oglądam Zagórskiego, czasem czytam Niezależną w sieci, w dupie i inne TVP Info, ja chłonę wszystko jak najbardziej, jak najszerzej, oglądam Petersona, oglądam Roberta Antona Wilsona, czasami mi się zdarza Alexa Jonesa też obejrzeć, bo to jeżeli bym się zamknął w jakiejś bańce informacyjnej, na pewno w jakiejś jestem zamknięty, no ale nie mogę zdyskwalifikować źródła tylko i wyłącznie dlatego, że ono mi nie smakuje. I to nie jest tak, że jeżeli z jakiegoś źródła informacji korzystam, co też wielokrotnie mi było zarzucane, że oj, ty w te chemtrails na przykład nie wierzysz, a gdyby wyszedł taki Barack Obama i w TVN-ie by powiedzieli, że chemtrailsy to fakt, to byś dopiero wtedy uwierzył. No nie! Nie, ponieważ autorytety to gówno. Jeżeli macie jakiekolwiek autorytety, to jesteście w pewien sposób wadliwi, ponieważ każdy człowiek jest wadliwy i mając autorytet, przejmujecie wady swojego autorytetu.
2: Autorytety, opieranie się na autorytetach to trochę taka droga na skróty jest zawsze, nie? Mamy gotowe wypowiedzi, gotową ideologię, no bo to wtedy jest dla nas czasami ideologia, bo nie do końca sprawdzamy, weryfikujemy, czy ktoś ma rację, czy nie, tylko bierzemy za dobrą monetę jego dogmat, nie? No to trochę słabo. A jak wam się podobają zideologizowane media, no to zawsze TVP macie, tam jest po jednej linii, nieprawomyślnych się wywala po prostu, albo się odwołuje jakieś show, bo się okazało, że jakaś pani grała w Klątwie, to jej tu nie pokażemy. I słuchacie sobie tylko samych prawicowców, jakichś tam Ziemkiewiczów i tak dalej, czy Pospieszalskich, i się czujecie dobrze wtedy, nie? Bo oni mówią to, co chcecie usłyszeć. No i już, i nie ma żadnej debaty, nie ma żadnej konfrontacji, tylko jest mizianie się pytką po szyjce cały czas. Najgorsze, co może być, jak dla mnie. A ja też się staram tak różne źródła, od Michnika do Rydzyka, jak to mawiał jeden popularny nadający. No, posłucham sobie i Jędraszewskiego, księdza, I Dawkinsa, no czasami, no to trzeba sobie czasem też odświeżyć głowę i nawet posłuchać tej drugiej strony tak dla takiego orzeźwienia, nie? Bo takie zamykanie się w jednym cały czas i słuchanie tego samego klepania w tą samą mańkę, no to może nas w końcu jakoś zubożyć intelektualnie. A słyszałeś potrzeba o Katofliksie? To naprawdę tak się nazywa.
3: Tak, otworzyłem sobie nawet go dzisiaj. Chciałem się zarejestrować, bo myślałem, że to będzie jakiś taki Netflix, że będzie 14 dni za darmo, a gówno, to jest VOD zwykłe, każdy film 10 zł wypożyczenie.
2: Dokładnie, od razu zwróciłem uwagę na różnicę w cenie. Netflixa mamy za ile? Za 3 dychy na miesiąc i oglądamy dowoli, co chcemy, a tu 10 zł za film. No nieźle sobie liczą, ale chrześcijaństwo to zawsze był dobry biznes w zasadzie. Tak we współczesności też, no. Sprawdzałem sobie kiedyś, jakie były najbardziej kasowe filmy wszechczasów i tam bardzo dużo takich chrześcijańskich, typu tam Przygody Mojżesza, Święty Józef, jakieś takie Maria Magdalena. Mojżesza.
3: To jest materiał na platformówkę, kurde, na NES-a.
2: No, chcieli, ale to znowu jakoś tak uderzyło mnie to, że twórcy tego Katofliksa, nazywanego Kartofliksem przez złośliwych. Twórcy tego Kartofliksa od razu musieli zerżnąć jakby tak nazwę w stylu, że bierzemy to, przerabiamy, że nie, Netoflix, tylko Kato, nasze tu. Tak jakby zero inwencji jak zwykle, nie? Następna rzecz, no to ta cena faktycznie, no drogo sobie liczą, dyszkę za filmik.
3: Jest ten, kategoria darmowe.
2: Zawsze tak.
3: Biblio, ojczyzno moja, zwiastun. Wywiad z księdzem Michałem Janochą. Making of, become great before God. Prace podczas zdjęć kręcenia filmu i wprowadzenia do nowej jakości życia. Czyli też taki behind the scenes.
2: Jakby ktoś się jeszcze nie domyślił, no to jest oczywiście platforma, która ma dawać możliwość oglądania filmów katolickich, bo oni się reklamują, że to jest dla osób wierzących, ale to tak jak z nauką wiary w polskich szkołach. Uczysz się tylko jednej wiary, tej jedynej słusznej i obowiązującej i państwowej w zasadzie. No więc to jest na tej samej zasadzie, że no nie zobaczycie nic o protestantach, nawet o innych odłamach chrześcijaństwa niż katolicyzm. Bo robi to, Studio Katolik. No to już nazwa mówi sama za siebie, nie?
3: No w końcu to jest Katoflix, a nie Christflix.
2: No w sumie tak.
3: Tylko, że wiesz, tylko problem jest, ja wiem czemu te filmy są takie drogie, są nawet droższe niż w takich cywilnych ofertach VOD, które macie u swoich providerów sieci telewizyjnej, dlatego, że oni już zbierają na pozew od Netflixa za podpierdolenie nazwy. A jest przecież tyle różnych pięknych, jest HBO Go, więc może by zrobić takie Jezus Chrystus Go to Emmaus, czy coś takiego. Albo jest taka w Polsce za bardzo nie występuje, jest amerykańska platforma Hulu się nazywa. Ma mnóstwo fajnych seriali i po polsku to by się mogło nazywać Katulu.
2: Katulu. Jesteś katulikiem? Wyznajesz wielkiego Ktulu?
3: Katulu wtagnę.
2: No, ale nie wiem, jakiś Jezus Vision mogliby nazwać tak bardziej uniwersalnie. Jesus Go właśnie, no. Kato Go. Macie jakieś propozycje nazw bardziej takich kreatywnych, oryginalnych?
3: A może Katol Hub od Pornhuba z takimi krótkimi scenami, taka wiesz, szybko odmówiona dziesiątka różańca.
2: No czekamy na wasze propozycje, jak byście nazwali, bo to nie jest tak prosto wymyślić. Ja na przykład dla kolegi teraz staram się wymyślić nazwę dla jego serwisu i sprawdzam domeny oczywiście od razu, czy są wolne. Jest taka konkurencja, powiem tylko, że branża związana z żywnością i tutaj to jest w ogóle coś wymyślić, coś czego nie ma. Już wpisywałem jakieś nawet Food 44, takie bzdury i wszystko zajęte, nawet takie nazwy. W ogóle znaleźć coś krótkiego, to dzisiaj jest naprawdę wielki problem. Już nie tylko znaleźć coś, tylko coś krótkiego. Już same długie tylko zostały te domeny, wszystko pozajmowane. Nawet już takie jakieś nazwy własne wymyślam. Jedzeniopol zaproponował Zenon. Jedzeniopol. No właśnie, ma się nie kojarzyć obiadek. Nie, no. Ma się z Polską nie kojarzyć, ma być międzynarodowe, uniwersalne, bo będzie w różnych językach. No i to domeny PL-ki jeszcze są często wolne, jak wymyślam nawet jakieś nazwy własne, ale już wymyślam nawet jakieś pokręcone nazwy własne, nic nieznaczące. I wszystko pozajmowane, po prostu. Jak krótkie, to zajęte.
3: Armagerd hood food.
2: Etam do nas się przyłączył, witamy.
5: A, bo ty handlujesz domenami, rozgryzłem cię teraz.
2: Nie, czemu?
5: Nazwy, no tak, no wiesz, ja też czasami sobie potrafię tak posiedzieć, jak znajdę jakąś fajną końcówkę domeny i sobie poszukać. Na przykład kiedyś byłem właścicielem takiej domeny, za którą dzisiaj żałuję, że nie wziąłem kasy, bo w końcu sam z niej zrezygnowałem. Jakiś gość z Australii napisał do mnie, przynajmniej tak sądziłem po adresie, który do mnie przyszedł i zaproponował 50 tysięcy złotych. Wiesz, że nie wziąłem? 50 patoli za ten, za domenę?
3: I dlatego jesteś biedny.
5: No nie, nie dlatego jestem biedny. Biedny to jestem z powodu, że tak powiem, Womanreich, a natomiast tej feminy, jak to się mówi, nie chcę mówić wprost, ale wiecie, o co mi chodzi. Natomiast no, zrobiłem głupotę, bo po paru latach trzymania tej domeny, na której zresztą planowałem zrobić bardzo fajny projekt, o którym może kiedyś opowiadam, dlatego nie będę teraz spalał tematu, po prostu zwyczajnie z niego zrezygnowałem. Stwierdziłem, że te 61, chyba 50, które płaciłem rocznie za pustą domenę przez kilkanaście lat, to jest po prostu bez sens. No i w końcu odpuściłem. Natomiast co do telewizji kościelnej, takiej pay-per-view, to ja bym to nazwał po prostu taca TV. I wtedy by była sprawa jasna, tak, że trzeba coś rzucić na tą tacę, żeby się coś wyświetliło. Swoją drogą, teraz to już nie jest takie popularne, a powinno być, bo dzisiaj już w kościołach, jak no, wy nie bywacie w kościołach, ale powiedzmy, jak byście bywali, to
3: ja
5: byście...
3: Mów.
5: To były kiedyś takie projektory, wiecie, tak zwane projektory śpiewniki. To były epidiaskopy, które rzucały slajdy na taki ekran z tylną projekcją najczęściej. I tam były treści piosenek religijnych, które takie były mniej popularne i po prostu ludzie sobie je śpiewali, czytając z ekranu. Teraz są projektory. Takie porządne, elektroniczne projektory. No i kiedyś w kinie chciałem powiedzieć, w kościele, wyświetlane były filmy katolickie bardzo często. Po prostu rozwijał się taki wielki ekran i można było sobie oglądać. No i właśnie dzisiaj uważam, że mając taką technologię, cyfrowe projektory, no można byłoby wykorzystać te święte miejsca również do wyświetlania bardzo fajnych, jakichś pouczających opowieści biblijnych. Tudzież na przykład wyprodukowanych przez lokalnych takich youtuberów katolickich, którzy by tam mogli swoje prace prezentować.
3: No, nowy trend na polskim YouTubie. Kato streamy.
2: Kato, no tak,
5: ja sobie obiecałem, że w tym roku wyprodukuję na święta Wielkiej Nocy w niebo wstąpienia pańskiego dla swoich klientów takie katolickie, że tak powiem, produkcje, że będą elementy religijne. Znaczy jakiś Jezus unoszący się w powietrzu, czy właśnie jakieś nie zajączki w każdym razie i nie króliczki, nie kurczaczki, nie, żeby było coś innego i nie jajka absolutnie malowane. Także zobaczę, co z tego wyniknie. No ale coś tak teraz mam takie przeczucie, że jesteś, Krawiec, dzisiaj pink. To znaczy, że coś ci się udało. Jakiś klient zapłacił albo coś. Mam rację?
2: Niekoniecznie, ale no, nie wiem dokładnie, co masz na myśli, że jestem, nie wiem, bardziej optymistyczny, czy co?
5: Nie, no bo ja jestem dzisiaj punk, bo mi dzisiaj klient, sobie wyobraź, za 4 dni mojej ciężkiej pracy po 2 godziny wieczorem miałem 2 patole do odebrania i mi nie zapłacił. Także jestem dzisiaj punk. Także ty musisz być pink, żeby była równowaga.
2: Aha, w ten sposób. Ale co, już w ogóle ci nie zapłaci?
5: No już w ogóle mi nie zapłaci. Znaczy ja już tak mu powiedziałem, on mnie wkurzył trochę strasznie. Ja wam opowiem w ogóle tą historię, bo to jest bardzo ciekawe. Już jest to klient, którego znam jeszcze na studiach byłem, 23 lata, albo i 5. I właściwie to co roku, co pół roku, tam w różnych interwałach miałem od niego stałe zlecenia. I on doskonale wiedział, kiedy mi zlecał tą, że tak powiem, pracę, nad którą teraz pracowałem, no prawie cały tydzień roboczy. No dobre 8 godzin w sumie poświęciłem na to. To zlecał mi to, wiedząc, że ja wystawiam obecnie co najwyżej umowy o dzieło, bo nie mam innej możliwości. No i chyba po prostu się wycwanił, bo chciał być może trochę darmochy. No i po prostu dzisiaj zażądał ode mnie faktury. A ja faktury wystawić nie mogę, bo musiałbym specjalnie firmę założyć. Umowa o zlecenie, proszę bardzo, umowa o dzieło, proszę bardzo. Tym bardziej, że było to typowe dzieło. Natomiast on się jakoś odwinął, że no wie pan tutaj coś tego, nagle na pan przeszedł i ten tutaj kurczę, nie mogę, bo teraz takie czasy, że to tak się niefajnie te umowy o dzieło wystawiać i w ogóle nie skumałem o co chodzi, ale moje przeczucie było takie, że po prostu chcę, albo się czuję już mną zmęczony po tylu latach, chociaż nie sądzę, bo dział marketingu, jego dział marketingu, bo to nie taka mała firma, bardzo był zadowolony z prac, które zrobiłem. Krawiec by skrytykował to na 100%, ale dziewczyny w marketingu były bardzo zadowolone. Wszystko dałem, najlepsze jest, że wszystko już na płytkach poszło, na pendrive'ach poszło wszystko.
2: I co dalej?
5: No i gościu po prostu tak nie się wyłczał. No znaczy, wiedząc o tym, że nie mogę wystawić faktury za tą pracę, po prostu powiedział, że no, pogadamy o płatności, jak pan będzie mógł fakturę wystawić. No, przecież nie założę specjalnie firmy po to, żeby dostać 2000 zł, bo jest to bez sensu, prawda?
2: No, shit happens, no. Bywa i tak.
5: No, tym bardziej chciałem to zrobić uczciwie, bo chciałem normalnie umowę o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodów i sprawa byłaby bardzo prosta, nie? No, ale w każdym razie, no mówię, życzę w takim razie smacznego. Niech pan sobie tam weźmie, wykorzysta i tyle, no, bo ja nie lubię, żeby się rzeczy marnowały. Nie jestem taki, żeby nie dać, jak to mówią, sam pies kości nie zje, a drugiemu nie da. Tyle lat współpracy, to także podarowałem mu to, uznałem, że tak powiem, że no, tym razem się nie poszczęściło. Czasami takie sytuacje bywają, jak wiesz, krawiec, no ale jednak, kurde, dwa patole to sporo, nie? Jak na takie nasze możliwości.
3: A czemu ty się dajesz tak dymać? Wykonałeś pracę jeszcze, kurde, z pocałowaniem oddałeś, jesteś niewolnikiem, no. Zrobiłeś za nic, wydałeś mu to. Jeżeli nie jesteś pewien swojego kontrahenta, no to spisujesz jakikolwiek protokół, jakieś warunki oddania projektu, jakąś konkretną procedurę, umawiasz się, jaka to będzie forma, a nie tak wszystko na gębę, a potem, idę o zakład, że ten koleś, który cię wydymał, już w samym momencie zlecenia ci projektu stwierdził, że a, tutaj jest taki frajer, to ja go sobie wydymam na 2000.
5: No wiesz, powiem tak, znamy się 23 lata, to jak ja bym ciebie znał 23 lata, to ja bym ci zrobił grafikę do każdego interfejsu graficznego, nawet teraz bym ci zrobił. Znaczy ja bym tobie zrobił za darmo, to jest inna sprawa. Od razu bym ci powiedział, że za darmo, ale...
3: Więcej bym nie zapłacił na pewno.
5: Nie, no wiesz, zrobiłoby ci się mi szkoda i byś coś zapłacił. By się jakąś tam sprzedał najwyżej lampę od tego swojego samochodu czy lusterko i byś miał kasę dla mnie, nie? Ale ja już tak wyczuwam, że ty jesteś uczciwy chłop, ale no po prostu, no czasami nie warto, wiesz, ja już tyle lat ja takie zlecenia robię, a to właściwie pierwszej połowy lat 90. i takich sytuacji zdarzyło mi się może z 6, może z 5, a może z 3. Raz mi się zdarzyła taka, że miałem ochotę facetowi przyłożyć, bo był po prostu bezczelny w tym, co zrobił. Powstrzymałem się wtedy, ale wtedy nie ważyłem jeszcze tyle kilogramów, co teraz. A co do kilogramów właśnie, jakbyś podszedł do takiej sytuacji, potrzebą, gdyby nas, jako takich no, panów przy kości, liczono za samolot na przykład za 1,5 siedzenia. Bo jednak tutaj nie byłoby dyskryminacji, gdyby od kilograma pasażera było liczone za bilet. Co o tym?
3: Myślę, żebym się trochę przyczepił, bo to powinno być jakoś pierwotnie zregulaminowane. Z jednej strony jak najbardziej się zgodzę, bo kiedyś miałem wątpliwą przyjemność podróżować autokarem 300-400 kilometrów właśnie koło takiego człowieka, że zajmował 1,5 fotela, jakieś tak 160 kilo żywego tłuszczu spokojnie. No i to nie było specjalnie komfortowe, tak? Natomiast no wiadomo, że kilogramy się przekładają na zużycie paliwa, no ale jeżeli się mieścisz na swoim fotelu, no to nie widzę powodu do tego, żeby mnie tutaj z czegoś więcej rozliczać. A jeżeli faktycznie byśmy się rozliczali, no to po pierwsze, albo jakiś taki odgórny limit, że powyżej, nie wiem, tam 140 kg dajmy na to, bo chyba tyle trzeba mieć co najmniej, żeby się z fotela wylewać, no to robimy takie naliczanie kilogramowe, albo uczciwie, każdy wchodzi na wagę przed wejściem na pokład, no i tutaj ktoś waży 50 kg, to zapłaci połowę tego ceny biletu, no powiedzmy tam, dobra, wiadomo, tam są inne koszty, ale tam zapłaci o tam 20% mniej niż ten, który waży 100 kg, to wtedy by było faktycznie uczciwe. Naliczanie kilogramowe, zobaczycie. Jak był trend naliczania sekundowego w telekomach, tak będzie naliczanie kilogramowe w samolotach.
5: No w Szczecinie jest czasowe, na przykład za bilety tramwajowe, oczywiście one są w różnych kategoriach, tak? Znaczy są skategoryzowane tam 20 minut, 10 minut, czy 15, już nie pamiętam, godzina, dwie godziny, bo tam się co do minuty nie da, nie? Natomiast z tymi samolotami ja mam pewną wątpliwość, czy to by się przyjęło, znaczy ja bym był za tym, tak? Bo generalnie jak coś leci, no to wiadomo, że tutaj ta waga jest bardzo bardziej istotna niż w przypadku jak coś jedzie.
3: Już myślałem, no, chociaż... że powiesz, że jak już leci, to przecież leci, to możesz wejść do samolotu bez biletu.
5: Nie. Tutaj akurat się nie da do końca tak, chociaż jest sposób na to, żeby płacić za darmo, ale kiedyś wam to opowiem. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane i nie chcę tego teraz spalać. Mhm. Natomiast tutaj myślę, że w przypadku takiego ważenia pasażera, to znowu feministki by się rzuciły wspomniane, bo grube baby na pewno by się kłóciły, że tyle nie ważą, nie? Także tutaj widzę tutaj, bo to jest taka kobieca próżność, nie? No to jest niemożliwe, 115, nie? Czy coś takiego sobie wyobrażasz?
3: No ale czemu to, czemu to od razu do feminizmu przypilasz? Przecież raczej problem większej wagi jest związany z mężczyznami. Mężczyźni ważą więcej niż kobiety.
5: No tak, no i tutaj by była kolejna rzecz właśnie, mogłyby powstać ruchy szowinistyczne, które by głosowały za tym, że po prostu jest to pewna dyskryminacja mężczyzn, bo my z natury nawet szkielet mamy cięższy od kobiecego, więc facet podobnych gabarytów waży zazwyczaj więcej niż kobieta. Nie?
2: Także tutaj można... Dobra, panowie,
5: Ale ja jeszcze mam bardzo ważną jeszcze jedną informację.
2: Ale to tutaj szybciutko poproszę, bo chcieliśmy jeszcze o TVP pogadać, a pół godziny audycji zostało, więc
5: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wiecie, że dzisiaj w nocy zamykają granice polskie, nie? To nawet chyba dzisiaj po południu ogłoszono.
3: Dzisiaj o 15 się pojawiły na granicy czeskiej i niemieckiej kontrole, ale zamknięcia granic jeszcze nie ma.
5: Dzisiaj była bardzo ciekawa rzecz w szkole mojej córy. Otóż przyjechał autokar pełen niemieckich, włoskich i jeszcze chyba jakichś hiszpańskich dzieci, czy młodzieży, krótko mówiąc, takich około 18 lat w ramach jakiejś wymiany, o czym nie zostali w ogóle poinformowani rodzice. No i jest mała afera, którą oczywiście wytoczyłem mła, bo mi się to strasznie nie spodobało. Skoro tyle trąbią w tych telewizorniach o różnych spędach i w ogóle, żeby to wszystko poograniczać, to nagle przyjeżdża sobie grupa autokarów, zupełnie przypadkowych, zupełnie niesprawdzonych ludzi do szkoły. No i na przykład ja swojej córki już nie poślę w tej chwili do szkoły przez najbliższy czas. Natomiast sprawa będzie dosyć poważna, bo zgłosiłem sprawę do sanepidu, ponieważ uważam, że powinniśmy jako rodzice być o tym poinformowani, skoro taka epidemia panuje, tak? Przynajmniej medialna, nie? Na ten temat. Jestem troszeczkę tym zniesmaczony, bo jakążeż głupotą jest po prostu w tej sytuacji, tym bardziej, że chodzi akurat w tym przypadku o trzy państwa, które są według wykresów, które są w internecie, są najbardziej w Europie skażone tym całym koronawirusem. Nie lubię tej nazwy strasznie, nie wiem dlaczego. W każdym razie, no, takie jest ciekawie z tym, jak to wszystko pójdzie dalej. I pewnie nie omieszkam jutro lub pojutrze wejść na antenę i trochę wam na ten temat więcej pogadać, bo sytuacja zapowiada się całkiem ciekawie. Już miałem tutaj newsa od pani, która z tą kontakt, że tak powiem, nawiązałem z sanepidu, że się tym zajmą, bo był podobno prikaz wydany, żeby takich wycieczek tutaj nie przyjmować, szczególnie, że młodzież owa ma być przez tydzień i pomieszkiwać ma urodzin dzieciaków. Więc jeśli jedno z nich jest chociażby nosicielem, nie mówię już, że choruje, ale jest nosicielem wirusa, bo ten wirus przez dwa tygodnie aż wegetuje sobie w naszym organizmie, zanim się wykluje, no to może być niezły pasztet z tego wszystkiego, nie?
3: Oj ty Janie Etamie, do urzędów wielu donosicielu.
5: No. No nie jestem z tego dumny, mówiąc szczerze, ale powiem tak, po rozmowie dzisiaj z ludźmi, a właściwie po próbach rozmowy z ludźmi w szkole decyzyjnymi, stwierdzam po prostu, matko, jaka ciemnota jest w tym kraju. Ja już nie mówię o tym, że oczywiście to nie jest żadna epidemia, że to jest jakiś margines, że jest mały rachunek prawdopodobieństwa i tak dalej. Ale skoro robi się taką nagonkę na to i takie sprawdzanie wszystkiego i w ogóle odwoływanie i co tylko, i zamykanie granic, to kurczę, no jednak wypadałoby tych rodziców poinformować o tym, że jest taka sytuacja. Niech by oni zdecydowali, czy w tej sytuacji, skoro oni biegali przez cały dzień po szkole, jeszcze przez tydzień będą biegać. Jak mówię, z Włoch, z Niemiec i z Francji, czyli Holandia chyba tam też była, Belgia, z tego pamiętam. To kurczę, należałoby jednak właścicieli tych dzieci, czyli rodziców, czy raczej, jak to się mówi prawidłowo teraz, nie jest rodzic, tylko opiekun prawny, o, jakoś poinformować, żeby chociaż wiedzieli, tak, żeby mieli jakąś wiedzę na ten temat. A druga sprawa, to dowiedziałem się, że sanepid wydał właśnie zakaz na takie takie wycieczki i to troszeczkę niefajnie, po prostu się czuję, nie? No cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że statystyka tutaj zadziała i nie będzie żadnego przypadku. No ale na wszelki wypadek nagrałem te rozmowy i gdyby taki przypadek się zdarzył, to ja ostrzegałem dzisiaj i będzie to powód do pozwów w tym kierunku zaniedbań, że tak powiem.
2: Już donosik do płoku, a tu...
5: No. Nie, no ale wiesz, można na tym zarobić, nie? No słuchaj, stary, w Stanach się dostaje 40 tysięcy za poparzenie kawą w McDonaldzie, to dlaczego dolarów oczywiście? No, moja ciotka dostała tyle po sądach, jak się pociągała za potrącenie na pasach przez półciężarówkę, to kurczę, dlaczego nie wykorzystać, żeby się wzbogacić trochę na tej całej sytuacji. No nic, mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi, że koronawirus minie, chociaż jakoś tak moje obserwacje mapy, ostatni czas, a jest taka mapka udostępniona, wskazują na to, że oni tego nie opanują. No ale zobaczymy. Obym się mylił. Dobra, zwalniam antenę i jedziecie z czym? Z wiadomościami, tak? Nie, z TVP. Pa, pa.
2: Tak. No, trzymaj się, hej.
3: Ja to kiedyś muszę przeprowadzić eksperyment radiowy i kiedy Etam zadzwoni, pójdę w stawie rosół i zobaczę, czy mi się uda ugotować rosół od zera do gotowego rosołu, tak żeby Etam się wygadał.
2: No, ziemniaczki się gotują 20 minut około, można by się wyrobić nawet.
3: Na razie sobie odgrzałem pomidorówkę, także jest dobrze i zdążyłem ją zjeść.
2: A tosty to w ogóle się 5 minut robią, to bym, jakbym się uparł, to bym zrobił i tosty, i ziemniaki ugotował. No, a przechodząc do tematu TVP, no to jak ostatnio się dowiedzieliśmy, no los Jacka Kurskiego jako prezesa TVP stał przez jakiś czas na włosku, no i w końcu i poleciał, i krzyknęli mu pa Jacek, no. I nie ma już Jacka, odwołany. Moim zdaniem to była kolejna taka bardzo sprytna gra PiSu. Chcieli pokazać, jaki to Duda jest niezależny, jak on to potrafi pięścią w stół walnąć, no bo prezydent Duda się domagał rezygnacji tego Jacka Kurskiego i uzależniał od tego to, że nie zawetuje tej ustawy przyznającej TVP 2 miliardy. A skończyło się na tym, że TVP dostanie 10 miliardów, bo podpisali umowę na 5 lat, znaczy, bo prezydent podpisał projekt takiej ustawy, że ma zagwarantowane przez następne 5 lat, że nie będzie to mniejsza kwota niż 2 miliardy, ale to może i większa. No, to jest... Jurek Owsiak przez cały okres zbierania kasy przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zebrał małą cząstkę tego, co dostaje TV PiS na propagandę swoją, a zakupiono za to całą masę sprzętu, wyposażono, kurczę, szpitale w całym kraju w fajny sprzęt, dużo dobrego. No a tu mamy pieniądze na propagandę. Ja chciałbym się pokusić o ocenę właśnie rządów Jacka Kurskiego w TVP, jaką on stworzył telewizję, no bo nie da się ukryć, że on ją trochę zreformował, nie? No trochę, nawet bardzo.
3: Wniósł ją na nowe standardy, wyżyny dziennikarstwa, którego naprawdę nigdzie indziej nie można znaleźć. Natomiast tutaj pan prezydent Andrzej Duda faktycznie postawił bardzo taki jasny komunikat i taki bardzo twardy, aż można się zaskoczyć, bo wszyscy żądali od niego, żeby zawetował tę ustawę, a on ją podpisał. Widzisz, jaki twardziel?
2: No, tutaj gra się toczy o dużą stawkę, bo TVP jest to tuba PiSu i jest tak, że Polacy lubią to, co już znają. Często oglądają to, do czego są przyzwyczajeni. No, TVP jest mocne. Za Kurskiego nie da się ukryć, że jeszcze się wzmocniło to TVP. No, przyczyniły się do tego bardzo duże środki wyciągane z różnych spółek Skarbu Państwa. Przyczyniło się do tego też, że Jacek Kurski ciekawą strategię ogólnie zrobił, bo on zrobił tą telewizję tak dla 50+, nie? Taki target. No raczej tak dla 50+, dla seniorów. Dużo takich programów zrobił. Jest na przykład sanatorium miłości. To jest taki Big Brother z seniorami w roli głównej. Dla seniorów, z seniorami.
3: Pamiętam, usłyszałem o tym programie, kiedy się okazało, że ktoś pomiędzy nagraniem odcinka a wyemitowaniem zmarł i tam trzeba było z rodziną załatwić, żeby pozwolili na emisję.
2: Przepraszam, że się śmieję. No ale ci seniorzy, oni myślę, że ciepło to przyjęli i poczuli, że w końcu coś dla nich ktoś zrobił, nie? Więc tu zapunktował. Zapunktował sobie przez to, że promował disco polo. Kurski też lubił na pewno siebie bardzo pokazywać i występować w roli takiego celebryty. No przecież co jakaś gala disco polo, co jakieś większe wydarzenie, co jakieś nowości, to on ciągle ten jego głupi ryj z tym uśmieszkiem musimy oglądać, nie? On wychodzi w jakimś kapeluszu, na gitarze gra. No taki prezes wszędobylski, że zawsze on musi być na afiszu. I zrobił trochę telewizję pod siebie, no na zasadzie, że ja lubię disco polo, to będzie disco polo. Ja jestem taki bogoojczyźniany, no to będą programy bogoojczyźniane. Sprawdzałem sobie dzisiaj ramówkę TVP, no i jakiś Voice Senior też, czyli takie, no rozumiem, że seniorzy śpiewają, tak? Jakieś takie seriale Leśniczówka, przeczytałem sobie tutaj opis. Dziadek Antoni zostawia swojej rodzinie w spadku leśniczówkę. Bliscy dziadka Antoniego tam z czasem odkrywają tajemnicę dziadka, nie? Czyli znowu tutaj dziadek.
3: Jestem ciekaw, co to za tajemnice. A tutaj różaniec poświęcony przez Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Ale sekret i kurde tutaj i cała historia. Pewnie takie to tajemnice były. W normalnym to by było coś kontrowersyjnego, że tam, nie wiem, był pedofilem albo że trzymał jakieś tam, gwałcił świnie czy coś takiego, nie? Odkrywanie tajemnic. No tak to wygląda w takich normalnych zachodnich produkcjach. Tak? A tutaj to pewnie coś takiego, aż nie wiem, Leśniczówka, to zobaczę zaraz, co to za sekrety.
2: Dużo jest takich produkcji, wszystkie produkcje są właściwie mocno familijne i takie właśnie boże, familijne, bogoojczyźniane, albo o wojnie, o historii, jakieś tam, prawda historyczna. Albo no tutaj jakiś serial Archiwista. Znowu, emerytowany pracownik policyjnego archiwum Henryk Mikos za punkt honoru postawił sobie, panie, prawda, tutaj rozwiązanie umorzonych przed laty spraw. No znowu takie pisowskie, nie? Tu archiwa, jakieś dawne sprawy, on będzie odkrywał i łapał tych wszystkich, co się tam nakradli, to lewactwo.
3: Dobra. Mam opis losowego odcinka Leśniczówki. W las poście, czyli taki impost leśny, Aniela próbuje przenieść paczkę, która pod jej opieką zostawiła Gromniakowa. Źle zapakowane pudło się otwiera i rzeźba wysuwa się na podłogę. W tym momencie w drzwiach las postu staje Gałek. Wkrótce mężczyzna spotyka Kurka i oskarża go o kradzież rzeźb, czyli jednak wątek kryminalny. Tymczasem w las poście zjawia się Gromniakowa, zdradza Anieli, że właścicielka galerii zgodziła się zwrócić rzeźby, ale odda je tylko do rąk własnych twórcy. Marcin idzie do księdza. Okej, wątek.
2: Ale ty to, przepraszam, ty to wymyślasz sam, czy to naprawdę się
3: nie,
2: dzieje?
3: Nie, ja to czytam teraz z portalu Świat Seriali interia.pl. Krzysztof i Robert kończą pracę nad survivalowym projektem przygotowanym dla Warringtona. Wow. Nagle w gabinecie zjawia się sekretarka i oświadcza, że mecenas Grzymkowski próbuje pilnie skontaktować się z synem. Robert dostaje od Konrada bardzo zwięzłą ocenę ich pomysłu. Lesiński nie wyobraża sobie, Lesiński tam, taki wiesz, taki herszt lasu, by w jego leśnictwie można było zorganizować obóz survivalowy. Magda wybiega z przychodni, by odwiedzić Helenę, dogania ją Czesława i przestrzega, by nie angażowała się zbyt mocno w udawanie narzeczonej Jacka. No to już takie ostre sekrety. W ośrodku młoda Zdziebułkowska spotyka Mądrasiuka i razem wchodzą do pokoju jego matki. Reakcja Heleny na ich odwiedziny jest zaskakująca. Do księdza, zmieniającego kwiaty przy kapliczce, podchodzi sołtys.
2: Znowu ksiądz, sołtys. Ksiądz pewnie taki równiacha, nie? Że tam wszyscy go lubią, fajny, dowcipny i tam szczęść Boże, na gitarze gdzieś tam na drzewie z dziećmi gra pewnie takie klimaty. No nie wiem, no jak ktoś lubi takie klimaty, to będzie w pytę zadowolony z ramówki TVP, bo tam same takie, jak jest jakaś sztuka, no to jakieś sprawy takie właśnie albo wojna, albo historia, żołnierze wyklęci, a jak się okaże, że jakaś aktorka aktorka w sztuce, która jest zaplanowana, grała w jakimś niebożym przedstawieniu typu klątwa, to usuwamy, nie? I dajemy tam jakąś zaślepkę, nie wiem, tam Pospieszalskiego dajemy, nie? Żeby tam... I ksiądz zaproszony, ekspert od wszystkiego oczywiście, tam... No i tam, czy tarot to zagrożenie duchowe, czy można go z różańcem porównywać? Takie tematy macie, nie? W TVP. Widzę jakieś inne programy, Wielkie Nieba, Tajemnice Mnichów, im padło na mózg po prostu, no to nawet jakiś taki fanatyczny katol, no nie będzie tak wszystkiego robił na tą mańkę, bo wie, że zniechęci, nie? No chyba, że jest przygłupem, to wtedy będzie wszystko tak robił, że księża mają być, Biblia, różańce, Pospieszalski, no to jest jakiś brak instynktu samozachowawczego. No i to się zemściło, bo dzisiaj wszyscy gardzą TVP, już nie tyle, no bo to, że uznają tą telewizję za totalnie jednostronną i propagandową, gorszą niż za PRL-u, no to już to wszyscy wiemy, nie? Ale teraz jeszcze trzeba zrobić takie przeświadczenie, że to jest taka kopia telewizji Trwam i żeby już to oglądały tylko starsze panie chodzące do kościoła, ale jakoś to się kręci. Okazuje się, że Polacy jednak oglądają to TVP. Kurski tam bryluje na Twitterze cały

0: wieczór wyborczy również były całkiem sensowne, więc tutaj akurat bym nie wietrzył, no bo widziałbym surowe dane powiedzmy z tego małego wycinka tortu, do którego mam dostęp, co może mnie trochę zaskoczyło, może też nie do końca, ale tak mówisz, że właśnie robią z tego telewizję Trwam, no to jest zupełnie inaczej. Zauważ, że cała ekipa, przynajmniej jeżeli chodzi o TVP Info, bo tutaj żadnych innych konszachtów zawodowych związanych z produkcją filmów czy seriali przez TVP, one mnie kompletnie nie interesują i nie są w mojej bańce informacyjnej, więc nie wiem, jak to wygląda, ale zauważ, że jeżeli sobie obejrzysz wydanie główne wiadomości, tam się zawsze pokazuje nazwisko reportera, który to robił, czy tam nawet operatora i tak dalej, tak? I wpiszesz sobie to nazwisko w Google, to on ukończył Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
1: No,
0: i to, słuchaj, to nie jest śmieszne, tak? Naprawdę tak jest. Spróbujcie sobie kiedyś zrobić taki eksperyment, no sam kiedyś byłem w szoku, nie takie, wiesz, na zasadzie, kurwa, co za debil jebany to nagrał, nie? Tak sobie pauzuję, wyszukuję, Jezu, okej, dobra, jasne, no to puszczamy dalej. I znowu, co za debil jebany to nagrał. I znowu wyszukuję, okej, dobra, już mam chyba jakąś taką koncepcję. No i faktycznie to nie jest tak, że, no, bo tych wszystkich dziennikarzy, którzy faktycznie, no, z różnych stron świata tak naprawdę oni się wzięli, no trochę to też były resortowe dzieci, ale które jednak istniały w tym TVP, no zostały jakoś tak kontrakty rozwiązane w nie do końca też uczciwe sposoby, bo tak jak też wam kiedyś opowiadałem o książce TV Propaganda autorstwa, już wam zaraz mówię, tylko sobie swoją pomoc naukową otworzę. Jest to książka bardzo tania, więc bardzo polecam. Kolesia, który zwyczajnie pracował przez jakiś czas w TVP, gdzie właśnie opisuje, że nie było tak, że cię przykładowo zwolnili, tak? Bo wszyscy byli tam na umowach business to business, no i zwyczajnie przestali ci zlecać jakiekolwiek zlecenia, tak? No i byłeś tam związany w jakiś sposób właśnie umową o współpracy, musiałeś mieć swoją działalność gospodarczą, płaciłeś ZUSy, SRUSy i tak dalej, ale niestety nie mogłeś z tego, nie dostawałeś z tego żadnych pieniędzy. Już się tutaj tylko doskroluję, bo kurde, muszę posprzątać na tym Kindlku. Kroniki wampirów, tak, psychologia kwantowa.
1: Ja tylko w międzyczasie wtrącę, że w Trójce tak samo wymiatają wszystkich tam nieprawomyślnych, cały czas starają się jakby zmienić skład, nie, na taki właśnie Boży, no chyba też chcą tam powciskać tych od Rydzyka. Rydzyk się zresztą jakoś dogadał z Jarosławem w pewnym momencie, że no to tak, moglibyśmy tutaj przyklasnąć, być może zachęcić wiernych. No nie wszystko, co robi PiS, jest dobre, ale jednak to jest Boża partia. No ale też coś musimy z tego mieć, tak? No i tu by się właśnie przydało, żeby nasi absolwenci znaleźli jakieś zajęcie, dałoby się coś zrobić. No oczywiście, żeby się dało. No, no to w Trójce teraz wymietli, ciągle kogoś nam wymiatają, teraz jest jakaś Anna Gacek. Nie wiem, nie słucham Trójki, ale widziałem komentarze, że bardzo ją tam lubią. Prowadziła takie bardziej właśnie śmiałe, nowoczesne, liberalne, prawda? No to się trzeba ją wywalić. Do Mana się cały czas boją dobrać, no bo Man to figura, nie? To jakby dowalają tych, którzy z nim współpracują. Każdy, kto tam z Manem współpracuje, to go wypierdolają zaraz. No ale to tak wtrąciłem.
0: No ale Anna Gacek robiła programy muzyczne, tam nie było, chyba tylko dlatego, że była koleżanką Mana, że była z jego, że tak powiem, frakcji.
1: Ona różne prowadziła programy z tego, co czytałem. Ona tam pracowała kupę lat w tej Trójce.
0: No, całkiem tak, na pewno.
1: Skoro jeszcze 20 tutaj, lat chyba, tutaj, wiesz? 20 lat chyba tam siedziała w tej Trójce.
0: Właśnie próbuję sobie jakoś tak, wiesz, dodać kiedy, skąd ją kojarzę, ale zupełnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale sporo. Jeszcze wracając do tej książki, Mariusz Kowalewski, TV Propaganda, za kulisami TVP. Więc jest wesoło, no ale wiesz, no kurde, no i to jest ten problem, że idziesz sobie, jesteś młodym, ambitnym dziennikarzem, idziesz sobie do państwowego radia, gdzie Trójka, no nie była szczególnie upolitycznionym w żaden, i to naprawdę już nawet w takich ciężkich czasach, gdzie jednak te media publiczne były w jakiś sposób zawłaszczane, no to były zawłaszczane programy informacyjne, była zawłaszczana publicystyka, a Trójka to było takie, wiesz, takie do posłuchania, takie o poziom wyżej, jeżeli chcesz się wyróżnić przed sąsiadami i nie puszczać RMF-u czy tam Zetki, tak? Czy choćby no, legendarna powtórka z rozrywki, tak? I mnóstwo, no Marek Niedźwiecki też, który bardzo dużo krwawicy w Trójkę włożył. No Trójka była taką rozrywką, ale właśnie rozrywką...

0: bardziej intelektualną niż właśnie taką bieżącą i jestem bardzo zaskoczony, że do jakichkolwiek, wiesz, jakichkolwiek roszad właśnie doszło właśnie w tym programie. Teraz jeszcze tylko czekać, aż będziemy mieli zespół Mazowsze na programie drugim Polskiego Radia zamiast Liszta albo Czajkowskiego.
1: No, w tym kierunku wszystko cały czas idzie i w tym kierunku zmiany idą. No, co by nie mówić, Trójka to w zasadzie takie radio inteligenckie było, a to tak nie do końca się zgodzę, że nie była upolityczniona, bo tam często satyra była taka nawet antysystemowa i to w czasach, kiedy się nie opłacało psioczyć na system. No a teraz w drugą stronę, to już teraz pewnie tam kadzą dobra zmiana i wspaniałe, no i tam, no ale słuchalność spada z 8% do 4% w ciągu 4 lat, no więc to w dół idzie zdecydowanie.
0: No to tak jakbyśmy stracili połowę subskrybentów, nie? Boli.
1: No szkoda fajnego radia. No ja pamiętam czasy, kiedy no tacy poszeprzyjscy nawet, oni wyśmiewali system, nie? I dosyć mocno. Tam było tyle przytyków do władzy, ale też były to jeszcze takie czasy, że satyra dotykała, piętnowała różne niefajne cechy, które w narodzie się pojawiają jakieś. Mieli odwagę, nie? Jeszcze wtedy. No teraz to już nikt takiego czegoś nie robi, bo to strzelanie sobie w stopę. Trzeba ludzi zabawiać tak, żeby oni się dobrze czuli, a broń Boże nie zmuszać ich do jakiejś refleksji i tak dalej. No
0: tutaj w takich, no współcześnie, ja rozumiem, że dziennikarz nie może mówić od serca, tak, bo dziennikarz też jest elementem, jakimś tam trybikiem w tym wszystkim, no i jeżeli jesteś prezenterem, tak, no to tak naprawdę jesteś maszynką taką, która zwyczajnie coś wypowie. Jeżeli masz swój program publicystyczny, jakieś wywiady robisz, no to jednak też od ciebie trochę zależy, w jaki sposób zadasz pytania, w jaki sposób skonstruujesz, zaprojektujesz, przygotujesz scenariusz do tego programu. Już tutaj tego twojego trochę myślenia się do tego przebije, tak? Natomiast no niestety mamy tutaj w przypadku tych publicznych mediów do czynienia ze zbrodnią myślenia, że jeżeli jesteś nie po naszej linii, no to sorry, łopatą w dupę i do piachu, tak? Co prawda, wiesz, co prawda jeszcze ci ludzie się jakoś tam potem odnajdują, no ale słuchaj, no jeżeli nawet Makłowicz wyleciał z dwójki, no to przepraszam cię bardzo.
1: Są na szczęście jeszcze media takie, no często się na nie pluje i nie mają zbytnio szacunku. Ugawiedzi, takie media, które starają się, nawet jak są antyklerykalne, to sobie wyszukają jakichś takich księży, którzy mówią trochę rozsądniej, trochę bardziej światli są, albo jak... No, nie wiem, dla mnie nadal...
0: Ale mówisz o nocnym nadal... radiu i audycji z księdzem? Pastorem, przepraszam?
1: No, można, nie? Zdobyłem się na to, żeby być grzeczny, kulturalny i tak dalej, no. No, może nie będę wymieniał tytułów, bo po co? No, wracając do Kurskiego, myślę, że on postawił na sport, na disco polo i na publicystykę, na pewno. Tylko że ta publicystyka jest tak durna. Oglądałem sobie dzisiaj fragmenty w telewizji, to się nazywa. Straszne to jest. Tego się nie da dłużej niż kilka minut słuchać. To jest, nie wiem, to właściwie nikomu się chyba nie podoba, bo widziałem same negatywne komentarze w sieci, że to jest durne, że to jest jednostronne i takie irytujące po prostu, nie? Włączyłem sobie, a tam Ziemkiewicz się wyzłośliwia cały czas tylko na tych, co ich nie lubi i to, nie wiem, ani to śmieszne, ani to... No my też się wyzłośliwiamy, ale przynajmniej czasami może to jest jakieś tam lekko zabawne czasami.
0: No ale to jest, wiesz, ten punkt, w którym słyszysz to, co chcesz usłyszeć i nie chcesz usłyszeć absolutnie nic innego i oczywiście jak najbardziej znajdzie się grupa, która będzie za tym stała. Jeszcze tutaj wspomniałeś o sporcie, co, no nie jestem jakimś tam wielkim miłośnikiem oglądania sportu, no ale pewne ciekawe rzeczy trzeba zauważyć, że Kurski negocjując, nie wiem, czy to walki bokserskie, czy mecze piłki nożnej, czy Formuły 1, o której za chwilkę powiem, bo to jest osobny chujnie temat, gdzie okazuje się, że Telewizja Polska, mając za sobą jakieś, no nie wydajesz swoich pieniędzy, tak, nie musisz na to zarobić, to po prostu przychodziła i tam, wiesz, podnosiła jeden rząd wielkości w negocjacjach na wyłączność, no i się okazało, że mieliśmy jakąś galę bokserską i to była jedyna gala bokserska we wszystkich telewizjach pokazywana, tylko dlatego, że Kurski zadecydował, że podpisze bardzo nieatrakcyjną finansowo dla nich umowę. No i właśnie F1, co jest w ogóle jakąś kompletną komedią, ponieważ Formuła 1 była w zeszłym roku i teraz też będzie transmitowana w TVP Sport od 45 minuty wyścigu, gdzie największy rozpiździec jest w ciągu pierwszego okrążenia, może w ciągu pierwszych dwóch okrążeń. Jeżeli warunki są całkiem przyzwoite i przewidywalne, no to po 45 minutach, a wyścig tak trwa mniej więcej półtorej godziny z groszami. No to wszystkie karty już są rozegrane. No i pamiętam raz, włączyłem, bo akurat pomiędzy zakończeniem wyścigu, a dekoracją to chyba Australia była, albo Bahrain, jakiś taki początkowy wyścig w sezonie. No i puścili reklamy na Eleven Sports i sobie przełączyłem na TVP. Gościem, który komentował to, był Adam Małysz, bo on coś tam kiedyś w rajdach robił. I tylko oj Kubica, nie ptica, Polska nie zagranica i tak się spuszczenie nad tym Kubicą, gdzie tam się dzieje naprawdę dużo, tak? I raz też pamiętam, tak sobie na szybko w jakimś tam nudniejszym wyścigu włączyłem na krótko TVP Sport. I takie, no tutaj Kubica coś tam, nie? Sobie to przełączam z powrotem na Eleven i kolesie opowiadają całą historię tych kierowców, przypominają jakieś tam poprzednie wyścigi. Sorry, Krawiec, ale ty byś lepiej od tych redaktorów z TVP był w stanie skomentować taki wyścig. Bo czerwony wyprzedza srebrnego, ale srebrny przyspiesza, a patrzcie, aj Kubica tutaj zjechał do boksów, patrzcie jak mu pięknie oponki, normalnie tutaj zaraz puścimy reklamę, tutaj Orlen bardzo, bardzo fajną kawę robi, no i Kubica wyjeżdża, no i srebrny tutaj przyspiesza do hamowania, oj koła mu się zblokowały, proszę państwa, co za emocje.
1: Ale szybkie te samochody prują. Prują te samochody strasznie szybkie, ale poleciało. Taki
0: a ja państwu komentarz teraz opowiem, no mój Passat to tak prawie tak samo tutaj słyszę turbinka taką jak u mnie w 1.9 TDI, no ale to Robert Kubica już tutaj jest na 20 miejscu, więc niżej nie spadnie, ale się stara i tutaj mija go jeden drugi, no to są, proszę państwa, to tutaj srebrny to jest niemiecki samochód, a ten w czerwonym to jest niemiecki kierowca, no to wiecie co z nimi zrobić.
1: I to trzeba strasznie uważać, bo te bolidy to są tam strasznie szybko jeżdżą i to jeden błąd i to się to kraksa taka, że panie, no to
0: no
1: tak.
0: I pamiętamy, proszę państwa, jak Adam Małysz się wyglebił podczas swojego legendarnego skoku w Schmetterling.
1: No brakuje trochę właśnie jakiejś kuźni kadr po tej prawej stronie chyba, bo oni tak już nie mają kogo brać, no to biorą takich w ogóle, wiesz, co się na niczym nie znają, to często widać to partnerstwo takie, nie? Że bo wiele osób już nie chce mieć nic wspólnego z TVP. Tyle, co ja się nasłuchałem od różnych znajomych, którzy mieli jakiś tam kontakt, czy jakieś prawa autorskie ukradło to TVP, czy sądzić się z nimi trzeba, czy nie zapłacili. No, każdy, kto współpracował z TVP źle, to wspomina, albo dostał po kieszeni, albo w ogóle źle się to skończyło. No to i przypuszczam, a co dopiero tam się, nie wiem, niektórzy znani celebryci, aktorzy to już się wprost deklarują, że ja tam nie chcę iść w ogóle. No strasznie spadła jakby jakość tej marki pod tytułem TVP, nie? No to wszystkim się już tak źle kojarzy z propagandą, z byle jakością. Mimo tego, że Kurski jakoś tutaj nawet się popisał, no bo wzrosła na przykład ilość produkcji robionych przez TVP, takich własnych. No ta słynna korona knurów, sławetna może tu bardziej pasuje. No i jeszcze tam kilka innych produkcji, zapomniałem jakie, ale no w każdym razie coś zaczęła produkować ta telewizja. Jakie by to nie było, no to jednak coś robią. No to tutaj.
0: No dobra, ale to jest wydawanie pieniędzy, tak? Wydawanie pieniędzy, których nie masz, to są pieniądze, które są wzięte od nas, tak? Teraz te 2 miliardy. I słuchajcie, naprawdę sobie dobrze zarysujmy. Wyobraźcie sobie, co to jest 1 milion złotych. To jest powiedzmy osiągalne, żeby sobie przemnożyć swoją pensję przez ileś tam lat, że ten 1 milion złotych, jeżeli byśmy nie jedli, nie mieszkali i w ogóle nic nie płacili, no to ten 1 milion złotych jest powiedzmy osiągalny. No to teraz wyobraźmy sobie coś 2000 razy większego. Więc to, te 2 miliardy tak łatwo nam przechodzą przez gardło, a powinniśmy się przy tym naprawdę, naprawdę dławić. A że robią swoje produkcje, no to fajnie jest zrobić produkcję, ale produkcja powinna przynosić pieniądze. Produkcja powinna być kupowana, tak? Ile przecież seriali z BBC, czy z jakichś innych właśnie telewizji, jakieś tam właśnie francuskie związane z Canal Plus, okej, to jest prywatne, mi się wydaje. Nie jestem pewien, mogę teraz błąd popełniać, no ale które po prostu są kupowane, tłumaczone, robione, przetwarzane i tak dalej. A tutaj mamy tę koronę knurów, no i co? No i wielka chucpa, bo wyświetlają to na nocnym paśmie w Japonii. I sprzedaliśmy to pewnie, kurwa, za 2000 jenów.
1: Może ktoś zrobi deepfake'a korona knurów. Widziałem dzisiaj deepfake'a. Ktoś wziął Janosika i Kononowicza tam wstawił na mordę Janosika. Słuchaj, no wygląda to super realistycznie, wiesz, tak w 100%. A słuchaj, ty może się orientujesz, czy żeby zrobić deepfake'a, to faktycznie trzeba mieć kartę graficzną NVIDIA? Jak ja mam na przykład nie NVIDIA, to mogę, czy nie?
0: Wiesz co, niekoniecznie, bo to jest po prostu bardzo dużo obliczeń zmiennoprzecinkowych. Będzie to szybsze na pewno na kartach NVIDIA, na tych cudach i tych innych, nie wiem, nie jestem na bieżąco z tematem. Wszystko da się przeliczyć, każdą skomplikowaną operację można przeliczyć przy użyciu skończonej liczby prostszych operacji. No tylko, że po prostu ten render zajmie dużo więcej czasu. Natomiast to absolutnie nie jest wymaganie, to jest jedynie rekomendacja.
1: TVP wydało serial Artyści na DVD czy coś i wydali to w ukradzionej okładce, śmieje się tutaj ciąg Bolunga. Graficzka bodajże przerobiła grafikę z kanału YouTube, jakby nie patrzeć. No, tak często jest właśnie, że ci ludzie z tej ekipy coś podkradają. Były jakieś, ściągali zdjęcia z jakichś sklepów, przerabiali swoje gęby, tam wklejali. Tak jakby dla nich nie istniało coś takiego jak własność intelektualna, no bo jak ktoś jest takim chamem, od pługa oderwanym często, no to on nie myśli w takich kategoriach, on to coś mu wpadnie w oko, to on sobie to bierze, nie? Bo będzie płacił za jakiś obrazek, panie kurwa, za obrazek mam płacić?
0: Tam by się odnalazł w TVP, ale to też jest część wykształcenia, szacunek do cudzych praw autorskich. Była wielka chucpa, kiedy zrobili takie wielkie studio wiadomości tam z jakimiś ekranami, no i że tam mieli takie, wiesz, takie specjalne kamery, że tam, nie wiem, czołg wjeżdżał albo jakiś samolot wlatywał. No i się okazało, że w pierwszym programie, gdzie tam pokazywali te F-22 bodajże, czy co my tam kupujemy, nie pamiętam w tej chwili, właśnie jakiś samolot, no i sobie ściągnęli jakiś taki model 3D, który wyświetlili, w ogóle nic z nim nie zrobili, no i się okazało, że ten model był po prostu podpierdolony, bo jego licencja opisywała zastosowanie wyłącznie niekomercyjne. No i oczywiście tam potem problemy, no zresztą też afera z ostatnich dni, ponieważ jaka to melodia wyleciała na kopach z TVP, ponieważ, no, zgodzimy się, może nie wszyscy wiedzą, ale to nie jest tak, że TVP wszystko produkuje samo w swoich studiach, oni też współpracują z firmami, które produkują, no choćby właśnie Makłowicza, choćby właśnie tą jaka to melodia, no i TVP zerwało kontrakt. I po zerwaniu kontraktu co? Wyemitowali jeszcze 2 odcinki, na które licencji nie mieli.
1: No, a kto bogatemu zabroni? Oni się czują bezkarni, bo oni mają za sobą władzę, nie? Mają stać ich na prawników dobrych, władza jest po ich stronie i politycy. No więc czują się tacy bezkarni, ale to zawsze tak było w sumie z TVP, bo ja znam już takie historie już jeszcze za czasów poprzedniej ekipy tak samo. No TVP już od dawna jest taką kurwą, przepraszam, że tak powiem, która daje życi każdemu, kto jest aktualnie u władzy i to się raczej nie zmieni. Nowy prezes jak się pojawi, no są już jakieś tutaj kandydatury, ale to jak tam sobie sprawdzałem, to wszyscy związani z PiS-em, już wiadomo, no, będzie to samo, będzie to samo. Tego Kurskiego po prostu wywalili tak z powodów wizerunkowych, chcą się przypodobać może tym wszystkim, którzy już mają dość.
0: Najzabawniejsze jest to, że otrzymaliśmy przecież przeciek, tak, że właśnie Andrzej Duda się postawił samemu Jarosławowi i powiedział, że albo zdymisjonuje Kurskiego, I nie posprząta kuwety, albo zawetuje ustawę. No i się okazało, że Morawiecki faktycznie posprzątał kuwetę, ale to też było takie, no kurde, z takiego monolitu, który nic nam nie mówi, nagle się okazuje, że mamy tak głęboki przeciek. No nie wiem, nie mam za dużo folii aluminiowej na głowie, ale wydaje mi się, że to było takie, wiesz, takie zbadanie społeczeństwa, bo to była zagrywka dla tych, którzy prezydenta Dudę szanują, ale już z tą TVP są trochę zmęczeni. No i chciano sprawdzić, w jaki sposób to zostanie odebrane. Tylko, że jeszcze jedna ważna rzecz, tak może pod sam koniec, chociaż nie wiem, zostaniemy jeszcze trochę?
1: Możemy chwilę posiedzieć. Ja pamiętam, że...
0: Mów. Tak, jedną rzecz, którą chciałbym wrzucić, to jest to, że ci wszyscy dziennikarze, tam Danuta Hołecka, ci wszyscy ludzie, którzy są widziani z gęby, tak? No to... Przykro mi, ale w pracy dziennikarza czy aktora, no raczej dziennikarza, jest ten problem, że masz tylko jedną mordę do końca życia. I zmieni się system, zmieni się władza, no jednak dobra zmiana nie będzie wiecznie panować. Może się przekształci w jakąś inną prawokoidalną scenę, być może nie, być może się kompletnie siły odwrócą, ale no taka Danuta Hołecka, no to gdzie ona teraz w mediach znajdzie pracę? Co pójdzie do roli i będzie nadawała w dupie 24.pl?
1: Nie bój się, ona sobie przez ten czas, co pracuje, na pewno bardzo dużo odłoży, chociażby z tego powodu, że Kurski bardzo dobrze płaci i on sobie albo kupuje przychylność takich właśnie ludzi miernych, biernych, ale wiernych, różnych, albo straszy, albo wiesz, różnych sposobów używa ta władza, żeby kogoś sobie tam dokoptować do swojej ekipy, nie? Jak nie marchewka, to kij. I to się sprawdza. Ci ludzie sobie są naprawdę świetnie opłacani. A to, co potem, to ludzie zapomną też, myślę, szybko, kto to była ta pani Hołecka, tak? I...
0: No niby tak, bo oni tam zarabiają jakieś 400-500 tysięcy złotych rocznie, z tego, co pamiętam, ci właśnie, te właśnie główne mordy. No ale jeżeli zarabiasz tyle, tutaj słuchajcie, fanfary, bo się z etamem zgadzam, oni nie odkładają, zlituj się. No bo jeżeli zarabiasz te 500 tysięcy złotych rocznie, no to jednak... jesteś jednocześnie taką zmanipulowaną marionetką, no to jednak nie myślisz aż tak bardzo o swojej przyszłości. No nie chcę być jakiś taki, dobra, chcę być wredny, życzę wam wszystkim psy skurwiałe jak najgorzej, obyście zdechli w rynsztoku, bo gówno jesteście warci, no.
1: Ale też na pewno jest tak, że ci ludzie są bardzo solidarni i ta pani znajdzie sobie robotę, nie wiem, u Rydzyka na przykład, nie? Spokojnie. I on też
0: no niby nie, tak, ale też nie będą te pieniądze.
1: No ale... No, z tego, co sobie odłożyła, sobie rozkręci jakiś biznesik, a jak będzie chciała dalej jako dziennikarka pracować, nie przejdzie na emeryturę jeszcze, no to...
0: Mam pomysł, to będzie TVBiz, które będzie nadawało na YouTubie i się utrzymywało z donatów. I będą tam zapraszali Pawele, będą zapraszali tam ludzi od płaskiej ziemi, będą zapraszali, kurde, jakichś narodowców, tam Mariana Kowalskiego. W ogóle Marian Kowalski też ostatnio ładnie zapunktował, bo taki, wiesz, taki niby wolnościowiec, antysystemowiec. No trochę to też można oddać narodowcom, że zwracają na to uwagę, ale właśnie ostatnio się włączył w kampanię prezydencką, no i krzyczał ze sceny, że prezydent Duda jest... najlepszym kandydatem na prezydenta. A dlaczego? Ponieważ wybrał go Jarosław Kaczyński. To jest prawie dokładny cytat. Myśl całą przekazałem. I wyobraź sobie, że masz takiego kurde karka, z którym napierdalałeś panków i tak dalej, a nagle wyskakuje ci z takim tekstem.
1: No, my tutaj sobie tak złożyczymy tej TVP i tym ludziom, co tam pracują, ale wielu Polaków to ogląda z przyjemnością i są i uważają, że to jest faktycznie dobra zmiana, że to są, znajdują jakieś poparcie dla swoich światopoglądów i TVP to nie, chyba nie jest tak, że nikt tego nie ogląda. No co prawda abonamentu ludzie nie chcą płacić, ale to wina Tuska, bo namawiał, żeby nie płacić i ludzie się posłuchali Tuska, wstrętnego chytruska, no i nie płacą i stąd trzeba tutaj właśnie dopłacać i wyrównywać, bo ludzie nie chcą płacić za tą wspaniałą telewizję.
0: A w ogóle byli u mnie we wtorek rano kontrolerzy, znaczy się pan w uniformie Poczty Polskiej. Dzień dobry, czy posiada pan telewizor? Nie. Do widzenia.
1: Byli?
0: Byli.
1: Kontrolerzy?
0: Wiesz co, tak, bo w ogóle potem się doczytałem, że właśnie mają być puszczane takie kontrole, a że jestem blisko oddziału Poczty Polskiej, to pewnie byłem krótko na liście, no ale i to nie był listonosz, bo nie miał tej takiej listonoszowej torby, ale faktycznie miał uniformę Poczty Polskiej, jakąś tam, wiesz, jakąś taką teczuszkę, gdzie sobie notował. A, dzień dobry, czy posiada pan telewizor? A, tak ładnie akurat nie widać. nie, skądże znowu? Nawet wiesz, nawet tam nie pytał, jemu przecież nie zależy. Nie musisz go wpuszczać, Polacy zasadniczo wiedzą, że nie należy wpuszczać, nawet jeżeli, bo mogą też się zdarzyć patrole z urzędnikiem skarbowym, ale i takich nie musicie wpuszczać do domu.
1: Z urzędnikiem, jeszcze wojsko i policja od razu powinni ci przez okno ale co to jest za kraj w ogóle, że przychodzi do ciebie jakiś z urzędnikiem państwowym ci sprawdzić, czy masz telewizor. To jest jakiś Monty Python, nie? Już tylko, że się do tego przyzwyczailiśmy, że tutaj tak jest.
0: No tak, ale wiesz, to jest jakiś taki obraz wieków minionych, bo przez bardzo długi czas miałem telewizor, ale miałem do niego podpięte PlayStation, na telewizorze miałem Netflixa i YouTube'a i tyle, tak? No nie miałem, wiesz, sygnału po prostu telewizji, bo go nie potrzebowałem. Potem, no... Tak sobie stwierdziłem, że może jednak, tak, bo i tak mnie nic to nie kosztuje. Więc sobie zamontowałem. Czasami korzystam z rzadka. No ale wiesz, no w tej chwili to, że masz telewizor w domu i takie założenie, że skoro masz telewizor, to korzystasz z usług TVP, to jest takie archaiczno badylarsko brzydkie, tak samo jak, nie wiem, masz radio w samochodzie, tak? No to też powinieneś teoretycznie odprowadzać abonament, no bo być może słuchasz tutaj w polskim radiu 1K tutaj radyjka, no.
1: Nie, no to jest po prostu takie takie komuchowate, no taka
0: no bo z tego polska... czasu ta ustawa pochodzi.
1: Bo to są takie komuchy, no. Bolszewicy, to tak działają właśnie bolszewicy, nienawidzą właśnie prywaciarza, przecież no, to wszystko tutaj mamy, jak na dłoni, no. Przedsiębiorca jest tutaj nikim w tym kraju, coraz gorzej ma i coraz bardziej się go gnębi i się go doi. Właśnie matka Polka, nie? To trzeba pomóc matce Polce i ten socjal i to takie... przeświadczenie władzy, że ma prawo z nami zrobić wszystko, że ma nam właśnie tutaj nasłać urzędnika z komornikiem i w asyście policjanta i pod ochroną żołnierza i drona jeszcze wypuścić, jak tu proponuje na czacie słuchać, żeby nam sprawdzić, czy mamy telewizor. I jak mamy, to znaczy, że oglądamy wspaniałą telewizję polską, która jako jedyna mówi prawdę. I ta propaganda, to wszystko jest gorsze niż za komuny. Komuchom było tak chyba wstyd trochę czasami przeginać, a ci to nie mają oporów. Oni po prostu zrobią wszystko, nawet za cenę, nie wiem, zbłaźnienia się, za cenę grania głupa, za cenę utraty już całkowicie wizerunku. Oni zrobią wszystko, oni są nastawieni na działanie bardzo mocno, niczego się nie boją, niczego się nie wstydzą, no bo taki cham, to on się niczego nie wstydzi. On ci wyjdzie, ci posłanka, wiesz, jakaś zaszczeka cię, zagdaka, nawyzywa ci, fuck you ci pokaże. Oni się niczego nie wstydzą, niczego nie boją i coraz bardziej są przekonani, że mają prawo, że grają w taką grę, w taką cywilizację, a my jesteśmy takie ludki, będą nas tu rozstawiać, nie? Tych tu, tym zabierzemy, tu surowce, tym zabierzemy, prywaciarzom surowce zabierzemy, a my tutaj matce Polsce się należy. Kurwa, jak ja ich nienawidzę po prostu. Tfu, podszykrość, tfu na wasze ryje, głupie, wiejskie, ziemniaczane ryje.
0: To jest takie właśnie oderwanie od rzeczywistości. Tutaj Paulina na czacie YouTube'owym zaznacza, że podobnie w UK kontrola TV license, nawet z policją, tylko że kurde, żeby nasze publiczne, narodowe media wyglądały tak jak BBC, to bym pierwszy po prostu stał w tym okienku, żeby zapłacić abonament, bo to są naprawdę jakościowe cosie, które dają coś sensownego, mają sensowne produkcje, tak, mają... całkiem niezły poziom dziennikarstwa, który tak naprawdę trochę stał się wręcz przynajmniej w klimatach radiowych. Nie wiem, jak to wygląda od strony telewizji, bo zwyczajnie mniej się tym interesuje, ale od strony radiowej, no to rozgłośnie BBC, ich programy, serie dokumentalne, serie publicystyczne, czy BBC World News, który możemy sobie zasubskrybować jako podcast, jako półgodzinne odcinki wydawane dwa razy na dobę, z takimi najbardziej bieżącymi informacjami z całego świata, tak? Bo to jest targetowane na świat bardziej niż na Wielką Brytanię. Gdzie wiesz, gdzie jest to jednak po pierwsze jakościowe dziennikarstwo, którym się pisze książki, z którego się ludzie uczą, tak? W jaki sposób robić media. A ja sobie włączam raz na ludzki rok naprawdę jakieś, nie wiem, wiadomości, bo wiem, że coś się śmiesznego stało w Polsce i jestem ciekaw, jak to TVP przeprowadzi. I wiesz, i jest coś takiego, że włączam sobie losowe wydanie wiadomości raz na pół roku i ja słyszę, jak ten redaktor się po prostu zająkuje. Gdzie jest to flagowy produkt, gdzie, nie wiem, w takim TVN 24 nie może się zdarzyć, żeby dziennikarz, który został dopuszczony do prowadzenia jakiegoś flagowca, przez chwilkę choćby się zająknął, nawet jeżeli tam nie, kiedyś była taka... W czym to było? To chyba w TVN-ie było, że jakieś tam babce przez minutę chodziła mucha po twarzy, a ona jak nic kurde czytała i strzelała, nie? Bo to jest pewien poziom profesjonalizmu, a tutaj wiesz, nie do końca wejście dobrze zrobione, tutaj dźwięk spierdolony między jednym a drugim reportażem, gdzie naprawdę, no sorry, nie mam tutaj audiofilskiego sprzętu za 40 tysięcy złotych, tak, nie mam tutaj super studia, a ja to widzę na pieprzonych głośniczkach, tak, no może nie byle jakich, ale daje się to odczuć, no czy właśnie te zająknięcia, czy jakieś takie nie do końca poprawnie przeprowadzone rzeczy. Mam wrażenie, że bardzo dużo tych niedociągnięć zwyczajnie ucieka, dlatego że ludzie zwyczajnie z tego zrezygnowali i tego nie monitorują.
1: No może. W każdym razie BBC ma jakaś czerwona morda ostatnio zaprotestowała, że BBC jest płatne, bo tam trzeba jakiś abonament wykupywać i chcą, ma być za darmo. W ogóle chyba taki jest trend na świecie, ogólnie się rozprzestrzenia, że niektórzy się odwracają od kapitalizmu, jakaś taka niechęć do kapitalizmu jakby się pojawiała. Tak mi się wydaje i te takie komusze, jakieś pragnienia biorą górę coraz bardziej, że ma być właśnie za darmo, że silne państwo ma decydować, wolny rynek to wcale nie jest takie dobre, wam zaraz to udowodnię i wiesz, taki trend jakby się pojawia. No może tak się musi zmieniać na świecie co jakiś czas, nie? Że raz to jest na topie, a raz idziemy w innym kierunku, no nie wiem.
0: No ale tutaj, słuchaj, no jeżeli sobie, bo budujemy sobie wizerunek naszego świata na podstawie informacji, które pochłoniemy, bo nie ma siły, żebyśmy w ciągu jednego dnia byli w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, w Szczecinie, w Suwałkach i w Łodzi, żeby wiesz, żeby sobie wyrobić ogląd i pogląd, jak tutaj choćby ta epidemia koronawirusa wyglądała, tak? No nie ma siły, musimy oprzeć się na pewnych mediach, no i są media, które mamy za darmo, czyli powiedzmy właśnie tę telewizję publiczną, no quasi za darmo, bo powinniśmy płacić jakiś tam drakoński abonament. Mamy te TVN-y i inne sreny, które się utrzymują z reklam, ewentualnie właśnie z jakichś tam płatnych subskrypcji, które oczywiście nie są pozbawione reklam na live, ale potem możesz sobie na VOD to spokojnie na subscription VOD w tym modelu sobie na spokojnie bez reklam obejrzeć. No i problem nagle się pojawia taki, że informacja, którą chłoniesz, jest tak naprawdę warta tyle, ile za nią zapłaciłeś. No i w momencie, kiedy opierasz się tylko i wyłącznie na informacjach, które dostałeś za darmo, czy tam za jakieś reklamy, czy za reklamy, które masz nawet zblokowane adblockiem, ale ciągle reklamy, no to ta informacja będzie gówniana, będzie pisana przez stażystów, będzie kiepsko zaprojektowana, będzie kiepsko zweryfikowana, będą to, tak jak właśnie wspominałeś, że w TVP jest coś takiego, że ręka rękę myje i ci ludzie są takim monolitem. No, z tej książki, o której mówiłem, TV Propaganda, wynika raczej, że oni są monolitem tylko i wyłącznie dlatego, że strasznie się cykają o swoje stanowisko, bo też taki Kurski ma na tyle przełożenia, że jest ci w stanie zapewnić wilczy bilet. No oczywiście taki TVN cię potem przyjmie z otwartymi rękami, ale żeby się tam dostać, to oczywiście potrzebujesz odrobinkę więcej skilla jakiegoś, jakąś lepszą CV-kę, tak? Że coś zrobiłeś w swoim życiu, a nie tylko i wyłącznie byłeś operatorem drona, który latał nad domem Tomasza Lisa. Więc tyle jest warta nasza informacja, ile za nią zapłaciliśmy, no i tak, żeby sobie budować swój światopogląd na tych wszystkich darmowych informacjach, no nie oszukujmy się, no są te paywalle, one nie są za bardzo przyjemne, no ale może czasami warto, tak, choćby niech to będzie, żeby już tak kompletnie neutralnie do tego podejść, żeby sobie wyciągnąć taki świat nauki albo coś takiego, jakąś gazetę od czasu do czasu
1: no,
0: kupić.
1: No, ma sens, gdzie...
0: Wiecie...
1: Albo w jakąś książkę zainwestować, zamiast czytać jakieś artykuliki, nie? Popularno-naukowe na portalach przeplatanych tam reklamami z jakiegoś Google AdSense'a, nie? No to jest takie byle jakie i skrótowe bardzo, a też od czasu do czasu sobie gdzieś tam jakąś się w książkę zaopatrzę, to widzę tą różnicę jakości, nie?
0: No wiesz, no to jest bardzo ważny problem, bo to jest tak trochę jak z tym, czym się żywimy, bo możemy sobie kupować jakieś żarcie gówniane do odgrzania w mikrofalówce, no i to jest właśnie takie, to są właśnie te darmowe media, tak, że nie będziemy mieli tam odpowiedniego przygotowania, a jeżeli w końcu trafimy czy to na książkę, czy to na jakiś film, który trzeba kupić, albo nie wiem, obejrzeć go nawet na Netflixie, jakiś film dokumentalny, no tu trochę mniej, bo akurat tutaj Netflix ma sporo za pazurami, ale nie aż tak dużo. Natomiast to, co dostajemy za darmo, no ci ludzie, którzy to zaprojektowali, no niestety nie zrobili tego z pasji, słuchajcie, oni to zrobili, bo oni tam pracują i oni dostali za to pieniądze, więc wolę, żeby to zostało, czy choćby jakieś takie projekty crowdfundingowe, jak właśnie Tylko nie mów nikomu, czy właśnie film Sekielskiego kolejny, który ma wyjść jakoś w marcu, z tego co pamiętam, jakoś na dniach wręcz. Kolejna część dotycząca pedofilii w kościele, gdzie to było organicznie od dołu po prostu zafundowane przez ludzi, gdzie zrobił sobie jakiś taki budżet, zrobił sobie biznesplan, zrobił sobie, że potrzebuje tyle i tyle pieniędzy, żeby to wszystko zrealizować. No i co? No i dostarczył. I wydał to za darmo. Dla wszystkich. Bo swój biznesplan zrealizował.
1: Książka też rzadziej pewnie będzie jakaś zideologizowana i tendencyjna, nie? Bo książki też się ocenia w innych kategoriach trochę niż artykuły, tam, w których nawet się często nie weryfikuje informacji i babole sadzą, przeczytają jakiegoś fake newsa, błędy, a ktoś, kto to pisał, ma jeszcze błędy, jeszcze robi błędy interpunkcyjne i nie potrafi odmieniać prawidłowo, to widać, że to faktycznie pisał jakiś praktykant, stażysta, to jest byle jakie, a od pisarza się jednak oczekuje dużo, nie? I to jest zupełnie inna jakość, tak więc ja też w kierunku książek będę szedł zdecydowanie, bo dopiero tak niedawno właśnie też sobie tak porównywałem, wiesz, i stwierdziłem, że to jest przepaść czasami po prostu w książce. Cała masa informacji, po prostu źródła, wszystko, większy obiektywizm, jakby spojrzenie na rację drugiej strony trochę, wiesz, to inna jakość, a tu mamy jakiś artykulik w mediach, które mają sztywną linię programową, i mają coś nam bardziej wykreować jakąś opinię w nas po prostu. Skrótowo, przeplatane reklamami, byle jakie, z błędami. Jeszcze ktoś nie sprawdził w ogóle, czy to prawda. No to jest zupełnie co innego.
0: To znaczy, wiesz, tutaj też nie należy wpadać w takie myślenie, że jeżeli coś zostało zapisane na papierze i zostało wydane, no to jest w pewien sposób lepsze, tak? Bo choćby weźmy sobie Ukryte terapie, które zostały wydane w self-publishingu. Nie wiem, czy to za tym stał model biznesowy, żeby Zięba miał za tym więcej pieniędzy, czy przypadkiem nie było tak, że stwierdził, że zwyczajnie nie opłaca mu się, że żadne, może inaczej, że żadne wydawnictwo nie chciało tego bełkotu po prostu wziąć na klatę, bo jeżeli jakieś wydawnictwo to weźmie, to wtedy jest tak trochę współodpowiedzialne za to, co zostało wydane, tak? Więc mamy właśnie coś takiego, możesz sobie, nie wiem, dzwonić się z jakąś drukarnią, wydać sobie książkę po swojemu, w self-publishingu, i na takie rzeczy trzeba cholernie uważać, bo oczywiście rozumiem, no bo wydawnictwa to też korporacje, one muszą tam sobie swój kawałek tortu tutaj odkroić, ale też z drugiej strony, no pytanie, dlaczego ktoś wydaje w self-publishingu? No, w przypadku muzyki jest również podobnie, że możesz się przytulić do jakiejś dużej wytwórni, no i wtedy zaczynasz grać, robić to, co oni ci każą, bo mają jakieś pewne wymagania wobec ciebie, że musisz w ciągu najbliższych 3 lat wydać 3 płyty, no i nie ma zmiłu i musisz to zrobić, nieważne czy masz wenę, nieważne czy ci się chce, masz po prostu, kurwa, zrobić tyle muzyki, ile my ci każemy, tylko że wiesz, tylko... jest coś takiego w naszej kulturze, że jeżeli coś zostało zapisane, wydane w książce, no to już tutaj trzeba zacząć tutaj całkowicie temu wierzyć, bo no jednak książka to jest, no ciężko wydać książkę, a gówno prawda, książkę jest wydać zajebiście łatwo i można spokojnie zrobić sobie na self-publishingu naprawdę bardzo fajne wydawnictwo za nieduże pieniądze. Więc też nie możemy w żaden sposób bezkrytycznie do tego podchodzić.
1: No, czyli warto sprawdzać, czy ktoś sobie sam tej książki nie napisał i nie wydał od razu. Jak pisałem kiedyś książkę o Photoshopie, to wydawnictwo mi wytknęło jakieś tam nieścisłości, skontaktowali mnie z innym specjalistą od Photoshopa, ja się z nim konsultowałem. No to widać było, że biorą jakąś odpowiedzialność za te treści, nie? Że nie wydadzą sobie byle czego, że chłopaczek syn napisał i mu to wydamy, żeby zarobić. Przejmowali się tym, co tam jest napisane, i traktowali to bardzo serio. No jakbym sobie sam wydał, no to pewnie bym z tymi babolami jakimiś, co tam się znalazły, wydał bym. No.
0: No też są jakieś takie predatoryjne wydawnictwa tutaj z pamięci akurat. No, nie chcę za bardzo szkalować, bo się jeszcze skończy jakoś, kurde, jakimś pozewkiem albo coś takiego. No też są jakieś takie wydawnictwa, gdzie co im przyniesiesz, to oni wydają, z tego co wiem, z tego co znam, ten rynek przynajmniej bardzo trzymają się z dala od literatury faktu, ale na przykład bardzo lubią tomiki poezji, więc można znaleźć z pewnego wydawnictwa, które ma pewien kolor w nazwie, straszne paszkwile.
1: No, tak więc czytajmy dobre książki i warto sięgać do źródeł na pewno też. I co jeszcze możemy tu polecić? I nie oglądajcie TVP, bo to jest...
0: Nie no, oglądajcie, zobaczcie na co idą 2 miliony, miliardy, już nie pamiętam. Dużo złotych. 2 miliardy, ja pierdolę, 2 miliardy. Niech to dobrze wybrzmi. 2 miliardy złotych rocznie.
1: Ciekawe, ile można by za to na przykład kupić sprzętu medycznego, ile można by wybudować szpitali. No szpital to droga rzecz, ale pewnie z kilka by się zbudowało niezłych szpitali, nie? Albo z kilkanaście szkół może. Tak strzelam w ciemno, no ale pewnie...
0: Koszt budowy, 600 dni budowy szpitala na Bielanach. 560 milionów złotych, czyli 4 szpitale rocznie.
1: No, to smutne trochę.
0: 4 szpitale rocznie w tym... Czekaj, tutaj może znajdę, ile tam jest łóżek.
1: Retroboy pisze 2000 mieszkań dla 2000 rodzin na przykład. No, ale na pewno dużo dobra można by zrobić, a po takim, jakby takie TVP zniknęło z dnia na dzień, to ciekawe, czy ktoś by zapłakał, tak? No nie wiem, nawet ten emeryt by sobie przełączył na jakieś TV Trwam, czy tam jakieś, może by się zainteresował czym innym. W ogóle media publiczne powinny stawiać sobie jakieś takie zadania, że nie wszystko musi zarabiać, się opłacać, tylko może to chodzi właśnie o kulturę jakąś, o nakłanianie ludzi do tego, żeby się zapoznali z czymś nowym, ciekawym, wartościowym, a nie schlebianie tanim gustom i disco polo i to, co ludzie chcą usłyszeć, nie? No to jest najgorsze, co może być. No to tak powinna działać telewizja komercyjna, a media publiczne powinny mieć jakąś jednak misję.
0: Wiesz co, czekaj, bo muszę rzucić w kota, także na chwilę się wyciszę.
1: Dobra. No nie wolno krzywdzić kota. Koty nie, mają specjalne prawa.
0: Nie, bo próbował wskoczyć na kaloryfer, co już wam parę razy pokazywałem. Zawsze w poniedziałek wieczorem ma fazę na to, żeby wskakiwać na ten kaloryfer. No, z kulturą to też na dwoje babka wróżyła, bo mamy cały czas taki kanał jak TVP Kultura, który... No właśnie, no z kulturą jest taki problem, że ta kultura upaństwowiona wygląda tak nie do końca, jakbyśmy chcieli to zrobić. Że ludzie, którzy mają jakiś pomysł na to, żeby zrobić coś fajnego... ciężko im się przebić, a jednak jest to wręcz taka kasta i tutaj tą kastę dużo bardziej można właśnie wewnątrz kultury zauważyć i to nie trudno sobie po prostu włączyć na godzinę TVP Kultura i stwierdzić, że no to jest coś dziwnego. Komuś peron odjechał już bardzo dawno temu i próbuje nam tutaj coś włożyć do głowy. No ale tak mniej więcej wygląda ta nasza sztuka, o czym też wiele razy wspominałem, że nas się nie uczy konsumpcji kultury. Nas się nie uczy konsumpcji sztuki. Tak na poziomie, wiesz, na poziomie plastyki, muzyki, czy jak to się potem nazywało, sztuka w szkole podstawowej. nie jesteśmy w stanie, wiesz, jakoś tego przyjąć, tak? No i oczywiście są tam ekscentrycy, którzy próbują, którzy no, w jakiś sposób się realizują, ale czy to jest wartościowe, czy to w jakiś sposób rozwija, tak? Bo jeżeli w sobie, nie wiem, weźmiemy tam jakiegoś Mickiewicza czy innego Moniuszkę, no to to były dzieła, tak? Bardzo ważne dla naszego narodu i to wcale nie jest w żaden sposób rozdmuchane, bo mówiły one bardzo dokładnie o problemach, o tym, co wówczas bolało nasz naród, tak? Teraz mamy od czasu do czasu jakaś perełka się pojawi, ale mamy też bardzo wiele kompletnie niezrozumiałych przez nikogo paszkwili, które ani nie są potrzebne, ale idą na to pieniądze, no choćby właśnie z TVP, a każdy z nas ma jakiś taki pomysł, tak? I chciałby dostać jakieś dofinansowanie, no i co? No i kurde, dostaniesz dofinansowanie na portret Jezusa, no nie, kompletnie bez sensu, tak? Czy dostaniesz dofinansowanie na coś, co no, kultura no, nie musi przynosić pieniędzy, kultura musi przynosić pewną satysfakcję, zadumę. To jest z kolei bardzo trudny temat, no ale też z takiej drugiej, trzeciej strony to, co mi się podobało, w sumie cały czas podoba, na TVP Kultura to koncerty. Koncerty muzyczne, nagranie z tych koncertów, gdzie zrobić, nagrać taki koncert i żeby dźwięk z tego koncertu był całkiem przyzwoity, no to trzeba trochę tych dolarów zainwestować. I to wszystko. Pamiętasz na pewno teatr telewizji z lat 90. Współcześnie, no okej, okay, jakoś tam mniej więcej funkcjonuje, no ale jest taki, no tak po prostu, no z szacunku, tak jak zapraszasz jakiegoś takiego swojego starego dziadka do stołu wigilijnego, mimo że nikt go nie lubi, mimo że wiesz, że nic z sobą nie wnosi, ale z przyzwyczajenia zawsze zajmował to siedzenie, więc zawsze go tutaj zapraszasz. No i tak mniej więcej wygląda ten teatr telewizji, który kiedyś był czymś, czym można było się zaemocjonować, czymś, co można było... czymś, co stanowiło pewną przyszłość, na czym można się było oprzeć, nauczyć się czegoś z tego. Nie wiem, może trochę dziadzieję, może trochę jestem już tutaj, że kiedyś to było, oj, kiedyś to było, Sony, ale teraz to, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ale teraz tego nie widzę. Teraz widzę, że jeżeli ktoś coś fajnego chce kulturalnego zrobić, to robi to z własnych pieniędzy, z własnych ciężko zarobionych pieniędzy, a nie z właśnie choćby z dotacji z tejże telewizji. Ale nie, z drugiej strony mamy kurwa jebaną biografię Zenka Marteniuka w postaci filmu. Fu!
1: No ale teatr telewizji cały czas jest w TVP obecny i to nawet jest go więcej chyba niż kiedyś, bo z tego co wyczytałem, to są dwa razy w tygodniu jest teatr telewizji. Tyle, że jak zobaczyłem, co to są za sztuki i zobaczyłem, kto tam gra, to zaraz okazało się, że są to aktorzy, no tak w cudzysłowie, dobrej zmiany, tak? No, grali po prostu w takich filmach tam, wiesz, o Popiełuszce, o, tam o Żołnierzach Wyklętych, no po prostu tacy, którzy pasują znowu. Czyli można się domyślać, co to są za sztuki, ale nie oceniam, no zgaduję tu bardziej, bo może dobre są. Chociaż jak na przykład oglądałem, co zrobili o tej Krystyna Skarbek, tak? Bohaterka polska, agentka taka, no to zrobili sztukę teatralną o niej, gdzie grała Kożuchowska. No to wiadomo, że musiało się to źle skończyć. No, wzięli aktorkę serialową tylko dlatego, że jej ojciec pracuje dla Rydzyka. U Rydzyka jakimś tam jest rektorem w szkole Rydzyka, no to wszystko się tak bierze na, to wszystko się opiera na układach, znajomościach i braniu tych, którzy są z nami, nie? A wszyscy inni niech się odczepią, bo teraz my. Ale za poprzednich ekip dokładnie tak samo było. Dużo tutaj, znaczy okazuje się, że programy takie jak Kabarecik Olgi Lipińskiej czy Ale Plama, takie, które się wyłamywały trochę i dowalały wszystkim, też i katolikom, to zaraz cała redakcja była zasypywana listami od oburzonych katolików i te programy w końcu znikały. Właśnie Kabarecik zniknął przez zmasowaną akcję Katoli. Plama też. No i I co ci ludzie potem mają sobie myśleć? No przecież nikt nie jest samobójcą, nie? Jak skoro zostaliśmy nauczeni tak, że można kogoś wywalić z dnia na dzień tylko dlatego, że katolicy zaczęli listy wysyłać i protestować, że się obraża i szarga ich uczucia, no to każdy się potem boi z czymś wyskoczyć, nie? Ale to też nie tylko katolicy i nie tylko jakieś tam programy, które sobie w końcu zadrwiły, bo to nie jest tak, że oni sobie cały czas drwili. To była inteligentna satyra, która dowalała wszystkim, w tym i też sobie czasem szydziła trochę z wiary. No ale wiadomo, można sobie ze wszystkiego żartować, tylko nie ze spraw bożych, tak? No i ja dlatego też nie lubię tak katoli, bo oni się we wszystko wpierdalają i zawsze musi być tak, jak oni chcą jednocześnie są bardzo skuteczni, oni się jednoczą, oni są solidarni, oni potrafią zmasowaną akcję jakąś zrobić, no to niby plus dla nich, nie? Tylko, że mnie to denerwuje, że ciągle coś tam fajnego na przykład znika, czy jakiś koncert odwoływany, czy program znika. Czy przejmują całkowicie jakieś medium, jak TVP, bo właściwie to jest medium katolickie, trzeba sobie to powiedzieć wprost, no wystarczy popatrzeć na ramówkę. No,
0: no ale tutaj już nawet szerzej na to patrząc, można by się przyjrzeć temu, taki mam postulat, który prawdopodobnie nigdy nie zostanie spełniony, ale takie moje, ja mam takie ukryte marzenie, jak to stały słuchacz kiedyś mówił, ja mam takie ukryte marzenie, żeby każdy, kto jest wybierany na urzędnika jakiegoś tam decyzyjnego, czy to posła, czy to senatora, czy to prezydenta, żeby on był ateistą, ponieważ oczekuję od urzędnika, który będzie decydował o moim kraju, o mojej ojczyźnie, żeby jego ojczyzna była, nasza ojczyzna, była dla niego najważniejszą rzeczą. Nie jakiś Bóg. I to jeszcze Bóg Żydów, tfu. Nie. Niech on myśli najpierw o Polsce, a potem o Bogu.
1: Żeby chociaż zamiast tych katoli jacyś protestanci tutaj byli tą siłą główną, to by było od razu jakoś
0: nie,
1: może ciekawiej.
0: To jest, to...
1: Ale czy oni by się tak wpieprzali we wszystko i wykorzystywaliby zawsze każdą jakąś swoją dominującą tam pozycję, żeby tylko, wiesz, zniszczyć tamtych, co ich nie lubią? Czy oni też są tacy zajadli, myślisz? Bo mi się wydaje, że chyba nie.
0: Wiesz co, władza rośnie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, władza rośnie w miarę rządzenia, więc wydaje mi się, że bez względu na to, jaką byśmy religię tutaj sobie nie przyjęli, to jeżeli dostanie ta religia odpowiednią wolność, odpowiednie uprzywilejowanie, odpowiednią władzę, to wówczas jest tylko jedna droga dla niej. Dominacja. Próba dominacji, próba wtłoczenia we wszystkie możliwe rury. No teraz wiesz, teraz protestanci to jest mniejszość, oni są w odwodzie, oni dbają o to, co mają, a nie o to, żeby robić jakąś taką chorą ekspansję, ale wydaje mi się, że sama koncepcja wiary jest w pewien sposób niedoskonałością. Nie, po prostu twoją niedoskonałością, tak? Bo zrzucasz z siebie jakieś twoje odpowiedzialności, jakieś twoje cele, jakieś twoje pragnienia, żądania i kładziesz coś tutaj wyżej. I do tego dążysz, tak? I ta ekspansja być może teraz w protestantyzmie jej nie widzimy, bo nie jest im to ani potrzebne, ani pożyteczne, ale gdyby mieli pewność, że są religią dominującą, że tutaj wszyscy są, że wszyscy, no dobra, nie wszyscy, ale jest kulturalnie przyjęte, że wszyscy przechodzą w tę religię właśnie, no to wówczas to zaczyna dominować i zaczyna robić bardzo brzydkie rzeczy. Tak, to możemy zauważyć w Chinach, możemy zauważyć w Japonii, możemy zauważyć w Indiach, gdzie jednak ruchy religijne, bez względu na to, z jakiej mańki by się nie wzięły, jeżeli są dominujące, no to ta dominacja im uderza do głowy.
1: No, masz rację pewnie. To we wszystkich ruchach to widać i w ideologiach, i systemach, nie? I naziści, i faszyści, komuniści. Wszyscy są właśnie na tej zasadzie ekspansywni, że im więcej, im większą mają władzę, tym więcej się domagają i więcej jeszcze chcą, nie?
0: Wiesz, też
1: apetyt rośnie
0: to...
1: w trakcie jedzenia chyba, to też może no, takie powiedzonko by się tu sprawdziło.
0: Też ciężko za nich winić, tutaj, ciężko ich tutaj winić za to, ponieważ im większy jesteś, tym masz mniejszą kontrolę nad tym, jak poszczególne jednostki będą działały. I mogą się zdarzyć takie jednostki, które zwyczajnie będą chciały sobie uzurpować trochę tej więcej władzy, tak, bo No, znowu, nie mówię tutaj o tobie czy o mnie, gdzie jeżeli byśmy mieli jakąś ideologię do przetworzenia, do przekazania, to ta ideologia nie byłaby w żaden sposób ekspansywna, nie mielibyśmy potrzeby tak racjonalnie, kurde, niech sobie każdy wierzy w co chce, spotkajmy się na piwku, będzie fajnie i w ogóle sobie jeszcze grilla do tego zróbmy. Tylko, że im większa jest ta grupa, tym większa szansa na to, że ktoś tę grupę zauważy i że ktoś wpadnie na pomysł, żeby tę grupę zwyczajnie wykorzystać do swoich celów.
1: A tymczasem mamy pierwszy przypadek koronawirusa w nocnym radio. Pojawił się na czacie koronawirus i pisze siema.
0: A za chwilę, kurwa, jak wy tu żyjecie.
1: A zaraz się pojawi drugi koronawirus i trzeci i czwarty, tak się rozmnoży. Koronawirus 2, koronawirus 3. Co?
0: No bo był Jan Paweł pierwszy, a potem był drugi.
1: To taka ksywka, drugi. Tak wołali na podwórku na niego, jak malutki był. Drugi! Skąd dobra, przybywasz, koronawirusie? Z Wuhan idę. Do nas nie wejdziesz. Mamy ustawę zabraniającą wirusów.
0: A tymczasem w mojej lokalnej knajpie chińskiej o nazwie Wuhan pojawił się kurczak miau-miau w sosie Wuhan.
1: Wuhan, Ruhan. A ja mam ostatnio apetyt na sajgonki. Tak mi wchodzą te sajgonki z Tajhuja, czy jak mu tam się nazywają, ciągle zapominam. Ping-pong, Tajhuj. No, w każdym razie pracuje tam Wietnamczyk bardzo zdolny. O, donejcik przyszedł. A ile? O, 3 zł.
2: Adwokat potrzeba, chociaż merytorycznie, a krawiec tylko jedzie, powie, że ach, te nocne radio, szkoda strzępić ryja, 3 złote.
1: No, jadę, oczywiście. A to nie wolno jechać już? Zabronione? W ogóle też była dyskusja ostatnio, czy wolno być wojującym ateistą. I Zenon gdzieś tam odpowiadał w komentarzach, chyba Byte Eaterowi, bo Byte Eater się tak użył jako epitetu, że o, to wojujący ateista, to z nim nie warto gadać. No właśnie, chyba wojujący ateista to jest taki, który uderzy i zaboli, nie? Czyli co? Czyli lubimy tylko takich, którzy tak miziają, tylko tak delikatnie. Ja proszę księdza, bym się tu z jedną taką drobniutką rzeczą nie zgodził, być może, ale to oczywiście cały wykład bardzo mądry, pochwalam, ze wszystkim się prawie zgadzam, tylko taka jedna malutka rzecz, jeśli mogę oczywiście wejść słowo, że może nie wszystko jest takie super doskonałe, to jest niewojujący ateista, tak? A wojujący taki, który użyje silnego argumentu, wytknie jakieś banialuki, to już jest wojujący i z nim nie warto rozmawiać. No faktycznie nie warto. To ja też z takimi skrajnymi antykrawczystami to ja w ogóle nie rozmawiam. Jak ktoś mówi, że moje nadawanie jest do dupy, ja od razu mówię, ty użyłeś słowa dupa, ja z tobą nie rozmawiam. Ty jesteś wulgarny, z wulgarnymi nie rozmawiam. W ogóle takie nastawienie, że wszystko, co krawiec robi, to jest złe, to w ogóle jest głupie, to są wściekłe ataki. To w ogóle jest lewactwo jakieś.
0: Ono pragnie, ono szuka. Nie, no nie podoba mi się termin wojujący ateista, bardziej bym poszedł w kierunku ateista i ateusz, tak samo jak jest katolik i jest katol, tak samo jak jest islamista i jest dżihadysta, czy mujahedin bardziej. Dlatego, że no, sam nie uważam siebie za wojującego ateistę, bo mówię to, co czuję, tak? To, co jest zgodne z moją moralnością, z moim myśleniem, ale jednocześnie nie czuję potrzeby, żeby w jakiś sposób na siłę konwertować ludzi, którym jest całkiem spoko w tej swojej religii, niech się tam kiszą i naprawdę skuteczność mam niesamowicie dużą, bardzo wiele osób odciągnąłem od kościoła, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu sobie żyję i jestem szczęśliwy, jest mi z tym fajnie. Naprawdę jestem ojcem chrzestnym bardzo wielu apostazji, z czego jestem niezwykle dumny, no ale to były decyzje organiczne tych ludzi, tak? No bo jeżeli ktoś w coś wierzy, bo to, słuchaj, to nie jest wiedza, to jest wiara, tak? I zaczynasz takiego wierzącego przekonywać, no to jeżeli on przyjmie twoje argumenty, no to sorry, to nie jest osoba wierząca, tak? Ty tego nie jesteś w stanie złamać. Więc oczywiście są wojujący ateiści, no, są też gimboateusze, tak, którzy będą próbowali sobie w jakiś sposób tutaj zawalczyć, których skuteczność z drugiej strony jest zwyczajnie niska. Też kiedyś byłem taką osobą, ale zauważyłem w pewnym momencie, że wystarczy być sobą, pokazać, jak bardzo fajne życie sobie toczę bez tego całego ciągnięcia worka cegieł za swoimi plecami w postaci jakiejkolwiek religii. No i tyle, no i świecić przykładem, no i czuć się z tym dobrze, żeby inni ludzie też mogli sobie podpatrzeć i tak się zastanowić, kurde, no może bym chciał być tak trochę, tak też mieć tak lekko i się tym nie przejmować.
1: Worek cegieł, to on się z niesienia krzyża śmieje, worek, a czujecie jakby taki Jezus worek cegieł za sobą musiał nieść?
0: I na plebanie tutaj, buduj mi fundamenty!
1: Etam chce tutaj mszę jakieś robić o nawrócenie. No, a po co ci to, chłopaku? Co ci to da w ogóle? No, jakieś nawracanie na katolicyzm. Zresztą ty siebie nawróć, zacznij chodzić do kościoła. Chyba nie chodzisz dalej, nie? Więc no tutaj chyba wielu jest takich, co nie chodzą do kościółka.
0: To nie kościół powinien, to nie człowiek powinien chodzić do kościoła, ale kościół do człowieka.
1: Czytałem, że rodzice Dudy, to oni o 5 rano do kościoła codziennie na jakieś tam narzoraty, no jakieś tam ubogacenia, na jakieś tam objawienia. Tak już o 5 wstają, bardzo są religijni. No to jaki może być nasz Duduś w sumie, nie? No on się dobrze maskuje. Ja myślę, że on to jest taki dewot, chociaż dewot nie powinno się mówić. Jaki jest, bo

0: No ale każdemu jego porno, no.
1: No nie, właśnie takiego to nie wolno, tak, małych, młodych chłopców. No młody, jak nie wiem, jak tam mieli po 17 lat czy coś. Może on teraz taki jest zły, właśnie taki zły zrobił, jak już nie mógł, bo już jest tak na widoku, przed kamerami, na widelcu i w pewnym momencie nie mógł już. Nie wiem, to nie mówię. Dobra, to Stonoga tam mówiła, ze Stonogą to wiecie, jak to jest, nie? Chociaż dostałem tu komentarz, że chyba jestem z PiSu, czy pisowską pałą, ktoś napisał, że jestem pod tym odcinkiem o wiarygodności Zbigniewa Stonogi, którą podważyłem wściekle, atakując pana.
0: No jakżeż tak. Jak mogłeś, no po prostu wstyd i hatfu, jakby w ogóle to jest złoty człowiek, on mówi samą prawdę, bo on mówi to, co mi się podoba i w ogóle on walczy z systemem i on w ogóle, ja widziałem, bo ja kiedyś z nim współpracowałem, on dzwonił do mnie i ja ci mówię, on walczy z systemem, on kiedyś sobie usunął system Windows 98. I co nie walczy z systemem według ciebie? Bo według mnie walczy.
1: No ale tak odpowiadając tutaj słuchaczowi, może słucha akurat, wiesz, stary, no jak ktoś się zadaje i czerpie informacje z takich wiarygodnych źródeł jak skruszony gangster pseudonim Farmazon, no to, no bo naprawdę go nazywali, tego brodę tak w środowisku tam gliniarzy nazywali go Farmazon, że to taki informator wspaniały. Farmazon po prostu, bo on gadał, co mu tam sina na język przyniesie, nie? Człowieka, który udupił fajnego gliniarza zasłużonego i skutecznego, i, no, który się nie dał kupić, no kurde, no straciłem szacunek, no sorry, no.
0: No niestety, no ale to jest znowu to, co dzisiaj mówiłem. No jakiś autorytet, tak? Jeżeli przyjmiecie kogokolwiek jako autorytet, czy to będzie wasz ojciec, czy to będzie Krawiec, czy to będzie Andrzej Duda, czy to będzie Leszek Miller, nieważne. To nie ma absolutnie znaczenia. W momencie, kiedy macie jakiś autorytet, jesteście wadliwi.
1: Furiat, chyba ktoś się tu podaje za furiata, bo... Elo, widzę, że moje tematy o kościele, już kończę flaszkę i będę dzwonił do was.
0: To nie jest furiat, nie było pisane łokciem.
1: Też mi się wydaje, że to nie jest furiat. Ktoś tu szkaluje furiata, ktoś się za adwokata podaje, jakiś śmieszek, troll. Jakiś.
0: No ale, no wiadomo, jesteśmy opłacani przez troli. To jest w ogóle, kurde, jesteśmy opłacani przez opłacanych troli. To, kurde, trollcepcja.
1: Chłopaki się zapętlili w walce z kościołem, a co my poradzimy, że to taka jest tutaj siła trzymająca władzę? Ja się czuję tutaj jak niewolnik trochę, jak taki chłop pańszczyźniany, którego tutaj ksiądz poucza i palec wyciąga i coś tam gada. I jak się nie posłucham, to napręgiesz i baciorem. I tak się trochę czuję. Oczywiście przesadzam, przejaskrawiam, ale troszkę tak to wygląda, nie? Więc nie dziwota, że się buntuje. No to jest takie antyklerykalne, z mojej strony przynajmniej trochę radio. Potrzeba bardziej wyważony, to macie tutaj taką przeciwwagę trochę. No,
0: ja nie jestem antyklerykalny, jestem antywiara. Antywiara, bo bez względu na to, jaką wiarę przyjmujecie, uważam was za osoby wadliwe w pewien sposób, pod tym względem.
1: Osoby wadliwe, jak on to pięknie powiedział. Nie,
0: wiesz co, nie, bo to jest coś, co wybierasz, tak? Na coś, coś, na co się po prostu swoim stylem życia decydujesz. No, sam jako człowiek wielki, człowiek kulisty, mogę powiedzieć, że z mojej strony otyłość jest takim problemem, tak? Że to, ja się na to piszę, ja się na to zgodziłem, wiem, że mam z tym problem, no i fajnie, żebyście wy jako wierzący po prostu stwierdzili, że okej, spoko, mamy z tym problem, ale coś z tym może kiedyś zrobimy, jeżeli zacznie nam to bardziej przeszkadzać, tak? Więc... czy nie wiem, czy jako palacz papierosów, czy jako alkoholik, no to są te same punkty. Samowolnie decydujemy się na pewną ułomność nas, własnych, naszego życia, naszego jestestwa. No i tyle, no i tutaj nie ma co mówić, że otyłość jest dobra, że wiara jest dobra, że palenie papierosów jest dobre, że wciąganie marihuany, przepraszam, wstrzykiwanie marihuany jest dobre. To jest pewna słabość. Pewna słabość, która powinna zostać wykorzeniona. Jeżeli wam to pomaga, okej, znam heroinistów, którym też heroina pomaga.
1: Jak nazista jakiś trochę teraz, tak mówisz. Wszelkie słabości są złe i niszczą zdrową tkankę narodu.
0: No, ale co? Zik, no, dobra, okej. Okay. Słabości są dobre, twoim zdaniem?

0: Nie, wszyscy powinni być właśnie zdrowi, bez żadnych słabości, powinni dziarsko się do roboty zabierać. A tych właśnie, co tych narkomanów wszystkich, to musimy odstawić na bok.
1: Może nie na bok, ale fajnie by było zdawać sobie sprawę ze swoich ułomności.
0: Wszystkich narkomanów, leworęcznych, tych bez nogi, to bym w ogóle pozamykał w baraczkach. Wszystkich. Ja tu zrobię zdrową Polskę. Zik kwak. Takie mam zawołanie. Nie wiem, czy podoba wam się. Zik kwak.
1: W ogóle dzisiaj sobie przed nocnym markiem wreszcie obejrzałem Politykę Wegi, bo się pojawiło na VOD. O. Jezu, jakie to jest kurwa tanie. Jakie po prostu, jejku, no tak nieśmieszne te wszystkie żarty. Z jednej strony jakieś tam, nie wiem, jakieś no takie opowiadanie pewnych historii jeden do jednego, z drugiej strony takie żarty naprawdę niskich lotów, no może ze dwa razy mi się odrobinkę tutaj mięśnie twarzowe uśmiechnęły, chociaż trochę, no, po prostu nie. Teraz Vega chyba wydał jakiś kolejny film, który kompletnie się nie przyjął, no i no niestety dobrze, bo się ten czas skończył i ludzie docenili, że nie należy oglądać Papryka Wege, tylko pójść na Zenka Martyniuka. Dobra, nie, na Zenka Martyniuka też nie poszli.
0: Ale oglądają dalej namiętnie, dalej zarabia miliony Vega, no to podoba się, nie, chyba. Tak samo jak z tego Disco Polo się wszyscy śmieją, a jakoś te gwiazdy Disco Polo święcą triumfy cały czas i są na szczytach i się dorabiają i zarabiają świetnie i wszyscy szaleją, cieszą się Polacy. No to tak może jakaś mniejszość tutaj, mniejszość. No są dwie Polski, no nie ma co ukrywać, są dwie Polski i to chyba nie jest do końca tak, że PiS tutaj dzieli czy Kościół dzieli, to swoją drogą, to Kościół dzieli, bo z tego bierze siłę swoją właśnie na walce z wrogiem. Co o czym ci księża by gadali, jakby nie było tego gender, skoro 90% ich wypowiedzi dotyczy gender? To o czym oni by gadali? Chyba nie o Jezusie musieliby coś gadać, to nudne, to nikt by tego nie słuchał tam.
1: Ale nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg.
0: I syndrom oblężonej twierdzy. No, w Radio Maryja to co audycje właśnie, o, znów ataki właśnie. Nawet jak nic się nie dzieje, wszystko, dostają kasy od rządu, tu miliony płyną, już wszyscy zapomnieli o tym Radio Maryja, zero jakichś wiadomości o tym Radio Maryja, to o, znów wściekłe ataki, tak, no, plują, pluj i zawsze coś zostanie, tak, no, tak, jesteśmy tacy biedni, no, ale przetrwamy, dzięki wam, dzięki waszym darom serca, podaję numer konta, tak. No, my też dziękujemy za wasze dary serca. Dzisiaj dostaliśmy 3, 9, 14 zł. Co my za to kupimy, myślisz? W co zainwestujemy?
1: Wiesz co, bo teraz jest taka moda, żeby robić sobie zapasy, tylko pamiętajcie, że zapasy to będzie też również waluta niedługo, kiedy dojdzie do takiego krachu gospodarczego, więc w momencie, kiedy kupujemy ryż albo kiedy kupujemy makaron, bo teraz to jest takie modne, żeby sobie zrobić zapasy właśnie na te dwa produkty, to powinniśmy myśleć o tym, żeby to były produkty wysokiej jakości, bo w momencie, kiedy będziemy mieli tonę tego makaronu w szafie, i to będzie jakiś tam, nie wiem, najprostszy jakiś tam Lidl za złotówkę czy inny Auchan, to nikt tego nie kupi. Powinniśmy brać makarony. Skąd są najlepsze makarony? No z Włoch, z Lombardii. A ryż? No z jakim krajem kojarzy nam się ryż?
0: Ja kupiłem dzisiaj sobie ryże. Ryż w ogóle jest bardzo spoko. Ryż, słyszałem od tych, co się interesują zdrową żywnością, że warto jeść ryż. Ryż jest dobry, ryż jest zdrowy. I można na wiele sposobów sobie go zrobić, pokupować jakieś sosy w proszku, nawet ostatecznie sobie zalać i już można zjeść ten ryż z sosem sobie, nie?
1: Najbardziej mnie rozwala to, że ci wszyscy ludzie, którzy kupują te wszystkie suche prowianty, nie myślą o tym, że kiedyś może nam na przykład w ramach kryzysu coś odetnie gaz. I nie będziemy mogli sobie tego ugotować.
0: Albo wody.
1: Nie mamy wody, tak. Nie będzie można zrobić gorącej wody, żeby ten ryż czy makaron sobie podgrzać, więc tak, więc zanim kupicie ryż, zanim kupicie, co jest głupie swoją drogą. No właśnie, bo teraz są te kwarantanny związane z koronawirusem. No i słuchajcie, większość tych kwarantann to są kwarantanny domowe. No i nawet w sytuacji takiej kwarantanny domowej można sobie w większości cywilizowanych w Polsce miast zamówić zakupy pod dom, I tyle. I kurde, muszę to chyba kiedyś przetestować. Zadzwonić do kolesia. Dzień dobry, bo ja jestem tutaj z podejrzeniem koronawirusa, to jakby pan mógł zostawić zakupy tutaj pod tym, pod drzwiami i uciec szybko do windy, to ja sobie potem je wyjmę.
0: A co do tej wody, problemu z wodą, której może ewentualnie zabraknąć, no to ja mam wynalazek tutaj, wymyśliłem. Woda w proszku. Nie wiem, co myślicie na ten temat.
1: Zalewasz wodą i jest woda?
0: No.
1: Wiesz, to taki upośledzony chłopaczek ode mnie z podstawówki w czwartej klasie to wymyślił.
0: Woda w proszku, kasza w spraju. Ja mam dużo wynalazków.
1: Ale kurde, takie jakieś wynalazki, które by nam pomogły na koronawirusa. No przede wszystkim puszki, bo tak patrząc już na to, jak ta epidemia, no może nie, jeszcze nie epidemia, ale tutaj już się pojawiły przykłady w Polsce, gdzie może się zdarzyć, że znajdziesz się w jakimś miejscu, w którym nie przewidywałeś, że będziesz, tak, pójdziesz sobie do Żabki kupić wódkę i akurat się okaże, że tutaj monitoring cię złapał, no i się okazało, że był tam pacjent zakażony koronawirusem i będziesz miał taki prikaz, żeby przez 10 dni czy przez 14 dni spędzić ten czas u siebie w domu. No i jak sobie z tym poradzisz? Bo to wiesz, bo to nie jest tak, że wszyscy od razu idą do zakaźnika na izolatkę, tylko jednak ludzie są właśnie na takim areszcie domowym.
0: No, problem mają ci, co nie mają kogo poprosić, żeby im coś poszedł i kupił na przykład, nie?
1: A się zastanawiam, czy w takiej sytuacji mogę zadzwonić na 112 i poprosić, żeby ludzie z kartki tutaj zrobili mi zakupy w Żabce.
0: Albo na policję, że proszę mi kupić bułki. Do sierżanta bagiety, proszę mi kupić bułki, kaszę. Ale to byś dostał mandat 500 zł chyba za nieuzasadnione wezwanie policji, ale ja potrzebuję bułek.
1: Znaczy tutaj akurat się trochę po głowie podrapałem, tak? Bo być może nie mam całego kompletu. Powinienem mieć, ale możliwe, że coś nie wyjdzie, że jakieś puszki mam zepsute albo nie będę miał ochoty akurat na ryż. Więc no, co zrobić? No?
0: Bibułki proponuję Tomu, żeby może ten kupił. Bibułki i lufki szklane, panie policjancie, potrzebuję.
1: Halo, policja, tutaj jest taki siwy, który tutaj pod Żabką stoi, to proszę pana, pan pójdzie do niego i pan powie, że pan chce rastafariańską pizzę. To on tam tutaj takie przyprawy, zioła da i pan mi ją przyniesie, tutaj zostawia 40 zł, proszę pana.
0: Pan powie, że siwemu, że przysyła pana łysy i prosi o 7 zielonych kredek. Etam jeszcze dzwoni. Odbierzemy go na koniec, czy kończymy?
1: No, odbierzemy.
0: No dobra. Tu się wcześniej Etam dobijał, ale go nie odebrałem, bo gadaliśmy o TVP, a on by tutaj zmienił temat pewnie. No ale jesteś Etamie na antenie. Halo, halo.
1: Etam to jest taki specjalny typ kolejarza, który się nazywa wykolejarz.
0: Halo. No i tutaj nasz gapcio tam nie wetknął czegoś do dziurki. Do złej dziurki wsadził względnie wtyczkę.
1: Która dziurka wygra?
0: Tam masz taką czerwoną i zieloną. Taki zielony wtyczek i czerwony wtyczek. I mikrofon do tego zielonego. Do tego czerwonego, przepraszam, pomyliłem się. Do zielonego to słuchawki. Halo?
1: Halo, dostał pan linki?
0: No, na pewno coś takiego mądrego chciał powiedzieć. Nie posłuchamy chyba. Zaraz, on jeszcze raz dzwoni? Tutaj niby jest na antenie, a...
1: Pełno go, a jakby nikogo nie było. No,
0: niczym ta
1: dobra,
0: Orszula
1: ostatnia okazja, żeby się tutaj do nas wbić.
0: No to jeszcze raz spróbuję odebrać Etama.
2: Coś żeś popsuli, chłopaki.
1: No, chyba ty.
0: Była twoja ikonka tutaj, twój awatar, a nie było cię słychać. Byłeś, a jakoby cię nie było, niczym Orszula.
2: No właśnie, do tego myślę, że to wy coś popsuliście, bo jak dzwoniliście do mnie, to nie było w ogóle ikonki odbierz. To było bardzo ciekawe.
0: Może
2: znaczy,
0: Skype
2: ustalmy coś... może w takim razie neutralnie, to Skype jest winny jak zwykle. To nieprawda, że chciałem zmienić o telewizji. Chciałem bardzo dużo powiedzieć o telewizji, ale zapomniałem. Przez to właśnie całe zamieszanie zapomniałem, co chciałem powiedzieć odnośnie tej kwarantanny, czyli aresztu domowego, bo tak to naprawdę nosi nazwę, tak w ogóle. Tylko oni to mówią tak ładnie, żeby nie przerażać ludzi, ale to jest areszt domowy. I powiem wam, co jest z tym związane. Z tym jest związany tak zwany sztab kryzysowy. I tak w zasadzie to wojewodzi powinni zapewnić, wojewodzi, jak to fajnie brzmi, wojewodzi jak wodzirej, wojewodzi powinni zapewnić takim ludziom aresztowanym, którzy mają zakaz wychodzenia z domu, powinni zapewnić tak zwany suchy prowiant. To są tak zwane racje żywnościowe, to nie są wojskowe racje, ale takie, nazwijmy to, cywilne racje, tylko jest jeden problem. W Polsce nikt nie gromadzi takich racji, co już zostało udowodnione przez jednego wideoblogera, który dzwonił po prostu po takich wojewodach i okazało się, że Polska nie jest przygotowana na to, bo powinni wam po prostu i zwyczajnie te racje regularnie dostarczać do mieszkania. Z tego względu, że po prostu, no, jak sama nazwa mówi, powinniście ograniczyć do zera kontakty z środowiskiem zewnętrznym. Jest też taka sytuacja, że na przykład bodaj wczoraj słyszałem w jakichś wiadomościach, że owszem, areszt domowy otrzymał jeden z panów chyba w Katowicach, czy gdzieś tutaj te okolice Śląska. Natomiast ktoś nie pomyślał i nie doprecyzował przepisów i okazało się, no tak to jest ustawami pisanymi na kolanie, że owszem, ten pan w tym areszcie domowym z koronawirusem czy podejrzeniem koronawirusa siedzi, natomiast wszyscy domownicy nie mają aresztu domowego, w związku z czym chodzą po zakupy. Taka ciekawostka, nie? Więc bardzo, bardzo sensownie, jak to u nas zrobione. Także co do jedzenia, to po pierwsze powinni wam zapewnić przy takim areszcie oczywiście prowiant, dostęp do tego prowiantu, natomiast w przypadku takiego aresztu wszyscy pozostali domownicy nie są tym aresztem objęci. No co samo w sobie jest trochę bez sensu.
3: Znaczy jest tutaj prikaz, żeby się do tych domowników nie zbliżać i najlepiej korzystać z osobnej łazienki. A jak to w praktyce wygląda, no to już od ciebie zależy. Jeżeli wiesz, że nie jesteś w stanie sprostać warunkom domowej kwarantanny, no to po prostu jedziesz na izolatkę, tak? Dla mnie to będzie, powiedzmy, problem, bo mieszkam z kotem, tak? I kot tutaj sobie za bardzo beze mnie przez 14 dni nie poradzi, więc jedyną opcją jest dla mnie właśnie kwarantanna domowa. No i tutaj z tą żywnością faktycznie masz rację. Tutaj patrzę w prawo i wygląda na to, że przysługuje za to zasiłek. No tutaj trzeba by się było zastanowić, nie wiem, pogadać właśnie ze służbami, czy za ten zasiłek, za jakieś pieniążki mogliby ci tutaj jakąś bułkę z masłem dostarczyć.
2: Znaczy tak, no właśnie założenie było takie, żeby w ogóle taka kwarantanna miała zresztą miejsce na masową skalę bodaj w 1967, jeśli się nie mylę, roku, kiedy była wielka epidemia czarnej ospy w Polsce, w jednym z miast, nie wiem czy czasami nie we Wrocławiu to było, nawet film
3: popularny. To była Odra.
2: Odra, a nie ospa? A możliwe, że Odra. No w każdym bądź razie było to tak zorganizowane, że tam, no wtedy wiadomo, milicja dostarczała jakieś tam racje żywnościowe i to były chyba takie właśnie milicyjno-wojskowe, typowe dzienne racje suchego prowiantu, nie? No niestety, no, taka ustawa powinna pociągać za sobą jednak jakąś tam ochronę też tych obywateli, którzy są zamknięci z przymusu, tak?
3: No bo nie, no czemu? Jeżeli zdechniesz z głodu, no to wtedy będziesz, szybko przestaniesz być nosicielem koronawirusa.
2: No wiesz, no ale to w sumie to jest też taki pomysł, że na koronawirusa jest, czy na każdą zarazę jest bardzo dobre picie domestosu, bo zabija zarazki razem z nosicielem, nie?
3: No to w Korei Północnej jest przecież terapia ołowiana.
0: No właśnie, krążą jakieś takie przepisy, jak sobie radzić z koronawirusem będące fake newsami. I to nowe zjawisko, nie? Taka medycyna właśnie z dupy wzięta.
3: Ale tutaj znaczy, jeszcze tam na chwilę ci przerwę, jeden taki insiderski news mojej znajomej, która jest chirurgiem, że w momencie, kiedy pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, to ktoś zaczął podpierdalać maseczki chirurgiczne, więc je postawili pod strażą na ochronie, w pokoju ochrony, w sejfie. I musiałeś do sejfu tutaj podpisać się, że odbierasz maseczkę na operację.
0: Jak znam Japończyków, to pewnie już mają te maseczki takie jakieś stylizowane, jak z filmu jakiegoś, na przykład...
1: A żebyś wiedział, że mają.
0: No, bo oni tacy są. Jakaś tam maseczka a la Bane, nie? Inny ma maseczkę a la z jakimiś zębami, coś. I jakieś takie malowane już pewnie mają, no.
1: No znaczy, czekaj, wejdę sobie na Instagram hashtag koronawirus.
2: Ja myślę, że w pewnym sensie to ta sytuacja z taką niby epidemią, bo epidemią trudno to nazwać, jak mówię, według starej definicji, jaką nas uczyli kiedyś na przysposobieniu obronnym, epidemia to jest moment, kiedy połowa populacji przechorowuje daną chorobę. I ona jest w pewnym sensie korzystna w takiej formie dla tego stanu, który mamy w tej chwili, no bo popatrzcie, kupuje się tego towaru, ludzie nie mają za dużo pieniędzy w Polsce, a jednak sięgają po jakieś tam dodatkowe zasoby spod skarpety, tak, i kupują te makarony, nawet jeżeli one są tylko po złoty 50, tak, i sprzeda się kupę rzeczy. Ja dzisiaj byłem w Biedronce około godziny 21, specjalnie poszedłem po to, żeby uniknąć koronawirusa, bo w wcześniejszych godzinach jest zawsze tłum. No i powiem szczerze, że już na przykład ryżów nie było w ogóle, nie? Natomiast kasze były jeszcze jakieś, takie najtańsze. Udało mi się tam parę wydobyć z ostatniej półki, no ale to już praktycznie było też wybrane. I pani mi powiedziała, żeby pan widział, co się tutaj dzieje rano. Tutaj emeryci biją się po prostu o ryż nad ranem, nie? Także będzie budżet państwa miał prawdopodobnie nadwyżkę, no przynajmniej księgową, nie?
0: W środzie pełne półki, ja w ogóle nie widzę, że czegoś ubyło, czegoś jest mniej zawalone.
2: No, ale no tak, nie oszukujmy się, Środa Śląska to tak jak Irlandia, no tam właściwie owce tylko wypasają, tak? Prowincja, innymi słowy. Nie?
1: Wpisałem sobie na Instagramie hashtag koronawirus, no i wyświetla się informacja. Szukasz informacji o koronawirusie? Zapoznaj się z najnowszymi informacjami Światowej Organizacji Zdrowia, aby zachować zdrowie i zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. A dopiero potem faktyczny kontent.
0: Może wypuścimy jakieś maseczki nocne radio. Jakieś.
2: Wiesz, że w sumie to nie jest takie głupie, gdyby one były nasączane feromonami Etama, no myślę, że koronawirus...
0: Ten wirus by zwiał, by się wystraszył. Nie, ratunku, tylko nie to.
2: Nawet znalazłem hasło, pachnie nie tak, ale jest skuteczne, nie? Także wszystko by się sprzedało bez problemu, tylko wiesz, w dzisiejszych czasach takiej naszej pełzającej komuny, no to mogłoby to być uznane za spekulację, a ciebie mogliby wziąć za spekulanta. Ostatnio taki film oglądałem, gdzie była właśnie spekulacja pokazana ziemniakami, który za stanu wojennego, nie? Jakiś warzywniak został objęty przez policję z obu stron, tam otoczyli, bo spekulant był, który chował kartofle przed stojącymi w kolejce.
0: No to porucznik Borewicz był pewnie.
1: Ile potrzeba ziemniaków, żeby zabić Irlandczyka? Zero.
2: Słuchajcie, ja pamiętam czasy, kiedy odbywała się pod kinami, kiedy była premiera Imperium kontratakuje w 1981, u nas była rok później, to była spekulacja biletami. No takie wtedy sprzedawali, nie wiem, czy pamiętacie, te kinowe bilety, to takiej rolce wielkiej były zrobione, wydrukowane i tam pani wyrywała z tej rolki sobie te bileciki. No i te stali koniki tak zwane kinowe i tam kurczę, spekulacja odchodziła całkiem fajnie na tym, przed kinem. Także kolejka była przed kinem, a nie w kinie tam, gdzie były kasy, nie? Na ten film. Także wiecie, no, wszystko jest możliwe. Ustawa, która została przyjęta, wprowadza też możliwość reglamentacji niektórych towarów. Jak pewnie by było wprowadzone, to byłoby to powiedziane tak jak za komuny, że to są przejściowe problemy oczywiście, nie? Także myślę, że jeszcze wszystko przed nami. Taki troszeczkę stan wojenny mamy obecnie, no.
1: Ale tak mi przyszło do głowy, że tak właśnie w ramach przejściowych problemów, tutaj co Etam zaznaczył, no to przypomina mi się przejściowy 23% VAT, który do dzisiaj nam towarzyszy, więc wprowadzimy sobie jakieś takie przejściowe rozwiązania, które będą potem nam towarzyszyły przez najbliższe 20 lat.
2: No ja pamiętam akurat, byłem na studiach wtedy ekonomicznych, kiedy VAT w ogóle był wprowadzany i VAT jako taki był wprowadzany przejściowo, znaczy wtedy nie było powiedziane na jaki termin, bo ten 23% był na 2 lata z przedłużeniem na 3 i ustawa go zdejmowała z automatu. Nie wiem, jak oni to zrobili, że ta ustawa tego z automatu nie zdjęła. To jest swoją drogą ciekawa sprawa dla Trybunału, tutaj Sądu Najwyższego. Natomiast no, rzeczywiście tak było, że VAT w ogóle jako VAT został wprowadzony na początku, gdzie na początku, w połowie lat 90. i był zapowiedziany przed dziennikiem. Po dzienniku to wam opowiadałem tą historię, gdzie pan przed dziennikiem opowiadał, widzą, konsumentom, że VAT-u absolutnie nie zapłacą oni, tylko przedsiębiorcy, a po dzienniku ten sam pan powiedział, że przedsiębiorcy się nie martwili, bo wliczą go w cenę, nie?
3: VAT nigdy nie był wprowadzony jako przejściowy, to po pierwsze, ale było coś takiego, to, co daje się współcześnie zauważyć, że pierwsza ustawa o VAT miała bodajże 9 stron, czy 9 punktów, nie pamiętam, ale jakoś tak była krótka i zrozumiała, tak? A teraz jest tak 400, 500, 600 stron co najmniej.
2: Znaczy ja słyszałem o ponad 1000 stron, przy czym poprawkami połowa z nich się zmienia mniej więcej raz na rok, także tak zwanymi nowelizacjami. Także kiedy ja prowadziłem swoją działalność, a pełnym VAT-owcem byłem przez półtorej dekady, to moja mama, która księgowała mi te wszystkie rzeczy, bohatersko walczyła z dziennikami, tymi urzędowymi monitorami rządowymi, czy jak to tam się nazywa, gdzie co jakiś tam czas, kwartał, było publikowane zmiany do VAT-u, żeby być na bieżąco, że tak powiem. Znaczy, gdybym ja się tym zajmował, to bym zajmował się niczym innym, tylko śledzeniem dzienników.
0: Za 10 lat może będzie takie całe archiwum, jak archiwum watykańskie, tylko będzie tam VAT opisany w takich tomiszczach.
3: Ale to kiedyś Stanisław Lem opisywał, że taką osobliwość informacyjną, że jedziesz sobie z Warszawy do Wiednia i przepisy drogowe zmieniają się tak szybko, że od czasu do czasu musisz sobie przystanąć i przeczytać te nowe przepisy. No i nagle się okazuje, że nie jesteś w żaden sposób w stanie dojechać do tego swojego celu, ponieważ czas potrzebny na przyjęcie, przeczytanie tej nowej ustawy drogowej zwyczajnie przekracza czas, który mógłbyś poświęcić na jazdę. No i przeczytałeś jedną nowelizację, drugą nowelizację i się okazuje, że w kolejce jest jakieś 10 innych, co jest trochę takim naszym współczesnym prawniczym absurdem.
0: Może tak zrobisz kiedyś sprawdzama o archiwum watykańskim, bo w ostatniej popularnej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych znowu słyszałem coś, co chyba się nie zgadza, że to jest tajne archiwum, że tam w ogóle nikt nie ma dostępu, a ja słyszałem właśnie, że każdy może sobie tam się zgłosić i poprosić o pozwolenie, żeby wejść do tego archiwum i sobie poczytać. To co prawda jest
3: Halo
0: tam
3: Bergoglio,
0: pewnie...
3: pizza margarita, bitte grande ragazzi, archiwum Vaticaniero, grande, cojones, zum wohl, Entschuldigung, Sie bitte. Archiwale watykańskie, zum sprawdzamy, bitte.
2: Ach, basta della ormenta, jakby powiedział papież mówiący po hiszpańsku.
3: Aggiornamento.
2: No.
3: Grande cojones, grande punto, Alfa Romeo, on lavetto, melepetto.
2: Musimy kiedyś zrobić pogadankę w różnych językach, będziemy mówić. Tacy natchnieni w różnych językach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, to wiesz co, potrzebuję. Ja mam do ciebie taki etamowy apel. Rzadko wygłaszam tutaj ekspozę. Nie rób już o watykańskich sprawdzamów, tylko zrób coś o księżycu albo, nie wiem, o rozbłyskach słonecznych. Coś takiego bardziej odlotowego. Nie tak przyziemnie. Watykan nie wiem.
3: Nie tak przyziemnie.
0: Czemu Watykanie? A o Watykanie czemu nie? To by było chyba pierwsze sprawdzam na takie tematy.
3: No, w zasadzie dlaczego? Tak, chociaż się szykuje historyczność Jezusa w sam raz na Wielkanoc, a teraz już mam napisanych parę odcinków, tylko jakoś nie mogę do tego usiąść. Mam w ogóle nowy mikrofon, ale nie mam jeszcze do niego karty pamięci. Takie ASMR-y z kotem będę nagrywał, że się nie pozbieracie.
2: A ja miałem nowy mikrofon, ale to wy wiecie już o tym. Tak. Miałem.
0: Ale to on nie działa? Całkiem się zepsuł?
3: Nie, ma przebicie, coś się kabelki buczy.
2: Dzisiaj trzeci raz zaapelowałem do żeńskiej części, żeby mi odkupiła szkodę, ale nie wiem, czy coś dotarło, czy nie dotarło. Także no, nie wróciło stare, niestety. Ja tak dobrze
3: Dobra,
2: mi szło.
3: Etam, jeżeli ci wrzucę teraz na PayPala 50 zł, to czy sobie kupisz taki drugi nowy mikrofon? I będziesz nie, nim proszę, nadawał i będziesz nie. dbał go jak o własne oko i własne jądra.
2: Ale ja dbałem o tamten, ja nie chcę 50 zł, nie, ja się będę czuł wtedy zobowiązany, to będzie, wiesz, że ja mam ergofobię, ja nie mogę czuć. Ja czuję potem lęk, potem niepotrzebnie muszę brać psychotropy, nie.
0: A co mówił Jan Paweł II? Żeby co nie?
3: Nie lękaj się.
2: Żeby,
4: Odmawiam. Nie. Żadnych 50 zł. Ja sobie mikrofon sam zdobędę.
0: Ale już tak, to, już ja... tak normalnie brzmiałeś fajnie i to miało ręce i nogi. I...
4: No dobra, ale na drugi dzień brzmiałem już nienormalnie, no.
1: Etam, ja? A jakbym ci, nie wiem, kupił i wysłał ten mikrofon, ten, co go miałeś?
4: Jeszcze gorzej, słuchaj, bo ja znam życie, pewnie by się w trakcie drogi zepsuł, bo Poczta Polska czy tam kurierzy nie szanują specjalnie paczek. Nie, to nie jest rzecz, to trzeba rzecz, którą trzeba kupić z półki, delikatnie położyć, szanować, pieścić, a nie trzymać się na stojaku.
0: Ale to nieładnie jest prezentu. Wiesz, że w niektórych kulturach, jak prezentu odmawiasz, to zhańbiłeś potrzebę, on popełni harakiri
4: ja
0: teraz.
4: Ja potrzeby nie hańbię, ja po prostu, my jesteśmy tutaj w kulturze słowiańskiej.
1: Ale ja zaraz gdzie... popełnię sudoku!
0: Zhańbiłeś jego honor Bushido!
4: Ale my jesteśmy na szczęście w kulturze słowiańskiej, gdzie należy odmawiać, jest to w dobrym tonie, po prostu nie przyjmować, a poza tym, jak mówił Korwin, prawdziwy mężczyzna nie może coś przyjąć sobie tak za darmo. Także ten, potem miałbym zobowiązanie.
1: Korwin, który sobie zrobił całą swoją kulturę i cały swój majątek na przejmowaniu rzeczy za darmo.
0: A Korwin o koronawirusie pięknie powiedział, że no to jest tak samo jak z Żydami i z Auschwitz, jest to polepszanie puli genetycznej. Bardzo dobrze.
4: No tak. No, on już to dawno twierdził, że przyjdzie plaga i machnie tym wahadłem, nie? W jedną stronę, potem w drugą stronę.
1: Swoją drogą Jackowski się obudził i 5 marca nagrał film o koronawirusie. I że ta epidemia medialna się skończy 17 i że to w ogóle zaczną spadać śmierci, wypadki, przypadki i tak dalej. No ale naprawdę, jak na analityka, i właśnie przewidział, że no skoro już ten koronawirus już tutaj jest prawie na naszych drzwi, no to będzie szał medialny. No kurwa, nie gówno Rutkowski z angielskiego No Shit Sherlock. Więc tak, więc jeżeli po 17 upadnie, to po prostu wycałuję po stopach niemytych pana Jackowskiego, mam sobie taką datę, gdzie miał naprawdę mnóstwo opcji. Przecież ten wirus się zaczął kurwa w listopadzie.
4: Takie jakieś były doniesienia właśnie na ten temat, że listopad, czy przełom listopada i grudnia.
1: Pierwsze doniesienia są z listopada, tak.
4: Ciekawe w ogóle swoją drogą, że zawsze ten koronawirus, czy tam jakiś inny wirus, bo tych wirusów już parę było ostatnimi laty, zaczyna się zawsze wtedy, kiedy w Polsce jest jesień akurat lub zima i są właśnie te takie przeziębienia, że jest trudno rozpoznać tak naprawdę. Zresztą lekarze, nie czarujmy się, nasi lekarze są uczeni tylko rozpoznawać, że tak powiem, objawy, a nie przyczyny, nie?
1: A i tam kurde. Wszystkich do jednego wora wrzucasz, bo kurde lekarze, bo tam kurde...
0: A w ogóle już polscy lekarze mają te testy do sprawdzania, czy tak nie?
1: Mają, bo jakiś tam koleś, który robił Adrianowi ten, nie koronację, tylko jak to się mówi, kampanię wyborczą.
0: A, tak, znajomi królika znowu zarobią, tak, oczywiście.
1: Jakieś grube miliony, tam 3,5 miliona złotych poszło, jakieś takie grube hajsy, nie? I do kolesia, który w życiu nic nie zrobił, tam miał jedną fakturkę na 600 tysięcy złotych za zrobienie szumu medialnego wokół kampanii wyborczej Andrzeja Dupy. No to teraz za 3,5 miliona złotych sprzedaje koronawirusowe testy.
0: Andrzej, chłop potrafi się odwdzięczyć. Za to go szanuję.
4: Widzicie, oni na każdej rzeczy potrafią zrobić pieniądze. Kurczę, czemu tutaj nie w Nocnym Radiu tacy nie są cwaniacy, kurde, że na każdej rzeczy powinni zrobić pieniądze? No. To są kurcze ludzie jednak, z których trzeba czerpać pełnymi garściami. No.
0: Imponuje ci kolesiostwo i nepotyzm i cwaniactwo?
4: Nie, ale denerwuje mnie, że ja tak nie umiem po prostu. Nieraz w życiu tylko ktoś dał łapówkę i to było dosyć dziwne, bo on sam zaproponował, to był dyrektor takiego przedsiębiorstwa dawno, dawno temu, także to się przedawniło, mogę już o tym teraz mówić. Zaproponował mi, że zleci mi coś, ale pod jednym warunkiem, że wystawię fakturę na... Już nie pamiętam, jaka to była suma, to chyba z 1500, a wezmę 1000, nie? Potem po przeliczeniu okazało się, że mi się to wcale nie opłacało, bo dopłaciłem do tego całego interesu. No, taka sytuacja kiedyś miała dawno temu miejsce, w latach 90. Potem na niego ciągle mówiłem łapówkarz.
0: Dobra, to kończymy audycję, bo już tak 3 godziny z hakiem nadajemy. Już czuję, że mnie głowa boli, nie wiem, czy to koronawirus. Czy
4: a ja się tutaj dobrze bawię, świetnie jest, naprawdę. Tylko żałuję, że nikt nie chce dzwonić. Mało tak dzisiaj telefonów w ogóle. Chyba tylko ja dzwoniłem, ale...
3: Właśnie, no był jeszcze ten, którego imienia nie wolno wymawiać.
4: No tak. Tomasz, ale by chociaż Furiat by zadzwonił, bo tutaj widzę, że jest chyba na czacie. Chyba nawet coś tam wspomógł. Ja myślę, że to prawdziwy Furiat był, bo donate wszedł zaraz po tym, jak chciałem zamówić mszę w intencji nawrócenia Krawca, więc to nie był prawdziwy Furiat. Wie, czuje chłopak pismo nosem. Ale myślę, że ale pomysł z mszą... Nie, wiecie co, pomysł z mszą w intencji Krawca to jest trochę głupi pomysł. Lepiej zebrać większą kwotę i zrobić odpust zupełny, tajemny, taki, żeby nie wiedział Krawiec o tym, że dostał odpust.
0: Na egzorcystę dobra. Od razu się składamy.
4: Nie, po prostu.
0: A ja będę się wyrywał i krzyczał, i to będzie dowód na to, bo właśnie szatan tak działa, że się człowiek miota i wyrywa i krzyczy: zabierzcie ode mnie tego klechę i zło rzeczy, i lęk przed sakrum to się nazywa właśnie. Taki.
3: Ej, a można zrobić taki odpust tajemny zupełny, to byśmy sobie takiego wzięli, nie wiem, Osamę Bin Ladena albo nie wiem, jakiegoś tam innowiercę i mu zrobili taki odpust i chodź tutaj do Boga, aha, trwaga tam do Boga, i Allahu Akbar.
4: No. No niestety z odpustami obawiam się, tutaj by trzeba było poczytać to prawo kanoniczne, to chyba się nazywa, tak? Że jest chyba tak, że musi być ten taki żal za grzechy, obiecunek poprawy, a tak nie czuję weny, że Krawiec będzie się obiecywał poprawić.
3: Także... Oj nie, za długo go znam. On ale czasami obiecuje pogorszenie, to trzeba przyznać.
4: No, także tego, jeszcze pokuta by była.
0: Dopiero się wkurwię. Będę atakował dopiero z zdwojoną mocą.
4: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że dla Krawca pokuta typu na przykład pójście pokuta? Do Częstochowy na kolanach nie byłaby specjalnie trudna, bo tak Częstochowa za rogiem. O, właśnie na spacer z Maksem miałem iść. A w każdym razie myślę, że nie wiem jak ja bym ci po prostu trochę pacierzy dołożył, tak żebyś musiał mówić jeszcze to publicznie przed wszystkimi. Tak z 24 godziny pacierzy.
0: A to ja tak powiem, a pokuta mnie to?
4: No wiesz, brzydko po prostu trochę. oczyścić się dobra intencja.
3: A to nawet nie można się zwyczajnie wysrać?
4: No ale wiesz, no to też wyluzowuje, ale wyluzowuje tylko dolną część ciała. Natomiast chodzi o tą górną również tutaj przy sercu i przy mózgu, tak, żeby trochę tak... Zresztą w ogóle, jak ja byłem młodszy, szedłem do spowiedzi i do komunii, to potem jak wracałem z kościółka, to tak jakby człowiek się unosił delikatnie, nie, tak tymi nóżkami przebierał. Może dlatego, że byłem lżejszy i dzisiaj mam takie wspomnienie, ale spróbuj kiedyś, Krawiec, tak szczerze. Tylko to musi być szczere, nie? Właśnie na tym to polega.
3: Przecież ksiądz, który by wysłuchał Krawca spowiedzi, by się powiesił w tym konfesjonale na stule.
0: Nie, tak dużo on nie
4: grzeszy. Nie, ale myślę, że najwyżej by mu nie odpukał, bo musi te 3
0: Nie chcę, żeby mnie pukał żaden ksiądz. Odwalcie się z tym. Nie chcę, żeby mnie dotykał, pukał, ani mi coś do buzi wkładał. Nie chcę. Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Naprawdę nie potrzebuję. A takie modlenie się, jakieś nawracanie, egzorcyzmy jakieś na odległość, to jest gwałt duchowy, tak? Na to spójrz. To nie dość, że gwałcą tak w sensie dosłownym tych maluczkich, to jeszcze tych dużych duchowo muszą gwałcić, nie?
4: Mobbing, to mi od razu taką nowomową taką nie jedzie. Mobbing. Wiecie, zbliża się, będziesz miał na pewno okazję, Krawcze, już nie pamiętam, ile ty w tej środzie jesteś, ale jakoś koło roku będzie, nie? Nie wiem, czy ty procesję taką małomiejską widziałeś, ale podejrzewam, że będą ci grać pod oknem. Może nawet stacja się jakaś znajdzie, a może sam byś jakąś jedną stację przygotował na swoim oknie. Można się zgłosić na ochotnika. To było fajne, kurczę.
0: Kiedyś krzyczałem przez okno uwolnić Barabasza na procesję.
3: Czy to, kurde, to jest dobre, bo jestem w takim tłumie, że nikt mnie nie zauważa. U mnie jest właśnie jeden taki ołtarzyk na Boże Ciało.
4: Tak, ja już widzę tą scenę w oknie Krawiec, procesja idzie uwolnić Barabasza. Co ty tam gadasz? A Krawiec... Niech ten, kto jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień i je w szybę prosto.
3: Uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego.
2: No, ale ja się wcale nie zdziwię. Ja nie wiem dokładnie, tam nie śledzę Krawca, pod którą ulicą mieszka, ale tak coś czuję nosem, że procesja będzie pod jego oknem w tym roku przechodziła. No, tak. I te baby takie, które tak śpiewają. No, no, co im przypomina takie autentyczne zdarzenie, które opowiadał nam nauczyciel w technikum, gdzie kiedyś na wsi mieszkał, jak to ksiądz, który szedł z procesją właśnie, oni musieli przejść przez taką rzeczkę wiejską. No tak, a tam niewielki mostek był i dziura w moście była, no i on zawsze tak, ten co jest pierwszy, nadawał piosenkę, no i tak doszli akurat z babami do tego miejsca, gdzie ten most dziurawy był, no i on tak krzyczał: uważajcie, dziura w moście, a baby: uważajcie, dziura w moście.
0: To dużo mówi o tych ludziach.
1: No to z takich właśnie opowieści też taki quasi autentyk. Wątpię, żeby to się zdarzyło, ale w jednym psalmie jest, że Pan Jezus leczy złamanych na duchu. No i właśnie ksiądz tak tutaj zaciąga: Pan Jezus leczy złamanych na duchu. I babka obok: Pan Jezus leży z łapami na brzuchu.
2: To jest często tak. Niektóre modlitwy są, ponieważ w kościele występuje taki pokłos, że trudno jest zrozumieć słowa. Jak byłem mały i chodziłem do kościoła, jeszcze wtedy kościoły były pełne i nie tylko, że nie można było usiąść, ale trzeba było w takim ścisku stać. W mojej parafii przynajmniej, na Józefa, i mówiąc szczerze, to często przyłapywałem się, jak już zacząłem czytać z tej wyświetlanej tablicy te teksty, które śpiewają, że ja po prostu zupełnie coś innego śpiewałem, niż czy tam próbowałem śpiewać, niż było w rzeczywistości. Po prostu było to totalnie przekręcone, bo zwyczajnie w takim tłumie człowiek nie słyszy tych słów. To jest takie zlane w jedną jakąś taką maść dźwiękową. Nie?
1: No to ty się ciesz, bo jeszcze przed Soborem Watykańskim II miałbyś mszę całą po łacinie i nic byś z niej nie rozumiał.
2: A byłem na Józefa? Jakoś trafiłem.
0: Na Józefa? To pozycja seksualna?
2: Rzeczywiście śmiesznie.
0: Na Józefa.
2: Śmiesznie to.
0: Co ty mówiłeś, że na Józefa to pozycja taka seksualna?
1: Tak, to jest sytuacja, kiedy jakiś obcy koleś dyma twoją dziewczynę i potem ona mówi, że zaszła w ciążę z Bogiem.
2: Nie, parafia świętego Józefa to parafia, do której przez wiele lat należałem, Jeśli chodzi o parafię, w której dostąpiłem zaszczytu Komunii Świętej, gdzieś zresztą podczas spowiedzi, nie wiem w jaki sposób to się stało, ale ksiądz wziął mnie za dziewczynkę, bo nie chciał mi dać rozgrzeszenia i mówi: to dziewczynka takie grzechy miała straszne, i się tak zgubił, udawałem już potem do końca dziewczynkę, do końca spowiedzi, to było takie trochę dziwne. No to była parafia z kolei Serca Jezusowego, tak, pamiętam do dziś dnia, tyle czasu minęło, to był 78 rok.
1: Mam jeszcze dwa małe wątki do poruszenia. Nie wiem, czy Krawiec możemy odrobinkę przedłużyć, ale mam je na końcu języka.
0: Im dłuższe, tym lepiej. Widzicie, to on się mnie zapytał, czy możemy, a wcześniej był komentarz, że Krawiec się pyta o wszystko potrzeby. Wcale nie, on też się czasem pyta.
1: Wiecie co, tak naprawdę my większość takich rzeczy sobie po prostu na czasie skype'owym ogarniamy, więc... Natomiast moja znajoma, bardzo dobra znajoma z Krakowa, oburzyła się na swoją parafię, dlatego że nie pozwolili, ksiądz podczas udzielania Komunii Świętej nie pozwolił, mimo prikazu z Watykanu, że to jest legalne, przyjąć komunii na rękę. I to nie chodziło nawet o koronawirusa, to chodziło o to, że połowa kościoła... kaszlała, kichała i tak dalej, więc no nic dziwnego, że nie do końca chciała za przeproszeniem brać ciało Chrystusa do ust, co, jak mówię i podkreślam bardzo wyraźnie, jest całkowicie legalne według katechizmu Kościoła katolickiego. Się oburzył, nie udzielił jej Komunii Świętej, co jak dobrze, całkiem dobrze pamiętam swoje czasy wiary, czasy uczestniczenia w tym wszystkim, no to taka potwarz, no nie jesteś w stanie, jesteś, wiesz, tak wyrzucony z tej całej wieczerzy. No na przykład Cejrowski się właśnie wypowiadał teraz, że no to jest w ogóle wstyd i tak nie wolno, bo to jest haniebne, żeby przejmować Pana Chrystusa na rękę. No i właśnie taki księżulo się zdarzył. No i taka moja myśl, że księża sami tak się starają o to, żeby jednak ten kościół był mniej atrakcyjny dla ludzi, dla tej społeczności.
0: jeden chce przyjmować ciało do buzi, a drugi chce do ręki. No, to taka, ci no katolicy, ich problemy. Czy do buzi, czy w rękę, czy w pupę.
3: Znaczy nie, wiesz co, śmieszki na bok. No, naprawdę, śmieszki na bok, bo to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo takie zjednoczenie z Bogiem. Ja pamiętam to, ja to całkowicie rozumiem. Jest to, no, no jest to taki, powiedzmy, szczyt dostąpienia jedności z Panem Bogiem. Ja to naprawdę całkowicie rozumiem. I nagle koleś ci mówi, wypierdalaj, nie ma na rączkę. Musisz albo do buzi, klękasz i do buzi, albo wypierdalaj. No i nie udzielił jej komunii, no i się przepisała do innej parafii.
0: Ksiądz, to bo ksiądz tak, powinien mieć rękawiczki.
2: Ludzie myślą, że mają coś do gadania po prostu, to jest najgorsze.
0: Łapami
2: właśnie.
0: Tymi.
3: No ale kurde, ale jak? No masz prawo kanoniczne, które to uwzględnia, które pozwala na taką formę komunii.
2: No nie wiem, kiedyś tradycyjnie było tak, że były dwa takie klęczniki, jedne dla mężczyzn po lewej stronie, drugie dla kobiet po prawej stronie, przynajmniej w tej parafii, którą ja pamiętam, po jednej klękali mężczyźni, szedł sobie ministrant z taką łopatką, ja to, no to mówiłem łopatkę, to się jakoś inaczej nazywa, podstawiał pod brodę, ksiądz wyciągał, mówił ciało Chrystusa, wystawiało się do niego język i kładł na ten język i to było tradycyjnie tak normalnie, ani on nie dotykał tego języka palcem, ani tylko po prostu kładł komunię zwyczajnie na tą opłatek, no.
3: No tak, tylko że w takiej sytuacji no wiadomo, że jednak te ręce no nie są w sterylnych rękawiczkach i nie są zdejmowane co każdego klienta, tak? No ta podstawka służy temu, że jeżeli ciało Chrystusa upadnie, żeby ono nie upadło na podłogę, bo potem wymaga to dodatkowego opisanego rytuału, tak? Więc jeżeli by się zdarzyło, że ktoś, nie wiem, miałby język, no, żeby to nie upadło, tak? No, ale jest dozwolone i jest, masz to w katechizmie Kościoła katolickiego, że to jest dozwolone, no i nagle zdarza ci się jakiś prastary księżula, który stwierdzi, nie, wypierdalaj, ja ci nie udzielę komunii. No i ty, Etam, jako katolik, przynajmniej tak się malujesz, wyobraź sobie, że ksiądz odmawia ci komunii świętej.
2: Tragedia. Nie wiem, co ja bym zrobił.
0: Tylko się zabić.
2: Pewnie zależy
3: jak... byś mu przegryzł.
2: Nie, ale może jest całkiem możliwe, że zareagowałbym impulsywnie, ponieważ ten po prostu bym zwinął komunię z ręki i tyle, i bym sobie zjadł. Nie wiem, no...
0: Ksiądz by tak zadzwonił na policję.
3: Do tego garnka i tak karło i wpierdala wafle.
2: Ksiądz by zadzwonił na policję. Podczas swojej pierwszej spowiedzi, że ksiądz mnie wziął za dziewczynkę, no i jakoś to przetrwało. Tak?
0: A kiedy się przekonał, że jednak jesteś chłopczykiem, jak włożył ci ręce?
2: W ogóle się nie przekonał. No, ja mówiłem cienkim głosem, piskliwym takim, bo miałem nie miałem jeszcze mutacji. Miałem 9 lat wtedy. To ja po prostu mówiłem tak cienkim głosem, że wziął mnie za dziewczynkę zwyczajnie. I on cały czas tak słuchał. Coś tam się nad tymi grzechami moimi pochylił i mówi tak, takie grzechy i to dziewczyna, nie? Ja po prostu się głupio z tym poczułem i tak już dalej do końca udawałem tym piskliwym głosem tą dziewczynkę. No i odpukał mi ten, ale...
0: I cię odpukał, tak? To coś mi się nie, tu nie zgadza, bo musiał cię za chłop.
2: Ty nie rozumiesz rytuału, musisz sobie przeczytać rytuał cały ten. Te trzy puknięcia to jest, że mnie rozgrzesza. Może nie odpukać i wtedy nie rozgrzesz.
0: Wziął go za dziewczynkę i go puknął. No co za historia.
2: Co jeszcze to można zrobić przy konfesjonale? Jeszcze można zrobić
0: raz
2: jedną
0: rzecz.
2: Raz do ręki,
0: raz do buzi.
2: Można... Nie, można podejść sobie już wtedy tak lekko schylonym bogobojnie przed księdza ucałować tą taką szarfę, co ma, nie wiem, jak to się nazywa. Można ucałować i dać obrazek do podpisania, jeżeli robimy 9 piątków miesiąca. 7, zaraz mnie tutaj będzie poprawiał furiat. 9
3: to się stuła nazywa, stuła.
2: No możliwe. No w każdym razie takie rzeczy jeszcze są dodatkowe. Nie? To jest tak jak słynne, tak mi dopomóż Bóg, jak prezydent składa przysięgę. Nie?
0: A takie pytanie, czemu wy katolicy właściwie tak zjadacie swojego Boga? No bo to, się rozumiem, ciało no bo... Chrystusa, to się zamienia w buzi. Zamienia się w buzi, no. Bo jest dobry.
2: Nie, no opłatek jest naprawdę dobry. Ja jako dziecko, kiedy jeszcze nie rozumiałem do końca tego całego rytuału, znaczy nadal go nie do końca nie rozumiem, ale tego rytuału dzielenia się opłatkiem na
4: tą na Wigilię, to ja na przykład musiałem koniecznie całą resztę opłatków, które zostały, zjeść, bo one smakowały zwyczajnie, no to Boże, zwykła dziecięca rzecz, nie? Oczywiście to opłatek nie służy do tego, żeby go zjeść w całości, tylko żeby się po nim połamać i resztę się zostawia na rok następny, nie? Ale tak jak już tłumaczyłem, opłatek to nie przypadkiem się nazywa opłatek, bo jego roznosi kościelny przed Wigilią i wnosi się za niego dowolną opłatę. Stąd ta nazwa opłatek.
1: Jeszcze druga rzecz, którą chciałem podnieść, jeszcze wracając do kwestii koronawirusa, to jest to, że sam mam coś takiego, no pracuję w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie to powietrze jest cholernie suche, mam trochę zmęczony układ oddechowy i mam coś takiego, że mi się zdarza bardzo często kaszleć, kichać, tak trochę smarknąć sobie. I zauważyłem, że w pracy to jeszcze w pracy, bo oni mnie tam znają, tak? Więc wiedzą, że tak mam, ale jeżeli sobie wyjdę, tak? I potem pójdę, nie wiem, do Biedronki, czy do Lidla, czy do jakiegoś innego Auchan, żeby sobie zrobić zakupy i tak zaczynam po prostu kichać i kaszleć po swojemu, to ja naprawdę się czuję, jakbym tutaj krzyknął Allahu Akbar.
4: No tak, a to jest właśnie tak ta jedna z takich głupot. U nas ludzie nie są nauczeni, żeby jednak ten pysk zatkać. Ja staram się o tym pamiętać, chociaż też czasami mi się zdarza, że kichnę szybciej niż go zasłonię, ale już na przykład niedopuszczalną dla mnie rzeczą jest to, że często kasjerki siedzą i one tymi ręcami tam sobie nos wycierają albo właśnie kaszlną, kichną, a potem łapią na przykład chleb albo... Znaczy ja się staram, już mam technikę, jak wam mówiłem, dwa woreczki zawsze wkładam, ale jednak są rzeczy, które się mimo wszystko później rękami bierze, jakieś butelki, które się odkręca gdzieś przy tym gwincie, za które one chwytają i to jest takie niezafajne. No nie powinni jednak tego takich kasjerek sadzać, które mają ewidentnie jakieś przeziębienia i to... I ludzie też mają często takie coś, że siedzi za tobą na przykład, jak sobie siądziesz w tramwaju i ci kicha prosto w kark, nie?
1: Ja pamiętam, no dosłownie parę dni temu to chyba była jakaś minister czy premier, w każdym razie kobieta, to zapamiętałem, Kanady bodajże, która mówi właśnie o tych wszystkich zaleceniach, że należy tam kichać, wiesz, w łokieć i tak dalej, po czym i broń Boże, nie dotykać potem rękami błony śluzowej, żadnego oka czy coś takiego, po czym tak dwie minuty później, w trakcie tej całej konferencji prasowej, kichnęła w dłonie, a następnie przetarła sobie oko.
4: No to jest odruch po prostu, nie? To jest taki odruch.
0: Ja mam taki nawyk, ciągle gdzieś grzebię właśnie paluchem, a to w uchu, a to w nosie, a to se oko przecieram.
1: Ja tutaj Grzesiek wrzucił bardzo dobry pomysł, że 2020 rok powinien być rokiem komunii udzielanej z procy.
4: No wiecie co, ale nie, naprawdę kurczę, w takie te kwestie to właśnie, przecież pamiętajcie o jednej rzeczy, znaczy na pewno pamiętacie, ale może i nie pamiętacie, bo ja to jeszcze pamiętam. W mojej podstawówce, kiedy ja chodziłem do podstawówki no, na początku lat 80., to nie było przecież wtedy chusteczek higienicznych, były chusteczki z materiału i to bardzo długi czas. Tak, no i człowiek smarkał cały dzień w tą chusteczkę, nosił ją w kieszeni i to nie jest żadna świńska rzecz, ani świństwa, ani nic, ale po prostu ta chusteczka się przyklejała później do kieszeni zwyczajnie, bo to wszystko wyschało i tak to wyglądało w latach 80. jeszcze, nie tak dawno. Nie?
1: Ale Etam, to nie jest w tym nic złego, bo dalej to są twoja flora, tak? To jest twoja flora bakteryjna. Dokładnie. Więc tutaj tragedii akurat nie ma.
4: Dokładnie tak, ale jednak później ta jednorazówka jest o tyle fajna, że my ją wyrzucimy, tak? Jednak do tego nie zbiera się, nie sumują się jak gdyby te zarazki i rzeczywiście wtedy mieliśmy tego na rękach więcej. Zresztą nie tylko tego typu zarazków, bo jak ja chodziłem do szkoły, na przykład bardzo popularne, jeżeli tak można to nazwać, były kurzajki na rękach, nie? Także były takie czasy.
0: Ciekawe,
4: czy chrzawice na przykład.
0: Ciekawe, czy przyjdzie taki czas, że będziemy w maseczkach nadawali. Takie bejny przy mikrofonach.
4: Stary, ale mikrofon.
5: We will destroy Night Radio, Mr. Neat 19.
4: Sitko mikrofonu, słuchaj, używany mikrofon po jakimś takim harhaczu, kurczę, nadającym, plującym się, czy pop filter. To jest niezła rzecz, używany pop filter.
5: Oh, Mr. Neat 19.
0: No, zgadzam się, bo to w końcu coś mądrego powiedziałeś. Albo księża w takich maseczkach może będą msze odprawiać.
1: No ale tutaj już we Włoszech mamy w sumie teraz z tego co widziałem i to w trakcie audycji całe Włochy zostały zamknięte, otoczone kordonem sanitarnym. W Lombardii jest zakaz prowadzenia mszy świętych, no bo no kurde jednak ta wspólnota jednak trochę nam za bardzo nie sprzyja.
4: No tak, to są jednak jakieś tam zgromadzenia i ten ja mówię wam, na przykład ja osobiście jak troszeczkę to jeszcze się podkręci w Polsce, a podkręci się, bo na razie to jest bardzo luźne podejście, jak że tak przytoczę jeszcze raz tą wycieczkę, która dzisiaj przybyła do szkoły córy, to ja bym wprowadził absolutnie jakiś taki zakaz, tym bardziej, że dzisiaj możemy naprawdę zadania domowe czy jakieś takie coś tam do pouczenia dać przez Facebooka czy przez maila, nie ma żadnego problemu. W Australii dzieci uczyły się już w latach 80. czy 70. nawet przez radiowęzły na odległość. Nie ma problemu, można to naprawdę zorganizować, czy zdalną pracę w bardzo wielu przypadkach można zorganizować. Nie we wszystkich wiadomo, ale duża część może się tak odbywać. Tylko to jest kwestia takiego przestawienia tej zwrotnicy w głowie, myślenia nie, na ten temat.
0: A może to jest kara Boża?
1: Zakaz religii.
0: To NWO by tak chciało, twoi koledzy z NWO.
1: No Staszek, weź mnie tu zostaw, no kurde, mówię co chcesz, czego ty mi jeszcze tu, no.
0: Potrzeba ma telefon do NWO, kiedyś mi zdradził, wam powiem teraz. On tam dzwoni i się pyta, co ma mówić.
4: No, ale wiecie co, jeszcze tak na sekundę wrócę do telewizji. Rzeczywiście z tą pocztą i z tym kontrolerem pocztowym, tak jak opowiadałeś, że tam przyszedł kontroler pocztowy. Dzisiaj przyszedł do mnie sąsiad, to było bardzo dziwne zjawisko, przyszedł do mnie sąsiad i spytał się, czy złożę podpis. Już myślałem, że jakaś inicjatywa obywatelska tutaj naszej klatki schodowej, a on mówi pod prezydentem Dudą. Głupio mi się strasznie zrobiło, bo ja ani nie głosuję, ani w ogóle się tym przestałem interesować i przejmować zupełnie. Już mu nie chciałem mówić, jak Duda ma naprawdę na nazwisko, no ale nie wciągałem go w to. No powiedziałem, że przepraszam bardzo.
1: Ale czekaj, a jak ma naprawdę na nazwisko?
4: Nie chcę tego nazwiska wymieniać, bo jeszcze YouTube was wytnie. Poza tym nie umiem tego dokładnie wymówić. Kiedyś gdzieś znalazłem.
1: Voldemort?
4: Nie. No ale powiedzmy, że nazwisko, którego lepiej nie wymieniać, bo zaraz film będzie obcięty albo zblokowany, ale słyszałem, że to nie jest prawdziwe nazwisko. Tak jak jego żona Agata zmieniła nazwisko, no bo musiała zmienić po ślubie, znaczy nie musiała, ale dochowała tradycji. No tak pan Duda podobno ma nazwisko inne. Gdzieś była rozprawa sądowa, to nie była taka sprawa, że tam sobie ktoś powiedział gdzieś tam na jakiejś stronie, nie, była pokazana rozprawa sądowa, relacje z tej rozprawy sądowej, gdzie człowiek, który właśnie coś na temat prezydenta mówił, wymienił to nazwisko przed wysokim sądem i sąd go ostrzegł, że uprzejmie doniesie do tej kancelarii prezydenta, że to zostało przez niego wypowiedziane w trakcie rozprawy sądowej. On powiedział, że jest z tego bardzo zadowolony, bo wtedy się wyda rzeczywiście, że to nazwisko jest zmienione, więc jest bardzo prawdopodobne, że facet miał jakieś informacje na ten temat. Tylko cytuję, że tak powiem, YouTube'a.
1: Kochani, czyli to jest oficjalne, nasz prezydent ma na nazwisko skurwysyn.
4: Nie, no tak nie było. Tak, to tak nie, to jakieś było takie bardzo trudne do wymówienia, nawet w tej chwili dokładnie tego nie pamiętam, gdzieś to sobie zanotowałem, bo ja staram się...
1: Jak no to takie, czekaj, spróbuję, Cthulhu?
4: Nie.
1: Belzebub?
4: Było jakoś na końcu Stein, czy jakoś tak.
1: Rammstein?
4: Nie Einstein, czy ten... O Jezu, teraz będziemy się zagłębiać. No nieważne.
1: Andrzej Sebastian Dudy. Wpisałem sobie rezydent Polin Andrzej Duda. Obowiązki mam żydowskie. Okej, okay, dobra, jest moc. Mychajło Duda. Serio, wlazłem na jakiegoś bloga jest Mychajło Duda.
0: Fajne imię, Mychajło.
4: Nie, ale czy tak naprawdę myślicie, że on zostanie dalej prezydentem? Czy zostanie ta kobieta? Ona ma takie dziwne nazwisko, takie mi się brzydko kojarzy. Taka babka chyba w okularach. Jak?
3: Kidawa Błońska.
4: No właśnie, Kidawa, tak. Kidawa.
3: Myślałem, że to Błon będziesz tutaj miał jakieś pretensje.
4: Nie, nie, właśnie Kidawa mnie tak ten, mi się kojarzy z ochroniarzem takim.
3: A już widzę, już mam tutaj prawdziwe nazwisko Adriana, Aaron Feigenbaum.
4: O coś w tym stylu, tak. To było. I to mówię, to nie było tak sobie tam walnięte gdzieś byle gdzie, bo to padło w czasie prawdziwej rozprawy sądowej, gdzie gość po prostu sąd normalnie zgodził się na filmowanie tego i to zostało wciągnięte do protokołu. Nie wiem, czy później jakaś rozprawa na ten temat była, że ten człowiek sobie na to pozwolił podczas posiedzenia sądu. Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale podejrzewam, że nie. Że nie, co w pewnym względzie świadczyłoby o tym, że się nie mylił, bo wiadomo, gdyby został o to oskarżony, tak, no to w czasie rozprawy musieliby rzeczywiście sięgnąć do aktu urodzenia.

0: Wiele rzeczy przekazujemy, to co żeśmy
1: Goździkowa mówiłem.
0: usłyszeli. Aha, ty mnie chcesz zrzucić. Już zrozumiałem
1: Nie,
0: intuicyjnie, o co chodzi.
1: Nie, no tak czy owak powoli kończymy, bo to 4 godziny prawie nadawania, no to... Ale wy macie z nami dobrze, no. A do najciekawszych...
0: Wiesz, moje obliczenia statystyczne, jak tak obserwuję, bo ostatnio zacząłem sobie odsłuchiwać starsze audycje, bo nie zawsze wytrzymywałem do końca. Czasami mnie brzuch rozbolał, czasami musiałem coś zjeść i nie dosłyszałem. Wykazują, że najwięcej donatów jest między 5 a 6 godziną, więc...
1: Rano.
0: Cóż. Nie. Godziną
1: prezydent,
0: audycji. Godziną
1: prezydent
0: audycji.
1: Juda, taka propozycja jest. Prezydent Juda.
0: A to używa tego skrótu myślowego, używa niejaki Tomasz Gryguć, znany jako pan Nikt. On tak sobie pozwala na takie właśnie myśli skrótowe typu, nie wiem, na przykład Knesejm chyba tam, zdaje się, wymyślił takie słowo, czy Warszawiw, no, coś takiego.
2: Jaką mentalną cebulą trzeba być, żeby się nazwać pan Nikt? Jeżeli bym nawet dbał o swoją anonimowość, to bym się już prędzej nazwał pan ktoś, albo pan, nie wiem, profesor, a nie, kurde, pan Nikt, taki, kurde, od razu z urodzenia spierdolony.
0: Ja często na siebie mówię zwykły Ziutek z ulicy, o. Jeżeli mam podkreślić, że tak swoją niktość, nicość, małostkowość, nie to. Małość swojej osoby. Jestem po prostu zwykłym Ziutkiem z ulicy.
2: Małość
0: nie lubię,
2: nad
0: nie lubię.
2: Małościami.
0: No, to taki, no taki, co może co najwyżej wrzucić tą kartkę do pudła i w ten sposób ma wpływ na rzeczywistość. No nie czarujmy się.
2: Ale wiesz, złam system, wrzuć kurtkę do pudła.
0: No, to by było ciekawe w sumie, taki filmik z boku nakręcić, jak ja tam swoją kurtkę próbuję wcisnąć do tej, znaczy nie, to będzie w maju, to w kurtce tej zimowej nie mogę przyjść, bo ta zimowa by się nie zmieściła, bo to taka duża, sprzed 20 lat jest. Ja mam wszystko w ogóle takie retro, nawet ubrania mam retro, to jest najlepsze.
2: A to kurde, w klimatach tych streetwearowców mógłbyś naprawdę niezły biznes zrobić, bo są jakieś takie, wiesz, nurty retro, jak takie kurtki, które faktycznie mają 20 lat, to może naprawdę kosztować tak, jakbyś jakiegoś oldtimera, jakiś samochód tam z 50 lat sprzedawał.
0: No, wiesz, moje kurtki zimowe obie mają ponad 20 lat. Kupiła mi jeszcze je mama, kiedy mieszkałem w domu. Czyli przed 25 rokiem życia i do tej pory je noszę. Zresztą buty też.
2: Przed 1925 rokiem.
0: 1997.
2: No dobra, panowie, to co?
0: No to dobra, ja się rozłączam, a wy sobie postanowicie tam być dalej czy nie, to już wasza sprawa. Trzymajcie się, dobrej nocy i trzymajcie, pijcie dużo witaminy D3 typu Devicap, tylko pamiętajcie, że jest na receptę niestety. No, pa, pa.
1: Pa, pa, cześć. I pijcie
2: na
1: dużo...
2: Na razie, trzymaj się.
1: Dużo...
2: Pijcie dużo wódki.
1: O, właśnie. No, dobre to było, dobra propozycja. No, ale słyszałem, że ten alkohol, który sobie normalnie pijemy, to jest za słaby, żeby wirusa zniszczyć, a spirytus czysty to za mocny.
2: Tak, tutaj miałem taką dyskusję krótką na czacie YouTube'owym bodajże. 70%, czyli tak sobie odrobinkę ten spirytus rozluźnić, rozrobić. 70% będzie w sam raz.
1: Czyli sobie można spiryt rozrobić.
2: Jakoś. No, spiritus sanctus.
1: Idźcie do domu, audycja skończona.
2: Chwała Tobie, Krawcze.
1: I z potrzebą Twoim. No, także dziękujemy, że byliście, dziękujemy, że jesteście, dziękujemy, że będziecie. No chyba, że kogoś nie będzie, bo go wirus dopadnie odpukać. I dobry bimber ma około 70%. Ale może jak ktoś ma takiego lekkiego wirusika, to może się lekkim alkoholem wyleczyć, odkazić od środka. No, przypominam, że teraz będzie czas spoilera. Mało komentarzy dostałem niestety pod ostatnim spoilerem, ale te komentarze, które dostałem w tym na priwa, mnie jakoś pocieszają i wprawiają w dobry humor, bo... Niektórym się bardzo spodobało, że jest taka audycja. i będę przez jakiś

czas sobie gadał o filmach, a może o książkach w końcu coś, a może o komiksach, a może o jakiejś innej twórczości. Podrzucajcie mi jakieś tematy. Fajny temat ktoś podrzucił, że można by zrobić o różnych duetach policyjnych. No to tam Starski i Hutch, prawda, czy tam ci z Zabójczej Broni, prawda, tego typu klimaty. No, fajny pomysł, fajny pomysł. Dobra, idę, bo się rozgadam i zaraz mi wyślecie donate'a 10 zł i będę musiał tu jeszcze 2 godziny gadać. No, to zanim to zrobicie, to ja się ewakuuję, katapultuję się. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: Cześć, witajcie słuchacze Nocnego Radia, Krawiec przy mikrofonie. Niestety dziś nie będzie bez litości, przykro mi. Potrzeba się rozchorował.
1: Znowu.
0: Gardło go boli i w ogóle jakoś tam zachorzał. No i niestety wygląda na to, że nie będzie dziś bez litości. No ale obiecał mi z ręką na sercu, że nadrobi te ostatnie różne odwołane audycje i tam, no ogólnie, no powiedzmy sobie to szczerze, chłopak się nie przemęcza. Chłopak się nie przemęcza ostatnio, ale będzie więcej nadawał. Tym bardziej, że w poniedziałek wraca Nocny Marek. Więc myślę, że może być fajnie i jakoś tam się rozkręcimy. Ale to już było. No, Zenon się pojawił i jak zwykle zaczyna od marudzenia. No, ale to może tak po prostu musi być. Ja tam na początku zawsze staram się na przykład powiedzieć coś w stylu cześć, tam, co tam słychać. No, Zenon zaczyna od jakichś tam zwykle jakieś ma ostatnio wąty zawsze i to już było. Jeszcze nie wiadomo, o czym będę mówił, ale tytuł mu się skojarzył, że już było, więc... No cóż. Chciałbym się wytłumaczyć też, bo ostatnio dałem... Potem został ten tytuł zmieniony, ale początkowo tytuł audycji brzmiał Nienawidzę Polski. Nienawidzę Cię Polsko. O. To było nawiązanie do piosenki Czesława Mozilla. Czesław śpiewa, tak? Tak się nazywa ta formacja przez niego stworzona. Jest właśnie taki utworek. Nienawidzę Cię Polsko, na to nic nie poradzę. Nienawidzę Cię Polsko, bo nade mną masz władzę. Tak śpiewa rzewnie. No to jest, album się nazywa Księga Patriotów, tylko Księga Emigrantów, czy jakoś tak. No, ale właściwie to nie jest tak, że ja nienawidzę Polski. Nienawidzę może bardziej tego, czym stała się Polska. Nienawidzę zdrajców Polski. Nienawidzę aparatczyków, którzy szkodzą innym obywatelom w myśl swoich jakichś partykularnych interesów. O. Trudne, ale jakże piękne słowo. No tak, Zenon walczy o tytuł Marudy Roku. Mój głos już masz i ja bym ci dał tutaj Nobla w ogóle, jeśli chodzi o marudzenie. No i także nie jest tak, że nienawidzę Polski. To tak w ogóle okrutnie brzmi trochę, nie? W ogóle ktoś, kto mówi tak właśnie, że nienawidzi ogólnie Polski, to już można powiedzieć dał za wygraną, dał, już się godzi na wszystko, co tu z nami wyrabiają, a bardzo źle się dzieje, myślę. Może nawet tak się źle dzieje, że dawno nie doświadczyliśmy takiego ucisku, tylko to jest wszystko w specyficzny sposób robione, w białych rękawiczkach i sami sobie to robimy często. No, ale czy tylko my, Polacy, jesteśmy winni? No właśnie myślę, że nie. Może tu trochę będę szurał, ale mam swoją teorię na ten temat. Eskimowską taką teorię trochę, powiem. No ale o tym potem może. I no teraz z aktualnych rzeczy to widać już, że podatek cukrowy wprowadzony przez PiS. Oczywiście jak zwykle nie zostawiają na tej ustawie suchej nitki różni eksperci, tak przypadkiem się uwzięli, nie? I co PiS nie zrobi, to zawsze nikt, nie, kto się zna, nie zostawia na tym suchej nitki. No, okazuje się, że już grozi padaka polskim producentom napojów, jak na przykład Helena. Już nieliczni są tacy, ale już widać, że już deklarują, że mogą tego nie znieść, ponieważ no, to są jakieś kosmiczne nagle kwoty, nie? Znaczy, no... Spadnie sprzedaż. Myślę, naprawdę mocno. Preferowani są teraz producenci soków. No można się ewentualnie starać przebranżowić, ale weź sobie, zainwestuj teraz jeszcze w czasach kryzysu, w czasach takiej zawieruchy, gdzie nie pozwalają ci na to, nie pozwalają ci na tamto. Odczuwasz wyraźnie kryzys i inwestuj sobie w nową linię produkcyjną. Zainwestuj grube miliony nagle, tak? W nową całą maszynerię do tego, żeby robić inne soki. No bo jak mówię, preferowane są, znaczy jakby, no z tego co pamiętam przynajmniej, z tego co wyczytałem, oszczędzani są ci, którzy produkują soki takie pełnowartościowe, nie? No zwane stuprocentowymi, jakieś tam owocowe, a napoje gazowane, różnego typu, no to ci mocno dostają po rajtach i tym sposobem Coca-Cola jest droższa już w Polsce niż w Niemczech czy w Stanach. No tak się dziwnie stało. Coca-Cola stała się luksusem, jak za komuny trochę. Ale kto by chciał to gówno pić w sumie? Ja już od dawna nie piję czegoś takiego. No to jest wstrętne w sumie. Znaczy, wstręt we mnie budzi ta korporacja jakoś, nie? Która jest taką najciemniejszą, jak dla mnie, stroną kapitalizmu trochę, ponieważ no, wykorzystywanie różnych wykorzystywanie ludzi, nie? W różnych krajach, gdzie mogą sobie na to pozwolić. Po prostu ta taka bezduszność i też w sumie to jest drogie, zwyczajnie drogie, niezdrowe, czarny, niezdrowy napój cukrowy, którego możesz użyć jako odrdzewiacza. No, rolnik sobie niestety nie może już pozwolić na to, żeby za sprzedaną świnkę kupić sobie butelkę tego pysznego napoju, ponieważ w skupie dostaje za takiego świniaka, którym się opiekował, którego dokarmiał, kupował paszę, płacił za prąd, zabijał, rozbierał tego świniaka, tak chyba się fachowo mówi, że to jest rozbieranie świniaka, czyli tam dzielenie na części, wywalenie bebechów, tak dalej, no to wszystko to zrobił i wiecie, ile dostaje? No, ciekawe, czy słyszeliście, jakie to są kwoty oszałamiające. Dostaje mianowicie 4 zł za takiego świniaka. Czyli namęczył się, hodował, czekał, inwestował o wiele więcej, no nieporównywalnie więcej i dostaje 4 zł, więc nie będzie go stać na butelkę Coca-Coli, żeby sobie za to kupić. W takim żyjemy kraju. W takim żyjemy kraju. Przypominam, że prezes niegdyś powiedział, że jak nie umiesz w Polsce firmy utrzymać, to wynocha. Tak, różne są ciekawe wypowiedzi. Która to była posłanka, która powiedziała, że jak ktoś zarabia w Polsce mniej niż 6 tysięcy, to albo debil, albo złodziej? No, było też... nie za kilogram, za świnkę. Dostaje tyle. Za 110 kilogramów dostaje. Za kilogram? No, coś mi się... To coś innego wyczytałem. No, ale może się nie znam. Zaraz sprawdzę. Ja słyszałem inne. No, słyszałem też na strajku. Wklejcie mi jakiegoś linka, bo coś mi się tu nie zgadza, że za kilogram. I nie mów do mnie baranie, bo ci zaraz stąd wypierdolę. Chamie. Albo może od razu cię wypierdolę. Nie lubię, jak mnie ktoś wyzywa. Chyba, że mnie przeprosisz. Możesz mnie jeszcze przeprosić, jak chcesz, za wyzwisko. Za wyzwiska. AK. Co ty na to? Idziesz na taki układ? Czy banik? Może faktycznie się pomyliłem, nie jestem ekspertem, no ale przeglądałem strony, słyszałem takie wypowiedzi, no może się dałem po prostu bambuko zrobić. O, dobra. No, jak przeprosiłeś za wyzwiska, to nie ma sprawy.
2: za kilogram. No chyba wygląda na to, że się... Tak, antykrawczyzm. No wygląda na to, że faktycznie się nie znam. Aż mi się głupio zrobiło, bo myślałem, że faktycznie jest taka... No ale no, jakoś w to uwierzyłem, bo jestem w stanie już uwierzyć we wszystko, co się tutaj dzieje dziwnego w tym kraju. Czyli co? Czyli wychodzi tak cztery stówki na przykład, nie? Trzy stówki za świniaka w skupie. No ale to i tak w sumie chyba mało, nie? Jak policzyć, ile tam rolnika kosztowało wykarmienie świnki, ile czekał i tak dalej, no to czy ja wiem, czy to tak dużo? Krawcowi chodziło o świnkę morską zapewne. No ale są inne rzeczy, do których mogę się przyczepić. Dobra, ale powiem wam, że to... że tą informację to usłyszałem gdzieś właśnie na proteście rolników, że rolnik dostaje 4 zł za świniaka, nie? Więc to mnie zmyliło trochę i potem sobie popatrzyłem jeszcze właśnie na... Tak, jest faktycznie, no, za kilogram. A, no, kurde, no widzicie, głupi jestem troszkę. Faktycznie. Dzięki Zenon za linka. No, tak widzę, że od 3,70 tutaj do 4 z hakiem. Okej, okay. Krzysztof Ardanowski, Jan Krzysztof Ardanowski od niedawna nie jest już ministrem rolnictwa, zastąpił go Grzegorz Puda. No ale mówi się właśnie, że ten Ardanowski, no to taki nieudolny zupełnie poseł, no więc może nie bez powodu podczas tej rekonstrukcji rządu został zastąpiony tym Pudą. Puda, Duda, co to za nazwiska w ogóle? I zarzuca mu się, że stworzył coś w rodzaju jakiegoś układu mafijnego wokół Ministerstwa Rolnictwa. W ogóle w Polsce mamy strasznie dużo ministerstw, nie? Ministerstwa od wszystkiego. I no, tak jest z tymi aparatczykami pisowskimi, że ich głównym zadaniem jest zamienianie wszystkiego w taką siatkę zależności, układów. I wydaje się, że zwykle też chodzi o to, żeby udupić polskiego przedsiębiorcę, rolnika, obywatela ogólnie, a żeby zrobić dobrze zagranicznym korporacjom. A polski rolnik się często teraz czuje jak za okupacji jakiejś, ponieważ no, na przykład pojawia się temat świńskiej grypy. No i przychodzi władza, pan władza i konfiskuje te świnki. A na przykład na Białorusi Łukaszenka pozwolił rolnikom jeszcze te świnki zaszlachtować, jak wyjdzie, no przebadać, sprawdzić, czy tam nie ma choroby i zjeść. O! Jak miło, Cebronson. To jest stały słuchacz, myślę, no może nie stały, ale taki słuchacz nasz, jakby to powiedzieć, stary słuchacz po prostu, no. Jaż 5 dyszek, wow, dzięki stary. Naprawdę się cieszę. No i już zarobiłem, kurde, więcej niż polski rolnik na tonie porzeczki. Czy to jest sprawiedliwe? No, nie. Ale w ogóle, no, mówi się, że markety i tak naliczają sobie bardzo dużą marżę, taką trochę jakby nieuczciwą, nie? Zbyt dużą, że ten rolnik dostaje mało, a potem my płacimy bardzo drogo. No i można znaleźć takie ogłoszenia coraz częściej na różnych OLX-ach, że bez pośrednika po prostu ludzie się starają handlować tym mięsem. Myślę, że to jest dobry pomysł, nie? Może nawet zwróci wam się inwestycja w jakąś większą zamrażarkę. Po prostu rolnik jeszcze wam przywiezie świnkę, jakąś już przygotowaną sobie zamrozicie. No i tak, W USA też Trump zorganizował jakiś interwencyjny, specjalny skup. Tak po prostu w innych krajach się zawsze myśli o tym, żeby służyć temu obywatelowi. A u nas strażnik miejski czy policjant często wręcz się obrusza, jak mu się wypomni, że on jest od tego, żeby służyć ludziom. On tego nie rozumie. On służy sobie, gwiazdki se zbiera, służy komendantowi, ale także służyć ludziom, to on się z tego czasami śmieje. Są takie różne nagrania. W ogóle niechętnie udzielają jakichkolwiek informacji ludzie z tego aparatu represji naszego, czy to prokurator, czy policjant, czy sędzia, czy ktoś z jakiegoś ministerstwa, urzędnik, to oni nigdy nie przychodzą na wywiady. Nawet jak jest jakiś ekspres reporterów w TVP, czyli no taka audycja z tradycjami znana i szanowana, no to nawet tam nie chcą przychodzić, jak są poruszane takie sprawy właśnie jak sprzedawanie dzieci, czy rozwalanie rolników, to oni nigdy nie przyjdą, nie? Nigdy nie mają czasu, albo są na urlopie, albo nie posiadają wiedzy aktualnie i nie mogą przyjść, albo proszą o listę pytań. Po prostu nie czuję się, że oni są, że oni w jakikolwiek sposób się poczuwają tutaj do tego, że są dla nas czy coś. To jest, tworzą się niestety takie kliki. Sanepid, urzędacy, komornicy. No i właśnie trochę tak to wygląda, że jest oddawanie gospodarki w ręce obcych. Tak dziwnym trafem, nie? Jest takie w ogóle przysłowie, jak z tą Heleną, która żali się, że tam żalą się prezesi, że chyba nie wydolą po tym podatku cukrowym. No to jest takie przysłowie, zanim gruby schudnie, to chudy umrze. I może o to chodzi właśnie tym różnym aparatczykom, posłom. Często się broni policjantów, na przykład, którzy przychodzą zabrać komuś jakiejś starej babci, taką świnkę. Ta babcia płacze, szamocze się. To jest w ogóle bardzo przykry widok, kiedy łapie się za ręce, za nogi jakąś starowinkę. Ona płacze, żeby jej nie zabierali świnki. Chyba nie ma smutniejszego widoku, nie? I robi to banda osiłków. Czym to się różni od siepaczy z mieczami, którzy przychodzą ci zabrać zboże dla króla czy coś, czy podatki? Jak to oglądamy sobie na filmach, nie? No dla mnie niczym. I rolnicy coraz częściej żalą się, że czują się jak podczas okupacji, jak za, nie wiem, za Sowietów, co przychodzili i zabierali ci po prostu, nie? No tak to u nas wygląda. I w tym rozwalaniu gospodarki, w niszczeniu ludzi uczestniczą też moim zdaniem banki. Mówi się, że kiedyś te XIX-wieczne na przykład banki to był zupełnie inny etos, inne jakby zasady działania. Też banki spółdzielcze. My mamy w Polsce bardzo taką bogatą tradycję właśnie bankowości spółdzielczej, czyli takiej właśnie nastawionej bardziej na to, żeby jakoś pomóc obywatelowi, żeby rozwijać gospodarkę. Dzisiaj banki to są takie sępy, bardziej takie drapieżniki, traktujące klienta często jako ofiarę. Czyli na przykład rolnik przychodzi, stara się o jakiś tam kredyt, ale na początek dostaje kredyt mały, potem mu obiecują, że mu większy dadzą, jak coś tam spełni i potem mu nie dają tej drugiej części kredytu, przez to on zalicza padakę, nie ma pieniędzy, żeby do końca zainwestować w jakąś produkcję czegoś, zaczyna mieć kłopoty. I nie stać go na płacenie rat, szybko rosną mu zbójeckie, kosmiczne jakieś odsetki od odsetek i bankowi o to chodzi. Wkracza komornik bankowy, współpracujący z bankiem, zabierają mu ostatecznie wszystko, ziemię, traktory. Ziemia to jest podobno dzisiaj bardzo dobra inwestycja, najlepsza taka ziemia, nie? Właśnie i banki chcą tej ziemi, chcą rozwalić takiego przedsiębiorcę, zabrać mu wszystko. Traktorami, maszynami to się zadowoli komornik. On sobie to sprzeda za powiedzmy 2% wartości jakimś tam swoim kumplom, ustawi odpowiednio przetargi i sobie to sprzeda za bezcen. Dostanie za to jakąś łapówkę, tak dalej. Wiecie o co chodzi, że ostatecznie Ja widziałem reportaże o takich przypadkach. Rolnik, który miał fajnie działający interes, dorobił się czegoś ciężką pracą, zostaje żulem i chodzi po śmietnikach, nie? Babcia, której właśnie zabrano te świnki, chodzi po wsi i prosi o kawałek chleba, bo jej zabrali wszystko, nie ma nic, nie? I nie ma co jeść. Dodatkowo ona, szamocząc się z psiarnią, ona się broni, jakoś tam motyką wywija, dostaje od sądu, gdzie też są sprzedajne kurwy, aparatczyki pisowskie, źli ludzie po prostu, sadyści. Dostaje karę, jakąś taką zupełnie też dla niej kosmiczną, tyle co ona emerytury nie dostanie przez rok i jest nędzarką, jest załatwiona. Nie jest w stanie zapłacić, a karę dostaje, powiedzmy, za znieważenie policjanta na służbie, tak, bo mu spadła czapka. To jest bandytierka, to jest zwykłe bandyctwo, jak dla mnie. I ludzie, którzy tak wszystko ustawiają i wydają takie wyroki, tak się zachowują, to są bandyci, których trzeba by rozstrzelać za to, że są, nie wiem, bandytami, no tak po prostu. No ale do niczego nie namawiam, niech każdy sobie robi, co tam chce, ja bym strzelał. No i co? I rosną potem odsetki od tej kary, babcia nie płaci, zabierają jej w ogóle już wszystko i ona tak chodzi potem po śmietnikach, mieszka u kogoś. No są takie przypadki, słuchajcie. I ludzie, którzy też w ogóle tracą, których zamykają kopalnie, tak? Dziwnym trafem ogniska epidemii, koronawirus zawsze działa tam, gdzie trzeba zlikwidować polską gospodarkę, polskie spółki i tak dalej, to polskie górnictwo, no to powiedzmy tych górników się tam zwalnia, oni się rozpijają. Kiedyś na Śląsku podobno był w ogóle fajny taki etos, ludzie sobie tam mieszkali w tych familokach i pracowali, praca uszlachetnia. I może komuś chodzi o to, żeby... Krawiec, przeproś słuchacza, ale za co ja zrobiłem? No dobra, to przepraszam, nie wiem za co, ale przepraszam. O programie Świnia Plus pamiętajmy. U Niemców jest 1 zł więcej za kilogram. Też wolę wołowinę, pisze Lajtowski. Jagnięcinę i takie tam. U nas jakoś wszystko drogie jest, nie? W jakimś tam Berlinie to sobie kupisz dobrego kebaba z baraniną. Tam podobno świetne w ogóle kebaby mają w Berlinie na przykład. No to kupisz sobie normalnego, zajebistego kebaba w cenie, myślę, takiej jak u nas taki... byle jaki, nie? Jakiś tam z kurczakiem. Wszystko jakieś drogie jest u nas. Pytałem się klientki w sklepie, ile by kosztował dobry kebab z baraniną, to ona mówi, no tak z 30 zł musiałby kosztować. I... co chciałem powiedzieć? Aha, no i ludzie się degradują jakoś i stają się takimi ludźmi upadłymi, którzy już tylko liczą na socjal i system bardzo to lubi. Lubi takich obywateli, którzy są zdani na łaskę władzy, bo z takimi można wszystko zrobić i zawsze można sobie ich głosy po prostu kupić, za nasze pieniądze oczywiście. No, ale też właśnie inni w tym uczestniczą, myślę, banki, sądy. Tutaj można sobie zadać pytanie, no, czy sami sobie to robimy? No bo kto pracuje w sądach, kto jest urzędnikiem, kto jest policjantem i tak dalej, no... nasi rodacy, nie? Ale ktoś z góry robi klimat do tego i sprzyjające warunki, tak ustala prawo, żeby ludzie tak się zachowywali, jakby tworzy korzystne warunki do tego, myślę. I są to politycy. Cześć, Gumball.
3: Szczęść Boże, a powiem ci, że miałem nie dzwonić, ale jednak mam trochę do wtrącenia.
2: Śmiało.
3: Przed chwilą moja rodzicielka oglądała telewizję i tak patrzy się, pyta się, Paweł, a to na serio to leci? To na żywo jest? To się tam dzieje? Tak patrzy, jest jakiś film, patrzy w ogóle pierwsza telewizja polska nagrany w takim formacie, jakby to było z komórki, nie? Jest pokazane, jak tam na Sejm atakują jakieś tam rzeczy i w ogóle wygląda jakiś co się dzieje, tam wolne media i wolną Polskę coś tam atakują, nie? I tak patrzę się, nie? Daję tylko opis, rok produkcji, 2021, pucz. I tak myślę, ja pierdolę, to już robią taką... No bo ja nie lubię nazwać propagandy, ale jest to takie tworzenie, kreowanie rzeczy, żeby to wyglądało, coś co jest dokument, znaczy dokument, dla mnie to jest paradokument, jest jakby wiesz, takim czymś co się dzieje w tym momencie, bo oni tak już tworzą te zakrzywienie, że to już po prostu no, osoba, która ogląda, no w wieku tam, nie wiem, 60 lat, to już myśli, że to jest, to się dzieje w tym momencie, że takie rzeczy się dzieją. I tam jeszcze potem było, tam gadali przez chwilę, bo to nawet mi się chciało tego słuchać, że telewizje tam, jakiś Emmy też, tam amerykańscy, to psują telewizję polską, żeby nie nadawała, bo to Ameryka zła i w ogóle oni nas chcą hakować, bo to zaraz jeszcze Rosja, Putin, w ogóle. I telewizja polska to jedyni obrońcy i wszystkiego. Także to jest straszne, jak oni potrafią ludzi manipulować. A nawet nie muszą się starać, bo to wyglądało jak zwykły film. A jestem pewien, że standardowe osoby będą w stanie w to uwierzyć, to jakieś tam nagranie, które jest powiedzmy, o, że PiS atakują. Znaczy to PiS to atakować atakują, ale to tak wygląda no na ich korzyść, jak to się mówi. No.
2: PiS prawdopodobnie będzie tak, znaczy oddawanie władzy przez PiS może wyglądać tak, jak teraz właśnie w USA się zachowują zwolennicy Trumpa, ale wyczytałem, że co piąty Amerykanin popiera jakby całą tą akcję tego szturmu na amerykański parlament tam i że jakby popierają to w dużej ilości Amerykanie. Myślę, że z PiS-em będzie tak samo, że też fani PiS-u, wyborcy wystraszeni tym, że im zabiorą 500+, że no nie wiem co, jeszcze albo ci, którzy uczestniczą w tym aparacie, bo PiS cały czas wciąga w to ludzi, żeby tworzyć takie państwo PiS, no to oni będą protestować, twierdzić, że wybory zostały sfałszowane, że się uwzięli, że lewactwo, że gender i tam księża będą też płakusiać, bo będą mieli perspektywę, że Rydzyk już nie dostanie 60 milionów, tak jak teraz dostał. Na przykład, no, dla Rydzyka 60 baniek, a przedsiębiorcy gówno, nie? A jeśli chodzi o propagandę, to tak, propaganda już jest koszmarna, gorsza niż za PRL-u. Jak wychodzą na przykład ci rolnicy na ulicę, to pokazuje się, to w telewizji pokazują, że o, przyjechali, jakimi samochodami przyjechali, dziwnym trafem stać ich na luksusowe samochody. Czy faktycznie tacy biedni? Panie premierze, prosimy o komentarz. No i wiesz, to już jest taka hamuwa, się dziwię, że to ktoś ogląda. Też napluli Polakom w twarz, zamykając im interesy. Niektórzy już teraz otwierają, po prostu wisi nad nimi już bankructwo. To, że stracą to, na co 15 lat zarabiali, jakiś taki laserowy paintball, nie? Właśnie otworzył sobie lokal, bo po prostu mają do wyboru albo zbankrutować, albo walczyć z systemem i mieć nad sobą widmo drakońskich kar. No i dla mnie to są bohaterowie, nie? Którzy już no, coś robią. No to też ich pokażą w telewizji właśnie, że szkodnicy nieliczący się z ludzkim zdrowiem tam bla bla bla, wezmą takiego tego, co tam właśnie za PRL-u w kronikach filmowych jakiegoś dziadka, żeby tam przeczytał tekst z kartki. No i tak to wygląda. Coś, jakiś koszmar się zrobił.
3: No ja myślę właśnie, że w Polsce dzieje się taka bardzo zła rzecz teraz. Szczególnie ja nie byłem pewny to, co się dzieje w telewizji polskiej, bo rzadko oglądam, ale tak obejrzałem sobie ich wiadomości, znaczy tam wywiad z Kurskim na temat Sylwestra. jak to mówili, że o, Polsat miał zrobić to i nie zrobił, i Polacy zaczęli oglądać Sylwestra Króla Marzeń. I to w ogóle ten najlepszy był i w ogóle wygraliśmy i jestem taka gruba i kurwa nie zmienię tego i będę najlepszą dziennikarką. I nie no, po prostu TVP przebija wszystkim, już nie wiem. Jak ktoś jeszcze, nie wiem, dla mnie to jest w ogóle, jak ktoś ogląda to i tak myśli sobie, tak, to jest prawda. Znaczy, nawet nie, że tam, bo kłamać kłamią, ale nie wiem, że to jest jeszcze, wygląda jakoś to, jak dziennikarstwo albo coś, no to tak już, no trochę mam banana na ryju, no bo szczerze powiedziawszy, no jak można w coś takiego już nawet nie wierzyć, tylko brać to na poważnie, bo to co oni tam odpierdalają, to jest czasem cyrk. Ja to zacząłem teraz oglądać, bo po prostu jest śmieszne. Znaczy nie wiem, czy płakać, czy się śmiać, ale co się tam czasem pierdolą. Naprawdę niezłe ługi, bugi się dzieje. Ja kiedyś uważałem TVN za strasznie taką polityczną telewizję, to jeszcze dawno temu. A teraz przy tym to TVN to prawie nic. Chociaż wcale nie mówię, że TVN też jest lepszy. A jeszcze tutaj wrócę do USA. Nie będę swoich poglądów tutaj wyrzucał, ale rzeczywiście moim zdaniem dobrze, jakby coś takiego się stało, jak właśnie w USA się stało, bo wtedy, no kurde, PiS miałby przewalone, chociaż ja nie wróżę PiS-owi kolejnej kadencji, nieważne co by się działo, bo no oni, nie wiem, no kurwa, co musieliby zrobić, żeby już zdobyć ten elektorat. Oni już zaorali sami siebie, nawet swój elektorat. No ja po prostu, no nie wiem, co by musiało się stać, żeby teraz wygrali. Chyba kurwa matką 1000+ i dojebać, dodrukować jeszcze więcej banknotów, tak żeby było, nie? Także no nie widzę tej opcji, ale no chuj wie, Kaczyński to jeszcze nie jedno ma w głowie.
2: Niestety, okazuje się, że PiS bardzo jest sprawny w braniu nas za ryj. Dofinansował psiarnie, tak, że oni mają teraz, jest ich dużo, mają świetny sprzęt i boją się tego, że coś zrobią nie po myśli władzy. Ta władza jest bardzo mściwa i potrafi zaszkodzić tym, którzy działają jej wbrew. I mogą stracić emerytury, i oni się tego boją strasznie, bo policjant ma dobrą emeryturę i na nią liczy często, dostaje ją wcześniej i po to idzie często do policji, nie? I boją się tego, ale to jest wielka siła teraz, nie wiem, ta policja jest u nas bardzo silna. Popatrz, pod dom Kaczyńskiego przyszli, ile tam radiowozów przyjechało, chyba z kilkadziesiąt. Ci policjanci, to widać ich było po horyzont po prostu stali, nie? Ale to pokazuje też siłę tej władzy. Jeden kurdupel się boi, że mu coś zrobią i przyjeżdża, wiesz, cała armia go chronić, nie? To już pokazuje, w jakiej sytuacji jesteśmy.
3: Nie no, to prawda, no policja u nas jest dosyć bardzo systemowa. Spójrzcie sobie w USA, tak, wszyscy skarżą się, że ona jest taka pod prezydenta, a to chuja prawda, no jak trzeba to i atakują też tych, więc tam nie ma tak, że walą w jednych albo drugich, walą we wszystkich, nie? Przynajmniej sprawiedliwie, no czy dobrze, nie wiem, ale no, napierdzielają jak leci. Czy to harde lewactwo, czy to harde prawactwo, czy prezydent, czy drugi. Wszystkich walą, a w Polsce rzeczywiście, no stoi to po jednym obozie, no widać to i chociaż ja miałem do czynienia z takimi dziwnymi policjantami ostatnio, ale to mniejsza z tym, bo widać, że tendencja rzeczywiście jest taka, że trzymają się przy władzy, no bo no, to jest państwówka, no dlaczego nie mieliby trzymać się obok władzy, no niestety. I oni wolą się ssać Kaczyńskiemu, bo jak nie będą sali, no to co będą mieli? Gówno będą mieli, wypierdolą i gdzieś tam na... A jak nie wywalą takiego gościa, to go wywalą gdzieś na jakąś wiochę, będzie gówno zarabiał, albo coś z nim zrobią. No, to samo robili z tak naprawdę Wyrzucali tam gdzieś prokuratorów albo innych tam, co to się nie zgadza, on to panie, to pan lecisz do jakiegoś zbitego gówna, rodzinę będziesz musiał zostawić, będziesz zarabiał gówno tyle i dziękuję, no sprzeciwiasz się Mister Ziobro, no to wypierdolongo, no i tak to się dzieje w naszym kraju polskim, no ja nie lubię narzekać, ale widzę jak jest, no po prostu.
2: Wielką plagą, myślę, naszego kraju jest to, że się tworzą wszędzie takie kliki i to powiedzonko, nie kalaj własnego gniazda. To działa i w instytucjach takich jak sanepid, i wśród urzędników, lekarzy, nauczycieli i policjantów bardzo. Stworzono ustawę, że urzędnicy mieli odpowiadać za swoje lekką rączką wydawane jakieś niesłuszne wyroki, wiesz, kary. Słyszałem, że do tej pory jeden urzędnik, słownie jeden, został pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Mówi się, że problemem w Polsce nie jest nawet samo prawo, tylko to, jak się go używa, nie? I myślę, że jest w tym dużo prawdy. Co do sanepidu, pewne panie wymyśliły sobie, że zrobią kawiarenkę taką modną, gdzie koty sobie łażą, nie?
3: Słyszałem akurat o czymś takim.
2: I tak, idą do sanepidu. W sanepidzie gdzieś tam między wierszami pani daje do zrozumienia, że dobrze by było zamówić u nich w tym sanepidzie doradztwo, ekspertyzę, żeby wszystko było okej, okay, nie? Teoretycznie nie mogą tego robić, bo jest tu, bo mają zabronione takie rzeczy, bo to pachnie trochę, wiesz, takim namawianiem do łapówy, nie? I nie mogą tego robić, ale i tak sobie robią. W ogóle baba w sanepidzie, która zostaje skazana za przyjmowanie łapówek, zostaje potem zatrudniona przez swoją dyrektorkę znowu do tej samej placówki. Takie są sytuacje. I to nie są rzeczy, o których czytam na jakichś dziwnych blogach niezależnych, tylko w telewizji się mówi o tym, nie? I w mediach głównego nurtu pisze o takich przypadkach. I tak, panie się nie godzą, bo to kosztuje tam, wiesz, powiedzmy, musisz 20 koła nagle zapłacić za jakąś ekspertyzę, nie? I w tym momencie są skazane już na zemstę tych kurw z sanepidu. I te kurwy potem zaczynają nękać te panie, które tą kawiarenkę otworzyły. I mimo, że mają 21 zlewów, tak, nie przesłyszałeś się, 21 zlewów mają, bo to musisz mieć osobne zlewy do mycia wstępnego, osobny do mycia rąk, osobny zlew do mycia naczyń, osobny do sztućców, do mycia kota, do mycia kuwety i mają naprawdę 21 zlewów, to nadal przychodzą te kurwy i zaczynają wymyślać jakieś takie dziwne z kosmosu rzeczy. Pytają się, czy te koty roznoszą jedzenie też, czy kot ma atest, wiesz, takie jakieś, po prostu widać, że jest to zemsta. Ostatecznie wlepiają kary, tak, że te kary rosną do tam, wiesz, do jakichś kosmicznych sum, bo jak się zadłużysz u państwa, w ZUS-ie, gdziekolwiek, to ci to bardzo szybko potem rośnie. Oni sobie bardzo dziwnie naliczają jakieś odsetki od odsetek, wiesz. I te panie nadal chcą walczyć jakoś, ale nagle dostają jeszcze od rządu taki prezent w postaci tego, że mają, że nie mogą już po prostu serwować na przykład jedzenia na talerzach, mogą tylko na wynos dawać. Wiesz, robisz bar, gdzie chodzą sobie koty i nagle tylko na wynos, nie? No to traci to zupełnie sens. Mało tego, były takie przypadki, że te sanepidowskie kurwiszony z zemsty udzielały wywiadów, słuchaj, w gazetach lokalnych i obsmarowywały tam tych, którzy właśnie się, wiesz, nie poszli na układziki. I zarzucali, że w ogóle bez żadnego wyroku, bez niczego, że tam ktoś się struł w jakiejś knajpie, wiesz? Ty czujesz? I ludzie przestawali tam przychodzić ze strachu i lokal bankrutował. To są bardzo mściwe sukinsyny w takich instytucjach różnych pracują. Gliniarz też jest zwykle bardzo mściwy. Jak on poczuje, że nie wyrażasz należytego szacunku do niego, to on zrobi wszystko, żeby ci udowodnić, że jesteś szmatą do podłogi, nie? Którą on sobie będzie wycierał buty. Bardzo chyba, często tak jest.
3: Chyba jedyna służba, którą w takim wypadku można szanować, to strażaków. No i wiadomo, medyków, no tych, co jadą na pogotowie. W ogóle u mnie w mieście się taka ciekawa rzecz stała. Taką akcję ci powiem i to cię rozpierdoli, bo pewnie też szanujesz ostry dyżur, tutaj te wszystkie przyjęcia na SOR, prawda? No tych chyba ludzi szanujesz, prawda? No, to jest rozdzielenie pomiędzy szpitalem a SOR-em, bo to są jakby dwie różne rzeczy, prawda? I u mnie w mieście, znaczy teoretycznie to nie jest moje miasto, ale nieważne, no wyjebali SOR ze szpitala. A to tam komuś się coś nie podobało i tamten. I kurwa, musieli ten SOR przenieść nie wiadomo gdzie. No teraz chyba tam jest w jakimś miejscu, gdzie strażacy byli. I po prostu tylko dlatego, bo jakiś gościu nie chciał z kimś pójść na układ. No to no, tam dokładnie będę tłumaczył akcji, bo to jest strasznie pogmatwane. Ale wygląda to tak, no ty nie chciałeś mi zrobić czegoś, no to wiesz co, ja ci wypierdolę cały SOR. No chuj, że inni ludzie będą mieli przewalone, będą umierać, nie? No nie, no cię chłopie, ja ci teraz zrobię gówno.
2: Tak, właśnie te układy wszędzie są i to są nawet takie układy. Znam też przypadek, w którym synalek bogatego lokalnego biznesmena, ćwiczący MMA i znany z tego, że jest takim lokalnym bandziorem, tu jakąś zadymę zrobił, tu go złapali, wiesz, na kradzieży, tu komuś wybił zęby. Nie spodobał mu się ktoś na ulicy i jednym ciosem zabił człowieka. Jakoś tak go trafił, że po prostu tamten walnął, nie wiem, łbem, ochotnik, trup, nie? I słuchaj, sądzenie się latami, w końcu dostaje wyrok, uwaga, rok więzienia. Dostaje rok więzienia, a i tak się nie stawia do więzienia, bo tatuś i jego prawnicy, używając jakichś trików, odraczają, domagają się jakichś tam ekspertyz, jakiegoś potwierdzenia wyroku, nie znam się na tym, jakichś tam dodatkowych dokumentów. I tak mijają lata i on się nawet nie zjawia, żeby odbębnić ten rok za zabicie człowieka. No to ja dostałem dwa za posiadanie, wiesz, zakazanych substancji, nie? Mimo, że nikomu krzywdy tym nie zrobiłem. Nawet sobie.
3: To jest prawda. Ja uważam, że wszystkie takie rzeczy to są po prostu do dupy. I jakiekolwiek skazywanie kogoś za posiadanie substancji takich czy innych jest głupie, bo powiedzenie, no, ale on by sobie życie zepsuł. No tak, no. Teraz to będzie miał na przykład 10 lat więzienia. No to sobie... No, to będzie miał czas, nie? Żeby te życie, kurwa, naprawić. Ciekawe gdzie. I ja się zastanawiam, co jest problemem? Czy tak naprawdę, dlaczego to jest problem? Czy chodzi o to, że nie wiem, czy nie stać ich po prostu na leczenie, czy cokolwiek? Ja już dawno uważałem, że takie substancje powinny być opodatkowane w pewien sposób, ale w taki sposób opodatkowane, żeby całość szła na twoją terapię. Jak po prostu zrobisz sobie krzywdę, no to będą ciebie leczyć za twoje pieniądze, prawda? No to byłoby sprawiedliwe i godne człowieka. No a wiesz, no powiem ci tak, złe kusi i nieważne, czy byłoby to największe gówno, jak ktoś będzie chciał, to do tego dojdzie, no tam... Czy to, nie wiem, mefedron, czy jakieś inne rzeczy? Ja się nie znam w zasadzie, co teraz ludzie tam biorą. Kreta może? Albo inne rzeczy. No, jakieś tam coś biorą. No, to, co to akurat mówi nam zielone, no, to są tak jakieś pierdoły. To w zasadzie to jest na poziomie papierosów. To jest praktycznie nic. No, jak tytoń.
2: No to wiesz, myślę, że to wszystko wiemy, Gumball, i nie musimy nawet chyba nikomu ze słuchaczy czy słuchaczek tłumaczyć takie proste rzeczy, że chcącemu nie dzieje się krzywda, że pewne substancje są bardzo zdemonizowane, że państwo nie jest od tego, żeby nas wychowywać i tak dalej, nie? Że można by to, że państwo mogłoby na tym zarobić. No my tutaj chyba to wszystko wiemy. Mnie interesują inne bardziej przypadki. Wiemy, czym było wysyłanie do psychuszki tych, którzy chcieli walczyć z władzą, którzy byli nieprawomyślni i tak dalej. Wysyłało się po prostu, stwierdzało się schizofrenię bezobjawową na przykład i zamykało w psychiatryku jakiegoś tam nieposłusznego obywatela, buntownika. I wyobraźcie sobie, że nadal są takie przypadki, tylko inaczej trochę to działa. Już nie chodzi o politykę, tylko chodzi właśnie o to, że ktoś komuś podpadł, ktoś wpływowy kogoś nie lubi, albo pan policjant chce sobie zamknąć szybko sprawę i znajduje sobie kozła ofiarnego jakiegoś, bo nie chce tam, wiesz, drążyć, łazić, śledztwa robić. Znajduje sobie pierwszego z brzegu jakiegoś i oglądałem reportaż o człowieku, którego zamknęli do psychiatryka na 8 lat, bo ukradł kilka paczek kawy w sklepie. To od tego się zaczęło.
3: Ale to, powiem ci, nie dzieje się tylko w Polsce. Może nie ten sam, nie ta sama rzecz, ale w USA jest coś takiego jak prestiż oraz wzniesienie rangi, no powiedziałbym nawet taka szybka promocja, jesteś po prostu już na wyższym skillu. Policjantów, którzy złapią kogoś, nieważne czy na uczynku, czy nie, ktoś, kto się przyzna. Jak na przykład ktoś kogoś zamorduje albo coś, nie, biorą jakiegoś losowego gościa, robią mu przesłuchanie, robią mu pranie mózgu. Jak on się przyzna, nieważne, że mają coś na niego, czy nie mają, to jest ten gość, jest, ten policjant jest od razu super poszanowany i od razu ma 200 respektu i tam mu dają odznaczenia, wszystko. I pewnie to potem będzie, nie wiem, może nawet ten gościu w sądzie gdzieś tam coś próbować ugrać, ale ten policjant już swoje będzie miał. I tam właśnie jest takie spaczone, nie wiem jak w Polsce, ale możliwe, że też tak jest, nie? No, znajdujesz gościa losowego, wpierdalasz go do więzienia za kogoś, kto tak naprawdę to zrobił. I masz szacunek, nie? Na komisariacie.
2: Tak, tak, jest dokładnie tak, ale dodatkowo jeszcze gorzej, jak to w Polsce. W pewnej gminie policjantom się coś pomyliło i wzięli jakiś dosłownie nastolatków, to byli ludzie, którzy mieli wtedy po 16 lat, jechał se chłopak z dziewczyną, jacyś tam koledzy samochodem, a tu nagle wypada, słuchaj, ekipa gliniarzy, ale takich, wiesz, co się zajmują tam kradzieżami samochodów, tak dalej, no to tacy twardziele. I oni zaczynają strzelać od razu do tego samochodu. Wystrzeliwują około 40 pocisków, robią z ludzi inwalidów i potem dopiero dochodzi do nich, że to chyba nie ci. I trwa śledztwo, jak to w Polsce, to się ślimaczy, latami trwa, a na stronie policji wielki sukces policji, rozbity tam gang. Słuchaj, i ci policjanci potem tych, którzy przeżyli, tam dręczą i namawiają ich do tego, żeby mówi, co, chciałeś nas przejechać samochodem, tak, kurwa? No jak nie chciałeś? Chciałeś, kurwa. I na stronie policji piszą, że on chciał przejechać ich samochodem, a koleś po prostu, ty, no, jakbyś zareagował, jedziesz samochodem, wyskakują jacyś goście, nie wiesz, kto to jest, bo oni są nieumundurowani, cywilnymi samochodami i zaczynają do ciebie strzelać. Bo oni nawet nie krzyknęli, że policja czy coś, tylko po prostu zaczęli strzelać. No to bandyci cię atakują, spierdalam, nie? Spierdalam. I on chciał spierdalać, a oni go oskarżyli, że on uciekał, chciał ich przejechać, a na stronie policji odtrąbili sukces właśnie i pisali tam, że chciał ich przejechać. Czyli jakby wymysły tych gliniarzy, tych bydlaków, którzy się chcieli usprawiedliwić po prostu i zacierać ślady i tak dalej, to już na stronie policji jest ta wersja. No to jest jakiś horror po prostu, nie?
3: Nie, no bo władza ma być dobrze ustawiona. Pamiętaj, że struktury są najważniejsze. Ja ci teraz coś powiem o kraju, który ja bardzo szanuję, ale też to, co ci powiem, przestaniesz go szanować. Japonia. Tam są takie struktury, że jak idziesz do sądu, to jest 95% szans na to, że trafisz do pierdla. Nieważna jest twoja obrona, bo już w tym momencie zostałeś oznaczony. I to, czy już jesteś, czy nie, jest nic nieważne, bo w Japonii jest hierarchia. Pomimo, że mówią, że jest demokracja, chuja prawda. Liczy się, kto jest wyżej. I ty, nawet rodzina ci nie pomoże. Rodzina będzie się bała po prostu. Tam raz się zdarzyło, kiedy siostra obroniła i też był straszny taki lincz na nią rodziny całej, że jak kurwa mogłeś go bronić, to już tam ktoś był ten. Się okazało, że rzeczywiście gość był niewinny, ale większość rzeczy, które się tam dzieje, już są od razu tak naprawdę oznaczone jako nie, będzie winny, nieważne co by było na ciebie, więc no powiem ci tak, jeszcze w Polsce tak źle nie ma, ale z drugiej strony tam też szanują siebie nawzajem, więc no z drugiej strony też nie ma takiego współczynnika powiedzmy tych rzeczy, które się dzieją, więc no jakby coś takiego było w Polsce, na dodatek tego, co my mamy teraz, o panie, to już kaput.
2: No, niestety są takie kliki. Nikt za nic nie odpowiada. A państwo, rząd, cały czas jakby daje sygnały, że jesteś z nami, masz wszystko i będziesz nagrodzony. Przykład. Były takie gminy w Polsce, które ogłosiły się strefami wolnymi od LGBT. Co się bardzo nie spodobało Unii Europejskiej, bo Unia jest taka, wiesz, progejowska, progenderowa i tak dalej. I te gminy nie dostały pieniędzy jakichś tam od Unii. Tymczasem rząd wynagrodził te właśnie gminy wolne od LGBT takimi kwotami, że są kilka razy większe od tego, co by dostali z Unii Europejskiej. To jest cały czas władza daje takie sygnały, że bądź posłuszny, bądź z nami, to dobrze na tym wyjdziesz. I to robią na każdym kroku. I dzięki temu budują to państwo PiS.
3: Ale oni są świetni, bo ja zawsze byłem, nie może przeciwnikiem, ale bardzo neutralny byłem do LGBTQ. Nie byłem jakoś specjalnie fanem, nie wspierałem. Za każdym razem jak PiS robi takie rzeczy, to mam ochotę po prostu tam pójść na ich paradę i tam pobawić się, nie? To jest po prostu takie ich działanie dla takich ludzi i myślę, że to większość ludzi tutaj powie, to jest po prostu wręcz odwrotne i będzie działać tak, że będą jeszcze bardziej chcieli takich ludzi wspierać. No wiadomo, w tych wioskach, no to szczerze, ta mentalność tam była i wiele PiS nie zmienia. To raczej po prostu stara się trzymać tam swój elektorat i myślę, że te wsparcie jest po prostu no tym, bo no wiele nie działają, jakoś nie czuję, żeby oni zwiększali te swoje naciski na taką presję LGBTQ, ale rzeczywiście utrzymują ją. Może nie zwiększają, ale utrzymują tam, gdzie jest, bo na pewno nie chcą jej niwelować, bo to przecież jest ich elektorat, no to jest twardy kościół katolicki. Ja nie mam nic do kościoła, ale niestety duża część ludzi, która ma taką hardą wiarę, jak to się mówi, to już powiedzmy nawet no jest to harde, no nie lubią żadnych odstęp od normalności, czymkolwiek ta normalność jest, więc no elektorat pisowski jest taki, więc oni muszą się trzymać tego, co mają, no. A że Kaczyński jest mądrym, no niestety jest mądrym, czyli może nie mądrym, ale sprytnym, no to wie co robi, no daje hajsy tam gdzie trzeba, a tam gdzie go nie lubią, Warszawa, nawet gotówki nie da, no to jest kurwa strategia, wszystko przemyślane, dobrze dobrane kroki pod to, żeby utrzymywać elektorat, ale jak mówiłem, pewne kroki takie są dziwne, że i tak im się nie uda tego utrzymać, także ja sądzę, że no teraz to będzie rozłam i nawet myślę, że przed wyborami coś tam pierdolnie, bo to na to się zbiera. I myślę, że pierwszą osobą, którą zdradzi Kaczyńskiego, oczywiście to są wszystko teorie, według mnie Ziobro, on będzie pierwszą osobą.
2: No to właśnie, no nie wiem, po Ziobro się niczego raczej dobrego nie spodziewam też. A polska psiarnia to jest w ogóle, okazuje się, bardzo taka rozmodlona i to widać przy różnych sytuacjach. Jak widziałem takie nagranie, gdzie przychodzą po jakieś

0: wiesz, miętoszą czapy i tam proszę księdza czy ksiądz. Był też inny z kolei, no widać, że ci gliniarze różni są, bo byli też i tacy, którzy przyszli po jakiegoś klechę, który już w ogóle nie powinien mieszkać w jakimś zakonie, bo go stamtąd wyrzucili, a on tam jakby nie chce wyjść. Robi kłopot, robi jakieś swoje własne msze, tak dalej. W końcu ktoś na niego doniósł, przyjechała psiarnia. On też próbował tam ich pouczać, strofować, zakrzykiwał ich, wiesz, wyśpiewywał jakieś pieśni tam. Oni do niego, proszę pana, musi pan pójść tu z nami. A on tam, aleluja, aleluja. Tam się jakieś baby w tle drą, zostawcie kapłana Bożego. No i wzięli go po prostu go za łapy i wynieśli, no, stamtąd. I tak trzeba robić. Ja też trafiłem na bogobojnych akurat, bo niby tacy twardziele, co mnie przesłuchiwali, a wyszło z rozmowy, że znają mojego szefa, mojej firmy, bo on ministrantem był. No to skąd to pewnie też chodzili do kościółka i go tam widzieli, nie? I też jacyś tacy boży, pewnie policjanci. No taka i ta rozmodlona psiarnia będzie z zapisem, bo im się to kojarzy, że oni są za kościółkiem, bo Rydzykowi dali, nie? No to będą z zapisem.
1: A wiesz, był taki fajny film, co się nazywał Pana Boga za piecem, miedzą? No bardzo podobnie się działo, tylko że ten ksiądz był taki ładny, tam wszystko było tak fajnie ustawione, a ten film przecież taki klimat perlowski miał. Nie wiem, czy to było nagrane przed czy po, bo się nie interesuje za bardzo, ale tam był, wychodził se księdzu do policji, mówi, no a co oni tam robią, no a tam ci jakie rzeczy dzieją i ten i tamten. To tak teraz Rydzyk sobie wchodzi i tam mówi, no panowie, no tam jaki ten, zamknęliście tego gościa, tu takie rzeczy, to sam Ziobro. Przecież mówi ojciec dyrektor, jeszcze dyrektor. Ja w ogóle mnie wkurwia, jak polityk mówi do Rydzyka dyrektor. No kurwa, no. Przecież to nie jest twój dyrektor. No i ojciec to jeszcze dobre, rozumiem, bo tam ma wiarę, no ale kurwa, no tak trochę mnie to denerwuje i przepraszam, że tak przeklinam, ale się trochę denerwuje jak człowiek Boży. I po prostu nie mogę wytrzymać, jak polityk mówi do osoby niezwiązanej z polityką dyrektor, no szlak nie trafia i w ogóle to określenie ojciec dyrektor tak perowsko wali, ja jak nie wiem, jak gówno, no.
0: No czy ja a wiem, jest... no wiesz, dyrektor radia, no to można tak w sumie mówić. Tak, bardziej ale... wymowne jest mówienie, bo ksiądz to jest takie bardziej świeckie, nie? Ale oni mówią zawsze ojciec Rydzyk i klechy się często domagają, że ksiądz, o to tak mówią ateiści, a może by tak ojcze, prawidłowo, ojcze, a oni wtedy, no tak, ojcze, przepraszam, ojcze, proszę ojca, jeśli ojciec pozwoli, ojcze, to ja, proszę ojca, chciałbym jeszcze taką tu rzecz właśnie, no proszę, synu, proszę. I tak się, wiesz, tam liżą po jajach i se kadzą i komplementują i rozdają pieniądze. Co to w ogóle jest, że Rydzyk nagle dostaje 60 baniek? Przecież to jest bardzo, to jest ogromna kasa. No za 60 baniek to już można szpital zbudować, nie? Jakiś fajny, coś fajnego zrobić. Dofinansować przedsiębiorców, jakoś pomóc im. Nie, kurwa, na muzeum Jasia Pawełka II, jakieś kolejne dla katoli, nie?
1: A czy Jan Paweł nie powiedział, żeby nie budować na niego pomników? I tylko tamten jakiś tam nie powiedział takich rzeczy? A kurwa budują te pomniki, no. No jak się słuchają papieża? Gówno się słuchają.
0: No gówno się słuchają, no. Tak jest. I też policja skandalicznie się... W ogóle ja nie lubię psiarni, bo oni się na każdym kroku zachowują skandalicznie. Wielu jest teraz youtuberów, którzy od lat walczą właściwie z psiarnią, z jakąś taką ich nieuczciwością, z mściwością, z przypierdalaniem się do wszystkiego, z różnymi takimi wypaczeniami. Czy to Emil od fotoradarów, czy pan Biedka. No, oni się naprawdę w to angażują i jest co naprawiać, widać to wyraźnie. Słuchajcie, jak dziennikarz niezależny przychodzi na jakąś manifestację, czy to rolników, czy przedsiębiorców i on jest 10 razy legitymowany, tak co chwilę go łapią i legitymują, no to jest takie złośliwe, tak, żeby go udupić, żeby on nie miał czasu już pstrykać zdjęć, relacjonować, tylko żeby go zająć mu cały czas i jeszcze mu wlepić jakiś mandat za brak maseczki, tak dalej. Oczywiście inne prawa dotyczą nas, maluczkich, a

0: inne prawa dotyczą tych lepszych kast wybranych, jak polityk czy policjant. Oni zawsze nie muszą się stosować do wszystkiego. Oni se mogą mieć włączony silnik w samochodzie, wjechać tam, gdzie nie wolno, robić całą masę rzeczy, za które my dostalibyśmy mandat wysoki, to oni wszystko mogą robić i przede wszystkim mogą się przypierdalać do nas, mogą są po prostu siepaczami tej władzy najczęściej, bo są i fajni policjanci, widać, że tacy bardziej kulturalni, rozsądni, nie mający na celu udupienie obywatela, tylko wyciągnięcie konsekwencji jakichś od niego, że faktycznie coś zrobił, ale jeszcze niestety większość to są tacy, którzy po prostu chcą obywatelowi pokazać, że on jest pan władza. Jeden youtuber się zaczął śmiać, jak policja przyjechała, że ktoś tam inny, jakiś typ mówi panie władzo i on się śmieje. Mówi, no a policjant, z czego się pan śmieje? Czy on chce, żeby do niego mówić panie władzo? Jemu to się podoba, takie mówienie jak za PRL-u do milicjanta, panie władzo, nie? Jemu się to podoba, on się wtedy czuje, mu tam aż coś dyga w rajstopkach, on po prostu czuje, ma iskry w oczach i podniecony jest, pan władza.
1: Bo tak dzisiaj się z tobą bardzo zgadzam, czasem trzeba, chcę, żebym jeszcze, jak to się mówi, posmyrał cię po twojej nienawiści do religii, bo mogę ci dać bardzo piękny przykład tego, jak religia, która teoretycznie nie jest przymusowa, jest przymusowa w szkołach i walka z tym jest no, dosyć trudna. Powiem ci, w szkole u mnie mieliśmy religię. Była taka fanatyczka w trzeciej klasie technikum. Babka kazała nam się łaciny uczyć. No to wiesz, co zrobili wszyscy. Wypisali się z religii, bo każdy już miał 18 lat. Mieli to w dupie, tak jak ja miałem to w dupie. Wypisaliśmy się i następny dzień przychodzi księżulo i mówi, że jak nie będziemy chodzić, to nam nawet ślubu nie podoba. I dobra, to tam w dupie każdy to ma, ale nic nie chodzi. Mija tydzień, przychodzi do nas dyrektorka i mówi, że możemy mieć problemy, jak nie będziemy chodzić na religię i że coś tam, i że takie tam, a że w ogóle tutaj może jeszcze nie będzie, wiesz, jakiejś tam pomocy i innych rzeczy, i że ktoś może nie zdać, tam kurwa już takie groźby padały. I po miesiącu praktycznie tam z tego co wiem, to przyjechał ten, jak oni się nazywają, ci z góry od szkoły. No, nieważne. No,
0: kuratorium, tam... kuratorium chyba.
1: Tak, kuratorium. I było kuratorium z księdzem i powiedzieli, no tam były z dyrektorką i tam jak tylko wyszli, to praktycznie powiedziała, że mamy się podpisać i że nie mamy wyboru albo tam coś tam i chuj. I każdy musiał chodzić na religię.
0: To zdziwiłeś mnie trochę, bo ty jesteś jednak młodszy, no ja takie akcje to pamiętam, myślałem, że to już są czasy minione, słusznie, no też mnie tam zaczepiały jakieś zakonnice, pytały się, a chodzi na religię, a czemu nie chodzi, ale a jak to
1: nie,
0: tak?
1: Ale wiesz, ja byłem jedyny, który nie chodził na religię i potem wszyscy to zgapili ode mnie i to przez to potem musiałem chodzić na tę religię, bo jakby ja był jedyny, to mieliby to w dupie, ale już cała klasa nie chodziła, to już wiesz, w kuli źle wyglądało.
0: No i te miliony tak przepływają nam przez palce. Bardzo drogo nas kosztuje utrzymanie kapelanów, na przykład w takich instytucjach jak Urząd Skarbowy. Po choinkę tam kapelan, co oni tam łażą, to się, muszą się modlić w pracy, czy co, czy do spowiedzi chodzą sobie dwa razy dziennie do kapelana, urzędnika. I taki kapelan dostaje 6 tysięcy, a nauczyciel połowę z tego. I to pokazuje, kto tu jest ważniejszy i kogo się ceni, nie?
1: Ty, Zenek, mówisz, że tak już nie ma. Chłopie, mnie przymuszali do konkursów. Mówi, że o, to jest konkurs nieprzymusowy. A jak nie pójdziesz, to najwyżej nie zdasz, albo inne rzeczy. No, zmuszali cię na każdym kroku do podpisywania jakichś rzeczy i innych pierdół, bo jak nie, to będziesz miał kurwa problem. No, no, czy to nie jest niemoralne i nielegalne? No, pewnie jest nielegalne, zrobili, ale czy mieli to gdziekolwiek? No nie. A PiS to jeszcze by ich bronił, bo to jeszcze ja przecież chodziłem za czasów nadal PiSu, więc dupie mieli i mnie, i inne rzeczy, i po prostu robili co chcieli, a z tą religią, no powiem tak, że ta dyrektorka sobie dała na siano, nie? No tam ewidentnie już nie chciała z nami walczyć, no ale że miała nad sobą kuratorium, no to musiała zrobić coś i tyle.
0: No tam kuratorium, nie kuratorium. Myślę, że taka dyrektorka często potrafi sama być bardzo rozmodlona. W mojej szkole podstawowej to pamiętam, że tam ciągle jakieś były kościelne uroczystości. Tu przyjedzie jakiś tam biskup, tutaj poświęcenie, tutaj szopka. I wiesz, i tak cały czas coś, nie? I widać było, że to po prostu jest po myśli dyrektorki, która no, decyduje o takich rzeczach, ile tego kościoła jest w szkole. Teraz podobno nadal 80% dzieci chodzi na religię. Nadal są to bardzo wysokie statystyki, co mnie dziwi, bo już tak skompromitowana instytucja, a ludzie nadal się do niej, przy niej tam do niej płaszczą, nie? I chodzą na te zajęcia. Utrzymanie katechetów też bardzo drogo kosztuje. No ale to jest zwariowany kraj, to podziękujmy komunistom, że nam załatwili religię w szkołach i konkordat i wszystko, to komuchy zrobiły. Czy jest coś bardziej żałosnego niż rozmodlony komuch? Bo dla mnie nie, ja już wolę takiego, wiesz, komucha jakiegoś w czapce leninówce z czerwoną gwiazdą, wiesz, po prostu antykościelniaka, który by ten kler wziął na Madagaskar, wysłał gdzieś, to ja takiego komucha to już bardziej szanuję niż... A rozmodlony komuch to jest coś najbardziej żałosna istota we wszechświecie chyba.
1: Powiem ci tak, jeśli chodzi o komunizm i komuchy, no to właśnie taka harda lewica. Znaczy, czy komunizm jest lewicowy? Bo teraz ja tak kiedyś się zastanawiałem, czy to jest na pewno lewica. No gdzieś tak, no rzeczywiście... Ale patrząc na poglądy tych osób, to taki prawdziwy komunizm wyrzecza się takich rzeczy jak religia. I nie ma czegoś takiego, bo komunizm jest teoretycznie przyszłościową rzeczą, taką wiesz, dla społeczeństwa.
0: Tak, postępową, robi. Tak, postęp.
1: No, a postępowe wyrzeka się takich rzeczy jak religia, więc jeżeli komuch jest jakby religijny, no to... To już tworzy się nie komunizm, tylko pseudokomunizm, który będzie polegał na jednostkach, które rządzą mniejszością, która teoretycznie, czyli mniejszość robi na tą większość, na tą mniejszość, czyli te parę, czy te elity, a wiesz, większość zapierdala. Tak było w komunizmie i rzeczywiście, no tak, tak, ale samo założenie, taki prawdziwy komunizm leninowski, ja nie mówię, że on wcale był dobry, wypierdolony z religii. Jeszcze w Rosji nadal linczują nieźle religię, więc tam nie chcą tego. A gdzie chcą, no to kontrolują w Chinach. Bardzo jest ostra kontrola religii. Myślę, że taki dyktatura z religią jest dosyć ciężka, bo nie jest dyktaturą nadal, bo jesteś oparty na papieżu i innych rzeczach, więc... jest ciężkie i myślę, że PiS o tym wie, żeby nie było, ale oni już i tak się mają tak ustawione, że mają to w dupie.
0: W zasadzie to, co jest w Chinach, to przypomina trochę naszą sytuację, ponieważ tam sobie wpadli na pomysł, że zrobią coś takiego jak państwowy kościół, który jest sterowany przez partię i są tam wtyki i tak dalej i komuchy to kontrolują po prostu, nie? Doskonale tych wierzących chrześcijan, którzy mają możliwość tylko należeć do tego kościoła, a ci, którzy się nie zgadzają, no to sobie muszą po kryjomu należeć do właśnie do takiego normalnego kościoła i u nas też powstało coś takiego jak państwowy kościół. Kościół jest strasznie przylepiony do władzy, czerpie cały czas benefity z tego układu z władzą i tak to działa. Dobra, Gambolu, słuchaj, fajnie się gadało z tobą, ciekawy komentarz twój. Odbiorę następnego może słuchacza.
1: Dziękuję. No i z Bogiem.
0: Nie bluźnij tu w nocnym radiu. Trzymaj się. Jest i on, jest Etam na antenie. Witam cię, Etamie. Słyszymy się.
2: Witam, cześć.
0: Cześć.
2: No słyszę tutaj same antykościelne rozprawki, ale trudno mi wziąć to pod obronę, bo doskonale znam ten mechanizm jako członek Wieloletniej Rady Rodziców. Już wam tłumaczę. Ja wam to wszystko wytłumaczę tradycyjnie. Otóż, no cóż, religia musi być tak samo, jak musi być to, co jest w zamian za religię, czyli wychowanie jakieś tam co to było, etyka, tak? Jakieś takie te?
0: Tak,
2: bo tam trwa walka, przeciąganie liny między szkołami o ilość godzin. Jest taka tak zwana walka o ilość godzin, które dyrektor ma na każdą klasę przyznane. To dotyczy się nie tylko przedmiotów, ale i do uczania tam dodatkowych zajęć wyrównawczych i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu ilość godzin musi się zgadzać, żeby budżet został wydany do ostatniego, bo jak nie, no to jak to mówił ten jegomość, co go Piotr Franceski grał, a wyleciał mi z głowy, Jacek Benzilberstein, niech jest głód po prostu, nie? Musi być pieniądz wydany do końca kalendarium i tyle. I o to tutaj tylko chodzi. Ja też jestem przeciwnikiem, jak wiecie, religii w szkole. Widzę więcej minusów niż plusów. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o kwestie kościelne. Natomiast nie sądzę, że zostanie to zlikwidowane. Owszem, tam krzyże polikwidowali w salach, tego typu rzeczy. Natomiast nie sądzę, bo religia została wprowadzona nie po to, żeby Kościół triumfował w Polsce przez komuchów. Tu masz rację. Znaczy właściwie przez już takich pokomuchów trochę, no ale za tych czasów, za tej partii, o której myślisz, tylko po to, żeby mieć to właśnie pod kontrolą i żeby z tego się już nie dało wyjść, bo to jest jak z zasiłkami, nie? Dasz raz 500+, to teraz spróbuję odebrać. Efekt będzie mniej więcej taki, jak z tymi kobietami pod domem pana prezesa, nie?
0: No tak, no byliśmy w takiej sytuacji, że dopiero się zastanawialiśmy, czy wprowadzić konkordat, czy nie. No a jak już jest ten konkordat, to teraz zlikwidowanie go to by była jakaś totalna rewolucja. Ludzie by wyszli na ulicę, katolicy by rzewne pieśni śpiewali, krzyczyliby, że mordują, po prostu byłyby zamieszki. No to już jest nie do pomyślenia, no ta noga wstawiona w drzwi, niestety już ciężko ją gdzieś tam przesunąć, no.
2: Znaczy konkordat, jak się zagłębić troszeczkę, czy ja tam bardzo szczegółowo nie wchodziłem w to, bo aż tak bardzo mnie to nie interesuje, ale on jest generalnie korzystny, bo daje przede wszystkim dużą swobodę działania klasztorów. Można na przykład w ramach klasztoru produkować coś. Dlatego zakonnicy często na przykład swoje wino robią bez akcyzy. Można jakąś firmkę małą zrobić, oczywiście nie fabrykę samochodów. O, Krajowa Rada przysłała donate'a.
0: Tak, donate od Krajowej Rady. Co taki mały? Przecież tutaj lekką rączką można by na przykład bańkę wpłacić, a tutaj 7 zł. Ale też dziękuję bardzo, Krajowa Rado. Krajowa Rada pisze, ze skutkiem natychmiastowym oficer dyżurny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wszczyna blokadę medium, tak zwane nocne radio na terenie Rzeczypospolitej u wszystkich operatorów. Grzywna za złamanie blokady to... No tu 100 tysięcy złotych, odwołania od decyzji nie będą rozpatrywane.
2: No to swoją drogą jest ciekawe to właśnie. No. Co powiedziałeś, bo ja wczoraj obserwowałem zjawisko, bo tak mówią ci wszyscy niezależni, że o, tutaj nam YouTube blokuje i tak dalej. Tam są jakieś strajki, potem jak jest 3 strajki, jest jakiś ban i tak dalej. No a wczoraj obserwowałem pewne zjawisko, bo są na YouTubie ludzie, którzy sobie wyłapują subskrypcję, retransmitując telewizję publiczną. Na przykład takie wydarzenia jak skoki narciarskie. No i tam sobie mają ściągnięty obrazek ze sport TVP.pl, skonfigurowanego czata. No różni się to właściwie tym od TVP.pl, że jest ten czat na żywo i sobie ludzie po prostu komentują. No a telewizja im to blokuje. Znaczy tak mniemam, że telewizja i to właśnie mnie zaciekawiło. Że jednak chyba Polacy mogą mieć jakiś wpływ na YouTube, skoro tak blokują na bieżąco, bo znikał jeden za drugim streamem. Tych streamów było kilkadziesiąt, także tak czy siak nie nadążyli. Natomiast dużo przyjemniej się ogląda, mogąc pokomentować, niż tak sobie biernie oglądać jak telewizor na stronie TVP. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, tak, bo to jest tego typu kwestia, nie? A coś tam mówiliście na temat używek też. I tutaj ciekawiec, być może zaskoczę, być może nie, bo przecież YouTube'a też oglądasz. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to chyba każdy z was wie, że było 100 miliardów. 100 miliardów będzie wart e-commerce. Pamiętacie ten tekst? Teraz jest już 50 miliardów, przewiduje Ministerstwo Finansów w przyszłym roku. to chyba się wszystkim wyświetla ta reklama. No i dzieci tam z Syrii czy skądś. A wczoraj byłem zaskoczony, bo nagle chyba Atora słuchałem, bo on ma tyle tych reklam tam powrzucanych i nagle słyszę coś takiego. Już najwyższy czas, weź się za inwestycje, wystarczy 250 euro, zainwestuj w marihuanę. Kanadyjskie akcje marihuany to okazja do zarobienia sobie dodatkowej pensji. W czasie światowej pandemii postanowiłam zainwestować w ten, już nie Amazon, tylko w akcje marihuany i się dorobiłam tam trzeciej pensji, czy tam drugiej pensji, nie? Bardzo ciekawa sprawa.
0: No tak, widziałem te reklamy. Nie wiem, czemu to się nazywa śmieciowe akcje właśnie gdzieś tam w Kanadzie. No tak się reklamują. No nie wiem, nie znam się, nie wiem, co to za...
2: No, gdybym miał 250 euro, ty, a może zrób celową akcję, niech Nocne Radio, jako ty, czy tam ty, czy potrzeba, zainwestuj te 250 euro, może je pomnożycie na śmieciowe, nie, oni to nie mówią śmieciowe akcje, tylko śmieciowa marihuana, chyba jakoś tak to było, jakoś tak, że to miało niby obrzydzić marihuanę, ale zachęcić do kupna tych akcji, to było tak sprytnie przez TNPR zrobione, nie, przez Public Relations, tą firmę, co tego. To było ciekawe takie ten. Uskładajcie Krawcowi tutaj szybciutko 250 euro. To nie jest takie duże wejście. I sobie założy konto. A jak będzie miał chłopak 3000 z tego na przykład miesięcznie, no? To taki apel mój do zgromadzonych tłumnie.
0: No nie wiem, trzeba się znać, żeby się w takie rzeczy bawić i tam się trzeba się
2: orientować. No właśnie tam mówią rzecz, nie trzeba się znać. Cały problem na tym polega. Znaczy ja wiem, że jak namawiają, znaczy sam byłem tego ofiarą, jak tak usilnie namawiają tych, co się nie znają, to jest łapanie leszczy, nie? Ja jestem takim leszczem 2007 właśnie, nie? No także, który zainwestował, ja to było 70, a wybrał 22, nie? No ale wiesz, może akurat na marihuanie, nie? To kto wie, to jest rzecz, która, tym bardziej, że do Kanady to weszło jakoś niedawno, chyba z rok temu czy z dwa. No ten czas szybko płynie, w każdym razie niedawno mi się wydaje, że to było. Także bardzo prawdopodobne jest to, że to się sprawdzi. Ja osobiście chciałbym, chociaż nie jestem amatorem, ale chciałbym, żeby Dolina Krzemowa, czy marihuanowa w Polsce odżyła kiedyś.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Nawet na uniwersytecie było o tym, jak to właśnie Polska była zagłębiem marihuany i do to wszelkiego rodzaju produkcji w średniowieczu, za złotego wieku. Tam nawet liny z tego do statków robili. Podobno super wytrzymałe ubrania. Podobno można biodegradowalne reklamówki robić.
0: Tylko to się robi z konopi siewnych. A konopie indyjskie to są te, które mają THC właśnie i one są do spożywania na różne sposoby. A właśnie, taka przykra wiadomość dla palaczy. Jeśli myśleliście, że sobie zaoszczędzicie trochę kupując elektroniczne papierosy, no to już się złodziejaszki wzięły za grabienie i będą nowe haracze. Także dostaniecie po kieszeni też wy palacze. O, nawet się zrymowało. Dostaniecie po kieszeni, drodzy palacze, gdyż rząd przygotowuje nowe haracze. W liczbie tam dzisiaj, kilkadziesiąt.
2: W ogóle. Dzisiaj zostałem zaskoczony. To znaczy ja w ogóle o tym nie myślałem do tej pory specjalnie. A nawet dla mnie to lepiej, bo przestanę pić kolę. Bo jeszcze za 3,99 w naszym sklepie osiedlowym oryginalna kola taka, nie wiem, ona miała litr czy 7,07. To jeszcze sobie czasami kupiłem, a jak będzie po 6,99, jak dzisiaj powiedziała, kupujcie kolę na wejściu już do sklepu. Jeszcze mamy starą dostawę, jeszcze bez podatku cukrowego. No, także promowały dziewczyny dzisiaj tą kolę. Starą dostawę. Także już chyba nowe przyjdą rzeczywiście. No i tak mi mówiły, że z 3,99 na 6,99. Ja nie wiem, ile tego podatku tam dowalili.
0: No, są jakieś kalkulatory, można w internecie sobie to obliczyć. Specjalne kalkulatory są. A pisze tutaj Archanioł czy Archont, nieprawda, bo są też indyjskie z CBD. No być może, tak, no to też są chyba indyjskie, tak? Te, które mają tylko THC malutko, śladowej ilości.
2: No my podobno byliśmy długo dosyć takim producentem, nawet lata 80., co zresztą jest udokumentowane, bodaj w 88 czy 89 przez jeszcze czarno-białą kronikę filmową tekstem Liść marihuany pachnie tajemniczością. Można to znaleźć na YouTubie. Gdzie chłopaki prowadzą taką foliową szklarnię właśnie z tym.
0: Tak, tak. To były jeszcze czasy, kiedy... No też podziękujmy komuchom z SLD i Kwachowi i jego ekipie za to, że nie możemy sobie zapalić. No ale komuchy tak mają, że lubią nas też właśnie wychowywać. Czy to komuchy z PiSu, czy to jakieś inne z SLD, to oni bardzo lubią nas wychowywać. A przyszedł donate FG, 3 złote, dzięki. Krawiec futryna księdza pod stołem trzyma. Gocha, gocha, gocha. No nie wiem, jak to rozumieć, ale dzięki. Tomu z kolei pyta, czy wyłączenie lektora przy donatach będzie już na stałe. Raczej tak, ponieważ ja i tak czytam te donaty każdorazowo, więc po co czytać je dwa razy, nie? I jednocześnie zagłuszać rozmówcę, który ich nie słyszy. Więc no myślę, że to dobry pomysł.
2: Tak? Dzwoniącym polecam YouTube'a przełączyć na 140p i wyciszyć, i wtedy będziecie widzieć, kiedy macie się wyciszyć, bo one się pojawiają z lekkim opóźnieniem, ale w miarę można trafić.
0: Ile by rolnicy sobie zarobili, gdyby w Polsce można było hodować marihuanę normalnie? No, mogliby się jakoś odbić, lepiej żyć. Byliby wszyscy zadowoleni, i obywatele, i w tym i rolnicy, i tylko nie, bo to jest szataństwo jakieś i ksiądz by się gniewał, nie? Nie wiem, o co chodzi.
2: Że tak tylko powiem, to nie tylko chodzi o marihuanę, czy tam o konopię, ale ogólnie, ale również o mak. No przecież ja pamiętam, jak jeździłem z tatą moim, kiedy byłem w podstawówce, mieliśmy znajomych niedaleko, no 100 kilometrów pociągiem akurat, żeby się w niedzielę przejechać w tej nazad. I tam przy płocie rosły tak sobie dziko makówki. Jak ten mak przepysznie smakował z tej główki makówki. Ja kiedyś zjadłem 32 wracając się do domu, jak się potem spało wspaniale. Bo taki świeży mak to jest substancja taka, która działa nasennie też, nie? No, a się okazało, że zakazali, też nie wolno mieć maku. Bo podobno mak jakoś tam na wodę się podgrzewa na łyżeczce i coś z tego wychodzi, nie? Czekam teraz, kiedy bitą śmietanę, bo tam jest ten jak to się nazywa, nadtlenek azotu, którym można się zabuzować i potem się tygrysy widzi, nie? Także bita śmietana w tubce też jest groźna.
0: Marihuana jest w dużym stopniu lecznicza, pomaga naprawdę na bardzo wiele dolegliwości, łagodzi objawy nieprzyjemne różnych chorób i no nie wiem, tam jaskra, stwardnienie rozsiane, nowotwory, można naprawdę, poza tym daje przyjemność, obywatel zaczyna trochę inaczej myśleć, robi się troszeczkę bardziej takim wolnomyślicielem jakby, jest bardziej niezależny, tak wiesz, psychicznie. Tak, po prostu, nie, no chodzi mi o to, że rodzą się w głowie różne takie myśli, które mogą się władzy nie spodobać i powiem ci, że oni to gdzieś tam podświadomie czują chyba, i po prostu też chcą szkodzić, myślę, bo chyba nie bez powodu nagle jak się okazało, że ta amantadyna może pomagać na COVID-a, to zaraz tego zabronili, nie? Więc to są po prostu zbrodniarze z krwią na rękach. To są zbrodniarze z krwią na rękach.
2: Znaczy tutaj akurat jest bardzo śmieszna sytuacja, bo oni podobno nie tylko, że zabronili, ale zaczęli ją magazynować. No po co magazynować? Pewnie, żeby do państw zaprzyjaźnionych wysłać, skoro to jest skuteczne. Ale już mam informację pewną, że już w aptekach jest z powrotem przywrócone. No za duża to była afera, bo się pan Warchoł zdaje się na Twitterze wysypał pod celą, że się leczył tym i jeśli się nie mylę, to on, jeden z tych ministrów. I zrobiła się afera w mediach, że jak to tak, są uprzywilejowani, którzy mogą, a inni nie mogą. Znaczy, ja nie wiem, czy to do końca, czy to jest polski lek, czy to Polpharma nie robi, jakaś Polpharma, czy jakaś tam inna firma, ale jeśli zaznaczam, rynek jest polski, to my powinniśmy wyjść z nim w świat, podnieść cenę z 10 zł na 10 tysięcy złotych i powinna to być po prostu przebój w tym momencie, bo trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z dziwną sytuacją. W trakcie zarazy nie robi się szczepionki, tylko robi się lek. I tutaj powinna Polska po prostu stworzyć przy okazji fundusz demograficzny dla przyszłych emerytów i sprzedawać to na cały świat.
0: Z konopiami jest ciekawostka. Archeolodzy odkryli, że starożytni Izraelici, to oni, to marihuana miała bardzo duże znaczenie przy rytuałach różnych religijnych, to znaczy po prostu się odurzali konopiami i wprowadzali się w różne tam stany. I okazuje się, że ta symbolika płonącego krzaka i Mojżesza, to może być właśnie to, tak się śmialiśmy tutaj, o płonący krzak, nie? Może se jarał blanty, no ale się okazuje, że to mogło właśnie o to chodzić, bo marihuana była bardzo ważna i na terenie starożytnej właśnie Judei to bardzo było popularne podczas rytuałów religijnych.
2: No zresztą oni do tej pory chyba są w tej chwili jednym z największych eksporterów, z tego co mi wiadomo. Właśnie u nas w aptekach pojawiła się, zdaje się, czeska i właśnie izraelska. No zresztą tak samo można powiedzieć o Indianach i o Bigwamie. To się Bigwam mówi, tak? Chyba tak ten namiot.
0: Bigwam.
2: I tam fajkę pokoju, to było jakiś opium czy coś takiego. No w każdym razie bardzo zbliżona substancja, jakaś taka właśnie halucynogenna. Która powodowała to, że jak się znalazłeś, nawet nie paliłeś, a byłeś w tym pomieszczeniu, to siłą rzeczy stawałeś się biernym użytkownikiem. No, twoją drogą ciekawe. Nigdy nie miałem okazji ani grama narkotyku, czy jak to się nazywa, miękkiego narkotyku nawet mieć w ustach.
0: Spróbuj kiedyś. No. Ciekawe. Wyobrażacie sobie spalonego etama? To mogłoby być ciekawe zjawisko.
2: Spalony etam, to żeś powiedział, wiesz, trochę, że tak powiem, zjarany. Obozowo zabrzmiało.
0: Niech będzie zjarany etam. No ale ty to dopiero byś miał kłopoty z zapamiętaniem, czy mówiłeś już coś, czy nie, to byś się dopiero powtarzał, bo to tak trochę działa, żebyś miał...
2: No wy ze mną nie macie tutaj specjalnej radości, bo ja nic nie używam, także praktycznie bezużywkowy człowiek, zupełnie taki abstynent jeszcze do tego. No, ani do tańca, ani do popitki, ani w ogóle. No, po prostu mówi, co mu ślina na język przyniesie.
0: No i dobrze. Dobra, Etam, dzięki za telefonik, za rozmowę.
2: No, trzymajcie, hej.
0: Hej, hej. Wygląda na to, że w bardzo wielu kulturach po prostu używano, nie wiem, czy to nie jest nawet taki standard trochę, że używa się jakichś substancji w przeróżnych kulturach do rytuałów religijnych, nie? Słowianie też, tylko że Słowianie byli na przykład bardziej grzybofilni. Amanita muscardia, właśnie. O tym pisze K.G. Bierut. Brali grzyby. Amanita muscardia czy muscaria? Jest obecna na wielu obrazach sakralnych. No więc może ten Jezus jako personifikacja grzyba, z czego się śmialiśmy kiedyś, że kapitan Tomek tak to przedstawiał, to może nie jest takie głupie, nie? Ale no... taki zjarany etam to by był hardcore. Świat mógłby tego nie wytrzymać, zjarany etam, no tak. Archanioł czy Archont pisze, Indra, król bogów, nadużywał somy, roślina z rodziny bobowątych, o właściwościach psychoaktywnych. A daj spokój. A daj spokój. To taki dobry trend. Weź przeczytaj opis z Księgi Henocha. Pierwszy o roślinie z ogrodu, o jej wyglądzie itp. Jak opisana, trzeba być głupim, żeby nie zrozumieć. Niektórzy chrześcijanie, tak słyszałem, podchodzą do sprawy, że to jest święta roślina dla nich, marihuana, nie? Rastafarianie chyba, tak? Czy recenzowałem ostatni sezon Wikingów No nie, nie jestem na bieżąco z tymi wikingami. Chyba się zepsuli trochę wikingowie, nie? Takie nudne to się jakieś zrobiło. Pierwsze odcinki przecież to była poezja. Tam się to z zapartym tchem po prostu oglądało, a potem tak coraz jakby nudniej, coraz nudniej. I tak od śmierci Ragnara to już tak zaczęło moim skromnym zdaniem w dół jakoś pikować mocno. Ale trzeba zobaczyć. Bobowątych. Nie wiem. Bobołaki znam. Bobołaki. I Bób. U Błażeja i u Zmory w lewym okiem się wypowiadałem też na temat właśnie broni. Ja jestem w ogóle za wolnością, może nawet za anarchią trochę, bo anarchia może być w pewnych przypadkach świetną, znaczy może być lekarstwem na ten cały syf, który mamy właśnie. No, wyobraźcie sobie, że nagle robimy jakąś rewolucję, że odsuwamy od władzy tych patałachów skorumpowane gnidy, szmaciury wyczochrane i niech sobie tam ktokolwiek, nie wiem, małpa będzie lepiej tam, jakby to Korwin powiedział, nie? Małpa, ekscelencjo, małpa będzie waliła w te klawisze i raz coś tam trafi, raz zrobi dobrze, a raz źle, ale przynajmniej czasem zrobi coś dobrze, trafi tymi paluchami w te klawisze małpa. A natomiast ci ludzie, to oni no, nic nie zrobią dobrze. No. Bób, rośliny bobowate, pisze Tom. Znawca roślin. No, mamy tutaj kilku znawców roślin, rolników. Przynajmniej dwie osoby mi się w tym momencie kojarzą. Pozdrawiam 30 ton zielska, wspaniały człowiek ogółem, oraz Tomu, to też wspaniały człowiek ogółem. No, także no może to, ale tak też taki świat bez, gdzie musimy sami się jakoś zorganizować, no nie wiem, czy to znaczy, gdzie musimy sami o wszystko zadbać, zorganizować się. Państwo czasami no, jest potrzebne, tak? Niech budują drogi, niech będzie to wojsko, służby jakieś, ale służby powinny służyć. Rządzący powinni być naszymi sługami właściwie. Powinni być to starannie wybrani ludzie, a nie najgorszy motłoch. I ludzie źli, źli, skorumpowani. Nepotyzm przecież kwitnie u nas, nie? Nepotyzm. Właściwie to już coś takiego jak nepotyzm stało się standardem. Już nikogo to nie dziwi, nie obrusza. Po prostu partia rządząca się nie kryje z tym, że nepotyzm jest powszechny i że tak właśnie tutaj jest, że musisz, albo jesteś z władzą, albo jesteś przeciwko władzy i wtedy władza cię udupi, zamknie ci, nie wiem, interes, doprowadzi cię do bankructwa, przyjdą ci do domu, zabiorą komputer. Ludzie się boją już teraz. Sam się trochę boję, że ktoś mi zapuka tutaj do drzwi i przyjdą jacyś siepacze, nie? Systemu w mundurkach. No i musisz wtedy grzeczny być, bo jak będziesz za blisko stał policjanta i chuchał. W ogóle oni strasznie kłamią. Nie wiem, czy oni nie znają prawa, czy po prostu kłamią. Idą tak, grają głupa, rżną głupa, bo policjant bardzo często u nas okłamuje po prostu co do naszych praw. No i czy to są kwestie związane z koniecznością posiadania dowodu osobistego, czy z fotografowaniem, nakręcaniem policjanta. W ogóle urzędnik państwowy, jakikolwiek, nie może sobie życzyć, żeby go nie nagrywać. W miejscu publicznym, a takim miejscem jest jakiś urząd, to nie jest prywatne mieszkanie, czyli że ktoś nas tam wygania i nie pozwala nam kręcić i tak dalej. Oni zawsze po prostu grają głupa i starają się nas przekonać, że my nie mamy prawa. No nie wiem, nie powinni kłamać chyba, tak? Obywatelowi, że i mówić, że on czegoś nie może, jak może. To wiem. No, a pana kierownika nigdy nie ma, bo jest na urlopie akurat. Nie wiem, to jest chyba kraj, gdzie najczęstszych urlopów. Tutaj pan prezes, pan kierownik zawsze jest na urlopie i nigdy go nie ma. To co, on na ten urlop jeździ co dwa dni? Nie rozumiem tego po prostu, nigdy nie ma. No i nigdy też się nie wypowie do kamery, nie skomentuje, bo on nie ma takiego obowiązku. A mi się wydaje, że powinien mieć, bo jest od tego właśnie, żeby się wypowiedzieć, wyjaśnić pewne sprawy. Ale nie, u nas jest inny standard. No cóż, model wschodni po prostu. To my jesteśmy dla nich, a nie oni dla nas. No i tyle. No, ja jestem za wolnością. Wolny dostęp do broni, wolny dostęp do substancji, maksymalna niskie podatki, maksymalna wolność gospodarcza, państwo minimum. Na pewno państwo minimum. I najlepiej, żeby się od nas... Boże, jak to by było pięknie, gdyby oni się od nas odpierdolili przynajmniej. Niech nic nie robią. Niech zdechną. No, taki mam przekaz dla wszystkich urzędników, policjantów, posłów, zabijcie się, najlepiej od razu. No i jak to by było pięknie, gdyby oni się od nas odpierdolili. Pomyślcie, nie zabieraliby nam od połowy do 3/4 naszych pieniędzy, ile byłoby, mielibyśmy na wszystko. Bylibyśmy radośni, mógłbyś sobie dowolny interes otwierać, byłaby konkurencja, konkurencja by sprawiała, że byłyby niskie ceny. A tak, co mamy? Jesteśmy u progu hiperinflacji. Zaraz wyjdzie hiperinflacja, jak się to wszystko zawali. Będzie jakiś kryzys. Ja, słuchajcie, a propos tego mojego szurania i teorii spiskowych, ja naprawdę wierzę w to, że powiedzmy ta połowa, no tak na oko naszych rządzących, to są po prostu Żydzi i oni chcą tutaj stworzyć takie warunki, żeby Polaków upodlić. I stworzyli takie, i tworzą takie prawo, takie zasady, takie reguły gry, które bardzo sprzyjają temu, żebyśmy sami się zagryzali, żeby właśnie, żeby już nie można było liczyć na nikogo, żeby Polak Polakowi był wilkiem, żeby ludzie przestali pracować, tylko dostawali jakąś nędzną kasę i się tak degradowali, żeby siedzieli w domach, chlali. I jak się to wszystko rozpierdoli, to dowalą nam jeszcze 447, oddamy im wszystko, tam lasy, wodę, złoża, wszystko, bo nie będziemy mieli tyle pieniędzy, bo to ciężko tyle nagle pieniędzy. Te aparatczyki eskimoskie po prostu no, się zgodzą z tą ustawą, co widać już teraz, kiedy Brown zgłasza jakieś poprawki do tej ustawy, chce ją tam przyblokować coś, to widać po prostu, że oni w panikę wpadają i patrzą, jak tu tego Browna tam wyśmiać, nie zgodzić się. Nie, no po prostu się odrzucają, głosują tak, że jego jakieś tam poprawki, uwagi idą do śmietnika, tak? Czyli są za tym, żeby była ustawa 4.6.7, żeby oddać cały kraj po prostu Żydom i no chyba nie jest to przypadkiem, nie? Po prostu tak mi się wydaje, że to jest celowy zabieg. Wiem, że jest to bardzo niepopularne, to co mówię i w tym czasie, w tym kraju, przy tej władzy mogę za to pójść do więzienia. Trudno, ale będę mówił to, co myślę. Myślę, że to jest po prostu spisek żydowski. Jeden być może z niewielu, który faktycznie istnieje i w który warto wierzyć, ale to jest dość oczywista sprawa, nie? Że tak to trochę wygląda. Mamy taką władzę, która jest bardzo proizraelska i zrobi wszystko, żebyśmy zapłacili te gigantyczne odszkodowania za mienie bezspadkowe. No, takie odszkodowania, że przekraczają tam po prostu wielokrotnie budżet roczny. Nie wiem, jakie to są kwoty. To są jakieś takie kwoty, że to chyba wiele lat musiałyby stanąć szkoły, szpitale, wszystko, służby wszelakie i musielibyśmy tak odkładać przez te parę lat, nie? Żeby im to zapłacić. I może faktycznie chodzi o to, żeby zrobić Polin. No, chcą... tam, gdzie oni sobie mieszkają, to mają piach, nie? A tutaj co? Góry, lasy, woda, pięknie, klimat umiarkowany, no, to lepiej tutaj, nie? Może się tu wprowadzić. Żydom jeszcze Polska stanie ością w gardle. Nikt ich nie ostrzegł. 340 miliardów dolarów pisze Etam. A kto im dał tą władzę? Myślę, że to był proces. Że to był długotrwały proces, że wiele się rzeczy na to złożyło. Bardzo wielu z tych naszych opozycjonistów z dawnych czasów ze Steropianu to byli po prostu Żydzi. Różne tam Geremki, Mazowieckie, wiecie, no taki top, nie? Michniki po prostu i to wszystko tak było budowane przez lata. Wybierali swoich po prostu i tam dokładali kolejnych i tak się zrobiło, że połowa naszego rządu to są ludzie pochodzenia żydowskiego, no. Co będę ściemniał? No tak myślę, no i możecie mnie nazywać antysemitą, złym człowiekiem, tak dalej, ktoś może tu nakablować, nie wiem, żeby mi tu przyszli o 6 rano, proszę bardzo, trudno, ale tak to widzę, no co mam. Jeśli nawet by się tak zdarzyło, jeśli jutro bym został aresztowany, to po prostu zrozumiem, tylko się utwierdzę w tym, że tak właśnie jest i nabiorę ochoty, żeby walczyć z tym i okaże się, że to nie była żadna teoria spiskowa, no, jak mnie wsadzą do więzienia za to, że powiedziałem coś. Że powiedziałem słowo Żyd i rząd w jednym zdaniu, nie? No to jak miałaby być taka sytuacja, to znaczy, że jesteśmy w bardzo... że jesteśmy w dupie u Murzyna. Przepraszam bardzo. 44, magiczna liczba. Rabbi Michaesz ben Geresz. A to panie Geresz, to ja myślałem, że pan jesteś właśnie antysemita. Ale to rabbi Michaesz ben Geresz. 44, no. Pax Britannica, Pax Americana, Pax Judaica. Tak skomentował. Dzięki rabi. Kum, rabi. No, jestem w niebo wzięty. Dzięki wielkie. Naprawdę miło. Fajnie, że ktoś docenia. Fajnie, kurde. Jutro wam zrobię audycję, chcę zrobić jutro audycję o różnych niesamowitych znaleziskach. Tak trochę powoli postaram się odchodzić od audycji luźnogadkowych, to znaczy zostawimy je jako taką fajne uzupełnienie, nie? Nasze audycje imprezowe, gdzie jestem pijany, gdzie bełkoczę, gdzie dzwoni 100 tysięcy ludzi różnych. Na pewno zostaną, będą, ale chciałbym trochę iść w takim kierunku, że coś przygotowanego właśnie wam zafundować, bo pewnie też już czasami się nudzicie. No i chcę zrobić jutro czasy ostateczne o różnych niesamowitych znaleziskach. No, zakazana archeologia, jednym słowem, o takich rzeczach, które nie bardzo pasują do tego, co nam mówi oficjalna nauka i historia. Darko, zatłuką cię, pisze. Zatłuką. Krawiec, musisz za każdym razem mrugnąć okiem. Wtedy ciebie nie będą mogli zamknąć. No tak. A jak cię zamkną, to powiesz, że się myliłeś? Tak jak szury. Jakby coś mi się stało, to wiedzcie, że to oni. A to nie wiem, o co chodzi potrzebie w sumie, tak? Ale chyba mógłby zadzwonić, ale chyba nie zadzwoni, no bo właśnie zachorzał. Stąd dzisiaj nie ma bezlitości. Ale w poniedziałek mam nadzieję, że już w Marku będzie. No jak nie będzie, to chyba jak będzie dalej chory potrzeba, no to nie wiem, to chyba sam zrobię, bo już tak nie chcę odwoływać audycji zbyt często. Ale mam nadzieję, że wyzdrowieje potrzeba. Lecz się tam, lecz. Pamiętaj, nogi w ciepłym, głowa w zimnym. I będziesz zdrowy. Był taki znany lekarz jakiś, nie? Że który słynął z tego, że świetnie leczył. Ludzie go szanowali. On, kiedy już był tam na łożu śmierci, zadeklarował, że kopertę z dokumentacją o jego metodach leczenia dostanie ten, kto przeznaczy najwięcej pieniędzy na jakiś cel charytatywny. No i tam się licytowali, bo zależało, żeby tam odkryć jego tajemnicę. Ktoś tam wygrał, wpłacił dużą kwotę, dostał tą kopertę z danymi I tam było napisane właśnie, nogi trzymaj w ciepłym, głowę w zimnym i broń Boże nie chodź do lekarza, bo cię zabije. O, zakazana archeologia. Bierut lubi takie szurskie tematy. No tu Bierut się zaczyna wypowiadać jak jakiś golum, tak trochę sam o sobie mówi Bierut. O, Bierut lubi takie tematy. No, przede wszystkim Bierut to się zna na takich tematach, więc liczę, że może zadzwoni. No cały czas czekamy tutaj na audycję Bieruta naszego... żeby właśnie zrobił taką audycję o rzeczach niewyjaśnionych, dziwnych, ezoterycznych, tajemniczych, spiskowych, demonicznych, historycznych. No, ma wiedzę, że tak powiem, jak polityk. On posiada wiedzę na dzień dzisiejszy, Mermana. I z całą stanowczością mogę zadeklarować, iż, gdyż, albowiem... Czemu oni zawsze tak mówią, tacy nabzdyczeni, nie? I takich słów używają, jakichś wykwintnych, górnolotnych w ogóle. Bo chcą pokazać, że nie są takimi debilami wcale, za których ich mamy, nie? Bo on tak pięknie mówi, się naumiał, Wikipedię se czyta i się tam se notuje. O, tu takie słowo, o fajne, to... O, no i chcę pokazać, że nie jest jednak takim imbecylem. A będzie o trójkątnych odwiertach Franka? No te trójkątne odwierty, no to jest ciekawa w sumie rzecz, nie? Wałęsa też tak o sobie mówi, no właśnie, tak. Wałęsa to, Wałęsa tamto, a wy myślicie, że właśnie, że Wałęsa to nie Wałęsa, a Wałęsa to właśnie Wałęsa, bo Wałęsa to Wałęsa. I tak, niektórzy tak mają, po tym można poznać takiego megalomana albo narcyza jakiegoś, nie, że on tak mówi właśnie, Wałęsa to, a wy myślicie, że Wałęsa to co? A widzicie, a Wałęsa wam mówił, Wałęsa mówił, a nie słuchaliście Wałęsy. To wam teraz Wałęsa powie. O. O, można poznać. Ciosany z kartofla. Kurde, ciekawe tematy dziś, a ja nie mogę dzwonić akurat. Może ktoś ma ochotę jeszcze zadzwonić. Jak nie, to będę się zmywał, bo tak nie chcę wiele godzin siedzieć i przedłużać na siłę audycji, a to już zaraz będą 2 godzinki. No... I tak dzisiaj jestem w zastępstwie właściwie znowu. Zrobiłem sobie dzisiaj sałatkę jarzynową i no niestety nie jestem zachwycony. Jadłem lepsze. Właściwie wszystkie były lepsze. Nie wiem, co schrzaniłem, ale to nie jest taka dobra sałatka. Chyba za krótko warzywa gotowałem. No ale myślałem, że jak zrobię na bogato, to będzie czad, nie? Bo tam jest i ogórek, i groszek, i ziemniaki, i pietruszka, korzeń pietruszki, marchewka, no tak na bogato, dużo majonezu, jogurt, no to fajnie, przyprawiłem, zjadłem i tak, kurde, a cały gar tego zrobiłem, nie wiem, kiedy ja to zjem, jak mi to nie smakuje, to cały gar. I z 5 dych wydałem na składniki. Sałatka jarzynowa nie jest wcale takim tanim daniem, nie? Jak się okazuje. No, trzeba trochę wydać. Sporo też trudu kosztowało zrobienie takiej sałatki. No i nie jestem zachwycony. Może jak się przygryzie trochę, może to zmięknie. Może po prostu, no, jabłuszko wkroiłem nawet. Według przepisu zrobiłem Ania gotuje. Całkiem fajna strona kulinarna. Zenon jako miłośnik gotowania też zachwalał, że dobra stronka. Pietruszka, dziwi się Archanioł czy Archont. No tak, ale ten korzeń pietruszki, nie pietruszka do sypania, tylko wiesz, ten korzeń, nie? No tak, tak było w przepisie, to dałem, bo cenię sobie tą stronę, to myślałem, że mi dobrze wyjdzie, ale coś schrzaniłem po prostu, no i nie jest to dobra sałatka. Jak jem sałatki tam, wiecie, takie ciocinę, babcinę, maminę, to one zawsze są takie mięciutkie, fajne, takie no coś w nich jest fajnego, takie, a ta moja taka jakaś taka chrupiąca za bardzo, za mało chyba gotowałem te warzywa. Bo się dziwiłem, bo w przepisie było, że gotowanie 30 minut warzyw, no ale jak to, ziemniaka gotować 30 minut? No 10 minut się gotuje ziemniaka i już jest dobry, nie? No to tą marchewkę trochę dłużej tam gotowałem, ale no coś nie pykło po prostu, nie? Nie wiem. Może po prostu czasami jest tak, nie no, dobry majonez, no jakiś tam winiary dekoracyjne, no chyba nie jest zły. Zrób sobie według przepisu menu Dorotki na parze, pisze Zenon. No teraz to chyba już długo nie zrobię sałatki, bo wydałem na składniki sporo, zrobiłem i nie zjem tego pewnie. Znaczy zjem, no ale tak, bez przyjemności. Nie ma szału, no, nie ma szału. No. Sałatka jarzynowa to takie nasze bardzo polskie danie chyba, nie? Jemy ją i na święta przeróżne i tak bez okazji lubimy, no. Taka właśnie sałatka jarzynowa, do tego kanapka z szyneczką. Powiem wam, że dobrze kawałek musztardy może pomóc. O, spróbuję, może właśnie brakuje trochę takiej ostrości, chociaż dałem sporo pieprzu, soli. Lubię tak właśnie przyprawić. Daj, niech przejdzie przez noc, pisze Analkant. No, to tak, no na to liczę, że trochę tak jakby zmięknie, przegryzie się to wszystko, nie? Wystawię na balkon na zimno, żeby mi się nie zepsuła, bo do lodówki to nie będę tam przekładał do 10 słoików. No i cały gar tego, to za dużo tego zrobiłem, cholera jasna. Często tak mam, że wiecie, kawaler to powinien sobie malutko robić singiel. A musztardę to dałeś? No właśnie nie dałem, ale dostałem tutaj radę, że musztarda mogłaby dobrze zrobić. To myślę, że dodam. Rozdaj w słoikach sąsiadom. Dopraw konserwową kukurydzą i majonezem. No majonezu już dużo jest i jeszcze jogurt. Ale to musztardę dam. Nie będę rozdawał. Nie lubię moich sąsiadów. Hałasują, egoiści zasrani. Sopki, takie sopki. Każdy sobie rzepkę skrobie. Nie przepadam. Znaczy, zbyt wielu nie znam, no tam z widzenia, ale tak jakoś mi nie przypadli do gustu. Krawiec, a co ciocia zawsze mówiła? Poszukaj sobie dziewczyny. No właśnie, czyli takim powodem, dla którego znajdę sobie dziewczynę, jest to, żeby się sałatka jarzynowa nie zmarnowała. Myślę, że to dobry pomysł. I niech żre tą sałatkę, bo mi szkoda wyrzucać. To takiej powiem, słuchaj, jestem z tobą dlatego, żeby po prostu szkoda mi tej sałatki wyrzucać. Ktoś to musi zeżreć, to żryj! Nawalę jej na talerz, powiem, żryj, kobieto! No. A, jajeczko dałem, tak, jajeczko dałem. To wiecie, jajeczko musi być, bo jajeczko to jest jajeczko. Kurde. W jajeczku jest wszystko, słuchajcie. Wiedza życiowa. Siedzi krawiec w zapierdzianym dresie i opowiada, słuchajcie, jajeczko. Jajeczko to jest jajeczko. Jajeczku to jest wszystko, kochani. Wszystko jest jajeczko. Ale jest niedobra, bo jest niedobra, czy jest niedobra, bo nie taka jak u mamy? Nie no, po prostu ta u cioci, u mamy, u babci zawsze jakoś mi lepiej smakowała niż ta moja. No coś zrobiłem źle i dlatego tak mówię, nie? Nie wiem. Zgłoszę reklamację i pozwę tą panią z Ania Gotuje i powiem, że wydałem na składniki, domagam się odszkodowania. A twaroszku dodałeś? Twaroszku? O, że właśnie chcę... Twaroszku! O, żebym się właśnie zesrał po tym twaroszku. Daj musztardy, trochę chrzanu i niech stoi 24 godziny. No, myślę, że jak się przegryzie, będzie trochę lepsza. Za grubo chyba pokroiłem, bo też, ponieważ tutaj w sałatce jarzynowej myślę, że dużo zależy od konsystencji. Sałatka jarzynowa powinna być mieć drobniutko pokrojone te warzywka, nie? A ja takie mam takie kochy po prostu. I myślę, że jednak ta faktura, tak powiem, jak jest taki jakiś na YouTubie, taki co Makłowicza struga. Struga świruje Makłowicza i teraz taka moda jest, że jak coś tam gotujesz, to musisz tak właśnie tę buzię w dziób.

No, proszę państwa, niebo w gębie. Proszę państwa, niebo w gębie. Paluchami tymi tak, nie? No właśnie tak, teraz tak. Świrują Makłowicza wszyscy. Tak, słyszałem właśnie, że premiera Radio 357. Zenon tu donosi 273 tysiące użytkowników streamu. Tak, to są ci, co się reklamują jako pierwsze radio społecznościowe, nie? Chyba ich zaskarżę, powiem, że to jest kłamstwo, że Nocne Radio było pierwsze, a jeszcze wcześniej Radio na Fali. Napatrzyłeś się, nawąchałeś, to i apetyt przeszedł. Lepiej przyjść na gotowe. Zajaraj, to pójdzie w dwa dni. O, tak... Czyli jedynym ratunkiem gastro. Faza. Warzywa za krótko tuszone były. Tuszone, to jest piękne słowo, nie? To trzeba tuszyć, pisze Wojtek. To Wojtek. Wojtek tuszy. To, a Wojtek bigos zrobiłeś? Nagotowałeś bigosu, Wojtek? Ciekawe właśnie, czy to jest ten Wojtek. Jak używa takich słów jak tuszenie, to może być ten Wojtek. Właśnie. Ze szkolnej. Krawiec, ty sobie puść fut Emperora, bo dosłownie jak on brzmisz z takim głosem. No. Ktoś kiedyś napisał, że mniej mi wychodzi Makłowicz, a bardziej fut Emperor. No strasznie przeklina jakoś tak, nie? Taki wulgarny jest. Ma taki styl, że jakoś tak w sposób wulgarny właśnie opowiada. No, znalazł swój jakiś tam trademark. Krawiec, reklamują się jako pierwsze radio społecznościowe FM. Robi różnicę. Aha, no pierwsze społecznościowe FM. Ale to nie jest tak, że oni nie nadają na FM-ie, tylko w internecie? Bo wydaje mi się, że tylko w internecie, że zrezygnowali z FM-a. Dzisiaj to mało kogo stać na FM-a, bo oczywiście nasza władza zrobiła tak, że musisz zapłacić jakieś miliony grube, nie? Chyba, że jesteś nadawcą społecznym, że dostajesz taki status, jesteś ojcem, albo jesteś ojcem Rydzykiem, to wtedy wszystko ci wolno. No ale jak masz status nadawcy społecznego, to dostajesz jakieś tam miliony grube, to sobie zapłacisz tam milion za koncesję i ci jeszcze zostanie parę baniek, ale nie możesz reklam wtedy nadawać. No chyba, że jesteś ojcem Rydzykiem, to wtedy bez względu na to, jaki masz status, to i tak sobie możesz reklamować, co chcesz. Bo jesteś ojcem Rydzykiem. W ogóle w polskim prawie powinny być takie wyjątki. Właśnie obywatel nie ma prawa do tego, tamtego, zabronione jest to, chyba że jesteś ojcem Rydzykiem. I tam dalej, kolejny paragraf. Niedozwolone jest to i owo, albowiem wynika to z tego i owego, chyba że jesteś ojcem Rydzykiem. Tak w nawiasach, nie? Tak, mogliby tak zrobić, byłoby jasne. Gralibyśmy w otwarte karty, a nie to tak cichaczem zezwalamy, robimy święte krowy tutaj, nie? A tu jest pierwsze radio alkoholowe. Może tak się trzeba reklamować właśnie. Pierwsze radio alkoholowe. $750 rocznie w kablówce można. No niby te, no być może, no. W Polsce jest wszystko droższe. ZAX jest bardzo drogi, a gdzieś tam w Irlandii, czy gdzieś Klot opowiadał, że grosze kosztuje, nie? ZUS w Polsce bardzo drogi, gdzie indziej tam jedna dziesiąta, jedna piąta tego, co u nas, nie? Progi podatkowe też są mniej korzystne w Polsce, gdzieś tam indziej po prostu są bardziej takie, że obywatel może sobie tam jest zwolniony bardzo, bardzo długo, no chyba, że już jest bogaty, to zaczyna płacić jakieś podatki. No po prostu jesteśmy obywatelami ziemi gorszego sortu. No my Polacy tak mamy, tak sobie, mamy taką władzę, która bardzo chce nam dopierdolić i zrobić tak, żebyśmy wszystko mieli droższe, gorsze, tańsze,

mniej zdrowe i tak dalej. Ale też producenci jedzenia tak nas traktują troszkę jako taki trzeci świat żywnościowy, nie? Że tutaj można dać tam substancje, tłuszcz palmowy, syrop fruktozowo-glukozowy, zawsze smaczny i zdrowy, nie? Jest gorszy od cukru, ale jakoś nikt nie wprowadza podatku jakiegoś wyższego za syrop glukozowo-fruktozowy, nie? Cukier jest niezdrowy, ale są gorsze rzeczy od tego cukru. No tak, ktoś tam lobbuje. U nas zawsze jest tak, że ktoś tam lobbuje, ktoś tu dofinansuje, ktoś jest dużym graczem, to jego inne trochę reguły obowiązują. Najgorzej po dupie dostają ci malutcy. Patrzę sobie tu w Środzie Śląskiej i widzę coraz więcej lokali zamkniętych do wynajęcia, wynajmę na cokolwiek, komukolwiek. Czyli ktoś zaliczył padakę. I mnie to martwi, bo... No, szkoda mi ludzi po prostu. Widzę, że bankrutują, że zaliczają zgon, nie? Jak mówiłem, niektórzy już się wyłamują z tych restrykcji i po prostu, no, już nie mam nic do stracenia, nie? Otwieram lokal. Niech przyjdą urzędasy. I co, myślicie, że urzędasy darują? Oho, to nie, no, mało... Myślę, że prawo to jest coś takiego, co tam nie ma litości, nie ma jakiegoś tam zrozumienia, coś. Tu nie ma miejsca na takie uczucia. To jest tylko, a u nas to mało, że tego nie ma, to jeszcze jest chęć do walenia, żeby tak zniszczyć, dla przyjemności po prostu, żeby kogoś tam rozpierdolić mu interes, rozwalić, zemścić się, bo nie wykupił właśnie w sanepidzie ekspertyzy. To tak z nami grasz? A to ci pokażemy. I tam następnego dnia kontrola, nie? W ogóle tak zająć cały czas kontrolami ze skarbówy, z sanepidu, żeby tak ktoś cały dzień biegał. Znaczy, mój wuja z świętej pamięci, jak miał jakiś tam lokalik, taki bar, tam piwko, coś tam, jakieś tam potrawy. Swoją drogą, mój wujas to trochę taki Janusz był, bo wszystko miał takie januszowate. To co prawda taka miejscowość turystyczna, mała wieś troszkę i tam nie było jakichś wysokich standardów, ale u wujasa zawsze takie wszystko było takie jak z PRL-u trochę wyjęte. Jak jakieś frytki, to tam z mikrofalówki czy coś. Jakiś hamburger, to jakiś tam wkład mięsny z mikrofalówki, nie? Jakieś automaty z grami powstawiał, to takie stare gry, jakieś w ogóle Space Invaders, Double Dragon. No ale co chciałem powiedzieć, że do wujasa przychodzili cały czas z kontrolami. On miał kontrolę z sanepidów raz na tydzień po prostu, nie? I tak, kubki takie, a pokazać i jakie tu kubki, a odległość od zlewu. I tak co tydzień mu przychodzili, dosłownie, co tydzień miał kontrolę z sanepidu. Może komuś nie dał łapówy po prostu, bo wujas taki był, że raczej by nie dał łapówy, no. To pewnie to. No i pewnie się to przyczyniło do tego, że w końcu... zmarł, zamęczyli go, nie? Dostał od tego wszystkiego nowotwora po prostu, a tam się cieszyli potem tam. Dobrze, dowaliliśmy mu. I taki był cwany? Proszę, i teraz to, co cwaniaczku, i teraz 2 metry pod ziemią jest. Było nie dawać łapówek?

7, 7 i 7. 7, 7, 7? Co? Sąsiad szatana, czy co? Frytki i hamburgery z PRL-u. Nie no, no to oczywiście się wyraziłem tu bez sensu. No, za PRL-u to raczej nie było hamburgerów. Mam na myśli te takie, wiecie, z dawnej Polski, te budy takie, gdzie tam właśnie z mikrofali dawali wszystko, nie? Jakiegoś hot doga z mikrofali. Nie no, hot doga z mikrofali to parówka się rozpadnie, ale hamburgera można już podgrzać. Nawalić tam kapusty, czy kapusty pekińskiej, cholera. Nie, takiej modrej kapusty. O, a co to przyszło tutaj? Szejk Etam z Nadwybrzeża. Myślicie, że to Etam faktycznie? Krynica wiedzy wszelakiej ze Szczecina. 5.67. Ciekawe. Zaczynamy zachęcanie na w Maryśkę inwestowanie. Pierwsze grosze proszę na Investment Bureau. Łącznie zbieram dla krawca 250 euro. Tak, to chyba Etam, bo on takie wiersze pisze, właśnie rymy częstochowskie takie. No pięknie, pięknie. Geniusz, geniusz, proszę państwa, się wzruszyłem. Aż to taki zdolny chłopak, patrzcie, no. To taki człowiek renesansu Etam, bo i wspaniały grafik, i poeta, równie wspaniały.

sanepik, jak to mawia Wojciech Suchodolski. O, sanepik? Jaki sanepik? Im tam się wszystko zawsze myli. Czy Atam, czy Etam, przepraszam, że przekręciłem, nie Atam, tylko Etam. Ma kanał na YouTubku. No już było o tym, już się ludzie dopytywali. Ma kanały, tylko że wszystkie, wiecie, jak to u Etama już tam nieaktywne, stare, ostatni raz 2 lata temu, ale ten z kolei to z Korwinem i tak, no tak... No niekoniecznie będzie to coś takiego wartego oglądania, może tak powiem, nie? A też no fajnie by było, gdyby coś nowego Etam zrobił, jakoś tak z przytupem. Xanepid. Po co tyle tych kontroli? A to też jest w pewien sposób brak zaufania do obywatela, załóżcie, bo... Zauważcie, bo władza może podchodzić tak, że da pewną wolność, zaufa w pewien sposób obywatelowi i nie będzie go tak cały czas kontrolować, patrzeć mu na ręce, wyciągnij z kieszeni. Nie? Właśnie, u nas psiarnia lubi tak kogoś zaczepić i jak widzą, że on się stawia, to wyciągnąć wszystko z kieszeni, okazać dokumenty i tam będą cię maglować, przeszukiwać, wsadzać ci palca w pupę i tak dalej, nie? Żeby ci pokazać tylko, a, było fikać? No to tak samo może właśnie podchodzą też w innych służbach. Służba. Służba. To nie wiem, komu oni służą. Na pewno nie nam. No i tak zamęczyć obywatela, ale też go kontrolować, brak zaufania totalny, bo... Ale z drugiej strony trochę to jest uzasadnione, bo niestety duża część naszych rodaków, ziomków, krajanów ma w sobie jeszcze tego cwaniaka, że właśnie kupi jakieś tam byle jakie, przeterminowane, nie? Tutaj zalepi datę ważności już tam przeterminowane. Wiecie, o co chodzi? No tak ludzie po prostu... Wszystko się sprowadza do jednego, do braku... No do tego, że ktoś jest na sobie skoncentrowany, że nie myśli o innych. Do tego się to sprowadza. Ma innych w dupie. Ma w dupie, że ktoś tam się zatruje, więc sami sobie trochę na to zasłużyliśmy. Jako naród, mówię tak, uogólniam, że jest dużo tego cwaniactwa, takiego niemyślenia o innych. No niestety, no. I zostaw teraz i daj Polakom broń, daj im substancje. Już to kiedyś mówiłem. Moim zdaniem wolność i swoboda są czymś, na co trzeba sobie troszkę zapracować jako naród, nie? Że nie może być tak, że po prostu mamy wszystko w dupie i robimy jakieś kanty, wały, nie dbamy o to, żeby było właśnie... Sami nie mamy takiej chęci, żeby wszystko było pięknie, ładnie, czysto, a oczekujemy, że ktoś nam da spokój. No nie da nam, będą nas tak traktować właśnie. Myślę, że to troszkę pokutuje jeszcze w narodzie, taki mam was w dupizm, nie? Że i każdy sobie rzepkę skrobie i wolność domku w swoim domku i na biednego nie trafiło i dużo tych powiedzonek można by różnych takich toksycznych, niefajnych przytoczyć. Trzeba dojrzeć jeszcze jako społeczeństwo, nie? Nie wiem, co myślicie, może przesadzam, może Polacy są wspaniali i jest to krzywdzące bardzo, co mówię, nie? Ale w niektórych przypadkach to nie ma takiego dużego znaczenia, bo jeśli ktoś dokona tak zwanej samowolki budowlanej, jak ten człowiek, o którym wspominałem, który sobie sam, no taka rodzinka, on schorowany facet z Ukrainką się związał, mają dziecko, żyją sobie tu w Polsce, spalił im się dom, mieli no taką przykrą rzecz, stracili wszystko, facet nie poddawał się, zakasał rękawy, obudził się w nim Polak Majsterkowicz i zbudował szybko domek z drewna. Może nie jakiś super, ale zbudował. No i to był błąd, o, bez władzy, bez pana architekta, bez kupowania planów, bez tu zapłacenia za pozwolenie, bez atestu. No to się dojebali do nich i z powodu tej samowolki
jakieś tam urzędnicze kurwy wystąpiły z wnioskiem o to, żeby im dziecko odebrać. Też widziałem o tym reportaż. No widzicie, tak to jest, nie? I to jest, no i tutaj bym się tak nie czepiał, bo to, że ktoś sobie wybuduje dom i mu to spadnie na głowę, to jest jego sprawa w sumie, nie? Czasami się podnosi taki argument, że a potem będziemy go leczyć za nasze. Ale słuchajcie, za nasze wspólne to my wiele rzeczy robimy, co żal dupę ściska, że to wszystko za nasze, nie? I może tam to wszystko zlikwidujmy, a nie się nagle przejmujemy, że kogoś trzeba tam będzie wyleczyć, komuś nogę nastawić, czy go poskładać, czy go zabandażować. To nie jest taki wielki koszt, nie? To taki pretekst, żeby nie pozwolić obywatelowi, żeby sobie nie zbudował sam domku za grosze, tylko żeby to kosztowało fortunę i żeby było potem mu co zabrać. Jak nie spłaci kredytu czy coś, to żeby mu to zabrać. I tak to wygląda.

0: No, Polacy się często skandalicznie zachowują, naprawdę, widać to w wielu sytuacjach, nie? Są na przykład skateparki w Polsce, czyli takie miejsca, gdzie ludzie na hulajnogach, takich specjalnych, na BMX-ach, na rolkach, na deskach przychodzą i robią różne triki. Jest w regulaminie wyraźnie napisane, dla kogo to jest, że jest to ludzi, dla ludzi właśnie takich, którzy przychodzą robić różne triki. Skakać, jakieś fikołki tam robić, nie znam się, nie? Jakieś tam akrobacje, triki różne. Wyczyny na tych deskach, na tych rolkach i jest to wyraźnie napisane. To nie, to przychodzą matki i te matki ze swoimi purchlaczkami po prostu tam przeszkadzają tym, no przychodzą sobie młodzi ludzie, chcą tam se pofikać, a tu taki właśnie bąbelek sobie tam na jakiejś, na rowerku sobie śmiga albo na wrotkach się odpycha tam nogą i podjeżdża ciągle, nie? Zajeżdża drogę i patrzy się głupkowato, jak to taki maluszek. I to wiadomo, taki dzieciaczek nie patrzy, gdzie jedzie, on sam sobie jedzie i po prostu no, nie ma zabawy, nie? Bo nie zrozumie tempa dzida, że z dzieckiem to na plac zabaw, tylko przyjdzie do skateparku i jest zawalone dzieciakami, są te skateparki. Zwrócisz uwagę, starasz się wytłumaczyć coś tej matce, to z ryjem do ciebie i cię tam zagdakuje od razu. Co? Mój bąbelek ma... Wszyscy mają prawo się bawić! I tylko dla nas... I po prostu się z łapami już rzuca na ciebie jakaś tam Karyna czy inna. Wiecie, jakie jest popularne imię dla dziewczynki właśnie? W Polsce? Ashley. Ashley. Przez szy. Ashley. Mamy z dziećmi tam lubią triki robić. Tak, no, do jednego takiego skateparku widziałem, przyszła na przykład taka właśnie matka z brzuchem ciążowym, z fajką w gębach i na pruta. No to może i śmieszne jest w pewnym sensie, ale z drugiej strony tragiczne, ponieważ takie dziecko może mieć potem jakiś syndrom alkoholowy czy coś takiego, że ma zdeformowaną twarz w ogóle, no dzieci alkoholików, nie? To jest tragedia. Mam pomysł, bo mam zamiar nauczyć się używania DaVinci Resolve i myślę nad zrobieniem filmu, co by... opanować go. Potrzebuję tylko jakiegoś śmiesznego soundbita z nocnego. Poratuj krawculku kolego. Na pewno coś masz. Co to jest soundbit? Że muzyczka jakaś? To jest z biblioteki YouTube'a coś może wejść, tak jak ja biorę, nie? Bierzcie, powiadam wam z biblioteki YouTube, jako i ja biorę. Krawiec, ty chyba w jakimś patolstanie mieszkasz. Tak, właśnie Polska się nazywa. A skąd to imię się wzięło jako modne? Pyta Mika. Nie wiem, znaczy skąd się wzięło? No... po prostu Polacy są takimi trochę czereśniakami cały czas i zachłyśnięci są strasznie Zachodem. To szczególnie widać u patologii, nie? Że im się podoba wszystko tam, Murzyni w kapturach, a amerykańskie fajne takie, nie? To czad, a nie takie polskie, wieśniackie. I tak kopiują wszystko, nie? Właśnie stąd te Brianki, Jessiki, ta fascynacja wszystkim, co z zagranicy, nie? Taki jakiś pęd do tego, że bo to im się kojarzy, że to fajne, no to nie wiem. Ashley, kurwa. To już Jessica. Lepsze, fu. Pisze Grzesiek. No, piękne imię Ashley, nie? Są też takie fora jakieś na Facebooku, strony, gdzie matki właśnie się mocno udzielają. I często wypraszają różne rzeczy, ale tak bezczelnie. po prostu, że tam dej, nie? A weź mnie dej, a jak 100 zł, a nie dałoby się właśnie, żebyś dał, mam właśnie mój bąbelek marzy o takim czymś i jest chory, mam chorą córkę, nie? No i tak po prostu dziadują, są takie specjalne fora, gdzie tylko dziadują i wypraszają coś tam Kłamiesz, Krawculku. Najpopularniejsze imię w 2020 to Zuzanna. Drugie Alicja, Maja, Maria, Helena, Laura, Oliwia, Pola, Antonina, Marcelina, Ola. No dobra, no. Gdzieś mi tam mignęło to Ashley i się śmiałem. No. Ashley. Sosnowiec, ładne imię. Jeszcze Lajtowski. A co to jest, o co chodzi z tym Sosnowcem? Ja wiem, że Ślązaki nie lubią tych z Sosnowca. Coś tam do nich mają. Ale o co chodzi? Bo tak się często ludzie śmieją ze Sosnowca. I o co w tym chodzi? Ktoś mi wytłumaczy, o co chodzi z Sosnowcem? A Zuzanna, ładne imię, Zuzia, bardzo takie kobiece. Zauważyliście, że wszystkie imiona kobiece się kończą na A? Ciekawe, czemu to tak jest, nie? Z czego to wynika? To znaczy wszystkie używane w Polsce, bo gdzieś tam na świecie to by się pewnie znalazły imiona bez tego A na końcu, ale tak u nas to jest jakiś obowiązek, że kobiece imię i taki standard, że wszystkie kobiece imiona na A. A męskie to różnie zupełnie, a kobiece to zawsze mają na końcu A. I czemu to tak jest? Ktoś wytłumaczy, z czego to się wzięło? Słuchałem sobie też klechów jakichś, którzy tam jak zwykle o tym, co kobieta powinna nosić, co nie powinna nosić. Czemu oni tak ciągle nakazują kobietom, że mają tam spodni nie nosić? Co ich to interesuje w ogóle? Czemu oni tak się ciągle do tych kobiet przypierdalają? Oni... Mam taką teorię, że oni po prostu nienawidzą kobiet, że oni lubią chłopców i najlepiej małych i są często gejami albo geje, pedofile, taka mieszanka i że coś ich, oni tych kobiet nienawidzą, że w ogóle całą tą religię, a zwłaszcza katolicyzm i te różne może inne jeszcze, to tak tworzyli w sumie tacy ludzie, którzy nie lubią kobiet z jakiegoś powodu. I tak się ciągle dlatego do nich dopierdalają. A to właśnie, czy ma rodzić tak, czy ma nie rodzić, a dziecko napoczęte, a czy ma spodnie nosić. A weź ta się odpierdolta może od tych kobiet. Zajmij ta się tam swoimi gejowskimi sprawami. A od kobiet to może się odstosunkujcie, nie? Co wy macie wspólnego z kobietami? I jeszcze to tak śmiesznie, bo taki klecha gada, że kobieta powinna tylko w sukience chodzić. I że to jest, że Pan Bóg sobie życzy, że kobieta w sukience, facet w spodniach, a sam w sukience jest. O co tu chodzi? Obejrzyj sobie Polska na fazie o województwie śląskim. Tam jest wyjaśnione o Sosnowcu, dlaczego, pisze Lukasiusz. A to sobie muszę zapamiętać. Polska na fazie, to nie znam, to jakiś kanał YouTube'owy, tak? Dobra, dzwońta, bo se idę, bo se pójdę. Też jutro muszę wcześniej wstać w sumie. O 12 mam rozmowę w sprawie projektu. No, także dziś było o tym, o różnych takich patologiach związanych z systemem, o różnych instytucjach, o tym, jak nas gnębią, o tej klice, o tej mafii, która się buduje na naszych oczach, jest coraz prężniej działa. Tak to wygląda trochę, taka mafia, nie? Państwo to mafia. No i tak często się mówi, państwo to mafia. I to tak jest, słowo ciałem się stało. Jak kiedyś to można było traktować... Ale Gumball, ty już byłeś, to tak tutaj chcesz audycję przedłużać na siłę, to jakby ktoś
1: nie,
0: jeszcze...
1: Nie, ja tylko na dwie minuty. Proszę udzielić mi dżingli Etama, albo będę strzelał.
0: No, proszę, prąd cię bardzo. No, co tam masz do powiedzenia jeszcze?
1: Będzie dobry film, chciałem powiedzieć, i będzie zrobiony. Wrzucę go na Discorda, także zapraszam wszystkich na Discorda i proszę dzwonić do nocnego radia. W tym momencie najlepiej, żebym ja mógł sobie pójść. I chciałem powiedzieć, że nie mam nic do powiedzenia, niestety.
0: Świetny telefon w ogóle, to uratowałeś audycję po prostu.
1: Co ci się tak śpieszy, Krawczuku? Rano trzeba wstać, trzeba się wyspać.
0: Kurczę, tak po prostu mi się nie chce tak długo siedzieć czasem, nie? Tak siedzieć godzinami teraz i jak już nie masz nic do powiedzenia tak za bardzo, no chciałem dzisiaj o tym państwie pogadać, pogadałem, podałem trochę różnych ciekawostek, no i różne takie wydarzenia skomentowałem, no i co ja mam jeszcze tu siedzieć i teraz to już jest taka rozmowa, takie nadawanie w stylu...
1: No właśnie, powiedziałeś wszystko złe, a gdzie są pozytywy polskie? A gdzie są jakieś dobre rzeczy? To on skrytykował, a nic dobrego nawet nie powiedział. No to tak trochę wiesz, no to się mówi negatywy, pozytywy, a potem wiesz, ocena polska 3 na 10, nie urodziłbym się.
0: No, to ty możesz się skupić na pozytywach.
1: Pozytywy, no to bardzo dobre jedzonko jest w Polsce. Jedne z lepszych mi się zdaje, takich europejskich. Nie obchodzi mnie wasze zdanie, że gdzieś tam w Czechach to lepsze robią, a w Rumunii to zajebiste, a w Szwecji to mają super klopsiki. Nie. Takich pierożków to wy nigdy nie będziecie mieli niż w Polsce. Takie tłuściutkie.
0: Janusz. Janusz. Takiego mielońca, kurwa, co nie ma nigdzie. Takiego Polak mielońca zrobi, kurwa. Wiesz co, no zależy co kto lubi. Niektórzy twierdzą, że polska kuchnia jest mdła taka troszkę dla niektórych. Niektórzy lubią jakieś takie bardziej przyprawione, wiesz, rzeczy, jakąś kuchnię tajską, meksykańską.
1: No
0: i
1: właśnie.
0: Ta polska to im tak.
1: A wiesz, że Polska jest jednym z lepiej postrzeganych krajów przez wegetarianów i weganów? My mamy bardzo inkluzywny kraj, jeśli chodzi o takie jedzenie. Nas bardzo, bardzo lubią do Polski jechać tacy ludzie, więc no tutaj też nie jest tak źle. No patrzą na nas w miarę pozytywnie, jeśli chodzi o takie rzeczy. No jeszcze trochę by chcieli, żebyśmy bardziej traktowali ludzi gejo i no wiadomo, homoseksualnych innych, no to jest zrozumiałe. Także myślę, że Polska idzie w dobre tory tutaj. Na pewno mamy bardzo w porządku ludzi. Wy nawet nie wiecie, jak bardzo mamy pewne rzeczy ogarnięte. Tak jak na przykład wchodzi się do autobusu, nie? W Polsce najpierw wychodzą ludzie, a potem wchodzą. I jest miło. A w takim USA to się wpierdalają. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto kogo zabije, ten będzie wygrany. Także tak wygląda. Także mamy jakąś kulturę, mamy jakiś poziom. Większość ludzi mówi sobie dzień dobry, nawet jeśli to są takie rzeczy... A, kurwa, ten sąsiad znowu, ale chuj.
0: Ja no przestałem mówić dzień dobry ludziom.
1: ale większość ludzi mówi sobie przepraszam, dziękuję, nie trzeba, ale to pani tamten i w ogóle. No i mamy te takie słowa, a w USA, jak, bo przecież mówimy o tym kraju takim najlepszym, no to kurwa nawet sobie dziękuję nie powiedzą, a przepraszam to raz na 5 lat. A jak powiesz komuś cześć, to ci zaraz powie, że go chcesz okradnąć, albo nie wiem, jakiś pojebany jesteś.
0: Może są takie kraje, że już, bo to tak dziwne się rzeczy teraz dzieją na świecie, że jak powiesz kobiecie dzień dobry, to cię oskarży o molestowanie słowne czy coś tam. Zenon właśnie pisze, że Polska to jeden z najbezpieczniejszych krajów dla kobiet, światowa czołówka według ONZ. Serio, serio. No to ciekawe. No to fajnie, to miło usłyszeć, że tak jest. Coś tam jeszcze chciałem powiedzieć, kurwa. Kurwa, właśnie. Aha, że w Danii, czytałem dziś artykuł, wypuszczono bajkę dla dzieci, gdzie bohaterem jest jakiś wąsaty koleś z brzuchem piwnym, któremu się wydłuża pindol i taki strasznie długi ten pindol jest i on tym kutasem tam oplata, dzieciom lody zabiera i nawet ludzie są zszokowani, że takie rzeczy się dzieciom pokazuje, nie? Ta Dania w ogóle taka jest, wiesz, pod tym względem dziwna. Okazuje się, że pedofilia była tam legalna przez długi czas też. I wiesz, i takie rzeczy dzieciom, kurde, dziwne, nie?
1: Wiesz, co kraj, to obyczaj. My też mamy pewne dziwne rzeczy. No teraz tak ciężko coś wymyślić. Ale tak zawsze jakieś takie rzeczy wychodzą. Także no tutaj nie ma co się dziwić. Myślę, że akurat tutaj kreskówki to jest taki temat otwarty. Kiedyś palenie papierosów to przecież była bardzo normalna rzecz w disneyowskich. A i gdzieś pojawiają się jakieś erotyczne nawiązania. Także to wszystko się zmienia. Płynne bardzo.
0: A propos Disneya, to mogę wam pokazać, jak wyglądała pierwsza wersja maskotki tej myszki Miki w Disneylandzie. Taka jeszcze w starych czasach. Nie wiem, które co to tam za lata są. Ale to jest coś w ogóle koszmarnego. Czekajcie, zaraz tu znajdę. A w tym czasie zabawi was nasza myszka Miki. Myszka Gumball was zabawi.
1: No to chciałem jeszcze powiedzieć tutaj, używając czasu antenowego, że krawiec niestety za mało się rozpija. To także poziom kultury spada na tym radiu. Trzeba go ratować. Przydałoby się, żeby ktoś mu przysłał skrzynkę piwa, to tak przynajmniej, albo jakieś, nie wiem, wódeczkę, tam litra, nie? Także wiecie, tam możecie mu podesłać, tam na pewno ktoś zna jego adres, to możecie mu wysłać.
0: Nie wolno tak rozpijać tak, prowadzącego, tak. Nie wolno rozpijać i tak już ostatnio się wystraszyłem sam siebie, bo wypić pół litra i jeszcze prowadzić audycję, to chyba, nie wiem, czy to jest drugi taki radiowiec.
1: Tylko pół litra!
0: Autentycznie chyba pierwszy raz tyle wypiłem, pół litra i jeszcze prowadziłem. No, wiesz co?
1: Jak ktoś się tutaj pyta, czy bardziej osoba jest głodna, która ma pełną gębę, czy osoba, która nigdy nie jadła? No ja uważam, że zależy czego, no bo jak piachu, no to bardziej chyba ta z piachem, nie? To w Afryce szczególnie popularna rzecz. No, o, takim czarnym humorem pojechałem, prawda?
0: No, takim tak, niepoprawnym.
1: To tak jak z chlebem, prawda? No czarny humor, nie każdy go ma.
0: Tutaj piszą, że to taka myszka Miki na kraku. No właśnie, no tak wyglądały, takie koszmarki były myszki Miki. Inna ciekawostka związana z Disneylandem. Atrakcja pod tytułem Piraci z Karaibów, bo... Przepraszam. Ale to dobrze, żołądek zdrowy. To właśnie Piraci z Karaibów to taka atrakcja, można było sobie tam piratów pooglądać, jakimś tam na wózku jechałeś, to tam się potem okazało po latach, że tam mieli prawdziwe szkielety jakichś tam martwych ludzi. No mroczny ten Disneyland, mroczny. Ten klub myszki Miki, satanistyczny klub myszki Miki, gdzie dzieci tam krzywdzą i... Coś tu jest takiego na rzeczy. Te koszmarne myszy, widzicie, to coś tutaj jest. Coś
1: a był satanic... jakiś odcinek podobno, Suicidal Mouse, ale to wiadomo, creepypasta, taka historia szurska, że był odcinek, po którym dzieci się wieszały i popełniały samobójstwa. Nie? Także dosyć mrocznie. Ciekawe, czy ktoś kiedykolwiek próbował rzeczywiście z tą jakimiś tam podprogowymi rzeczami. To już wchodzę na takie szurskie tematy, ale gdzieś tam NSA próbowała jakieś rzeczy testować, a jakiś gościu rzeczywiście wyskoczył przez okno i dostał pierdolca, ale to tam jego faszerowali wszystkim, co się dało.
0: No, świat jest w ogóle pewnie... O tylu rzeczach nie wiemy. Gdybyśmy teraz nagle się dowiedzieli o wszystkim, co się dzieje, byśmy zwariowali chyba, tak myślę.
1: No ja bym bardzo chciał, bym wiedział w końcu, czy wyjdzie drugi sezon Little Witch Academia, czy nie.
0: Ty to masz problemy życiowe, cholera, chciałbym
1: no,
0: być taki.
1: No kurwa, no i co, bo jak anime o tych, o czarodziejach to gorsze? Już się znalazł, kurwa, krytyk. Co, bo się nie biją, bo krwi nie ma, bo to dla dzieci,
0: Bo okultyzm.
1: Zesrałeś się.
0: Okultyzm. Okultyzm, czytaj wszystko, co tajemnicze, mistyczne i magiczne, a nie chrześcijańskie. To jest okultyzm tak zwany.
1: No, to od razu. Zaraz będzie, że to jeszcze nie wierzam się. Ja kiedyś myślałem, żeby wyjść sobie w jakichś ciuchach okultystycznych na wiochę i pokazać ludziom, że mam w dupie kościół, ale tak poważnie. No bo ja w zasadzie nie wierzę. Nie mam nic przeciwko komu ludziom, którzy wierzą, ale tak bym wkurwił trochę fanatyków. No, byłoby śmiesznie, miałbym co oglądać. A szczególnie, że u mnie ludzie to trochę są popieprzeni na punkcie kościoła. To na pewno chciałem coś takiego odwalić. Ma ktoś jakieś propozycje, za co mógłbym się przebrać, tak żeby było ostro i fajnie?
0: Za głombala, bo tak się tu nazywają niektórzy, głombal. Taka się pojawiła propozycja, taka przeróbka twojego pseudonimu, Głombal. Nie wiem, co ty na to.
1: Mam tyle IQ, co wzrostu.
0: Głombal. Dobry.
1: Tylko nie jestem wysoki.
0: A właśnie ile masz wzrostu?
1: Nie, Pawełku? A co, chcesz wiedzieć? O, już zbierasz kartotekę na mnie? A to może ty pierwszy się pochwal, co?
0: No, ty sam się dzisiaj przedstawiłeś, no, jako Pawełek. No, ale to jest bardzo ładne imię, Pawełek. Chociaż jeden Pawełek mnie okradł, no, ale to tak mam trochę uraz do Pawełków, ale ty wydajesz się spoko Pawełkiem.
1: Ja nie wiem, nie znam żadnego krawca. Na pewno bym już okradł, na pewno.
0: Wódz ma propozycję, żebyś się przebrał za zabortowany płód.
1: Zabortowany płód.
0: Byś wkurwił obie strony.
1: 2 na 10 z tego powodu, że chyba policja by mnie zgarnęła wtedy. Nie, no ale tak serio, jeszcze wracając do tego, to ja nie mam problemu z powiedzeniem swojego pierwszego imienia świętego, człowieczego, bożego. Nie wiem, tak jakiś nie jest to dla mnie sekret szczególny.
0: No to dobrze, no to wiesz, no to... Ja też nie widzę z tym problemu. A Mika pisze, stare odcinki Myszki Miki są chore. Chyba Hitler się nimi inspirował. Ale w jaki sposób on się inspirował Myszką Miki, ten Hitler? To ciekawy, Mika, napisz. Ale faktycznie te postacie Disneya, one tak gestykulują przesadnie, nie? Tak tymi rączkami, tak. Tymi rękami tak pokazują wszystko. To jest trochę zrobione chyba na wzór... znaczy, z jednej strony to jest jakieś tam nawiązanie do małego dziecka, które często tak rękami pokazuje coś, jak mówi, myślę, bo postacie z kreskówek często są upodobniane do dzieci, na przykład no, proporcje mają dziecięce zazwyczaj, nie? Duża głowa, mały taki, duża głowa, no takie dziecięce. No i Hitler też tak gestykulował rękami. Może to coś tu być na rzeczy, że się inspirował Myszką Miki. Mamy nową teorię.
1: No? Ja bym się za Jezusa przebrał, tylko chociaż nie, bo to byłoby nielegalne, to nie, to pomysł odpada. Chcieliście mój wzrost. W sumie 175 chyba centymetrów tak ostatnio tak mierzyłem.
0: Nie martw się, jeszcze urośniesz.
1: No, za 5 lat może. A chciałem jeszcze krawiec ci powiedzieć, że tak, rzeczywiście Disney to miał te swoje ruchy takie, ale mi się zdaje, że to było to, że chcieli przyciągnąć właśnie uwagę. I czy oni nie stosowali jakichś uproszczeń tam, że te ręce były osobno animowane? Znaczy osobne, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale tam kartki wiadomo się zlepiało. I że tam sobie nakładali osobno kartki, żeby te ręce były osobno i potem po prostu... Bo nie wiem, czy to były, jak to robili, zdjęcia, czy coś takiego, ale coś właśnie mi się kojarzy, że były osobne kartki na ręce, osobne tam na ciało i to po prostu łatwo im było zrobić.
0: Tak, takie uproszczenia stosował Disney. Widać to po tym, że czasami ta ręka ma odrobinkę inny kolor niż korpusik na przykład. I potem widać, że jest takie dzielenie na moduły. To Disney tak animował. To faktycznie pomagało, bo nie trzeba było klatka po klatce rysować całego bohatera. Tak raz, drugi, trzeci, dwudziesty. Tylko tą rączką, tylko tą rączkę można było samą rysować kolejne jej klatki, a korpusik był jeden cały czas. No i to się na foliach robiło kiedyś, nie? Po prostu było malowane na folii i się nakładało folię na folię.
1: No, de akurat to nie za bardzo tak kojarzę te takie rzeczy. No, ja bardziej cyfrowe rysunki, bo takie analogowe, no to niestety już możesz powiedzieć, że jestem dzieckiem, bo no nie kojarzę tych rzeczy, także już tutaj odpadam w te tematy.
0: Wojtek napisał: kiedyś krążył po internecie odcinek z Kaczorem Donaldem, który pracował dla nazistów. Tak, ale to nie była kreskówka, która była jakaś pro-nazistowska czy coś takiego, tylko to była raczej szydera z nazistów, bo Donald faktycznie mieszkał sobie w III Rzeszy i tam pracował. I tak dalej, tylko że było to pokazane, że on tam jadł chleb, którego skład to było drewno, jakieś wióry, czyli coś, taka bieda po prostu, nie? Były pokazane te niedostatki i chyba był Hitler tak w sposób bardzo karykaturalny pokazany, więc to nie jest żadna tam sympatia Disneya do nazistów, coś takiego, o co się posądza. Co nie jest też bezpodstawne z drugiej strony, ponieważ ludzie Disneya uczyli nazistów animacji na przykład, nie? To raz. Dwa, że Królewnę Śnieżkę się czasami przyrównuje do takiego ideału właśnie takiej aryjskiej dziewczyny, nie? Ona jest bardzo blada. No taka aryjka to niekoniecznie blondynka. Jest, ale ona tak się kojarzyła właśnie niektórym. No są takie opinie, że gdzieś tam, znaczy w ogóle należy na to wszystko patrzeć trochę pod kątem czasów. Jeśli na przykład standardem w danym czasie jest rasizm i czarnych się traktuje jakoś tam jak trochę gorszych, no to dziwne by było, znaczy to może się nie należy tak bardzo dziwić, że sam Disney miał poglądy też jakieś takie, nie, że tam, o, Murzyn, gdzieś ty się nie mył, no.
1: No wiesz, akurat co do takich opcji nazistowskich, no to pamiętaj, że jak nie ma coli, to żołnierz nie ma dobrej woli. A to samo działo się i w Niemczech też, bo robili im Fantę, a Fanta to miała być taka wersja beta Coca-Coli robiona z tego, co tam mieli. W ogóle to
0: Tak,
1: jest
0: tak,
1: takie
0: tak.
1: śmieszne, jak pewne produkty i pewne rzeczy wpływają na morale. Nie, taka czekolada, jakieś tam rzeczy. Heroina. I wiesz, i żołnierz od razu chce walczyć, no, od razu zapierdala.
0: No, przede wszystkim to naziści byli wojsko niemieckie w czasie II wojny światowej strasznie było przećpane. Oni dostawali po prostu normalnie tą amfetaminę, tak?
1: Nie, to była heroina. Wymysł niemiecki. Bo to
0: Herę
1: tak, bo
0: dostawali?
1: się czuli po tym jak herosi, nie?
0: Aha.
1: Heroicznie.
0: Aha. Nie no, ale z tego co wiem, to po heroinie to raczej masz chęć się legnąć sobie w łożu i się cieszyć, tak, że masz tak fajnie, cieplutko, jesteś taki, wiesz, opatulony niewidzialną kołderką, coś takiego.
1: No, im pomagało akurat.
0: A nie, że do walki to właśnie, wiesz, musisz się naspidować, żebyś miał energię,
1: No
0: siłę
1: to
0: i oni
1: mieli
0: właśnie
1: czekoladę taką specjalną.
0: się spidowali, nie? Sam Hitler też dostawał od tego swojego doktora Morella różne takie koktajle, w których były niby tam witaminy, on go tam ćpał, dostawał różne rzeczy i to mogło wyjść na dobre, bo on już będąc taki przećpany właśnie podejmował złe decyzje i taki był wykończony i głupawka mu do głowy strzeliła, więc może ten szarlatan Morel uratował świat po prostu.
1: No wiesz, ja uważam, że ogólnie Niemcy robili niezłe testy i tak naprawdę dzięki nim mamy dużo rzeczy i piękne, świetne sprawy. A co do Morella, no tak, on sobie dobrze układał życie z Hitlerem, bo Hitler go uważał jako jedynego sojusznika w pewnym momencie. To wiesz, wszyscy go zdradzili, ale Morel, to masz mi dawać te tapsy, bo ja muszę tu napierdalać. Także wiesz, ten gościu naprawdę się dobrze ustawił. To jest tylko te podziwiać. To jest, był, on moim zdaniem był mądrzejszy od samego dowódcy. Tylko wiedział, że nie potrzebuje być na linii ognia, w której był właśnie pan Adolf.
0: Pan Adolf, to taki środek na ten, na ból głowy. Pan Adolf.
1: Tak się zatkało chyba, nie wiem.
0: Tabletki powlekane cyklonem B. Coś takiego było, że właśnie Pan Adolf, tabletki powlekane cyklonem B, nie?
1: To nie było przypadkiem ze śrutem? Chociaż nie, widziałem tego mema akurat, ale nie wiem, to chyba... Nie wiem.
0: Nie tutaj wiem. Są propozycje, znaczy piszecie, że amfetamina, niektórzy potwierdzili, ale Czułek napisał metaamfetamina i on chyba ma rację, bo on pisze właśnie tutaj metaamfetamina na wojenki i to była właśnie chyba metaamfetamina.
1: Nie no,
0: no ale ja
1: tak
0: jestem
1: być...
0: cienki w te rzeczy, nawet nie wiem, czym się różni amfetamina od metaamfetaminy, szczerze mówiąc.
1: To Breaking Bad nie oglądałeś?
0: No oglądałem, ale tak dokładnie to nie wiem, na czym to polega. No ale, a z kolei Grzesiek pisze, Niemcy ćpali pervitin, kokaina z amfetaminą, kokaina z amfetaminą, to są jakieś dziwne rzeczy. No, to też w sumie takie nowatorskie może było w tamtym czasie, naćpać całą armię, nie? I oni faktycznie potem mieli siły, coś, no ale potem zgon z kolei, potem pewnie mieli zjazd. No a poza tym nie wiem, czy to pewnie ma swoje plusy i minusy, bo naćpany żołnierz może jest bardziej agresywny, bardziej waleczny, nie zna strachu, mniej się męczy, no ale z drugiej strony może jest mniej ogarnięty, może mniej strategicznie myśli, może... Ale przecież żołnierz nie jest od myślenia, to go przywódca go wysyła tam, pokazuje mu palcem, gdzie ma biec i on tam biegnie, nie? I strzela.
1: Ach,
0: ale żebym się pierdnął.
1: O, ktoś na ulicy sobie krzyczy, fajnie. A tak w ogóle USA też przecież waliło narkotyki, tylko takie narkotyki, które cały świat wali. Kawka ukochana, przecież większość ludzi bez tego żyć nie może, a jeden dzień przeżyć bez kawki dla niektórych to gorsze niż wyrok śmierci. Także no nieźle odurzyli sobie ludzi i zarabiają ładny hajs. A...
0: Nie tylko a kawka, nie... bo piloci to normalnie dostają właśnie, żeby nie spać, amfetaminę jakąś, nie? Chyba. No i latają potem, no taki pilot to musi długo tam czasami lecieć i leci. No to właśnie ćpali też. W ogóle to co, wojsko to jest coś strasznego w ogóle. Przećpani ludzie z morderczymi instynktami jakimiś od tego ćpania, flaki walające się, gwałty, ruchanki. A ludzie tak pokazują wojnę, że takie fajne. I w imię ojczyzny, panie generale, dziękuję za zaszczyt bronienia ojczyzny. A tak naprawdę wojna to wiesz, gwałty, ruchanie, grabieże, flaki.
1: Nie było wtedy telewizji, żeby pokazać, a wiesz co się stało podczas wojny w Wietnamie, jak tam nagle zaczęły docierać media? No powiem ci, że ludzie nie byli zadowoleni, zobaczyli wojnę i powiedzieli, no mi się kurwa to nie podoba. No i powiem ci, że nie wiem, czy to tak też dobrze pokazywać wojnę, bo przez to można przegrać ją, bo nagle ludziom tak się zaczyna to nie podobać.
0: No pewnie, że tak, no. A co do kawy, to wiem, że w racjach żywnościowych wojskowych czasami jest czekolada z kofeiną. Ciekawy wynalazek, nie widziałem czegoś takiego w sklepie, czekolada z kofeiną. A w ogóle ponoć ta czekolada, jak oglądałem testy racji żywnościowych, bardzo często to jest dobra czekolada. Dobra czekolada jeszcze z kofeiną, no spróbowałbym. I taka charakterystyczna, bo ona jest w takich okrągłych puszkach często. Cześć Grzechu, witamy Grzesia, hej.
2: Cześć, witam was. Właśnie tak się zastanawiałem kiedyś, teraz przypomnieliście mi o tym, jak dwie rzeczy, o tym, jak właśnie żołnierze używali, czy dalej używają narkotyków na froncie wojennym, czy przy różnych misjach. I zastanawia mnie to, bo nigdy o tym nie czytałem, nigdy o tym nie słyszałem, czy podczas lądowania na Księżycu astronauci mieli jakieś środki, żeby nie spać, bo po chuj, za przeproszeniem, by było wydawać dziesiątki, jak nie setki miliardów dolarów tylko po to, żeby on sam musiał iść spać na te 8 godzin gdzieś tam w kapsule. To by było bardzo bezproduktywne, więc nie wiem jak...
1: Ale czy bezpieczne? A przecież o to im chodziło, żeby oni jednak przeżyli, bo Znaczy, była mała szansa, żeby przeżyli, jakoś udało się, ale myślę, że chyba jednak nie chcieli ich wtedy faszerować, bo to chodzi o publikę jednak, wiesz? Jakby przedawkowali albo co innego, albo coś tam się stało, no kurwa, no byłaby lipa.
0: Albo jakiś zgon, nie? Masz potem, jak ci faza przechodzi, taki jesteś, nic ci się nie chce, nie możesz wstać.
2: Normalnie ludzie żyją, nie śpią po 7 dni, chodzą do pracy, nawet nie wiecie tego. A co są najbardziej wysportowani byli? Czy dalej są astronauci? Najbardziej wyćwiczeni, przepaczeni, no, najbardziej przebadani i najbardziej zdrowi ludzie w najlepszej kondycji, jakiej tylko można być chyba. Więc nic by im nie było, na pewno, po dobrych środkach. Nie wiem, może to jest zatajone, nie wiem. To tak się zastanawiam.
1: No dobre pytanie, ale...
2: Bo każda minuta tego astronauty na Księżycu to jest na wagę złota. Różne badania można przeprowadzić i tylko po to, żeby no nie wiem, w imię jakiejś tam racji czy etyki nie damy mu tego? No coś mi się nie dodaje. Musieli coś mieć.
0: Potrzeba pisze, w Apollo 11 nawet w programie lotu mieli zaplanowane 4 godziny snu zaraz po lądowaniu, ale chłopaki byli tak naadrenalinowani, że od razu ruszyli do pracy na zewnątrz. A ja bym stawiał, że jednak coś im dawano, jak pilotom się daje zwykłym, dragi, i to ciężkie, twarde, no to czemu nie astronaucie, nie?
2: No właśnie.
1: A ja się muszę was coś spytać, bo ja się słabo znam na tym wszystkim. Co to jest w sumie ten cały Xanax?
0: Ja też nie wiem.
2: Xanax.
1: No, Xanax, coś
0: chyba
1: takiego.
0: Chyba jakieś psychotropy chyba, ale nie wiem.
1: No tak, tylko właśnie, co to jest, jaki związek, jak to działa w sumie?
2: Takie trochę lepsze niż klonazepam.
1: Kurwa, no dużo powiedziałeś.
0: A co jest w ogóle takie najlepsze, Grzesiek? Powiedz nam. Co jest takie w ogóle the besta? Coś poleć.
1: Co wciągnąć, tak żeby, wiem, od razu zadziałało. Tak,
2: akurat to jest w drugą stronę, to jest uspokajające. Klonazepam, jak i Xanax. Wiem, że na przykład w Anglii jest nielegalny. Xanax jest z Niemczech sprowadzają, sprzedają tak jak piguły na czarnym rynku. Chociaż to jest normalny lek.
1: Co? Słabszy od meliski, nie?
0: Mówcie.
2: No, tak mocniejsza meliska, wiesz, że no.
0: Mówcie,
2: że świat
0: co
2: sobie
0: chcecie.
2: Tak przylatuje, ty jesteś takim obserwatorem, coś sobie zrobisz, coś sobie zjesz, obejrzysz, tak, tak fajnie życie mija potem. W skrócie dużym.
1: Kurde, no to dobre, bo ja to lubię sobie czasem meliskę wypić. To trzeba będzie ściągać.
2: Wojtek pisze na czacie, że astronauci podobno jedzą marsjanki.
1: A no właśnie, to jest ten jedyny lek na wiadomo co.
2: Marsjanki.
0: A to takie jakieś czekoladki są, cukierki, tak?
2: Nie, to były witaminy dla dzieci chyba. Aha. Z tego, co to.
1: Ej, a co się stanie, jak zjem co paczkę tych żelków witaminowych, to co, dostaję odporność na wszystkie kurwa choroby? Od razu.
2: Prędzej się posrasz tymi żelkami, dalej nie przedawkujesz tych witamin, to są takie małe ilości, że się nie da tego przedawkować.
0: Taką żelkową kupę zrobisz, przeźroczystą, taką niebieską. A mówcie, co chcecie, ale dla mnie najlepszym narkotykiem jest Pan Jezus.
1: Zaraz, mam takiego memika, to wam wyślę go.
0: A swoją drogą, człowieku, niezła faza w kosmosie się naćpać, człowieku, w ogóle. Patrzysz, w ogóle kosmos, kosmos, i masz w głowie kosmos, i dookoła kosmos. Człowieku, niezły kosmos.
1: Wiesz, ja akurat z tymi rzeczami dymnymi, no to miałem do czynienia parę razy. No i powiem ci, że ostatni raz, kiedy miałem, to miałem bad tripa i stwierdziłem, że to nie dla mnie, jak zaczął mi się czas cofać do tyłu, do przodu, tak jestem w jednym miejscu, potem w drugim, jakaś kurwa teleportacja, nie wiem, już mi się czasoprzestrzeń załamała i stwierdziłem, nie, to już nie dla mnie.
0: Już ci tłumaczyłem, drogi Gambolu, że amatorzy tak mają.
1: No kurde, po jednym chłopie, no, bez przesady. Chociaż kiedyś zawaliłem wiaderko Boga.
0: Kiedyś się dzieciom dawało heroinę właściwie chyba, no bo heroinę się robi z maku chyba, tak? Jakieś tam makówki do ssania się dawano, coś tam, i one potem spały jak zabite. Jak no, nie chciały to spać, to się je ten ćpakę im dawało i naćpane dziecko sobie spało jak aniołek.
1: Przypadkiem z maku nie można zrobić mety też? Bo wiem, że jakieś rzeczy można z maku robić cholery. I ciekawa sprawa, jak wpierdolicie dużo rzeczy z makiem, to może wam pozytywnie wyjść test na narkotyki. Nie musi, ale może. Możecie go zakłamać nieźle i będzie pozytywny. A nikt nie będzie kurwa się drugi raz pytał, więc jak macie test, to...
2: A to lepiej... są opioidy, tak? Jakieś też trzeba umieć wysuszyć, nie znam się na tym.
1: Tak, ale samo zjedzenie już może ci dać, kurwa, pozytywny ten wynik, co jest, no, 0 na 10, bo mogę cię do pierdla wpierdolić.
0: No, z marihuaną też uważajcie, bo ona zostaje dosyć długo w sumie w organizmie. Nie wiem, jak to przy testach jest, ale słyszałem, że to się we włosach jakoś odkłada w ogóle przez długi czas i tak dalej. No, to zostaje jakoś tam, nie? Na dłuższy czas. Jak mają w pracy zrobić test, to lepiej nie jarajcie przez miesiąc.
2: Kiedyś się tak jakby życie mnie dogoniło i po czym poznać, że marnujesz życie? Jak kiedy 50-latek z pracy poprosi cię, żebyś mu nasikał do kubeczka. I tak słyszę, kurwa, przecież nic, ani nic nie biorę, ani nic nie palę, ani nic. No spoko, nie ma stare sprawy, nie?
0: Trzeba było mu na niego nasikać.
2: Nie, tylko chodzi mi o to, jak wszyscy mają dookoła jakieś imprezowe życie, tylko nie ja, kurwa.
1: Tak, może, taka to nie dobrze.
2: Doszła później rozkmina.
1: Ja też nie mam imprezowego życia, mnie zapraszali. Ja wylewałem alkohol pod stół, bo nie lubiłem się za bardzo napierdolić, bo potem mi odpierdalało za mocno no i co? Takie życie.
0: Ale Tomu pisze, że w kilka dni można się pozbyć, jeśli testy są z moczu. No ale mogą właśnie włosy wam wziąć.
2: Trzeba bardzo dużo pić wody i żeby nie było taka... ten mocz taki wodnisty, chyba B12, B6, witaminy z grupy B, jeśli ją wtedy żółknie. I tam jest takie wtedy małe natężenie tego, że po kilku dniach już wam nie wykryją tego.
1: Dobra, to najlepiej na łyso się opierdolić i tyle.
2: To ci z jąder będą ściągać.
1: Tam też.
0: Gambolowi jeszcze tam nie wyrosły włoski, gdzie mówisz.
2: To jesteś bezpieczny, możesz jarać.
1: O, zdziwiłbyś się, tylko nie chce mi się golić, kurde. To jest najgorsze.
0: A Etam twierdzi, że dzieci usypiano opium na popielniczce jako kadzidło.

0: lubisz słuchać muzyki. No jeszcze ta akustyka w kościele, to jak taki chłopek se przyszedł i go tam okadzili jakimiś niezłymi ziołami, no. I on jeszcze tą akustykę usłyszał, to on się czuł jak w siódmym niebie w ogóle.
1: No właśnie, przyszli do Jezusa i dali mu to kadzidło. Ja, niby tam jest napisane, co w nim było, ale ja kurwa nie wierzę, że tam jakieś rzeczy były normalne. Tam na bank była Maryśka albo inne rzeczy, z pewnej. I tam sobie robili Woodstock, także wiesz.
0: Stary, to był taki towar, że tam było 10 razy THC w ogóle, jakieś takie mega, wiesz, ze wschodu przywieźli mu jakiś ostry hasz w ogóle. I Jezus, jak się tym zjarał, to właśnie wtedy się narodziła w nim taka myśl. Jestem Bogiem, człowieku.
1: No wiesz, dokładnie. Ja myślę, że Jezus mógł istnieć, tylko właśnie, że on tak jarał, że po prostu miał już nadludzkie moce.
0: No, taki dostał towar jakiś w ogóle, że się tak w ogóle nakręcił. Jestem Bogiem, w ogóle Bóg jest wszędzie, człowieku, wiesz, nie tylko w kościele, wszędzie jest. Ja jestem Bogiem, ty jesteś Bogiem, człowieku.
1: No to w sumie ja zawsze tak myślałem, że ci, co pierwsi widzieli, to tam byli po jakichś takich tam grzybkach albo innych rzeczach. To ja jestem skłonny uwierzyć, że pierwsze osoby, które pisały Biblię, to ich olśnienie to wcale nie było boskie, tylko takie bardziej przyziemne, bardzo, bardzo przyziemne.
0: W ogóle inna ciekawostka, Ewangelia Barnaby, to jest jakaś taka mega stara księga znaleziona i tam jest trochę inna historia z tym Jezusem, że to Judasza powiesili, a nie Jezusa, a Jezus gdzieś tam zwiał.
1: No jak?
0: Biedny Judasz.
1: I jeszcze, magiczny.
0: I nie dość, że powiesili tego Judasza, znaczy ukrzyżowali, to jeszcze go tak do końca świata będą pamiętać jako takiego zdrajcę. Kurde, a on się poświęcił, bo to jakoś tak było, że on jakby za Jezusa się dał ukrzyżować, gdzieś tam Jezus czmychnął, on ten, a Jezus się tu jawi jako taki cwaniaczek trochę, tak jeszcze, dobra, no to spierdalamy.
1: A widziałeś normalnych ludzi, co by wchodzili do jakiegoś jeziora i zaczęli się tam wodą oblewać po głowie i tam jakieś rzeczy, ale ja nie widziałem. Tu na Woodstocku takie rzeczy widziałem, w błocie tam wchodzili, wiesz, jakieś...
0: Może to było takie błoto w sumie trochę, bo tam, wiesz, no problem z wodą i tak dalej, może to było takie jakieś bajoro zamulone, zaśmierdzone. Nie, jak tam w ogóle wszyscy włazili, to musiało być takie zabrudzone, zaśmierdzone. I w tym błocie, taki Woodstock właśnie, to mogło tak być, się zanurzali w tym błocie.
1: No nie zdziwiłbym się, powiem ci, że jestem naprawdę skłonny uwierzyć w takie rzeczy, a szczególnie tam, jak już jakieś rzeczy mówili, że chodzą po wodzie, to kto powiedział, że ta woda musiała być jakaś głęboka? Chodzili po błocie i tyle, i goście jakieś miał fazę i patrzy, o Marcin, patrz, a Jezus to po wodzie chodzi.
0: A on po błocie szedł.
1: No, mogły być takie akcje tam na tych wieczerach, to kto wie, co tam robili, podwójne wino, to mieszali, pewnie wodę dolewali.
0: Spirit. Spiritus Santis. Ale no wyobraźcie sobie, tak przychodzisz na chrzest, taki czyściutki w białych szatach i tak wkładasz łeb w to błoto i wyciągasz taki usmarowany błotem. Taki jakiś był film, taki ruski reportaż, gdzie tam, gdzie reporterka na pierwszym planie, a nagle się taki jakiś dyzio pojawia w tle, taki usmarowany w ogóle jakimś błotem, taki pijany, tak się patrzy, co to, reportażyk. I tam ciągną go za rękaw, chodź tu, Wania, chodź. A on taki usmarowany błotem cały, no. Może Jezus tak właśnie też, może to chrzest polegał bardziej tak, że się błotem tak usmarowali. Idź.
2: Potem Krawcze się dziwi, że sobie nogi myli co chwilę. Jak
1: no, owo. Ty no.
0: Właśnie. Nie, to myślę, że to byli po prostu fetyszyści, lubili to.
1: Nie, no to tak teraz sobie zastanawiam, kurde, to wszystko się składa w całość. Jeszcze myślę, że tam Owsiak miał maszynę czasu, ja wam mówię, tam pewnie jeszcze zbiera.

0: serduszka. Nie no, ale powiem wam, że no kurde, ja jestem tak skłonny wierzyć taką wersję woodstockową, no bo w sumie jak teraz się tak dzieje, to czemu wtedy się tak nie miało dziać? I tam odpierdalali jakieś tańce, nie? Dostali dwie amareny zamiast jednej i mówi: o, patrz, Jezus zrobił dwie butelki.
1: Ale
2: Furiat ma rację, jak dzieci. No,
1: ale to sam Pan Jezus mówił, bądźcie jak dzieci. Się stosujemy do nauk.
0: Nie no, ale co wy do tego macie? Pozytywny człowiek, ja wręcz nawet nie obrażam Jezusa. Ja uważam, że jeśli on był, to był bardzo pozytywną postacią, która wręcz starała się innym powiedzieć, jak żyć, żeby nie być chujem. A Kościół sobie zrobił z tego, no wiecie co zrobił.
1: No tak, tak to wygląda trochę. Jezus był takim buntownikiem. W tamtych czasach to był taki punkowiec trochę. Dlatego się Jezusa czasami trochę tak pokazuje, że to taki właśnie punkowiec w glanach, nie? Taki buntownik, bo on się sprzeciwił całemu jakby obrządkowi, takiemu przywiązaniu do ksiąg, do regułek. On po prostu wymyślił, że można to uprościć i chodzi i uważał, że w tym wszystkim powinno chodzić bardziej właśnie o wybaczanie sobie, o odpuszczanie, o pewne zrozumienie, że nie powinno być jakichś dogmatów dla samych dogmatów, tylko to ma jakiś sens mieć. No, taki sensowny człowiek, bardzo sensowny, jak na tamte czasy to w ogóle, nie?
0: Ktoś napisał, że Jezus to alkoholik musiał być, skoro wodę w wino zamieniał. A jak się tam wodę w wino brał? Brał wódę i dolewał soku. I robił wodę w wino.
1: Ale oni cały czas to wino pili, to tak może byli trochę uzależnieni.
0: A czy kto nie był w sumie uzależniony w Rzymie? Znaczy, czy wiem, bo to nie był Rzym, ale tam gdzie się działo, no to były te wiesz, influencje rzymskie i inne, to tam wino się waliło, wszędzie się waliło. Grecja, Rzym, Jerozolima, no
2: tak,
0: wszędzie.
2: Nie pili wina tylko dlatego, żeby ich klepało, tylko to był znacznik, alkohol zabijał bakterie. To była oznaka, jak alkohol się zepsuł, znaczy się, że bakterie się dostały. W wodzie tych bakterii nie można było wtedy, nie było sposobu, żeby wybadać, czy woda jest zdatna do picia, czy nie. I ten alkohol był rozcieńczony, miał tam ze 2-3% maksymalnie, nawet mniej.
1: Dobrze prawi Grzesiek, tak było.
2: To nie takie wina jak u nas, kupisz sobie 13-15%, walniesz 0,7 i leżysz pod płotem, nie? To tak bardziej picie było.
1: Dla Francuza chyba to jest też dziwne, że my nie rozcieńczamy wina, tylko pijemy, tak? Jakoś tak to jest dziwnie, że oni rozcieńczają sobie wino i nawet dzieci piją wino do obiadu. To Francuzi? Dobrze pamiętam?
0: Nie wiem, ale tak wiesz, kiedyś to się właśnie waliło na ilość, a teraz to możesz sobie rasza dobrze. No to wiesz, to jest taka różnica trochę. Kiedyś to był bardziej przymus, bo no wypiłeś wodę, tak jak tu mówi Grzesiek, i mogłeś, no nie wiem, zdechnąć nawet, a teraz to spijesz wodę z kranu i żyjesz. No nie zabije cię, bo jest w miarę czysta.
1: No, ale to właśnie o to chodzi, że takie uzdatnianie wody. Ale miałem kiedyś taką teorię, że te wszystkie wielkie wojny i podboje, to tak było trochę spowodowane tym, że wszyscy pili alkohol. No przecież człowiek się po wódzie robi lepszy w dżudzie.
0: Ale ty, no to może nawet gdzieś tam być, bo jak się zbiera, znaczy kurde, teraz będę mówił rzeczy z jakiejś lektury szkolnej, ale co tam, można i takie rzeczy. To jak tam się nieźle napierdzielili tam żołnierze albo szlachta, no to znaczy to szlachta była, to potrafili pójść i komuś w pierdol spuścić, a tak obok ktoś pisze: wie nie co, tu jest jakiś gościu i zrobił taj, to ty idziecie we mną i taj!
1: No, gdzieś tam gdzieś rąbałeś te drewno, taki podchmielony, usłyszałeś, że tam na jakąś wioskę sąsiednią napadli, to brałeś tam pałę, szedłeś się napierdalałeś, oni zaczęli, myśmy skończyli, wracałeś do rąbania drewienka. No, tak się żyło może bardziej kiedyś. A tak w ogóle to Pan Jezus pił wino bezalkoholowe, bo on był bez grzechu, on nie mógł pić. Pijaństwo to jest grzech. W ogóle picie alkoholu to jest grzech. Nawet z umiarem, tak uważam, i że to jest grzech, i Pan Jezus pił piwo, wino bezalkoholowe, przepraszam.
0: Wino. A tak w ogóle te historie, tak mi trochę teraz przypomina dosłownie opowieść z życia Jakuba Wędrowicza. Bardzo polecam taki zbiór książek o postaci takiej, no, wsioka, który wali codziennie alkohol i takim pięknym polskim życiu, gdzie miesza się science fiction z no taką codziennością, może nie teraźniejszą, ale taką boomerską. No ja nie chcę używać tego słowa, ale to ładnie pasuje. Bardzo polecam. Jest na przykład Conan Destylator, to jest jedna z części. Mi akurat najbardziej przypadła. No tak polecę coś od siebie teraz, bo bardzo no, dobre
1: skoro
0: jest.
1: Skoro polecasz Andrzeja Pilipiuka, tak?
0: Tak.
1: To może faktycznie dobrze. Się w końcu skuszę.
2: To trochę... też myślałem, że to właśnie Filipiuk, to on opowieści galicyjskie, tak, napisał?
0: Tak, no, tak mi się zdaje, wiesz, ja tam dużo jego nie znam akurat, oprócz tego. Wiem, że jeszcze pan chyba samo, czekaj, co to była za kurde książka, co on zrobił jeszcze? Nie pamiętam, cholera. Nie będę
2: tak,
0: mówił.
2: Tak, kronika, tak.
1: A też legioniści faktycznie pili ocet. Tomu pisze, oni tam wszyscy ocet winny pili, a myśleli, że to wino. Słyszałem też o jakimś winie daktylowym, na przykład z daktyli można wino zrobić, ale faktycznie słyszałem, że Rzymianie pili ocet, bo to dobrze robiło na upały w ogóle i tak orzeźwiające było wtedy, to taka ichnia orężatka właśnie, jakiś ocet pili.
0: No, ocet to zepsute wino.
1: No mówię, no, że sporyż pili. Sporyż? Co wy tu piszecie? Sporyż?
2: Sporyż mógł być na tej mannie z nieba, tak?
0: Ojej.
2: Dlatego tak tańcowali. I się cieszyli.
0: I się zepsuło.
1: I się błąkali 40 lat po pustyni.
0: Ale Jezus to... Znaczy nie Jezus, tylko Bóg to był taki niezły prankster. Tam robił im te pranki, a to niektóre to nawet były takie, że patrzcie, będziecie teraz szli do ziemi obiecanej. Tylko tak... Będziecie szli tak długo, aż kurwa zdechniecie wszyscy i zostaną ci, którzy nie będą tam obarczeni. Nie wiem, grzechem czy czymś tam, już nie pamiętam. I tak zajebał, bo tam szli i umierali i doszli. I tam było dopiero nowe pokolenie, które już nie było niewolnikami, bo mieli umrzeć ci, którzy byli niewolnikami. No to tak trochę miły był ten Bóg, albo jak tam komuś kazał zajebać kogoś tam, czy to nie był... No kurde, ja teraz nie pamiętam wszystkich imion, ale kazał zawalić jedną osobę, tam idzie ojciec z synem, ja mówię, że masz pójść na górę i tam zarąbać kogoś i wiecie, i tam no i on tam już tam chce go ciachnąć, a ten Bóg mówi, nie, ty stary, to ja prankuję sobie, nie, to spoko, ja tylko cię tak testowałem. No. Kurwa, Jezus, znaczy Bóg, bo Jezus to co innego, ale Bóg to... Znaczy, Trójca Święta, ale i tam
2: się zastanawiam, gdybyś Gumball wyszedł zamiast księdza i tak kazanie, który...
1: Jakiś tam koleś był i on tam...
2: Zajebał, wrócił.
0: Siema.
1: Był jakiś tam koleś, nie pamiętam, który tam kazał mu Bóg zajebać, no tam poszedł, tam pałę wziął, coś tam było, nie? No tak, fajne, to by było takie kazanie, ja myślę, że... Te starsze panie i ci Janusze w kołnierzach z dzika, to by tak słuchali cię z otwartymi ustami. A ten koleś to był Abraham, nie? Ten co mówił.
0: Siema, o tej porze każdy wypić może. Szczególnie w tamtych czasach. A ja te przypowieści bardzo słabo znam, no bo słyszałem je na kazaniach, jak byłem.
2: Zauważyliśmy trochę, że brakuje ci ten trochę... szczegółów, tak.
0: Ale mniej więcej pamiętam. Historia się zgadza.
1: Kazał mu, to był jakiś koleś i Bóg mu kazał gdzieś tam pójść na jakąś górę czy coś i jakiegoś typa zarąbać. Tak, bardzo dużo szczegółów w tym jest i danych.
0: A po co to komu? A to będziesz pamiętał? To i wiele wiesz, co pamiętam.
2: No w sumie tak, ludzie i tak nie pamiętają i tak. Indian, kto poszedł, po co?
0: A co? Goliat? O, i ten, i co? I pamiętasz, który był drugi? Nie, nie pamiętasz. A procą go zabił? Widziałeś, jaki kozak?
1: I już jak miał ten Abraham tego syna swojego zabić, już wznosił sztylet, a tam z nieba it's a prank, bro!
0: Social experiment.
1: Faktycznie no, prankster.
0: Trolowali nieźle ludzi. No.
2: A tam Wardęga wyskakuje, nie? Ja, prank, bro. Za górę,
0: albo ten, na tablet od razu tam, patrzcie, ale Bóg to od razu, technologia, nie? Na tablet, na od razu zrzucał informacje wszystkie. Także robił łączenie z chmurą i wiesz, było, pierdolnęło i były wszystkie informacje od razu przekazane.
1: A kojarzycie ten prank Wardęgi, gdzie on sobie z piwkiem chodzi i policjanci go zatrzymują i tam już go chcą spisywać, coś, a on tak, no to odłożę to piwko i taka rura i po prostu tak zapierdala po prostu jak przeciąg. To tak sobie wyobraziłem właśnie jak Pana Jezusa tam i jego ekipę tam, Piotra i tych innych, zatrzymują Rzymianie, tam chcą Jezusa aresztować, żeby go ukrzyżować. On tak, no... odłożę tutaj sobie na chwilę i tak rura po prostu i tak spierdala i zostawia tych swoich apostolców.
0: Nie wiem.
1: Fajnie by było. Taki właśnie Jezus. Jezus Wardęga taki.
0: Jezus Wardęga, troll mistrz.
1: A Wardęga będzie, Wardęga będzie walczył na Fame MMA, jakby to kogoś interesowało.
2: Kto, Jezus? Nie, Wardęga. On taki ten sportowiec, tam pewnie w pierdolko, bo on to zawsze ćwiczy chyba, nie?
0: Nie, no. Będzie cheatował, bo będzie ten lewitacji. Jak go zabiją, to zmartwychwstanie.
2: I znowu runda druga.
1: To sobie zobaczcie, taki jest filmik Jezus kontra Terminator. Znaczy przenosi się Terminator do czasów Klasyk. Jezusa, żeby go tam ratować. No.
2: Tak, why? Też pamiętam. To...
1: Why?
2: Why? Nie tego z 15 lat chyba.
1: No, fajnie do Judasza strzelał, nie? Tam kilka razy, a Jezus cały czas wskrzeszał tego Judasza.
0: He's gonna kill you.
1: Eat this. Tam na ostatniej wieczerzy. Eat this.
0: Piękne klasyki internetu, to tylko oglądać, tak? Ale chyba każdy to zna akurat tutaj.
1: No.
0: O, powiem, że chciałbym zobaczyć jedną osobę na Fame MMA, ale niestety się nie pojawi nigdy Ziobro. Nie, no żartuję. Ale powiem wam, że Fame MMA się stoczyło, bo tam już nie... Znaczy... Czy kiedykolwiek coś było ciekawego w Fame MMA? Tak serio się pytam? Bo ja się nie znam.
1: Dla mnie było. Tam są też fajne walki. Znaczy, bardzo duży progres jest. Właśnie dla mnie te pierwsze fejmy były takie sobie i tam ci ludzie się dopiero uczyli w ogóle, jak zadawać ciosy. Widać było, że tak nieporadnie im to idzie, a teraz już całkiem nieźle walczą. Nie, co a... po niektórzy.
0: Bo ja patrzyłem na te nowe i tam nie widziałem jakichś ciekawych osobistości, ale jakby zaprosili Konona i Majora, no kurde.
1: Kurwa, nie ma ciekawych osobistości? Debilu jebany? Kurwa, a Don Casio król?
0: A w sumie, bo teraz będę pytał się, bo ja lubię się dopytywać, komu połamali nogę wtedy? Nie wiem, który to był Fame MMA, ale to będziecie wiedzieć. Gość, znaczy sam sobie połamał nogę, stanął w jakiś zły sposób i tylko było piękne łamanie.
1: Daniel Magical. I to jest też taka trochę mistyczna historia, ponieważ on złamał sobie piszczel, a piszczel po angielsku to jest tibia, czyli gra, w którą on grał przez całe lata i na niej się wybił, czyli tibia go stworzyła i tibia go złamał se tibie.
0: A mówią, żeby nie mieszać wody z syntolem.
1: Było się bawić tabliczką uja.
0: No.
2: No! Gumbal tego sobie Jakuba Wędrowicza to sobie poczytam tu mam w zakładce. Ciekawie to brzmi. Ja myślałem, że to pomyliło mi się Filipiuk z tym. Nie Starasiukiem, tylko kurwa.
0: Spokojnie, Przemo, ja mam na to sposoby.
2: Z Filipiuk z tym. Kurwa, jak mu jest, czekajcie.
1: Filipiuk chyba, nie Filipiuk, nie?
2: Filipiuk.
1: Andrzej Filipiuk.
2: Filipiuk?
1: Filipiuk, przez P.
2: Tak, bo mi się pojebało z Andrzejem Stasiukiem właśnie, to tamto nie zatkali.
1: Stasiuk, Grzesiuk, Filipiuk, to nieważne.
0: Krzysztof Krawczyk.
1: Ty, ale ja... odwójka to się odpierdol, co?
0: Don Escobar. Escobar, kurde, polski. Ale ja nic nie mam do Krawczyka, ja bardzo lubię jego muzykę.
2: Ja lubię Krawczyka.
0: Jak minął dzień, jak ci się dzisiaj żyło, jak minął dzień.
1: Parostatkiem w piękny rejs. I kreseczka. I na Sylwestra TVP idziemy z różańcem.
0: No jak, no a jak można być inaczej bogobojnym bez kreseczki, no? Nie da się inaczej.
1: Ma przynajmniej czerwono-biały narodowy nos dzięki temu.
0: Aktywacja mocy.
1: Tarasiuk, jeszcze jest propozycja, że Tarasiuk. Gabriel Tarasiuk kontra Bartłomiej Rybka na Fame MMA, co ciekawe.
0: Właśnie, Grzesiu, ja ciebie teraz sprawdzę. I ty mi zacytujesz, z czego to jest.
2: Z Kapitana Bomby.
0: No kurwa, Iwanę, nie powiedziałem. Jedna.
2: Zero nutek wygrałem. Jak jaka to melodia?
0: Zero nutek? To się tak da?
2: Nie wiem, ale wygrałem, to chyba się da.
0: Nie, ale mogli tak, jaka to melodia? Zero nutek?
2: Nie, koleś wygrał na tym. 6 piosenek odgad w 4 nutki, kurwa, czyli jakoś tak pojebanie. Chyba w 4 sekundy 6 piosenek, a 7. No.
0: To po ćwierć nutce.
2: No to niezły, nie? W 4 sekundy 7 piosenek.
0: Ćwiartka na 4.
2: Jak mówi powiedzenie, to na 5 mało. Ja nie piję, bo wodzie mi odpierdala. Nie chcę kolegów uszkodzić coś tam. To dobrze, bo jak mówi porzekadło, flaszka na 5 to mało. Na 4 też nie za wiele. Napijemy się dla smaku.
0: No to patrz. 7, 7 i 7.
1: O co chodzi z tym 7, 7 i 7? Ja nie wiem.
0: To był numer do tego, do sanepidu w Kapitanie Bombie.
1: Numer do sanepidu. Trzeba znać, koniecznie.
2: Nieraz chujki stroszyły sanepidem i takiego chuja przyjechali. Nie, dobra, jak już teksty z Kapitana Bomby sobie mówimy, to ja przyłączam się na odsłuch.
1: No, kończymy, bo to już późno. Ile już prowadzę? 3 godziny. No i styknie. O, to a tu myszka Miki cały czas straszy.
0: 3 godziny? Kurde, ja to liczę zawsze w litrach. Co? Pół litra i wypitaj. No nie, no to nic nie prowadzisz.
1: Pół litra później.
0: A mówią, że piłeś, nie prowadź. Ale to kłamie.
1: Nie, w tym radiu obowiązuje tylko zasada piłeś, nie dzwoń, ale nie ma czegoś takiego jak piłeś, nie prowadź.
0: No chyba wtedy by nie było żadnych audycji.
2: Okej, dobra, to ja się przełączam na odsłuch, także do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.
0: A ja się chyba też pożegnam i będę trzymał za ciebie, żebyś wstał rano, bo coś czuję, że będziesz miał życiowe męki, także na razie.
1: No trzymaj się, nara, nara. Nie, dzisiaj to ani kropelki w ogóle, nic. Jestem trzeźwy jak świnia. No dobra, kochani. Zapraszam jutro na czasy ostateczne, a potem będzie pewnie luźno-gadkowa, afterowa audycja, żeby tak zadowolić wszystkich, żeby był wilk syty i owca cała. W sobotę nie wiem, czy będzie z prawej strony mapy. No teraz chyba nie, chyba że Jackowi się zechce akurat poprowadzić raz po raz, bo zwykle co dwa tygodnie się stara, ale to różnie bywa z nim. W niedzielę zobaczymy, może potrzeba wyzdrowienie, coś wam ponadaje. Tak namawiam go, żeby trochę ponadawał, takie luźniejsze też może jakieś audycje. Fajnie by było posłuchać sobie potrzeby, nie? W takiej luźniejszej audycji też. No ale bez litości, no to żeby nie czekać do czwartku, to może jakoś wcześniej się uda, czy coś. Zobaczymy jak tam. Ciągle chory. Ja dzisiaj mu mówię, dawaj zwolnienie od lekarza. Co to ma być? Co to ma być? Sedes? Tak mu powiedziałem. On taki wtedy tak się rozpłakał i taki w ogóle przepraszał mnie, dziękował mi, że taki jestem dzielny i tu prowadzę, a on taki, że tu nie ma, tu odwołał, tu chory i tak po prostu czuć było, że po prostu głupio mu jest, że mu się głos łamie, nie? Jak mnie przepraszał, słuchajcie, dziękował, po rękach mnie całował, słuchajcie, ja mówię, wyjdź mi stąd. No, tak było. Gala nocniki. Gała chyba nocniki. Dobra, idę sobie precz. Nagadałem się, wygadałem się, swoje żale gorzkie tutaj na antenie wam zaserwowałem. Gorzkie żale, taką audycję zrobię, gorzkie żale. A może audycja Państwo z kartonu właśnie, gdzie będę marudził na Polskę cały czas. Ktoś tu zapomniał o najważniejszym wydarzeniu. Ale że co, że ja? Gosiu, podpowiedz, cóż to za wydarzenie? Tak, mogę mieć już taką przepitą, przejaraną głowę i mogę zapominać o bardzo oczywistych rzeczach. Aha, no nocniki 2020? Jutro wyniki mają być, tak... Ptaszki śpiewają, ćwierkają, zenonki, ptaszki, tak coś mi tu mówił, że w piątek. No wam mówił, nie mi, wam. Jak nie dotrzyma słowa, to wiecie, co z nim zrobić, jak nie poda wyników jutro, nie ogłosi. Etam zwyciężył we wszystkich kategoriach. Gala jutro. Gala nocniki 2020. Musimy jakąś Marylę Rodowicz tutaj zorganizować, nie? Czy coś takiego, czy innego Krawczyka. No. And the Oscar winner is... Jakoś taką piosenkę, wiecie, na gala, to musi się zacząć tak, że prowadzący schodzi po schodach, zapalają się światła i on coś tam śpiewa. Witam was, nocniki me. Dzisiejszej nocy opowiem wam o tych, którzy wygrali w kategorii troll roku. No i tam śpiewał, będzie nie, jakiś taki Sinatra nasz. No, ciekawy jestem sam wyników. Trzech króli trzeba zaprosić. Ciekawe. Trzech króli. Trzech króli radiowych, nie? Zaprosimy tutaj Tarasiuka, Enkiego i Martina Lechowicza. Trzech króli. Każdy przyniesie inny prezent. Mi, bo ja taki Jezus trochę. Mój głos oddałem na jedynego słusznego kandydata, jakim jest Maharadża Emarcins. To ilu tych Maharadżów? Jeden może być Maharadża, ilu tu? Maharadżów wielu. A czy Emarcins to jest Maharadża... nie, to nie jest Maharadża z brzegu, bo Maharadża z brzegu to jest ktoś inny. Ilu tych Maharadżów? Dzisiaj też Maharadża Etam tu wpłacił parę złotych nawet, wierszyk napisał. Piękny. Ja sobie wydrukuję na drukarce i oprawię w ramkę chyba. Dziś prawdziwych nocników już nie ma i ostał się po nich jeno smród. Kto na gali będzie robił za Rosiewicza, a kto za Marylę Rodowicz? Może Aldona zadzwoni jako Marylka. Arosiewicz. Może Gumball na przykład. Tylko no, nie wiem, czy on zdołałbyś takim włazidupkiem i Lizusem, bo to musiałby coś tutaj zaśpiewać o tym, jaki wspaniały jest krawiec, nocne radio, nocniki. Jadą se nocniki i fikimiki, krawiec na antenie, la la la la la la. No, taki Rosiewicz nasz. Maryla w sumie to taka autorka, nie wiem ile ona ma raptem trzy takie hity, które ludzie znają i lubią, nie? Trzy piosenki nagrała takie. No to chciałoby się rzec, każdy kraj ma taką Madonnę, na jaką sobie zasłużył, nie? No ale śmiem twierdzić, że taka Madonna trochę więcej hitów nagrała. Z kilkanaście by się pewnie zebrało, nie? A taka Marylka to ciągle ta Małgośka, mówią mi, nie wart jednej łzy. A ją tak cały czas pokazują i z respiratorem ją przywiozą tam, z kroplówką w ogóle taką zasuszoną. Siuralla, siuralla, weź mojego siuralla. Ciuralla było, proszę. Ciuralla. Maryla ma sporo piosenek znanych. No co ona tam takiego ma? To Małgośkę, Biznes i kasa i ten Sing Sing. No to ma trzy piosenki takie, hity. I ciągle to samo śpiewa. Mi by było wstyd, jakby miał tak, nie wiem, jeden hit i tak cały czas przychodzić, nie? Ile można? Ja to nie lubię dwa razy tego samego powtarzać. Na przykład są pewne wydarzenia, o których w ogóle wam nie opowiadam, jak tam uratowałem, a nieważne już o tym dziecku, nie będę tutaj się chwalił, ale wy dużo o mnie nie wiecie naprawdę. I nie jestem taki, żeby się tym chwalić cały czas i na jednym tylko bazować wydarzeniu jakimś bohaterskim, nie? Kiedy patrzę na te lata, to mi język lata jak łopata. Jaka Madonna, która do tej pory nie pokazała majtek na scenie. No nie wiem, czy bym chciał zobaczyć majtki Maryli. Oślep. A, jeszcze te kolorowe jarmarki. Te. Łatwo palni. A, tu widzę, znacie repertuar Marylki. No, tu sami fani. No to już wiem przynajmniej, jaką muzykę lubicie. Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Zenek Martyniuk, te klimaty, tak? Ja szanuję, no wiecie, no tutaj jesteśmy różni. Ja akurat trochę inną muzykę lubię. Kolorowe nocniki, lepsze od myszki Miki. Pan jeszcze dużo o mnie nie wie, panie Paździoch. Pisze ciosany z kartofla. Panie, pan jeszcze dużo o mnie nie wiesz. Fajna była w Kiepskich ta powtarzalność tych żartów, nie? Właśnie, że ten sam żart w różnych wariacjach, to mnie śmieszyło, bo to jest... Właśnie na tym często humor polega, że się ten sam żart cały czas przewija, nie? I to było fajne, to takie powtarzanie ciągle tego samego, tych tekstów. Pan jeszcze dużo o mnie nie wiesz, panie Paździo. Panie Fertku, że się tak do pana zwrócę. Albo panie, nie obrażaj pan dobre. Won mnie stąd. Grubasie pornograficzny. Ale ty popatrz, Halincia, jaki ten Paździoch, to jaka to jest menda, patrz, ale taki chytry, taki wężowaty, łysy menda, taki zakłamany, patrz. I patrz, jak on to robi, że on jeszcze żyje, patrz, taki stary, patrz. Patrz, Halincia, to jest dziwne, ci powiem, to jest. albo cycu, nie? To też dobry. A tatuś, jakby my takie radyjko założyli, jakieś takie, nie wiem, tam, jakieś nocne, czy coś tam, kurde, to by to złe było? A w sumie to Etam trochę boczka przypomina, nie? Jakby tak się zastanowić. Taka mieszanka Stevena Seagala i Arnolda Boczka jakby troszeczkę. Tak mi się jawi. Świętej pamięci Boczka w sumie już teraz, Gnatowski. Był, że nam odszedł. Łysy wężu. No. Marylka będzie śpiewać do końca, tak jak ty będziesz nadawać do końca rzecze, prorok Tadeusz. Na czacie. Tak, był taki właśnie odcinek, gdzie oni radio założyli. Tak, był taki. 1, 2, 3, RMFM, coś tam. No.

Dobra. Idę, coś taki już senny trochę jestem. Dziękuję bardzo za to, że byliście. Tak standardowa gadka. Dziękuję, że byliście, że jesteście, jacy jesteście, kurde. No i kurde, o, za donejciki, to kurde, to dziękuję, bo to mnie się to należało, takie radio, żem założył. Ale ta potrzeba, to właśnie, patrzcie, jaka menda łysa wężowata. Miał nadawać, miał tak, o, skakał, biegał, podskakiwał i co? Wysiadło mu gardło? Wysiadło. No, i taki to radiowiec jest. No, kurde. Kurde, no. W sumie tak trochę jesteśmy z potrzebą, jak taki właśnie ferdek i paździoch. Trochę tak trochę to wygląda. I ferdek i paździoch. A etam to boczek właśnie. To coś tu jest na rzeczy. Dobra. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.

0: I jestem. Dobry wieczór. Krawiec przy mikrofonie. No, interko. 2-3 sekundy, chwila muzyki i już do was gadam. Co moim zdaniem jest lepsze niż to, co czasem na innych streamach, takich bardziej komercyjnych, można spotkać. Ostatnio włączam coś, a tam tak, pierw reklamy, ale takie reklamy wewnętrzne, nie te YouTube'owe. Jakieś zegarki, jakiś ubezpieczyciel, nasz nowy partner. Potem znów nasz kolejny nowy partner. A dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez i tutaj... znów jakieś pierdoły. I to wszystko trwa tak z 4 minuty. No, idzie się zwymiotować normalnie. Ja rozumiem, że wszyscy dzisiaj robią biznes, ale to trochę za daleko to już zaszło. To jest męczące, strasznie. Albo wchodzę sobie na artykuł na Onecie, nowy i taki dosyć istotny, no to co się aktualnie dzieje, nie? Takie coś, co chciałoby się no, zerknąć. Co tam się wydarzyło? O, proszę, to sobie sprawdzę. A tutaj jest tylko tak kilka zdań wprowadzenia i resztę artykułu przeczytasz w strefie premium. Nie przeszkadza to mimo wszystko, aby pojawiła się masa banerów reklamowych. Naliczyłem ich 7 na jednej podstronie. 7 banerów na górze, na dole, po bokach. A trochę to nie w porządku, skoro nie dostałem tego artykułu, nie? I jest tylko, no właściwie to 8 reklam, bo jeszcze jest reklama premium, żeby kupić Onet Premium za 10 zł miesięcznie. Także Onet zszedł totalnie na psy. Znaczy, z mojego biedackiego punktu widzenia, no... Chciałoby się za darmo mieć. No i trochę nie fair. Już telefon, tak? Na dzień dobry. Od razu jeszcze nic nie powiedziałem, a tu już dzwoni Erkat. Mam mieszane uczucia, czy nie wiem, czy odbierać, bo się tylko mogę wkurwić na przykład, nie? Jak się zapyta, i co tam, ja nie wiem, tak se, co tam, jak tam w ogóle tego, no bo tak, nie wiem, że się siedzę i widzę, że nadajesz, to ja sobie myślę, zadzwonię se. Ja chciałem o czymś tak konkretniejszym dzisiaj pogadać. No, ale... Nie wiem, zapraszam trochę później. Na ekranie faktycznie jest zrzut z Far Cry'a. Ostatnio jak gram w gry, to lubię sobie pobawić się w fotografa, tak jakby. To znaczy szukam sobie ładnego ujęcia, staram się, aby było to dobrze zakomponowane. Tutaj jest taka kompozycja otwarta. Ładnie tutaj jakiś maszt. Taki, nie wiem, czy to maszt nadawczy. Ładny zachodzik słońca. Szukam odpowiedniej pory. No wszystko to, co robi fotograf, nie? W sumie. Sama gra już mniej ciekawa, już w ogóle ten Far Cry. Chociaż no, sympatyczny jest ten klimat a la Kuba. Chociaż to jest taka wyidealizowana Kuba, można powiedzieć, bo sobie aż z ciekawości zerknąłem, jak tam się żyje dzisiaj na Kubie. No słuchajcie, bida z nędzą jest totalna, nie? Bida z nędzą. W Wiecie, że tam nawet mydła nie... Taki zwykły, szary człowiek nie kupi sobie zwykłego, szarego mydła. Takie towary luksusowe jak mydło, no to można kupić w sklepach dla turystów. I smutne to trochę, taki kraj upadły. Chociaż to ciekawa refleksja, bo właściwie ludzie tam są dosyć tacy pogodni. Z reportażu wynikało, szczęśliwi, bawią się, na ulicach sobie siedzą, słuchają muzyki. Trochę jak w tym Far Cry'u, nie? Siedzą sobie, słuchają muzyki, piją sobie rum. I jak się wspomina nasz PRL, to też tak się mówi, że też w sklepach ciężko było coś dostać. W pewnym okresie też bida z nędzą, lipa straszna, a ludzie jakby szczęśliwsi niż dzisiaj, nie? I, no, i przede wszystkim spotykali się. Ale czy to należy przedstawiać jako taką receptę na sukces? To zróbmy, żeby była bieda i kryzys, to ludzie będą się bardziej garnąć do siebie. No bez sensu trochę, nie? Chociaż, no... Na to by wychodziło, bo też jak się sprawdzi okres, czy wojenny, czy powojenny, czy taki czas, gdzie jakiś kataklizm dotknął dany kraj, na przykład olbrzymie trzęsienie ziemi, nie? Wszystko zrujnowane, ludzie nie mają gdzie mieszkać, to w jakimś reportażu autor twierdził, że sprawdzano statystyki co do samobójstw, w tym okresie samobójstw, wizyt w psychiatryku, u psychiatrów, psychologów, no i że jest dużo lepiej wtedy, że ludzie nie myślą o takich rzeczach, żeby ze sobą skończyć, nie są tacy przygnębieni. No ale co to ma niby oznaczać? Że co? Że jak jest normalne życie i normalnie można sobie żyć na luzaku, się nie przejmować tym, co włożyć do gara następnego dnia, to nas łapie deprecha i się alienujemy, przestajemy się spotykać. No bez sensu trochę, nie? Mi się wydaje, że ludzie po prostu raz, że jak człowiek jest zajęty pracą, walką o byt, o przetrwanie, to nie ma czasu myśleć o innych rzeczach. I do tego się to w dużej mierze sprowadza. Albo że uruchamia się w nas jakiś tryb, nie wiem, wojownika. Tryb taki, w którym stajemy się twardzi. No. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, też tak się mówi. Więc człowiek jest taki elastyczny, dopasowujący się. Może po prostu gdzieś wpadliśmy w jakąś pułapkę trochę konsumpcjonizmu. Nie wiem, przypomina mi się film, o którym już wielokrotnie wspominałem. The Road, droga. Na podstawie powieści McCarthy'ego. Dziś mam nawet audiobooka. Jakoś film mnie bardziej zainteresował niż książka. Książka jest już w ogóle smutna i taka jakaś... znudziła mnie trochę, szczerze mówiąc. Te opisy beznadziei, to jeszcze jak się to ogląda, nie? No to mamy ten aspekt wizualny, możemy sobie pooglądać. Ciekawe widoki, na przykład totalnie zrujnowany świat, to jakoś tam działa. No i właśnie tu pojawia się pytanie, czy gdyby nas spotkał teraz kataklizm i jesteśmy po wojnie, już po takiej wojnie, która zrobiła totalną rozpierduchę, nie? Ołowiane niebo, brak ludzi, jak spotkasz człowieka, to jesteś zdziwiony w ogóle, bo mało ludzi, wszystko obskurwiałe, zgniłe, tak jak w filmie Droga. No... to czy w takiej rzeczywistości uruchomi nam się tryb plemienny, który nie jest taki zły. I zaczniemy tworzyć od nowa swego rodzaju plemiona. Oczywiście no takie plemiona bardziej współczesne troszeczkę, ale takie, w których, które starają się uporządkować trochę pewne sprawy. Łączymy się w grupy, każdy ma swoją jakąś rolę, mamy zadania, nie żyjemy tak, wychodzimy z tego świata zwierząt, nie? Trochę. Już nie jest tak, że jak stary, to tam go do lasu, czy go topimy. Nie pozbywamy się starych, powiedzmy. Organizujemy się. Taka pierwsza, jakby wydaje mi się elementarna, taka najbardziej pierwotna forma organizowania się, plemię, nie? Gdzie niekoniecznie żyjemy tak po zwierzęcemu, że wygrywa silniejszy i rabuje jeden drugiemu i tam ewentualnie walczy o teren, przegania tego drugiego. No tak jak trochę jak zwierzę, tylko już jakiś zaczątek cywilizacji, jakby to plemię, gdzie swoją rolę ma i silny, i słaby, i młody, i stary, i zbieracz, i myśliwy, i kobieta, nie? Na pewno bardziej tutaj trzeba jakieś role sobie poprzydzielać i jakoś starać się znaleźć w tym, nie wiem, jakąś synergię nawet, bo być może tak to działa. I nie wiem, i włączy nam się coś takiego, jak podobno było na Dzikim Zachodzie, że ludzie byli wbrew temu, co może nam westerny pokazują, że strzelają się tylko, nie, i rabują, ale właśnie nie, że pomagają sobie ludzie, bo mają tą świadomość, że jutro ja mogę potrzebować pomocy, że jutro ktoś, ja pomogę komuś, a ktoś jutro mi, i że trzeba bardzo ostrożnie tutaj podchodzić do bliźniego, bo jesteśmy zdani na siebie, nie? Czy raczej będzie tak, może według Thomasa Hobbesa, filozofa, i jego teorii państwa, że bez tego państwa, no to właściwie jesteśmy skazani na życie takie zwierzęce, dzikie zupełnie, i bez tego państwa, bez tej umowy, bez kontraktu społecznego, gdzie jednostka przekazuje suwerenowi, władcy, swoje posłuszeństwo w zamian za utrzymanie porządku, nie? Że jak nie ma tej władzy, tego państwa, to no Hobbes by pewnie tak sobie wizualizował, że będziemy mieli taką rzeczywistość, jak w filmie i w książce The Road. Ja sam nie wiem właśnie. Wydaje mi się, że to od nas trochę zależy, bo możemy w różnym kierunku pójść. Współczesny człowiek niestety jakby zatracał trochę tą umiejętność łączenia się w grupy, współpracy, nie? Dzisiaj każdy sobie rzepkę skrobie trochę i chcemy być indywidualistami bardziej. Chcemy być gwiazdą, indywidualistą i zamknąć się w swoim pięknym domku z mebelkami z Ikei i sobie żyć po swojemu, i żeby nam się nikt nie wtrącał. I może my nie jesteśmy do tego stworzeni i dlatego ludzie mają problemy dzisiaj. Sami nie wiedzą, czego chcą. Wariują, nie? Trochę. Może bardziej człowiek zachodu tak ma. No właśnie nie wiem, jak to może być. A John Locke też jakoś podobnie myślał. No właśnie padło ostatnio pytanie, czy człowiek jest z natury dobry, czy z natury zły. i jacy jesteśmy, jak się rodzimy, czy dobrzy, czy źli. No, John Locke twierdził, że człowiek jest chyba taką białą kartką trochę, ma tylko umiejętności poznawcze, ale nie ma doświadczenia, nie ma pewnych nawyków, nie ma niczego. Nie ma niczego. Dzwonił tutaj Miki. To ja odzwaniam. Halo, witam.
1: Halo, cześć, halo.
0: Cześć, cześć. A, to Furiat.
1: No tak, no Furiat.
0: A, bo tu też jest Miki, inny Miki na czacie, to ja myślałem, że to tamten Miki, no, a to ty.
1: Być może.
0: Teraz jesteś Majki, raz Miki, to się myli trochę.
1: Tak, Majki, no, być może, okej, okay. Whatever.
0: Chciałeś coś, jakieś masz przemyślenia w tym temacie?
1: Oczywiście, wiesz co? Powiem ci, nie wiem, czy to akurat będzie w tym temacie, ale myślę, że czy mogę powiedzieć coś o człowieku, załóżmy czym, o sobie, czy tam, wiesz, o kimś innym, który jest, załóżmy, całkowicie oderwany od rzeczywistości i jest tak zwanym człowiekiem, który gdzieś tam żyje w lesie, prawda, i nie ma telefonu, ma tam jakąś ziemiankę, prawda. Nie wiem, czy akurat dotarłem do tego tematu, czy... Bo dokładnie ty też to mówisz w tym temacie, że ludzie czego potrzebują właśnie. Ale to, ja też nie chcę mówić o ogóle, prawda, bo zawsze i każdy będzie mówił, ten, który niby jest, prawda, oświecony, w cudzysłowie oczywiście oświecony, że on ten, ludzie są źli, ludzie są pojebani, ludzie są popierdoleni, ale tak jest prawda, że jednak większość jest pojebana, że idzie za większością, ale jeśli chodzi o, załóżmy, jakieś takie sprawy, nie wiem, czy akurat w tym temacie drążę ten temat.
0: Jak na razie to strasznie bełkotliwa jest twoja wypowiedź i taka nic nie wnosząca. Przypuszczam, że to z tego, z tego powodu, że jak zwykle najebany chyba jesteś. I
1: nie
0: sądzę, żebyś coś ciekawego powiedział na jakikolwiek
1: temat. No akurat
0: nie,
1: ja się mogę coś ciekawego powiedzieć, wiesz, bo...
0: czekam cały czas, aż coś powiesz.
1: No to cię bardzo proszę w tym stylu i w tym kierunku, że ja 5 lat temu sobie też robiłem taką samą, znaczy taką samą ziemiankę, po prostu ziemiankę, wykopałem sobie ziemiankę z moim kumplem. I to było, wiesz, w środku, my to kopaliśmy, powiem ci, no 2-3 miesiące, żeby nie przekomać. I naprawdę było tam dużo miejsca, był okrągły stół, tylko jeszcze nie zrobiliśmy tego, żeby zrobić, prawda, chodzi mi o piec, żeby jakoś tam ocieplić to wszystko, bo to było w lato robione. I to wszystko, ale jeśli chodzi o sytuację, która jest, załóżmy, w lesie. Nie, bo ty wiesz, Krawcze, ty nie chodzisz do lasu, nie masz takiej opcji nawet. Cholera wiem, pewnie masz opcję. Wszystko możesz zrobić, nie? Ale tego nie robisz.
0: Mam koło siebie las, ale rzadko bardzo chodzę, bo mnie nudzi las, szczerze mówiąc.
1: Wiem, że to nudzi. To bardzo nudzi człowieka. I ja powiem ci, że wiesz, i jeśli pójdę do lasu i zostawię telefon w domu, za chwilę rękę wkładam do kieszeni i chciałbym mieć już połączenie z czymkolwiek, z internetem, czy tam z innymi ludźmi. Ale powiem ci, jest to taka piękna odskocznia od tego pierdolonego, no jak się mówi, systemu. No każdy niby się chce się urwać od systemu. Jak to zrobić? Ale a propos tego, że tam kilkanaście lat temu robiliśmy tą całą podziemną sprawę. I naprawdę powiem ci, że to można zrobić. Zrobić podziemną sprawę i wchodzisz tam poprzez tunel i tam się prostujesz. Dzień dobry, nad tobą wiesz, jest ziemia dobrze oklepana, dlatego że się robi w pewien sposób dane

0: Więc, a temat jest taki właśnie, tak?
1: No nie, niekoniecznie taki, żeby, że ziemianki z busy zbudować. No niekoniecznie taki.
0: Ale czy żeby siebie jakoś schronić gdzieś tam, czy jak, czy coś?
1: Nie, zastanawiałem się na przykład,
0: Hmm?
1: czy przed chwilą, czy człowiek się rodzi dobry, czy zły, czy może jest czystą białą kartką, ale nie, no wcześniej było tutaj o filozofii, no tak. Johna
0: Ale wiesz,
1: Locke'a i podejściu do cywilizacji Hobbesa, Thomasa zresztą, który uważa, że bez państwa to będzie zezwierzęcenie totalne, że to państwo nas jakoś wyciąga z tego świata zwierząt. Wiesz, o plemionach mówiłem, że człowiek na początku się organizuje w plemiona i to jest taki początek budowania czegoś i wyjście z tego świata dzikości. Takiego, gdzie są właśnie kanibale na ulicach, jak w The Road, i każdy tylko patrzy, jak tu kogoś ograbić. W sumie zwierzęta tak trochę funkcjonują w taki sposób, tylko że my na to inaczej patrzymy, bo rozumiemy, że zwierzęta inaczej nie potrafią. Taki wilk, no, jest stworzony do polowania, czy kot, i to robi, ale jak człowiek by miał tak żyć, no to jest coś strasznego po prostu, nie? Człowiek, który nie ma w sobie empatii. Ten bohater drogi to jedyne właściwie, co sprawia, że on ma w sobie to człowieczeństwo, jest jego synek, o którego on dba. Gdyby nie miał tego synka, to też by gdzieś tam grasował, rabował. On zresztą, ten ojciec ma w sobie coś takiego dzikiego też. I tylko ten synek sprawia, że on znajduje w sobie to dobro. I tak się zastanawiam, czy rację ma Hobbes, że bez tego państwa, bez silnej władzy, która nas temperuje, która nas pilnuje, której się jakby trochę sprzedajemy z samych siebie, nie? Podporządkowujemy się tej władzy, a władza w zamian dba o nasze bezpieczeństwo, o ład społeczny. Czy jesteśmy w stanie, wiesz, no kurczę, kiedyś ktoś mnie nazwał anarchistą, że krawiec to
0: Właśnie
1: anarchista,
0: wiesz co,
1: ale.
0: chciałem to powiedzieć.
1: Co?
0: No właśnie, że mówisz bardzo anarchistycznie.
1: Ja nie mówię anarchistycznie, bo właśnie się tylko zastanawiam, wiesz, czy. Bo z kolei. Czytałem gdzieś fragment książki Plemię, gdzie nie zgadzają się z tym. Twierdzą, że właśnie w takiej sytuacji, gdzie autor się nie zgadza i twierdzi, że gdyby nastały takie czasy, że nie ma niczego jak u Kononowicza i znów się organizujemy właśnie w jakieś grupy, żeby przetrwać, to właśnie to uwolni z nas ten potencjał, który dzisiaj zatraciliśmy, że wtedy znajdziemy w sobie prawdziwego człowieka, zaczniemy coś robić, budować, nie
0: No
1: szkodzić
0: dobrze,
1: sobie.
0: dobrze.
1: I jak ty myślisz, czy raczej bez tej władzy zginiemy i zaczniemy, i na ulicach zaczną grasować kanibale, ludzie zaczną
0: Tak.
1: grabić, czy właśnie to uwolni w nas potencjał do tego, żeby
0: Nie,
1: stać się
0: nie.
1: lepszymi?
0: I nigdy w życiu, być może, wiesz, to też zależy i też możemy sobie władać pewnymi systemami, którymi akurat nie wiemy, czy były takie, czy się spławiły, czy też się nie spławiły, ale obecnie powiem ci, że nie ma innej opcji niż ten system. Jednak, moim oczywiście zawsze subiektywnym zdaniem to się skończy. Jest to blisko końca i dlatego też pomawiam i nie pomawiam, może nie pomawiam, źle użyłem słowa i bardzo prekuruję

0: prokuruje, żebyś Krawcze zrobił te wszystkie świetne audycje, które były przede wszystkim miał na celu zrozumienie tego świata, a nazywały się, pamiętasz jak, Czasy Ostateczne, dokładnie w ten sposób, tak się to zwało.
1: No to
0: Były.
1: dobra, no to dzisiaj są trochę takie czasy ostateczne, taka tematyka
0: No
1: akurat,
0: tak, no
1: przynajmniej na początek, bo pewnie się zmieni. Dobra, słuchaj, Furiat, bo ludzie trochę tu marudzą, żebym cię rozłączył,
0: dobra,
1: bo
0: dobra.
1: jesteś, wiesz, cyknięty, trochę to się słabo gada. Zadzwoń,
0: Dobra.
1: jak będziesz trzeźwy, no, jeśli taki dzień nastąpi jeszcze, bo nie wiem. To może są twoje czasy ostateczne, bo jak ty tak pijesz cały czas, to się wykończysz, chłopie. Halo? No, kłopoty z połączeniem. Halo? Halo? No, nie chcę tak rozłączać Furiata bez pożegnania. O, już dobra, już się słyszymy znowu. Halo? Teraz się słyszymy? No dobra, jakieś kłopoty techniczne.

0: właśnie. Jak sobie żył taki... Chłopstwo sobie żyło w dawnej Galicji, powiedzmy. No to tak. Jak było ciepło, to w polu zapierdalał. Cały czas coś do roboty, ciężka praca. Wstać, skoro świt, wydoić krowy, potem orać pole, zbierać tam słomę, gotować, szykować. No zimą mówi się, jest takie przekonanie, że taki prosty człowiek dawniej żyjący to zimą miał luz, nie? I sobie odpoczywał. Ale właśnie czytałem, że zupełnie nie, bo zimą miał takie zimowe zajęcia. Musiał sobie ocieplać wszystko tam jeszcze na początku zimy. Dużo czasu to zajmowało. Całą chatę musiał sobie obudować, tak jakby, no wiecie, gałązkami, mchem, ocieplić po prostu, żeby zatrzymać to ciepło, bo no zimy bywały srogie. Teraz znów nas taka spotkała dziwna sroga, jakby zima. I wyobraźcie sobie, że macie drewnianą chałupę, nie? No i zanim taki dom się nagrzał w ogóle, jak w kominku sobie napaliliście, to 2 godziny mogły minąć tak naprawdę. No i też trzeba było tam odśnieżać, różne takie rzeczy robić, nie pamiętam już, ale też miał dużo do roboty. Więc taki człowiek, który cały czas pracował i się zajmował takimi rzeczami, to on się nie nauczył nudzić tak naprawdę, bo mi się wydaje, że my jesteśmy bardzo zależni od swoich przyzwyczajeń też. Przyzwyczajamy się, wyrabiamy sobie pewne nawyki, jak to się mówi. Więc dzisiaj nabraliśmy takich nawyków, żeby sobie czegoś posłuchać, i coś chce poczytać, myśleć dużo. I nadmiar bodźców, to przebodźcowanie sprawia, że my potrzebujemy więcej też tych bodźców. Jak ich nie mamy, to się nudzimy, czujemy jakąś pustkę. A dawniej człowiek sobie na przykład potrafił chodzić po lesie właśnie i w ogóle go to nie nudziło, tak jak mnie teraz, nie? No mnie chodzenie po lesie nudzi zwyczajnie. Nie jest to dla mnie żadna przyjemność. A kiedyś człowiek sobie potrafił czerpać przyjemność z tego, że sobie siadł przy strumyku i ten strumyk fajnie szemrał sobie, nie? I że miał, mógł sobie chwilę odpocząć. To była dla niego świetna rozrywka, że sobie odpoczął chwilę na przykład. Albo że się spotkał z kimś i pogawędził sobie. I to taka jakaś prosta rozmowa, bo jak mogła wyglądać rozmowa dawnego chłopa? Powiedzmy, no co tam, a jak tam, a fajnie, a co widziałeś tam tego, ktoś przyjechał, a kto to przyjechał, nie? No taka bardzo prosta musiała być to rozmowa i spoko, nie? Więc człowiek nabiera pewnych nawyków, na pewno musielibyśmy znów nabrać nowych nawyków i to by trochę czasu zajęło. Wielu by tego nie wytrzymało i by się w tym nie odnalazło, cierpiało, w końcu by skończyło ze sobą. Tak jak żona bohatera właśnie filmu, książki The Road, która popełnia samobójstwo zaraz na początku tego całego kataklizmu i zostawia właściwie męża z tym synkiem dopiero co narodzonym, czy tam małym chłopcem. To też jest ciekawy bohater, bo on zna tylko ten świat, który już jest zniszczony, zdewastowany, dziki, barbarzyński i tylko taki świat zna, więc tak naprawdę ten chłopak aż tak bardzo nie cierpi, bo on nie ma skali porównawczej. Ktoś, kto się urodził w takim świecie jak ten chłopak, no to on... Dla niego niesamowitym przeżyciem jest to, że znaleźli jedzenie jakieś i zrobili sobie ucztę, której on nigdy wcześniej nie miał, takiej uczty i jest zadziwiony tym, nie? No, a dla nas co by było takim wielkim przeżyciem? No nie wiem, kupienie sobie Lamborghini i nowego domu, czy wycieczka do wirtualnej rzeczywistości, już nie wiem, jakieś takie wielkie rzeczy, nie? Już tylko. Więc trochę słabo to wygląda przejście. Ale już następne pokolenie, które się urodzi i jakieś dziecko urodzone w takim właśnie postnuklearnym, powojennym świecie, który może nas spotka po III wojnie światowej, no to ono będzie się patykiem bawiło i w kałuży sobie skakało, nie? I jak ktoś przyniesie do osady, powiedzmy, jakiś artefakt z dawnego świata, artefakt, no powiedzmy gramofon, który uda się podłączyć do prądu i zagra muzyka, nie? To będzie niesamowite przeżycie. Niesamowite przeżycie i zabawa taka, że będzie to wspominało jako coś niesamowite wydarzenie. Wszyscy się zejdą, nie? Wszystkie dzieciaki, to będzie coś niesamowitego. Więc wychodzi na to, że postęp cywilizacyjny, konsumpcjonizm, bogacenie się i polepszanie sobie warunków życiowych, to człowiek zawsze sobie chce ułatwiać życie od samego początku pewnie, nie? Człowiek kombinuje, jak tu sobie ułatwić życie i pewne procesy uprościć. I to nam się cały czas udaje, ale w tym jakaś pułapka jest, bo w końcu lądujemy w jakiejś ślepej uliczce. I jak długo to mamy ciągnąć? Aż dożyjemy takiego świata, gdzie będziemy tylko myśleć, że coś chcemy i to się pojawi przed nami? Jakiś materializator. Powiedzmy, to nie jest takie znowu... To nie jest w sumie takie odległe. To nie jest w sumie takie odległe, bo już dzisiaj trochę tak mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Sklep pod ręką. No ja mam 2 kroki do sklepu. Coś chcę sobie obejrzeć, jakiś film. Mam dostęp do wszelkich filmów i wszelkich gier tego świata, książek, wiedzy. W ogóle też sprawdzają się moje niektóre przepowiednie. Mówiłem, że te przedmioty elektroniczne zaczną w końcu przypominać te, które znamy z fantazy. Już się zamiast zegarków pojawiają się smart ringi, takie pierścionki na palec elektroniczne, które mają też tam wszystko, mierzą puls, coś wyświetlają, więc idzie w tym kierunku. Cześć, Waranie. Hej, hej.
1: Cześć. Przepraszam. Cześć, Krawczy. Ja ten chciałem nawiązać jeszcze do tego, czy człowiek jest dobry, czy zły. O. Bo też nie słucham od początku, gdzieś tam chwilę przed telefonem furiata. Bo też był taki film, akurat ja znałem tylko film Władca Much. Czy kojarzysz ten tytuł?
0: O dzieciakach, które lądują po wypadku na wyspie, bezludnej, tak. I muszą się zorganizować. Tak, świetne, świetne to jest.
1: No właśnie to mi się wydaje, że tak trafnie to przedstawia, bo to są no, dzieci, nie? Które może tam nie są w pełni rozwinięte. I z tego, co pamiętam, to tam no po prostu one walczyły między sobą o jedzenie, o zasoby. Pojawiały się to takie pierwotne instynkty, nie? Co trochę może pokazywać, że człowiek to jednak te zwierzę.
0: A polecam, słuchajcie, audycję Bukowski w Nocnym Radio, znajdziecie na kanale, gdzie Grzesiu od Pizzy i Ciąg Bolunga właśnie wzięli na warsztat Władcę Much, bo to jest Władca Much, nie? Nie Władcy, bo to kreskówka, tylko Władca Much jest i tam o tym jest dużo. To jest ciekawe, dzieciaki się w plemiona właściwie organizują. To jest to, co ja przewiduję, że to tak bym to widział, że tak człowiek będzie robił, że w plemiona się zacznie organizować, jak nie będzie niczego znowu.
1: No po prostu wychodzi to, co jest w ich naturze, jakby w genach, a nie to, co nauczyło ich społeczeństwo.
0: Ale czy takie,
1: Tak mi się wydaje.
0: takie plemiona to muszą być wojownicze? Czy wiesz, czy tam nie ma miejsca na jakieś przygarnięcie kogoś z innego plemienia, na nakarmienie kogoś, jeśli to nam się nie opłaca i tak dalej? Tak myślisz?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że jak jest dobrobyt, no to jak najbardziej ludzie są, przynajmniej ludzie, no, ludzie są na pewno do tego zdolni, tak, żeby kogoś przyjąć czymś się opiekować. Ale niestety, kiedy jest tam głód, no nie wiem, zaraza, ogólnie bieda, no to wtedy najczęściej się pojawia ta agresja i brak empatii.
0: Może coś być na rzeczy. Tu pisze Miki, to Goldlink, nie Bukowski, napisał jednak. Audycję prowadzi. Audycja się nazywa Bukowski przez dwa O. Bukowski. A to audycja się tak nazywa. No właśnie, to jest ciekawe, czy musi być ten względny dobrobyt i musi nam niczego nie brakować. Chyba trochę tak, chyba trochę tak. Niby są w naszym współczesnym świecie często sytuacje, że ktoś bardzo biedny właśnie nawet chętniej wspomoże jakiegoś żebraka czy bezdomnego, ale to jest takie, może taka iluzja trochę, bo wiesz, dzisiejszy taki ubogi człowiek, to on ma mieszkanie, ma w mieszkaniu ciepło, ma jedzonko jakieś tam, jest pomoc społeczna, to nie jest taki biedny człowiek, któremu grozi, że jutro będzie głodny, powiedzmy, nie? Albo nie ma się w co ubrać i się boi i z tego strachu, że jemu zabraknie. No to zwierzęta tak mają. Zwierzę, jak tylko czuje, że jemu zabraknie jedzenia, taki mały kociak, jak znajdzie coś do jedzenia, taki dziki mały kociak, on bardzo broni tego swojego jedzenia i nikogo tam nie dopuszcza automatycznie, nie? Wiesz, drapie i parcha i syczy, bo walczy o swoje przetrwanie, nie? I nie przyjdzie mu do głowy, żeby tam dopuścić kogoś. Człowiek pewnie tak
1: No,
0: samo.
1: dokładnie. A to w sumie jak jesteśmy przy kotach, to ja ile miałem kotów, to zawsze to obserwowałem, że mimo tego, że są najedzone, to i tak lubią polować dla przyjemności, nie? Na przykład ptaszki czy coś takiego.
0: No, trening może, nie? Po prostu.
1: Tak.
0: Gdzieś tam czuje, że musi się doskonalić, że to jest jego przetrwanie, umiejętność polowania. Tak czuje i się chce w tym. Ale może nie tylko, może ma potrzebę. No nie wiem, jak człowiek się bawi, to niekoniecznie trenuje, czy się doskonali w czymś. Chociaż też się kiedyś nad tym zastanawiałem, że człowiek, który gra w te gry komputerowe, czy ogląda horrory, czy cokolwiek robi takiego, a jakaś rozrywka, to też może coś w tym jest takiego ze świata natury, że no nie wiem, jak to powiedzieć, ale.
1: Coś tam zostało po prostu z tych czasów, kiedy byliśmy tam bardziej prymitywni, nie?
0: My sobie grając w grę testujemy, sprawdzamy różne rozwiązania, tak jakbyśmy się przygotowywali może do. Znaczy, zdobywali jakąś wiedzę, umiejętności, kombinowania. No nie wiem, nie wiem. Ale tak myślę, że jak się zrobi totalny kryzys i no powiedzmy, że Rosja atakuje Polskę. Przypuszcza się, że pierwszy zacznie od ataków hakerskich, takich, żeby sparaliżować nasze różne tutaj systemy komunikacji, połączenia z satelitami i tak dalej, a potem dopiero atak rakietowy. No to przypuszczam, że jak tylko się dowiemy, że coś takiego nastąpiło na większą skalę, to ludzie ruszą do sklepów i będą się taranować po prostu, wiesz, wywracać się nawzajem, pod pachę coś i wiesz, i szybko, kurwa, do domu z tym. I każdy będzie miał w dupie drugiego człowieka. Ważny będzie on, ona i rodzinka, ewentualnie najbliższa, jako ta podstawowa komórka społeczna. I to jest pewne jak amen w pacierzu, nie? Raczej.
1: Tak, to też mi się tak wydaje. To było nawet dobrze widać, jak zaczęła się pandemia COVID, ludzie walczyli w sklepach o papier toaletowy, nie?
0: No, ale to było niepokojące. Przychodzisz do sklepu, a tam puste półki, nie? I taki. I tobie też się włącza od razu taki jakiś instynkt przetrwania. Puste półki, ja pierdolę. Coś pod
1: Coś nie
0: pachę,
1: tak.
0: nie? Od razu coś pod pachę, co znajdziesz?
1: No,
0: Masakra z tym człowiekiem.
1: na szczęście jakoś tam za bardzo nie wtedy, że tak powiem, no nie robiłem tych zakupów za dużych, ale chyba tam kupiłem parę konserw i wiesz, takich rzeczy typu makaron. No, na pewno nie w ilości hurtowej, nie tylko w ilości kilku sztuk.
0: A chciałbyś waranie, znaczy jak, może inaczej, czy zdecydowałbyś się żyć w takim świecie postnuklearnym i walczyć o byt, przemierzać bezdroża i tam, wiesz, kombinować i się, i tak, no, żyć takim smutnym życiem, czy byś se palnął w łeb na przykład?
1: Wiesz, no fajnie się na pewno ogląda takie filmy właśnie typu drogi w postapokaliptycznym świecie. A w rzeczywistości to mi się wydaje, no nie, palnąć w łeb to nie, ale jakoś dążyłbym do spokojnego życia raczej tam na skraju. Raczej bym uciekał od ludzi w takiej sytuacji. Żeby żyć sobie gdzieś spokojnie. No nie wiem, mieć dostęp do tego pożywienia, do schronienia.
0: Przypuszczam, że ci, którzy mają gdzieś domy na wsi, to się zaraz do nich rodzina odezwie, na przykład po latach w takiej sytuacji i się do nich będzie próbowała zwalić. I to będzie taki test, czy przygarnąć tam. No, myślę, że chętnie ludzie się zaczną tak właśnie łączyć gdzieś tam w rodziny najpierw. Wiesz, jedziemy do rodziny, nie? To będzie pierwsze, co przyjdzie
1: Na pewno.
0: niektórym do głowy, że jedziemy do rodziny, zwalamy się tam i się gdzieś barykadujemy, budujemy jakieś ogrodzenia, a potem ewentualnie kogoś jeszcze dokoptować i się takie grupki potworzą ewentualnie.
1: No, to nawet było widoczne podczas II wojny światowej w Anglii, gdzie tam masowo ludzie wyjeżdżali na wieś z miast, ale żeby uniknąć bombardowań. Przynajmniej wiem na pewno, że dzieci były wysyłane na wieś.
0: No, przerąbane było życie tam na przykład też i Anglików. Oni musieli gdzieś, wiesz, to do schronu się chować, to do roboty zapierdalać, potem w strachu, nie? Bombardowania jakieś. No i to tak ciężko się żyło. Ja nie wiem, czy bym chciał tak żyć w sumie. To po co tak żyć w ogóle?
1: W czasie wojny?
0: No, albo po jakimś kataklizmie, czy po wojnie, czy w czasach postapokaliptycznych, to po co tak żyć? Z rozpędu, bo jest w nas chęć, żeby przeżyć jeszcze trochę, no ale tak nie rozumiem tego do końca. Mi by się nie chciało. Ja bym chyba wybrał drogę ucieczki z tego świata po prostu.
1: No, ja bym na pewno próbował na początku.
0: No bo to chyba się głównie sprowadza do tego, czy musisz o kogoś zadbać, nie? Czy jesteś sam?
1: No to na pewno też ma duży wpływ na tę decyzję. No wiadomo, że jakoś tam o bliskich to chciałoby się zadbać w takiej sytuacji, to o nich by się myślało priorytetowo.
0: No, ale to ja myślę, że pierw ludzie się będą łączyć w podstawową komórkę rodzinną, potem plemiona. Kilka rodzin, na przykład zaprzyjaźnionych, będzie się łączyło. Z tego powstaną plemiona, a potem, wiesz, no dalej idzie jakieś osady, potem miasteczka i tak dalej. I znów od początku wszystko zaczynamy, tylko z jakimś bonusem, no bo pewnie wiedza nie zaginie. Nawet w największej katastrofie wiedza nie zaginie i wspomnienia o dawnej cywilizacji. Ciekawe, jak przyszli ludzie po takim kataklizmie będą opowiadali sobie historię o dawnej cywilizacji. Pewnie będą cuda niewidy opowiadali i będzie straszny szum informacyjny i będą sobie, wiesz, opowiadać, jak to żyli ci. Będą o nas opowiadać jako o takich Atlantach trochę, nie? Że co to oni nie mieli? Oni mieli takie, że miał takie urządzenie i on z nim rozmawiał. Jemu to urządzenie wszystko mówiło, co on chciał. A tam się będą dziwowali. Och jo, opowiedz nam jeszcze raz, dziadku, o tym. No,
1: no ja jestem ciekawy, jakie by to nowe religie wtedy powstały.
0: Wolę nie myśleć, co to ludziom przyjdzie do głowy w ogóle.
1: Wiesz, oczywiście na podstawie tego, co jest teraz, nie?
0: Może zmieszają ze sobą jakiegoś Kaczyńskiego, Jezusa i UFO i wyjdzie im coś.
1: To. No, tu znajdą, nie wiem, jakąś książkę i okaże się, że to święta księga, nie?
0: No, adwokat pisze, że jestem tchórz i mięczak. No,

0: Okej, okay, dobrze, w porządku. Z połączeniem. I teraz tak. W zasadzie w Polsce mówi się, że bigos to jest takie danie, podsumowanie tygodnia, bo do bigosu w Polsce wrzuca się wszystko po kolei. Ja bym chciał powiedzieć, że można również zrobić nie tylko bigos, ale również jakąś inną potrawę, na przykład warzywną, czy coś w tym stylu. Czy mam na myśli to, że zostają nam pomidory, zostaje nam jakaś tam marchewka, cebula. Wybieramy się na zakupy i robimy właśnie takie śniadanie, czyli taki ala, w sensie ala, że to nie jest bigos sensu stricte z kapustą, ale jest to takie podsumowanie, bo ciachamy wszystkie warzywa rano na patalenkę i robimy sobie taką potrawkę warzywną. Polecam spróbować zmierzyć się z czymś takim, z tak zwaną surowizną. Czyli przykładowo, jest to dla nas kosmos, jest to dla nas w ogóle jakieś coś, jakaś aberracja, jest to dla nas w ogóle nie do przyjęcia. To robimy sobie w ten sposób. Załóżmy, że potrawa się składa z jednej cebuli, a dwóch pomidorów, jakiegoś tam kabaczka, sera feta czy coś w tym stylu. To robimy tak. Połowę cebuli kroimy w kostkę, wrzucamy na patelaszkę, podsmażamy ją. Tego kabaczka też podsmażamy, ale tylko połowę. Plus jeszcze jakieś inne warzywo, nie, papryka, ale też tylko połowę. I gdy już się to zarumieni, zmiękczy się, wtedy pozostałe warzywa, które mieliśmy też, które pokroiliśmy sobie w kostkę albo w paseczki dla odmiany, wrzucamy i to dosłownie wrzucamy na 2 minuty. Na wysoki ogień, na 2 minuty, to się ma tam tak lekko zblanszować. One mają tak poczuć tą gorącą temperaturę, ale żeby nie przeszło u nich to na wskroś. I wyłączamy, stawiamy patelnię na desce w jadalni, do tego chlebek, masełko, jakaś tam pasta i proponuję spróbować tak coś. I w ten sposób może zaprzyjaźnicie się z tymi warzywami na surowo właśnie tak. Mam połączenie z takim fajnym panem Joda. Witam serdecznie.
1: Cześć, może tylko pytanie, czy w ogóle cokolwiek słychać?
0: Ja słyszę Ciebie bardzo dobrze.
1: No, słychać.
0: Okej. Okay. To jeżeli pozwolisz, ja tutaj zaproponowałem taką luźną audycję, bo nie chcę powiedzieć, że z braku laku i ki dobry, ale przesłuchałem parę audycji z tego tygodnia, niektóre na żywo, niektóre z odsłuchu w postaci podcastu na falach nocnego radia. I mam pewien kłopot, ponieważ ich nie mogę zrozumieć i nie za bardzo sobie z nimi radzę. I są takie dwa fundamentalne pytania. Po pierwsze, jak należy tego. Ja tutaj rozmawiam z człowiekiem, który jest bardzo doświadczony, jest obyty w świecie blogerów, youtuberów, różnych ludzi związanych z internetem, z komputerami. Jak należy we współczesnym świecie podchodzić do tego zjawiska, jakim jest właśnie jakiś blog, jakim jest radio internetowe, w którym ktoś wylewa jakieś pomyje, czy albo inaczej wygłasza swoje zdanie, opinie w różnym języku bez żadnej kontroli. Czy my mamy przejść koło tego obojętnie? Czy mamy się w jakiś sposób odnieść do tego? Czy my mamy obowiązek? Czy my mamy przyjemność? To jest tak. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja właśnie chciałem w ramach podsumowania, ponieważ ja na samym początku powiedziałem audycji, na początku audycji powiedziałem, że my mamy dzisiaj 1 października, czyli oktober po niemiecku, czyli w moim pokoleniu dużo ludzi było takich, którym kojarzyło się oktober. Jak ktoś powiedział oktober, to każdy mówił, a Oktoberfest, wiem o co chodzi, tak. I kiedyś, kiedy to był jeszcze kraj za żelazną, przepraszam, kurtyną, no to było okos westchnieni wspomnień, jak przyjeżdżali ludzie, którzy gdzieś tam byli, gdzieś w Monachium, gdzieś w Aachen i świętowali Oktoberfest. W ogóle taka propos, to jest wszystko, jest audycja na żywo, jest to całkowity spontan, nawet nie wiem, gdzie według Niemców, gdzie jest oryginalnie odbywa się, czy to się odbywa w większych miastach i wszędzie jest traktowany Oktoberfest jako Oktoberfest każdego miasta, czy jest jakieś jedno miasto centralne, które jest uważane za stolicę Oktoberfest, tego nie wiem, ale wiem, że czy ta tradycja zanika, to tego nie wiem, ale wiem, że dużo Niemców uczestniczy w tym. I jak był jeden Polak, który pracował w Niemczech, wrócił do Polski, później został zaproszony na jesień właśnie na

0: Oktoberfest, no to troszeczkę się zniesmaczył, ponieważ tam nie, i też nie wiem, to była tylko relacja naoczna człowieka, który był na takim Oktoberfeście dwa dni, po czym stamtąd uciekł i powiedział, że nigdy więcej na żaden Oktoberfest nie pojedzie. Czy tak jest na każdym Oktoberfeście, to nie wiem. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ludzie zasiadają, piją, sikają, czy jeszcze robią dwójkę, to tego nie wiem, noszą im piwo, śmieją się głośno, śpiewają piosenki i gadają. No to no nawet
1: fajnie, nie?
0: Fajne, nawet polskie wesele takie nie jest. No nie do końca, bo w pewnym momencie, wiesz, już zanikają, jak już masz, wiesz, zauroczenia alkoholowe, to już zanikają pewne instynkty i pewne rzeczy przestają ci przeszkadzać. Czyli jest takim w pewnym sensie zezwierzęcenie, no czym się różnimy od innych zwierząt, prawda?
1: Inne zwierzęta też się lubią alkoholem uwalić.
0: No tak, tak. I jeszcze, wiesz, jeszcze tak, jeszcze jest tak, że mówi się, o, ale się upił, jak świnia. A tak naprawdę świnia we własnym środowisku nie jest wcale taka brudna, jak nam się wydaje.
1: To jest bardzo czyste i bardzo inteligentne zwierzę, nawet niektórzy twierdzą, że na poziomie psa albo wyższym.
0: Tak, właśnie. Właśnie to chciałem powiedzieć, że gdy na przykład taki, powiedzmy, nazwijmy go porządny farmer, czy normalny farmer, zawsze przed, wiesz, jak podał kolację świniom, to każda świnia dostawała w swojej tam zagródce, w oborze, dostawała taki duży pęk słomy i powiem szczerze, że jak ona chodziła w ciągu dnia po tym jakiś tam, po tym, tym takiej brudnej posadce, po tym, w tym chlewie, natomiast z tej słomy potrafiła sobie ulepić, no tak urobić sobie tym ryjkiem takie fajne, fajne, czyste spanko, że spała, jak to się mówi, na suchym, nie na mokrym, prawda?
1: Tak, tak, tak, jak pamiętam, jeszcze mieliśmy świnie kiedyś tam, mieszkając na wsi zurbanizowanej, to tak było czasami. No i świnie ptak się biera, ale kawał mi się przypomniał. Mm-hmm. W drugą stronę zupełnie, taki, to jest poziom podstawówki,
0: tak.
1: Bądźcie zrozumiali. I w rzeczy samej w podstawówce było opowiadane, jak tam dwie świnie tak stoją przy korycie i tak pieprzają, nie? I tak jedna świnia tak strasznie ze smakiem coś pieprza, to druga tak na nie patrzy i tak mówi, ty, a co ty tam jesz, nie? Ona, nie. Banana jem, nie? Ale jak to banana? Brązowego? Ale bo drugi raz już go jem. No, nie był to wysokich lotów humor, ale tak.
0: Na rozluźnienie, słuchajcie, na rozluźnienie.
1: Świnie to są jakieś mądre zwierzęta, ale jak chcesz zrobić podsumowanie tygodnia, jakieś tak. Takie kipigos, temat na winie, co się na winie, to może byś nam przedstawił jakieś katalońskie danie, bo teraz tam w Katalonii się dzieją Aragonii, także niesamowite rzeczy teraz, no po prostu ludzie są lani przez policję, pałowani na całego, strażacy tych ludzi bronią normalnie, robili ludzkie tarcze z siebie, dostali wpierdol od policjantów ci strażacy za to, że tych ludzi bronią, no są wszyscy rani, młodzi, starzy, nieważne.
0: No dobrze, ale ci, przepraszam na emocje, ale ta policja to jest z Katalonii, czy ona została przywieziona z północnej części?
1: Z południowej, przywieziona została, oczywiście, że została przywieziona.
0: No właśnie. No to można powiedzieć, że ludzie ludziom zgotowali ten los.
1: No, także co, polecamy kwaśne jabłka, bo są modne w Katalonii? Czy masz jakieś lepsze przepisy?
0: Nie, niestety nie wiem, co jest modne w Katalonii. Wiesz, ja tam nie byłem w tym rejonie jeszcze. Na razie zwiedzam Hiszpanię, zacząłem zwiedzać od wysp. A jest to mało miarodajne, ponieważ większość tych hoteli na wyspach to daje takie jedzenie raczej pod turystów europejskich, zwłaszcza z północy. Dlatego nie wiem, ale jeżeli możesz coś podać. Ja mogę tylko podać szaszłyki, tylko że nie wiem, czy to jest katalońskie jedzenie, szaszłyki.
1: Coś tam kiedyś pamiętałem, szukałem kiedyś tam, prowadziłem kiedyś bloga winarnego na zlecenie tak. A mi poszedł przepis, ale nie pamiętam. Nie?
0: Ale może ci się w trakcie audycji przypomni. Tylko...
1: Ale może ten, a co z tymi Niemcami? Dlaczego tak się na Oktoberfest zrzucił? No fajna sytuacja, ale ja myślę, że Oktoberfest... wiesz co mnie zawsze zastanawiało? Dzień Świętego Patryka i Oktoberfest, nie? Jakimś dziwnym trafem Oktoberfest nie jest tak popularny wszędzie na świecie jak Dzień Świętego Patryka. W sensie, że nie ma lokalnych wersji. Nie? Ja pamiętam, jak gdzieś chyba w 2010 się przechadzałem po Warszawie, chyba wtedy w czwartek, chyba ten dzień Świętego Patryka czy coś takiego.
0: Tak.
1: I po prostu wszystko było zażegane, nie? Wszędzie były Żydzi. Wchodzę do metra, to się mało nie poślizgnąłem na tutaj kolacji.
0: Mhm.
1: Totalna masakra, nie? Sodoma, Gomora i Watykan normalnie w jednym, nie? Totalny rozpizdziel. Ale to, wiesz, świadczy o tym, że ta kultura tego dnia Świętego Patryka jest, nie? Jakoś na świecie znana, nie? W Stanach to jest masakra w ogóle, wiadomo, tam imigranci, ale też w Polsce. I nie tylko, wszędzie, jakoś to jest mocno poza. Z kolei Oktoberfest każdy słyszał, ale to święto nie jest jakoś tak może wybitnie wyeksportowane wszędzie.
0: To jest prawda, to się zgodzę z tobą. Z tym, że wiesz co, ja swego czasu, jak jeździłem autobusem z ludźmi, jeździłem tutaj w okolice Ulm, Regensburg, tutaj aż pod Jezioro Bodejskie, od strony niemieckiej, także oglądałem sobie Alpy, kąpiąc się w wodzie, i tamte tereny były takie winno-jabłkowe, czy jabłczane, nie wiem jak to powiedzieć.
1: Cydry wina.
0: No i właśnie, wiesz co, i właśnie oni robili sobie święto właśnie, to, wiesz co, ja się nad tym nie zastanawiałem, ale teraz jak o tym mówimy, to tak myślę sobie, że rzeczywiście Niemcy to jest kraj taki związkowy i jest naprawdę zróżnicowany i nie można ich przyjmować jakby jedną miarą. Zmierzam do tego, że tam oni powiedzieli, że oni nie świętują Orko Oktoberfestu, tylko oni świętują zbiory właśnie jabłkowe, ponieważ ich jabłka idą przeważnie właśnie na wino, są materiałem, z którego się robi wino. I ich napitkiem po właśnie takich żniwach jesiennych, jabłkowych, jest właśnie świeże wino z pierwszych jabłek, które zostały zerwane w czasie z tych drzew, które wcześniej tam dojrzewają. To wino już zdążyło się tam, wiesz, w odpowiedni sposób sfermentować. Dodany tam został jakiś tam, nie wiem, czy spiryt, czy co. Ale było tak zwane młode wino, którym się można było łatwo ululać. I oni świętowali właśnie te żniwa jabłkowe, świętowali właśnie takim winem właśnie młodym.
1: Fermentacja, już mi się coś przypomniało. Trzeba to kiedyś opowiadać, albo gdzieś to słyszałem, ale jak powiedziałeś fermentacja, przypomniałem mi się rzecz, którą żeśmy z Olą widzieli jakiś czas temu.
0: Mhm.
1: Każdy chyba słyszał o tym szustromingu, nie? Każdy słyszał o szustromingu, można to kupić w puszce, jest do pochytania w Polsce. Nie jakoś szczególnie tanie. To jest sfermentowany śledź, który śmierdzi tak, że koty żygają nawet, nie? Jest jeszcze, to już nie osób wie, jest jeszcze coś takiego jak hakarl.
0: Mhm.
1: To jest podobna rzecz, tylko z rekina. I to jest z kolei bardziej chyba norweska sprawa, nie szwedzka.
0: Mhm.
1: Ale jak pojedziemy jeszcze dalej, kurde, tam na północ,
0: tak?
1: No to na Grenlandii jest takie coś jak kiwak.
0: O.
1: A kiwak to już jest po prostu ciężki hardcore, bo to jest fermentowane mięso, w zasadzie w rozkładzie alki, czyli takiego ptaka dużego, które się zaczywa w foczej skórze.
0: A w jakim celu?
1: W Grenlandii.
0: Nie, nie, w porządku, ja rozumiem, tylko w jakim celu to się zaszywa w skoczy?
1: Zaszywa, żeby tam ładnie, wiesz, skruszało, nie? Tak,
0: tak.
1: I doszło do siebie i nie wiem, na jaki czas to jest zasypywane, chyba nawet na miesiące to się już liczy. W każdym razie widziałem, jak to te eskimoski tam jadły, to tak, wiesz, obdzierały to z tego, z piór, tą alkę jakąś taką, bo przecież ona taka jakaś duża w sumie nie była teraz, co, nie była jakaś duża.
0: Tak.
1: I było takie czerwone to mięso, takie miękkie, ale no kurde, nie wiem, czy bym się tego tknął po prostu. To jest mega hardcore, a takich potraw jest więcej. Są jaja stuletnie, tysiącletnie, jest balut i o cholera.
0: No wiesz, no jak tak byśmy w ten sposób patrzyli, to można jeszcze...
1: Ogórków kiszonych ludzie nie lubią na świecie, się boją, nie?
0: No właśnie, powiedz mi, a one wcale 1000 lat nie mają, ani 100.
1: Ale powiem ci, że jak oglądałem filmiki, kiedy ludzie nie wiedzą, co to jest, nie?
0: Tak.
1: Na przykład tego znanego kanału na YouTube React, to powiem ci, że wielu osobom smakują nawet, nie? Do momentu, w którym nie wiedzą, co jedzą, nie? Bo ja nie wierzę, że taki kurde kiwak może dobrze smakować, jak ty nie wiesz, co to jest, nie? Musi walić nimi usiernie. Taki ogórek kiszony, ładnie zrobiony, to jest słodkie.
0: No tak, ale zwróć uwagę na jedną rzecz, że w pewnym sensie każdy z tych narodów takich, bo ja sobie nie przypominam, żeby Polacy mieli jakąś taką potrawę, ale z tych narodów właśnie takich, powiedzmy, dawnej Unii Europejskiej, czy dawnych krajów zachodnich, czy północnych, każdy z nich szczyci się właśnie, że ma jakąś taką dziwną potrawę, której nikt nie je. To, co wymieniłeś właśnie Szwedzi, Norwegowie, ludzie dalekiej północy, Grenlandii, przecież Belgowie, Belgowie mają przecież też coś takiego, jakąś potrawę taką strasznie śmierdzącą, którą, czy Holendrzy, której nikt nie je. Francuzi mają przecież różne sery takie, sery, po które sięgają tylko
1: jest ten włoski ser raku, on się chyba jakoś nazywa, po którym pchły skaczą. Zaraz tu znajdę. I jest jeszcze ten haggis szkocki, który jest ten, nie, który jest owczym tym, owczym żołądkiem, nie?
0: Pasz tak, tak, tak, owczym żołądkiem, tak. I zobacz, nawet Japończycy, jeżeli ktoś miał okazję oglądać taki stary film z lat chyba 80. Szogun? Tak.
1: Szogunie była ta scena i o tym będziesz mówił. Szogunie była taka scena.
0: Nie, to ty mów, ty mów.
1: Andrzej San już był tam uznany jako tak, dostał miejscówę gdzieś na wsi.
0: Tak.
1: Wziął bażanta, upolował.
0: Tak.
1: I sobie go powiesił na tym, powiesił, to już chciałem wcześniej powiedzieć, powiesił go sobie na tym, na chatce.
0: Tak jest.
1: Żeby skruszał, nie?
0: Tak jest.
1: No i jakiś tam stary Japończyk podszedł do tego, wziął to i wyrzucił, no bo mówi, śmierdzi, nie? Wiesz, tak, tak nie może być, nie? I Japończyka zabili, nie? Za to, że tam zrobił jakieś, nie posłuchał się i że zrobił źle, no dostał tam
0: czapę.
1: Nawet nie harakiri, po prostu go dostał w czapę, nie? Ścieli tak. Go i tyle. A ten Andrzej tam mówi, Jezus Maria, jak to możliwe, nie? Przecież to kurde tak się robi z tymi ptakami, nie?
0: Mhm. Także, tak, wiesz, tak. Także to była jakaś taka, wiesz, no metoda, ludzie mnie się wydaje, ja tak dokładnie nie wiem, nie znam się historii, bo w pewnym momencie dlaczego człowiek zaczął mięso gotować? Przecież wszystkie ssaki nie gotują mięsa, prawda? Ale wydaje mi się, że było w pewnym momencie jakiś był pożar, czy piorun walnął i wiesz, jakaś sarna, czy jakiś inny zwierz nie zdążył czmychnąć i został po prostu, wiesz, upieczony w tym lesie, czy tym i człowiek, gdy później powędrował tam, zobaczył jakąś padlinę, rozkroił, ugryzł, zjadł kawałek i stwierdził, że to jest smaczne, zdrowe i wydaje mi się, że w ten sposób wpadli na ten pomysł. A później, gdy nie było przykładowo, wiesz, nie było w jakichś takich okoliczności, czy wiesz, czy...
1: To trzeba popatrzeć na to, jak się robi kiszenie, nie? Jak weźmiesz sterylny ogórek, taki sklepowy, wyczyszczony i w ogóle, taka chwilę, masz...
0: Ten ogórek, to on ci zgnije, a się nie zakiśni. Bo przecież nie ma tam kultur, nie ma kultur bakterii, które mogą rozpocząć proces.
1: Dokładnie o to chodzi. I właśnie wydaje mi się, że to takie śmierdzące potrawy się z tego biorą w dużej mierze, nie wszystkie, że po prostu niektóre tam rzeczy, które jemy, czy tam ludzie jedzą, mają jakieś kultury bakterii, które potrafią je zakisić, tak?
0: Tak.
1: Albo jakoś zrobić tak, że cię nie zdechniesz, jak to zjesz, nie? Bo wiadomo, że odpadli na takiej, powiedzmy, w większości wypadków umrzesz. Ale nie każdej, nie? No tak. Bo taki ogórek zakiszony to jest de facto padlina, tylko że roślinna, nie?
0: No nie tylko ogórek, również kapusta kiszona. Ja pragnąłbym przypomnieć, byłem tutaj, kiedyś byliśmy, tak zwiedzaliśmy Londyn i wstąpiliśmy do POSK, czyli to jest Polski Ośrodek tam jakiś tam kulturalny, Polonii Polskiej. I mi opowiadał właśnie taki dziadek, który tam, wiesz, po prostu został po II wojnie światowej. I mówi, jego kolega miał otwarty polski sklep. I wyobraź sobie, że ktoś z Anglików doniósł do kancilu, że u tego Polaka sprzedawana jest stara kapusta, nie nadająca się do jedzenia, wiesz, taka zgniła. A on po prostu, wiesz, sprzedawał kiszoną kapustę, którą sam zakisił w beczkach, wiesz, drewnianych tam i tak dalej. I dostał z kancilu, wiesz, mandat, upomnienie i nie miał prawa sprzedawać, wiesz, no, w tej całej, wiesz, mądrości Brytyjczyków, gdzie największa liczba laureatów Nagrody Nobla, czy to z fizyki, czy z matematyki, to są właśnie Brytole, to taka jest z drugiej strony jakaś taka głupota, że nikt się nie pochylił nad tym daniem, nie zastanowił się, jak to, jeżeli to Polacy jedzą stale, to coś tym musi być i wiesz, no, czy może dać tabliczkę tylko dla
1: Europy. Słuchaj, a patrz jakie to są debile, nie? Jak wzięli ten swój black pudding, nie? Pudding i tą kapustę kiszoną posiekali, dali to na grilla i ten albo do piekarnika, to wiesz, jak super by to wyszło?
0: Tak, tylko tutaj jeszcze jest nie tylko ten black pudding, ale Chciałem powiedzieć, że niestety Brytyjczycy nie umieją robić kiełbas, bo te kiełbasy, które oni podają...
1: Ale tak, nie umieją. Słuchaj, zwróć uwagę, że jak oglądasz programy kulinarne jakieś, albo w ogóle o jedzeniu jest sytuacja...
0: Sunday Kitchen.
1: W Ameryce, w Wielkiej Brytanii, to wszyscy mówią, no tu bym miał hiszpańską kiełbasę, no tu polską, tu niemiecką, tu portugalską, tu włoską. Nigdy nie będą na swojej kiełbasie.
0: Tak.
1: Nigdy.
0: Tak. I to jest, wiesz co, i to jest taka pewna ułomność, którą nie da się chyba wytłumaczyć. No nie wiem, no nie da się tego chyba wytłumaczyć, dlaczego nie, wiesz co, ja nie wiem, czy to już opowiadałem na antenie Nocnego Radia, ale ja miałem okazję rozmawiać, w Bostonie jest taka bardzo fajna restauracja, każdemu polecam, ktokolwiek jechał gdzieś tam na północny wschód, na piaszczyste plaże Skegness, po drodze przejeżdża przez Boston, polecam gorąco Swojskie Jadło. Dziewczyny się rozwijają, to są dwie dziewczyny, siostry prowadzą ten biznes razem z mamą i z babcią. Naprawdę tam jest bardzo dobre jedzenie. Myśmy byli, wiesz co, chyba po 2 miesiącach, kiedy oni otworzyli tą knajpę, a to już było chyba 3 lata temu, ten czas tak szybko płynie. Byliśmy ostatnio u nich, akurat mieliśmy szczęście, byliśmy do południa. Zjeść sobie, wiesz, ruskie pierogi, przepyszne, wspaniałe. Wiesz, tam zaprzyjaźniliśmy się z tą Sylwią, wiesz, ona mówi, że babcia pomaga, wiesz, jak oni tam zasiadają, to wiesz, za jednym posiedzeniem potrafią ulepić 100 pierogów i później po prostu surowe pierogi, to jest najlepsza metoda na przechowywanie. Surowe pierogi zamrażają i jeżeli ktoś zamawia, wyjmują zamrażarki i na gorącą wodę wrzucają, one wtedy się rozmrażają, gotują i podawane są świeżo, są naprawdę przepyszne. I do czego zmierzam, wiesz co? Oni mieli problem, bo ta ich restauracja była skierowana, wiesz, na początku do Polaków, prawda? A Polacy są mięsożerni z natury. Teraz może to się zmienia, ale generalnie Polacy są mięsożerni z natury.
1: I nie, to słuchaj, to jest odbicie się po PRL-u, tak? Że nie było.
0: Też jestem tego samego zdania. Masz rację w 100%, gdzie jedzenie, ale to za chwileczkę powiem, tylko dokończę tą historyjkę z tym, wiesz. I powiem ci, że one miały problem, o ile, ponieważ te w Anglii, te wschodnie tereny to są raczej tereny rolnicze. Tutaj od tego wcięcia, co tam jest Marsgate, aż do Hull, to są w większości to są tereny rolnicze. I o ile nie było problemu z warzywami, one mogły znaleźć sobie, tam jest taki, wiesz, taki market, mogły sobie znaleźć, wybrać sobie te warzywa, które potrzebują do przygotowania różnych potraw, o tyle był problem z mięsem, ponieważ Anglicy nie potrafią porcjować mięsa. Oni tną na skoś, nie wykrywając poszczególnych rodzajów, wiesz, polędwicy, szynki i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie ma tej kultury zawodowej, po prostu.
0: Tak jest.
1: Wszędzie
0: tak
1: znajdziesz w sklepie świnkę pokrojoną, pokazaną, gdzie jest krowę, wszystko. Tam tego nie mam.
0: No właśnie, i wiesz, odetchnęły z ulgą, kiedy się pojawił polski rzeźnik, który też miał, mówi, przeboje, bo wiesz, jak tam trafił, wiesz, na linię, wiesz, rozbierania tej półtuszy, to mu, wiesz, oni byli zdziwieni, co ty robisz, czy ty na pewno, wiesz, czy ty naprawdę jesteś rzeźnikiem, co ty robisz, ty nie potrafisz, co ty, może byłeś jakiś tam, wiesz, mechanikiem albo kimś tam. Ale one powiedziały, dobra, dajcie tego Polaka i on wam pokaże, jak należy rozebrać, wiesz, półtuszę, jak należy rozebrać świnie, prawda, zluzować, czyli pozbyć mięso, pozbyć wszelkiej kości. I powiedziały tak, będziemy od was kupować, ale to musi robić albo Polak, albo ktoś się z was nauczy i tak musi być. I powiem ci szczerze, że tutaj chylę czoła nad tym, wiesz, właścicielem tego biznesu, z tego względu, że on się, wiesz, on się nie ujął honorem, że mi tu będzie jakaś Polka mi tu będzie mówić, co ja mam robić, jak ja od tylu lat robię i dobrze idzie, tylko po prostu, wiesz, dwóch Polaków było i oni dla nich obrabiali, wiesz, jakąś tam półtuszy czy tuszę, co tydzień się zaopatrywały, wiesz, mięso, biznes zaczął się rozwijać, więc myśmy teraz, wyobraź sobie, że była tak... Przepraszam. Wyobraź sobie, że była taka sytuacja, to znaczy jest teraz taka sytuacja, że to jest tak popularne, ta ich restauracja jest tak popularna, że coraz więcej Anglików przychodzi, że Polacy jak przychodzą, na obiad, tam się bukuje wcześniej, jak ktoś przyjdzie, a ona mówi, przepraszam bardzo, ale nie ma wolnych stolików, to on się pyta, kiedy? Ona patrzy w zeszyt i mówi, za 2 godziny. Dobrze, to proszę zarezerwować, my przyjdziemy za 2 godziny. Że nie, wiesz, zrobił się taki rytuał, że w niedzielę, bo większość, może to się zmieniło teraz w kolejnym młodym pokoleniu, ale starsze dziewczyny umieją gotować, Polki, umieją, można powiedzieć, Polki umieją gotować i w większości obiad polski, obiad tradycyjny, niedzielny, to jest kurak, rosół i jakieś warzywa, czy drugie danie to są ziemniaki schabowe albo mielone, prawda? I mizeria na przykład, prawda?
1: A, widzisz, dobrze być Ślązakiem, bo masz wtedy roladę i modrą.
0: No.
1: I kluski.
0: No właśnie, więc sobie możesz wyobrazić, jak oni tutaj zrobili sobie taką renomę, że naprawdę nawet dzieci, no dzieci przeważnie nie... No, można powiedzieć, że dzieci nie kłamią, więc dzieci mówią, że no tak smacznie jak u mamy, prawda? Albo tak smacznie jak u babci, jak pojedziemy do Polski, więc możesz sobie to wyobrazić, że ludzie potrafią pójść gdzieś na spacer i przyjść za 2 godziny,
1: że... To jest coś, co mnie po prostu, wiesz, zastanawia, jeżeli chodzi o jedzenie. To jest, ma też aspekt kulturowy. Ja cię na chwilę przeproszę i zaraz się do tego uderzę, bo to, co teraz powiedziesz o tych etnicznych polskich restauracjach, to jest bardzo dobry zaczątek do tego, co dalej powiedzieć. Opowiedz jeszcze coś o tych polskich restauracjach wszędzie, bo...
0: Ale nie jest tak słodko, słuchajcie, nie jest tak słodko, ponieważ my byliśmy i to jest, wiesz, mimo, że to nie jest, to jest audycja kulinarna, słuchamy nocnego radia, nie można zadzwonić, bo jeszcze nie potrafię się tak szybko przelogowywać ze swojego konta na konto nocnego radia, bardzo przepraszam. Spróbuję to nadrobić, żeby za tydzień już można było swobodnie, wielu ludzi mogło się dodzwonić i zrobimy jakąś konferencję. Jeżeli ktoś by chciał się o coś zapytać lub na żywo udzielić swojej opinii, opowiedzieć o czymś. Audycja kulinarna i mieliśmy zrobić sobie podsumowanie tygodnia, czyli mieliśmy się odnieść do audycji Bajtitera o antykoncepcji czy przerywaniu ciąży. Mieliśmy się odnieść do audycji przerwy technicznej Potrzeby 19. No i ostatniej audycji Krawca, który przeżywa małe co nieco ze swoją głową. Widzicie, do czego może prowadzić zabawa, jak nie wiemy, o co chodzi. Więc uważajcie na to, jak eksperymentujecie z głową. Ale kontynuujemy jeszcze temat kulinariów przez Hiszpanię, Szwecję, Japonię. Przeszliśmy łagodnie z powrotem do Anglii i opowiadałem historię tutaj ostatnio, historię o restauracji z Polskie Jadło w Bostonie, co jest. Przy okazji chciałem przypomnieć, że tutaj żeśmy polecali pewną firmę młodą z Polski, która produkuje różne wędliny i mięsiwa. Ja napisałem maila do pani, ale zostałem chyba olany. Jeszcze nie wiem, zadzwonię w poniedziałek, to się dowiem, czy pani w ogóle otrzymała do mego maila, bo chciałem ją zaprosić do audycji i porozmawiać na ten temat. Ale nie.
1: Ja ci powiem tak, że ostatnio się dowiedziałem, że tam jest przetasowanie kadrowe, więc to
0: mogło już nieaktualny być maila, albo ktoś wykasował, czy coś w tym stylu.
1: Tak. Pierwsze mają przetasowanie kadrowe.
0: Tak. I teraz, teraz kontynuujmy. Kurczę, zapomniałem, co miałem powiedzieć tam wcześniej, ale... Krótko mówiąc, w tym Bostonie jedna dziewczyna też padła na pomysł i założyła restaurację. Robiła taką troszeczkę hejterską robotę tym dwóm dziewczynom z mamą, ale akurat jak myśmy byli tam któryś razem z rzędu, a właśnie ta jedna z córek powiedziała, mamo, mam świetnego newsa na dzisiaj. Tam ci się już zwijają, zbankrutowali, nie pociągnęli tego, wiesz. Oni próbowali zrobić kalkę, podrabiali takie potrawy, mieli w swoim menu jak ci ze swojskiego jadła z Bostonu, ale im to nie wyszło, bo nie były na takim poziomie i no i dobre się obroniło i dobre zwyciężyło. Ale mówię, że nie ze wszystkimi restauracjami tak jest. Już krótka opowieść z Greenford, gdzie jest taka też jadłodajnia polska, Yum Yum, gdzie też dużo ludzi. Ja ich rozumiem i powiem szczerze, że jeżeli coś podają na dobrze, to wolę, bo jak myśmy tam byli, tam Gabrysia jeździła do takiej kosmetyczki, to jest też Polka, która zrobiła sobie licencję i ma specjalną metodę leczenia, jeżeli ktoś ma problem z wrastającymi paznokciami, rozdwającymi się paznokciami, taką metodę bezinwazyjną, bo angielski chirurg to może ci zaproponować paracetamol, a lekarz, przepraszam, może zaproponować paracetamol albo ewentualnie zdjęcie paznokcia, ale okazuje się, że zdjęcie paznokcia wcale tego problemu nie wyleczy. Ale
1: no
0: nie
1: ja
0: o to...
1: sobie zdjąłem paznokieć i później po paru latach mi wrócę.
0: Z powrotem.
1: To jest takie skuteczne.
0: No, no.
1: Później wyobraź sobie, sam sobie z tym poradziłem, najzwyczajniej w świecie, bez żadnego chirurga, nic ten... Miałem sporą infekcję, ale ten... Ale ogarnąłem...
0: temat.
1: Własnej wiedzy w sobie. No.
0: No to dobrze, no.
1: Można.
0: No, więc...
1: Ale ten...
0: wracam tutaj, szybciutko, wiesz co, wracam szybciutko, do, tak pokrótce do tej restauracji. I oni funkcjonują tam. A i obok jest polski sklep, tak ogólnospożywczy, potem jest taki unit z jakimś tam, jakiś ciapak prowadzi i potem jest jeszcze jeden, okazuje się, że to tych samych ludzi prowadzą sklep polski z tym, że są same mięsiwa i sery. I naprzeciwko był taki wąski unit i tam się otworzyła mała restauracyjka pod Złotym Kurczakiem. I myśmy byli chyba dosłownie w trzecim dniu ich funkcjonowania, wiesz. I ja to takie coś mam, wiem, że Magda Gessler nie cieszy się popularnością wśród Polaków, ale my akurat lubimy jej programy i nie, może tak jest, ale my nie wierzymy w to, że ci ludzie, którzy występują, to nie są naturszczyki, tylko aktorzy i oni mają za to płacone, żeby tak udawać. Ale być może. Do czego zmierzam?
1: To gdzie ja? Nie, tak nie jest. No co, to jest, znam knajpę, w której to było i tak nie jest. Nie są aktorzy.
0: To nie są aktorzy?
1: Może niektórzy są aktorami, jakieś tam są, ale no...
0: Ale dobrze, tak, dobrze, że... dobrze. No to powiedz mi taką rzecz, dobrze. Czyli jeżeli ktoś pisze, przyjeżdża Magda Gessler, robią jakiś tam remont, zmieniają menu, a do tej pory knajpa chyliła się ku upadkowi, a po jej wizycie knajpa rozkwita, ma jakąś tam popularność, ludzie przychodzą, jedzą i przyjeżdża po 3 miesiącach, czy nawet gdzieś tam po roku, jak czasami są wizyty i ludzie są szczęśliwi, uśmiechnięci, to oni nie udają. Nie zapłacili im za to.
1: Jak tak wtedy, to już bym taki pewny nie był. No bo powiem ci, wiem, że te knajpy to są realne knajpy, tak? To miałem na myśli. A czy ci ludzie później są zadowoleni? Kurde, w tych knajpach, które ja znałem, to te zmiany zostały cofnięte.
0: Okej, okay, dobrze. I ten, bo był jeszcze taki chłopaczek na YouTubie, jeździł śladami Magdy Gessler, odwiedzał knajpy i wiesz, ci ludzie, którzy trzymali się ściśle

0: naprawdę zrobić 100 klusek?
1: To znaczy, zależy, które.
0: Nie,
1: no. To rozumiesz czy śląskie, bo jest ogromny spór zawsze nawet na Śląsku odnośnie tego, co rozumiesz jako kluski śląskie.
0: Te, które są z ziemniaków i z mąki. Z ziemniaków ugotowanych.
1: No, czyli te ciemne, tak?
0: Nie, ciemne są z surowych.
1: A, nie, faktycznie, ciemne są surowe. No to nie, no co ty, tych ciemnych surowych nie, przecież nie zamrozisz, a tamte zamrozisz, jasne, że tak.
0: Ale dobrze, ale jakie później, ale później, ale poczekaj, ale później, jak będziesz je odmrażał i w wodzie gotowo, to one już będą twarde, one już nie będą takie. A nie surowych, wiem, a surowych nie
1: mo... Nie widział, to moja rodzina sporo czasu na tym spędziła, żeby znaleźć taką recepturę, żeby one były w porządku zamrożone, wiesz, z lenistwa. I da się je zrobić tak, żeby było okej.
0: Okay. Okej, okay, no to macie taką tajemnicę, tak. Którą, którą chętnie usłyszymy następnym razem. Natomiast tutaj...
1: O, to musiałem znaleźć, no.
0: To dlatego mówię, że następnym razem. Natomiast generalnie jest tak, że nie jesteś w stanie, bo musisz je, po prostu ciasto leci i ciasto się po jakim... Jeżeli w odpowiednim tak, czasie niego nie ugotujesz. Tak, nie ugotujesz, to one się rozwalą. Jeżeli je ugotujesz i będziesz trzymał w lodówce jeden dzień, to później tak na ciepło będziesz je musiał zagrzać i one zaczną, one po prostu robią się, zaczynają twardnieć. I na tym ten. No i w związku z tym właśnie tak jak wiesz, jak i w Bostonie pojechaliśmy i właśnie Sylwia mówi, no ja tu widzę, kto tu przyjechał z południa, pojechali mi Magdą Gessler, wiesz, bo zamówiliś, wiesz, bitki i kluski śląskie i wiedziała, że musi to zrobić na świeżo, prawda? Także powiedziała, że to, bo zamówiliśmy jeszcze placek po węgiersku. Więc ona przyszła i od razu, jak pierwszym razem byliśmy, mówi, że kluski będą za chwileczkę. Najpierw podam to, a na kluski musicie zaczekać. Mówimy, nie ma problemu, mamy czas, wiesz. I ten sam manewr zrobili właśnie pod tym złotym kurakiem, żeśmy zrobili ten sam manewr, wiesz. No i rzeczywiście, były świeże, były dobre. A w związku z tym, że Gabrysia miała regularne wizyty mniej więcej co 2 miesiące, więc nie minęło pół roku i znowu postanowiliśmy, że odwiedzimy złotego kuraka, zobaczymy jak tam podają. A nie było już w menu klusek śląskich. Szefowa już nie podawała. A no to wzięliśmy sobie tam po tym placku, wiesz, po węgiersku i za następne 3 miesiące znowu przyjechaliśmy, znaczy przyjeżdżaliśmy tam co 2 miesiące, ale powiedzmy po 4 miesiącach, czyli tam po drugiej wizycie postanowiliśmy, że znowu wstąpimy. Wstąpiliśmy i słuchaj, już nie było szefowej w ogóle, bo przedtem to ona jeszcze tam obsługiwała coś tam, nie była kelnerką, ale coś tam zapisywała. Podano nam, nie było tych, tak jak powiedziałem, klusek śląski, podali nam ruskie pierogi. No i najgorsza rzecz, jaką może zrobić restauracja, to znaczy najlepsza rzecz, jaką może zrobić restauracja, żeby pozbyć się klienta, to podać mu pierogi, które są odgrzewane w mikrofalówce.
1: Oj tak.
0: Ponieważ pierogi odgrzane w mikrofalówce będą, część będzie zimna, nawet tego samego pieroga będzie część zimna, a część będzie tak. Gorąca.
1: Tak.
0: W środku zwłaszcza też. Więc to była nasza ostatnia wizyta i pożegnaliśmy się, wiesz. Nie wiem jak w tej chwili, bo już, tak jak mówię, Gabrysia wyleczyła sobie tego paznokcia i tam nie jeździmy. Natomiast istnieje, jest możliwe, jest zrobienie. Ja ostatnio tutaj rozmawiałem z paroma osobami nawet w Polsce, które mówią, że szukają, wiesz, ze świecą znaleźć kogoś, fachowca. I rozmawiałem z takim młodym człowiekiem. On ma brata. Ten chłopak 4 albo 5 lat temu założył, młody chłopak, wiesz, skończyli maturę, i co tu dalej, prawda? Bezrobocie, wzięli się za handel tam węglem, to coś innego robili. Summa summarum, poszedł w budowlankę. Poszedł do kogoś na naukę, nauczył się, zaczął sam robić, robi bardzo dobrze. W tej chwili jest tak, że ma, wiesz, prawie jak Penderecki, zamówienia do końca roku, ludzie czekają po prostu w kolejce na to, żeby on do nich przyszedł i zrobił im łazienkę, żeby zrobił im kuchnię, żeby im zrobił pokój. Natomiast ludzi, którzy się ogłaszają i jest pełno i robią kiepską robotę. I oni doszli do wniosku, że obojętnie za co w tej chwili w Polsce byś się wziął, jeżeli będziesz robił to dobrze, nie ma problemu z klientami. Wymiana oleju, klocków, sprzęgła, czegokolwiek. Jeżeli robisz dobrze, będziesz miał zawsze klientów. I tak to właśnie było na przykład z tą restauracją. I teraz momencik, wrócimy jeszcze szybciutko do tego szaszłyka, bo ja chciałem zaproponować szaszłyki warzywne. Czyli jeżeli zostaliśmy zaproszeni, ponieważ mamy teraz w Polsce, zaczyna się złota polska jesień, tutaj jeszcze są zawirowania pogodowe, może być deszcz, może być chmurka, może być zimno, ale zawsze są w październiku, bywają takie weekendy, czy bywają takie dni, kiedy jest słońce, zachodzi nam, jest bezchmurne niebo, jest już chłodno, ale jeszcze czujemy.

0: Obserwujemy te ostatnie promienie słoneczne. I co robimy w takim przypadku, jeżeli zostaliśmy zaproszeni na grilla? A staliśmy się właśnie weganami, prawda? To, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy sobie po prostu
1: Strzelić cebulę.
0: przygotować sobie swojego grilla, znaczy swoje materiały na grilla. I
1: Ja znam
0: wtedy.
1: takiego hardkorowego przypadka, który powiedział, nie, ja na tym grillu nie będę smażył, tu trupy są.
0: Nie, no nie bądźmy tacy, no, wiesz, no widzisz, no tu jest jeszcze jedna rzecz taka. Ja sam to przeżyłem, ja to wiem, i bardzo mi się spodobały słowa pewnego człowieka, który powiedział, jak właśnie zmienił sposób odżywiania, powiedział, że nie można być takim właśnie człowiekiem, który wchodzi do kogoś, do czyjegoś życia w butach i mówi tutaj, że właśnie tak jak powiedziałeś, że tutaj padlina jest. Nie należy tego
1: No,
0: robić, bo to
1: tak.
0: każdego jest wybór osobisty. I że ktoś się na to zdecyduje, to możesz dać mu przykład swoim życiem, a nie zmuszać go, czy wyśmiewać, czy coś w tym stylu. No, ale to.
1: Dobra, ty dawaj ten szaszłyk, słuchaj, bo ja jutro chcę coś zjeść bez mięsa i naprawdę jesteśmy na palenie jak szczerbaty na sucharę, więc
0: Tak?
1: daj szaszłyk, a później coś innego bez mięsa zaproponuj.
0: Dobrze, więc tak. Więc to będzie szaszłyk, to będzie tak. To będzie jedna cukinia, jedna papryka, kilka małych pieczarek, jedna kostka wędzonego tofu. Kilka suszonych pomidorów z oleju. Marynata, w której będziemy to przygotowywać, bo to nie jest tak, że jutro zrobisz, jutro zjesz, bo to musi odczekać swoje, prawda? Marynatę robimy z 2 łyżek sosu sojowego tamari, jedna łyżka czerwonego octu balsamicznego, jedna łyżka melasy karobowej, 2 łyżki oleju z pomidorów suszonych, jedna łyżka majeranku i jedna łyżeczka czombru. Tutaj, jeżeli chodzi o ten właśnie wędzony tofu i ten sos tamari, to on będzie nam nadawał takiego właśnie wędzonego smaku. I teraz tak, wszystkie składniki na marynatę łączymy ze sobą. Dokładnie mieszamy w dużej misce i odstawiamy na chwilę na bok. Warzywa oraz wędzone tofu kroimy w większą kostkę, czyli tak jakby przygotowujemy je w ten sposób, tak jakbyśmy mieli je nabijać właśnie, jak będziemy je, bo później będziemy je nabijać właśnie na te patyczki, prawda, do szaszłyków. Pieczarką odcinamy nóżki, jeżeli są długie, i w całości wrzucamy do miski z marynatą. Mieszamy tak, by warzywa i kawałki tofu dobrze się pokryły. Nadziewamy po kolei wszystkie marynowane składniki na patyczki i grillujemy przez około 15-20 minut. W trakcie grillowania możemy przesmarować lub polać szaszłyki odrobiną oliwy, żeby nie były suche. Gotowe podajemy z grillowanym chlebem lub ziemniaczkami. No też jest tak. I to jest tak, kochany, to jest robótka około, a ja tu źle powiedziałem, że to będziemy czekać. Robótka to jest około 40 minut. Z tego mamy około 5-6 szaszłyczków, 780 kilokalorii, 20 gram białka, 60 gram tłuszczu, 41 gram węglowodanów. Jeżeli komuś było mało, to tak jak tutaj było podane, że podajemy napisane podane z ziemniakami, czyli ziemniaki albo w mundurkach, albo obieramy, kroimy na 4 i dopiekamy obok tych szaszłyków. Kapisci?
1: Kapiszy bardzo, tylko że pies jest pogrzebany w wielu tych przepisach wegańskich,
0: Tak?
1: odrzuca
0: No, no.
1: jałowość i to, że one są wegańskie, to dużo przyszło
0: Ale
1: ludzi
0: nie,
1: odrzuca.
0: ale co
1: A
0: odrzuca?
1: druga rzecz,
0: Ale nie, poczekaj, poczekaj, co odrzuca, bo przerwało na
1: to,
0: moment.
1: że jest napisane, że są wegańskie, to już ludzi odrzuca, to jest raz, ale dwa, problem jest z egzotycznymi składnikami.
0: Dlaczego?
1: No bo gdzie to kupisz,
0: No
1: człowieku? No
0: normalnie
1: jest
0: w
1: taki.
0: sklepie, już teraz to już normalnie, nawet w Biedronce są takie sosy tamari.
1: Nie zawsze. Nie zawsze. Właśnie, kurde, Biedronce są takie rzeczy sezonowo, nie wszystkie i jest, kurde, problem, nie? Tym bardziej, że ktoś by patrzył, o Jezu, sos tamari 40 zł, albo tam 20, o ja, sos będę Halina, kup tam karkówkę, nie?
0: No dobrze, a jak wyda za pół kilo karkówki, zapłaci 60 zł, to wtedy jest w porządku?
1: Za 60 zł za pół kilo karkówki to chyba, nie wiem, połowy. Jest
0: No
1: przyzwyczajony,
0: jakiejkolwiek, nie
1: ja
0: mam
1: myślę,
0: pojęcia.
1: do ceni taki. No pół kilo karkówki, mój drogi, to jest tutaj, nie wiem, od 6 do 10 zł, nie?
0: No to chyba z Biedronki ta karkówka.
1: Tak, no mówię, zależy, wiesz, gdzie kupisz, nie? Od 6 do 10
0: zł. Poczekaj, jak ten sklep się nazywał? Ty pamiętasz?
1: A tamten, ten Szubry? U Szubry ta karkówka
0: Szubryk, tak.
1: W sobotę była za 14 chyba.
0: Szubryk.pl Bo wiesz co, bo tak jak powiedziałeś, bo wiesz, bo to jest prawda jest, że zależy gdzie kupujesz, jakie, prawda?
1: No, tak, jest ogromna, no niestety. Ja widać w szynkach takie, kurde, wiesz, takie dziury charakterystyczne, że to jest ewidentnie czymś nabite i jest jakieś powietrze w tym czy coś. No, ciężka sprawa, nie?
0: Ale on nie ma, poczekaj, nie ma cubrzystego w ofercie w ogóle. Jest kiełbasy grube, kiełbasy cienkie, wędzonki.
1: Bo on co innego ma w swoich autoryzowanych sklepach, co innego ma na sprzedaż w innych rzeczach, etc., etc. Tak, w sklepie jak pójdziesz, to tam jest karkówka zwykła, nie? Coś jest, spokojnie.
0: Ale to nie będzie od nich, poczekaj, no.
1: Tak, ichniejsza, jak najbardziej ichniejsza, tylko że wiesz, oni jej nie sprzedają później dalej. Oni w sumie tylko wędliny sprzedają, jeżeli ty chcesz z nimi nawiązać współpracę, bo wiem, bo znam kogoś, kto ma sklep z wędlinami, tak? I
0: no,
1: chciałby sobie mięso i rzeczy i tak. Nie kupi. Kupi tylko rzeczy, tam wiesz, kupisz szynkę od nich, ale to też musisz zrobić zamówienie jakieś takie i takie, a tak na minimum to ci sprzedadzą chyba tylko te jakieś konserwy, nie? Jakieś tak. Tam mają, wiesz, progi po prostu.
0: Tak, nie? tak, ja rozumiem, oczywiście,
1: no,
0: że tak.
1: Ale ten, ale... Wracając do tych przepisów wege, to ja nie wątpię, że to jest smaczne, to co powiedziałeś, nie? I mam nadzieję, że znowu ktoś zrobi dobrą robotę i to przepisze.
0: Ja mogę jeszcze raz powtórzyć powoli.
1: Nie musisz powtarzać to, trzeba usłuchać i wrzucić w opis, bo to jest dobrą robotę zrobić. W każdym razie, wiesz, coś prostego, nie? Nie, że tam jakieś tam pandori, kurde, kurczak z kosmosu i pozytronowe nagietki, nie? Tylko cholera, cebula, czerwona, max, nie, takie rzeczy, coś prostego, nie? Takie wiesz, że idziesz sobie do spożywczaka na osiedlu i to kupisz, nie? I nie musisz żreć tego mięsa, nie?
0: Tak.
1: Nie wiem, naleśniki z czymś, tylko z czym?
0: Naleśniki? No bardzo wiesz, proste, naleśniki robisz z serem z tych olmonców, czy z migdału, przepraszam. Przecież opowiadałem o naleśnikach.
1: A no to wiesz, a nie, to coś takiego mega prostego. Masz coś teraz on the top of your head? Takiego mega prostego, żeby było bez mięsa?
0: No rozów warzywny, co sobie życzysz? Flaczki z boczniaka, co sobie życzysz? No to jest, czy to jest trudne?
1: Flaczki z boczniaka. To
0: zupa ciekawe. Krem z pomidorów z kolendrą?
1: O, ola, słuchaj Jacka, będziesz robiła jutro.
0: Nie, no które dowolnie proszę, no bób i spółka w sosie śmietanowo-ziołowym.
1: Jeszcze raz powtórz.
0: Bób i spółka w sosie śmietanowo-ziołowym.
1: A z bobem może być problem.
0: Jest mrożony w Tesco.
1: No też gdzieś widziałem mrożony. Będzie dobry?
0: No, bób tak, oczywiście, że tak. No mrożone to są najlepsze zachowane. Jeżeli chcesz korzystać z owoców czy warzyw później, to jest najlepsze, to są właśnie mrożone, bo one są w sezonie zbierane, kiedy są najtańsze, kiedy ich jest najwięcej. Są selekcjonowane, bo jeżeli wiesz, gówno zamrożą, to nikt później tego nie kupi. I masz zachowane, prawda? No wiesz, możesz powiedzieć, że danie a la kaczka z jabłkami.
1: Tylko, że Ola nie lubi bobów.
0: Nie ma problemu. Może być domowe łazanki z tofu z warzywami.
1: Tofu?
0: Tak. Czy też
1: nie? Nie widziałem tutaj niestety.
0: Tofu nie jecie?
1: A nie było. Tofu raz jest, raz nie ma niestety. Tu jest pies warzywami. Słuchaj, czekaj, kurde. Z fasolą, zwykłym pięknym jaszczem albo to mniejszą. O, coś takiego masz w głowie?
0: Risotto z grzybami.
1: Fasola.
0: Grocini z fasolą. To powiem szczerze, że w tej chwili... Pierogi ruskie ze skwarkami może.
1: A no to wiesz, pierogi ruskie to każdy by nie... Oli by się nie chciało tego montować. Niestety ja jutro nie będę kuchcił.
0: Tak.
1: Jakbym kuchcił, to bym coś zrobił dziwnego, ale to musisz coś znaleźć prostego. Nie?
0: No dobrze, ale mówiłem ci, gryczane byliny. Naleśniki na słodko może chcesz. To jest bardzo proste, słuchaj. To się robi 30 minut i masz 10 sztuk.
1: Nie, ona nie umie naleśników przerzucać. Nie, no to bardzo okay. Są przepisy, to ja bym to zrobił, owszem, nie, ale...
0: Gryczane racuchy? Ale dobrze, poczekaj, w porządku, okej, okay, zgoda. To dlaczego ty nie chcesz jej powiedzieć, żeby zrobiła właśnie tą zupę z pomidorową?
1: A, to mów tą pomidorówkę, jak jest. O, Mamy dobry blender, także.
0: No właśnie.
1: To słucham cię.
0: Albo szczawiowa, poczekaj, bo mi się... Jest, poczekaj,
1: będzie
0: zupa,
1: będzie
0: zupa krem. Czy w ogóle lubisz zupy krem?
1: No tak, tak, kurde, kocham normalnie jak hiszpańską inkwizycję.
0: No to super. Któregoś dnia, robiąc zupę krem z soczewicy, przepraszam, z soczystych pomidorów, zebrało się nam na... Stop. Nieważne. Co będzie nam potrzebne? 1 kg dojrzałych pomidorów. Są w sklepie?
1: Są.
0: Dobrze. 250 ml wody. Jest w kranie?
1: Jest.
0: Tu następnie będzie mały schodek. 100 ml mleka kokosowego.
1: A czym to można zastąpić?
0: No, można zastąpić mlekiem owsianym na przykład.
1: O kurde, a może jeszcze pozytronowym, a zwykłe mleko może być?
0: No miało być wegańskie, to nie może być.
1: Nie, nie musi być wegańskie, ma być kurde jarskie, takie wiesz, entry level, nie?
0: No to możesz, to tak, no to zastąpisz je mlekiem, produktem mlekopodobnym, czyli krowie dwuprocentowe, tak?
1: Żebyś wiedział, że mlekopodobne, no.
0: Dobrze, 4 plastry wegańskiej mozzarelli. Nie do zdobycia. Ale to są dodatki, wiesz, czekaj. 1 łyżeczka soli, 1/4 łyżeczki czarnego mielonego pieprzu, 1 szczypta cynamonu, 1 łyżeczka sosu sojowego, 1/4 łyżeczki curry, 1 garść liści kolendry i oliwa do smaku. Pomidory kroimy na kawałki, nie trzeba ich obierać ze skórki i wrzucamy do gotującej się wody. Gdy zmiękną, dodajemy przyprawy oraz mleko kokosowe, czyli w Twoim przypadku zwykłe mleko. Po zagotowaniu całości dokładnie blendujemy. Na koniec dodajemy posiekaną kolendrę. Zupę nalewamy na talerze. Dodajemy plasterki mozzarelli. Tutaj nie musisz dodawać plasterek mozzarelli, możesz...
1: Ta mozzarella, bo lubię mozzarellę. A tak pomijam fakt, teraz się dowiedziałem, że ja mam gotować jutro, więc możemy dać wyżej poziom.
0: Bez wegańskiej mozzarelli zupa jest również smaczna. Tylko teraz jedna uwaga, słuchaj, jeżeli będziesz dodawał to mleko do gorącej tej, to musisz je jakoś...
1: No wiem, wleję sobie, wymieszam i...
0: Tak, schartować.
1: No tak, dokładnie. Tak. Okej, okay. To jest zupa krem taka, bardzo jest w porządku.
0: Dobrze.
1: Dzięki.
0: Może
1: dzięki.
0: Flaczki. Najlepszym wyzwaniem to jest, mój kochany, zrobić flaczki albo zrobić kaczkę. To jest najlepsze
1: nie.
0: wyzwanie.
1: Ja nie lubię kaczki. Chyba, że faktycznie jest jakiś dobry przepis.
0: A flaczki? Lubisz flaczki?
1: Też nie.
0: No tak, właśnie. Ale... No właśnie, o to chodzi. Nie lubisz flaków, bo nie wyobrażasz sobie, że zabite zwierzę zostało ograbione z flaka, został on pokrojony i wsadzony w innego plastikowego flaka i wylądował na półce w chłodziarce, którą pani ci podaje i ty bierzesz do domu i takie flaki gotujesz. No. Dlatego tu masz całość 40 minut i masz flaki z boczniaka, które smakują przepysznie, a są zrobione z grzyba, a nie ze zwierzęcia.
1: I to mnie też zainteresowało. Tylko nie mam boczniaków, mam kurki, rydze i franciszki.
0: A skórek też coś było, kochany, wiesz? Też było właśnie tak sobie pomyślałem. Wybrałem ten szaszłyk, ponieważ wydawało mi się, że szaszłyki są takie, wiesz, polskie, ale było coś właśnie, było coś z kurkami, kochany. Ale niestety zupa grzybowa z kładzionymi kluskami.
1: No...
0: Gulaszowa z kładzionymi kluskami, ale czekaj, gdzie są te kurki? Nie. Dobrze, przygotuję ci kurki na następny raz. Bo generalnie to wiesz, generalnie to jest... Z grzybami to jest tak. U nas to było tak. Najpierw była fascynacja. Potem ktoś nam nałożył do głowy, że tak grzyby to nic nie mają. O jest, polenta z kurkami. No to już, kochany. Ale co tu będzie? Tu będzie chyba jeszcze ten... kaszka, kukurdzianka, kurki, czerwona soczewica, czujuszki słonecznika, sol, czarny, mielony pieprz, wrzątek, sałatka zielonego groszku. Aha, oliwa. No widzisz, jest 30 deko surowego bobu, a wy do bobu nie lubicie. No ale to
1: Nie lubię, Ola, nie lubię.
0: możesz zastąpić ten, tak jak żeś proponował, możesz zastąpić moim zdaniem
1: Sezonowo.
0: tym Jaśkiem, wiesz? On jest duży, taki jak bób.
1: No, dobry ja się gierzę. Świetną zupę fasolową widziałem. Swoją drogą, fajnie było, jakby Ola kiedyś zadzwoniła i wypowiedziała swoje leniwe przepisy,
0: No ja
1: jak
0: bardzo proszę, ja bardzo proszę.
1: zupę soczewicową robi taką rewelacyjną, że to jest nie do... O, kotek, może jutro soczewicową sobie zjemy. Jest dobra, bo nie trzeba namaczyć tak jak przy grochówce. I to jest rewelacja, bo czerwona soczewica się świetnie sprawdza. A kiedyś chyba z jakiejś innej soczewicy zrobiliśmy. Kurde, tylko nie wiem, czy z zielonej? No, chyba z zielonej soczewicy było kiedyś. I nie było złe, nie było złe. Trochę inna sytuacja. Także.
0: No dobrze, no to tej polenty ci już nie podaję. Zrobisz ten.
1: Ty mi
0: Miałeś.
1: chyba dasz dużo przepisów na komórkę myślisz. Po prostu tak chwilę. Postrzelasz screenów tej książki, ja sobie zobaczę sobie jak przefiltruję. No. Ale wiesz, mówiłem ci ostatnio, że dobrze by było zrobić odcinek na temat kuchni PRL-u.
0: Tak,
1: Jak
0: ale
1: ubrać
0: dobrze,
1: się
0: a dobrze, ale
1: lepszego?
0: dobrze, ale co masz, jakieś danie masz na myśli konkretnie? Masz jakieś ulubione danie z tamtego czasu?
1: No, słuchaj, o co mi chodzi. Bo to jest taki dobry pomost pomiędzy tym weganizmem, który teraz jest taki ideowo przesiąknięty i wielu ludzi przez to odrzuca, a tym zmniejszeniem jedzenia tego mięsa nafaszerowanego albo mięsa w ogóle, tak?
0: No to już jest
1: Bo.
0: pomysł z PRL-u był taki, że poniedziałki były bezmięsne, a piątki była ryba.
1: Piątki były katolicko bezmięsne, a państwo bezmięsne były poniedziałki. O to chodziło, nie? Więc
0: No.
1: były już 2 dni bezmięsne, już było zmniejszone ładnie o tam ileś procent, nie? Zużycie mięsa. No.
0: Tak. Więc to był jakiś wybieg, wiesz, no, z PRL-u. Z tym, że wiesz, PRL generalnie cały nie był sobie równy, bo były lata chude, jak w latach 40. czy 50. W 40. może jeszcze nie do końca, jeszcze było, wiesz, pożoga wojenna, wszystkiego było mało,
1: Oj, strasznie.
0: ale jeszcze funkcjonowały, wiesz, te, ja to nazywam takim, wiesz, kołem zamachowym, czy z rozpędu, już wiesz, powoli komuniści NKWD szalało, wycinało wszystko, ale jeszcze przez te pierwsze 3 do 5 lat, czyli do 50 roku, jeszcze to tam jakieś były prywatne inicjatywy, czy sklepy jeszcze sprzed II wojny światowej, które jeszcze wszyscy nie przeję, ci komuniści nie przejęli, więc jeszcze jako tego funkcjonowało, ale w latach 50. to było bardzo cienko. W latach 60. to już było troszeczkę lepiej i ja tego nie pamiętam, ponieważ ja się jeszcze wtedy nie, to znaczy ja się urodziłem, ale byłem mały. Ale moja mama opowiada, że na przykład za jak Gierek doszedł do władzy przez pierwsze 3 lata, to naprawdę było duże, nie było problemu z zaopatrzeniem się w mięso. Mama wspomina, wiesz, z łezką w oku, że ona poszła sobie do rzeżnika i pan jej ukroił, wiesz, 3 kawałki mięsa na schabowe. Wzięła sobie, wiesz, wzięła kawałek, znaczy kawałek, no, pan jej odważył troszeczkę mięsa mielonego na mielone, przyszła do domu, rachu ciachu i był gotowy obiad i miała mięso na następny dzień na obiad, wiesz.
1: No
0: To się w
1: tak.
0: połowie lat 70. skończyło. Pod koniec był kryzys. Na dwoje babka wróżyła. Ja znam taką historię, która była jeszcze opisywana w gazetkach. I tutaj tak, ja bym chciał tak przerzucić jedną małą nutę polityczną. I już mówię, o co mi chodzi. Ja to słuchałem, jak jeszcze byłem małym, to był, wiesz, małym brzdącem byłem w latach 80., zanim rozpoczęły się w Gdańsku te pierwsze strajki, pierwsze problemy zaczęły się już w Lublinie, kiedy w Przemyślu raczej, przepraszam, kiedy były szykowane składy do Rosji i okazało się, że były puszki z farbą. Nie znam przyczyny, jak to ktoś do tego doszedł i jak, ale otworzyli puszkę z farbą, czy ktoś dmuchnął, wiesz, z bocznicy farbę, bo chciał tam szwagier sobie pomalować płot. Otworzyli puszkę z farbą, okazało się, że tam nie ma farby, tylko tam było mięso, wiesz. I
1: No
0: oni za.
1: ale to słuchaj, tak, ja też mam historię, że koleś sobie pojechał, ten z Tarnowskich Gór, szewc sobie pojechał i nie mógł masła kupić, nie? Zajechał do Moskwy, patrz, a tam masło, kurde, ze śląskich zakładów, nie?
0: No. I w ten sposób się, i okazało się, że i wtedy zaczęło brakować. Rzeczywiście w stanie, w czasie stanu wojennego i po stanie wojennym rzeczywiście były te, wiesz, były haki puste, ale zobacz, ja mówię, Laskowik w Opolu zrobił tak, benefit Zenona Laskowika, gdzie tam się śmiali i był sklep, to był sketch z tyłu sklepu zatytułowany, na YouTubie można znaleźć i obejrzeć, i śmiali się, że tam nam polędwica oraz schab nie smakuje tak jak szczaw, a można powiedzieć, że stał się jakby takim wizjonerem, prorokiem, bo teraz ludzie świadomie od tego odchodzą. Ale o co chodzi? Chodzi o to generalnie, moim zdaniem, możemy wrócić do tej kuchni PRL-owskiej, możemy opowiedzieć. Moim zdaniem największym błędem, jakim było to, ja nie wiem generalnie, jak ktoś produkuje kiełbasy, czy ktoś inny to zatwierdza, bo pamiętam, tutaj widzisz, we Wrocławiu jest w tej chwili Magnolia, a kiedyś to tam były zakłady mięsne. To też taki żarcik z czasów PRL-u, że tam, wiesz, był weekend, czy niedziela na pewno była wolna, czasami, wiesz, była pierwsza sobota, jedna miesiącu sobota była wolna, więc po takim weekendzie, jak uruchamiali maszyny do mielenia, to był straszny pisk. A wiesz, co to było?
1: Z kości.
0: Szczury.
1: O, kur...
0: Szczury, pierwsze partie szły, więc poszła, wiesz, była taka fama i ci ludzie tam z Nowego Dworu czy z innych okolic, to nigdy nie kupowali mięsa w poniedziałek ani we wtorek, wiesz.
1: Musimy pojechać teraz z Krawcem, zobacz, co się stało na czacie. Krawiec napisał, tips, najpierw przysłuchaj opinię, a potem rozmawiaj o żarcie. Właśnie czytam opinię z pizzerii, gdzie zamówiłem. Pomijam dosyć się błąd, nie sprawdzając opinii przed... Bla. Napiszę krótko. Sałatka z brokułem i fetą, a la zupa czosnkowa ze składnikami wątpliwej jakości oraz pizza z większą ilością gumek, recepturek. Zamiast mięsa, swoją drogą suchego jak wióry. Napój został dostarczony inny niż ten, który zamówiłam. Z całej sytuacji wyłącznie dostawca wyszedł obronną ręką. Niczym nie różni się od nynka. Nie wiem, co znaczy nynek. Ewidentnie robicie sobie jaja z klientów. Nie pozdrawiam. Następna opinia. Mhm. Omijać szerokim łukiem! Czas oczekiwania na pizzę był dłuższy niż napisali. Pizza zimna, niesmaczna, na dodatek ciasto jak guma. Zamawialiśmy pizzę, a portal pyszne.pl, gdzie do wyboru dodatkowo była druga pizza gratis. Dlatego zdecydowaliśmy się na zamówienie właśnie z tej pizzerii. Drugiej pizzy oczywiście nie otrzymaliśmy. Niemiły pan, z którym rozmawiałem przez telefon, w żaden sposób nie próbował się wyjaśnić sytuacji. Kazał, żebyśmy wyjaśnili sytuację z portalem. U nich nie było widocznej zamówienia drugiej pizzy. Nie polecam nerwów i czasu. Jedna wielka żenada, nie?
0: No. Dobrze, więc ja nie wiem, w której części Wrocławia Krawiec mieszka, natomiast na Pilczycach jest pizzeria, która sprowadza mąkę autentycznie z Włoch. Z Włoch mąkę sprowadzają, robią pizzę włoską i tą pizzę polecam, parę razy żeśmy jedli i tą pizzerię polecam znaleźć sobie i spróbować.
1: Ale wiecie, co to jeszcze wszystko znaczy? Że Krawca stać, żeby tę pizzę zamówić, więc chyba nie ma tak źle, nie?
0: No podobno się wziął do roboty, wiesz to.
1: No, do roboty się wziął, kasę dostał, będzie nam audycję świetnie robił.
0: Ekstra.
1: Nareszcie. Nie, no, ale tak poważnie to się nie dziwię, że tam, że jest...
0: Nie dziwisz się, że wziął się do roboty?
1: Nie, jest zawalony teraz robotą i musiał sobie zamówić pizzę po to, żeby nie siedzieć w kuchni. Tak to naprawdę wygląda, żeby nie było wątpliwości. A jeszcze się biedny pierwszy ze swoim szczęściem w jakieś gówno. W ogóle w polskie pizzerie. Szczerze, ja ci Jacek powiem tak. W Biedronce masz pizzę nie mrożone, tylko chłodzone. W lodówce, nie zamrażarki. Tak. One są lepsze niż w większości polskich pizzerii. Naprawdę. No porażka, tak. Po prostu porażka. Ale wracamy do PRL-u. O co mi chodzi z PRL-em? No. Idea jest taka, że to są właśnie bezmięsne produkty, niekoniecznie wegańskie, bo są jajka, oleje, jakieś, znaczy te tłuszcze, tutajanki, skwarki.
0: Tak.
1: Ale to już jest krok w stronę z ograniczenia spożycia mięsa i to są rzeczy łatwo dostępne. Dlatego bym chciał w ogóle, wiesz, cały odcinek kiedyś jakieś takie najlepsze, najbardziej znamienite dzieła PRL-u kulinarne poruszę.
0: Dobrze, nie ma problemu. Przygotujemy za tydzień, będą kulinarne. Jak nie będzie obiecanej mi wywiadu z osobą, która prowadzi Anusz Widelec, tylko w wersji angielskiej i takie takeaway z polskim jedzeniem, to zrobimy takie coś. No, PRL-owska kuchnia słynęła z daniarskich, ale wrócę jeszcze raz na moment do tego. Ważne było, z czego to było robione. Wtedy była mąka pszenna, niemodyfikowana, wtedy było mleko dostarczone, wiesz, z mleczarni świeże, a nie wyrób świeżo, wiesz, mlekopodobny. I to, co powiedziałem, co chciałem powiedzieć przed chwileczką, że jeżeli, wiesz, jeżeli jest receptura, załóżmy kiełbasy, czekaj, jaką to w Misiu podał kiełbasę? Pod wawelską. Ale ja przecież dałem pod wawelską. A, nie zjem panu, proszę, proszę. To było ustalone przez jakieś tam, wiesz, zrzeszenie tych masarników, było ustalone, że jeżeli chcesz sprzedawać, czyli generalnie, jeżeli chcesz wyprodukować kiełbasę na przykład wielkopolską, albo krakowską, albo jakąś tam toruńską, to musisz zastosować takie i takie mięso, tyle wody, tyle czosnku, tyle pieprzu, tyle soli peklowanej i czy czegoś tam innego, zastosować taki flak, tak masz zmielić, pomieszać, tak włożyć do flaka, zakręcić, tyle masz parzyć, potem masz tyle wędzić i masz wyrób gotowy do sprzedania. I oni zaczęli robić to, co tutaj myśmy mówili swego czasu o tym maśle, to co chyba to ty mówiłeś o tym, żeby uważać na masło osełkowe, że, czy jakieś tam inne masło, które w szacie graficznej wygląda jak masło, ale okazuje się, że to nie jest masło. I oni zaczęli, że to była kiełbasa a la podwawelska, albo spod gór, czy tam spod zamku, czy jakaś tam, wiesz, smocza, prawda, żeby nie było, wiesz, nazwy krakowska, to była krakuska na przykład, prawda? I już tak jak były te buty, nie były Adidasy, tylko Adidosy sprzedawali, buty sportowe. No. I to tych producentów uchraniało przed tym, że mogli, ale przecież ja nie robię krakowskiej, ja robię krakuską kiełbasę i wiesz, sprzedawał, która nie miała tej receptury, którą pilnowali tam za tamtych czasów, gdzie był technolog żywienia, odpowiadał, wiesz, tam przed dyrektorem i czy ktoś tam innym i musiało to być, musiało być tak zastosowane i tak dalej, wiesz, no i wydaje mi się, że to był główny taki plus, to był główny... Kurczę, no zabrakło mi słowa. Chodziło mi o to, że to atut, o, już choć to był główny atut, że to było robione, wiesz, z naturalnych produktów. No i tyle, nie? No i to...
1: Wiadomo, że nie odzyskasz tego do końca, tak? Ostatnio mówiłem o tym, tych krokietach, pierogach, o tym, że się wołowinę gotowaną jako farsz stosowało, etc., etc. No i tego już... Ta wołowina już jest inna, tak? Inna jest wołowina. Ona się zmieniła, tak? Po pierwsze, że się zmieniła na takiej zasadzie, że kiedyś była tania, później podrożała, później był skandal z BSE, później znowu podrożała, już była strasznie droga. Nie jedzono wołowiny w Polsce, teraz wraca do łask, bo jest, już nie ma tej przez BSE, czyli chorobą świecie wpływ paniki i jednocześnie jest w miarę stosowna cena. Parytet sił nabywczych się zmienił, etc. Jakoś to wraca. No i wiesz, są jakieś tam meandry, tak? Ale to już nie jest ta sama wołowina, tak? To już są inne krowy, inne wszystko całkowicie. No i... Nie będzie do końca to samo, tak?
0: Niestety,
1: tak
0: właśnie o to chodzi, co powiedziałeś, że nie masz materiału, jeżeli w tej chwili nie możesz kupić kukurydzy, która nie jest modyfikowana. Możesz kupić, pojedziesz do Barwałdu, czy jakiegoś innej wioski gdzieś tam pod Lublinem, czy w Białostockie, gdzie jest, wiesz, gdzie ktoś ma swoje ziarna, i urodzi mu kukurydzę i wiesz, część ziaren przeznacza na zasiew na przyszły rok, a część zostawia do konsumpcji, to takie coś kupisz, ale tak generalnie nie kupisz kukurydzy niemodyfikowanej, tak jak jest
1: przed tym. Powiem ci, że ja miałem coś takiego na mojej rodzinnej w mojej rodzinnej miejscowości, bo to techniczne z miasta nie wiesz, że sobie tam ile i były takie dwa pola zasiane kukurydzą, nie? To zawsze, kurde, przez no dekady była kukurydza słodziutka, cudowna, idealna, nie?
0: Tak.
1: No i tak kiedyś, nie, nawet nie wiem, czy z Olą się tamtędy nie przyszedłem, wziąłem, patrzę, znowu kukurydza, nie? Zerwałem, gryzę, no kurde, pastewniak totalny, nie?
0: Tak zwany koński ząb.
1: Tak, no po prostu dramat, nie? To nie była cała kukurydza już. Nawet ten sam koleś, który, wiesz, przez tyle lat siał tą swoją kukurydzę, w końcu pieprznął jakieś GMO ze strony, nie?
0: A ja bym podejrzewał, że raczej nie ten sam koleś, tylko po prostu bo, może jego syn albo wnuk. A koleś już jest na emeryturze albo umarł, nie daj Boże.
1: No, niewykluczone. Tak, nie, to będzie syn. Ja wiem, czyje to jest pole, a to będzie syn. No.
0: Także to wygląda. I tutaj jest...
1: Że parę kroków dalej Ola zjadła kłodę z Poryżem, nie? Mm. Ja tak patrzę, mówię, co to żywasz, nie? I widzę, że jest Poryż, nie? Mm. I nigdzie nie było, żeby było śmiesznie, nie? Kompania tak. Mówi, Jezus Maria, a tam pieprz głupoty, już były plady normalnie, nie?
0: Tak.
1: No ale nigdy nie było, nie? Znaczy ona jest nienormalna tak w ogóle, fabrycznie, nie? Więc tutaj chyba już to nie miał wpływu.
0: No dobrze, kochani, to już tutaj już krawiec już się napracował, zaraz się będzie włączał i będzie wam robił tutaj. Ja bym chciał jeszcze, tak jak będzie kiedyś możliwe, zrobić też taką audycję, wiesz, językową troszeczkę. Czy my powinniśmy zwracać uwagę na to, co mówimy, jak mówimy, czy nie? Ja nie wiem, skąd tu się wzięło właśnie tutaj w nocnym radiu, że i to, wiesz, krawiec używa, nie, krawiec mówię, tak, krawiec używa i Etam, nasz ulubiony, używa, nie wiem, skąd to się wzięło te słowo PayPal, jeżeli chodzi o PayPala? Bo może jest jakiś rzeczywiście jakiś nie PayPal, tylko PayPal. Jest coś takiego?
1: Nie. To wiesz, to jest jakieś takie wynik...
0: No ale Anglicy sami mówią PayPal.
1: Ale czy Amerykanie tak mówią? Wiem, że po angielsku będzie PAL, tak? No bo PAL to jest kolega, nie kumpel.
0: Tak, tak. No właśnie dlatego nie wiem, skąd się wzięło w nocnym radiu. Wszyscy mówią, zapłacę PayPalem, a w nocnym radiu mówią, założyłem PayPola. I ja się tak zastanawiam, bo może rzeczywiście ktoś wpadł na pomysł i założył, wiesz, na polski rynek, otworzył coś jakiegoś PayPal, w sensie płać po polsku. PayPal.
1: No i był Elon Musk.
0: No miało być na wesoło pod koniec, no to było. Wiesz.
1: To jest. Także ja jeszcze raz do ciebie apeluję, żebyś wziął, bo wiesz, może nie mamy tych samych składników, ale szkielet będzie...
0: Dobrze.
1: Będzie i wiesz, będzie łatwo dostępne i będzie do zrobienia. Będzie na jakiś krok, żeby to mięso ograniczyć. Bez może jakiejś takiej nadbudówki ideowej, tylko dla samego ograniczenia. O, bo też jakieś panuje taki odium, że wegańskie przepisy są drogie, a to wcale tak nie jest, jak się w to głębiej wejdzie.
0: Ale to wystarczy na pierwszym krokiem, naprawdę takim szczerze pierwszym krokiem, wystarczy, żebyś zmienił proporcje. Bo u nas generalnie, jak się wiesz, gdzieś... Zatrzymasz w jakimś zajeździe, czy gdzieś tam?
1: Mówię ci, teraz krok do tyłu i będzie krokiem do przodu finalnie, zobaczysz.
0: Okej, dobra.
1: Bo wiesz, to się będzie jeszcze ludziom kojarzyło z tym, z młodością niektórym, tak? Że to było dobre i w ogóle...
0: No tak, jak dziadek ugotował rano kiełbasę, to przecież się uszy trzęsły.
1: Kiełbasa też może być, nie? Możesz też tam jakieś mięso rzucić, ale mówię ci, same jakieś takie te ruskie nadzienie, te pierogi.
0: Chodzi o dania jarskie. Bar mleczny, tak?
1: Tak, bardziej jarskie dania z PRL-u, no bo wiesz, pierogi się ludziom z robotą kojarzą, wiesz, musisz znaleźć dania, które są jarskie i easy effort, nie? Nie ma tam jakiegoś dużo, kurde, wysiłku, żeby to zrobić.
0: Tak.
1: To myślę, że to jest coś na czym. Ja ci to napiszę na WhatsAppie.
0: Dobra.
1: Nie wiem, o co mi chodzi jeszcze.
0: Dobrze.
1: To ja już lecę w kosmos, zostawiam cię tutaj samego, żebyś ty autorsko tutaj jeszcze dwa słowa powiedział. Dziękuję zatem za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.
0: Dzięki, hej, pa. Okej, okay, dobrze. I już będziemy kończyć. Audycja się troszeczkę nam przeciągnęła. Wystąpił Zenon. Pragnę również powiedzieć, że wspomnieliśmy. Ale zaraz, czy ja tu jeszcze nadaję? O, to jest pytanie. Aha, nadaję, dobrze. Wspomnieliśmy jeszcze Etama, wspomnieliśmy PayPola, wspomnieliśmy audycję Bajtitera o przerywaniu ciąży. Bardzo mi się podobało, przeprowadzone przez krawca, jakby to było możliwe, to ja bardzo poproszę, obojętnie, czy to krawiec, czy Bajtiter, chyba Bajtiter wolniej prowadzi, a krawiec szybciej prowadzi, pociągnąć ten temat, zrobić drugą część, dać się wypowiedzieć innym ludziom, innym słuchaczom. Bardzo mi się podobało to, co mówił ostatni słuchacz, który zadzwonił. Przepięknie to zwrócił uwagę na takie rzeczy, że nie zdawałem sobie sprawy. Zacząłem grążyć, przepraszam, drążyć temat i coś w tym jest. I to by było na tyle. Tak samo odnośnie teorii chaosu, że ludzie, którzy słuchają teorii chaosu, kiedy ona jeszcze była nadawana w kontestacji, wiedzą dobrze o tym, że nie było takiego hejtu, jak jest w tej chwili. I ja nie wiem, czy można apelować, czy prosić, ale ja wysnułem taką teorię, niech się ktoś do tego ustosunkuje i w swojej audycji opowie, czy to Etam, czy Krawiec. Mnie się wydaje osobiście, że odkąd teoria chaosu była nadawana w nocnym radiu, to zaczęły się robić takie nieprzyjemne wycieczki osobiste do Kloda. Jeżeli się mylę, to niech ktoś mnie poprawi. Wszystkim życzę smacznej nocy, miłego kolejnego tygodnia pracy i do usłyszenia w poszczególnych audycjach, czyli Pogaduchy z Etamem, czyli Poniedziałki z Krawcem. Nie znam, mówię z pamięci. Będzie potrzeba chyba w środę. Jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli osoba się do mnie odezwie, to w czwartek będzie wywiad. A zresztą chyba w ten czwartek powinien mieć człowieka szpinaka, czyli będzie nowozelandzko na rowerze i pływanie. Jeszcze raz gorąco pozdrawiam i obiecuję, że audycje ukażą się w formie podcastu już w niedługim czasie, na pewno w tym tygodniu. Oprawi je graficznie Krawiec, który jest grafikiem, także jak ktoś ma propozycję, to propozycję. Chcę założyć stronę internetową, chciałbym mieć jakąś ciekawą grafikę, która będzie wyróżniać jego stronę internetową z innych stron, pisać śmiało do Krawca, przepraszam, a na pewno Wam pomoże, powie Wam, na ile możecie liczyć, co może zrobić pro publico bono, a co musi zrobić za to, żeby zebrać pieniążki na pizzę. Ukłaniam się, słuchaliście audycji Anusz Widelec, pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. Cześć.

Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Witam Was w 8 odcinku Future 4.0. Tym razem zastanowimy się, czy w miastach przyszłości i w naszej przyszłości rower w jego tradycyjnym lub nawet bardziej nowoczesnym pojęciu jak smart bike ma w ogóle sens? Czy taki rower zniknie z rynku? Ewentualnie, czy jest jakaś alternatywa lub ścieżka rozwoju dla rowerów? Smart bike. Inteligentny dom, mieszkanie czy samochód to pojęcia, które już są w naszej świadomości być może nie do końca zakorzenione, ale większość z nas gdzieś coś słyszała, mniej więcej da radę połączyć te tematy, wiem o co chodzi. Wiadomo, że naszą przyszłością są pojazdy autonomiczne, przez to komunikacja w ruchu miejskim ulegnie zdecydowanemu upłynnieniu. To jest oczywiście teoria, ale no, takie są założenia, że będzie mniej wypadków, ludzie nie będą musieli się tym zajmować. Wszystko będzie się, powiedzmy, działo autonomicznie i automatycznie. My będziemy musieli tylko rozsiąść się w fotelu. I w tym momencie powstaje pytanie, co z komunikacją rowerową, która jest w wielu miastach, przykład Amsterdamu, bardzo popularna i ścieżki rowerowe i ruch rowerowy jest ogromny, wystarczy się przejechać rowerem w Amsterdamie. Jak ktoś nie jest obeznany w mieście, można powiedzieć, że łatwo ulegnąć jakiejś kolizji. Tak więc dla takich miast rowery są bardzo popularne, czy to zimą, czy latem. W tym momencie zacząłem się zastanawiać, gdyż widzę, że nie ma takich rozważań, czy w XXI wieku, w tej naszej niedalekiej, miejmy nadzieję, przyszłości, rower jako pojazd komunikacyjny będzie miał jakikolwiek sens, czy po prostu zniknie z ulic naszych miast, z racji, że będzie to środek w tym momencie nieautonomiczny, więc niebezpieczny i prawdopodobnie zakazany. Rower to tradycyjnie, można powiedzieć, typowo mechaniczne rozwiązanie napędzane siłą ludzkich mięśni. Mamy też rowery e-bike ze wspomaganiem nas przez silnik elektryczny. Są też e-bike'i, które naprawdę mają duże moce i rozwijają spore prędkości, powiedzmy w stylu motoroweru, ale one nie są chyba do końca legalne. Są projekty na Kickstarterze i ogólnie, powiedzmy, bardziej już zaczynające być dostępne rowery typu e-bike oczywiście, ale z funkcjami smart, czyli jak szybko jedziemy, jakie mamy, nie wiem, przyspieszenia i wydatek energii. Taki infotainment, nazwijmy to w cudzysłowie. Dalej jest właśnie koniec ścieżki rozwoju roweru. Autonomiczny e-bike, bo musiałoby to by tak wyglądać, to jest właśnie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Przyszłość komunikacji w miastach, czyli samochody autonomiczne, autonomiczna prawdopodobnie komunikacja miejska, autonomiczne pojazdy komunalne, czy taksówki, czy Uber, czy tym podobne rzeczy. Gdzie, aby to usprawnić, na pewno będą wprowadzane inteligentne systemy dróg i sygnalizacji, tak, żeby

0: Będzie to się mogło wszystko samo konfigurować do danej kongestii ruchu. W tym momencie ścieżki rowerowe, które przecinają zwykłe drogi, no nie mają kompletnie sensu, gdyż wprowadzą tylko niepotrzebny chaos do, powiedzmy, perfekcyjnej układanki. Pytanie jest, czy odpowiedzią na to będą może bezkolizyjne ścieżki rowerowe w postaci tuneli. Przyjemne jest pewnie z jazdy rowerem odbierze, nie będzie kontaktu z naturą, ale wyobrażam sobie tego pod spodem czy u góry mamy, powiedzmy, indywidualne ścieżki rowerowe, które nie są w kolizji z normalnym ruchem, nie stwarzają zagrożenia. Czemu się nad tym ogólnie zastanawiałem? Obecnie naszym problemem komunikacyjnym i życiowym samochód przeciw rowerowi lub odwrotnie są oczywiście kolizyjne ścieżki rowerowe, a co jeszcze chyba bardziej, kompletny brak respektowania przepisów przez rowerzystów, którzy nie zwracają uwagi na czerwone, na zielone, światło, na pierwszeństwo. Kompletnie ignorują wszystko i wszystkich, co oczywiście się też nie dziwię, bo jak miałbym rower i miałbym stać w korku lub stać na czerwonym w mieście, no to nie po to kupiłem sobie ten rower, aby stać jak samochodem, więc można powiedzieć, że w pełni logiczne, aczkolwiek niepoprawne w ten sposób. Natomiast kierowcy są też bez winy. Oczywiście poprawiło się znacznie postrzeganie przez polskich kierowców rowerzystów i świadomość, ale jednak jest to cały czas na całym świecie, no, rowerzysta jest bardziej ignorowany, bo jest po prostu mniejszy i to też wpływa na brak tej tak przyjazności w jakimś sensie między tymi dwoma środkami komunikacji. Do tego brak wyznaczonego kierunku i tych szlaków komunikacji samego roweru, gdyż wydaje się, że rower na typie e-bike zakończył swój rozwój, no jest takim pytaniem, czy logicznym rozwiązaniem nie jest po prostu w najbliższym czasie zbanowanie rowerów razem ze zwykłymi samochodami. Tak jak już się mówi, że za 20 czy 30 lat samochodem jeździć raczej nie będzie można, albo będzie trzeba mieć jakieś wyjątkowe pozwolenie. Gdyż no, popsuje to cały system idealnej komunikacji, która rzekomo ma nastąpić. No i stworzy tylko wielkie niebezpieczeństwo, tym bardziej tak jak, że no, nikt w rowerze jadąc nie będzie chciał czekać na czerwonym świetle, więc prawdopodobnie są dwie opcje. E-bike z wydzielonymi ścieżkami komunikacyjnymi lub ewentualnie rozważenie tematu autonomicznego e-bike, tylko że to brzmi cokolwiek śmiesznie i faktycznie jak człowiek się zastanowi, no jest to dość może niepoważne, ale może to jest jakieś rozwiązanie, gdzie mimo wszystko jest wybitna fantastyka, gdyż informacji w internecie na ten temat też za dużo nie ma. Jest autonomiczny pojazd, no skuter powiedzmy na MIT rozwijany, ale to jest czterokowiec, to wynika z tego, że czyli jest to taki jakby pojazd mały dla osób starszych czy mniej sprawnych i on jest autonomiczny i to jest jakiś tam, to jest właśnie jedna z nielicznych rzeczy, które można znaleźć na temat powiedzmy autonomicznych e-bike'ów czy tym podobnych rozwiązań, ale technologicznie jest to teoretycznie możliwe. Problem jest oczywiście na pewno zapewnienie stabilności tego roweru, gdyż no, jeśli on ma sam w teorii jeździć, były nawet, Google zrobiło taki filmik na 1 kwietnia, ale teoretycznie są takie wynalazki z żyroskopem wbudowanym w przednie koło, które się stosuje dla rowerów dziecięcych lub będzie się stosować, żeby nie wyeliminować dodatkowe kółka, żeby się uczyły dzieci jeździć. W teorii jest możliwe zastosowanie takiego mechanizmu, no, powiedzmy wspomagająco lub nawet samoprowadzące rower, jakkolwiek to nie brzmi irracjonalnie. Ewentualnie no, można zastosować mechanizm podobny, który mamy teraz w samochodach, czyli asystent trzymania pasa, że ewentualnie taki rower na kierownicy będzie sugerował, delikatnie ją skręcał, abyśmy my jako cały czas jednak osoba sterująca tym rowerem wiedzieli, że w tą stronę mamy skręcić. No tylko to już nie ma tej autonomii. W tym momencie cały system komunikacji rowerowej znowu musi być oddzielony, albo nie może się przecinać z normalnymi drogami. To de facto nie jest złym rozwiązaniem. Czy rower jako taki przestanie istnieć, a zostanie to zastąpione takim jakby motorowerem, takim mopedem, w cudzysłowie motorowerem, to jest taka firma FETS, która robi rower bez pedałów. Osobiście nie mogę zrozumieć, po co w bajku są pedały. No nie ma to żadnego ani sensu, ani logiki, bo jeśli chcemy robić sport, no to chyba lepiej na zwykłym rowerze, a jeśli chcemy się szybciej przemieszczać, no to lepiej mieć tylko silnik elektryczny, a nie udawać, że pedałujemy. No bo, więc może to będzie ten kierunek, w którym pójdzie ta rowerowa komunikacja lub po prostu zniknie. No jestem ciekawy waszego zdania, co nas czeka w zakresie smart bike i czy coś ciekawego. Pytanie jest, co właśnie z tymi naszymi rowerami się stanie, co stanie się z przyjemnością z jazdy z rowerem? Czy zostanie ona przesunięta tylko na weekendowe wypady do lasu? Czy jednak komunikacja rowerowa zostanie na tyle oddzielona od ruchu miejskiego, autonomicznego, że będzie można, powiedzmy, poruszać się tym rowerem do pracy, tak jak spora część osób to robi, szczególnie na zachodzie. Czy może na przykład faktycznie takie tunele, czy jakieś zabudowane oddzielne ścieżki, gdzie dodatkowo zaletą będzie to, że nie będziemy mieli wpływu atmosfery, czyli zimą będzie jednak trochę cieplej niż normalnie, czy podczas deszczu nie będzie tak mokro, jak to zwykle jesteśmy przyzwyczajeni. Ewentualnie, no jedna wielka niewiadomo, czy rower autonomiczny lub jakaś taka hybryda jest możliwa, gdyż sam osobiście, no sam sobie zdaję sprawę, jak to brzmi irracjonalnie, czy wobec tego może być to rower dwukołowy? Wydaje mi się, że raczej nie. Trzeba by iść w jakieś pojazdy trzy lub czterokołowce, które wpisują się w zakres, powiedzmy, ścieżek rowerowych, czyli nie jakieś duże, szerokie pojazdy, tylko takie bardziej sprytne, aby no, nie tracić zalet roweru. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie krzysztofradzikowski.com. Sądzę. Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. Witam wszystkich w 27. odcinku Ami Wigilii. Gościem jest Grzesiek, portal ppa.pl. Myślę, że odcinek długo wyczekiwany, bo z PPA jeszcze nikogo nie było. Cześć!
1: Cześć, Grzesiek z tej strony. No nie do końca prawda, bo alt był już, tylko no tak. Że pamiętam po angielsku gadaliście, to było bardziej w tej angielskiej wersji podcastu.
0: Amigas, tak.
1: Tak.
0: No ale po polsku w sumie nie było. Mhm. No, dobra. No to standardowe pytanie, takie na luzie. Jak zacząłeś z Amigą? I w sumie jakich Amig teraz używasz?
1: Wiesz co, to zaczęło się dosyć szablonowo, bo ja w ogóle kiedyś chciałem mieć Commodore 64, ale gdzieś tam kolegi zobaczyłem, fajnie się wiem, grało, fajnie się tam używało, ale poszliśmy z mamą do sklepu i sprzedawca nam powiedział, że to Amiga to jest jednak coś lepszego i to teraz na to będzie więcej tam jakichś tytułów, gier i tak dalej. No i to kupiliśmy, no i tak już zostało. Spodobał mi się ten sprzęt i po prostu nie miałem wcześniej żadnego komputera, więc tylko gdzieś miałem styczność z Atari ST, czy z małym Atari, to dla mnie nie było jakiegoś takiego wielkiego przeskoku i to na początku to była 600. Mogłem kupić na początku 1200, no ale tam sprzedawca sugerował, że 1200 tam jeszcze jest mało gier, mało wszystkiego i kupiliśmy tą 600 i to był dla mnie niesamowity sprzęt. Później nabyłem później sprzedałem 600, nabyłem 1200 i przez długie, długie lata miałem właśnie 1200 rozbudowywaną, wszelkie możliwe rozszerzenia, jakieś mediatory, fastaty, towerki i tą 1200 i później to i tą 1200 właściwie miałem długo, ale teraz koniec końców mam inną 1200 i 600, które sprzęty kupiłem po latach jakby już bardziej z sentymentu. Bardziej tak, żeby mieć taki, nie wiem, włączyć jakieś stare gry, czy organizować, nie wiem, konkursy na TheCrunchu, czy gdzieś na jakąś imprezę zawieść i ludziom pokazać. To jest taki sprzęt bardziej taki sentymentalny. A poza 1200 i 600 mam jeszcze Pegasusa 2, na którym mam MorphOS-a i Amiga OS 4. No i no jeszcze z sprzętu, gdzie mam MorphOS-a, to jest

0: tak mini z Power PC. No, to jest mniej używany sprzęt. Kiedyś ten sprzęt krążył po Polsce na zasadzie tego minioka, pożyczaka, nie wiem, czy pamiętasz.
1: Tak, pamiętam.
0: Tam z forum taka akcja była, no i ten sprzęt w końcu do mnie wrócił i jest taki backupowy w razie czego, czy taki bardziej mobilny, można powiedzieć, że gdzieś mogę go zawieźć do monitora, podłączyć klawiaturę. No i to są sprzęty, które posiadam i na razie nie planuję jakichś większych zakupów, może membrany do Amigi 600, bo się coś tam klawiatura psuje. I to mi się wydaje, że ten sprzęt jest już, to jest to, co bym chciał mieć. Nie planuję dokupywać jakichś Amiga NG kolejnych. Nie potrzebuję tej prędkości. W takim zakresie, w jakim używam, to jest ten sprzęt, który na tą chwilę chciałbym mieć. Nie wiem, może się coś zmieni, ale na razie to jest to, co chcę mieć.
1: Okej, okay. To w jakim zakresie używasz?
0: W jakim zakresie używam? Dla mnie to jest zakres teraz stricte hobbystyczny. Jeszcze tak 3 lata temu i wcześniej, przez szereg lat, to był mój jedyny komputer. W sensie najpierw Amiga zbudowana, później Pegasus 2. Na tym robiłem wszystko. I wszystko mam na myśli przeglądanie internetu, odbieranie poczty, takie codzienne, nie wiem, grafika komputerowa, wszystko to, co, czy słuchanie jak się petruje, wszystko to, co na komputerze można było robić, to co Amiga pozwalała, czy też MorphOS, no to wszystko robiłem. A teraz jest tak, że używam głównie Maca, bo głównie zajmuję się teraz biznesem, pracuję i bardziej tak patrzę na sprzęt w kontekście użytkowym, a te sprzęty hobbystyczne odpalam może nie od święta, no ale raz na jakiś czas sprawdzam, jak jakieś programy nowe, na przykład wyjdą nowe wersje, to sprawdzam, coś ktoś mnie poprosi, żeby przetestować, no to wtedy włączam, sprawdzam i bawię się, głównie dla zabawy, można powiedzieć. Nie traktuję tego sprzętu już tak jak kiedyś, że to był mój krytyczny sprzęt do pracy, że tam robiłem i strony i coś programowałem. Teraz tego już nie robię na Amidze, ale też nie wiem, czy mógłbym, już jestem jakby może nie przekonwertowany na jakieś inne platformy, ale odczuwam pewną niestabilność na tych sprzętach, czy to już nieważne, że tam jest, nie, oprogramowanie przestarzałe i tak dalej, po prostu może temat jest na inne pytanie, ale kwestia systemu i stabilności działania, obojętnie jaki czy Amiga 4 czy MorphOS, moim zdaniem pozostawia sobie wiele do życzenia. Jak mógłbym tam coś robić, to dla mnie, żeby zarabiać pieniądze, to muszę jednak korzystać z czegoś stabilniejszego, to co jest aktualnie na rynku, co gdzie są aktualne technologie. Więc tamte sprzęty, tak reasumując, te Amigowe są tylko i wyłącznie dla zabawy, dla hobby, dla tego, żeby zaspokajać swoją ciekawość, jak to się rozwija, bo dla mnie jednak liczy się to, że powstają nowe wersje oprogramowania, że te systemy są nowe. Nawet powiedzmy taka głupia aktualizacja systemu, powiedzmy, nie wiem, jak wychodzi, no rzadko, ostatnio było na przykład długo aktualizacji MorphOS-a. Na przykład jak wyjdzie aktualizacja MorphOS-a, no to wtedy będę mieć dłuższe sesje z używaniem MorphOS-a na 100%, bo mnie to po prostu jara bardzo mnie ciekawi to, że co tam nowego zmienili. To jest coś, co rozwija nowe wersje systemu, czy nowe oprogramowanie na nowe systemy, ten NG, rozwija, czy zaspokaja moją ciekawość tej drogi rozwoju. Drogi rozwoju przez kolejne systemy, bo ja przebyłem faktycznie całą drogę.

0: Okej, okay, jasne. Znaczy,
1: rozumiem,
0: że kolokwialnie rzecz ujmując, nie odpalasz Super Froga po raz setny.
1: Nie, ja Super Froga lubię, to jest fajna gra, chociaż są i lepsze, ale mam sprzęt i do Super Froga, gdzie ta Amigi właśnie te 1200 i 600 są do tego przystosowane. Nie ukrywam, że mam głównie pod WHD Loada skonfigurowane i jak nie wiem, zechce mi się odpalić tego Super Froga, to odpalam tamte Amigi, a nie męczę się z jakimiś emulatorami. W sensie to nawet nie jest męczarnia, bo teraz są łatwe do wyklikania te emulatory na Amiga S4 czy na MorphOSie, ale dla mnie jednak lepszy ten wrażenie użytkownika, gracza jest na Amigach na 1200 czy 600. 500 nie mam, nie planuję mieć, ale na tych moich ulubionych Amigach 600 i 1200 to jest najlepsza gra. Na emulatorach próbowałem, ale to nawet jak podłączę, mam taki interfejs USB na amigowy joystick. To nie jest to samo, już pomijając tam, nie widzę jakiegoś laga, input laga czy coś w tym stylu. To jednak nie jest to samo. Dla mnie właśnie, ja uwielbiam i tego Super Froga czasami odpalić, chociaż mniej tego robię, ale bardziej mnie ciekawi rozwój właśnie tego MG.
0: No jasne. Powiedz mi, bo jeśli mówimy o rozwoju, czy planujesz, albo co sądzisz o Wampirze, no bo ja go osobiście posiadam w swojej 600, to rok temu kupiłem i...
1: No ja tak samo, ja również, też kupiłem jeszcze jak był tani.
0: No 150 euro i byłem zafascynowany i ogólnie cały czas jestem zafascynowany poza tym ciągłym brakiem FPU i tak dalej, ale ogólnie...
1: No nie ma co się zwiedziać, ale jest rozwój tam też.
0: No wydaje mi się, że to jest właśnie taki trochę... namiastka NG, albo przynajmniej widzę to, że ta ekipa z Apollo Team, która coś robi, no idzie w jakimś kierunku i ten Vampir naprawdę przebija moją ulubioną Amigę 2000, bo wbrew pozorom, że jestem, można powiedzieć, prorokiem NG, uważam 2000 za najfajniejszą Amigę. To też w sumie zupełnie inaczej niż wszyscy. Wszyscy chyba raczej 4000 hołbią. Ale ta 600 z Vampirem naprawdę mnie powiedzmy w pozytywnym słowa znaczeniu powaliła. Nie powala mnie, może powiedzmy, polityka Apollo Team, który no, wszystkie testy ogólnie mam wrażenie, że ściemnia. Ale aczkolwiek jednak za te pieniądze i za to, co to oferuje, no to jest nawet za 300 euro, to jest fajny sprzęt.
1: No, w pełni się zgadzam. To jest super projekt i oby takich więcej. Ja jestem za tym, żeby faktycznie, żeby to się rozwijało. Sam mam właśnie tego Vampira do 600, ale muszę przyznać, że o ile sprzęt jest fajny, daje tą prędkość, tak jak włączyłem tą 600 z Vampirem, to tak za bardzo poza benchmarkami i nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Znaczy, może nie na takiej zasadzie, że kupiłem i nie wiedziałem, po co to kupiłem, bo kupiłem, przyznaję się, z ciekawości i celach hobbystycznych, a za tym nie idą nigdy jakieś racjonalne myśli, ale też nie wiedziałem bardzo, co z tym zrobić i oczywiście są, nie wiem, na przykład symulatory lotu, gdzie normalnie bez tej dopałki, nie wiem, jakiegoś powiedzmy Gunship 2000, to tam będzie płynniej czy jakieś inne, ale tak siłą rzeczy, no też tam, nie wiem, ikonki się szybciej pojawiają, ale to dla mnie to jest dalej jakby ta sama wersja systemu. Oczywiście są gdzieś tam na Aminecie jakieś optymalizacje, nie wiem, 0.00
0: i tak dalej,
1: jakieś biblioteki, no to można w nieskończoność tam poprawiać te ułamki procentów. Ale dalej to są te same łatki, dalej to jest ten sam system i tutaj mamy cały czas do czynienia z Amiga z wersji trzeciej.

0: I ja co prawda zainstalowałem się na 600, tak przyznaję, już z wygody jakiejś takiej, kiedyś dużo eksperymentowałem, jakieś łatki, po prostu klasik WB, takiego gotowca, no i tam już są poukładane te łaty, wszystkie jak trzeba i tak dalej. Jakbym miał to robić tak jak kiedyś robiłem, żeby sobie to wszystko zoptymalizować i tak dalej, no to dla mnie to jest, kiedyś to dla mnie było hobby i tak jarałem się tym, a teraz wolałbym mieć właśnie coś takiego, żeby to nie były łaty, żeby się nie gryzły ze sobą, żeby była pewna stabilność i...
1: Gotowca.
0: Proszę?
1: Gotowca.
0: No właśnie gotowca, ale nie na takiej zasadzie, bo tutaj nawet jak mamy tego gotowca, to on i tak jest zbiorem łat, jakichś nieoficjalnych rzeczy, które metodą prób i błędów ktoś sprawdził, że to się nie będzie gryzło ze sobą, bo jest jakiś tam patch control i tak dalej. Ale to nie jest, są wszystko jakieś nieoficjalne, jakaś zbieranina różnych rzeczy, które dobrze, że są, fajnie, że takie rzeczy powstawały i mnóstwo niesamowitych instalowałem przez lata, jednakże to nie jest pełny produkt, bo pełnym produktem jest sprzęt i system. A tutaj mamy do czynienia z tym, że wydaje się fajny sprzęt, super karta, ale to nie ma pokrycia pełnego w systemie, ponieważ nawet mamy tą gałąź Amiga S3 i ona się kompletnie nie rozwija, tylko wszystko jest nieoficjalne. Gdzieś tam wyciekły jakieś źródła i tak dalej, wiadomo, że nie powstanie z tego żadna dystrybucja. Może być tak, że jedyne co to AROS będzie, tutaj można, jedyne możliwość rozwoju może być AROS.
1: No i to nie jest Amiga OS, nie? Tak de facto.
0: Ale tak, ale jednak mi się wydaje, że bardzo było też wskazane, żeby równolegle Amiga OS, no niechby nawet Amiga OS 3 się rozwijał, nie wiem, jakby były backportowane z czwórki, powiedzmy, jakieś biblioteki, programy, no nie wiem, na przykład Roadshow powstał na Amiga OS 4, ale jednocześnie ma wersję na Amiga OS 3 i dlatego mam użytkownicy jednej wersji, drugiej mają ten program, ale dalej nie ma rozwoju tej gałęzi trójki. Jakby dla mnie trójka była spoko i to było wszystko spoko, gdyby te rzeczy, które na przykład w czwórce, czy też powiedzmy w MorphOSie, bo to też jakby wyszło z tego samego założenia, że pozbywamy się łat, robimy wszystko porządnie w systemie i to już nie łatamy niczego, tylko już mamy w standardzie.
1: No to w sumie było takie poniekąd 3.9, tylko że no można powiedzieć, że teraz ciężko wymagać, żeby twórcy MorphOS-a czy OS 4.1, czy nawet AROS-a, no AROS-a akurat próbują, backportowali to wszystko na procesor, który jest nawet w Ampirze no kupę razy wolniejszy, ale mam takie wrażenie, bo obserwując hype na Ampira, wydaje mi się, że większość ludzi się podnieca tym Ampirem, którzy nigdy nie mieli porządnej Amigi, a z tego co ty mówisz, z tego co ja ze swojego doświadczenia wiem, ja w latach 90. już miałem Amigę z kartą graficzną 040 i tak dalej, więc ja wszystkie te etapy, które Vampir teraz oferuje, właściwie przeszedłem już no, 20 lat temu, tak?
0: No dokładnie, ja miałem podobnie, może trochę w dalszym okresie czasu, jak ja miałem Mediatora i WD3, no to powiedzmy to już Vampir to jest takiej kompaktowej wersji, że tutaj nie muszę towerki jakiejś ogromnej robić i wkładać jakieś tam PCI i tak dalej, czy nawet, nie wiem, Zorro, czy co, jakiej konfiguracji to by nie miał. Tylko jest jedna płytka, która już sobie ma zawarte te układy w zasadzie miniaturyzacji, bo już teraz, nie, teraz to jest w mniejszych układach wszystko zawarte. No myślę, że no, ja się z tym zgadzam, że może tak być, aczkolwiek ja bym tutaj nie wrzucał takiego kamyka, bo to zawsze rodzi jakieś niepotrzebne dyskusje. Moim zdaniem, jeżeli są użytkownicy, którzy jarają się tym, mówiąc kolokwialnie, taką konfiguracją i tym, co Amiga 600 z tym z Vampirem oferuje, to No to bardzo dobrze, no to fajnie, że się tym cieszą. Może wtedy nie mieli, nie wiem, pieniędzy, czasu na to, żeby się zainteresować, albo ich nie było wtedy w temacie. A jeżeli teraz są, no to moim zdaniem bardzo dobrze, że są i się tym interesują. Bo,
1: no raczej. Bo nie, no to
0: jest to... jednak zainteresowanie, to jest jednak hobby, którym mamy, tak jak na przykład w polskim portalu amigowym, mamy takie założenie, że to jest jednak pewien wspólny mianownik i tutaj jeżeli ktoś przyszedł i dawno go nie było albo nigdy go nie było i nagle interesuje go bardzo ta 600 z wampirem i uważa, że to jest najlepsza amiga, jaka kiedykolwiek w takiej konfiguracji mogła istnieć, no to jeżeli taka osoba jest, to kurczę, powiem tak, no stary, fajnie, że ciebie to bawi. Ja bym chciał, żebyś jeszcze powiedzmy coś pokazał, nie wiem, jakiś artykuł napisał o tym, żebyś dzielił się tą euforią i żeby więcej było dla innych użytkowników z tego, że ty się cieszysz tym, nie? Powiedzmy, to jest na takiej zasadzie, że mnożymy to euforię, szczęście, ten hobbystyczny jakiś zapał, żeby też samemu i wszyscy wokół mieli z tego jakąś radość, nie?
1: To w tym momencie od razu wtrącę pytanie Witka, czy według ciebie jest dział lub seria artykułów, których brakuje na PPA?
0: Moim zdaniem ogólnie bardzo mało jest artykułów na PPA i znaczy mało artykułów napływa. Kiedyś było tego więcej i przyznam, że albo temat się wyczerpał, albo po prostu słabiej działamy jako redakcja, żeby pozyskać artykuły. I to może wynikać wielu jakichś tam kwestii, ale tak wracając do pytania, to mi się wydaje, że brakuje, tak jak mi kiedyś ktoś zasugerował na AmiParty, że brakuje takiej publicystyki, znaczy jest dział publicystyka, ale brakuje jakby artykułów takich opisujących, na przykład tak jak powiedzmy, ty prowadzisz tam Wigilia wydania specjalne, nie? W zasadzie takiej formuły, no to spotkałem się właśnie z takim głosem, że brakuje takich felietonów jakichś, czy powiedzmy publicystyki na temat tego, co się w amigowym środowisku dzieje i to już było jakoś rok temu. No i tak w sumie ja bym się zgodził z tym, że to są w takiej formie artykułów, w takiej formule brakuje takich treści. One są w ogóle na portalu, tylko że się pojawiają z częstotliwością jeden na rok, tak można powiedzieć. I to niekoniecznie od kogoś powiedzmy z zespołu redakcyjnego, tylko powiedzmy tak ogólnie. Brakuje tego typu artykułów. Okay. Też bardzo fajne są moim zdaniem szkółki różnego typu. Tego akurat jest nie mało, ale brakuje szkółek. Niektóre się zaczęły takie dosyć ciekawe. No i moim zdaniem właśnie takich szkółek bardziej dotyczących assemblera, bo wydaje mi się, że to jest taki temat taki dosyć jeszcze niewyczerpany. To już się pojawia gdzieś w Amigazynie i tutaj właśnie na PPL też się pojawił, już się pojawiły takie początki, ale jednak tego jest jeszcze mało.
1: Znaczy, to chyba też wynika, że większość naszego środowiska raczej nie chcę nic robić, ja mam takie wrażenie.
0: A nie, to może tak nie jest. Czy, może nie tyle, że nie chcę nic robić, co...
1: Nie ma czasu. No,
0: może nie ma czasu, znaczy na takiej zasadzie powiem tak, no hobby się trochę zmieniło. Zmieniło się dlatego, że my zainteresowani tutaj tematem kiedyś bardziej... Nie wiem, mi się wydaje tak, że bardziej ludzie używali Amigi tak do wszystkiego i przez to powstawało jakieś konkretne oprogramowanie, na przykład napiszę coś na Amigę, bo to mi jest potrzebne do pracy na przykład. Ja tak robiłem.
1: No tak.
0: Pisałem coś dla siebie, bo mi to było potrzebne do pracy. Miałem Amigę, nie chciałem kupować jakiegoś kolejnego sprzętu, bo to na Amidze zresztą nadal, to nie jest tak, że się coś zmieniło, nadal wydaje mi się najbardziej intuicyjne, najbardziej nawet odrzucając przyzwyczajenia, takie, nie wiem, z której strony zamknąć okno, czy gdzie nacisnąć jaką ikonę. Najbardziej intuicyjne rozwiązania są w tych amigowych systemach. Więc tak wracając, to powiem tak, no nie jest to tak jeszcze tak do końca określone, ale ludzie, czy mniej się ludziom chce coś robić. Teraz już nie jesteśmy studentami, nie jesteśmy już na takim etapie, że jeszcze nie wiem, Amiga jeszcze tam jakikolwiek sposób mogła robić te same zadania, co gdzieś tam PC czy Mac, nie? Teraz okay. Jednak jest tego sprzętu trochę więcej. Możliwe, że część osób więcej sprzętu ma w domu, różnego typu, i takie tablety, i telefony. Dużo rzeczy się teraz, no teraz bardzo dużo rzeczy można telefonem zrobić, takim smartfonem, więc nawet ja czasami tak mam, że dużo rzeczy załatwię smartfonem nawet w drodze, czy tam w drodze do pracy, czy w drodze z pracy raczej, no i później już na komputerze już nie sprawdzam nawet tych aktualności, czy nie wykonuję jakiejś operacji typu, nie wiem, zakup czegoś i tak dalej, bo to wszystko wykonałem na telefonie i jakby trochę świat się zmienił. I potrzeby są trochę inne i to komputery takie typu desktop jednak no, muszą być trochę na nowo zdefiniowane, tak mi się wydaje. I to jest tak samo dotyczy naszego hobby. Czy ludzie mają mniejszą motywację, żeby coś robić, nawet pisać artykuły, no bo żeby pisać artykuły, trzeba mieć o czym, jeżeli no nie ma takiego materiału. No nie wiem, na przykład może być, nie wiem, wychodzi ten genialne oprogramowanie, powiedzmy, do prezentacji, ten Hollywood, to można napisać artykuł o tym, serię artykułów i jakiś kurs i super sprawa, tylko że to jest jeden program. I później trzeba patrzeć, ile jeszcze jest takich programów, ile można tego opisać. Można oczywiście sięgnąć jakieś starsze oprogramowanie i to opisywać. Możliwe jest to, z tego dążę do tego, że w dużej mierze zbiór jest już wyczerpany. Jakby, no, nie napiszemy ileś tam razy, jak podłączyć CF-kę do Amigi, tylko no, musi się coś nowego pojawić, żeby to opisać. I ktoś musi być zafascynowany tym, żeby to opisać. Nie tyle musi umieć pisać, bo naprawdę, jeżeli ktoś się waha teraz, słuchając tej audycji, czy napisać jakiś artykuł, czy nie, czy oni to przyjmą, bo takie też się pojawiają głosy, czy jesteście zainteresowani jakimś artykułem, czy to warto było napisać. No, PPA jest, Polski Portal Amigowy, jest taką platformą dla wszystkich, którzy chcą umieścić swój artykuł i my w sensie, no nie wiem, ja na przykład zrobię, może nie wszystko, ale zrobię wiele, żeby od takiej osoby, która nawet nie wie, jak napisać, nie potrafi, nie wiem, obawia się, że jakieś błędy popełni, no to nie ma problemu, to mamy innych użytkowników, współpracowników, którzy ludzi, którzy robią korektę, którzy z którymi można się dogadać i tą treść jednak napisać.
1: No tak, to jest w sumie jakaś zachęta. Fakt jest taki, że w sumie trzeba mieć o czym pisać, tak jak mówiłeś, więc aby o czymś napisać, no, trzeba to powiedzmy w miarę jakoś na co dzień używać, chociaż trochę. A co ostatnio zauważyłem nawet, jak Kiero ten wątek był, że no dema na 0.60 nie powstają na Amidze i to też wielki szok się właśnie zrobił, nie?
0: Tak, ja właśnie chciałem się trochę tutaj zatrzymać przy tym, bo ostatnio promyślałem na ten temat i też w kontekście The Crunch, o którym pewnie jeszcze coś wspomnimy.
1: Oczywiście.
0: to jest tak, że jest też taki pogląd, że jak się tworzy na Amigę, nie wiem, nazwijmy klasyczną, po prostu na Amigę taką jak powiedzmy 600, 500 i tak dalej, to jak się tworzy na Amigę, no to powinno się wykorzystywać jej takie specyficzne właściwości, te chipset i tak dalej. Nie? Mhm. I to jest wtedy piękne, nie? Ale pytanie jest, kto definiuje to piękno? Kto jest odbiorcą i to więc on odbiorca definiuje, powiedzmy, czy dla niego mają to jakąś wartość i jaką ma to wartość. Odbiorca wartościuje. Jeżeli powiedzmy kierownik tam pisał, że tam faktycznie tego się nie tworzy, to jest już druga kwestia, że nie tworzy się już nawet na Amidze tego, to jest tak, że mi się to nie do końca podoba, ale nie na takiej zasadzie. Ja to szanuję i wiem, że nawet w czasach Amigi to nie była jedyna platforma Amiga, że wszystko się na Amidze tworzyło, co było na Amidze, bo to tak nie było i oczywiście były, nie wiem, Analog War czy jakieś tam inne tytuły, które były w całości tworzone na Amidze, powiedzmy, ale liczy się jednak ten efekt końcowy. Jak używasz tam narzędzi obok, to jest już mniejsza sprawa, to jest warsztat tej osoby i ta osoba czy zespół robią wszystko, żeby zrobić produkcję na produkcję, w sensie nie produkcję tam, nie wiem, demoscenową czy jakiekolwiek oprogramowanie na tą konkretną platformę. Mają tam jakieś swoje ograniczenia, jakieś swoje cele, że to ma ruszyć na takiej platformie i tworzą to i nie wiem, mnie jako użytkownika czy jako odbiorcę z jednej strony nie interesuje tak za bardzo, na czym oni to tworzą. Ważne, że coś fajnego stworzyli, co mi się podoba. Ale z drugiej strony to jest taki efekt moich przemyśleń, że jednak bardzo dużą wartość dla mnie jest to, znaczy wielki szacun i tak dalej, jak to mówią, że jeżeli ktoś w całości coś stworzy na Amidze, to jest w ogóle dla mnie, jeżeli ktoś tak faktycznie robi, no to jest dla mnie super sprawa. Chociaż gdzieś tam jeszcze mi się zapala takie światełko, że jeżeli robi coś bardzo skomplikowanego i takiego procesorowego i tak dalej, kompiluje gdzieś tam wszystko na Amidze, no to wszystko trwa długo i przez tam brak ochrony pamięci i tak dalej, pewnie mu się wielokrotnie wywala system i to jest jakaś droga przez mękę, więc no można być takim, można zrobić coś, nie wiem, przez jakieś cross-kompilatory i mieć efekt szybciej i zaoszczędzić na czasie, który jest, jakby nie patrzeć, walutą naszego życia. No ale można też cały czas dłubać na Amidze wszystko od początku do końca, no i jeżeli ktoś tak chce i czuje w tym radość, no to jest super, ja to docenię później, a jeżeli powiedzmy ktoś tak robi, bo nie wie, że się da inaczej, no to smutne, że stracił tyle czasu, nie? Że się męczy. Najważniejsze moim zdaniem, żeby czerpać radość, a czy to ktoś pójdzie tą drogą, czy inną, czy stworzy na nie wiem, na demo jakieś tam na 0.60, będzie cały czas rozkompilował z jakichś swoich narzędzi na PC-cie, to już jest jego droga. I tutaj ocenianie, czy to jest jakieś tam fajne, czy to jest niefajne, to już zależy od konkretnej osoby. Dla mnie, no, jak ja miał coś tworzyć, jak mnie na przykład zachęcali, żeby stworzyć jakieś, zacząć pisać na przykład demo, czy udzielać się na demoscenie, bo bym coś napisał, coś wystawił, to ja bym pisał w całości na Amidze wszystko. I dla mnie nie miałbym radochy z tego, ale to ja, niekoniecznie, że rzucam komuś jakieś, że teraz inni powinni tak samo. Ja nie miałbym radochy z tego, że miałbym kompilować coś na Amidze i sprawdzać wszystko na Amidze i tam, nie wiem, całe demo robić wszystko na... W sensie inaczej, teraz się mówię. Ja nie miałbym radochy z tego, że miałbym, może źle powiedziałem, ja miałbym na odokę z tego, jakbym na Amidze stworzył. Nie wiem, włączyłem jakiegoś, nie wiem, w jakiś kompilator, miałbym, nie wiem, czy tworzyłbym jakąś, powiedzmy, grafikę czy muzykę na Amidze tylko, to miałbym na odokę. Jeżeli miałbym tworzyć na PC-cie coś, co później jest na Amidze uruchamiane jako taki odtwarzacz, była Amiga, no to ja w tym bym nie znajdowałbym w tym jakiejś radości. I to radość z używania jednak tego sprzętu, niech będzie, że to jest hobbystyczne, niech będzie, że to jest takie jakaś fanaberia. To samo radość używania, tworzenia, to jest dla mnie super sprawa.
1: Dlatego ja właśnie ciągle przeżywam tą przeglądarkę, że jakby była ta przeglądarka na NG regularnie aktualizowana, no to ja miałbym większą radość po prostu z używania szybszego internetu albo niektórych stron, które nie chodzą na Odyssey, niż odpalania tego na Macu. No proste.
0: No tak, no znaczy z tego co wiem, to temat przeglądarki nieraz poruszałeś już tam. Jedna osoba już zwróciła uwagę, że to jest tak już trochę zdarta płyta. Ale zgadzam się z tym, że przeglądarka to jest taka trochę pięta achillesowa. Żeby ten sprzęt faktycznie miał jakąś trochę większą wartość, to ta przeglądarka musiała być taka w miarę aktualna. Ale moim zdaniem ten wyścig trochę jest przegrany. Ale nie na takiej zasadzie przegrany, że już poddajemy się i niech strzelają, tylko na takiej zasadzie, że zobaczmy, na jakiej zasadzie działa ten Odyssey, nie? Jak powstawał i kto to zrobił. Mhm. Ten Odyssey właśnie zrobił programista, który miał pewien czas wolny, którym był jak najbardziej, tak mi się wydaje, zainteresowany, miał wtedy, nie wiem jak to nazwać, wolne przebiegi i był...
1: potrzeba.
0: Mógł wtedy, była taka zgodność, że jego chęci z wolnym czasem. I to jest jedna osoba. No i nie możemy liczyć jako użytkownicy, nie wiem, niech tak będzie tam powiedzmy jakieś, nie wiem, kilkaset, czy tam powiedzmy nawet 1000, czy nie wiem, ile jest użytkowników tych Amigi NG na świecie. Nie możemy liczyć na to, że jakiś jeden gościu, czy jakiś jeden nie wiadomo kto, czy jakiś ktoś konkretny, jakiś super programista, czy ktoś, kto się wyłoni skądś, nie wiadomo. Ja będę szanować każdą z tych osób, ale nie możemy liczyć na to, że ktoś się pojawi i nagle, i to będzie jedna osoba i zrobi to i będzie super. Przeglądarki na takie, które są aktualizowane, a tam jest przeglądarki, przeglądarka teraz nie jest tylko wyświetlanie dokumentów, tam jest mnóstwo innych technologii, które są używane przez wiele stron i tego nie chciałem. Przeglądarki zawierają mnóstwo technologii i tego nie ogarnie jedna osoba. To jest potrzeba zespołu ludzi, którzy będą na bieżąco te technologie aktualizować. I to jest taki wyścig trochę żółwia z zająca, mi się wydaje.
1: To
0: jest takie coś, że co chwilę wchodzą jakieś nowe standardy, które są wyznaczone przez Google i tam we współpracy z tymi największymi firmami, z Microsoftami i innymi, które to wchodzą do ich tych topowych przeglądarek, które mają tam kilkadziesiąt procent rynku. I teraz, co byśmy my te rozwiązania wdrażali w tą przeglądarkę, żeby była na Amidze, powiedzmy tym NG, żeby być trochę na czasie, no to i to jeszcze biorąc pod uwagę ograniczenia raz pamięci, nie wiem, MorphOSie jest tam 1,5 giga, no to powiedzmy też tam robi swoje, no bo nie wiem, przeglądarka potrafi trochę zjeść, ale jeszcze tam inne oprogramowanie potrzeba. Raz, że pamięci, dwa, że powiedzmy ułomności systemu jednego czy drugiego, jednak tam brak ochrony pamięci, to jakby tam nie dookoła z tym nie działali, no to jednak to będzie. To na tych warunkach, czy przy tym liczyć, że jedna osoba to robiła, no faktycznie jeden programista większość rzeczy zrobił, czy przy Modyzajn. I to kiedy to było?
1: Więc no, teraz, 4 lata teraz, temu.
0: No właśnie. I teraz i od tamtego czasu nie, załóżmy, że nie ma czasu, bo inne rzeczy go interesują, albo nie może się zainteresować tym tematem. Jednak to nie może być tak, że ktoś przyjdzie i on będzie, nawet jeżeli zrobimy jakąś zbiórkę, nie wiem, na jakimś, obojętnie gdzie, nie wiem, na konto kogoś, czy na jakimś serwisie do zrzutek, to wtedy i tak będziemy mieć oprogramowanie i załóżmy, że nawet dostaniemy to, co chcemy. Dostaniemy zaktualizowaną do jakiegoś tam, nie wiem, WebKita najnowszej wersji, czy jakiegoś tam Blinka, czy jakiegoś tam najnowszej wersji silnika. Załóżmy, że ktoś to przyszedł i zrobił. I na dzisiaj, na dzień dzisiejszy i mamy połowę 2017, mamy większość standardów zaimplementowanych. No i znowu jesteśmy, dogoniliśmy, nie? Ale dalej to jedna osoba przyszła w zasadzie taki, że to jest
1: taki zryw taki.
0: Trochę taki zryw i trochę na zasadzie właśnie akcji, bo ludzie też działają na takiej zasadzie, że jest zbiórka, jakaś akcja i później i to później może zadziała, może nie. Ale ta osoba musiałaby, żeby to wszystko działało, to musiałaby ta osoba być zainteresowana hobbystycznie tym tematem. To jest grzebanie w cudzym kodzie, bo nie ukrywajmy, że to jest dostosowywanie silnika jakiegoś obcego kodu do tego, żeby działał na naszych systemach, naszych ulubionych systemach. No i tam jest sporo takich naleciałości, no takich, że jest jakiś inny procesor, a tam nikt nie dbał, to jest na innym niż intelowski, więc trzeba jeszcze dodatkowo to brać pod uwagę. Trzeba grzebać w czyimś kodzie, a to nie jest dla programisty coś, i to mówię jako programista, to nie jest zwykle to nie jest dla programisty coś przyjemnego. Zwłaszcza jeśli ten kod nie jest za bardzo czytelny, jest jakiś tam zawiły. To są takie rzeczy, które nie motywują. No, siada się kolejny dzień do kodu, wraca się gdzieś na pewnie z jakiejś swojej pracy pierwszej i wraca się do jakiegoś cudzego kodu i się męczy praktycznie. Ja tak miałem, że patrzyłem się, portowałem jakieś programy dla siebie, open source'owe nawet, czy jakieś tam głównie open source, jakie znajdowałem i patrzyłem w ten kod, po prostu no, nie wiem, czasami mi się niedobrze robiło. Jak którymś tam razem miałem podejście, żeby coś zlepić z tego, z jakiejś bibliotek, które nie były moim zdaniem bardzo dobrze napisane.
1: Okej. No dobra, to ja kąsam to absolutnie, tylko wobec tego twoim zdaniem, z punktu widzenia programisty, temat już jest przegrany i należy go poddać, czy jednak może, szczególnie moim zdaniem w przypadku wersji Amiga OS 4, gdzie stoją za tym firmy, które no, nazywają się firmami komercyjnymi, wiesz, ja to widzę tak, że każdy obecnie rozwijany system operacyjny ma tą przeglądarkę, no bo to jest integralna ich część. Czy oni nie powinni jednak mimo wszystko, no nie wiem, jak to zrobić. No, wyobrażam się, że to jest holendarnie ciężkie, ale jednak jakoś to aktualizować, czy jakoś to robić, no bo dla mnie to bez sensu, nie? W ogóle powiedzieć nie da się, nie?
0: Znaczy, kwestia tylko znalezienia tej osoby, której będzie sprawiało to jakąkolwiek radochę, bo mi się wydaje, że zatrudnienie programisty, który będzie długo przy tym grzebał, no nie wiem, jeżeli mają kasę, no to pewnie by się znalazł jakiś programista, tylko że trzeba by mieć taką osobę, która będzie stale aktualizować ten kod, powiedzmy tego silnika, powiedzmy nawet nie rozwijać jakichś tu bardzo feature'ów przeglądarki, tylko dostosowywać silnik, nowe standardy do tej wersji przeglądarki, znaczy do tej naszej, naszej gałęzi przeglądarki. Jeżeli taką osobę by znaleźli, no to tak, ale to musiała być osoba, która by weszła w to z pasją i wtedy to było dobre. Jeżeli to byłby niewolnik taki na zasadzie, że płacimy mu kasę, a on się męczy codziennie z tym kodem i mu się właściwie nie chce, tylko ma jakiś tam na zasadzie kontraktu, no to by nic z tego dobrego nie było, bo i kontakt z użytkownikami by był słabszy. Nie, dla mnie fajne na przykład było, tutaj trochę może zboczę z tematu, ale fajne było to przez jakiś czas, jak byłem bardziej, więcej używałem MorphOS-a tego czasu, że miałem taki bezpośredni kontakt z programistami, którzy pisali programowanie ten system lub nawet sam system. I to dla nich sprawiało radość pisanie i kontakt właśnie z użytkownikami. Można było coś zasugerować, coś nie wiem, przetestować jakąś wersję beta i tak dalej. Na zasadzie takiej otwartości. Mimo, że zamknięty kod i tak dalej, ale jako użytkownik jesteś blisko tych ludzi. Jeżeli znalazłby się taki programista, który by tą przeglądarkę pisał z pasji, nie brzydziłby się tego kodu, dla niego by to było wyzwanie. Nie? Przyjąłby takie wyzwanie i on by nie robił tego przede wszystkim dla kasy, tylko dlatego, że on to chce. To musiałaby być motywacja wewnętrzna, nie zewnętrzna. Czy taka osoba się znajdzie, czy taka osoba jest, to ja nie mam pojęcia, ale musiała być taka osoba.
1: No tak. Nie no, temat jest ogólnie niełatwy. Generalnie. Aczkolwiek no, myślę, że jeszcze kontynuując temat przeglądarki, no, należy pochwalić Artura, który dzielnie tam działa z Netsurfem na...
0: Tak, tak. No i właśnie to mi się podoba i to widać po jego aktualizacjach, że jego to interesuje i ma motywację wewnętrzną. Tak ja to widzę, tak to odbieram.
1: No tak, to fakt, że Kościół ma jakiś powód, że to robi.
0: No, są na przykład jakieś mniejsze programiki. Powiedzmy, ja zawsze się zastanawiałem nad tym programem Even More. Taki, nie wiem, czy kojarzysz.
1: No ja kojarzę. Nie bardzo wiem, po co on jest.
0: No więc właśnie, Even More, czy tam jakieś kilka innych takich programików jest, gdzie przez 20 lat co miesiąc wychodzą tam jakieś nowsze wersje, coś tam poprawiają autorzy w tych programikach. No i to jest właśnie coś takiego, że ktoś lubi w tym dłubać. To nie wiem, czy ucieka od szarej rzeczywistości, czy po prostu, no jakoś to jest jakieś hobby, nie? I to jak widzę coś takiego, że wychodzi tam nowa wersja programu takiego, no kurczę, no gość ma jakiś tam zapał, albo po prostu, no nie wiem, czy on się nudzi, czy co, ale wychodzi i widzę, że to jakoś go interesuje to, żeby to powstawało. Nie interesuje go inny, nie przeskoczy z tego, że robię teraz taki programik do, nie wiem, generowania jakiegoś tam tekstu, przeglądarki tekstowej i kurczę, no to może teraz zrobię przeglądarkę jakąś nowszą. To nie jest tak. On interesuje się tylko tą gałęzią, tym swoim programem, swoim kodem. Nie czyimś, nie cudzym kodem, tylko swoim kodem, swój rozwija. To jest fajne.
1: Ale czy to też nie wynika z tego wszystkiego, że no mamy ten podział na MorphOS-a, MegaOS, AROS, no i teraz klasyka, który generalnie po paru latach nieobecności można powiedzieć, że zaczął gwałtownie przejmować rynek. Mhm. No gdybyśmy mieli jeden system, ten NG, no to pewnie byłoby łatwiej, nie?
0: Pewnie byłoby łatwiej, ale rzeczywistość jest inna i no nie tak. Zmienimy tego, co jest. I jakby moim zdaniem to jakby nie ma już nawet co jakby tego tematu rozdrabniać, no bo systemy są jakie są i nawet dobrze, że takie są, bo jest wybór i to jest, kurczę, dla mnie to, że jest jakiś tam, nie wiem, podział czy coś tam z tyłu, to jest hobby, no i jakby na to nie spojrzeć, no to hobby, w którym jeszcze jest możliwość wyboru i różnych takich w ramach, nie wiem, jest jedna platforma i coś, i są jakieś pochodne tej platformy, to jest taki uniwersum, jakby to nazwać, nie wiem, że tutaj no nie ma, za szybko się nie znudzę. Są różne rzeczy, że na przykład jak chcę, nie wiem, AmigaOS 4 czy MorphOS-a i tak dalej, no i zajęcie się nie gryzie w żaden sposób. Znaczy na zasadzie hobbystycznej. No jeżeli to by było na zasadzie takiej, ja wiem, że tam firmy jakieś są i tak dalej, tam zarabiały pieniądze, jakieś inwestują i tak dalej, ale użytkownicy głównie to są użytkownicy hobbystyczni. A jak jest hobby, no to tutaj nie walczymy o jakiś, jakiś rynek i tak dalej. Jeżeli ktoś ma kasę, to kupi sobie jeden, drugi, trzeci sprzęt, albo bo to na tym, w tym hobby to tak można zrobić. I to, że są, nie wiem, dwa, trzy systemy, to i tak one będą. Myślę, że programista z jednego teamu nie przejdzie do drugiego, no bo się dobrze jest w tym teamie i to są fajni koledzy, którzy są dobrze zgrani, mają jakąś tam swój, wspólną historię. Robią to przede wszystkim dla siebie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że twórcy jednego, czy drugiego, czy trzeciego systemu robią przede wszystkim dla siebie i od siebie na początku, że im to sprawia radość. I to, że mamy taką sytuację, że to moim zdaniem jest super. To jest bardzo dobre i to jest nawet jeżeli powielają się rozwiązania, nie wiem, że jeżeli w jednym i drugim będzie jakiś, nie wiem, nowy sposób, nie wiem, dragowania ekranów, czy jakieś tam szyfrowania czegoś tam i to będzie zdublowana funkcjonalność, a mogą być przecież jeden system i to mogą być pod jednym tym i tak dalej. To moim zdaniem to już takiego znaczenia nie ma, bo to jest hobbystyczne. Osobie, która dopisała, sprawiało to radość, jakąś miała motywację wewnętrzną i użytkownicy mają możliwość wyboru i tutaj mamy takie coś, że nie wiem, na przykład w jednym systemie mamy zintegrowany ten Magic User Interface, nie? A w drugim mamy tam inne rozwiązania. To są inne ścieżki trochę. I kiedyś na przykład sobie wyobrażałem, kurczę, oglądałem takie, były takie futurystyczne dawno temu, powiedzmy 20 jakoś, czy tam ile, czy 15 lat temu, takie futurystyczne wizje, jak powinien przyszły Amiga OS.
1: POS i tak dalej.
0: Tak, no ale no, trochę jeszcze inne były. No i gdzieś tam na jakichś płytkach z Aminet, czy kupowałem i tam zobaczyłem takie wizje artystyczne. No i właśnie w jednym było, że tam jakieś w menu coś będzie, takie jakieś ikonki, jakieś animacje i tak w ogóle ładnie, 20 paleta taka duża i wszystko super. No i teraz patrzę się na te obrazki, ja widzę, że one wyglądają jakby tamte funkcjonalności i wygląd, to już w większości to już mamy. I po części w jednym systemie, po części w drugim. To już od dawna jest, nie? I to urzeczywistniło się przez rozwój systemów. Przez rozwój systemów jego S4 czy MorphOS. W Arosie nie jestem tak za bardzo w temacie, ale tam jednak też jest postęp tego, co obserwowałem na przykład na YouTubie.
1: Znaczy, no wiesz, musi być postęp, bo jeśli sam wcześniej już mówiłeś, jeśli dany system rozwijasz powiedzmy 20 lat, a Amiga OS 3 ostatnio się rozwijał w 90 chyba tam 3-4 roku, nie licząc 3-9, no to chciałbyś, nie chciał, postęp musi być, no bo coś zawsze zrobisz, nie, przez ten czas.
0: No właśnie pytanie co, ale to właśnie, bo są różne wersje systemów, są różne takie wersje rozwojowe systemów, pochodne systemów, czy jakby to kto chciał nazwać, żeby nikogo tutaj nie obrazić. I każdy znajdzie coś dla siebie. Moim zdaniem najważniejsze jest tutaj to jest moja taka, nie wiem, takie przesłanie może, żeby znajdywać bardziej w tym, co mamy, wspólny mianownik, bo popatrzmy na to na przykład w taki sposób, że jak programista stworzy jakiś program na jedną wersję systemu, to jakoś bardzo łatwo najczęściej jest przenieść ten na samego S4, na MorphOS czy na Amiga S3. Jeżeli tam jakichś specyficznych nie ma, a najczęściej nie ma takich specyficznych cech, które są tylko na jednym systemie. Tutaj jakby to daleko od siebie nie uciekło, nie? Tylko są pewne drobne różnice, które są piękne. To jest super. No, nie zmieniajmy tego, niech będą, ja bym nawet się cieszył, jakby jeszcze jedna jakaś była wersja systemu. Nawet, nie wiem, dla mnie by było super, jakby nie wiem, jak wyciekł na przykład ten Amiga S3, ten kod, najlepiej by było to, żeby to nie wyciekło, tylko żeby, nie wiem, znaczy to jest takie pobożne życzenie, bo to na pewno się nie ziści, żeby ten Amiga S3, jeżeli są osoby, które by chciały trójkę rozwijać, to niechby rozwijali, no, to jakby było super
1: rozwiązanie. Fork.
0: Tak, gdyby jeszcze ta trójka miała swoje jakieś swój rozwój, no i byśmy zobaczyli na przykład, nie wiem, na 600, co można, Amigce 600 miał Vampira i bym sobie tam odpalał, nie wiem, albo Arosa, albo to na Amiga S3, już taki nie z łatami, tylko już faktycznie rozwijany system.
1: 3.11.
0: No 3.11, jak zwał, tak zwał, nie? Ale już bez tego, że tam jakiś set, patch, jakieś moduły i tak dalej, tylko powiedzmy, że byłyby już konkretnie nowsze wersje bez potrzeby jakichś tam kombinacji dookoła. To by było dla mnie super. Nie zmieniajmy, tak w skrócie, bo nie chcę jakby gadać w kółko, nie zmieniajmy tego, to jest dobre. Moim zdaniem to jest dobre, że tak jest, jak jest. Kiedyś może jeszcze była jakaś może komercyjna potrzeba, żeby się wykosili, tak powiem, albo zostawił jeden system, albo drugi, albo coś w tym stylu. Na tym etapie teraz ja nie widzę za bardzo, żeby gdzieś Amiga miała, czy ten Engine, czy Amiga Engine miała jakieś takie wielkie wzięcie komercyjne i żeby jeden system drugiemu w czymś przeszkadzał. Niczym nie przeszkadza, można używać. Ja mam, nie wiem, ja mam i klasyka, i NG, na którym mam MorphOS-a i Amiga S4. Moje podejście jest może inne niż innych osób, ale to się nie gryzie. To wszystko jest fajne. Wszystko można się interesować i to jest... I odnajdywać w tym radość i się, nie wiem, z innymi użytkownikami gadać. Byle tylko... Moje przesłanie jest takie, byle tylko nie wrzucać jakichś tam kamyków, co mi się też kiedyś zdarzało. No to już jakby wydorosiałem z tego, że nie rzucać kamyków, że moje rozwiązanie jest lepsze, bo jest bardziej, nie wiem, bardziej amigowe, nie? No i teraz pytanie, kto definiuje tą amigowość? Jakiś instytut amigowości? No tutaj nie ma nic takiego, to są wszystko wewnętrzne odczucia, nie? I tyle ile systemów to nie jest złe, tak to reasumuję. Mm.
1: Okej. Okay. Słuchaj, to teraz pytanie, bo widzę, że patrzysz na to okiem programisty i fajnie, ale powiedz mi, bo mi się też trochę wydaje, ja to rozumiem, że programiści dla migowych systemów rozwijają to, co im się podoba i co chcą, ale czy ci programiści jednak też nie powinni trochę patrzeć na użytkowników, bo wiesz, no rozwijanie, tak jak mówiliśmy, tego Evernote, nie Evernote, tylko Ever, a może i tak, Evermore. Od 20 lat tej samej przeglądarki plików tekstowych, no wiesz, gościu mógłby zużyć swoją wiedzę na coś bardziej, powiedzmy, ambitniejszego, nie ujmując mu. Mhm. I drugie pytanie z tym związane, czy myślisz nawet, że w środowisku w sumie Amigi klasycznej, no bo to by się musiało tak odnosić, jest na tyle pary, żeby rozwijać na przykład Workbencha 3.11 na przykład, czy są, bo jest, są ludzie w stylu Kosmos czy Kosmo i tak dalej, który tam patchuje, ale czy jest taka grupa osób, która faktycznie by coś była w stanie zrobić?
0: Wiesz co, nie wiem tego, czy jest taka duża grupa osób, ale z drugiej strony patrząc, jeżeli znalazły się osoby, które rozwijają chociażby ten Apollo Core, to całkiem możliwe, że znalazłyby się takie osoby. No jest też ten, no, ciężko powiedzieć, czy to byłaby taka prężnie działająca grupa, no bo już tak obserwując na przestrzeni lat, ja tak jestem na bieżąco przez 15 lat, jeżeli chodzi o Amigę, więc obserwując to, już różne były zrywy, słomiane zapały do robienia różnych rzeczy. I czasami nawet było tak, że jak się jakaś grupa zebrała, no to później, czy zebrało się kasę, to później nic z tego nie wychodziło, a to jakoś różne były historie. Ja pamiętam na przykład coś takiego, że przeglądarka Aweb wypuszczono źródła i zebrała się grupa ludzi, którzy mieli to rozwijać w wersji open source. Mm. Nie wiem, czy pamiętasz taką akcję.
1: Tak, tak, tak. No to jest ten ostatni chyba, nie wiem, jaka to wersja, 3 coś tam, nie? Chyba.
0: No właśnie. I
1: 3.09 czy coś?
0: No i właśnie, ja się zastanawiałem, obserwowałem ten projekt, obserwowałem repozytorium i myślałem, że kurczę, no wyszła przeglądarka, jedna z tych takich amigowych, tych topowych przeglądarek, jeżeli można tak powiedzieć, i są źródła dostępne, no to teraz to rozwój już pójdzie szybko, że tam dołączą tego WebKita wówczas, nie? Wtedy jeszcze nie było tych Odyssey, nie ma Sputnika i tak dalej, że zrobią, że nawet mieli tam w planach, podzielili sobie zespół, różne osoby miały tam coś robić. No ale później zobaczyłem, że główną do repo mało komitują i główną działalnością osób stało się, co obserwowałem, to deweloperzy na portalach bardziej gdzieś tam komentowali, więcej treści dodawali na portalach niż powiedzmy kodu pisali w tym, no więc wszystko zależy, no może trzeba mieć faktycznie tą wewnętrzną motywację, o której wspomniałem. Jeżeli ktoś, nie wiem, komuś to jest niepotrzebne, to nie wiem, ty używasz na przykład ten Amigi, ten One 5000, tak? No i używasz tego cały czas, więc ty masz motywację, ty zadałeś właśnie pytania właśnie tego przeglądarki i tak dalej, ale programista, jeżeli byś był programistą, to pewnie byś coś zrobił w temacie, nie?
1: No to na pewno, pewnie.
0: No więc właśnie, a jeżeli, to wyobraź sobie teraz, że znajduje się użytkownik inny podobnej konfiguracji, który też chce używać jak najwięcej tej akurat konfiguracji, no i on będzie mieć wtedy motywację do tego, żeby to zrobić. Nie ma innej opcji.
1: Generalnie to można powiedzieć, że też od nas, amigowców, należy pewne zdefiniowane potrzeb, czyli zmotywowanie deweloperów do robienia czegoś tam. To już nie chodzi o przeglądarkę, tylko ogólnie, nie?
0: Znaczy, no ten programista, on musiałby sam być trochę użytkownikiem i musiałby widzieć w tym korzyść dla siebie przede wszystkim, nie?
1: No tak, się... sławę i klepanie po ramieniu na parę.
0: Mi się wydaje, że nie. Znaczy to w tym środowisku łatwo być sławnym, mi się wydaje, bo jest dosyć małe, ale bardziej na zasadzie takiej, że wyzwania. Nie? Jeżeli to by było wyzwanie, to czemu nie? No ale to już wspominałem o tym, to jakby nie wiadomo.
1: Jasne. Słuchaj, to może tak, żeby teraz... kontynuować czymś na luzie. Jest pewnie dużo nowych użytkowników PPA i nie wiedzą, jakie były początki. Czy możesz nakreślić, jak ten... Ja to pamiętam, jak przez mgłę, jak to się zaczynało, końcówka lat 90. Jak to PPA wystartowało i jak to się stało, że staliście się najważniejszym i najbardziej poczytnym i w sumie poniekąd opiniotwórczym portalem amigowym w Polsce. A nie tylko w Polsce w sumie.
0: No wiesz co, jak to się stało? No, to wszystko jest praca na co dzień. Bezpośredni kontakt z użytkownikami. Tak można powiedzieć, że my nie oddalamy się od użytkowników, że jest jakaś sobie redakcja, która raz na jakiś czas coś wypuści, jakiś artykuł, czy coś zaktualizuje. Bardziej jest na zasadzie takim, że nie wiem, ja na przykład przez wiele lat przebywałem na IRC-u i tam normalnie gadaliśmy z częścią użytkowników portalu. Jak były jakieś sugestie, to ja gadałem o tym, część wdrażałem rzeczy, część robiłem. Na zasadzie takiej, że widać było, że jest zainteresowanie osób, które tworzą portal. I też użytkownicy zobaczyli, aha, no jeżeli jest z kim pogadać, i to jest konkretna osoba i coś robi w temacie, no to ja się tam będę udzielać, nie? Na tym będę coś tworzyć. Bardzo, bardzo dużo osób przez to, że przez internet z wieloma osobami rozmawiałem, to się udało tak właśnie nakręcić, znaczy udało się, no to przede wszystkim praca. Przede wszystkim praca nie tylko moja, ale też pozostałej części osób z redakcji nie zaniedbaliśmy aktualizacji, a to jest najważniejsze właśnie. Nawet jeżeli tam, nie wiem, niewiele co się dzieje w jakimś tam tygodniu, to widać, że na stronie się pojawiają jakieś aktualności, jakieś, że forum żyje, to się samo nakręca. I jeżeli wchodzisz na stronę, widzisz, że coś się zmienia na tej stronie, no to znaczy żyje. To tak przez szereg lat właśnie następowało, że są zmiany, widać, że są nowe treści i żyje. Ostatnio trochę zwolniło, to przyznaję się, że ostatnie parę lat trochę zwolniło, no ale to jest też trochę pochodna tego, że już nie jesteśmy tymi, nie wiem, studentami, jak ja miałem czas na studiach, no to wtedy było 10 razy więcej różnych feature'ów, aktualizacji. Ale tak wracając do twojego pytania, bo ja tak trochę czasami odbiegam,
1: to
0: jak to się zaczęło, no ja już 15 lat jestem tego się poddano mailowym PPA.pl, no i na początku to w ogóle był ja nie byłem w ogóle w składzie twórcą portalu pomysłodawcą Krzysiek Przegle i on właśnie wymyślił takie coś.
1: Cyrileo, nie?
0: Tak. I on właśnie wymyślił takie coś, że na grupie dyskusyjnej Amiga Hotel są to część ludzi, jeżeli dobrze pamiętam, która pisała jakieś, umieszczała na swoich prywatnych stronach artykuły, tak, żeby się podzielić z kimś jakąś wiedzą. No i tak się zawiązała tam właśnie grupa ludzi, która właśnie miała za zadanie, myśleli, że fajnie by było zrobić coś nie na rozrzuconych wielu stronach, tylko na jednej stronie, żeby tak to zgrupować, żeby nie trzeba było szukać, aha, to jest artykuł był na tamtej stronie, to jest na tamtej i tak dalej, to też jest logistycznie, że ten musi to wrzucić, to dbać o tą domenę, czy tam FTP-a tego i takiego. Jest jeden serwer, łatwiej współpracować na zasadzie korekty i na zasadzie jakiegoś tam pomagania sobie, właśnie w takiej formule takiego portalu. Wtedy był to, na początku się nazywał prywatny portal amigowy, pod adresem chyba Amiga PRV, takim aliasem Amiga PRV. EPL. I to była taka wersja statyczna, że tam nie było forum, nie było aktualności takich z komentarzami, tylko na początku taka wersja, taki zbiór artykułów i linków i jakichś plików do pobrania. I to taka prosta strona, bardziej informacyjna była. No i później właśnie jak ja dołączyłem do redakcji za namową właśnie Krzyśka, to ja próbowałem właśnie coś tam zmieniać na stronie, aktualizować i wdrażać jakieś nowe rzeczy. Z metodą prób i błędów ja w ogóle jeszcze nie wiedziałem tam za bardzo. Poznawałem dopiero HTML, jeszcze nie byłem jakimś programistą, tylko dopiero uczyłem się, co tam można zrobić. Bardzo miałem dużo zapału i dużo czasu. Wówczas, no jeszcze to była w zasadzie szkoły i studiów wówczas na pograniczu. No i miałem motywację, miałem wewnętrzną motywację, kurczę, co tu zrobić, żeby strona lepiej działała. No i bardzo fajne dla mnie na przykład było to, że wprowadziłem coś takiego, że już nie musiałem edytować HTML-a gdzieś tam statycznie, wklejać tych aktualności, bo tak to robiłem, że wrzucałem na FTP-a po prostu HTML-a aktualizowanego i gdzieś tam do archiwum później przeklejałem tekst, żeby to było w archiwum. Wszystko się kleiło na zasadzie ręcznie tych pliki HTML, no ale to trochę było głupie, mi się wydawało, no i zobaczyłem, że to się inaczej, zobaczyłem, że na przykład w PHP-ie da się napisać skrypty do tego. Wówczas nie było takich za dużo takich dobrych, darmowych skryptów. To, co widziałem, to było takie trochę słabe. Jeszcze wówczas nawet wtedy sam tą wiedzą już wydawało mi się, że słabe. No i wykorzystałem taki trochę półśrodek, takie kilka różnych rozwiązań, które dodały komentarze na stronie i od tego się trochę zaczęło nakręcać wszystko. Nie? komentarze aktualności już były na zasadzie, na PHP już miałem panel do tego i z komentarzami. To było jakoś właśnie faktycznie 15 lat temu. Przez lecie, po prostu to jest coś niesamowitego. Jak już miałem tą dynamicznie generowaną treść i użytkownicy, powiedzmy moi znajomi już mogli tam z którymi na gadu, czy tam na ich

0: ludzie już trochę inaczej korzystali. Trochę więcej było z ludzi ze stałym łączem w Polsce. I łatwiej było skorzystać z przeglądarki, wejść na forum, niż instalować jakiś osobny program, czy tam wchodzić przez jakieś...
1: Przez Yama i tak dalej, no pamiętam.
0: No, no i tam to już było takie mniej wygodne. Tutaj miałeś wszystko na stronie jest trochę więcej feature'ów. Jest to bardziej jakaś inna formuła. Był taki moment przejściowy, że tam niektórzy, a forum to jest, forum, ci co byli na grupach dyskusyjnych, to forum to jest takie B, nie? Że to jest jakieś dla jakieś dzieci na ostradę i coś w tym stylu, nie?
1: Gimbazy teraz się mówi.
0: Proszę?
1: Gimbazy teraz się mówi.
0: Tak, no teraz się tak mówi, ale wtedy jeszcze tego nie było, tak się nie mówiło. Jeszcze wtedy gimnazjów nie było. No. Teraz znowu ma nie być, ale w każdym razie, no jakby historia to też około. W każdym razie wtedy w forum, jak po komentarzach wdrożyłem forum i to było na gotowym silniku, z którego wówczas też korzystał Allegro. Tylko trochę oni zrobili modyfikacje po swojemu, a ja zrobiłem po swojemu. Allegro miało na kafę Allegro bodajże. Nie wiem, czy nadal nie używają tego, musiałem sprawdzić. W każdym razie tak jest poklejone trochę z różnych rozwiązań, rozwiązanie dynamiczne. Zrobiłem, potem jeszcze dodałem panel do edycji artykułów i publikacji artykułów, ale to też było na zasadzie, że to jest taki osobny byt od tego forum i od tych komentarzy i newsów. Ja miałem coś takiego, że przez to, że się uczyłem programując to, sklejając, myślałem, że to skleję i to będzie wszystko dobre. Nie? Ale okazało się, jak to pokleiłem i później narobiłem się takiego długu technologicznego, że przez tam użytkowników było coraz więcej i pojawiały się takie problemy, że nie wiem, trzeba było na przykład wymyślić, jak to użytkowników zablokować, bo na przykład coś tam spamują, trolują i tak dalej. No nie było jakiegoś, nie wiem, banowania i tak dalej. No to musiałem to dopisać. I dopisywanie kolejnych rzeczy do takiej struktury, to było coraz gorsze wszystko, to coraz wolniej się to robiło i coraz mniej stabilne. Dodawałem jedno i psuło drugie. I to była nauka, że nauka tego, jak nie robić długu technologicznego. I po jakimś tam czasie, po paru latach, przez pół roku siedziałem każdy weekend, nawet jak była pogoda, było ładnie, trzeba było wtedy jeździć na rowerze, nie wiem, coś robić, jakieś integrować się gdzieś tam i tak dalej, no to wtedy w tych, miałem to 20, nie wiem, kilka lat i siedziałem i robiłem ten kod, wpisałem ten kod, żeby polski portal amigowy był porządnie napisany, no bo z mojego punktu widzenia takiego inżyniera, czy wówczas jeszcze nie inżyniera, tylko takiego, który miał być inżynierem, to czułem, że coś jest tu nie tak i po prostu nie mogę mieć takiego czegoś, takiego bałaganu w czymś, na czym mi najbardziej zależy, czyli na polskim portalu amigowym.
1: Jasne. A powiedz mi, czy opieka i kodowanie tego polskiego portalu amigowego przełożyło się na twoje życie zawodowe, że łatwiej ci było pewnie pracę znaleźć czy coś, bo no jest to kawał roboty jednak, nie?
0: No wiesz co, to nie jest jakieś... To się zgadza, że to przełożyło się na moje życie zawodowe i to tak w stosunku takim jeden do jednego, że czyli jedno, może nie do jednego, że jedno wynika z drugiego. Że moje zainteresowanie programowaniem jako takim wyniknęło z tego, że potrzebowałem tych komentarzy i newsów na PP. A tak bym nie wiem, czy ja bym był dzisiaj programistą. Po prostu miałem motywację, żeby to napisać. I to było napis. Ja potrzebowałem to dla siebie, ale też po części użytkowników. Traktowałem to jako wyzwanie. To jest po części to, co mówiłem wcześniej trochę. Potraktowałem jako wyzwanie i coś, co muszę mieć, żeby sobie ułatwić pracę i żeby mieć z tego większą radochę. Nawet nie chciałem, nie wiem, żeby to był portal jakiś największy gdzieś tam w Polsce, czy gdzieś tam na świecie, czy coś w tym stylu, bo to nawet teraz mi tak za bardzo nie zależy na tym, na jakiejś mani wielkości, obojętnie jakiejś skali, to bardziej miałem właśnie tą motywację, żeby to zrobić, to się przełożyło.

0: To się przełożyło tak na to, że teraz jestem programistą i też trochę w takim sysadminem, można powiedzieć, bo w tą stronę teraz jakby trochę skręcam na takiej zasadzie, bardziej takie dewopsowanie w tym kontekście, ale bardzo dużo robiłem w webdevie tak zwanym, czyli w tworzeniu stron internetowych, takich mniej lub bardziej zaawansowanych i to, że wszystko wyniknęło właśnie z tego, że zacząłem właśnie od PPA.
1: No w sumie dobrze się przełożyło. Takie jeszcze jedno pytanie, utrzymanie kompatybilności z iBrowsem to jest duże wyzwanie, nie?
0: No tak, no mamy taką wersję na portalu amigowego, głównej strony i tam widoku forum, że jak ktoś wejdzie z iBrowsa, to wtedy z Amigi, to wtedy mu się wyświetli strona, ta wersja taka tabelkowa, HTML 3.2, która jest taka w miarę czytelna, fajna i czy utrzymanie tego jest dosyć takie trudne, no i tak i nie, powiem tak, bo powiem szczerze, że mi się nie chce tej wersji utrzymywać. To są tylko osobne szablony. Ja już jak piszę, to już wolę, żeby to korzystało z aktualnie dostępnej technologii, sprawdzam tylko, czy na Odyssey nie przesadziłem i czy tam nie działa. Moim zdaniem to taką ustawiłem sobie granicę, że na Odyssey powinno działać. Na wersji na MorphOS-a i na Amiga 4, na wersji najnowszej opcji. Jeżeli działa, no to jest spoko. A na iBrowsa, pamiętam, że jak wdrażałem wersję, nowszą wersję kodu, to poprosiłem kogoś na forum, żeby, jeżeli ktoś ma czas, żeby zrobił te szablony do iBrowsa, przynajmniej tam paru widoków, no i zgłosiła się osoba i podesłał mi człowiek te szablony, znaczy ja mu podesłałem szablony, on mi podesłał zrobione, przetestowałem, działało i na takiej zasadzie. Mi się nie chciało tego robić. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, chce otrzymać dostęp do repozytorium, bo to jest kod PPA, jest zamknięty, ale otwarty jest na dla osób chętnych, które chcą coś przy nim robić. Jeżeli ktoś na przykład chce w wersji iBrowsa, nie wiem, poprawić, dorobić jakiś nowy widok czy coś i chce dorzucić jakąś swoją cegiełkę, no to jak najbardziej, ale dla mnie to jest męczarnia, tak w HTML 3.2 coś robić, nie widzę tam żadnej motywacji.
1: Okej, nie no, to jest trochę dinozaur. Słuchaj, to teraz było pochwały, to teraz troszeczkę mniej pochwał. Powiedz mi, jak to jest, albo było na PPA z blokowaniem i z niewygodnymi, powiedzmy, komentarzami, albo z komentarzami, które wylewały wiadra krwi, bo 10 jeszcze lat temu była ogólnie wojna między MorphOS a AmigaOS ogromna. Generalnie PPA było postrzegane jako portal niebieski, albo suportowało niebieską stronę. Tak to wyglądało. Nie wiem, czy tak było. Teraz w sumie jest dużo łagodniej, ale jest ogólnie taka tendencja, no ale to nie od was wynika, że klasyk leje NG ile się da. Ja przynajmniej tak mam wrażenie. I na PPA jest taki libertarianizm, ale jest dużo takich wypowiedzi, które ewidentnie zaczynają flame war, a nie są blokowane na przykład, albo nie są banowani ludzie. Dlaczego tak jest? Albo jaki to jest cel tego?
0: No to już tłumaczę. Znaczy, to zagadnień jest, znaczy, ścieżek do tego jest kilka. Jedna jest taka, że to nie jest taki moderacja 24 godziny na dobę. Nie? Bo jeżeli już się coś zacznie, jak na przykład ktoś o 14 coś napisze, a moderator powiedzmy może o 16 dopiero coś sprawdzić, albo o 17, albo przeczytał i z jego z kontekstu, jaki on zrozumiał, to nie był flame war, to wtedy to zostanie i będzie się rozwijać. Kwestia tego właśnie wyczucia, bo to nie zawsze odczucie jednej osoby wiadomo, że inna zaraz odpowie i będzie coś tam się działo. To jest, są różne podejścia do moderowania ogólnie w internecie. My mamy takie dosyć łagodne, niestety, znaczy niestety, bo były, moim zdaniem powinno być jednak bardziej restrykcyjne to podejście czasami i no ale moim zdaniem tak jest nieźle, po prostu to, tak wracając, to z czego to wynika, no, no musiało być tak, że ten moderator by musiał cały czas siedzieć, albo przynajmniej trzech moderatorów musiał bez przerwy siedzieć nad stroną i jakoś to szybciej ciąć, żeby takiego czegoś nie było, jak się pojawiały jakieś dyskusje. Druga sprawa, że były takie akcje, że kiedyś, że próbowaliśmy ostrzej trochę moderować, to też nie kończyło się zbyt dobrze, bo od razu inne osoby, które nie znały całego kontekstu, albo jakieś koledzy tamtych, co zostali się odbanowani, to od razu znajdowali się obrońcy. Nie? No i się strata czasu. Nie? Na przykład, powiedzmy, załóżmy, że jestem moderatorem, kiedyś byłem, teraz już nie. Tak, jakby ktoś nie wiedział, to ja już od 5 lat nie moderuję. To załóżmy, że jestem moderatorem, wracam z pracy, nie wiem, o godzinie tam 17, no i nie wiem, siadam na portal, no i co, jakie jest moje zadanie? No i teraz zamiast odpocząć i tak dalej, to wiadomo, mam taką rolę, czytam teraz i żeby coś tam odsiać te wypowiedzi. No i teraz no, może być tak, że jestem, nie wiem, zmęczony, może być tak, że jestem, że nie zauważę jakiegoś kontekstu dyskusji. Może być tak, że ktoś, jacyś koledzy ze sobą na forum na przykład lubią tak ze sobą gadać, a nie inaczej. Odbiór może być różny i teraz to jest tak, że albo zostawić to, albo wycinać. Nie, są dwie drogi. Jeżeli wyciąć, no to pojawi się tyle samo głosów, że dlaczego to zostało wycięte, jak skoro tak fajnie szło. A z kolei osoby wrażliwe w drugą stronę, że nie chcą czytać za bardzo, bo to już spam i tak dalej, no to powiedzą, dlaczego to nie zostało wycięte, powinna być od razu ta osoba zbanowana i byłby spokój. I nie ma tak, że każdemu się dogodzi i się wszystkie sytuacje zawsze szybko zareaguje. Się wydaje, okay, że to jest bardzo trudne zagadnienie i tutaj zawsze na moderatora będą leciały gromy i nie zazdroszczę jakimkolwiek moderatorom gdziekolwiek. A co gorsza, my jako, może nie wszyscy o tym wiedzą w ogóle, nie zdają sobie sprawy, jak działa polski internet, to oczywiście gdzieś tam zapraszam w komentarzach, można to oczywiście rozwinąć, jeżeli ja nie mam racji, może to jest że w błędzie, ale jest tak, że my moderujemy jawnie. Mamy moderatora, nie, czy to jest pod użytkownikiem moderator, czy moderator podpisany z ksywą, imieniem i nazwiskiem, to przez to, że moderujemy jawnie, to na nas ciąży odpowiedzialność za stronę i za to, co użytkownicy wypisali. Mhm. Powiedzmy, jeżeli pojawiały się takie wątki, były takie wątki w historii PPA i to całkiem niedawno, no może nie tak bardzo niedawno, ale były, gdzie na przykład pojawiały się jakieś bluzgi pod adresem kogoś, a może nie tyle bluzgi, ale jakieś insynuacje pod adresem kogoś, jakieś osoby, są gdzieś tam za granicą, czy gdzieś wewnątrz. I to nie do tych użytkowników przyjdzie jakiś prawnik, nie wiem, prokurator czy ktokolwiek, tylko przyjdzie do tych, co się opiekują tym portalem. Bo przez to, że moderujemy jawnie. Jeżeli byśmy moderowali niejawnie, nie ujawniając się nigdzie, że moderujemy, wówczas to nie mogliby się do nas przyczepić. Więc musimy moderować oczywiście tak, żeby użytkownicy w miarę czuli się swobodnie, nie w zasadzie, że teraz mnie ktoś rozstrzela. Nie? Ale trzeba mieć, każdy z użytkowników musi mieć świadomość tego, że pisząc na portalu jawnie moderowanym i pisząc coś takiego niestosownego, to może zaszkodzić, może dostarczyć wielu niepotrzebnej straty czasu, bo to trzeba jednak wyjaśniać, gdzieś dzwonić i tak dalej, tym, którzy tym portalem opiekują. Tak to wygląda. To jest wielka odpowiedzialność. Nie jest tak, że my sobie mamy portal, moderujemy i w zasadzie fanaberii nie lubię jakiegoś tam jednego użytkownika, to ja go zbanuję, bo on za dużo pisze i w ogóle jest jakiś tam przeciwny jakimś tam moim poglądom, to ja go zbanuję i tak dalej. To nie o to chodzi. To jest bardziej trzeba na to patrzeć, że jeżeli portal ma przetrwać, ma w ogóle funkcjonować, czyli nam żeby tym, co się opiekuje, żeby się chciało, no to musi być tak, że jest odpowiedzialność z jednej i z drugiej strony. Tak to wygląda.
1: Okej. Okay. Czyli ja tu widzę jedno rozwiązanie, które może niedługo będzie szansą dla wszystkich, deep learning, i wtedy będziecie mieli sztuczną inteligencję, która będzie wszystko ogarniać.
0: Wiesz co, bardzo ciekawy temat poruszyłeś, bo ja skądinąd wiem, że na przykład OLX w Polsce ma machine learning na przykład, znaczy uczenie maszynowe, wykorzystywane przez moderatorów. Znaczy na takiej zasadzie, że oni mają jakoś swoich moderatorów tych ogłoszeń, ale to, co im odsiewa ewidentny spam, no to już przechodzi przez filtr uczenia maszynowego. Bo nauczyli po prostu przez próbkowanie, które są spamem, a które nie. Ja zresztą kiedyś byłem w startupie, który robił podobne rzeczy. Trochę na ten temat się znam. I wiem, że jeżeli ja bym takie podobne rozwiązanie zastosował, no to pewnie też by coś tam odsiewało. Zawsze jest jakiś margines błędu, ale nie. To tylko tak podaję jako ciekawostkę, że dałoby się coś takiego zrobić, nie? Ale ja raczej takiego w ogóle myślę, tak, jeżeli mogę coś dodać teraz, że za dużo przez małą liczbę użytkowników sprawiającą problemy, bardzo mało, to kilka osób, zrobiłem niepotrzebnie, na zasadzie dyskusji, że to musimy zrobić. Kilka takich progów, na przykład przy rejestracji. Na przykład teraz jest tak, żeby nowa osoba się zarejestrowała, no to nie tylko musi kliknąć w link aktywacyjny, ale jeszcze moderator musi zatwierdzić to konto. Na zasadzie, że ludzie rejestrowali gdzieś tam, było dosłownie kilka osób, że rejestrowały, nie wiem, dostał ktoś bana, a rejestrował nowe konto i pisał z nowego konta. No i to trzeba było jakoś to ukrócić, takie zachowanie. No i teraz jest to trudniej właśnie takie multikonta robić. No i za dużo jest tych blokad, ale to zablokowało takich spamerów, ale utrudniło bardzo rejestrację wszystkim pozostałym. I najczęściej są zadawane pytania, na przykład dlaczego nie mogę się zalogować, zarejestrowałem się, i takich pytań jest w tygodniu jest chyba z 5 przynajmniej dostało. Nie wiem, może przesadzam, nie liczyłem, ale w każdym razie coraz na jakiś czas się pojawiają takie pytania użytkowników, że ktoś się zarejestrował i czy kiedy będzie jego konto aktywowane, albo nie wie, czy już jest aktywowane, czy nie, bo nie wie, jak się ten portal obsługuje. Nie? Tworzyłem takie blokady, żeby zablokować spam i utrudniłem większości na przykład nowych. To jest moim zdaniem szybka rejestracja, albo to, czego na przykład nie ma w portalu, czyli zablokowanie przez Google'a, Facebooka, czy tam zewnętrzne usługi przez Allouta, to by było
1: fajne. No.
0: To by było fajne i to bym chciał właśnie pierwsze, co mam w planie zrobić, by to było. Zresztą w nowej wersji ten kod już mam. No to takie szybkie logowanie, szybka rejestracja, to jest moim zdaniem w ogóle najważniejsze w internecie. Nawet w kontekście, nie wiem, czy to community jakiegoś, jakiego mamy, czy w kontekście jakichkolwiek produktów, czy usług w internecie, tam, gdzie nawet się nie rejestrujesz, to i masz już dostęp do usługi, albo rejestrujesz się łatwo, to wiesz, to już twój, właśnie masz zapał jako, nie wiem, odgrzebałeś gdzieś Amigę, nie? Jakąś swoją, powiedzmy, 1200, jest użytkownik, co odgrzebał jakąś swoją Amigę i jest taki bardzo, no, entuzjazm, wielki, mega entuzjazm, kurczę, wygrzebałem, no nie wiem, jak to uruchomić, nie? I znajduję portal amigowy, się rejestruje. No i on chce zarejestrować i zaraz coś napisać, nie? A to jest na przykład piątek i ci, i te osoby, które akceptują tego użytkownika, wyjeżdżają na weekend, nie?
1: Są na, albo są na imprezie.
0: Albo są gdzieś na imprezie i potem regenerują się po imprezie. No i ten użytkownik czeka do poniedziałku i wtedy już jego entuzjazm spada i on gdzieś tam to, otrzyma tego maila, że jego konto zostało aktywowane. No ale ja nie wiem, tak mi się wydaje. No nie wiem, czy tak naprawdę jest. Tak sobie wymyśliłem teraz tą historię. No,
1: to myślę, że masz dużo racji. Ja bym tu pociągnął od razu, czy planujesz, powiedzmy, integrację z Twitterem, Facebookiem, na przykład przy newsach, że można polubić, że to od razu idzie na twojego Twittera, albo w ogóle aktywność PPA na społecznościówce, bo no niby PPA jest obecny na tych mediach społecznościowych, ale jakby go nie było.
0: No ja wiem, bo ja przyznam się, że ja te konta wszędzie pozakładałem i na Twitterze, i na Facebooku i tak dalej, ale my to wynika z tego, że my w redakcji nie mamy osób, które są aktywne w tego typu mediach. W ogóle nie tyle w redakcji, zauważam, że w ogóle mało jest amigowców aktywnych. Można policzyć na palcach jednej ręki. Amigowców z Polski, tak, którzy są na Twitterze.
1: W ogóle amigowców bardzo mało jest. Ja mam wrażenie, że amigowcy nie interesują się nowymi technologiami. O.
0: Też mi się tak wydaje. To, czy nie chce mi się wierzyć, ale też mi się tak wydaje, że niekoniecznie może technologiami tak, ale...
1: No, przeglądarką się interesują, żeby sobie zapłacić coś, ale Facebookiem, Snapchatem, no to ja się sam nawet nie interesuję, bo mnie przerasta. Ale... No, ale... za stary jest, ale nie ma takiego parcia, żeby jednak, wiesz, no ta społecznościówka jest dyskusyjna, to kwestia prywatności, ale jednak no, ciężko bez tego się rozwijać, nie?
0: No wiem, no bardzo łatwo się udostępnia treści i zwłaszcza te na mikroblogowe treści, tego na przykład Twittera wymieniłeś, to są bardzo jednak szybkie wymiany informacji. Ja właśnie się zastanawiam, czy taki, powiedzmy, Twitter, to czy w takiej formie jakiegoś mikrobloga Twittera, to nie powinny być na przykład newsy w takiej krótkiej formie na początku wrzucane, nie? Bo to, nie wiem, opisać coś, na przykład wychodzi nowa wersja systemu, nie? Załóżmy, albo jakiś tam program wychodzi na nie wiem, Amiga OS4, czy tam OS, czy na klasyka, nie? No i jak patrzę się, że to wychodzi i ma tam jakąś listę feature'ów, ja bym chciał to wszystko od razu napisać, nie? Że kurczę, to wychodzi, ale patrzę się, jakie mam przedziały czasowe, żeby to napisać. No to nie wiem, no to poczekam, aż Sebastian może to wrzuci, on lepiej pisze, a ja to zwykle kilka błędów na przykład robię, nie? No i szybciej mi by było wrzucić taką zajawkę, właśnie, a newsy czy aktualności to niekoniecznie jakby pasują w formule do tego, więc trzeba było zdefiniować trochę na nowo i zrobić coś takiego, że jest jednak wykorzystywany ten, powiedzmy, Twitter czy jakieś inne, ale z drugiej strony ilu użytkowników tam jest z tych amigowców? Czy oni by wtedy tam byli? Nie wiem.
1: No. Ale z drugiej znowu strony to buduje zasięgi. No strasznie. Tak. Oczywiście podejrzewam, że PPA nie interesuje do końca wyjście poza światek amigowy, ale jednak zaistnienie w szerszym światku niż tym obecnie zawsze jest jakimś plusem, nie?
0: No to jest racja. Powiem tak, Twitter, ale tutaj jeszcze warto wspomnieć tych jakby z innych... Zwiększając trochę zasięg i jakby formułę, trochę rozwijając, to mi zawsze brakowało, zawsze, odkąd się rozwija na przykład YouTube i widzę, że jest sporo na przykład YouTuberów, jakichś tam retro i tak dalej, to też, jeżeli chodzi o PPA, nikt jakby pod
1: No nie ma oficjalnego kanału PPA po prostu.
0: Znaczy jest, oficjalny kanał już stworzyłem.
1: A, jest. To pasa, nie widziałem.
0: Więc na takiej zasadzie, że nikt z nas nie tworzy tego typu treści. No to jest... W sensie redakcja, a też nie widzę, żeby użytkownicy tak chcieli umieszczać na przykład na playliście, bo to nie chodzi o to, żeby pod szyldem PPA coś umieszczać, tylko na przykład mam to konto PPA i mógłbym na przykład stworzyć tam playlistę, na przykład tak zrobiłem ostatnio z The Crunchem, nie? Stworzyłem konto The Crunch i zrobiłem playlistę i okazało się, że ludzie, co jakieś filmiki z The Cruncha ponagrywali, to się do mnie zaczęli zgłaszać, żeby tam na tej playliście The Cruncha to poumieszczać. A to się zresztą banalnie prosto robi, starczy tam jakiegoś checkboxa zaznaczyć. Nie? To jest myśl, bo to niekoniecznie, żeby od razu swoje treści produkować. Nie?
1: Taki agregator. Wiesz, na pewno pominięcie YouTube'a, czy nie tworzenie swoich filmików, czy nie robienie takich playlist, no jest, mogę powiedzieć, w sumie jakimś błędem, bo YouTube jest ogromnym medium. Przykład kanału, z którego większość się śmieje, chociaż nie rozumiem dlaczego, MGR, pewnie kojarzysz, ten najbardziej znany amigowy YouTuber, który nie ma pojęcia o Amidze za bardzo, gra raczej tylko w gry, ale jednak gościu ponad 4000 osób, wiesz, w takim mikrośrodowisku w Polsce nie ma nikt praktycznie.
0: No ale właśnie, ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na jeden szczegół, który już wcześniej też wspominałem, więc będzie, że mówię w kółko to samo, że właśnie tego typu osoby, tacy fajni ludzie, to są osoby osoba z entuzjazmem, osoba, która jest szczera w swojej pasji i tutaj chodzi tylko właśnie o to dzielenie się tym zainteresowaniem. O nic innego nie chodzi, to jest piękne. To jest po prostu coś, czym właśnie warto się dzielić, nie? Zainteresowaniem, pasją z innymi użytkownikami. Inni to, od razu to się czuje. To jak przychodzisz, właśnie oglądasz taki kanał, to możesz mieć różne... Ja na przykład nie jestem jakoś za bardzo... Nie siedzę najczęściej na YouTubie i też ten kanał, który wspomniałeś, to nie jest jakiś mój ulubiony, ale bardzo szanuję i czuję właśnie to, że jest zainteresowany, że jest w sensie z tematem i jest czuć właśnie pasję człowieka i to takie coś, im więcej, tym lepiej, mi się wydaje.
1: No tak, tak. Tylko że to jest w sumie ciekawe, bo gościu w ogóle nie jest obecny na PPA, nie? On żyje swoim życiem.
0: To jest inne zagadnienie zupełnie, bo jakby kiedyś, znaczy niedawno rozmawiałem na przykład z Kokosem, który właśnie podobnie właśnie stwierdził, że zaczynał odkrywać właśnie ten, że na YouTubie są osoby, które interesują się Amigą, a akurat nie widzi ich na przykład na PPA, chociaż to jest dziwne, bo wystarczy w Google wpisać, nie wiem, Amiga i to jest jedno z tam z pierwszych wyników, nie?
1: No tak.
0: Ale mi się wydaje, że to niekoniecznie, jak ktoś się interesuje, nie wiem, Amigą, to musi wejść, nie wiem, na jakiś serwis Amigowy, forum, jakie tam mamy w Polsce. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś chce dzielić się treścią, no to po prostu odpala YouTube'a i tam publikuje to, co potrzebuje, a niekoniecznie musi brać udział w dyskusjach. On wybiera inną formułę.
1: Coś tworzy, a nie komentuje.
0: O. Tak, tak.
1: Słuchaj, ale ja mam też takie wrażenie, że generalnie to jest druga strona medalu, że jeśli coś tworzysz lub wydajesz grę, czy na przykład magazyn, to zaraz też możemy do tego wrócić, to jeśli nie puścisz nosa PPA, to nie istniejesz. Twoje zasięgi w amigowym polskim świecie są, powiedzmy, jak jeden dziesiętnego. Albo jesteś na PPA, albo nie masz w ogóle zasięgów. I do tego można porównać, nie wiem, portal Exec czy Amiga1.pl, mufy, które w porównaniu do PPA to są karzełki.
0: No to jest to, no ja nie wiem, czemu tak użytkownicy się tak tego PPA przyczepili. Tak żartuję oczywiście. Nie, no chodzi to, że tak. Jest, może jest coś takiego faktycznie, że jest sporo osób, które są aktywne na portalu i ma to jakąś faktycznie wartość. Jest spora część ludzi zainteresowanych Amigą na tym portalu, czy odwiedza portal, bo niekoniecznie ci, co odwiedzają, to mają konto na przykład i się jakoś wypowiadają. Ale mi się wydaje, że to nie jest wcale jakieś, nie wiem, 90% wszystkich amigowców w Polsce. To trzeba mieć świadomość tego, że właśnie czy na YouTubie, czy w ogóle poza aktywnością taką internetową aktywną, jest jeszcze grupa ludzi, którzy też interesują się Amigą. W kontekście takiego zasięgu, nie? Bo to już mówię w kontekście jakimś marketingowo-sprzedażowym trochę.
1: No, no tak.
0: Jak to wygląda, no to no ciężko było dotrzeć do wszystkich, nie? Znaczy do części na przykład można dotrzeć na takiej zasadzie, że nie wiem, pojawi się jakiś artykuł na jakimś portalu, nie wiem, dobreprogramy.pl i tam na przykład czy z jakiegoś bloga od nich zostanie zajawiony temat Amigy. I tam na przykład znajdzie się jakaś grupa ludzi zainteresowanych Amigą, których na przykład nie ma i na YouTubie, czy na PPA. Nie? Może kiedyś weszli, ale głównie tam siedzą, bo ich interesują bardziej tamte tematy na co dzień, ale przy okazji się gdzieś tam mają Amigę i coś robią. Więc to jest taka fragmentacja, nie? To jest takie... To jest coś takiego, że może jest dużo na użytkowników, amigowców na PPA, ale nie traktowałbym tego jako takie, że tutaj jest najwięcej ludzi, że to są wszyscy, czy coś w tym stylu. To po prostu jest że duża grupa, do której łatwo trafić przez publikację newsa, nie? Ale do pozostałych to jest trochę trudne.
1: Może no, ale tam... powiedzmy... Większa połowa, jak to się ładnie mówi.
0: Może być i większa połowa. No powiem tak, ja na przykład byłem na kilku imprezach.

Kochani, spotykamy się tu dziś, aby uczcić śmierć Krawca. Zginął śmiercią tragiczną podczas nadawania audycji w radio. Wielokrotnie skarżył się, że jego mikrofon ma przebicie, że razi go prądem, ale sponsorzy pozostawali nieczuli. Zgodnie z wolą zmarłego zostanie teraz odśpiewana, wybrana przez niego pieśń.

0: Chce jakby mu zagrali, zatańczyłby jeszcze. Łaj de na de na de na Kaśka Mosyna. Hop siop siop benstra la la la. Pogrzeb jak ta la la.
1: Dobry wieczór. Przepraszam, ale nawet w obliczu śmierci nie mogę zachować po prostu powagi. Jakoś tak mnie śmieszy ta śmierć, ten pan śmierć. Normalnie jakbym go spotkał, to bym sobie z nim pogadał, ale to też nie wiem, czy bym spotkał właśnie tego mrocznego żniwiarza, czy tą urodziwą gotkę na przykład od Nila Gaimana. Może wolałbym to drugie chyba, bo ten śmierć, to pan śmierdzi chyba, śmierdzi. Były też przygody Billa i Teda, gdzie tam było, że śmierć, właśnie mu nogi śmierdzą. No, różne są wyobrażenia śmierci. Będzie właśnie o tym w tej audycji. Bo dzisiaj taki śmiertelnie niepoważny odcinek. O, to jest dobry tytuł. Śmiertelnie niepoważny odcinek o śmierci. Będzie o zwyczajach różnych pogrzebowych, o śmierci klinicznej, o opowieściach właśnie osób, które tego doświadczyły, ogólnie o zjawisku śmierci.

Nie tylko będzie o ludzkiej śmierci, będzie też o biologicznej, o śmierci wszechświata, nawet wam powiem. Tak wszechświatowo w ogóle. Nie tylko światowo, nawet wszechświatowo. Różne ciekawe rzeczy i mam nadzieję też, że was jakoś zachęcę do dyskusji, do rozmów na temat umierania, śmierci, a może i narodzin, bo to się jedno jakoś tak wiąże z drugim. Śmierć, narodziny, można powiedzieć, że to taki, no dla wielu kultur to jest jeden cykl. No to cykl, prawda, sobie tu winko przygotowałem. Jako, że temat śmierci, to nie wypada pić piwa, tylko tak bardziej wino, to tak bardziej w stylu, wiecie, Jezus, tu winko, tak, prawda. Jakoś tak mi się kojarzy bardziej wino ze śmiercią, nie wiem czemu, może dlatego, że czerwone jak krew, ale to nie jest czerwone, to jest półsłodkie, to takie różowe. Mógłbym czerwone wziąć. Patrzę, co tu piszecie. Czy ja coś mam z ogłoszeń parafialnych? Chyba nie, nikt nie umarł z nadających. Uff. Babcia, tak, już tu widziałem, że z wrodzoną sobie subtelnością Zenon tu coś już rozpisywał na czacie, że babcia Krawca może nie żyje, czy coś. On to zawsze wie jak się wstrzelić, chłopak. Nie, jeszcze żyje Zenon, jeszcze żyje. No, może następnym razem sobie o tym porozmawiamy, na przykład. Tak, pieprzyłeś głupoty, ale nie przejmuj się, już się przyzwyczaiłem. I co jeszcze? Teraz audycja, wygląda na to, że audycja Anusz Widelec będzie przerzucona na czwartek, chyba, jakoś tak, a no i chyba tyle, no. Aha, pracuję nad stronką i tutaj nowe już rzeczy niebawem się pojawią, duża aktualizacja, cały czas robię te grafiki, wiecie co, dużo tego jest do zrobienia, naprawdę dużo roboty. Może nawet, nie wiem, odwołam coś, żeby już to w końcu przyspieszyć, skończyć, bo bardzo długo to robię, wszystko. I zaraz się zaś ktoś obrazi śmiertelnie, nomen omen, i znowu będzie drama. Ale ja już tutaj trochę unikam dram i się nie... I nie przychodzę do Magla, nie przychodzę do Magla. Może zrobimy jakiś taki czat drugi, nazwiemy go Magiel i tam będziemy sobie gadali, kto z kim i komu i ten chuj jeden, a z tamtym, to on z tamtym się buja, tak? A ostatnio jak na mnie tu jechał, to ja mu mówię, ty weź spierdalaj, co? A on do mnie, a powiem Krawcowi zaraz będziesz miał, a Krawiec ma to, macie w dupie, a ty może ciebie ma w dupie. No i takie będą tam rozmowy właśnie. A pozostali sobie tutaj może będą siedzieć i na przykład będziemy sobie tu siedzieć. Dobra, przypominam, że w trakcie audycji można dzwonić na Skype'a Nocne Radio. Może ktoś przeżył śmierć i wrócił tam i z powrotem na przykład, nie? I opowie o tym. A może ktoś ma jakieś ciekawe spostrzeżenia. Audycja może wzbudzić u niektórych silne emocje, tak już się przygotowałem trochę na to, no bo śmierć to jest taki temat, który jest drażliwy, on się wiąże i z religią mocną, i z kulturą, i dotyczy nas wszystkich też, i śmierć wszystkich traktuje porówno, nie? I bogatego, i biednego, chociaż to też może taka trochę bzdurka, bo bogatsi mogą żyć dłużej, nie? I tą śmierć tam zbajerować trochę, może tak użyję takiego porównania, takiej metafory. Zbajerować śmierć, na przykład, nie wiem, to chyba nie jest metafora w ogóle nawet. Nieważne. W każdym razie, tu za Platonem, śmierć jest jedynie przebudzeniem ze snu. No, gdzieś to już słyszałem, śmierć jest snem we śnie, że życie jest snem we śnie. Pytajmierz pisze o Steve Jobsie, no, który nie zbajerował śmierci, a próbował zbajerować, unikał lekarzy i zadawał się z siódmej gęstości, nie? I leczyli go tam orgonitami, kryształki mu kładli na głowie
i go tam mantry kesze odśpiewywali i co? I biegał, skakał, podskakiwał, no i dostał raka, dostał, no. I tak to bywa właśnie. Rockefeller Rockefeller też kojfnął. No właśnie, możesz sobie przeszczepiać serducha, możesz oszukiwać trochę tą śmierć, ale w końcu jedyne co pewne to śmierć i podatki, tak się mówi, nie? No, ale to też chyba tylko tak się mówi, bo te podatki to tam można, wiecie, też trochę bardziej zahachmęcić. Może kiedyś oszukamy tą śmierć, a może dojdziemy do takiego etapu, że będziemy już sobie mogli wrócić jakoś i zdać relację jakąś lepszą, bo na razie to jest w ogóle sporo tych relacji, o tem potem, no ale zobaczymy. Także mówię, trochę grząski grunt, bo to zahacza właśnie też o naukę. Nauka też czasami potrafi ludzi tu wzburzyć się, naukowcy się kłócą. I filozofia też. Religia i filozofia to są takie narzędzia, myślę, dobre do oswajania się ze śmiercią. Chyba filozofia nawet trochę lepsza, znaczy lepsza dla mnie jako ateisty, nie? Może dla mnie filozofia jest taką atrapą religii, albo atrapa jest religią filozofii. No to też mogę się was o to zapytać. Ogólnie o zjawisku śmierci dzisiaj będzie, o różnych aspektach, jak to w Nocnym Radio, pod różnym kątem postaramy się popatrzeć na to. Ja nawet mogę się troszeczkę nagiąć dla was i mój tutaj przyziemny, racjonalny, logiczny, naukowy, pseudonaukowy w moim przypadku, jak to u Niełuka, pseudonaukowy, pseudonaukowe spojrzenie mogę odrzucić na chwilę w kąt, włożyć sobie w kieszeń i pozastanawiać się, nawet sobie pofantazjować, popuścić mogę tutaj przy was, mogę popuścić wodze fantazji oczywiście i się tutaj porozczulać na przykład nad różnymi relacjami, jak to aniołki kogoś zabrały, czy tam coś. Także dziś śmierć wziąłem na warsztat, moją kochaną śmierć, ale tą właśnie tą gotkę mi się podoba. Ciekawe, no fajnie by było spotkać, ona w ogóle sympatyczna. Neil Gaiman w ogóle ma jakieś takie uwielbienie, taki mroczny jest i on tą śmierć, jakieś ciągoty ma do tej śmierci, dlatego ją tak fajnie wymyślił, przedstawił, że ona jest w sumie sympatyczna. No dla niektórych może być zbawienna i może być zbawieniem i ratunkiem dla tych, co cierpią, to może być fajna śmierć. Możemy też porozmawiać sobie o eutanazji, też chwilę o karze śmierci, o różnych filmach nawiązujących do śmierci. Wszystko, co ma związek ze śmiercią, dzisiaj jest tu mile widziane. I tylko każdy, kto zadzwoni, musi się na czarno ubrać. O, proszę bardzo, wkleił mi to. Ale to jest słaby obrazek, ma dziwną twarz tutaj. To nie jest ta twarz z komiksu. Ktoś, to jest jakiś fanfiction. Za bardzo trójkątna twarz. Za bardzo trójkątna twarz ma ta śmierć. Taka Ola w sumie pisze. O, no taka Ola. Ola też jest brunetką, nie? I a nosi krzyż Ank na piersi. O, tu na drugim obrazku już lepiej. Ona ma właśnie taką gębę, taką bardziej okrągłą. I często się uśmiecha. Fajna. Na początek powiem wam o czymś takim, co się nazywa apoptoza. Bałem się, że się przejęzyczę i się zająknąłem za to. Żeby nie powiedzieć na przykład apoptoza. To właśnie jest zaprogramowana śmierć pojedynczej komórki. Takie coś znalazłem. Takie genetyczne, zaprogramowane samobójstwo. Bez którego byłoby bardzo, bardzo źle, bo w czasie rozwoju, na przykład zarodka, to zjawisko pełni bardzo ważną rolę przy kształtowaniu się tkanek i narządów. I u dorosłego też, kiedy proces apoptozy zostaje zaburzony, to mamy do czynienia na przykład z nowotworami. To jest na przykład złuszczanie się ścianek jelita,
przy menstruacji to następuje, tam też się co nieco złuszcza, z tego co pamiętam. I także nasza skóra, która się regeneruje, to tam się złuszcza właśnie na skórek i tak by to, co było pod spodem, wychodzi na wierzch, a to, co było na wierzchu, odpada. Tak i znalazłem też informację, że co sekundę kilka milionów komórek naszych ginie. W związku z tym wychodzi na to, że śmierć jest nieodłączną częścią życia, kochani. Tak się wydaje, że ta śmierć tak przychodzi nagle i nagle nas dotyka, a to my cały czas umieramy, tylko tak po troszku. Więc czy jeśli ta śmierć cały czas nam towarzyszy, to czy to takie strasznie złe powinno być? W przypadku apoptozy o śmierci komórki decydują czynniki wewnętrzne, a odmiennym zjawiskiem jest nekroza, czyli śmierć komórki spowodowana czynnikami zewnętrznymi, na przykład kiedy umieramy i nasze ciało się po prostu rozkłada. A w przypadku właśnie apoptozy to jest takie zjawisko, że to jest jakoś genetycznie po prostu jest zaprogramowana ta komórka, że ma się uszkodzić tam DNA, coś tam, tu, tam, tego. To słuchajcie, z tym to do naukowych tutaj nadających, do tych twardogłowych, jajogłowych tam, idźcie do Bytetera, do potrzeby się go tam pytajcie, a ja tutaj mogę tak mniej więcej tylko powiedzieć, co tam na Wikipedii żem znalazł, o. No ale są też komórki, którym nie spieszno na tamten świat. To są na przykład neurony albo komórki tkanki mięśniowej i ich umieranie jest czymś niekorzystnym. I zwykle jest też spowodowane czynnikami zewnętrznymi jakimiś. To są tacy właśnie twardziele wśród komórek. Takie dresy wśród komórek. No się nie przejmują, a tamte to takie delikatne. No jak wśród ludzi właśnie, tak mi się skojarzyło, bo jedni trzymają się twardo i nic ich nie rusza, prawda? Tadeusza nic nie rusza, a inni popełniają samobójstwa, martwią się, coś w ogóle. No to bądźmy jak ta tkanka mięśniowa i jak te neurony. I to tak, ja lubię te alchemiczne takie przyrównanie, że jak na górze, tak na dole, lubię w ogóle patrzeć na wszechświat jako na takie odbicie i rozwinięcie tego, co tutaj mamy w mini skali i w mikroskali, to tam w gigaskali wszystko, to jakby podobne zjawiska, nie? I właśnie w związku z tym można by się zastanowić, czy ci, co popełniają samobójstwa, to tak chyba trochę Korwinem zalecę teraz może, to nie pełnią takiej analogicznej roli trochę w kształtowaniu naszej cywilizacji w społeczeństwie, co jak z tymi komóreczkami, że muszą się złuszczyć ci słabi może i odpaść. No tak czasami nawet się mówi, że o dobrze, że o jednego debila mniej na przykład, nie? No to niekoniecznie debila, ale no ci słabi, to oni nie zbudują cywilizacji, ona będą tak nosić tą cegłę na nogę, im spadnie, on się rozpłacze i będzie się zastanawiał może, czy ta cegła, to on ją uniesie, ciężka taka, w ogóle on chce malować i śpiewać, a nie cegłę nosić, a twardy taki właśnie jak tkanka mięśniowa, to on może zbudować coś, nie? Ktoś umrzeć musi, by żyć mógł ktoś, pisze orangutan. No, bardzo mądra myśl jak na orangutana. No i może coś w tym jest, może powinniśmy bardziej tak patrzeć przyziemnie i tak nawet brutalnie na to życie nasze, a nie doszukiwać się ciągle jakichś mistycyzmów, jakichś energii duchowych, intencji, tylko tak bardziej właśnie, no, tak to jest, no, natura jest bardzo brutalna przecież, prawda? Przeżywają w naturze silniejsze osobniki i dzięki temu, że te silniejsze przeżywają, to potem rodzą się zdrowsze, bo ci silniejsi się rozmnażają, a ci słabsi, no, nie zdążą się na przykład rozmnożyć. Na przykład ja jestem taki niewydarzony trochę, to może niech ja się nie rozmnażam, w sumie, co takie małe krawce, to co by to było? Potem by wam na przykład by się urodziły
trojaczki i by wam tak słyszelibyście potem w głośnikach takie... takie smęty, marudzenie, narzekanie razy trzy na przykład, bo jeszcze by odziedziczyli po tatusiu chęć do, no, to parcie na gąbkę. I to by mogło być przykre dla was. I też ani nic nie zbudują te małe krawce, ani się nie rozmnożą już pewnie, ani nic. I co? Jaki to pożytek? Więc niech się rozmnażają ci silni, ci zdeterminowani, twardziele różni, ambitni, zaradni, a takich właśnie krawczyków małych to mogą sobie być też, tylko po co to się rozmnażać i żeby tego więcej było. I zaćpane to takie jeszcze niezdrowo się odżywia, geny już popsute. Wszystkie komurecki, panocku, popsute i co to będzie? Hej. No i ja tak sobie głośno myślę, bo może się jeszcze rozmnożę, ale w sumie to się tak nie palę dosyć. No też tak ten cud życia i co? I potem taki mały krawiec, to on przez pierwsze parę lat to tylko robi kupę, siku i krzyczy. No to takie to super fajne, to tak... Nie wiem, dopiero potem i też, no co, że jak się czasami pytam kogoś, a po co ci to dziecko, to żeby mi kto miał podetrzeć tyłek na starość, no to ja dziękuję, to ja se, to roboty już będą, wyjdzie tak jak z tą edukacją, nie? Uczyli nas tam rachować na kartce, na papierze, te wzory, a potem kalkulatory wynaleźli i dupa, nie? Ale to będzie mi robot dupę podcierał i co? Ale to przepraszam, że tak mówię wrednie trochę, bo niektórzy tu ostatnio dzieciaci, żonaci się cieszą wszystko. Dziecko jako papier toaletowy, się śmieje orangutan. Ale no obrażam ci, Kaledrianie, no przepraszam, nie chciałem ci, właśnie o tobie pomyślałem, ale to nie, bo właśnie słuchaj, są osoby, które potrafią w tym znaleźć wielką frajdę. Ja nie umiem, a ty umiesz pewnie. Dla ciebie to może być fajna przygoda, tak? Że siedzi sobie taki mały Kaledrianek. I masz tam zabawę, coś tam się, on jest zapatrzony w ciebie, ty go uczysz czegoś i tam się cieszysz i wszystko jest fajnie, a mnie to na przykład nie cieszy zupełnie, no to co, mam się na siłę, mam się zmuszać, no słodkie, no dla ciebie słodkie, a dla mnie słodkie jest co innego, na przykład czekolada, więc nie wszyscy musimy być tacy sami, ja uważam, że powinni dzieci robić ci, którzy naprawdę tego chcą i którzy czują, że mogą sobie znaleźć, tu wklejony został malec, ale fajny. Fajny taki bobas pulchny se leży na brzuchu mamy chyba, bo nie sądzę, żeby Kaledrian miał cycki. No i co? I fajnie, no. Fajnie. No i to myślę, że ten czas, o którym mówię, że tylko płacze i robi siku, to szybko mija. To minie jak z bata strzelił i będzie super. Pampuśny tu podsumowali. No fajny taki, jak pampuśny to fajnie, bo wiadomo, że zdrowy, jak pampuśny. No i właśnie, idźmy dalej tym tokiem myślenia, że ci słabi odpadają, się złuszczają jak te komóreczki w apoptozie. No to może też wojnę można przyrównać do choroby jakiejś takiej, w której pobudzone zostają jakieś mechanizmy obronne, żołnierze tam się biją, pewne prawdy i ideologie są weryfikowane. No i właśnie słabi giną niestety podczas wojen, a silni przeżywają częściej, walczą, budują coś, a po wojnie następuje takie odświeżenie naszej cywilizacji i ludzie się aktywizują i znika ten dekadentyzm taki, że wszystko już było, nic mi się nie chce i tylko będę wiersze pisał o śmierci na przykład, i zniechęcenie takie, a jest taka świeżość, zauważyliście, jakaś taka praca, odbudowują, ale i hopy do roboty i no też ciekaw jestem, co o tym myślicie. Może to są naturalne zjawiska, te wojny, może tak musi być, może to są
no, zwierzęta też się biją, nie? O tam, o teren, coś. No to my też się bijemy o ziemię, o teren i wzbogaciliśmy sobie to dodatkowo o jakieś swoje... Co tu o dzieciakach, że ładnie pachną i robią śmieszne miny. No, to też fajne. Robią dzieci dla szklanki wody. Nie, no myślę, że ludzie tak mówią tylko o tym podcieraniu tyłka i przenoszeniu szklanki wody. No właśnie, no częściej mówią o przenoszeniu szklanki wody. To podcieranie tyłka to tak mniej się o tym mówi i to tak może ładniejsza forma powiedzenia tego samego. To szklanka wody i podcieranie tyłka, to mniej więcej o to samo chodzi. Ale to z opiekuna można, nie wiem, też wziąć. A poza tym nie wiem, czy bym chciał, żeby mi moje dzieci podcierały tyłek. Takie krępujące trochę. W Japonii bliscy zatykają otwory zmarłego watą lub gazą. To też bym chyba nie chciał, żeby mi zatykano otwory. Chyba? No i tak, ja tu widzę jakieś w tym wszystkim odbicie praw natury. Natura, jak mówię, no moim zdaniem jest brutalna, ale też taka prawdziwa, szczera i... Ta natura też mi podpowiada, że nie mamy tu do czynienia ze stwórcą, tylko bo stwórca by raczej nie zaprojektował tak tego wszystkiego brutalnie. Te pasożyty, te organy płciowe obok wydalniczych. I też nie mielibyśmy jakichś tam pozostałości ewolucyjnych chyba teraz już, jak tam kość ogonowa... Wyrostek robaczkowy też chyba zbędny, chociaż nie, przepraszam, wyrostek robaczkowy ma jakieś znaczenie antybakteryjne, coś tam tego, no ale też zostaliśmy tak, co, bylibyśmy tak zaprojektowani, że tego wyrostka nie umieliśmy sobie do jeszcze w średniowieczu wycinać, tak, i ludzie zdychali po prostu na zapalenie tego wyrostka robaczkowego cały czas, tak. Dopiero potem się znalazł po latach jakiś odważny, co z kościołem walczył, wieszać go chcieli, szatan, i no bo nie wolno było sekcji zwłok dokonywać. Kościół zabronił, bo a tak się zastanówmy, czemu zabronił? Bo się bały klechy, że człowiek tam zaglądnie do środka i zwątpi w stwórcę właśnie, tak? Zobaczy te wszystkie nieczystości, brudy, bo tam w sumie to, nie wiem, krasnoludki w środku może są boskie, aniołki tam coś robią, a tak to zobaczy i mu tak się wyda to takie wszystko przyziemne i mało boskie, nie? No i zabraniał i jak się przyczynił do tego, że miliony ludzi poumierali, nie? Na głupi wyrostek robaczkowy, bo nie wiedziano, jak to operować, nic. Jest fajny film, polecam wam doskonały film, który ostatnio widziałem, Medicus. To są przygody właśnie takiego medyka, który w średniowiecznej Anglii sobie uczy się od takiego, no nie tyle szarlatana, co cyrulika, to się mówiło, chyba wtedy się nazywano chyba cyrulikiem w ogóle, tego samego co strzyk i leczył cię i tam ci dawał koński mocz do picia na wszystkie choroby. Brud, syf i zaraza jedna wielka, ludzie jeszcze nie odkryli, że trzeba myć zęby i on wyrusza do gdzieś na wschód, do muzułmanów, tam się uczyć, no chyba od Arabów, no bo oni wtedy byli rozwiniętą cywilizacją, kulturą i byli bardzo, bardzo do przodu. Bardzo fajny film. A no tak, albo zapomnieli, bo Egipcjanie myli, pisze Zenon. No i bardzo fajny film, świetnie się ogląda, niesamowita przygoda, a ponoć książka jeszcze lepsza, no, jako tutaj niełóg, niestety przyznam się bez bicia, że nie czytałem. No i co? No właśnie, i też już tu przyrównałem zjawiska. W ogóle był fajny film, było sobie życie. Tak, było sobie życie. No, gdzie właśnie różne zjawiska zachodzące w naszym organizmie, biologiczne, były przyrównane do takiej cywilizacji, nie? Gdzie tam są kierownicy, różne służby zajmujące się pozbywaniem różnych
różnych syfów z organizmu, jak choroba, jest to tam alarm, coś. No i to fajne, świetna bajka. Zresztą sam autor stwierdził, że z całej tej serii był sobie człowiek, było sobie życie. Jeszcze coś tam było, był sobie kosmos, no to ta była najlepsza, jego zdaniem, to jest najlepsze, co zrobił. No to zdecydowanie polecam. No i ogólnie ze zjawiskiem, z tematem życia po życiu, bo o tym też jest ta audycja, to się zetknąłem chyba po raz pierwszy za sprawą.

słuszna, obowiązująca doktryna tutaj chrześcijańska, prawda, a jakieś takie bardziej różnorodne ogarnięcie tego tematu, no to dopiero jakoś tak się spopularyzowało właśnie, chyba jak ta książka się pojawiła, to ludzie się zaczęli tak zastanawiać nad tą śmiercią kliniczną, bo tam był ten temat właśnie mocno poruszony. Ponoć śmierć kliniczną przeżywa w aż kilka procent społeczeństwa, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest prawdziwa statystyka, czy błędna, ale takie dane znalazłem. Wiele tysięcy jest spisanych różnych relacji właśnie osób, które tego doświadczyły. No i też jest taka prawda, nad którą, z której pewnie nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że większość tych relacji i świadectw osób, które przeżyły śmierć kliniczną, to pochodzi od Europejczyków i Amerykanów. I dlatego są takie często w swojej treści mocno chrześcijańskie. I słyszeliście na przykład jakieś relacje od muzułmanina albo od ortodoksyjnego Żyda albo jakiegoś członka dzikiego plemienia na przykład, którzy mówili o swoich doświadczeniach, od Indianina. Mało jest tego, jakoś tak nie spopularyzowało się. Widać tutaj pewne lobbowanie takie, nie? Tej chrześcijańskiej wersji jedynie słusznej. A szkoda, ja dotarłem do też takich świadectw. I są świadectwa właśnie Indian, Hindusów też. I indiańskie opisy mówią na przykład o galopowaniu na koniu wśród chmur, tak? Są takie bardziej właśnie indiańskie. I jak się okazuje, na przykład do umierającego Hindusa nie przychodzą aniołowie, nie słyszy Jezusa, tylko przyłazi gość z papierami, słuchajcie, do podpisania. Tak, no, bardzo takie hinduskie jakoś mi się kojarzy. I z księgą Akaszy pod pachą, w której jest cała wiedza, prawda, w ogóle wszechświata. I sobie przeglądają tą księgę tam i patrzą tutaj tego, rachują, co żeś tu zrobił, tutaj, tam, tamtego. I pojawia się często też Bóg zmarłych, Yama. W Dragon Ballu był też chyba ten Yama. Wielki Yama. No, a jak następuje moment powrotu do świata realnego u takiego Hindusa, to pojawia się błąd w papierach i nie mamy cię na liście, nie? I mówi ten, co przychodzi ze światu, mówi: "Oh, we have a problem here. We have no your name in the papers. You must go back to the earth." Tak mówi. I no, a Indianie mają takie bardziej ze zwierzętami, właśnie na koniu. Gadające zwierzątka to się u dzieci na przykład pojawiają. Dzieci, które opowiadają o swoich przygodach w zaświatach, to rozmawiają sobie z pszczółkami na przykład, albo z jakimiś zwierzeczkami, tak jak w bajce, nie? Peter Fenwick, znany neuropsychiatra, opisał przypadek studenta, słuchajcie, który po wypadku samochodowym spotkał w zaświatach, uwaga, uwaga, Drakulę. Willkommen, my children. Come to me. Drakulę spotkał. No i to wszystko mi wygląda na takie, w związku z tym, że te relacje są tak zależne od tego, co mamy w głowie, no to wygląda mi to tak na logikę, trochę na halucynację mózgu po prostu, no. Coś na kształt snu. Również wychodzenie z ciała podczas operacji na przykład, albo innych wypadków, ma wspólne cechy z tak zwanym OB, czy raczej powinno się mówić OB chyba, bo to jest out of body experience. I jak wgłębić się w relacje i dokładnie przeanalizować te przypadki, to wychodzą różne babole jednak i nieścisłości, także podczas tego OB, Obi-Wan,

0: Nie odczytasz na przykład nigdy dokładnie napisów jakichś na książce. Nie odczytasz jakiegoś tekstu. Te detale giną, tak samo jak we śnie. Mamy taki bardzo ogólny obraz, który, jak tak sobie pomyślałem, to prawdopodobnie jest kreowany przez nasz ten komputer pokładowy zwany mózgiem na podstawie wcześniej zebranych obrazów otoczenia, tak myślę. Że to, co widzimy dookoła, to się buduje w głowie taki model po prostu mniej więcej, tak? Mózg, my się rozglądamy, nie czujemy tego, ale nasz mózg po prostu no taki rendering potem następuje, jak mówiąc językiem grafiki komputerowej, rendering 3D, no bo mówi się o tym, że tak ktoś sobie wychodzi z tego ciała podczas operacji i widzi siebie z góry, tak? No to skoro komputer potrafi coś takiego zrobić, tak? Mamy w programie do grafiki 3D zrobiony model jakiegoś pokoju, no i co? I jesteśmy w stanie obrócić sobie kamerę. I o, tu chyba Korwin przyszedł, bo się pyta, a ma pan dowód? A ma pan dowód? A ma pan dowód? No i co? I sobie obracamy kamerę i komputer na podstawie tego samego modelu robi nam obrazek z zupełnie innej strony. No to co? Mózg nie potrafi czegoś takiego zrobić? Ja myślę, że potrafi. Robi to tylko w sposób bardziej taki no biologiczny, analogowy, bo ten nasz komputer, on trochę inaczej działa. Chociaż no, tych myślę, że podobieństw jest całkiem sporo. Ale to jest po prostu, to wyjście z ciała to jest taka wizualizacja. I też tak jak w przypadku komputera, jak mamy wyrenderowany ten obrazek, powiedzmy pomieszczenia już, no to możemy sobie przybliżyć coś, powiedzmy, że mamy go w wyższej trochę rozdzielczości, przybliżamy, ale w końcu gubimy te detale, detale i nie odczytamy na przykład tego, co jest na książce, która leży sobie na biurku, tak? Możemy chodzić koło tego biurka, wszystko, ale po prostu, no... Jest jakaś bariera, nie? Kurde, jak ja nie lubię tych, którzy się spóźniają, przychodzą na przykład po godzinie audycji, gdzie ja już dużo ciekawych rzeczy powiedziałem i się pytają, o czym macie dziś audycję? Proszę wyjść. Powiem jak nauczyciel w szkole do ucznia, który przyszedł za późno. Proszę wyjść i zamknąć drzwi od drugiej strony. I panie Dekap, proszę następnym razem się nie spóźniać na audycję. Do widzenia. Ja nie po to takie ciekawe rzeczy mówię na początku, żeby sobie w połowie przychodzili. No, się zdenerwowałem. No żartuję sobie. No, tak więc myślę, że to jest, że te różne babole, glicze takie, można powiedzieć też językiem grafiki, gier komputerowych, glicze różne, niedoskonałości. To samo jest wszystko we śnie. Ja często w ogóle, jak wiemy już, że śnię, jak mi się uda trafić na świadomy sen, uaktywnić moją świadomość we śnie, to potrafię sobie tak ten sen rozkminić, rozpracować, wszystkie babole powyciągać. I po prostu widzę, że to jest sen, tak? A nie rzeczywistość, bo na przykład osoba, to miałem naprawdę wiele zabawnych sytuacji, że we śnie, wiedząc już, że to jest sen, zacząłem wypytywać jakąś spotkaną postać o jakieś mądre rzeczy, których sam na pewno nie wiem i zaczynało się już takie oszukiwanie, już takie jakieś błędy, tak, że coś, sam wiesz, jaka jest odpowiedź, nagle znika gdzieś, tak, takie jakby mózg starał się załatać te wszystkie dziury, jakoś tam usprawiedliwić, że nie, albo się, a najczęściej zjawiskiem, kiedy staramy się, kiedy już skumaliśmy, że śnimy, że to pewnych tu rzeczy nie przeskoczymy, to jest to, że budzimy się po prostu, tak? Czyli następuje jakiś błąd taki, tak? Tak jakbyśmy próbowali na siłę jakiś obrazek powiększyć, to się rozpikselowywuje i my widzimy już te piksele, jak na dłoni, wszystko, a to obrazek, po prostu JPEG skompresowany, gówno dupa i... pyk, nie? Tylko, że nasz mózg po prostu stara się nas jakoś tam uratować od tego błędu, tak? A może ten błąd po prostu nas pobudza, świadomość tego błędu pobudza nas do obudzenia, nie wiem. W każdym razie wszystko wskazuje mi na to, że tu mamy do czynienia z czymś podobnym trochę w przypadku out of body experience. I też myślę śmierci klinicznej. W ogóle, no, ja się nie dziwię, że po wielu substancjach psychoaktywnych mamy bardzo pobudzone te możliwości właśnie generowania różnych obrazów, sięgania trochę głębiej do naszej głowy. I no, to jest akurat wspólne dla wszystkich naszych kultur, że opuszczamy to ciało, no bo tak nam się kojarzy to, tak, że umieramy, że jest śmierć, no to co, no to wychodzimy z ciała, bo już tu misja zakończona, całe życie sobie wyobrażaliśmy, zastanawialiśmy się, że gdzieś ta nasza świadomość jest w środku nas i ona opuszcza to ciało, ciało jest ziemskie, my odchodzimy z ziemi. No łatwo sobie to uzmysłowić, że jest to wspólne dla wszystkich kultur, więc taka i będzie też wizja. Na pewno jest też nie bez znaczenia, ma bardzo duże, myślę, znaczenie, że nasz mózg jest najczęściej pod wpływem silnej chemii. Zawsze praktycznie jest pod wpływem silnej chemii, kiedy mamy te przygody właśnie z umieraniem. No bo po pierwsze mamy duży zastrzyk dopaminy. Jak się nazywał z kolei ten hormon szczęścia, bo zapomniałem. Serotonina? No hormon szczęścia, no w każdym razie szczęśliwi się robimy, stąd te wszystkie, czułem się tak błogo i byłem taki szczęśliwy, nie chciałem stamtąd odchodzić, no też bym nie chciał, jakby mi znalazł sobie całą ten, no kwasów, całe pudełko czy buteleczkę DMT, no właśnie DMT wytwarzany przez szyszynkę. Szyszynka mocno zaczyna działać jak endorfina, dziękuję. Kiedy umieramy, to właśnie wytwarza się ponoć w naszym mózgu DMT, wytwarzane przez szyszynkę, i to jest bardzo silna substancja psychoaktywna. No to po tym to są jazdy, nie? No to nie dziwota, że jak człowiek się w takim stanie znajdzie super, błogo, szczęśliwy, wizję, no to potem wraca do tej rzeczywistości przyziemnej, szarej, burej, jeszcze ma zjazd po tych wszystkich, jeszcze co mu lekarze dali, jakieś znieczulacze, morfinę, no to jakie to słabe jest, nie? No ja chcę tam wracać. No w ogóle mózg nam potrafi się zorientować, że umieramy. Endorfina, serotonina, dopamina, DMT. I jeszcze morfina mam krąży w żyłach i w ogóle jesteśmy w raju narkomana. I co? I nie wiem, może wy macie inne tutaj zdanie, może ja to spłycam wszystko, ale też no, mózg potrafi sobie uzmysłowić, że człowiek jest w niebezpieczeństwie, nie? Adrenalina się wydziela też, to nie bez znaczenia, która nas znieczula i zmienia trochę sposób widzenia świata i percepcję. Też zauważyłem, że osoby, które opisują swoje doświadczenia ze śmierci klinicznej, są zwykle wrażliwe i uczuciowe. Po prostu opowiadają tak barwnie, wzruszają się, płaczą często. Przypuszczalnie taki dres na przykład, to nie będzie miał takich barwnych wizji, nie będzie skory do wyzwalania w sobie takich jakichś uczuć wielkich, podczas odchodzenia z tego świata, chociaż też czasami się właśnie słyszy, ale to wtedy człowiek doświadcza czegoś innego, tak? No dres, który był mało empatyczny, miał wszystkich w dupie i lubił jeszcze kogoś skopać, nagle dostaje zastrzyk takiej chemii w głowie i ma takie wizje, że one nie mogą go nie zmienić. I on potem no, opowiada, że Pan Jezus do mnie przyszedł. Powiedział mi, bądź dobry, Seba, bądź dobry, łysy. Daniel zadzwonił, cześć.
1: Cześć.
0: Dawno
1: cześć,
0: się nie słyszeliśmy.
1: No, czas jakiś minął, to prawda. Mi się adrenalina zawsze wytwarza, zanim zadzwonię, taka odrobina adrenaliny.
0: Czymś cię chyba zdenerwowałem, tak?
1: O kurczę, i to jak?
0: A czymże?
1: Słuchaj, nie no, gdzież tam, to nie chodzi o zdenerwowanie, bo kim ja jestem, żeby tu mnie denerwować albo nie denerwować. Ale niewątpliwie wywołałeś mnie tym, co mówiłeś do tej pory. I wiesz, no, jeśli miałbym już ci coś zarzucać, to to, że chyba nadmiernie relatywizujesz temat. Temat śmierci, temat opuszczania ciała. Ja rozumiem, że jakby masz potrzebę opisania tego za pomocą swoich doświadczeń i to jest całkiem zrozumiałe, ale nie wiem, czy musimy zawsze jakby próbować wszystko opisać.
0: Z czym się nie zgadzasz?
1: Znaczy, ciężko mi tu powiedzieć, że się z czymś...
0: A no właśnie.
1: Nie zgadzam, bo warto mieć doświadczenie, żeby móc się o czymś wypowiedzieć i wtedy powiedzieć, że faktycznie jest coś inaczej, bo tak naprawdę poruszasz tematy, które no, są niezmierzone, są niezbadane. Informacje posiadamy od ludzi, są to najczęściej ich relacje osobiste, ich osobisty punkt widzenia i to mogą być historie jakoś tam zmanipulowane na jakiejś płaszczyźnie naszych organizmów, naszych istot.
0: No wiesz, ale... no przepraszam, Bysz, bo mówiłem na początku audycji, pewnie cię nie było jeszcze, że postaram się w dalszej części nagiąć i przedstawić też takie wizje bardziej, no znaczy taki punkt widzenia, taki jakbym wierzył bardziej w aniołki i w Pana Boga i tak dalej, więc trochę z innej mańki też spróbuję, no ale na początek staram się to przedstawić tak, jak ja to widzę, no nie widzę powodu też, dla którego nie miałbym w swojej audycji przedstawiać swojego punktu widzenia też.
1: Nie, oczywiście, nie odbieram ci tego, ale no, za krytyką chciałbym też wnieść coś więcej niż tylko zaprzeczenie temu, co mówisz. Bo jakby chciałbym powiedzieć o tym, że jakakolwiek relacja osoby, która doświadczyła coś takiego i próba przekazania informacji o takim zjawisku, zdarzeniu drugiej osobie, która z tym nie miała kompletnie nic do czynienia, myślę, że z góry jest skazana na niepowodzenie, bo to trochę jakbyśmy próbowali komuś wytłumaczyć przyjemność jedzenia. Może przyjemność jedzenia to jeszcze jest prosta do opisania, ale z przyjemnością seksu, stosunku bliskiego z drugą osobą?
0: No nie zgodzę się tu właśnie z tobą, bo myślę, że zażycie na przykład Salvi Divinorum to jest doświadczenie zbliżone do śmierci. Ja to przeżyłem, byłem przekonany, że umieram w ogóle, że to było dziwne wrażenie, po prostu byłem przekonany, że zażycie tej substancji zakończyło pewien etap całkowicie, że skończył się świat, że to była jedna wielka symulacja, że to wszystko to była taka gra, wiesz, i że ja to zażyłem i wszystko się skończyło i byłem przekonany, że to już jest koniec na 100%, więc przeżyłem coś w stylu, można powiedzieć, śmierci klinicznej, bo potem zjazd mi minął oczywiście i wstałem z ziemi.
1: Mhm. Tylko widzisz, to była gra w sumie, jak to określiłeś. To była taka symulacja i wychodząc z czegoś takiego, raczej rozpatrujesz to w kategoriach symulacji, a w momencie, kiedy ktoś umiera, to jakby wszystkie czynniki towarzyszące jakby skłaniają do rozpatrywania tego w kategoriach śmierci, a to, co ty robiłeś, to była jakaś zabawa, wiesz, na kanapie.
0: No, ale bardzo to taka mocna symulacja, no wiesz, no taka symulacja,
1: ja rozumiem,
0: że...
1: Rozumiem.
0: Znaczy, wiesz, skoro ja byłem przekonany, że doświadczam czegoś tak potężnego, to jest bardzo potężna substancja i to tak nie można nazwać to igraszką jakąś, że to taka nędzna namiastka czy coś, bo to była bardzo mocna, wiesz, i wizje bardzo mocne i coś. Zenon się pyta, kiedy to było? No już parę lat temu.
1: No tak, ale popatrz, to doświadczenie sprawiło, że nadal relatywizujesz, nadal starasz się wytłumaczyć to w taki najprostszy dla ciebie do pojęcia, do opisania sposób. A znaczy może później jakby się wygadasz i coś innego powiesz, ale też trochę tak znając ciebie, to inaczej. Nie, na podstawie czego możesz twierdzić, że nie istnieje życie po życiu albo że śmierć nie istnieje? Bo rozumiem, że jesteś przeciwny jakby takiemu założeniu.
0: A tak, to jak to ateista, nie?
1: No dobra, ale rozumiesz, ale miałeś doświadczenie, którego prawdopodobnie nie rozumiesz do końca, bo być może to nie była taka symulacja, która wynikała z jakiejś biochemii, chemicznych procesów zachodzących w twoim organizmie, tylko może to było faktycznie, haczyło to jakieś
0: mistyczne,
1: jakieś wyższe mechanizmy, no.
0: Nie sądzę właśnie. Raczej się skłaniam ku temu, że było to coś na kształt bardzo mocnej i silnej halucynacji, która no, wyciągnęła z mojej głowy jakieś mistyczne obrazy i zaburzyła bardzo mocno moje widzenie świata i percepcję i stąd się to wzięło. Nie zakładam w tym nic mistycznego, choć mimo tego, że zażywając akurat tą szałwię wieszczą, ma się takie bardzo mocne przeczucie takiego mistycyzmu, wiesz, więc, ale na przykład widzę, jak to na innych działa, że na każdego trochę inaczej, bo są też ludzie, którzy potem się zachowują jak małpy, nie? I skaczą, gdzieś się wspinają, wrzeszczą, a więc to zależy od człowieka. Przypuszczam, że coś to ze mnie wyciągnęło, jakieś takie wizje i bardzo je wzmocniło i no, czułem, że one są realne, ale mimo wszystko, no, biochemia. I to mnie utwierdza tylko w tym, że śmierć kliniczna i doświadczenia towarzyszące ludziom, którzy umierają i wracają, czy umierają i nie wracają, to jest coś podobnego. No też głowa dostaje silnego kopniaka psychodelicznego takiego i stąd różne takie też wizje. Tak mi się wydaje, no.
1: Słuchaj, no, ale wiesz, jesteśmy istotami biologicznymi, i właściwie wszystko, co się z nami, jakby z procesami wszelkimi wiąże, to są takie procesy chemiczno-elektryczne. My po prostu jesteśmy tak skonstruowani, więc każdy kolejny etap jest uzależniony od tych procesów. Jeśli będziesz chciał to ciało przeistoczyć, będziesz chciał cokolwiek zrobić w obrębie ciała, musisz w oparciu o istniejące mechanizmy to zrobić. Bo do czego zmierzam? A powiedz, co by było, gdybyś ten swój stan, taki jak miałeś po szałwi, uzyskał bez żadnych środków zewnętrznych, bez substancji żadnych? To jak? Czy myślisz, że miałbyś inne wnioski, czy takie same miałbyś wnioski?
0: Przypuszczalnie nawet jakbym przeżył śmierć kliniczną, taką normalną, prawdziwą, to też bym, no to co mówiłem, no podczas...
1: No dobra.
0: Umierania się są wydzielane różne hormony bardzo silne w naszej głowie, DMT, i mamy stąd pewnie te halucynacje. Poza tym mózg obumiera, znaczy brak tlenu na przykład sprawia, że nasze fotoreceptory są bardzo, bardzo mocno zaburzone, stąd to wrażenie tunelu. Ponoć, tak twierdzą, wiesz, naukowcy i lekarze, no to co ja będę się z nimi spierał? Słuchaj, dla mnie ekspertami w dziedzinie śmierci są bardziej lekarze, medycy, naukowcy, a dla kogoś może być bardziej ksiądz, dobrodziej, nie? Nie zabraniam nikomu, ani nikogo na siłę nie wyciągam z tego świata za nogi.
1: Chyba każdy nieboszczyk też jest ekspertem.
0: No tak.
1: Słuchaj, ale a medytacja, jakby osiągnięcie takiego stanu za pomocą medytacji, to ani nie umierasz, ani ci te fotokomórki się nie prześwietlają w wyniku, wiesz, procesów pochodzących ze śmierci i możesz pojawić się w takim miejscu, wiesz, z tym punktem, załóżmy, jak to określiłeś, świetlnym i wrócić sobie. I wtedy jakie byś miał wnioski? Czy myślisz, że mógłbyś mieć inne? No, nie pytam się bardziej, nie chodzi mi o to jakie, tylko czy dopuszczasz inne wnioski.
0: Zakładam przede wszystkim, że medytacja to jest właśnie pobudzanie wydzielania pewnych substancji w naszym mózgu. Często. Albo zaprogramowanie się takie, że nasz mózg zaczyna pracować troszkę inaczej i doświadczamy też różnych dziwnych rzeczy. No to czemu miałbym to rozumieć jakoś inaczej i szukać tu jakiegoś pierwiastka z siódmej gęstości, nie wiadomo jakiej. A też jest mi to niepotrzebne. Ostatnio do mnie przyszli w ogóle Świadkowie Jehowy i liczyli tutaj, że mnie coś przegadają, zagadają, coś mi tu zacytują, to jakby... Mówiąc brzydko, zjadłem ich na śniadanie, po prostu totalnie i poszli tacy smutni. Bo zadałem im dużo bardzo niewygodnych pytań, przeróżnych, i na żadne nie potrafili mi odpowiedzieć, wiesz? I tacy poszli smutni. Nie potrzebuję, ciężko troszkę mnie przekonać, słuchaj, wiesz, Danielu, do jakiejś takiej, do innego widzenia świata. Ja mam swój. Ty pewnie jesteś osobą wierzącą bardziej w różne nadnaturalne rzeczy, ale to niekoniecznie coś ci się uda tu zwojować ze mną. Na pewno za słabo się starasz.
1: Nie, to nie jest moim zamiarem, bo to, co ci mówiłem o tym, że ciężko jest opisać komuś pewne wyższe doznania, jakie zachodzą w nas, jakieś procesy, wiesz. Po prostu no nie wiem, czy nie jesteśmy w stanie, bo nie chcę mówić za wszystkich, ale bardzo trudno jest powiedzieć komuś, czym są takie wyższe doznania, jakich doznajemy nieraz. Tak, seks na przykład przychodzi mi na myśl, bo taką pamiętam historię ze szkoły. Mój nauczyciel polskiego był specyficzną osobą, taką charyzmatyczną, taki charakter miał dość mocny. I kiedyś chodziłem do technikum, więc klasy męskie, i nieraz na jakieś wylewności go brało. I nieraz tak opowiedział, przed klasą powiedział, wiecie, ale ten pierwszy raz to właściwie to nic takiego. Czy w ogóle o seksie tak wyraził się w taki sposób. No jakby z perspektywy lat, jakie minęły, i moich doświadczeń, wcale tak nie uważam. Więc wiesz, jakby jedno doświadczenie, a ktoś może dostrzegać to jako po prostu jakąś taką, nie wiem, mechanikę odpychającą na pewnym etapie człowieka, a drugi może cały czas dostrzegać w tym coś więcej, już nie wnikając tu w szczegóły. A raczej chciałem cię sondowałem, tak ciekaw byłem, na ile sytuacja może wpłynąć na ocenę jakąś twoją. Oczywiście to nie jest takie proste, tutaj zadając pytanie i uzyskać od razu odpowiedź na coś takiego, bo to raczej wymaga jakiegoś przemyślenia tematu, i to w dłuższym czasie. Jeszcze wiesz co, bo wspomniałeś o tym, że niektórzy widzą i opowiadają, że jakichś świętych spotykają, wiesz, że te objawienia się tam różne pojawiają w tych półśmiertelnych przestrzeniach.
0: No, zależne od kultury, wychowania i religii wyznawanej, bardzo ściśle.
1: Tak, i wygląda na to, że to jakiś taki mechanizm jest, taki program jest, że dla każdego, więc jeśli będziesz jakimś walecznym kibicem, to prawdopodobnie twój ulubiony ten pojawi się tam, piłkarz w tej wizji może się pojawić. Więc lepiej za życia, wydaje mi się, wierzyć albo jakimś kultem, jak to się mówi w odniesieniu do kultu, obdarzać kultem jakieś takie szlachetniejsze byty, że jak już zaczniemy tam w proces uśmiercania wchodzić, to żeby się nam nie pojawiły jakieś takie idiotyzmy z naszego życia, no bo kiepski koniec, nie? No bo prawdopodobnie tak się po prostu, jeśli założyć, że to są jakieś tam, nie wiem, formy aniołów, jakkolwiek, i one przybierają tą postać tylko po to, żebyśmy nie narobili w gacie, w jakieś duchowe gacie, żebyśmy się nie załatwili, to się pojawiają ci nasi ulubieńcy z życia doczesnego.
0: No to równie dobrze mogę powiedzieć, że lepiej grać w fajne gry komputerowe, żeby potem ci się śniły fajne rzeczy, tak, jak już pójdziesz spać. No ale czy to jest takie istotne i takie ważne, co mi się będzie śniło potem, czy Diablo, czy
1: słuchaj,
0: coś fajniejszego i kolorowego?
1: Właściciele Luna Parków Disneylandu na powitanie wysyłają do swoich klientów myszkę Miki i tych kaczorów Daffy, chyba tak to funkcjonuje. Więc oni uznali, że jest to ważne. Widocznie tam u góry też ktoś uznał, że jest marketing ważny, nie? No zagadki to są wszystko zagadki.
0: No pewnie, że lepiej sobie naładować głowę czymś fajnym i pozytywnym niż śmieciami i mrocznymi, złymi rzeczami. Chociaż wiesz, ja na przykład mam jakieś tam w sobie upodobanie do rzeczy mrocznych. Lubię horrory, fantastykę, różne takie komiksy, gry komputerowe straszne. I to też nie jest nic takiego złego, że mnie na przykład drażnią te świętojebliwe jakieś klimaty, czy cukierkowe obrazki w publikacjach Świadków Jehowy, jak tam ulizany pan w sweterku daje jabłuszko jakiejś małej dziewczynce ubranej w sukienkę, w kwiatki. To ja takie coś widzę, to...
1: No ale jest też wersja bez skina, po prostu punkt świetlny. Nie pojawia ci się żaden cudak brodaty, czy jakaś mysz z dużymi uszami, tylko po prostu masz punkt świetlny, który się tam komunikuje z tobą i mówi: witaj, witaj normalny człowieku, bez odchyłów. Tutaj mamy portal, musisz się zadokować i coś tam przejdziesz do następnego etapu tej układanki.
0: A to też ciekawy temat tu poruszyłeś. Jaką możemy sobie wizję po śmierci wymyślić, jakąś taką alternatywną, nie? Może my na przykład jako osoby często obcujące z internetem, to pojawi nam się biała taka przestrzeń dookoła i okienko takie do wpisania swojego imienia i nazwiska i wpiszemy tam i wszystko się o nas wyświetli. Tu krawiec biegał, skakał, podskakiwał, w radio nadawał i tak dalej, albo twoje jakieś informacje się wyświetlą i sobie przeczytasz o sobie wszystko.
1: Słuchaj, tak już kończąc powolutku, jeśli o mnie chodzi, jeśli to kogoś interesuje, może ciebie interesuje, to ja się skłaniam, im dalej po prostu, im bliżej końca mojego, tym bardziej się skłaniam ku temu. Może to jest taki efekt po prostu lęków, coraz bardziej piętrzących się tutaj, ale skłaniam się ku temu, że jesteśmy nieśmiertelni. Tam ta nasza idea wewnątrz, jakaś jaźń, ona jest nieśmiertelna i to nie w takim metaforycznym znaczeniu, sensie, tylko po prostu świadomego bytu, ku temu się skłaniam i wiele rzeczy wskazuję, o których tutaj już nie będę przytaczał, ich nie będę. Jakiś taki mega optymizm z tego wynika. Wydaje mi się, że nawet jeśli to byłoby bzdurą, to jeśli z czegoś wynika duży optymizm, to chyba tak, na
0: to dobrze
1: rozsądek...
0: się oszukiwać, to dobrze się oszukiwać. Ale, piękne,
1: ale słuchaj,
0: kłamstwo.
1: No ale
0: piękne,
1: słuchaj,
0: kłamstwo, ale... złota klatka, takie rzeczy lubisz?
1: Nie, ale poczekaj, bo najprostszy sposób, wiesz, jak sobie ochydzić życie, to się skupić na tym, że człowiek musi robić kupę i że ona śmierdzi i właściwie życie jest do dupy, bo jest gównem. Rozumiesz? Życie jest różnorodne i ty sobie wybierasz tak naprawdę obszary, na których chcesz się skupić i do czego chcesz aspirować. Tutaj chciałbym C. Bronsona pozdrowić, jeśli mogę. I słuchaj, to ty decydujesz o tym. Jak chcesz się na kupie i na smrocie skupiać i chcesz być obrońcą nieoszukiwania się w życiu i wyszukiwać sobie przede wszystkim rzeczy brudne, śmierdzące, podłe i całą zgniliznę po prostu wyłożyć sobie na ołtarzu i powiedzieć: jest to jedyna prawda, w jaką warto wierzyć, no to twój wybór. Żyjemy w tym samym świecie i można mieć równocześnie lepsze i gorsze poczucie tego życia. Pewnie, że nie jest bajką, wiesz, ale ja wiem, czy jest sens, żeby to sobie na własne życzenie, wiesz, dewastować. Myślę, że nie. No to jest moje zdanie. Oczywiście nie jest to moja audycja i tutaj jesteś o punkt wyżej. Możesz mieć swoje zdanie w swojej audycji. Dobra.
0: No ale ty masz prawo i jest nawet, powiem więcej, nawet jest bardzo miło, jak zadzwonisz i powiesz swoje zdanie, bo też od tego jest ta audycja, żeby ktoś zadzwonił i powiedział, jak on to widzi. To jest właśnie najlepsze w tym wszystkim.
1: Tak.
0: No, także dzięki wielkie za komentarzyk, za twoje widzenie. I...
1: widzi mi się. Dobra, dzięki wielkie. No, pozdrawiam, do usłyszenia.
0: No, to cześć, cześć. A w międzyczasie się tu po pierwsze pojawił Kunrad 44 i imię jego. Antichristos, Budda, Mantreja, Wandal. Żeby tylko tej biblioteki nie zdemolował ten nasz Wandal. A i co miałem powiedzieć, że tu jakieś było pytanie w ogóle, pamiętam, na Facebooku, mianowicie o to, czy powiedzmy. O, właśnie, co na ten temat mówi kunradyzm? To pod zapowiedzią audycji o śmierci. No i odpisałem właśnie, że zapytaj samego nauczyciela, a nie ucznia mnie, skromnego kunradysty. Co ja mogę wiedzieć? Co to... idź do nauczyciela, zaprawdę, powiadam ci. Może nawet zadzwonić z biblioteki, w której, jak napisał, się znajduje. Nie wiem, czy to biblioteka Akaszy, czy nie. A propos wizji jeszcze śmierci, no to Zenon ma taką, że zdejmujesz hełm do wirtualnej rzeczywistości z głowy i woła cię mama, żebyś przestał grać w tą głupią grę o nazwie Ziemia. No, też tak może być. A Siła Piękna pisze, podobno jest tak, że jeśli istniejesz w tym momencie, to znaczy, że twoja egzystencja jest wieczna. Zawsze istniałeś i zawsze będziesz istnieć. Możesz zmieniać formę egzystencji, ale nie możesz przestać istnieć. Nie musisz się więc bać śmierci czy unicestwienia. No to ładnie i poetycko tak brzmi, ale... Ja wiem, że w przyrodzie nic nie ginie, zasada zachowania energii, ale najsampierw to się w ogóle zastanówmy, czy nasza świadomość jest w ogóle czymś, co może faktycznie działać bez mózgu, czy to jest faktycznie coś materialnego, a nie tylko informacja, bo informacja może zniknąć jak najbardziej. To nie jest tak, że informacja... Sformatuj twardy dysk, przejedź go magnesami parę razy, to ci zniknie bezpowrotnie i już nigdy tego nie odzyskasz i nie było tego po prostu. Więc nasza świadomość może też być tylko informacją, która ginie i jej nie ma. Żebyśmy tutaj sobie przykładali te zasady, że nic nie ginie i... No to musiałoby być coś to realnego, jakaś energia, tak? Energia nigdy nie ginie, ponoć. Ponoć jest tylko przetwarzana do formy takiej, że nie jesteśmy w stanie jej odzyskać na przykład. Także moim zdaniem świadomość to jest program, to jest informacja po prostu, informacja, którą sami odczytujemy, ja jestem, tak? Ja jestem, ja byłem, ja będę, a potem mnie nie będzie, a co będzie, jak mnie nie będzie? Różne się pytania lęgną w głowie, nowe skrypty, nowe programy i to wszystko, tak to widzę, tak to widzę. A teraz, no ale inaczej chyba twierdzi Nick Cave. I przyjaciele, Kylie Minogue tam też śpiewa, PJ Harvey chyba, no w każdym razie Nick, którego syn tragicznie zginął, jakoś przedawkował kwasa w ogóle, to kwasa można przedawkować, coś takiego tam było chyba i no Nick Cave wydawało mi się, że zawsze traktował Boga jako byt literacki taki, używał go trochę na podobnej zasadzie się pojawiał ten Bóg u niego, jak nie wiem, jak krwawa prawa dłoń w jego twórczości, czy święty hak. Ale chyba coś tam w nim siedzi, coś tam w nim siedzi, no bo tytuł piosenki Death is not the end. Śmierć nie jest końcem. No i śpiewa to w taki charakterystyczny dla... To charakterystyczne słowa trochę właśnie, takie cave'owe. No zresztą posłuchajcie sami.

0: To nie jest tylko piosenka o tym, że śmierć to nie koniec. Tam jest trochę więcej. Zgadzam się, że nie jest to najlepsza piosenka z płyty Ballady Morderców. Tam jest dużo ciekawszych piosenek. Ale ona nie tylko o tym jest, bo no, jeśli nie masz przyjaciół, jest ci źle, do dupy spieprzyłeś swoje życie, to pamiętaj, że śmierć to nie koniec, że zostaniesz z tym, tak? Jak popełnisz samobójstwo, zostaniesz z tym, to nic nie zmieni, że umarłeś, no zakładając, że nasza świadomość właśnie zostaje po śmierci. Jeśli widzisz miasto w ogniu i czujesz smród palonego ciała, jak umrzesz, to nie jest tak, że to znikniesz, zapomnisz, że ten smród ci nagle zniknie z głowy i nigdy go nie czułeś, tak? No to taka piosenka, taka bardzo pesymistyczna, optymistyczna, bo w swojej formie, bo taka lekka, lżejsza od tych innych piosenek, od Staggera Lee, czy od Song of Joy, albo od Lovely Creature, ale przekaz taki dosyć pesymistyczny, nie? Że nie zabijaj się, człowieku, bo zostaniesz z tym wszystkim potem po śmierci. To nie jest tak, że to sobie zniknie, że to jest ucieczka, nie? Taka jakaś, która wszystko załatwi. No, może trochę zniechęcające dla potencjalnych samobójców. No, jak miałbym jakoś przekonać samobójcę, żeby nie targał się na własne życie, to może coś takiego bym mu właśnie przekazał, że zostaniesz z tym wszystkim, a jeszcze gorzej będzie być, jeszcze gorzej będzie. Zresztą samobójstwo jest często w wielu kulturach źle widziane i na podobnej zasadzie, że to niczego nie załatwia, a nawet i pogarsza sytuację. No ale Anon tu słusznie pisze, że te ziemskie doświadczenia poza tym życiem mogą nie mieć takiego znaczenia. Ale właśnie, skoro nie miałyby mieć takiego znaczenia, to, że twoi bliscy cierpią, że umarłeś, to, że nie przejmujesz się tym już tym całym złem, które tu widziałeś na ziemi, okropnościami, których doświadczyłeś, to czego by to miało dowodzić? Że co, że jesteśmy tam w niebie na ostrych dragach? A może właśnie trochę znowu nawiązanie do tego, co mówiłem, że jesteśmy w euforii takiej i mamy bardzo zaburzoną percepcję i ocenę dobra i zła, kiedy umieramy, kiedy jesteśmy w stanie umierania, śmierci klinicznej. Bo nasz organizm znowu takie prozaiczne i proste wytłumaczenie, że... że po prostu jest to reakcja obronna naszego organizmu, że stara się nam nasz organizm jakoś złagodzić to odchodzenie na przykład, tak? I dlatego czujemy często tak się fajnie i nie chcemy wracać i nie przejmujemy się już tym, co tu na ziemi, tak? No to też by się zgadzało znowu. I ja jak zwykle, niestety, jako taki tu sceptol, raczej racjonalista, będę szukał najbliższych, najprostszych i najbardziej oczywistych rozwiązań, a brzytwą Okhama będę rzezał na lewo i prawo, zabijając, po prostu ścinając łby niepotrzebnym bytom. Też przypuszczam, jak słucham sobie relacji osób, które przeżyły śmierć kliniczną, to czuję, że to są ludzie tacy, którzy raczej nie zażywali jakichś psychodelików, substancji, no to dla nich to w ogóle jest szok, tak? Taki szok, jak dla kogoś, kto pierwszy raz sobie przeżył, nie wiem, rytuał ayahuaski, tak? A nigdy nic nie próbował. A ktoś, kto miał już z tym dużo do czynienia, na pewno będzie inaczej trochę do tego wszystkiego podchodził. No właśnie, a jakie są w ogóle wizje śmierci w różnych kulturach? Na przykład w Chinach kolorem żałoby jest biały. To już kiedyś o tym mówiłem, że także u Słowian śmierć to nie był na czarno ubrany mroczny żniwiarz, pan śmierć, tylko trzy ubrane w długie białe szaty kobiety. Właśnie tutaj nie wiem na pewno, czy to były kobiety, czy ogólnie na biało ubrane trzy postacie. No ale to takie trochę mało praktyczne, bo wylecą se baby z chałupy trzy w białych koszulach nocnych i co? I śmierć! Na uroczystościach pogrzebowych się dużo gra na instrumentach, bębni, Dobrze, że się nie je na grobach. To cygani chyba przynoszą sobie tam kiełbachę, salceson i na grobach jedzą. Południca, pisze orangutan. Południca? Właśnie nie wiem, nie wiem, może coś tam, może coś jest. No, ale kolor biały też jest kolorem śmierci często w wielu kulturach. Czarny i biały, nie? To w ogóle są ciekawe, ciekawe kolory, bo no, na dobrą sprawę to nie są w ogóle kolory. Kolor to jest czerwony, niebieski, zielony, różowy, a biały to jest, można powiedzieć, brak koloru. A czarny to jest też, czasami nie jest brany za kolor. Nawet się artystom w szkołach plastycznych zabiera białą i czarną kredkę albo farbkę białą i czarną, bo tego się nie używa, bo ładniejsze obrazy w ogóle wychodzą, jak się uzyskuje ciemniejsze barwy w akwareli za pomocą granatowego czy ciemnej zieleni, brązy, jakieś tego, a nie ten czarny wstrętny się dodaje, bo to nie jest dobre. Nie polecam, nie polecam. Jako plastyk niedyplomowany. Chociaż nie, tam miałem na dyplomie chyba, że plastyk w końcu. Jakoś tam mnie wyrzucili w ostatnim roku z tej plastycznej, przenieśli na ogólny, ale szkoła plastyczna, ja już w końcu nie wiem, ale sram na to, mam to w dupie, co mam tam na papierach. No i co, dużo się bębni, gra i trąbi. No, chyba żeby te złe duchy odgonić, nie? To też takie charakterystyczne dla wielu kultur, że się odgania złe duchy, złe emocje. No też u pierwszych chrześcijan było tak, że utożsamiali choroby w ogóle ze złymi duchami, demonami. Widać, tu jakiś tam wspólny element trochę jest w tym, nie? Że tu odganiamy. No ciekawe, czy grali na trąbkach, żeby choroby odgonić też na przykład, czy coś. Właśnie tak wyobraziłem, jakbym tak na pogrzebie wystrzelił sztuczne ognie. Wszyscy stoją tacy smutni, chlipią, kołek w tyłku, a ja krawiec tu petardy odpala. Juhu. Pewnie by mnie skopali na śmierć i byłby podwójny pogrzeb. Ale brakuje u nas takiego pierwiastka radosnego trochę. Takie smutne dziady, to takie dziady listopady po prostu. A na przykład mój stary lubił się pośmiać na pogrzebach. Raz, no, słuchajcie, on mało nie umarł, bo się krztusił już po prostu strasznie, nie mógł wytrzymać, bo wy to wiecie, no to nie można się roześmiać na pogrzebie. Tak stoi, krztusi się po prostu, no nie może też odejść za bardzo, no bo pogrzeb. Bo stała naprzeciwko niego kobieta tajemnicza, którą później opisywał, że wyglądała zupełnie jak myszka Miki. Naprawdę. I staram się to sobie wyobrazić, no takie czarne włosy spięte w takie dwa koki czarne po bokach, jakby uszy, białe rękawiczki, jak to na pogrzeb się chyba czasami ubiera, i duże żółte buty, na przykład, i jeszcze taka kurzajka czarna na czubku nosa, jakby taki nos właśnie tej myszki Miki. I wyobrażacie sobie, że takie coś widzicie i jeszcze stoi naprzeciwko was i nagle widząc, że wy tam się krztusicie, jeszcze do was się odzywa: co pana tak śmieszy? Ha, ha! A wy, kurwa, się nie śmiejcie, no. Z kolei w Indiach ciała się pali, a nie grzebie. Później prochy zmarłych osób się do wody wrzuca. No właśnie, Pantarei. Wszystko płynie. No i kastowo jakoś tak jest znowu, bo znowu wszystko to zależne od kultury jest. No wszystko jest jakoś zależne od kultury, od zwyczajów, bo bogacz ma trumnę drewnianą znowu, a drewno się tam, ponoć jest właśnie ciężko o drewno i no, bogacz ma drewnianą trumnę, a do palenia się używa jakichś tam środków specjalnych na spirytusie, benzynie. A biedak sobie musi rozpalać tam papierem, słomą. I pewnie nawet jakby go było stać, to go jeszcze tam zabiją, że on śmiał benzyną sobie tam coś ten. No tak, siuniu, w PL też się pali ciała, też można sobie zamówić taki pogrzeb. Stos podpala najbliższy członek rodziny. W ogóle aż do 1829 roku popularny był zwyczaj o nazwie dobra żona. Dobra żona. A dobra żona to taka, która, no, trochę jak u Wikingów, żona jarla, się pali razem, się bardzo pali do tego, żeby się spalić razem z mężem. I to było bardzo mile widziane, a bardzo mile było niewidziane, jak się nie chce spalić razem z mężem. I to jest to, z czym ja walczę bardzo, z tym, z takimi kulturowymi uwarunkowaniami, które sprawiają, że kobieta jest traktowana w taki sposób. Bardzo mi się to nie podoba i wszystkich takich, którzy takie coś kultywują, uważam za dupków, co najmniej. Do dzisiaj ponoć status wdowy w Indiach jest bardzo taki niski, ale się z kolei z tym paleniem żony pozmieniało, bo już to jest to nielegalne i mało, że jest to nielegalne, to nawet nie wolno podobno gadać o tym, bo można do więzienia pójść. Tak się trochę chyba wstydzą tego swojego zapóźnienia, tak, które trwało aż do 1829 roku. To fajnie pokazuje, jak różne prymitywne zwyczaje się dezaktualizują, a nawet stają się passé mocno. Więc to pomyślcie o tym, jak ktoś wam będzie wmuszał jakiś zwyczaj, bo taka tradycja, bo Ojciec Święty albo coś, to powiedzcie wtedy, spierdalaj, no za 100 lat to będzie głupi zwyczaj i pewnie będzie nielegalny i odczep się ode mnie i paszą won. U buddystów ciało po śmierci traci znaczenie, trochę jak u Zaratusztrian. Właśnie Zaratusztrianin się pojawia też w tym filmie Medicus, o którym wam wspominałem, bardzo fajnym. I bardzo ważną rolę tam pełni, bo w tym świecie właśnie no, główny bohater też ma takie jeszcze ciągoty chrześcijańskie, boi się to ciało tam trochę tego, ale chciałby zbadać coś, co jest w środku człowieka, żeby nauczyć się, jak leczyć różne choroby, ale Zaratusztrianin mówi, dla nas, Zaratusztrian, ciało jest nieistotne po śmierci i dajemy je do rozdziobania sępom czy tam krukom. No i on i poświęca swoje ciało, ten umierający dziadek, i robi bardzo dobry uczynek tym, w tym świecie, gdzie inkwizycja może cię spalić, tak, na stosie, że dokonałeś aktu nekromancji, tak to się nazywało, nekromancja, jak, no, sekcja zwłok to była, wtedy się nazywało nekromancja. No i u buddystów tak trochę jest, że to jest jakoś tam bliskie też mojemu sercu, myślę bardziej, że zwłoki to nie jest jakaś wielka świętość, tam już nikogo nie ma. I też oddają właśnie ciała do rozszarpania sępom, ale to w Tybecie, buddyści tybetańscy. Jak widać, ci buddyści są bardzo praktyczni, tacy racjonalni, wychodzą z założenia też, że po śmierci człowiekowi no, lepiej się skupić na żyjących niż na umarłych. Czy do was jakoś to nie przemawia, że lepiej się skupić właśnie na żywych niż na umarłych? Tu co krawiec wmusza ateizm? Co? No nie wmuszam, tylko reklamuję i promuję i to też niezbyt nachalnie chyba. Jacek zadzwonił, cześć blacha.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Bo powiedziałeś o tym, że niektóre zwyczaje gdzieś tam odchodzą czy umierają. No, niektóre rzeczy to wracają jak widmo i to dla niektórych być może nawet takie przerażające widmo. Była taka strona, znaczy serwis, ja nigdy nie widziałem tego serwisu, ale tak gdzieś tam pisze się na ten temat artykuły. Była taka strona, to się nazywało Cannibal Cafe. I to byli ludzie, którzy zjadali się po śmierci. I to tak bym powiedział, bardzo profesjonalnie do tego podchodzili. Ponieważ tam,
0: i praktycznie. Tak,
1: ponieważ tam nawet była taka, jakby to powiedzieć, jakiś tam personel medyczny, mniej lub bardziej anonimowy, gwarantował to, że no, ciało przed spożyciem zostanie, jakby to powiedzieć, przejrzane, tak? W sensie, że no, nie zjesz jakiegoś raka, tak? Czy nie zjesz człowieka, który ma jakąś chorobę zakaźną, tak? Czyli po prostu sprawdzali to, co spożywali wcześniej. Stronę ponoć zamknęło FBI, bo to był amerykański serwis, ale podobno jakiś tam odłam użytkowników czy fanów, bo to pewnie jak się domyślasz, najwięcej to było fanów, a użytkownicy to tak bardziej gdzieś tam, prawda, między sobą, bo to bardzo illegal jest takie działanie. Ale ponoć część tego serwisu przeniosła się do sieci Tor. Zresztą to, jak wiesz, to teraz jest taka moda, że dużo rzeczy przenosi się do przenosi się do sieci Tor. A odpowiadając wprost na twoje pytanie, tak, myślę, że w Polsce mamy sporo tego. Mamy sporo tego takiego podejścia, tego kultu do śmierci. Kultu do śmierci i jest, jakby to powiedzieć, no trupy są dla nas bardzo mocnym punktem odniesienia, do którego odnosimy się bardzo często. Co też bardzo fajnie, ktoś mi zwrócił na to uwagę, bardzo fajnie widać na przykład po cmentarzach amerykańskich i po tych cmentarzach, jakie mamy w Polsce. W Polsce to się buduje w ogóle wielkie jakieś pomniki, coś stawia się, rodzina do prowidenta lata, żeby postawić ten pomnik, bo to często te pieniądze, które są z ubezpieczenia, to nie starczają na godny pochówek, prawda?
0: Tak, to jest
1: widzisz, takie... jak z tobą rozmawiam, to zaczyna mi odbijać. Taki masz na mnie wpływ. Głupieję przy tobie.
0: No i bardzo dobrze.
1: A w Stanach to jest po prostu estetyczny, taki przy ziemi, taka płytka z nazwiskiem. Odkąd, dokąd, tutaj będzie pewne nawiązanie do pewnego użytkownika, odkąd, dokąd Jasiu żył, tak? No a u nas to, prawda, niedługo zacznie się budować takie, prawda, wręcz piramidy Cheopsa, tak? Dla tych wybitnych, tak? No ileż to my tych alei, tych wybitnych w Polsce mamy, tak? U nas wybitnych po śmierci nie brakuje, ale za życia to kurwa ciężko znaleźć.
0: Ja też obserwuję, jak wygląda właśnie zajmowanie się grobem mojego ojca, tak przez lata, który już od dawna nie żyje. I też to jest takie jakieś toksyczne znowu, bo w ogóle nie ma jakiegoś zastanowienia się nad tym, jaki był, jak żył, czy rozmowy o tym zmarłym, tylko a tu te literki to odpadają, trzeba będzie nowe zamówić, a tu plamka, a tu się ukruszyło, ten dzbanek to trzeba będzie wymienić, bo się rusza, to klej chyba zły jest. Tutaj i tak, kurwa, słucham tego od lat po prostu i tak sobie myślę, a o tym, co tam, co żył, to tak może coś by wspomnieć i tak, ale dobra, niektórzy mają inne.

0: bo trochę też, wiesz, nie chcę jakoś tam super długich.
1: Ale to dobrze, ale to dobrze. To takie było pytanie prowokacyjne z mojej strony. Nie, nie, to się chwali, że dbasz o jakość. Tak powinno być. To postaram się krótko. Niedaleko miejsca, z którego teraz nadaję, jest taki wymarły przejazd kolejowy. I to jest historia gdzieś tam opowiedziana mi przez bliskich. Gdzieś w latach 50., 60., niedaleko stąd mieszkała rodzina, która jeszcze lata 50., 60. to jak wiesz, Krawiec, jak wiecie, to jest głęboka komuna, tak? Była rodzina, która starała się o dziecko. No i nie wiadomo, tak, czy to były jakieś przyczyny zdrowotne, czy jakie. No w każdym razie nie mogli się doczekać, nie mogli się dorobić tego dziecka. No i w tamtym czasie tego typu problemy jakby nie były, powiedzmy, nie były tak bardzo osadzone w świadomości społecznej jak dzisiaj, tak? No i trochę z tej pary się wyśmiewano, a to już byli dorośli ludzie i to nie dorośli w sensie po 18 roku życia, tylko dorośli, czyli gdzieś tam po 30 roku życia bardziej, tak? I w końcu jak już ta kobieta zaszła w ciążę, to urodziła się im dziewczynka. I ta dziewczynka, mając gdzieś tak, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, 3 czy 4 lata, jeszcze muszę dodać jedną rzecz, że ten przejazd kolejowy był od czasu do czasu restaurowany i sprawdzany. Znaczy na tej zasadzie, że tam raz na 3 lata coś tam przejechało przez ten przejazd kolejowy. Natomiast w tamtym czasie, w latach 60., to był normalnie używany, jak wiadomo, komuna, prymitywnym, ale jakimś tam przemysłem stała lub też chciała stać, tak? I ta dziewczynka któregoś dnia uciekła swojej mamie. I to jest historia tym bardziej gdzieś tam we mnie uderzająca, bo jeżeli ja kiedykolwiek będę miał dzieci, to najprawdopodobniej, jeżeli będzie to chłopiec, to go skonsumuje, a jeżeli dziewczynka, to zostawię. W każdym razie ta dziewczynka uciekła od swojej mamy i po prostu lokomotywa przejechała ją. To ta kobieta, jak ją znalazła, podobno z odciętą głową, to całymi garściami wyrywała sobie włosy z głowy. Nie wiem, czy ty, Krawiec, czy słuchacze, jesteście w stanie sobie wyobrazić taką traumę. Jesteście w stanie sobie wyobrazić ten ból. To było, rozumiesz, to było oczko w głowie tych rodziców, upragnione, wymodlone i chwila nieuwagi. Przez ten przejazd kolejowy też nie jeździły, jakby nie był ten przejazd kolejowy nawet w tamtych czasach używany jakoś specjalnie często, tak? Więc też nie w jakimś tam panicznym stopniu nie bano się o te dzieci, tak jak do dnia dzisiejszego matki boją się o swoje dzieci, jakby trzymając je za rękę gdzieś tam na dworcu kolejowym, czy nawet na przystankach autobusowych ruchliwych ulic. No ja, jak się domyślasz, już lata później, gdzieś tam, nie pamiętam, chyba pierwszy raz, jak miałem 14 lat, to stanąłem przed takim malutkim, opuszczonym grobem, takim kopczykiem tej dziewczynki. Nie wiem dlaczego, ale ta historia jest dla mnie na swój sposób przerażająca. Jest bardziej przerażająca niż te historie, które słyszymy gdzieś tam na co dzień odnośnie jakiegoś tam gościa, który zginął w wypadku samochodowym, którego coś tam zmiażdżyło przy pracy. To by się wydawało, są takie normalne historie, w sensie takie, nigdy takich historii jakby w pełni normalnymi nazwać się nie da, ale w sensie takie, po prostu stało się, tak? Shit happens, tak? A to jest taka historia, która gdzieś tam, nie wiem, jakbyś to skomentował.
0: Są takie historie, i bardzo często.

0: te są wbrew pozorom, bardzo dużo dzieci ginie w różnych wypadkach. Ja pamiętam, na moim osiedlu tir przejechał przez kartony, które ktoś postawił na jezdni, na takiej osiedlowej drodze, i się okazało, że to dzieci się tak miały taką zabawę, że chowały się do kartona i czekały sobie na stara. No, to też są takie historie. I to trochę mnie odrzuca od tej rzeczywistości, że tak łatwo dochodzi do różnych strasznych tragedii, niepotrzebnych, straszliwych i jednocześnie groteskowych i potwornych takich, wiesz, że tak łatwo przez chwilę nieuwagi doprowadzić do różnych takich rzeczy.
1: No i... A jeśli mogę jeszcze mały komentarzyk odnośnie ostatniego spoilera, czy raczej nie?
0: No dobrze, ale to trzy minutki, to tak do 40 po akurat.
1: Powiem tylko tak, ostatni spoiler, klasa sama w sobie. Znaczy, nie wiem, jak to się dzieje, że ty jeden odcinek potrafisz kompletnie spieprzyć, a następnego jakbyś miał Back to the Future i wraca ci forma z Lorem Ipsum, to być może jest tak i dlatego nie chcesz jakby pokazywać się, prawda, z twarzy swoim słuchaczom, bo być może jest tak, że krawiec jest w kilku rzeczywistościach jednocześnie i dlatego to tak wychodzi. W każdym razie mnie się słuchało naprawdę z przyjemnością, tak? Jeszcze wziąłeś taki temat, który, że tak powiem, rezonuje i potraktowałeś ją po swojemu. Znaczy, potraktowałeś ten temat po swojemu i to też słychać. To ciężko jakby tobie będzie to coś zrozumieć, o czym ja teraz będę mówić, ale myślę, że masz na tyle wyobraźni, że jak ja słucham twojego spoilera, to ja słyszę, kiedy dany temat cię pochłania. Kiedy dany temat cię pochłania, a kiedy tylko jedziesz. No i jak jedziesz, to po prostu słychać. Po prostu to takie słychać, że musisz zrobić swoje, tak? Musisz zrobić swoje i w pewnym momencie gdzieś tam jest koniec i też słychać u ciebie ten głód, że no niech ktoś kurwa zadzwoni, bo po prostu zaraz tutaj się stopię, tak? Mózg mi się stopi i wypłynie uchem. A w przypadku Breaking Bad, bo o tym jest ostatni spoiler, polecam, rekomendacja blachy. Plus 5 gwiazdek, to w przypadku tego ostatniego spoilera to naprawdę było słychać, że temat sam, że tak powiem, zassałeś się w sposób pozytywny w ten temat. I jakbyś kiedyś chciał zrobić spoilera o serialu, który nie jest skądinąd znowu taki długi, bo trwa tylko 3 sezony, na temat, jakbyś chciał kiedyś zrobić spoiler na temat serialu Hannibal, to bardzo chętnie zrobiłbym go wspólnie z tobą, bo jest to no głęboki serial, tak bym to mógł nazwać, także w sensie takim psychologicznym.
0: Okej, dzięki. Fajnie, że dzięki. Się podobało.
1: Pa.
0: Cześć. To był Blacha. A my wracamy znowu tutaj do zwyczajów pogrzebowych różnych kultur. No i na przykład jak to jest u naszych ulubionych muzułmanów. No jak zwykle są zakazy różne. To taka ogólnie religia zakazów i nakazów, jak widać. Kremacja jest zakazana. Allah nie lubi. A nakazy są z kolei takie, że ciało zmarłego trzeba obmyć koniecznie nieparzystą ilość razy. Czyli nie 2 razy i nie 4 razy i nie 6 i nie 8 i 10 jest zakazane. Słuchajcie. I każdego, kto obmyje ciało zmarłego 12 razy, czeka śmierć. I tam zaraz go zabiją, bo obmył 12 razy. Od siebie dodam jeszcze, że 14 jest zakazane. Ciało należy pogrzebać też jak najszybciej. Czasem nawet na miejscu zgonu się to robi, bo Allah się niecierpliwi. Ale tak się tutaj to już, tak się domyślam, że można na przykład cofnąć zmarłemu zegarek i sobie, i wtedy Allah głupieje na przykład. To tak, patrząc na tą kulturę, myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Pogrzeb musi być cichy i dlatego kobiety mają zakaz uczestniczenia w orszaku pogrzebowym. No bo to wiadomo, że baba, jak ją weźmiesz na pogrzeb, to zacznie zaraz tam plotkować, prawda, o zmarłym, tam krzyczeć, płakać na cały regulator, no jak to głupia niewiasta, prawda. Nieboszczyka należy pochować z twarzą zwróconą w kierunku Mekki, oczywiście. I dlatego właśnie jak islam opanuje już księżyc, to będziemy świadkami pochówków wertykalnych na przykład, takich, że głową do góry na przykład, czy coś. Taka najwspanialsza kultura, to wszyscy już tu widzimy, że po prostu sama słodycz i najbardziej cywilizowane i takie fajne i takie wszystko racjonalne i takie no fajne. Przejdźmy może do Japonii. Tak samo jak islam kocha zakazy i nakazy, jak to prosty taki pasterz kus, no on musi mieć nakazane, zakazane, bo sam nic nie kuma, no to trzeba mu tam wskazać i nakazać. No to Japończycy wiadomo, że kochają różne misterne rytuały, ceremonie, dlatego usta zmarłego zwilża się wodą i pewnie musi to być jakaś woda specjalna, tak sobie myślę. Na przykład taka, która misternie skapywała do miseczki specjalnej, misternej, rzeźbionej pięknie przez 100 lat na przykład. Bo to tak się domyślam, bo u nich też długowieczność ma jakieś tam, jest, ma znaczenie. No i jako, że to jest też ojczyzna trochę taka papieru, nie? No bo tam papier wcześniej się pojawił i coś, nie wiem, to, ale papier to chyba w Chinach, tak? Ale to też taka papierowe, mocno te domy z papieru, no to też dom zmarłego się wykłada papierem. Szkoda, że nie toaletowym. Aż dziw, że się u nas ziemniaków do trumny nie wrzuca, na przykład to ojczyzna ziemniaka. A może się wrzuca, na przykład, kto wie, w niektórych rejonach. Na piersi zmarłego się kładzie czasami sztylet, żeby złe duchy odganiał, bronił się tym sztyletem, bo wiadomo, że to sztylet to się zamienia potem w taki ten eteryczny, on umiera razem z tym i on się tym sztyletem, bo wiadomo, że demona to sztyletem najłatwiej. To jest wiedza ogólnie dostępna i ale też, jak się obudzi w trumnie, to tym sztyletem może na przykład sobie żyły podciąć, bo żeby się nie udusić, albo wydrapać dziurę może w trumnie. Otwory, jak już właśnie wcześniej mówiłem, otwory zmarłego się wypełnia watą albo gazą, żeby mu tam nic nie wyciekło, bo wiadomo, że jak człowiek umiera, to mu zwieracz też umiera i stopy nacierają cebulą, pisze Anon. Orangutan tu też zaproponował, że cebulę właśnie i stopy cebul. No właśnie, no tak, co kraj to obyczaj, no u nas cebula, tam papier, co kto ma, no to się tam tego. No bo się ten, ze zwieracz się rozwiera, jak człowiek umiera, tak ładnie rymuje. Człowiek umiera i się zwieracz rozwiera. No i coś tam może wypłynąć, no to trzeba tam waty napchać. No i oczywiście tam mają takie zwyczaje z okazywaniem szacunku, bo tam się ukłonisz, to się trzeba odkłonić, haj, haj. I do takiej specjalnej skrzyneczki się wrzuca wizytówki, które mają pokazać, kto okazał szacunek zmarłemu, cześć, żeby inni to widzieli, znaczy żeby rodzina widziała, kto okazał, a kto nie przyszedł. Wizytówki. Dla nich cholernie ważne. I jak widać, zwyczaje pogrzebowe są ściśle związane z kulturą danego kraju, z mentalnością obywateli tam żyjących. I to tak mi taka myśl mnie taka nachodzi, że skoro to tak jest, widać, że to jest tak ściśle związane z kulturą, to dlaczego to niby ma być takie ważne? Bo co, bo się urodziłem akurat tu i moi sąsiedzi mają takie zwyczaje i papier tu wynaleźli i cebulą się przyjęło, że trzeba stopy nasmarować, to... To chyba żart był, jak rozumiem, bo nie wierzę, że tam cebulą, bo to śmierdziałoby chyba. Jeszcze bardziej te stopy by śmierdziały od tej cebuli. No ale to co, jak to takie ważne ma być dla mnie, bo taki zwyczaj. A pieprzyć to, no. Ja swojej rodzinie już powiedziałem, że mam być spalony i rozrzucony na cztery wiatry. Tak sobie zażyczyłem, a i ostrzegłem, że jak będzie pogrzeb z klechą, wbrew moim zaleceniom, to powrócę jako zombie. I zagryzę. No jest jednak trochę przymus, no bo tu Anon pisze, że traktuje jako przymus. No tak, no jest tu pewien przymus, bo kultura narzuca pewne rzeczy. Już moja rodzina tak niechętnie. Jak to tak bez księdza? Ja to nie, to. I czuję, że na siłę po prostu wezmą klechę i on tam będzie... 1000 złotych się należy. Niech spierdala. No, autentycznie, powrócę jako zombie, wygryzę klesze moszne. Po prostu. Może wy macie jakieś fajne autorskie pomysły na pochówek, na przykład właśnie grób z klocków Lego, jak sobie to wymyśliłem. Albo trumna z Wi-Fi na przykład, albo jakieś wesołe piosenki. A no, można sobie pogrzeb humanistyczny zamówić. Przychodzi specjalnie wynajęty gostek, mówi coś o zmarłym, no to tak już bardziej do rzeczy, a nie tam in nomine Patri et Spiritus Sanctis. Co mnie to obchodzi? I to fajne, takie lepsze moim zdaniem od katolickiego pochówku. Takie to coś powie o zmarłym, takie na luzie w garniturze typ, a nie, że tu postęka i 1000 złotych mu daj. Nie. Właśnie. Też myślałem o tym wyjściu z ciała, już tak przechodząc trochę na temat wychodzenia z ciała samego jako zjawiska, ale to może za chwilę o tym pogadamy, a tymczasem może jakaś przerwa. I tutaj mam utworek, też przygotowałem, tak szukałem czegoś ze śmiercią związanego, stąd też Nick Cave, śmiertelnie poważny człowiek zawsze. A tutaj Gene Kauer, czy Kejer, nie wiem jak to przeczytać, chyba Kauer. Pamiętacie taką serię filmów Faces of Death? To był taki właściwie dokumentalny film, w którym pokazywano właśnie różne oblicza śmierci, autentyczne nagrania, no w czasach, kiedy to pierwszy powstał chyba w 78 roku, tak. I tak, 78, pierwszy odcinek Oblicz Śmierci, wyszło chyba z 5 filmów. No i wiecie, jak tam kogoś rozerwało właśnie, albo egzekucje pokazywali, autentyczne egzekucje na krześle elektrycznym, no wtedy to był szok, tak? Dzisiaj to sobie wpisujemy na YouTube samobójstwo, spadł i tam coś, i co, oglądamy, nie? Ale to kiedyś to szok. Chyba się trochę przyzwyczailiśmy i oswoiliśmy z tym, nie? Czy to dobre, czy złe, to już zostawiam każdemu z osobna do rozstrzygnięcia. A na razie niech sobie poleci Faces of Death, piosenka z tego filmu.

liczyłem na jakieś tutaj ciekawe telefony od was, jak sobie wyobrażacie może śmierć, życie po tamtej stronie, a tu tak mało, malizną śmierdzi.

że ja nie rozumiem tradycji, że ja nie wiem, że tradycja to tożsamość i przynależność do czegoś i że ja nie rozumiem, że cywilizacja zepsuła wartości, z którymi chcielibyśmy się utożsamiać, tak? Jakbyś był krawcze wikingiem, pewnie chciałbyś być pochowany rytualnie. Ja jestem wikingiem. No, ale może bardziej byłem.

0: Może dlatego już nie jestem, bo jakoś tak... Co, kurczę, się staram jakoś znaleźć w jakiejś subkulturze czy w jakiejś grupie, to stwierdzam, że nie podobają mi się właśnie przymusy jakieś... No właśnie, co się stało z Etamem? Już Etamie, jak słyszysz, to wracaj. Wiele osób się pyta o ciebie. Naprawdę są słuchacze, którzy lubią słuchać twoich... twojego spokojnego głosu i który czasem się ożywia, jak się wkurwiasz na to państwo. I brakuje nam tutaj ciebie. Weź, kurde, wróć, co? No właśnie, no, nie lubię tradycji, nie lubię niczego, co jest z przymusu. Jestem urodzonym buntownikiem, może nawet bez powodu, ale szanuję to, że są osoby, dla którym to jest potrzebne. Tylko no, ja jestem ja, tak, a ktoś inny to jest ktoś inny, więc jesteśmy różni, kwadratowi i podłużni. Ja nie lubię ani tradycji, ani żadnych norm kulturowych, ani żadnych obowiązujących konwenansów, ani to, że muszę się odkłonić i odbeknąć, żeby podziękować i wyrazić szacunek gospodarzowi. Naprawdę jest to męczące po prostu dla niektórych, nie? Dla tych, którzy cenią sobie bardzo, bardzo, bardzo wolność i niezależność. Opowiedz o budziku? O jakim budziku? O jakim budziku, Anonie? O jakiego budzika ci chodzi? O mojego dyrektora ze szkoły? Budzińskiego? Może? Nie wiem, o co chodzi. O jaki budzik? No właśnie, dobra. Przejdźmy do tego wyjścia z ciała. No właśnie się nie dziwię, że ludzie nie chcą wracać. Jak już mówiłem, doświadczają tych różnych... ciekawych doznań po prostu. Pamiętam mojego wujka na przykład, jak był chory na raka, leżał w szpitalu i dostawał morfinę. Chemia naprawdę potrafi nas zmienić, bo wujas się bardzo zmienił, jego sposób bycia. Zawsze był takim twardo stąpającym po ziemi człowiekiem, a nagle takim racjonalnym, który nigdy nie mówił tam o cudach niewidach, a nagle zaczął opowiadać o swoich snach. O, to już wiem, o co chodzi. To było tak, ciekawe, faktycznie. Dzięki za przypomnienie, bo to jest faktycznie ciekawe. I sam nie wiem, co o tym myśleć. Kiedyś sobie stoimy z matką w pokoju i zaczęliśmy stąd ni zowąd, tak temat zszedł na ojca zmarłego. Tak nie rozmawialiśmy nigdy o nim nie tak często, nie? Żeby to tak co jakiś tam czas tego, tylko tak no co dłuższy czas się takie rozmowy odbywały. I zaczęliśmy sobie o nim rozmawiać. I w chwili, kiedy coś tam wypowiedzieliśmy takiego istotnego, to rozdzwonił się taki budzik, który w ogóle nie dzwonił od wielu, wielu lat. On był zepsuty, myśleliśmy, że on jest zepsuty. Bardzo stary taki budzik, który sobie stał na szafce, który był nieużywany. On w ogóle nie chodził, ten zegarek, żadnej tam baterii, to był taki nakręcany w ogóle. I nagle się rozdzwonił, nie? No to takie dziwne troszeczkę. I właśnie coś tam było o czasie, o tym, że odchodzimy, coś i w tym jakby takim kulminacyjnym momencie ten budzik się włączył, nie? No, moja mama twierdzi, że dzień po śmierci widziała za oknem taką dziwną, jakąś szarą postać, która jakby stała tam przy oknie coś i się strasznie się wystraszyła. No, ja jak zwykle, jako racjonalista, sceptol i tak dalej, to tłumaczę sobie, że budzik po prostu pękła w nim sprężyna w końcu po tych latach, przypadkowo. No przypadek, no jak ktoś w totolotka wygrywa, to co, to też magia, czary, no zdarzyło się. A ta postać szara, to sobie tłumaczę, że to tak z emocji i w półśnie jeszcze po prostu człowiek czasami się budzi. No nie wiem, czy nakręcał. Chyba nie... Aha, no może nakręcił, no tak, nie wiem. Ojciec był kawalarz, on, nie wiem, bo takie, to trochę nie w jego stylu jakieś takie dramatyczne robić rzeczy, żeby budzik włączył akurat coś. To raczej by coś spadło mi na łeb na przykład. albo coś. Nie wiem, no, nie w jego stylu. No, człowiek, który w czasach komunizmu robił tego z gipsu jako plastyk taką figurę Lenina i wsadzał ją na komin i z kuszy se strzelał, którą se kupił za całe zarobione pieniądze. To też fajnie, nie? To tak kupić sobie kuszę za pieniądze wszystkie. No nic, co tu jeszcze jest z tym wychodzeniem z ciała, chciałem powiedzieć. Aha, o wujku. No wujek się zmienił, nagle zaczął opowiadać o snach, jakieś takie dziwne wizje, coś. No bardzo tak, i taki spokojny, jak zawsze był żywiołowy, to taki spokojny, melancholijny, zupełnie jak nie on. I zmierzam do tego, że chemia strasznie nas zmienia, nie? Wpływa na naszą komunikatywność, zmienia odwagę, hamulce, czy większe, czy mniejsze. W ogóle, no, sposób bycia, wszystko. Ale też jest ciekawostka, że niewidomi podczas śmierci klinicznej właśnie odzyskują wzrok, bo mają te wizje na przykład, że są nad ciałem i widzą, tak? No ale słuchajcie, po LSD to też jest tak, że widzimy, jak mamy słaby wzrok, bez okularów słabo co widzimy, po kwasie na przykład widzimy ostro, tak? Wszystko. To kolega mnie ostrzegał, żebym się nie zdziwił, jak już spróbuję, bo ja nie próbowałem, tylko się dowiedziałem, że tak jest. No więc widzicie, no to wszystko chemia, nie? Wszystko chemia. Całe życie to chemia. Ostatnio w Breaking Bad trochę taki morał chciałem może przytoczyć. Ja nie jestem zadowolony z tego odcinka. Blasze się spodobał, fajnie, a ja czuję duży niedosyt. O wielu rzeczach nie powiedziałem, o których mógłbym, no to tam też taki morał może, że życie to chemia, relacje między nami to chemia, nasze potrzeby to chemia, nawet nasze marzenia to jakaś tam chemia mózgu, wszystko chemia. I życie, i śmierć, i narodziny to chemia i wszystko. Nawet to, jak się odnosimy do innych, ma duży związek z chemią, w jakim aktualnie jesteśmy nastroju. Ja na przykład jak się zjaram marihuaną, której mi w sumie trochę brakuje mi tego stanu rozluźnienia takiego, nieczucia, luzu, pobudzonej wyobraźni, to jestem bardziej wierzący. Tak odkryłem. To jest jedna z rzeczy, które mnie też zniechęciły do religii, bo ja dziękuję, jak to jest coś, co mi się nasila po dragach i to wtedy jestem wierzący, to tak nie świadczy za dobrze o wierze. A niektórzy może mają tak właśnie, że mają naturalnie taką chemię w głowie, że są bardziej wierzący niż inni, tak? Więc znowu wszystko chemia. Ale ciekawe jest to odzyskiwanie wzroku. No ale to mówię, to jest projekcja. Wcześniej już mówiłem, że moim zdaniem to jest po prostu wizualizacja, którą tworzy sobie mózg. No trochę taki rendering w głowie, w tym naszym komputerze. Kiedyś z Furakiem, który jest też niewidomy, rozmawialiśmy właśnie o tym, co mu się śni. I on jakoś tak, no nie do końca chyba potrafimy zrozumieć taką osobę, jak ona śni, jak ona widzi we śnie, tak? Bakluegolas zapytuje, czy ktoś wie, czy niewidomi od urodzenia mają sny. No właśnie, to są ciekawe rzeczy. No ale mówię, jak z tym kwasem, no można widzieć po substancji dobrze. Tylko też pytanie, czy to nie jest... Ja myślę, że po kwasie jest trochę, na przykład tak wyobrażam sobie przynajmniej, no dopóki nie spróbuję, to tak mogę trochę jak niewidomy o kolorach, że myślę, że się nakładają na siebie dwa obrazy właśnie wtedy. Ten prawdziwy i ten wykreowany przez nasz mózg. Coś na zasadzie snu, czyli takie jak na Photoshopie mamy warstwy, które się dwie na siebie nakładają. Mają jakiś tam tryb mieszania jeszcze włączony i przenikają się tak jakby, tak? No i to, co uzyskujemy ostatecznie jest jakąś tam fuzją tych dwóch obrazów, tych dwóch widzeń rzeczywistego i tego podrasowanego i tego, który nam podrasowuje ten prawdziwy obraz. No nakłada się to, co nam się zwizualizowało w głowie, tak myślę. A to, co się wizualizuje, to się wizualizuje na podstawie prawdziwego obrazu. Borsuk pisze, Furak mówił, że śni o dotyku i tym, że coś słyszy. No, Ciekawe, ciekawe. Ja odkryłem, że sny są zbyt absurdalne, żebym je traktował serio. Niektóre może są serio, ale może będą bardziej serio, jak potraktujemy je sami bardziej serio. Może moje, nie, może moje są takie groteskowe i głupkowate, bo po prostu tak się nastawiłem. Ale to, że nawet jakby były poważniejsze i coś by mi mówiły, to wcale by nie świadczyło to być może o tym, że to jakaś mistyka się w to wkrada nagle i że mam jakoś super na poważnie brać te przekazy, bo ludzie lubią brać strasznie na poważnie to, co im się przyśni, tak? Naturalne zjawisko w zasadzie, no bo wszystko, co jest dla nas niezbadane, nadnaturalne, nam się wydaje, no to bierzemy to na serio zaraz, tak? No bo to jak jest nie z tego świata, to musi być takie mądre i takie... A to po prostu jakoś tam nasza podświadomość, nasze ukryte myśli, nasze ukryte pragnienia się wizualizują i co? No, jesteśmy w stanie takim stand-by, w którym mamy wyłączone różne zmysły i z racji tego mamy podkręcone inne. Te po prostu widzimy nasz mózg od środka, no. Wizualizuje nam się pewien świat w głowie i obserwujemy sobie go w sposób bardziej mocno wyostrzony, bo mamy wyłączony chwilowo słuch, wzrok i ciało przez paraliż senny na przykład. Światełko w tunelu to właśnie się mówi, że to jest brak tlenu. Spróbujcie sobie czasami, nie wiem, ścisnąć oczy, czy nie oddychać przez dłuższy czas, się tak przydusić trochę. Zrobią wam się też jakieś takie jasne plamy czy coś. Sny mają to do siebie, że z małego, jakiegoś z małej, mało istotnej rzeczy potrafi nagle wybuchnąć fraktal cały różnych... obrazów, halucynacji, to jest takie jakby nasionko, które wrzucamy i ono momentalnie z niego wyrasta roślina, tak? I od tego, jakie będzie to nasionko, zależy, jaka ta roślina będzie. No tak mówiąc obrazowo, nie? Tak zauważyłem, że tak to jest w snach. Jedna głupia myśl potrafi pobudzić cały ciąg wydarzeń. Nagle się wokół tej myśli buduje coś większego, coś bardzo dużego, tak? Więc stąd się też bierze sterowanie snem, nauka sterowania snem, że potrafimy skumać tą prawidłowość, że z małej rzeczy robi się duża i potrafimy już na początku to małe nasionko ukształtować tak, żeby z niego wyrosło to, co chcemy. Trochę tak to postrzegam. Nie traktuję snów jako prorocze, nie doświadczyłem raczej takie rzeczy. Mogę tutaj dla osób wierzących, no nie dla wierzących, dla wszystkich, opowiedzieć też może, bo mówiłem tutaj o różnych wizjach w różnych kulturach, że one są różne, ale pamiętam, że zaciekawiła mnie i spodobała mi się jako taka opowieść, wizja ateisty, chyba to był ateista. Ateista tańczy twista. No opowiadał o tym, co on widział właśnie po śmierci klinicznej. Nie wiem, czy to już nie koloryzował trochę, wiecie. Niektórzy mają takie tendencje do podkoloryzowania sobie tutaj różnych rzeczy. Już tu nie pokażę palcem, kto tutaj z towarzystwa, bo się blacha obrazi. No. Nie, żartuję. No i ten, i co? I opowiadał, że tak, początkowo obudził się w jakimś pomieszczeniu czy coś, chyba tam, gdzie umarł, wyszedł właśnie z ciała. Otworzył się jakiś portal i przyszły do niego postacie, które wydawały się takie fajne i pozytywne, tak, że chodź z nami tutaj, no to on dobra, nie, no umarłem, zabierają mnie i poszedł i wędrował z nim przez jakieś zaświaty gdzieś, po jakieś tunele, ale tak stopniowo zauważał, że stają się dla niego coraz mniej przyjazne i zaczęło go to niepokoić. No i zaczął tam coś się pytać i agresywne się zrobiły te postacie. W końcu okazało się, że nie są chyba tym, za kogo się podawali, jakimiś aniołami, które po niego przyszły czy coś, tylko wręcz naprzeciwko. Zaczął się bać. No i one go wrzuciły potem do jakiejś ciemnej czeluści. Można sobie to wyobrazić jako taką bezkresną czerń. Wyobraźcie sobie taką bezkresną czerń, jakie to straszne musi być... Ale w sumie bezkresna biel też na swój sposób jest straszna trochę, nie? Może nie jest tak straszna, dopóki się jej nie doświadczy, ale wyobraźcie sobie, że jesteście w takiej pustej, ciągnącej się po horyzont płaskiej, czarnej przestrzeni. Tak sobie to wyobrażam teraz. No i on tam stoi i zaczynają się do niego zbliżać jakieś takie cieniste istoty, jakby zbudowane z cienia. I tak się do niego lepią, nie? On tam stara się je odpychać, ale im bardziej je odpycha, tym one się robią bardziej agresywne i zaczynają jego tam pchać. W końcu zaczynają go prawie że rozszarpywać i łamać mu kości wręcz. I no, straszliwa taka trauma, nie? I on tam ostatkiem sił myśli o Jezusie i się rozświetla i rozpadają się te postacie. No i przychodzi Zbawiciel i go tam wyratowywuje. I on taki zapłakany i przeprasza i dziękuje i tak dalej. Dla mnie to jest po prostu wizualizacja, bardzo taka mocna i rzeczywista. No sny też takie potrafią być. Wizualizacja ukrytych jakichś lęków człowieka, lęków tego, no lęka się przed swoimi własnymi grzechami, że będzie rozliczony, ma wyrzuty sumienia, no może wyrzut sumienia też można sobie zwizualizować i tak to trochę jest z tymi wyrzutami sumienia, że im bardziej się z nimi szamoczemy, tym one są bardziej nas atakują, nie? Ja bym to sprytnie zrobił, ja bym po prostu się odwrócił na pięcie i nie zwracał uwagi na te myślokształty, bo tak się chyba to nazywa czasami w tych światach astralnych czy sennych, mówi się właśnie o myślokształtach, czyli takich różnych stworach, które właśnie zmieniają swój wygląd, kształt, dopasowują się do naszych emocji, coś takiego. No wiecie, tam to wśród tych gości z siódmej gęstości to zawsze intencja najważniejsza i nasze myślenie i jak myślisz dobrze, to jest dobrze, a jak źle, to źle. No to co za problem, to trzeba myśleć dobrze i będzie dobrze, no. Dobrze. No właśnie, myślę, że po tym, że to wszystko, my nie umieramy tak od razu, to nie jest tak, że ktoś pstryka przycisk, i nasz mózg od razu się wyłącza jak komputer. Nawet komputer, jak się zastanowić, to tam przez chwilę, mówi się czasami, że żeby całkiem wykasować pamięć czy coś, to trzeba przez 10 sekund, tak, tam ten komputer mieć wyłączony, bo tam to wszystko zanika, napięcia, wszystko wygasa. Tak może być z naszym mózgiem, tylko jeszcze, że nasz mózg jeszcze może przez godzinę nawet, to coś tam jeszcze w nim trwa, tak, resztki naszej świadomości. Kto wie, jak w ogóle osoba niepełnosprawna umysłowo widzi świat. Osoby niepełnosprawne umysłowo często są bardzo takie dobrze nastawione do innych, do świata, rozpromienione, cieszą się w byle czym, tam pokażesz mu szklaną kulkę, to tam no i to też człowiek się taki może robić trochę, kiedy mózg jego umiera i się kurczy jakoś, zapada się to wszystko, niczym wszechświat umierający. A potem myślę, że następuje śmierć ostateczna i śmierć ostateczna to jest, myślę, ten moment, w którym znika w nas wszystko, nasza świadomość, nasze wspomnienia. Słyszałem też takie, no ludzie mają oczywiście różne tutaj wizje, opinie, nie wiemy, zgadujemy trochę. To życie, które nam przelatuje przed oczami, no to słynne zjawisko, że całe życie przeleciało mi przed oczami, tak? Czasami ludzie opisują, że w ogóle podczas tej śmierci klinicznej widzą jakby całe swoje życie, cały film. To jest na swój sposób już właśnie ciekawe, ponieważ wynikałoby, że te nasze wspomnienia, suma naszych doświadczeń i wszystko, co przeżyliśmy, gdzieś tam głęboko w nas zostaje. Może to są takie mechanizmy jak przy optymalizacji tam systemu, że się tam coś zipuje, pakuje, nie? Chowa trochę głębiej, minimalizuje. I tak myślę, że może być z tymi naszymi wspomnieniami. Dlatego ta umiejętność wydobywania tego, można to może przyrównać właśnie do takiego powyciągania z tych ukrytych folderów, rozpakowania tego wszystkiego, tak? Może można się nauczyć tego i być może podczas właśnie umierania czy coś nam to wyłazi wszystko z głowy albo mamy lepszy wgląd po prostu w te rzeczy, ale są tacy, którzy uważają, że ten etap, ten, który przeżywają osoby przy śmierci klinicznej, etap odchodzenia, ten etap, że to jest etap pośredni, jeszcze przed tą prawdziwą śmiercią i że wtedy właśnie nasza świadomość, nasze wspomnienia, doświadczenia, dokonania, wszystko to z głowy jest właśnie wysyłane gdzieś do jakiejś uniwersalnej skarbnicy energii, do jakiegoś pola innego, coś w stylu pola morfogenetycznego, tak, że to po prostu jest tak po prostu zbierane do jednego foldera i wyślij, tak, coś w tym stylu. Może coś takiego jest, no, no, jak mówiłem, to, że w przyrodzie nic nie ginie i zasada zachowania energii, mnie to tak do końca nie przekonuje, że musi zostawać nasza świadomość, bo nasza świadomość nie musi być tworem takim, który ma prawo przetrwać. To może być informacja, która sobie wygasa i niczym dane z pendrive'a, którego wrzucimy do pieca, to po prostu znika, no i tyle. No ale popatrzmy sobie na przykład na nasz wszechświat, tak? Do mnie najbardziej przemawia ta teoria, która mówi o tym, że to jest nieskończona ilość cykli zapadania się i wybuchania, tak? No, to są tacy, którzy też twierdzą, że wszechświat się coraz szybciej rozszerza i że w końcu dojdziemy do takiego momentu, że już wiązania między cząsteczkami, między atomami zaczną po prostu no, się rozpadać i puszczać i zacznie się wszystko dematerializować wokół nas praktycznie. I no, ja myślę, że raczej nie, że raczej się rozszerza coraz wolniej i zacznie się zapadać. Mówi się, że albo, tak? Albo się zacznie po rozszerzaniu zapadać, albo się zacznie w nieskończoność rozszerzać. No i jedna wizja i druga jest dla nas nie... I to mówi się, że to jest jakoś zależne od ilości ciemnej energii we wszechświecie. Nie, przepraszam, ja za głupi jestem na te rzeczy. Ale tak cały czas sobie staram to też jakoś wyobrazić, zamknąć oczy, tak? Przyrównać ten wszechświat do nas samych. No i jesteśmy częścią tego wszechświata. Jesteśmy zbudowani, nie wiem, z gwiezdnego pyłu, nie? I może skoro wszechświat byłby nieskończony wtedy, takie oddechy wszechświata, jeden oddech trwa miliardy lat, nie? My sobie oddychamy, nasz oddech ile trwa? No tam sekunda, dwie, a tutaj miliardy lat, bo my jesteśmy malutcy, a on wielki. I co? I też może w nieskończoność żyjemy, ale to, nie wiem, bardziej jakoś tak przemawia do mnie ta wizja, że natura, że przypadek, znaczy przypadek. Mówi się o przypadku, tak? Człowiek, że jak to człowiek przez przypadek powstał? No nie przez przypadek, no to jest, można to porównać do wspinania się na górę, stopniowe wspinanie się i to nie jest, że jak zrobimy zły krok, to spadamy na sam dół od razu, tylko się dalej, no troszkę w dół i znowu się wspinamy. Nieważne, no w każdym razie... No ale mówi się, że koniec wszechświata dopiero za 50 miliardów lat. To jeszcze mamy trochę czasu, ale też to wszystko takie abstrakcyjne jest, tak? Tak mało wiemy. Być może jesteśmy dalej z wiedzą w takiej czarnej dziurze, dupie u Murzyna. I nie różnimy się praktycznie nic od człowieka, który żył w średniowieczu, był ciemniakiem, który ziemniaki wykopywał i ten, jak u Monty Pythona, biegał w obsranych rajtkach i tam zbierał gnój, nie? No i niewiele więcej wiemy w skali kosmicznej, że nie, nam się tylko tak wydaje, że już tak dużo wiemy, a tak naprawdę bardzo mało wiemy. I z tym czas, no mówi się, że czas w ogóle nie ma czegoś takiego jak czas. Czas to jest pojęcie względne, tak? My sobie odczuwamy ten czas, a dla innego stworzenia czas jest zupełnie czym innym. I te 50 miliardów lat to może być dla ciebie, słuchaczu, słuchaczko, już jutro w sumie. Już tak jadę ostro teraz filozoficznie, ale może tak, bo może na przykład już za chwilę to będzie dla ciebie, bo... jutro umrzesz na przykład i odrodzisz się momentalnie jako istota żyjąca w zupełnie innej części wszechświata, Na przykład taka, która dojrzewa, dorasta w jeden dzień i to będzie akurat ten czas, kiedy wszechświat umiera, dogorywa i wszystko się resetuje. Ja myślę, że natura ma w sobie takie zabezpieczenia różne, ciekawe i wszystko, natura zdaje się być zabezpieczona nawet przed nami, tak? W jakiś tam sposób. No, wystarczy, że okaże się, że faktycznie jest jakaś Gaja czy coś, która postanowi się pozbyć tych tu pasożytów, tych ziemniaszków, które ją oblazły, bo dojdzie do wniosku, że to za dużo sobie pozwalają i parę większych kataklizmów i nas nie ma. Wystarczy, że niebo się zasłoni na jakiś czas pyłem i słońce nie będzie dochodziło i wszyscy wyzdychamy, wszystko wyginie. No... I może się obudzisz jako taka istota, której mózg pracuje na przykład milion razy szybciej i ogarniesz w ułamek sekundy cały ten wszechświat. Różnie może być, nie? I dojdziesz do wniosku, że coś po śmierci jest i będziesz wiedział dokładnie, co jest. I to wcale nie będzie żadne czary-mary, tylko jakaś zasada zachowania świadomości opisywana w książkach. Do szkoły, w której będziesz chodził jako ta istota na innej planecie, będą normalnie opisywali, kiedy umieramy, nasza świadomość przenosi się do pola świadomościowego, z którego to z kolei wędruje. Krawiec, uważaj, nie śpi. No, i tak może też być. Widziałem, że tu się Kunrad pojawiał w międzyczasie, tak liczyłem, że może zadzwoni i powie, jaki on ma stosunek do śmierci. Jaka jest wizja Kunrada 44? No może jeszcze drętnie. A propos, bo tu takie zarzuty się ostatnio pojawiały, że ja jestem kunradystą dla zabawy, dla śmichu. Okej, mamy dwie opcje. Dla śmichu i na poważnie, tak? I którą wybieramy. No właśnie, czy musimy którąś wybierać? Wiele razy podczas tu naszych dyskusji obalaliśmy już takie czarno-białe widzenie świata, tandetne, zero-jedynkowe i nie może być tak, że trochę dla śmiechu, a trochę na poważnie, na przykład, tak coś pomiędzy, trochę tego, trochę tego. Uskuteczniajmy może tutaj nasze to szersze widzenie świata nocno-radiowe, też w tym przypadku. No dobra, ja się powoli z wami będę tutaj żegnał, ale tak ateistycznie, nie ręką, tylko nogą. No i co, jesteście przygotowani na śmierć? Czy pomogła wam w tym może ta audycja, a może wam religia w tym pomaga po prostu i dlatego wierzycie, bo bez tego to byście się źle czuli? Albo może filozofia wam w tym pomaga, co? Tu jakieś platońskie były myśli, wcześniej widziałem. Człowiek umiera albo nie umiera. To jest dopiero czarno-białe widzenie świata. O, właśnie, no, to tak. Właśnie, może coś pośredniego. To jest trochę już cięższe do wyobrażenia sobie, a no nie drogi, bo no, mówi się, że nie można być trochę w ciąży i też, czy można być trochę martwym, a trochę żywym. Kiepska audycja. Zero sensownych słuchaczy. No mało dzisiaj słuchaczy zadzwoniło ogólnie. Myślałem, że jakaś debata tu będzie o życiu, o śmierci, a was to nic nie interesuje, tylko nażreć się i śmieszne koty se pooglądać. No proszę bardzo. Rozczarowaliście mnie po prostu. Myślałem, że zadzwoni ją tutaj z jakimiś filozoficznymi myślami, a co ja, samo jeden, to co ja, wiejski głupek, mogę wam tutaj opowiedzieć. Powiedziałem, co wiedziałem, no i chyba tyle będzie, no. Mówi się też o... Wcześniej mówiłem, że do Hindusa przychodzi gość w garniturze z księgą Akaszy pod pachą. No a to też ciekawe zagadnienie, nie? Że jest taka księga, w której jest cała informacja wszechświata w ogóle zawarta. I gdybyśmy faktycznie po śmierci dostawali dostęp do takiej wiedzy, pomyślcie, jak to musiałoby zmieniać nasze w ogóle, naszą percepcję, w ogóle nas samych. To straszne, ja nie wiem, czy bym chciał, mi głowa wybuchła. Nie wiem, czy bym chciał wiedzieć wszystko, czy wy byście chcieli. W ogóle też wielokrotnie było o tym, że i też znalazłem tutaj jakieś bratnie dusze, że nie wszyscy z was chcieliby, aby po śmierci coś było. I ja to doskonale rozumiem, ponieważ sam bym chyba nie chciał. Chyba. Ale to jest może takie widzenie, bo nie wiem, jak fajnie może być po tej śmierci, tak? A i dlatego bym nie chciał. Ale jakaś taka kusząca jest po prostu ta wizja, że w końcu jest święty spokój, tak? Że nie ma żadnego rozliczania, żadnego gmerania w brudach, chwalenia mnie za coś tam. Czy może często niektórzy, nie mówię, że ja, ale ktoś może nie chcieć na przykład się spotykać ze swoimi zmarłymi, z którymi nie miał dobrego kontaktu, czy coś. No masa jest takich czynników, które sprawiają, że nie dla każdego to musi być jakaś super fajna wizja, że umieramy i gdzieś tam przy tronie Pana Boga, a już dziewice, że dostajemy jakieś 44, przepraszam, tu Kunrada. 44 dziewice, no to to jest w ogóle jakieś barbarzyństwo, nie? Czemu miałbym ruchać w tych zaświatach tylko te dziewice i jakaś taka nagroda, że niewolnicę mam do ruchania, no to takie jakieś na swój sposób fajne, no ale to też niekoniecznie jakaś moja droga, nie? Że te dziewice, co i haremik tam mam prowadzić, co? A eunucha do pilnowania dostanę gratis, czy co? No i chciałoby się trochę spokoju może, poza tym życie przez wieczność. Kurczę, mówi się, często się przedstawia wampiry tutaj na Ziemi jako istoty, które straszliwie cierpią, że muszą tak przez te wieki żyć, tak? Tutaj są zmęczone tym. No to czy nasza, nawet ta czysta świadomość się nie męczy tym, że żyje przez te potem w nieskończoność? W nieskończoność? Chcielibyście żyć w nieskończoność? To nie jest nudne przypadkiem żyć w nieskończoność? Przecież nawet najciekawsze miejsce, nie wiem, jakoś chrześcijanie, pytałem kiedyś o to, to jakoś tak strasznie to płytko opisują, że obyś krowiec zobaczył, jak tam fajnie i to byś też chciał tam żyć w nieskończoność. A się spytałem, a co tam takiego fajnego? No, można jeść i bawić się w nieskończoność. No, nie, ja się nudzę po imprezie, która trwa 2 dni, już jestem wykończony i muszę odsypiać czy coś, no to już mnie, w ogóle mnie teraz imprezy już tak nie bawią za bardzo, a tam mam co jeść i siedzieć, zatem co to jakaś Walhalla jest? Pojawił się Konrad i pisze, że fajna nagroda te 44 dziewice, no. Może ty byś obiecał, Kunradzie, coś takiego ludziom wiernym, to by wtedy było więcej wyznawców, że dziewice 44. Słuchaj, ty możesz powiedzieć, że wszystkiego 44 każdy dostanie. 44 dziewice, 44 konsole PlayStation, 44 smażone pyszne kurczaczki i 44 luksusowe samochody. Witamy, Kunrada!
1: Aloha, aloha krawcze, aloha... Nocni słuchacze, witam was, Jezus Kunrad. Jezus Welkunrad. Jezus Welkunrad.
0: Welkunrad. No właśnie, tak liczyłem trochę, bo czuję, że coś ciekawego powiesz o swojej wizji zaświatów czy coś, a może wręcz przeciwko, może mnie rozczarujesz i powiesz, że twoje widzenie jest takie bardzo przyziemne i nie ma nic w ogóle po śmierci.
1: No, ja niestety nie będę się wypowiadać na temat tego, co powiedziałeś wcześniej w audycji, bo dopiero przyszedłem z biblioteki publicznej tutaj angielskiej, gdzie starałem się podpiąć do broadband internet, do internetu, żeby szukać tam, update'ować oprogramowanie, szukać mieszkania, bo muszę się przenieść. Także nie wiem, o czym mówiłeś, więc bardzo chętnie, ale zauważyłem, że jest ciekawy temat audycji, jakby dla mnie, więc postanowiłem się połączyć, ale nie wiem, jakie jest główne twoje tutaj przesłanie, więc mógłbym faktycznie powiedzieć, co ja myślę o śmierci w tej mojej doktrynie Kunrada, w doktrynie religijnej.
0: No tak bardzo ogólnie wiesz o śmierci wielowątkowo, jak to zwykle w moich audycjach starałem się różne aspekty tutaj się nad nimi zastanawiać, no i było trochę o śmierci klinicznej, o śmierci wszechświata, o śmierci komórkowej, ta apoptoza, różne takie rzeczy, też różne wizje śmierci w różnych kulturach i zwyczaje pogrzebowe w różnych kulturach, tak bardzo ogólnie, więc możesz od której chcesz strony do tego podejść.
1: No ja też właściwie, kiedy zauważyłem ten temat, jest miło, zostałem zaskoczony, zdziwiony, ponieważ ja sam ostatnio zajmuję się, interesuję się śmiercią, rozważam te tematy i na przykład rozważam, żeby zostać celebransem. Tak jest, tak. Właśnie, żeby się zatrudnić, bo mam do wyboru, albo powrócę do zawodu lekarza, albo spróbuję się wytrenować, wyszkolić w komputerach, bo też ponoć potrzebują różnych pracowników do komputerów, albo ostatnio mi wpadł taki pomysł, że bo po prostu muszę, ponieważ nikt mnie nie sponsoruje jako zbawiciela, to muszę znaleźć jakieś źródło dochodów, jako, żeby móc uprawiać
0: zbawicielstwo.
1: Działalność zbawiciela, tak? No więc wpadłem na to, że jest takie coś, gdzie mogę właściwie pracować jako zbawiciel i jeszcze z tego się utrzymywać. I to wpadłem na to, że mogę udzielać jakichś ślubów, ale ponieważ to jest niemodne, żeby tam, no katolicy mają swoich kapłanów do udzielania ślubów, a ateiści być może nie chcieliby pobierać się, chociaż mają, ale to mają jakieś ateistyczne, być może nie byliby szczęśliwi, żeby im ślub udzielał akurat Jezus, Zbawiciel, ale pomyślałem, że taką ceremonią byłby właśnie pogrzeb, no bo nawet ponoć ateiści głupio by się czuli, zmarli, gdyby ich po prostu wrzucono do doła, no to jest kubka biomasy, materii organicznej, Boga nie ma, duszy nie ma, po prostu wrzućmy tego ateistę do dołka i zasypmy. Oni też chcą mieć jakieś cele, ceremonie, żeby ich, być może tu byłby dla mnie rynek. Także zobaczyłem nawet taki film dokumentalny w brytyjskiej telewizji, gdzie tutaj wykładają bardzo duże pieniądze na pogrzebowe ceremonie, jakieś niesamowite. Pokazali w jednym zakładzie pogrzebowym trumnę za 40 tysięcy funtów. No to pomyślałem sobie, może tam jest jakaś nisza w tym rynku pogrzebowym i dla mnie się zacznę ogłaszać, że Jezus Zbawiciel udziela pogrzebów i być może mógłbym być sobą, czyli zbawicielem, a jednocześnie jakoś zarobkować na te dalsze moje nadawania. W każdym razie zastanawiałem się...
0: Ja bym to skomentował szybko. Wydaje mi się, że nie jest to głupi pomysł, nawet całkiem niezły, bo zgadzam się z tym, co mówisz, że nawet ateista często, mimo że nie chce tego księdza, mimo że jest niewierzący, to on pragnie jakiejś takiej celebracji i nawet takiego lekko mistycznego tutaj klimaciku, żeby to, no wiesz, nie było takie suche, nie? Tylko nie wiem, czy dobrym pomysłem jest, abyś się reklamował jako właśnie, że jesteś zbawicielem. Możesz po prostu się przedstawić jako Kunrad, tak po prostu, który nie chce nikogo zbawiać, tylko chce kogoś pożegnać.
1: Ale do tego zmierzam.
0: I odprawić na tamten świat, a z tymi ślubami też mogłoby to wypalić.
1: Nie Kunrad, bo Kunrad to by udzielał pogrzebów czy ślubów buddystom, czy wyznawcom mojej religii, buddystom i tak dalej, tylko Jezus, właśnie to imię Jezus tu jest kluczowe, że no pochowaliśmy wczoraj moją mamę, pochowaliśmy wczoraj mojego tatę. No jak było? No było ciekawie. Jezus przemawiał nad grobem mojej matki, czy tam ojca, czy kogoś tam bliskiego. W ten sposób by ludzie mówili, że to jest, sam Jezus przemawiał na grobie, na pogrzebie mojej matki, ojca, czy dziadka, tak?
0: To bardziej cię potraktują jako taką, wiesz, jako

0: teraz w Brytanii, tak, takie pogrzeby. A o pogrzebach, część ze słuchaczy Nocnego Radia jest z USA, to też ci mogą powiedzieć o pogrzebach w USA, jakie tam się jaja robią. To byś autentycznie kojarzyło ci się z parodią, naprawdę. Na przykład tutaj wynajęli kucyka, żeby sobie zażyczyli, żeby kucyk był, dwupiętrowy autobus na pogrzeb, żeby też był, po prostu różne dziwacze, na przykład cały ciąg białych limuzyn Rolls Royce'a, oczywiście kwiaty za 7 tysięcy funtów, jakieś cuda, wianki, potem była impreza, na której tańczyli w ogóle, także słuchaj, jeżeli ty byś kojarzył to, bo to parodia i tak, człowieku, to co ludzie wyrabiają teraz na pogrzebach, nie wiem czy w Polsce, ale poza Polską, to naprawdę pojawienie się Jezu Antychrysta, który mówi, że jest Zbawicielem i odsyła tą duszę zmarłego w jak zaświaty, to naprawdę by się nie kojarzyło z parodią. Mm-hmm.
1: Ale myślę, że to jest zbyt taka wąska nisza. Gdybyś na przykład zrobił pogrzeby na pogańską modłę, na przykład, to byś znalazł pewnie dużo więcej zainteresowanych by było.
0: To wtedy Kundrat, to faktycznie. Tylko, że Jezus, bo wiesz, że jestem taki, wiesz, trójcą w trzech osobach, prawda? Jezus, Kundrat i tak dalej. W każdym razie to w zależności od tego, kto by sobie życzył, to raz mógłby być Kundrat i tam mógłbym wspominać bardziej jakieś solarne cykle życia, no cykle przyrody. A jako Jezus Antychrystos bym występował dla na przykład albo chrześcijan o luźnych związkach z różnymi tam chrześcijanymi religiami, być może katolicy nawet by się skusili.
1: No, chyba nie.
0: Albo, nie wiem, ale nie mów nigdy, no, nigdy, prawda?
1: No ale wiesz, no szanse są dosyć tutaj
0: małe. Zgadza się, ale nie można powiedzieć, że szanse są zerowe. Skoro katolickie nasze Polki wychodzą za muslimów, za Żydów i wszystkich innych, wyjeżdżają z Polski, prawda? No to można sobie puścić wozy fantazji i raz na jakiś czas jakiś katolik
1: by... Wiesz, przy komercyjnym nastawieniu lepiej się skoncentrować na tym, co ma szanse duże na powodzenie i tak dalej, a nie jakaś taka super nisza, że szansa jak wygranie w Totolotka, że się znajdzie jakiś dziwny katolik, który pomimo tego, że go odrzucają inni zbawiciele oprócz Jezusa, to się jednak zdecyduje, to bez sensu trochę. Ale dobra, słuchaj, zmieńmy temat i przejdźmy bardziej do samej śmierci.
0: Mm-hmm. Poczekaj, właśnie dokończmy ten temat, bo mi przerwałeś niepotrzebnie chyba, bo ja tylko podałem przykład, że a może nawet się chrześcijanizm i nie wiemy, to jest niesprawdzalne, dopóki to nie sprawdzę sam, to nie przekonam się, ale chcę powiedzieć tak, że na przykład nie chcę powiedzieć ty, czy byś sobie zażyczył mnie, Jezu Antychrysta na swoim pogrzebie, ale powiedzmy, pośród słuchaczy Nocnego Radia jest całkiem spora grupa ludzi, którzy wręcz gardzą katolickim kościołem. Nie to, że odeszli, gardzą. Tak? W związku z tym mam pytanie do was, słuchacze. Jeżeli ty umrzesz, tak? Kto i jak miałby twoje ciało pochować na wieki? Tak? Czy jeżeli gardzisz w Polsce katolickim kościołem, zerwałeś związki, no to nie będzie to ksiądz katolicki. Więc kto? Jak? To jest pytanie... nad którym się wy jeszcze wielu z was nie zastanawia. Ale ja 44 ukończyłem już jakiś czas temu, zbliżam się do 50. Wielu z was też zauważa upływ czasu i powolutku te myśli się będą częściej pojawiać. I niestety było tak, że nawet ponoć słyszałem, że nawet za czasów komuny to nawet członkowie PZPR byli chowani przez księdza gdzieś tam, bo to tradycja tak dalej. Ale to jest poważne. Dlaczego mamy kontynuować tą tradycję pogrzebową, z którą nijak się nie identyfikujemy, tak? Także to jest, chciałem powiedzieć, że przemyślcie to, ja absolutnie nie żartuję. A wracając do tych moich pochówków, to właśnie pytanie, które mi się nasunęło, to, że jestem ja, jest trumna, jest grupa iluś kilkudziesięciu, kilkuset ludzi bliskich i teraz co ja mam powiedzieć, prawda? Więc teraz możemy przejść do tego właśnie tematu śmierci, jak ja to widzę i mogę powiedzieć ogólne takie, wiesz, banały, ogólne, no był człowiekiem tam dobrym, wielu go lubiło i tak dalej, albo rozważam, żeby właśnie powiedzieć taką nową wizję ludzkości, nową wizję religijną życia i śmierci.

0: właśnie zaakcentowanie tego, ja na przykład wierzę w reinkarnację. To, ten temat w Polsce jest bardzo słabo znany. Więc można powiedzieć o cyklach życia, cyklach wcielania się, że o, w polskiej kulturze jest takie powiedzenie, o, raz się żyje. A ja nagle pojawiam się na pogrzebie jednego ze znajomych i mówię, nie żyjemy tylko raz, żyjemy powielokroć. I oto żegnamy zmarłego duszę tutaj nam jakiegoś X, Y, Z i odsyłamy ją w zaświaty, bo wiemy i życzymy jej dobrej podróży, bo wiemy, że ta dusza powróci do nas tu w innym ciele, w innym wcieleniu za jakiś czas. Wow. Ciekawa, jaka byłaby reakcja tych ludzi. Bo niestety moja wizja jest taka, że śmierć... Ja w ogóle kompletnie nie rozumiem tej katolickiej kultury. Z jednej strony katolicy, chrześcijanie, wyznawcy Jezu Chrysta, bogów z Biblii, twierdzą, że idziemy do raju po śmierci. Wystarczy być dobrym, wystarczy przyjąć od kapłana sakrament namaszczenia, pojednania i tak dalej. I idziemy do raju i szczęśliwość jest wieczna. A z drugiej strony panicznie się boją tego. A jak ktoś umrze i odejdzie do Boga, do raju, to płaczą, żałobę mają, miesiącami. Zwróć uwagę, Jarosław Kaczyński, jego brat, nie ojciec, nie matka, nie żona, nie dziecko, tylko brat, dorosły człowiek, brat, zmarł i Kaczyński do dzisiaj nosi żałobę. Zbliżamy się do kolejnej rocznicy 10 kwietnia. I Jarosław Kaczyński będzie rozpaczał, straszliwie rozpaczał po śmierci brata. Jak, skoro jego brat jest szczęśliwy w raju u Pana Jezusa i Matki Boskiej Maryi, no to się kupy nie trzyma. To jest zupełnie logicznie niespójne, to polska mentalność związana z procesami umierania i śmierci.
1: Wychodzi na to, że pewnie... duży odsetek ludzi tak faktycznie to nie wierzy w te zaświaty, że ich zmarły jest teraz w jakimś super fajnym i szczęśliwym miejscu, tylko to tak, wiesz, rżną głupa, brzydko mówiąc, bo gdyby faktycznie wierzyli w to, to by się autentycznie cieszyli, no, że wiesz. Że...
0: Dzisiaj po południu patrzyłem na BBC, na telewizję BBC i oni powiedzieli, że odkryto groby na północnej Anglii z czasów średniowiecza, kiedy tu już było chrześcijaństwo, chrystianizm, katolicyzm był tu już zaprowadzony, o ile wcześniej nawet niż w Polsce. I powiedzieli, że odkryto w północnej Anglii groby z czasów średniowiecza, z którymi były rozczłonkowane. Po prostu oni to interpretują tak, że w owych czasach angielscy katolicy bali się, że ci zmarli by powstali z grobu i jak jakieś takie zombie straszyli by, nękali tych żywych. W związku z tym na wszelki wypadek, jak chowali kogoś do grobu, to obcinali nogi, ręce, żeby nie mógł powstać z grobu. Autentycznie sprawdźcie sobie, na Google BBC to podawała, więc oni się zastanawiają tak w tym BBC, no moment, ale w średniowieczu to już było chrześcijaństwo, to jak oni mogli wierzyć, że jakieś zombie powstają? Pamiętasz taki teledysk do piosenki Michaela Jacksona Thriller? Właśnie tam się odsuwały kamienie grobowe i wychodziły jakieś mary, czary, jakieś potwory, znaczy nie potwory, no zombie takie, ciała zmarłych z grobów i tańczyły z tym Michaelem Jacksonem. No więc w ten sposób prawdopodobnie w katolickiej Anglii w średniowieczu mimo to wierzyli, więc potwierdzają się wykopaliska w Anglii, potwierdzają twoje słowa, Krawiec, że ta wiara jest tylko jakby na pokaz od niedzieli, od kościoła, a różne pogańskie jakieś kulty wierzenia w dziady. Zwróć uwagę, Mickiewicz napisał dziady w średniowieczu, tylko w 1832 roku o pogańskich elementach gdzieś tam na Litwie, gdzie po prostu przynoszono na groby jakieś tam, nie wiem, jadło dla dusz zmarłych. Czyli to są mimo wieków trwania chrześcijaństwa i katolicyzmu w Europie, nadal przechowały się te pradawne pogańskie wierzenia w życie pośmiertne tu i teraz, a nie gdzieś w niebie albo gdzieś w piekle.
1: Wielu w ogóle chrześcijan do dzisiaj chyba wierzy w coś podobnego jak z tymi wychodzącymi z grobów, ponieważ zakłada się, że nastąpi czas rozliczenia, że pojawi się znowu Jezus, apokalipsa i tak dalej, Bóg się objawi, zacznie i powskrzesza ludzi. I niektórzy, jak to chrześcijanie, czy katolicy, czy inni protestanci, czy prawosławni, inni chrześcijanie, podchodzą do tego tak, że niektórzy z nich, że trzeba te zwłoki tu zostawić na ziemi, żeby było co wskrzeszać, że to nie można ich spalić, czy tam coś. Naprawdę, tak się podchodzi, czyli to jest pokrewne trochę temu wyobrażeniu, że ktoś wstaje z grobu, nie?
0: Tak, ale to zastanawiając się właśnie nad sprawami życia i śmierci, jako twórca własnej religii, ja też doszedłem do wniosku jako antychristos, że ta cała narracja o śmierci, zbawieniu i wskrzeszaniu u katolików, u chrystianów jest bez sensu i sprzeczna, nielogiczna, bo jeżeli by było tak, że przyjdzie Zbawiciel Jezus Chrystus i powskrzesza ludzi żywych tam, jakoś się rozliczy, a zmarłych powskrzesza do życia wiecznego, no to by, gdyby to była prawda, gdyby ufać i wierzyć katolikom i kościołowi, no to by logicznie wynikało, że trzeba by jakoś umierać młodo. No bo po co żyć jako 70, 80, 90-letni dziadek albo babcia przez wieki? To lepiej umrzeć młodo, gdzieś tak najlepiej koło 20, 30, 40, na pewno przed 50. I wtedy jak przyjdzie Pan Jezus i wskrzesi mnie ze zmarłych, no to będę jeszcze młody i taki energiczny, żwawy, a nie taki słabej postury dziadzio czy babunia jakaś taka, no bez zębów i tak dalej.
1: Ale ty pogłębiasz tą wizję taką prymitywną, wiesz, tą taką bardzo prostą dla ludzi prostolinijnych właśnie i ty ją jeszcze pogłębiasz, no i chcesz wykazać, jak rozumiem to, że ona się troszkę kupy nie trzyma. To jest takie średniowieczne cały czas wyobrażenie, tak? Bo słuchaj, jak założymy sobie, że Bóg to jest jakaś mega istota, która nas wyprzedza o miliardy lat w rozwoju czy coś, to on sobie może nas wskrzesić takich, jakim byliśmy za młodu, może nas odmłodzić, może nas wskrzesić z energii, która z naszej, nie wiem, duszy samej, z jakiegoś wzorca gdzieś zapisanego w jakiejś wirtualnej rzeczywistości mistycznej. Wszystko może zrobić, tak? I nie musi mieć podpisanego grobu i tam tu żył krawiec i go tam wyciągnąć czy coś. No my tak cały czas tego Boga w ten prymitywny sposób czasami sobie wyobrażamy na podobieństwo nasze własne, że on musi tu wyciągnąć z grobu, że on musi mieć podpisane, a jak on nie będzie wiedział. I popatrz na muzułmanów. Oni to jeszcze bardziej w to brną, bo można pić jak Allah nie widzi, jak pod dachem stoisz, no to już w ogóle takie zrobienie z tego Boga takiego, wiesz, jakiegoś czarnoksiężnika, który jest czasem mądry, a czasem głupkowaty. Można go w trąbę zrobić, nie? Też.
0: No podobnie w judaizmie. Judaizm to prawie do perfekcji opanował oszukiwanie Pana Boga. No. Pan Bóg nakazał im, że nie pójdziesz tu do nieba, nie będziesz zbawiony, jak nie będziesz całe życie chodził w czapeczce na głowie, jako tam na... No to co? No to niektórzy ortodoksyjni Żydzi faktycznie chodzą z czapami do sporych, ale cała reszta opanowała do perfekcji obcinanie tej czapeczki do takiego malutkiego kółeczka, że tam kładą na czubku głowy, no i się liczy, że ma czapkę na głowie. No wiesz, ale wiesz, na zewnątrz jeszcze prawie innego, jest to niezauważalne. Ale obcinają. Przed Bogiem się mogą wytłumaczyć, no jak to, Panie Boże, przecież powinieneś mnie zbawić, bo tu sobie przypiąłem do włosów taki kawałek materiału, no. Więc oni to, albo tam gdzieś słyszałem jeden z takich Żydów, który tych wszystkich faryzeuszy, tych krytykował, no to mówi, że tam gdzieś tam rano wstać, ileś kroków nie można zrobić, jakieś takie dziwaczne przepisy. W każdym razie to, co ty mówiłeś, to ja bym ci skontrował. Otóż nie, bo właśnie na tym się to zasadza, ta wiara. Dlaczego mamy być wierni Bogu Ojcu, Jezu Chrystowi, Synowi Jego i tak dalej? Dlatego, że nas wskrzesi. A jeżeli ty byś mówił to, że no tak, ale on może wskrzesić jakieś tam inne ciało i tak, no to znaczy, że to kim jesteśmy my. To znaczy, że jak przyjdzie Jezus Chrystus kiedyś, to wskrzesi kogo innego, to nie będę ja.
1: Nie. Chodziło o co innego, że może mnie wskrzesić z samego jakiegoś wzorca duszy mojej na przykład. No, że niepotrzebne nie jest nam nawet to ciało, że, tak? Ale to będę ja.
0: No właśnie, nie, właśnie o to chodzi, że obietnice były, że będzie życie wieczne, kto we mnie uwierzy, będzie miał życie na wieki i tak dalej, więc to są konkretne. To tak jakbyś na przykład podpisywał umowę na zakup samochodu, albo nowego, albo w jakimś tam second hand używane samochody i podpisujesz i ktoś ci mówi, że ja ci tu gwarantuję, że ten samochód jak kupisz, zapłacisz tyle, to będziesz ten samochód będzie miał życie wieczne, w nawiasie 15 lat powinien jeździć bez remontu silnika, tak? Po czym wyjeżdżasz, przejeżdżasz, po 2 miesiącach jedziecie z rodziną na wakacje i awaria nie do naprawy, musisz wynajmować inny samochód. No to oczywiście jest to oszustwo i nie kupujesz, skarżysz takiego, domagasz się odszkodowania. W związku z tym, jeżeli przyszedł w czasach początku ery, jak to się mówi, naszej ery, czyli po Jezusie, pojawiał się Jezus i złożył obietnicę swoim wyznawcom, prawda, że rzućcie ten judaizm, przejdźcie teraz mnie, tutaj nowe prawo macie tak i tak, no to powinien wywiązać się z obowiązań, tak? Obiecuje życie wieczne, proszę bardzo, życie wieczne tego tam Szymona, Piotra, tam jakiegoś Marka tam nie było, Andrzeja, synów Zebedeuszowych i tak dalej. Maryi swojej, nie, a znowu Maryi, nie, no ludzie kochani, no tych wszystkich tam jego wyznawców, tak? O, świętego Pawła, Szymona, pierwszego męczennika. To nie, to jest konkretna obietnica, tak? Zwróć uwagę, scena w Biblii, kiedy Jezus po śmierci wraca i jest niewierny Tomasz tak zwany. On mówi, nie, to jest niemożliwe, żeby tutaj w tym swoim ciele powstał z martwych i żył znowu. A ten mówi, nie, tu to wsadź w ranę moją palec, sam się przekonaj. To miał być ten dla katolików, chrześcijan ostateczny dowód, że to nie jest przenośnia, to żywe ciało. Patrz, nawet Pan Jezus miał przebite gwoździem dłoń, rękę i tam dziura jest nawet. To jest to samo ciało, dokładnie. I tu pojawia się problem. No to jeżeli, no nie wiem, zmarł nam jakiś dziadek po 80, 90, to teraz mamy dylemat. Czy ja mam teraz umrzeć, rzucić się gdzieś pod pociąg albo pójść na, najlepiej pójść na krzyżową wojnę, prawda? W dobrej sprawie, niech mnie niewierni jacyś zabiją, to wtedy umrę młodo, prawda? Ale nie popełnię samobójstwa, które ponoć jest grzechem według katolików. W związku z tym moje młode ciało będzie czekało na to wskrzeszenie i super, bo jak przyjdzie Pan Jezus, to wskrzesi to młode ciało i da mi życie wieczne. Będę młodym, żwawym młodzieniaszkiem na wieki. Ale problem jest w tym, że ja przeszedłem edukację chrześcijańską, katolicką. Ja nic nie pamiętam, jak to ma być. To są takie ogólne obietnice wskrzeszenia, ale kogo? Którego ciała? Czy Pan Jezus będzie wskrzeszał dzieci zmarłe i staruszków? Wiesz, czy będzie jakiś umowny jeden wiek? Pamiętasz, jak teraz są wiek na przykład przejścia na emeryturę? Czy jest w niebie jakiś wiek wskrzeszalny, nie wiek emerytalny, tylko wiek wskrzeszalny, że przyjdzie Pan Jezus i wszystkich wskrzesi na przykład, żeby mieli 20 lat? Tak? Nie więcej, nie mniej, nie więcej. Tak, albo 25 w sam raz. Nie wiem. To po prostu Kościół... Ale dlaczego ja mówię nie wiem? Kościół nie wie. Przecież tu na ziemi przez ile? 33 lata żył, działał, nauczał Jezus, Syn Boga, zwany Chrystem. Tak? I zapomniał przekazać, jak to będzie? Nikt nic nie wie? Papież nie wie? Były objawienia fatymskie? Jak to? Więc po prostu jedynym logicznym, racjonalnym wytłumaczeniem tego wszystkiego, że to jest nieprawda, że to są wymysły kościelne, oni sami nie wiedzą, jak to jest i dlaczego nie wiedzą, bo to nie będzie. I według mnie o wiele lepszym wytłumaczeniem jest tłumaczenie poprzez reinkarnację. Że nie będzie wskrzeszania z martwych. Wierzysz, Krawiec, że istnieje reinkarnacja? Masz taką tendencję, żeby w to uwierzyć?
1: Kiedyś miałem, a teraz już mnie w ogóle troszeczkę tak przysypiam. Powiem ci szczerze, że trochę się zmuszam do takich dyskusji i rozmów i czuję się tak, jakbym przez na przykład 20 minut słuchał monologu osoby, która się zastanawia tak na serio, czy Gandalf mógł wielkie orły wezwać, skoro mógł ćmę tak. poprosić, żeby tak. go uratować, żeby wezwała orły i go uwolniły z rąk Sarumana, który mógł rzucić fireballem, ale Gandalf miał różdżkę gromów. I wydaje mi się, że gdyby orkowie użyli mocy orkowie, dajesz takie rozmowy, nie? O rozstępywaniu, czy tam Garadiella, czy tam ta Eowyna mogła wody rozstąpić. No dla mnie to jest abstrakcja po prostu i słuchanie przez dłuższy czas, jak ktoś mi o takich rzeczach na serio opowiada i zastanawia się i rozkminia to, to jest, dziwnie się czuję po prostu troszeczkę, więc znaczy, ciężko ja może, mi powiedzieć. Nie wierzę. Wierzę, że po śmierci nasz mózg obumiera, znika informacja w naszej głowie, że ja jestem, znika świadomość i rozkładamy się. I bardzo dobrze. I nie wierzę w znaczy... Pana Boga i nie wierzę w aniołki i w gadającego osła Belama, Balama. I nie wierzę w Adama i Ewę i węża i w krasnoludki i w zajączka wielkanocnego takoż.
0: No, masz rację, ja się tutaj zgadzam, tylko wyjaśnię, może, że być może nie tłumaczyłem tego bezpośrednio tobie, tylko dla słuchaczy, którzy wielu z nich nadal wierzy w tego typu interpretacje i obietnice na przyszłość. Więc wybacz, że to troszkę dłużej tłumaczyłem, ale nie z myślą o tobie, tylko
1: jasne. Ja to doskonale rozumiem. Audycja jest dla słuchaczy przede wszystkim. Tylko ja mówię o swoich jakichś takich reakcjach, że często mnie nużą już takie rozmowy, wiesz, o Bogu czy coś. Nie wiem, chyba odchodzę już całkowicie, wiesz, od takiego widzenia świata. Kiedyś byłem wierzący, interesowałem się i teraz dopiero poznaję, jak męczące dla ateistów, dla słuchaczy ateistycznych mogą być niektóre nasze tu rozmowy. Ja tak jestem, wiesz, jeszcze tam jedną nogą trochę w tamtym świecie, ale właśnie czuję, że już wychodzę i obiema nogami idę w kierunku bardziej racjonalnym, nie?
0: No ja też właściwie zajmuję się tymi sprawami typu jeżeli przyjdzie Pan Jezus Chrystus i wskrzesi żywych i umarłych, to przepraszam, umarłych, to w jakim wieku będą ich ciała? No to ja się też zastanawiam nad tym, nie dlatego, że mnie to interesuje, bo w to nie wierzę po prostu, żeby to miało kiedykolwiek nastąpić, tylko dlatego, że z obowiązków służbowych, tak, jako Jezus Antychrystus, no służbowo musi się tym zajmować, bo niestety Kościół katolicki tego typu rzeczy naszym rodakom wmawia od dziecka. Ale to może zmieńmy temat, jak ja to widzę jako Kunrad, jako zbawiciel niekatolicki. Ja, tak jak ci powiedziałem, wierzę w reinkarnację. Po prostu ty powiedziałeś, że umieramy, ginie informacja. A dla mnie reinkarnacja jest takim wytłumaczeniem, które pozwala wierzyć czy wyznawać, że informacja nie ginie. I w pewnym sensie nadaje to sens naszemu życiu, istnieniu. Że nieważne jak ciężko ci jest teraz, jak ci się nie chce żyć, żyj dalej, doskonal się, gromadź, przetwarzaj informacje, ponieważ gdy umrzesz, ta informacja nie zginie. Ona przetrwa i być może przekażesz tą informację swojemu kolejnemu wcieleniu i będzie ci się wtedy żyło lepiej.
1: A w jaki sposób ta informacja ma nie zginąć?
0: Tylko i wyłącznie według mnie poprzez jakąś tam istniejącą koncepcję duszy, że musi istnieć nośnik informacji, czyli dusza.
1: Czym jest dusza?
0: Nie wiemy. Dusza.
1: To po co nam ona, jak w ogóle nie wiemy, czym ona jest i nie wiemy, gdzie jest, i jak działa, to po co nam ta dusza? I czym ona w ogóle jest? Jak możemy się zastanawiać nad tym, co się dzieje z czymś, co nie wiemy nawet, czym to jest i po co nam to, no to i gdzie to jest?
0: Ja ci powiem, że dusza to jest oprogramowanie komputera, czyli porównam to do tego, z czym możecie to skojarzyć, że jest ciało, materialne, czyli komputer. Ono ma procesor, czyli mózg, ma pamięć RAM, ma pamięć zewnętrzną, jakieś dyski twarde, ma wiatraczki, bo, czyli pot, na przykład ciało nasze ma pot, a komputer ma wiatraczki do chłodzenia. Mamy, komputer ma dziurkę na pokarm, czyli na prąd, żeby mu podawać elektryczny i tak dalej. Czyli jest to ciało fizyczne, dla komputera jest to hardware, a dla nas nasze ciało. I teraz, czy ktoś widział oprogramowanie w komputerze? Nie, to jest jak dusza. Nie widzimy, to są tylko niewidzialne impulsy elektryczne i magnetyczne jakieś na dysku twardym, ale to jest kompletnie niewidzialne. My wierzymy, że oprogramowanie... Rozumiesz, co ja mówię? My wierzymy w to, że oprogramowanie... Nie jesteś w stanie zobaczyć oprogramowania.
1: Jestem.
0: Nie. To jest impuls elektryczny.
1: Jestem, mogę sobie przeglądnąć plik, mogę sobie nawet przeskanować, wiesz, RAM i pamięć. Wszystko jest namacalne. Mogę sobie nawet rozkompilować ten program.
0: To jest tylko przejaw istnienia software'u, oprogramowania. Przejaw istnienia, na przykład patrzysz na ekran i widzisz, o, coś się świeci. To znaczy, że jest to przejaw istnienia. Tak jak ja mówię do ciebie, to jest jakby przejaw istnienia mojej duszy, w moim ciele, która porusza tam różnymi mózgowymi procesami nerwowymi, ustami i tak dalej. Zwróć uwagę, jak się mówi o takim opętaniu, że jakiś zły duch opętał kogoś i mówi, albo szatan kogoś tam opętał, egzorcyści, to katolicy wypędzają te duże. Na czym to polega? Że jest jakieś ciało i ono do tej pory mówiło zwyczajnie, jakoś tam normalnie, żeby nie powiedzieć zdrowo, i opętuje go jakaś, coś go opętało, zły duch, i mówi zupełnie inaczej. Nawet niektórzy mówią, że wtedy mówią innymi głosami ci ludzie opętani. W związku z tym to jest porównanie, to tak jakbyś do tego hardware'u komputerowego wetknął inne oprogramowanie, inny system operacyjny. Czyli jest ten sam, to samo ciało, komputer, ale inne oprogramowanie mu dajesz, inny system operacyjny, więc działa podobnie, ale inaczej.
1: Czym się różni opętanie od zaburzeń psychicznych? Bo według mnie niczym i pewnie tym samym jest opętanie. Co?
0: To jest duże pytanie. Jedna z takich odpowiedzi może być taka, że na przykład psychiatrzy nie próbują wypędzać złego ducha, a nawet w Biblii jest napisane, że Jezus właśnie wypędzał złe duchy i to samo robią egzorcyści. I ponoć ci niektórzy ludzie mówią, że wtedy się czują lepiej, tak? W związku z tym po wypędzeniu ducha. W związku z tym...
1: Ja wiem, jak to działa. Po prostu, przepraszam, że ci będę przerwał, ale tak chcę, żeby dynamicznie trochę, bo już tu audycja się kończy. Według mnie działa to na tej zasadzie, że opętanie jest chorobą psychiczną, która ma bardzo silne podłoże związane z wiarą i religią, więc kapłan tej religii i wiary ma też duże zdolności, żeby sobie poradzić z tą chorobą psychiczną. Tyle.
0: Czyli to jest bardziej zaburzenie psychiczne typu takiego nerwicowego, tak? Że po prostu jakaś tam reakcja, silne działanie i choroba ustępuje i tak dalej.
1: A dokładnie rzecz biorąc, myślę, że jest to odmiana schizofrenii lub rozdwojenia jaźni. Osoby, które są wychowywane w bardzo religijnym duchu, a czują swoje potrzeby seksualne, które odbierają jako grzech, i tak, dużo innych rzeczy, które walczą w nich, w końcu zostają tak rozdwojone i ten szatan, który w nie wchodzi, jest jakimś takim wentylem, który po prostu w końcu, wiesz, lub dziurą w nich, przez którą zaczyna się to wylewać, to co się w nich nazbierało.
0: Czyli w pewnym sensie są to zaburzenia, choroby urojone, tak, w umyśle samego pacjenta. I w każdym razie na pewno to, co zauważyłeś, wiele z chorób, nie tylko zaburzeń psychicznych, ale też w kierunku zaburzeń fizycznych, ciała, jest spowodowane właśnie konfliktami o podłożu religijnym, takim wewnętrznym konflikcie, który tak długo trwa i tak się nasila, że doprowadza do zaburzeń najpierw psychicznych, emocjonalnych, a później się to odbija na cielesności. To się z tobą zgodzę. W każdym razie ja ufam, bo jest jeden problem, który tutaj może nie wiem, czy sobie obgadamy, bo nie ma czasu, ale jest bardzo poważny i chcę bardzo, gdyby doszło kiedyś do moich debat z ateistami, to ja mam bardzo dramatyczny drastyczny kontrargument przeciwko ateistom. Otóż jeżeli nie istnieje nic po śmierci, ta dusza, o której ja mówię, przekaźnik informacji poprzez życia, to znaczy, że życie ateisty jest bez znaczenia. Nie chcę użyć sformułowania bez wartości, ale bez znaczenia. To, czy ateista żyje, czy nie żyje.
1: Czemu bez? Ale to dziwnie, bo. Aha, bo ty patrzysz po prostu przez. Na życie ateisty przez pryzmat osoby wierzącej, że.
0: Nie, tak jak ja
1: bym, będąc na przykład dresem, powiedział: życie geeka to jest bez sensu, bo on nie ma drogiego samochodu. Jak on może żyć bez wypasionej, stuningowanej fury? Jego życie jest bez sensu, tylko te komputery.
0: Nie. To nie tak. Ja przyjmuję punkt widzenia i poglądy i wyznanie ateistyczne, że nie ma duszy, nie ma świata niematerialnego, duchowego, tylko jest tylko i wyłącznie świat atomowy, materialny, fizyczny. Nie ma duszy, ludzie nie mają duszy. W tym momencie, gdy przyjmiemy ten pogląd ateistyczny, to tylko wtedy i wtedy właśnie życie ateistów jest bez znaczenia.
1: Czemu?
0: Bo się niczym nie różni. Głowa ateisty nie różni się niczym od głowy kapusty, którą siekasz sobie na bigos.
1: Nie rozumiem cię w ogóle teraz.
0: No właśnie.
1: Ale dlaczego, słuchaj, to ja, ja jestem ateistą i mam w dupie duszę Pana Boga i tak dalej. I jest mi z tym doskonale. Nie odczuwam z tego powodu żadnego dyskomfortu i tak dalej. Czemu moje życie ma być bez sensu? Ja mam swoje przyjemności, swoje hobby, swoje i marzenia. Czemu dla mnie ma być jakimś nieszczęściem czy bezsensem to, że ja nie mam jakiejś duszy, w którą nie wierzę w ogóle? To równie dobrze możesz powiedzieć, twoje życie jest krawiec bez sensu, bo nie wierzysz w krasnoludki czy coś w tym stylu.
0: Nie. To, co ty teraz powiedziałeś, ja tego zupełnie nie powiedziałem. Ja tylko chcę skierować uwagę twoją na śmierć. Że życie ateisty nie ma znaczenia. W sensie, czy ateista żyje, czy nie żyje, absolutnie nie ma różnicy. Bo to i to jest materią ożywioną, nieożywioną. To jest po prostu tylko i wyłącznie materia. Tam nie ma nic po tak zwanych pośmiertnego elementu żadnego nie ma. W związku z tym nie ma żadnej różnicy. Ateista o nic się nie musi starać. On o żadne niebo, piekło, żeby uniknąć piekła.
1: Musi się starać, nie, tylko on o inne rzeczy, bo ty cały czas patrzysz na to, jakby jemu to zależało na jakimś staraniu się o niebo, jakby miało mu zależeć, a bez tego to jest źle. Ale czemu? On się stara o co innego. On się stara, żeby swoje dzieci wychować.
0: Ale po co?
1: Bo mu to sprawia przyjemność na przykład. Jest takim egoistą, że mu to frajdę sprawia.
0: No i w tym momencie on umiera i jest mu całkowicie obojętne ateiście, co się dzieje z jego dziećmi. Bo on umiera, zamienia się z powrotem w jakąś tam materię, rozpada i kompletnie dla niego nie ma przyszłości. A tej przyszłość ateisty urywa się i kończy się w momencie śmierci. Nie ma żadnego dalszego ciągu, nigdy więcej.
1: A w tym czasie wierzący też umiera i okazuje się, że nie ma żadnego stwórcy, nie ma żadnych zaświatów i jego życie też jest bez sensu w tym momencie.
0: Ale to by był pogląd ateisty, a wierzący wyznają swój wierzący.
1: Ale to, że oni wierzący sobie wierzą coś, to nie znaczy, że to istnieje, bo sama wiara to jeszcze nie sprawia, że to coś istnieje faktycznie i że ten sens się pojawia. Wiesz, to taki urojony sens bardziej ewentualnie, jeśli przyjąć moje widzenie ateistyczne.
0: A ja wymyśliłem taki dylemat dla ateistów. Na przykład ja nie rozumiem ateistów. Dlaczego ateista, który zachoruje na AIDS, albo ateista, który zachoruje na nowotwór raka, dlaczego on idzie do lekarzy i prosi o pomoc i wykłada pieniądze na lekarzy i na drogie leki i na terapię w szpitalu, żeby w cudzysłowie ratować życie, kiedy ma raka? To jest śmiertelna choroba, AIDS, śmiertelny.
1: Bo boimy się śmierci, boimy się cierpienia, nie chcemy zostawić bliskich i sto innych powodów. Niekoniecznie takich, że. A nawet jeśli przyjąć, że ten ateista ma w sobie jakiś tam pierwiastek, znaczy jakąś cząstkę tego lęku, że może coś istnieje, jednak to też nie jest żaden argument. No. Poza tym, jak mówię, ateista może mieć sto innych powodów, dla których chce żyć, pomijając już nasz biologiczny po prostu instynkt przeżycia, który jest naturalny i dla ateisty, i dla wierzącego.
0: Ja pragnę być ateistą. To jest najwspanialsze wyznanie ateista, ponieważ właśnie nie ma lęku przed śmiercią. Ja to odkryłem,
1: Ja nie mam, tak.
0: Jeżeli się wyznaje ateizm i może nie ateizm, tylko aduchowość, bo nieważne, czy jest Bóg, czy nie. Ważne, że ateiści nie wierzą w istnienie duszy. To jest najważniejsze w tym aspekcie sprawy. Jeżeli nie wierzę w istnienie duszy mojej, to wtedy absolutnie znika wszelki lęk o przyszłość. Czy wybuchnie wojna, czy przeżyje, czy umrę. Nie ma lęku, po prostu, ponieważ to, jeżeli nie będę żyć, niczym się absolutnie nie różni od tego, kiedy żyję sobie w najlepsze. Po prostu po śmierci mnie nie ma, znikam, nie mam świadomości, nie ma dalszego ciągu, nie ma wcielenia, nie ma nieba, śmierci, sądu ostatecznego. Niczego się nie mam prawa bać, bo nic nie ma po śmierci. To jest genialna religia, tylko niestety, ja żałuję, ale ja w nią nie wierzę. Ja właśnie doszedłem do wniosku, że musi istnieć dusza, która jest nośnikiem informacji z wcielenia do wcielenia, i to powoduje, że mam obawy, bo dlatego, że muszę się starać, żeby żyć dobrze, żeby sobie nie zgnoić tego życia, tej informacji nie zaśmiecić, żeby wiesz, mieć poczucie własnej wartości. Dlaczego? Że nawet jeżeli umrę, to ta informacja przetrwa. Nawet jeżeli nikt inny nie będzie tą informacją zainteresowany po mojej śmierci, to ja sam się wcielę w przyszłości i sam będę zainteresowany tą informacją. Także doszedłem do wniosku, że ja zazdroszczę ateistom niewiary w duszę, bo to jest bardzo wygodny pogląd. Nie trzeba się starać, nie trzeba się niczym przejmować, można się cieszyć życiem.
1: Trzeba się starać.
0: Tak, jak ono jest.
1: Ja pomimo tego, że jestem ateistą, staram się nie oszukiwać innych, nie kraść, nie szkodzić, nie robić jakichś złych rzeczy. I czemu to robię?
0: No właśnie dlatego, że jesteś niekonsekwentny. Przecież żadna kara ciebie za to nie spotka.
1: Nie, możesz to tak, jest takie tak właśnie oszukiwać. Widzenie wierzących, wiesz, teistów, że nie można być człowiekiem niewierzącym i starać się o żyć okej, bo powodu nie ma żadnego, a ja powody mam jakieś, tylko może niekoniecznie są to takie poglądy wyrachowane, znaczy takie, wiesz, takie wyrachowanie, że ja się staram, żeby na nagrodę sobie zapracować, żeby potem w zaświatach nie świecić gołą dupą i oczami i wiesz, tylko mam inne, jakieś takie bardziej misterne może i nie takie wyrachowane po prostu jakieś powody, no.
0: A tu jest pytanie, Siunia pyta, Konradzie, czy ty wierzysz w reinkarnację? Wyjaśniam, że tak, i reinkarnacja jest absolutnie podstawową, fundamentalną nauką, na której buduję całą resztę moich poglądów. Bez reinkarnacji właściwie w ogóle bym wam się nie ogłaszał zbawicielem, tylko nie tworzyłbym własnej alternatywnej religii. Reinkarnacja tłumaczy dla mnie mnóstwo rzeczy, tłumaczy nawet ewolucję, nadaje temu sens. Także będę obrońcą koncepcji reinkarnacji, a to niestety wprowadza zamieszanie, bo trzeba uwierzyć, że po śmierci jednak coś z nas przetrwa i istnieje.
1: Ale właściwie robisz z tego taki fundament swojej wiary, swojej misji. Tak ważne jest to dla ciebie, a właściwie nie masz żadnych przesłanek, żadnych dowodów, nawet poszlak na dobrą sprawę, jakichś takich bardziej namacalnych, żeby wierzyć w tą reinkarnację. Więc zakładam, że po prostu jest ci to potrzebne i przydatne i ci się to jakoś układa w twoją ideologię i stąd wiara w tą reinkarnację, bo jakie masz inne powody, oprócz takiego zwykłego ja wierzę w to, bo mi się to jakoś klei, to nie ma za bardzo nic.
0: Wiesz co, to zostawmy reinkarnację, tak? Ale mimo, że są jakieś tam doniesienia, że ja na przykład mam jakieś dziwaczne zachowania, jakby miał pamięć z przeszłości, Ja na przykład interesuję się hipnozą i są opisywane przypadki tak zwanej regresji hipnotycznej do poprzednich wcieleń, cudzysłów, i ludzie opowiadają różne rzeczy, więc ty mówisz, że nie ma żadnych dowodów. No, literatura hipnotyczna na przykład opisuje tego typu, w cudzysłowie, dowody, ale wróćmy o krok wcześniej, do samego istnienia duszy. Czy są w ogóle jakiekolwiek dowody na istnienie duszy, duchowości? Otóż, bo jeżeli są podstawy do wierzenia, że nie jesteśmy tylko ciałem materialnym, ale coś jest duchowego w nas, no to wtedy mamy problem, bo pojawia się pytanie, no dobrze, no a co z tą duszą się dzieje po śmierci? No i teraz mogą być warianty dwa. Jeden wariant, że dusza umiera razem z ciałem, tak? Następuje śmierć i nie ma. I była dusza, istnieje dusza, tak, istnieje, ale też umiera tak jak ciało, nie trwa dalej, nie trwa wiecznie. A druga koncepcja, drugi wariant jest taki, że ciało umiera, człowiek umiera, ale dusza trwa nadal. Nie umiera, tylko przekształca się w jakiś taki byt niematerialny i trwa poza ciałem aż do następnego wcielenia. I ja jestem zwolennikiem tej drugiej koncepcji. A pytanie jest podstawowe, czy mamy dowody na istnienie duszy, tak? To jest wielka debata, wiele tam argumentów.
1: Nawet takiego tyciego chyba, że ze średniowiecza jakieś takie rodem, że jak człowiek umiera, to jego waga o 1 gram, coś się zmniejsza, no to nagle, tak. Co jest jakimś farmazonem, takim w stylu, wiesz, cudu z Sokółki, jak dla mnie, no ale dobra.
0: Ja wpadłem na inne dowody, otóż rzeczy, które nie da się wytłumaczyć materialnie, czyli na przykład postrzeganie pozazmysłowe, tu i teraz, czyli telepatia, oraz na przykład przewidywanie przyszłości, to co mnie się zdarzyło jako wieszcz i prorok, twierdzę, że mam, i w mojej rodzinie chyba też były takie przypadki, ludzi obdarzonych darem jakby przewidywania, oraz przewidywanie czy widzenie w przeszłości, to co na przykład uprawia Krzysztof Jackowski, tak, że on próbuje odnajdywać zaginione osoby, zmarłych, czyli to, co już się wydarzyło, i on sięga absolutnie niematerialnymi, bo nie włącza krótkofalówki, radia, tylko czymś postrzega swoim ciałem, ja bym powiedział duszą właśnie, postrzega tą rzeczywistość niematerialną. I ja polecam wam wszystkim przeczytanie książki Polaka, która bardzo wielkie na mnie wrażenie zrobiła i w pewnym sensie jest podstawą tej mojej nowej religii, to jest Moje widzenie świata. Napisał to tak zwany ojciec Czesław Klimuszko, który był obdarzony takim czymś, takim darem postrzegania pozazmysłowego, widzenia, przewidywania wydarzeń w przyszłości, sięgania do przeszłości. I naprawdę trudno zarzucić, że on był oszustem, hochsztaplerem,
1: był zielarzem. A co sprawdziło się z przepowiedni Klimuszki? Bo nie wiem, no, akurat.
0: No, wiesz co, akurat tu mnie nie pytaj, bo ja dawno już nie czytałem tej książki, ale są...
1: I widzisz, to jest ciekawe właśnie zjawisko, ale to, ja tu ci nic nie zarzucam, tylko wiele osób tak ma, że będzie mówiło właśnie Klimuszko, a to, no, to ewidentny przypadek, o takie wizje proroctwa, a spytasz się, no, ale co właściwie przewidział? No wiesz, tak właściwie to...
0: Ale słuchaj,
1: nie wiem.
0: Dlatego ja powiedziałem uczciwie. Zachęcam, przeczytajcie książkę, podałem tytuł i autora.
1: Tak, ze wszystkim jest absolutnie. Właśnie z tą wiarą i z religią, no to, że często są takie tego typu sytuacje.
0: Ja tą książkę czytałem dawno temu, kiedy byłem jeszcze w Polsce, a teraz już od kilkunastu lat nie jestem w Polsce, więc ja nie żądaj ode mnie, żebym aż tak dokładnie pamiętam tylko, że poddawano go w latach po wojnie, bo to się okazało, ten jego dar się objawił w trakcie wojny. Po wojnie poddawano go jakimś eksperymentom, testom, gdzieś na jakiejś akademii medycznej. Potem po prostu sobie żył i ludzie się do niego zgłaszali ze zdjęciami i głównie się zajmował odnajdywaniem osób. Coś takiego, co teraz robi ten Jackowski z Człuchowa. A co do jego przepowiedni, to ponoć przepowiedział, że będzie wielki zamęt na świecie. Nie chcę nadinterpretować jego przepowiedni. Najlepiej by było to widzieć. Wojna, zamieszanie, chaos, wow, katastrofa. co już na naszych oczach się odbywa.
1: Przypowiedział, że będzie zamęt na Ziemi. Wow! I że wulkan wielki wybuchnie. To ja też, słuchajcie, to ja walę teraz przepowiednie. Brat przeciwko bratu. Przepowiadam wam, stanie brat przeciwko bratu i ludzie chędożyć się będą. Tak? I się sprawdzi ta moja przepowiednia na 100%.
0: No w każdym razie sławna jest... Słuchacze, wrzućcie na Google przepowiednie Klimuszki i tak dalej, może wy coś znajdziecie. Ponoć przepowiedział, że Polska, że widzę Polskę, która będzie bezpieczna pośród tego zamętu. Czyli prawdopodobnie zamęt będzie w Europie, a w Polsce tego zamętu będzie mniej. I to jest tyle, co pamiętam z przepowiedni Klimuszki.
1: No bo to łatwo przepowiedzieć. Tu się nigdy nic nie dzieje za bardzo. Jesteśmy trochę taką, wiesz, dupą świata.
0: Ale słuchaj. Ja ci powiem tak, ja sam miałem wydarzenia takie, które ja interpretuję jako przewidywanie przyszłości. Moje interpretacje były takie, że mnie się sprawdziło. Tak? Czyli ja mam dowód na istnienie duszy, tak to interpretuję, sam dla siebie. Nie muszę czytać Klimuszki, nie muszę czytać przepowiedni innych, bo ja sam mnie się zdarzało w życiu. Na przykład inna telepatia, czy właściwie to nie jest telepatia, tylko przewidywanie przyszłości. Krótkoterminowe. Na przykład nagle zacząłem myśleć o moim koledze, tak? I ileś jakiś czas później, parę minut później, telefon, odbieram słuchawkę, to kolega jest po drugiej stronie i chce ze mną rozmawiać. Ileś razy takie zdarzenia mi się zdarzały, w związku z tym dla mnie samego ja mam dowody takie, że coś takiego, nie wiem, niektórzy nazywają to intuicja, osoba obdarzona bardzo dużą intuicją. Niektórzy to wykorzystują być może do gry na giełdzie, zarabianiu pieniędzy na różnych spekulacjach. Inni tego nie mają, inni to ignorują. Być może mają, ale kompletnie to ignorują, jakby nie mieli. Więc ja nie zamykam się na tego typu rzeczy. W każdym razie tego typu zjawiska, typu postrzeganie pozazmysłowe i przewidywanie przyszłości są dla mnie dowodem, że coś istnieje poza zwykłym mózgiem i neuronami i krwią, która przez naczynia krwionośne przepływa.
1: Okej, powiem teraz o ciekawym takim mechanizmie. Wyobraźcie sobie sytuację. Jest jeden jasnowidz, który jest dosyć znany i zaczyna i wali przepowiednie, że islam zaleje świat. Ci jasnowidze mają to do siebie, że często od siebie jakby podbierają, tak? Jeden się opiera na Nostradamusie, potem ktoś na kimś i tworzy się taka sieć, jakby i przepowiednia nabiera... Czekaj. Przepowiednia nabiera na sile. Klimuszko mógł się posiłkować tutaj raz, że wieloma takimi przepowiedniami, które już były wcześniej i potem jest coś takiego, jeśli jakaś przepowiednia jest bardzo silna, ma duży wpływ na ludzi, których ona dotyczy. Myślisz, że muzułmanie to są jacyś odcięci, wychowani na wyspie, nie widzący w ogóle, co się dzieje na świecie? Oni też czytają te przepowiednie. Widząc taką przepowiednię i mając wpisane dodatkowo w Koran jeszcze to, że mają zawłaszczać sobie świat i wszystkich przekabacić na islam, powstaje zjawisko samospełniającej się przepowiedni. Uważam, że wielu z tych, jest to niewykluczone, grybam sobie, ale jest możliwe, że ci przepowiadacze robią bardzo złą robotę. Hitler się opierał na przepowiedniach jakiś, wiesz? Nie mówię, że czytają Klimuszkę, tylko krąży już po świecie po prostu... Kurczę, no fama taka, że jeden wielki jasnowidz coś takiego przepowiedział, no to... drugi, trzeci, czwarty, muzułmanie się dowiadują o tym, to się wśród nich rozprzestrzenia, to ich dotyczy. I poza tym nie jest tak znowu ciężko przepowiedzieć, że zaleją świat, skoro mają to wpisane w ogóle w misję swoją, wiesz, dziejową, że zalać świat. Poza tym tak, są jeszcze inne tu mechanizmy, oprócz samospełniającej się przepowiedni, czyli tego, że przepowiednia, która się mocno już wryła w świadomość ludzkości, napędza tych, których dotyczy i samospełnia się. Są jeszcze tutaj mechanizmy inne, różne pokrewne, które działają. Okej, ale mów.
0: Ale słuchaj, ty jako prowadzący program Spoiler, mógłbyś się zainteresować na przykład filmem o właśnie tutaj Hitlerze i jego tam wyznawcach. Hanussen, przepraszam, Mefisto, chyba Mefisto, czy jakoś tak, o tym Hanussenie, czyli jakimś jasnowidzu, który tam się jakoś no, zbliżył do właśnie hitlerowców i z jakiegoś powodu po prostu im podpadł. Niektórzy twierdzą, że przewidział klęskę Hitlera czy coś takiego i go zamordowali ponoć. Film został nakręcony o Mefisto czy coś takiego, o Hanussenie.
1: A Hitler sam był, przepraszam cię, bardzo zafascynowany Nostradamusem i tą przepowiednią, że pojawi się Hister,
0: tak,
1: który będzie takim antychrystem i on nawet się chlubił ponoć tak, że to ja jestem ten antychryst. Czyli napędził go Nostradamus mocno, więc niewykluczone, że wszyscy tak się zachwycają. Nostradamus tu. A tu może to być tak, że taki dziad sprowadza klęskę na ludzkość, tak? Taki Nostradamus, bo napędza innego świra bardzo mocno i robi niedźwiedzią przysługę ludzkości, a się ludzie zachwycają, że o, przepowiednia mu się sprawdziła.
0: A innym takim przypadkiem związanym z Polską, bo pochodził z Polski, czy z ziem polskich, to jest Wolf Messing, który z kolei został przyjęty nie przez dyktatora Hitlera, tylko przez dyktatora Stalina i tam w Rosji później sowieckiej przebywał i jakieś przepowiednie tam Stalinowi dawał, więc jemu też się ponoć mnóstwo rzeczy sprawdzało, ponoć ja bym chciał to wybadać, on nie pamiętam, czy jakieś przepowiednie miał nawet w prasie polskiej przedwojennej, także to jest wręcz do sprawdzenia w pewnym sensie. W każdym razie mam wrażenie, że ty to jakoś bardzo lekceważysz. Ja nie chcę tego lekceważyć, tylko chciałbym to sprawdzić. Chciałbym, zresztą są takie organizacje, tam Randy, czy jakoś tak, w każdym razie, które nawet nagrody wyznaczają, żeby ktoś udowodnił, że to istnieje, ten dar przewidywania i na pewno jest tym zainteresowany. Ja bym nie chciał tego po prostu tak odrzucać.
1: Okej, okay, audycja się chyli już ku końcowi, już 3,5 godziny. To trochę już padam na ryj, ale mam dla was wszystkich na koniec przepowiednię, która, potraktujcie to serio, bo ona się spełni na 100%. W przypadku was wszystkich umrzecie i ty, Kunradzie, umrzesz.
0: Nie bądź taki pewien, ponieważ przecież może się pojawić Pan Jezus Chrystus i zakończy świat i nie umrzymy, po prostu On zapobiegnie naszej śmierci poprzez nastanie Królestwa Bożego i tak dalej, i tak dalej. Tak jak opisane jest w Apokalipsie. Są już nawet filmy, kolejne produkcje powstają o tym zabraniu tych wybawionych, tribulation i rapcie. Po angielsku to się mówi rapcie, czyli pobraniu tych dobrych ludzi, że to się już teraz żyjemy w tych czasach i w Ameryce i chrześcijanie się w ogóle spodziewają, że to się dzieje teraz, za naszego życia się to będzie dziać. Więc może nie dożyjesz swojej śmierci. Może się któregoś dnia pojawi w twoim otoczeniu jakiś Jezus i powie: krawiec, nie dam ci szansy umrzeć, będziesz żył wiecznie.
1: Ze strony dobroczyńca, tak? Jak ja nie chcę żyć wiecznie, to on będzie mnie na siłę. Da mi życie wieczne. Dziękuję.
0: No, dar życia na wieki. Ja też uważam, że tutaj się bardzo skrajnie te moje pozycje doktrynalne naprzeciw katolickiej doktryny stawiam. Mianowicie oni wychwalają: wierzcie, chodźcie do kościoła, bo Pan Jezus wam, Chrystus, obiecał życie wieczne. Jak będziecie chodzić do kościoła, będziecie żyć wiecznie. To jest akurat dla mnie argument, żeby nie chodzić do kościoła. Ja nie chcę żyć wiecznie. W buddyzmie, w tych innych religiach wierzących w reinkarnację, celem życia jest, żeby nie żyć, żeby właśnie wyrwać się z cyklu reinkarnacji o, przestać właśnie. Istnieć. To o, jest właśnie. Dobry cel.
1: To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, faktycznie. No i w reinkarnacji jest też jakaś taka dziejowa sprawiedliwość, która nawet jeśli jej nie ma, to myślę, że wiele osób gdzieś tam podświadomie się boi tego, że będzie musiało odpokutować. Nie, że sobie uwierzy w Pana Jezusa i zostanie im wszystko odpuszczone, albo że pomodli się przed księdzem, się wyspowiada i im zostanie odpuszczone, tylko że będzie pokuta, tak czy owak, za wszystko, co złego zrobiłeś. Jak ty okradłeś, to ciebie okradną. Jak byłeś myśliwym, to będziesz ofiarą i tak dalej, i tak dalej. Więc ten lęk może się przydać, taki straszak trochę może. No i też ktoś mądrze napisał wcześniej na czacie, chyba anonimowy słuchacz, że jak zaczniemy negować wszystko, to co nam zostanie w ogóle? To też jest w tym jakaś mądrość, że faktycznie możemy tak wszystko zanegować i życie stanie się takie bardzo, wiesz, bez smaku, bez przypraw. Takie jak jedzenie, takie jak taki kawał mięsa, w ogóle nieprzyprawiony, wiesz, może to są te przyprawy, które przyprawiamy tym sobie to nasze życie. Osładzamy raz trochę pieprzu, raz trochę soli, raz trochę cukru. I no,
0: wiesz co, przy okazji, nie chcę kontynuować, ale twoje audycje mają tą zaletę, że niesamowicie inspirują, więc ja rzucę tutaj taki inspirujący temat, ciekawy. Ja na przykład, nie wiem, czy ty się po prostu masz takie doświadczenie często na filmach, czy w dramatycznych, jakichś dokumentalnych filmach, ludzie mówią tak, o, muszę tam, bo ja żyję dla dzieci, tak? Dla dzieci, to ludzie się poświęcają, żyją przez jakąś zawieruchę wojenną, czy kryzysy tam gospodarcze, bezrobocie, bo to robię dla dzieci, wiesz. Ja sobie w którymś momencie uświadomiłem, że ci ludzie faktycznie nie wierzą w te opowieści kościelne o życiu, że żyjemy dla nieba. Oni mówią, ja nie żyję dla nieba, tylko żyję dla dzieci. W związku z tym zauważyłem, że dla całkiem sporej grupy ludzi sensem życia nie jest niebo, nie jest życie po śmierci, tylko życie tu dla tych dzieci, które płaczą, które są głodne, które muszą gdzieś spać, którym trzeba zapewnić dach nad głową. I celem dla mnóstwa ludzi jest inny człowiek, dzieci, małżonek, nie wiem, jakaś tam misja, a nie właśnie jakieś wyobrażone światy pośmiertne, nieba, czyśćce, piekła i wskrzeszenie na ziemi. Więc dla wielu ludzi sobie sami ustanowili własną religię, żyję dla dzieci, robię to dlatego i to wyznacza im cel w życiu.
1: No i fajnie, ja nie mam chyba tak za bardzo, że żyję dla kogoś. Oczywiście jakoś tam by mi było przykro, że inni cierpią tam moi bliscy, że mnie już nie ma, że umarłem czy coś, ale tak nie ma, że tak, że napędza mnie, no ale to czy każdego musi napędzać to samo, może co innego mnie napędza, jakaś chęć spełnienia marzeń, może tak egoistycznie nawet, może to w tym egoizmie nie ma czegoś takiego strasznego, czego powinniśmy się tak bać, że jak ja coś dla siebie tak bardziej żyję, to od razu jestem straszny i podły, bo nie żyję dla dziecka mojego, które mi się urodziło.
0: Właśnie ja to też zrozumiałem. Znowu przepraszam, że wracam do chrześcijaństwa i katolicyzmu. Ja to też zauważyłem, że z punktu widzenia doktryny religijnej katolickiej w ogóle po co mi dzieci? Każdy powinien żyć sam dla siebie i to, co robią właśnie zakonnice w zakonach, czyli rozmodlić się, unikać grzechów, jakichś grzesznych myśli i czekać zbawienia. I tyle. Co mi jakieś dzieci, które mnie będą tylko denerwować, będę musiał zdobywać dla nich jakieś środki do życia, co mnie narazi na jakieś pokusy grzeszne, typu kłócenie się z kimś i tak dalej. Nie, lepiej uciec od świata, memento mori, pamiętaj, że umrzesz, zamknąć się w zakonie, żyć samemu dla siebie i własnego zbawienia, ewentualnie można się pomodlić za innych do Boga. Genialne, prawda? Tylko, że gdyby wszyscy chcieli żyć w ten sposób jak katolicy zakonnicy, no to faktycznie by był rozpad całej struktury społecznej, nie miałby kto pracować, bo każdy by się modlił w zakonie.
1: Hola, hola. Ostatnio sam głosisz i promujesz takie poglądy, że jest nas za dużo, że przeludnienie, że dobrze gdyby było faktycznie nas mniej tutaj i coś trzeba z tym zrobić, a tu nagle widzisz problem, że będzie nas za mało, tak?
0: Nie o to mi chodzi. To nie jest problem. Ja tylko zauważam, że z punktu widzenia doktryny katolickiej nie ma sensu mieć dzieci. Warto się zająć sobą i swoim zbawieniem, bo moje zbawienie jest na wieki wieków. To jak ja spartaczę swoje życie albo jak się dobrze nim zajmę, zdecyduje o bycie mojej duszy i ciała po wskrzeszeniu na wieki wieków, po całą wieczność. A dzieci ma się tylko przez kilkanaście do 20 lat. A potem one są dorosłe i zajmują się sobą.
1: Nie wiemy do końca, w jakich kategoriach jesteśmy tam potem ewentualnie rozliczani przez jakiś karmiczny komputer, który nas zlicza. Może właśnie robienie czegoś dla innych i oddawanie siebie innym jest najwyżej punktowane.
0: Pan Jezus Chrystus powiedział tylko: miłujcie się wzajemnie, jak chyba ja was umiłowałem i tyle. Trzeba się miłować, a to o robieniu

0: To jest religia egoistyczna. Jest Pan Jezus, wierzymy w Niego i czekamy zbawienia.
1: Nie, właśnie nie, chyba nie taka egoistyczna, raczej chyba jedna z mniej egoistycznych i promująca właśnie...
0: Bardzo, skrajnie egoistyczna. Zwróć uwagę, w jaki sposób został najważniejszy, pierwszy chrześcijanin, najważniejszy na całym świecie po Jezu Chryste. Wiesz, kto to był?
1: Po Jezusie najważniejszy?
0: Tak.
1: No to Jan, tak. Jan Chrzciciel? Czy...
0: Nie, nie, ale taki właśnie, no dobrze, uczeń Jezu.
1: Uczeń Jezu, nie wiem, Piotr, Paweł, nie wiem, który.
0: Tak jest, Piotr. Jest, otwórzcie sobie Nowy Testament i zobaczcie, w jaki sposób doszło, jak przebiegała procedura powoływania pierwszego, najważniejszego chrześcijanina katolika na ziemi, czyli pierwszego papieża, tak zwanego Szimona, zwanego Petrosem. Czy właściwie po aramejsku Kefas. Otóż było to tak, że Kefas ciężko pracował na morzu, na jeziorze galilejskim, tam reperował sieci. Nie wiem, czy on w tej łodzi wypływał po to, żeby dla rodziny nałowić ryb, czy już miał te ryby. I w tym momencie podchodzi do niego Jezus Chrystus i mówi tak: pójdź za mną, będziesz łowić nie ryby, tylko będziesz łowić ludzi. No i Kefas, czyli Szymon, czyli Piotr, po prostu rzucił to wszystko, całe te sieci, te ryby, to wszystko rzucił, zostawił i poszedł za Jezu. W ogóle nawet nie poszedł do własnego rodzinnego domu, do żony, matki, dzieci, żeby powiedzieć: słuchajcie, do widzenia, kocham was bardzo, będę za wami tęsknił, ale idę za Zbawicielem, tu Synem Bożym, Jezu Chrystem. Nie, po prostu rzucił, poszedł, zapomniał o rodzinie, dzieciach, zero. Zero empatii.
1: Dzieci. Tam jest dużo takich sytuacji. No, Jezus się nawet tam zrożył, że jak ktoś chciał pochować bliskich, to Jezus, co będziesz tam chował? Zmarłych zostaw zmarłym.
0: Tak.
1: Ze mną idź.
0: Albo na przykład... szedł sobie i zobaczył Jezus drzewo figowe i patrzy: co? Na tym drzewku figowym nie ma fig, a ja jestem głodnym? No to po prostu bądź przeklęty. Tak. Przeklął, ususzył, zabił drzewko, bo nie miało w danym momencie fig.
1: Taki
0: no
1: zagryziak, nie? Taki zagryziak, no, taki. Dlatego ja nie przypadam za Jezusem i tak go nie wychwalam jako jakiś taki mega ideał, jak to się mówi, że on taki super. On był taki dziwny, no i taki egocentryczny strasznie i raczej nie widzę tutaj jakiegoś dobra. Ja bym tam nie namawiał, żeby dzieci ktoś swoje zostawił. I też tak nie ciągle ja, bo ja, a ze mną i dla mnie, bo ja, to ja.
0: No. Wiesz co, gdyby to miało być tak, że faktycznie żyjemy dla dzieci, że wartości chrześcijańskie to jest posiadanie rodziny z dziećmi i poświęcanie się, praca, żeby utrzymać żonę i własne potomstwo dzieci, no to byśmy mieli Nowy Testament nieco dłuższy. I po owym czasie i wtedy się rozdarło niebo i się kurtyna, tam zasłona rozdarła w świątyni jerozolimskiej i umarł. A wtedy poszły niewiasty do grobu, żeby tam zobaczyć i zobaczyły kamień odsunięty. A gdzież on jest? I w tym momencie zza drzewa wyłonił się on, Jezus, i powiedział: tak, oto się dokonało, dokonałem dzieła zbawienia, a teraz mogę się ożenić spokojnie i spłodzić parę dzieci i wychować je na synów bożych, prawda? I rozdział kolejny. I minęło kolejne tam 5 lat i Jezus spłodził syna swojego pierworodnego, bożego, prawda? Jakiegoś tam Jakuba Jezusowicza, prawda? I by było to opisane, że Jezus żył, spłodził dzieci, miał żonę i daje przykład chrześcijanom, jak należy żyć w chrześcijańskiej rodzinie. Nie ma! Jezus po prostu... powstaje z martwych 40 dni i znika ze sceny. Nie, w ogóle płodzenie, życie pośród chrześcijan, w chrześcijańskiej, miłującej się rodzinie zupełnie nie jest ukazane tam. Także to jest, tak jak mówisz, bardzo to ująłeś dyplomatycznie, że Jezus zachowuje się w Biblii bardzo dziwnie. No. Bardzo dyplomatycznie to ująłeś.
1: No, jeśli wziąć w ogóle pod uwagę apokryficzne,

0: jeszcze opowieści o Jezusie, no to to sukinsyn się w ogóle z niego wyłania, ale to nie bierzemy pod uwagę, bo to na pewno nieprawda, bo Konstantyn tego nie wrzucił, nie skompilował tego w Biblii, więc to nieprawda, a on był natchniony na pewno i pan Bucek mu mówił to. A tamte to jakieś głupoty tam, że Jezus tak naprawdę nie został ukrzyżowany, tylko podstawił kogoś innego tą swoją, wiesz, magią.
1: Też.
0: Takie są opowieści, albo że inne tam dzieci zabijał, jak mu drogę zastąpiły. No ale to zostawmy. Już kończymy audycję, bo ja padam na ryj trochę.
1: Ja bym chciał jeszcze zaapelować.
0: Szybciutko poproszę.
1: Że jak gdyby, drodzy słuchacze, to jest sprawa dosłownie życia i śmierci. W związku z tym mam taki pomysł, żeby nie ufać Krzysztofowi Jackowskiemu, czy Czesławowi Klimuszko, czy jakiemuś Nostradamusowi. Mam taki pomysł. Jeżeli te zjawiska istnieją naprawdę, to sami obserwujcie wasze doznania, przewidywania albo telepatię, albo jeszcze inna rzecz. Wypytajcie swoich rodziców, dziadków, czy oni nie mieli takich doznań. Na przykład w przypadku śmierci, bo w mojej rodzinie na przykład są legendy, że mój dziadek gdzieś tam pracował do późna wieczorem i nagle coś stukało do okna, coś tam zatrzymał się zegar i później, parę dni później, czy na następny dzień się dziadek dowiedział, że ktoś bliski mu zmarł w szpitalu, tak? Dokładnie wtedy, kiedy to było putanie. I takie opowieści w waszych rodzinach powinny być. A ponieważ nie są to oszuści, nie są to szukający sławy i sensacji, tylko są to członkowie waszych rodzin, to powinny to być w miarę wiarygodne informacje z waszych rodzin. No, także zróbcie takie rozeznanie w dziejach waszych rodzin, bliskich i może jakieś ciekawe opowieści, wyślijcie w e-mailu do Krawca, to zrobimy następną audycję może. No naprawdę. Te zjawiska, ja słyszałem takie opowieści pośmiertne od ludzi, których nie powinienem podejrzewać, że chcą.
0: Okej, okay. No dobra, sorry, ja takie odgłosy już wydaję, bo zmęczony jestem. Zmiłuj się nade mną i kończmy już.
1: No dziękuję ci za gościnę. Żyj długo i zdrowo i wy, słuchacze, także niech wam zdrowie dopisuje i żebyście nie musieli się martwić o wiek emerytalny. Tyle, dziękuję.
0: Amen, amen, bracie, amen. Dziękuję ci bardzo za telefon, strasznie się rozgadaliśmy, ale miło, dobra. Trzymaj się, hej. Okej. Sorry, troszkę już po prostu nie kontaktuję i kurczę, co to, 4 godziny, czy ile, już słabo liczę. Wiecie co, tyle czasu na antenie, to jak się jeszcze rozmawia z innymi i tutaj kombinuje, czyta czata, jakieś rozmyślenia, to jest męczące trochę i już po prostu faktycznie padam na ryj. Dobra, dzięki, że byliście. Trzymajcie się, do następnego. Szykują się tu nowe rzeczy, także strefa premium, aktualizacje, w końcu aktualny team, aktualna lista audycji, Patronite, wszystko to, nad tym wszystkim pracuję, więc musicie się przygotować, że od czasu do czasu teraz zniknę, nie będzie audycji. Rozpierdolę ramówkę, o. I czegoś tam może nie być, ale chcę w końcu to skończyć, chcę mieć już to za sobą i jakoś może spróbować radio trochę podciągnąć. Jutro wpadnijcie na audycję Byte Itera, dzisiaj już właściwie w środę Kuźnia Wojowników. Odcinek ostatni Kuźni nie będzie opublikowany, tylko znajdzie się być może w tej strefie premium obiecanej, ale padło tam za dużo różnej takiej prywaty, za dużo, bardzo to hermetyczne było, parę rzeczy tam zostało powiedzianych, co tego. Dynamit głupot nagadał z tymi bitcoinami, po prostu strolował po raz kolejny, chciał po prostu kija w mrowisko włożyć. i takie różne tam rzeczy. Nie, nie pasuje mi ta audycja i nie tylko mi, więc nie pojawi się. Co jeszcze? No, w czwartek chyba będzie pusty, albo będzie w Anusz Wideres, tylko nie wiem, czy czwartek, czy niedziela. Piątek, przerwa techniczna już, nie wiem, jak potrzeba odwoła znowu, to będzie znaczyło, że mu się chyba coś tam może nie chce, czy coś. Bo tak ostatnio chyba ciągle coś odwoływane jest raczej. Furaka nie ma, też sobie przerwę zrobił jakąś długą. Zobaczymy, co tu się będzie działo. W każdym razie się tam nie zniechęcajcie. Może czegoś tam nie być, coś może być. Zobaczymy. A ja wracam do was w sobotę ze spoilerem. Może będzie, a może nie. Mówię, mam dużo teraz pracy, dużo obowiązków pracy, też z radiem tutaj, ze stronką, z aktualizacjami. Zobaczymy. Piszcie, komentujcie, żeby coś tu się jednak działo. Może jakieś zastępstwo, jak ktoś by chciał zrobić, to też tam dawajcie znaka. I no i tyle. Do usłyszenia się z wami. Amen.

Cześć. Dobry wieczór. Właściwie już taka wieczorowa pora. W Środzie Śląskiej jest wieczór już. A u was? No, jak ktoś mieszka gdzieś po drugiej stronie kuli ziemskiej, to u niego może być noc, dzień. Albo też wieczór. No, Sinead O'Connor nie żyje. Słynna wokalistka. Mieszkałem obok niej. No, tak napisałem w tytule, bo taka jest prawda. Jak mieszkałem w Dublinie, to była to konkretnie dzielnica Monkstown, czyli Mnichowo. Tutaj mrugam też do wszystkich fanów spisków. Była też dzielnica Blackrock. No, a ja mieszkałem w Monkstown, to była całkiem taka przednia dzielnia. Całkiem przedni rewir. Tu jeszcze sobie reguluję troszeczkę, bo chyba za głośno jestem. No, ale też tam było drożej. W tej dzielnicy wynajem był droższy. No, taka troszeczkę lepsza, ale też bez przesady. Taka, wiecie, normalna. Już samo to, że Sinead mieszkała obok polskich emigrantów. No, może jak przechodziłem, bo codziennie koło jej domu przechodziłem. Nothing campers. Nie, to you. To you, no właśnie. Nothing compares. Nothing compares. Do you? Przepraszam, ja tak ładnie nie umiem śpiewać jak Sinead. Ona miała bardzo dobry głos. Posłuchałem sobie dzisiaj trochę i miała strasznie silny głos. I taki mocny, no i prężne płuco, że tak powiem. No bo nawet specjalnie na koncercie tak długo, jakoś taki długi zaśpiew miała akurat tam w tym fragmencie, co słuchałem. Ja też tak długo nie umiem, ale ona tak z 5 minut robiła. No. No, jak mówię, ja obok niej mieszkałem. Moje największe osiągnięcie krawca życiowe, że mieszkał obok Sinead O'Connor. Tak samo jak największe osiągnięcie Michała Gieresia, to to, że sam Korwin-Mikke nazwał go debilem.

0: To Nothing Compares to You w jej wykonaniu to był cover. Zgadza się, właśnie, tak. Oryginał był od Prince'a. Tak. Ona też gdzieś tam grała z gitarzystą U2, wiem. Tak. Faktycznie to był cover Prince'a i to właściwie jedyny jej utwór jakiś taki szerzej znany na świecie, choć już poprzednia płyta pokryła się złotem, więc był to niezły sukces. I ona tego sukcesu tak za bardzo nie akceptowała, bo ona była taką buntowniczką, taką trochę Ewką Lipką, buntowniczką, zbuntowaną księgową była, no. Mamy zbuntowaną księgową, to była zbuntowana wokalistka. No i jakoś przynajmniej taką pozę miała, że wcale jej się nie podoba jakiś tam sukces. Uważała nawet, że sukces ją zniszczył jako artystkę w pewnym sensie, czy coś takiego. No, oglądałem sobie ją dzisiaj na koncercie, słuchajcie, Łysa na Posaka. Ona była feministką też, nie? Nie tylko antyklerykałką zaciekłą. Antyklerykałką. To tak niezbyt ładnie brzmi, nie? Antyklerykałka. Tak to trochę jak dobroczyńczyni. Niefortunnie to jakoś brzmi. Niezgrabnie, o. Ale wracając. No, Łysa na bosaka i śpiewa w taki sposób, że się jak to się dzisiaj mówi, że ktoś jest nieźle zgięty, wygięty, nie? Ale go wygięło. Co on ćpał, że go tak wygięło, nie? Czy jakiś... No, to może nie będę nazw wymawiał zaraz tu. No, tak więc taka zgięta Łysa na bosaka. Ona strasznie dużo tragedii w życiu przeszła różnych. Raz, że matka, która była sadystką, jakąś fanatycznym moherem takim wstrętnym, agresywnym, psychicznie chora i lała tą Szynę, to tak makabrycznie, tak, że ją tam kijem po genitaliach, gdzieś ją zamykała przez 3 miesiące jej kazała spać w jakiejś szopie na przykład. Biła ją ciągłe kary, terror psychiczny i fizyczny, nie? No, jak się mieszka z taką patorodziną, ma się taką patorodzinę kompletną, no to człowieka czasem ściąga na złą drogę. No i tak było też w przypadku Shinette, która jakieś kradzieże pewnie się zadawała ze złym towarzystwem. No, zdarza się. No i wylądowała w czymś takim, co na Wikipedii znalazłem. Nie ośrodek wychowawczy, tylko zakład poprawczy. No taki odpowiednik naszego poprawczaka w zasadzie. Ale to są te niesławne ośrodki sióstr Magdalenek. Są filmy na ten temat, książki i żyją ludzie, którzy to pamiętają. No, bo się tam wychowywali. W takim zakładzie, gdzie pingwiny cię terroryzują z kolei. I cię leją, i cię karają, i cię zamykają, a czasem i cię zgwałcą. Na przykład no, te pingwiny. No i z takimi pingwinami z kolei. Potem w wieku 18, jak Shinette miała 18 lat, to zginęła w wypadku jej matka. I to było coś, co Shinette określa jako jakieś wyzwolenie i najlepsza rzecz, co jej się w życiu przydarzyła, to pozbycie się tej strasznej matki, więc widać, że ona tej matki nienawidziła kompletnie. No i przyszedł, warto też może wspomnieć o słynnym wydarzeniu, kiedy podarła zdjęcie papieża. Papieżaka zdjęcie podarła. To w ogóle było ciekawe, bo ona tak, do studia, do tego talk show'u jakiegoś, NLS, SLN, jakaś taka telewizja jest, nie? No nieważne, w każdym razie musiała się trochę nagimnastykować i pokombinować, żeby przemycić to zdjęcie papaja. Bo jakby zobaczyli zdjęcie Janusza Pawlacza, to by się wystraszyli, by zabrali od razu. Więc ona pokazała, że ma zdjęcie, ale tam to przykryła, że ma inne, pokazała inne zdjęcie, że chce wnieść i pokazać. I to było zdjęcie jakieś takie, no wiecie, w skali medialnej, w świecie mediów, no jakiś tam chłopiec zginął gdzieś w Afryce, nie? Dobrze, proszę pokazać, słuszna sprawa. No a ona nagle wyciąga zdjęcie papaja, kamerzysta robi zbliżenie, bo dostał info, że jakieś tam zdjęcie. No, nie dało się już tego przerwać, no i podarła to zdjęcie Wojtyły. No. Nie, bo tak tu też patrzę na czata. Można prościej, chora psychicznie. Zenon napisał tak, muzułmanka, antyklerykałka, feministka. Tak, no potem przeszła na islam faktycznie w pewnym momencie. To był chyba jakiś, może, no wiecie, islam jest trochę w kontrze do chrześcijaństwa, nie? Zawsze był, jest i pewnie będzie. Chociaż wspólne uniwersum i postacie z chrześcijaństwa są szanowane w islamie. Jezus na przykład i jego mama. No i ona przeszła faktycznie na ten islam. No. A no śmierć syna na pewno... Aha, no bo dokończmy, co z tym papieżem. No i podarła to zdjęcie, to wywołało straszne kontrowersje. Ja pamiętam, że w Polsce w tamtym czasie, jak przedstawiano to wydarzenie, to mówiono po prostu, że no podarła zdjęcie papieża, cóż za gest, pomówmy o tym, panie redaktorze. Czy właśnie nie byliśmy świadkami przełamywania kolejnych barier zła? Może ksiądz coś powie?
1: No tak, no cóż, no być może mamy tu nawet do czynienia z opętaniem demonicznym.
0: Takie były rozmowy, wiecie, to taka była Polska wtedy, nie? Nic się nikt nie zająknął za bardzo, nie pamiętam, żeby o tym była gadka, a o tym, co było tutaj clue, nie? Bo Shinet wspomniała, że chodzi oczywiście o to, że papież kryje pedofilię w kościele, to był temat po prostu egzotyczny, nie tak jak dzisiaj, że to wiele lat później dopiero wypłynęły jakieś reportaże, zaczęła się rozmowa na ten temat, nie? Wcześniej to była jakaś egzotyka, nikt o tym nie rozmawiał, nie było żadnych dyskusji, żadnych dokumentów, tego typu rzeczy. Tyle. No ale to chyba jakoś ona doświadczyła potem ostracyzmu silnego, społecznego, medialnego, w ogóle po tym wydarzeniu z podarciem zdjęcia boskiego papieżyka. Dajcie spokój. To jest właśnie chamstwo, zaściankowość, głupota i różne inne niefajne rzeczy w wykonaniu ludzi. Że ważny jest tylko symbol i papulek podarty, święty nasz kochany papulek. Takie zacofanie, a nikt się nie zastanowi, nie, co ta kobieta przeżyła, że ma prawo. Ona mogłaby być jakąś, nie wiem, emisariuszką, jak to powiedzieć, reprezentantką po prostu głoszenia tej sprawy w tamtych czasach. Ale to by widać, może było za wcześnie po prostu jeszcze na to. Za wcześnie na to może było. I to po prostu się odbiła od muru, tak można powiedzieć. Skoro to mówi o ludziach, że odwagę podrzeć zdjęcie tak jednoznacznie złej postaci jak JP2 ma tylko ktoś, kto ma je równo pod sufitem i za dużo pieniędzy. Aha, sporo to mówi o ludziach, że odwagę podrzeć zdjęcie tak jednoznacznie złej postaci jak JP2 ma tylko ktoś, kto ma nierówno pod sufitem. No, czyli co? Czyli normalni ludzie bez problemów, bez traum, tacy, którym się upiekło w życiu, nie? Kto wie, Zenon, jaki byś był, gdyby twoje życie było gorsze niż miałeś, nie? Nie mówię, że było jakieś super, zresztą tak za dużo to nie wiem, ale jakby było przerąbane na maksa, to mógłbyś być inną trochę osobą. Na przykład teraz byś gdzieś ćpał jakąś herę czy coś, nie? Mogłoby się tak, mógłbyś pójść w tym kierunku. Bo byś nie wytrzymał psychicznie w pewnym momencie, albo miałbyś jakieś, wiesz... No, więc ja bym był wyrozumiały trochę dla ludzi. No, ale też nie zarzucam Zenonowi, nie? Że nie zarzucam mu braku tutaj empatii do takich ludzi, tylko tak mówię już abstrahując. No, tak więc biedna kobieta, całe życie, syn jej popełnił samobójstwo w pewnym momencie. Zaginął, szukali go, policja szukała, w końcu znaleźli gdzieś ciało. No, straszliwy cios dla matki, nie? Dla wielu, wielu matek, no bo pewnie nie dla wszystkich, ale są takie, które po takim czymś już się nie podniosą, bo dziecko było całym ich życiem. Są takie, które mają luźniejszy trochę do tego stosunek i jakoś się otrząsną po pewnym czasie. A są takie, co w ogóle je to specjalnie nie obejdzie. Gdzieś tam na samym dole pewnie takie, które same... Był taki przypadek ostatnio, że matka wynajęła płatnego mordercę, żeby się pozbył dziecka, czujecie? Takie czasy, tacy ludzie. Panie. Maharadża pisze, że Zenon kiedyś podarł zdjęcie świętego Mikołaja. A to też jest bluźnierstwo w sumie. Bo jeśli bierzemy pod uwagę tego prawdziwego świętego Mikołaja z Miry. Nie, że z Enkiego, tylko z Miry. Święty Mikołaj. Było też tutaj pytanie, miałem o tym nie gadać, ale to też na pewno zaraz tu znowu ktoś o to zapyta, co myślę o wczorajszej audycji Gambola. No tragiczna była, nudna na maksa, ale dla mnie to zabawa też jest. Ja tego jakoś, nie wiem, nie odbieram negatywnie, że coś się stało, czy coś, że nie wyszło, tylko po prostu mamy kolejny rekord. Najnudniejsza audycja wszechczasów. Warta dokładnie tyle, ile donate jeden, który przyszedł, 14, tam 35, czy coś w tym stylu. Ale spoko, to trzeba też wziąć pod uwagę, że kurde, tak bywa, no, że nie wyjdzie specjalnie audycja. Tak to jest z improwizacją, że improwizacja czasem wyjdzie, a czasem nie wyjdzie. Ja też jakiś na maksa byłem jakiś rozdrażniony czy coś i można powiedzieć, że dobiłem, wbiłem ostatniego gwoździa do trumny, bo jakoś niepotrzebnie odebrałem telefon od Gambola i potem jakoś stwierdziłem, że nie chce mi się w ogóle gadać na antenie i poszedłem od razu. Dziś mam trochę lepszy humor i no. Także przypominam, mieszkałem obok Sinead O'Connor, mieszkałem, no, przechodziłem obok jej domu codziennie, idąc do pracy. No. Tak to jest. Można się zastanowić, nie wiem, na przykład skąd się bierze zło, cierpienie, zło. To są takie rzeczy pokrewne, nie? Cierpienie, zło. Widać tytuły jej piosenek. Heroina, jakiejś takiej, no... No tragiczna zupełnie postać. Wcześniej pojawiło się tu coś o samobójstwie. Ja czytałem dzisiaj, że wykluczone są wszelkie motywy... Ale to chodziło, że wykluczone są chyba motywy takie kryminalne, że zabójstwo, że coś. Ale nie wiem, jak to jest. Czy jak jest samobójstwo, to można stwierdzić, że zamykamy sprawę, po prostu sprawa jest tutaj jasna. Nie ma tu wątku, nie było zabójstwa. Można też chyba tak powiedzieć, prawda? Coś koło 60 miała. Ciężko mi tu teraz znaleźć. Zmarła 26 lipca 2023 roku, a urodziła się w 1966, 8 grudnia. Największy hit Nothing Compares to You, cover Prince'a.

Dobra, może chcecie jakoś skomentować. Śmierć Shinet O'Connor, a jak nie, to przełączę zaraz na inną planszę i lecimy z innymi jakimiś tematami. Ten podkładzik brzmi trochę jak perturbator.

56 lat, tak? Okej. O, tu czytam, ale to jesteś, Piotrze, chyba trolem, bo ty, tak cię kojarzę, że ty masz zawsze jakieś rewelacje, że ktoś zmarł, że coś, bo pisze tutaj Piotr, że Jaca Magikal z Uniwersum Magikala w stanie krytycznym po wylewie i zatruciu alkoholowym w szpitalu w Toruniu. Ale dziś w sumie łatwo sprawdzić, szybko dosyć.

0: Czyli w nekrologu będzie, że miała 56 lat i umarła ze smutku, napisał Tomisiu. No i można tak trochę powiedzieć. Popatrzcie, często są takie sytuacje w życiu, że są małżonkowie i on albo ona umiera i partner, partnerka szybko potem, rok później czy pół roku dołącza do zmarłego w niebie. Tak jakby już się człowiekowi nie chciało żyć za bardzo, nie? I już straciłby jakiś cel, opuściły go siły, no bo nasze ciało trochę jakoś to działa i to się być może da wytłumaczyć bez sięgania po jakieś energie dziwne czy coś, że jak tracimy w życiu jakiś cel, jakieś chęć do życia, no to opadają z nas siły. Organizm się gorzej tam regeneruje, gorzej walczy z chorobą, gorzej sobie radzimy z różnymi wirusami. Szybciej chorujemy, bo mniejsza odporność i tak dalej, nie? Może tak być. Czemu nie? Pewnie tak jest właśnie. Na pewno takim stanom, różnym depresyjnym, jak ktoś po prostu jest w bardzo złej kondycji psychicznej, no to nie powinien ćpać, nie? I sięgać po różne bardzo silne używki, bo to jest ruletka wtedy. Albo ci to zrobi dobrze, jak to się mówi, przeformatuje ci głowę, coś zrobisz sobie, czyściec w głowie, nie? Albo cię trafi tak, że pogorszy się i to znacznie, złapiesz jakieś dzikie fazy, zaczniesz mieć o mamy, poczujesz, że cię wzywa ta osoba gdzieś tam. Wszystko się może wydarzyć, bo mogą być po prostu halucynacje wzrokowo-słuchowe i jakieś takie stany schizofreniczne, nie? Albo i człowiek może wpaść w jakąś być może chorobę psychiczną, nie? Od nadużywania, będąc w złym stanie psychicznym. No tak to jest, no popularne dary mamy datury, no, dary mamy natury. Trochę takie ćwiczenie logopedyczne. Dary mamy natury, dary mamy natury, dary mamy natury. No, to dary mamy natury różne, no to są często wzmacniaczem i wzmacniają w nas ten stan, który aktualnie jest. Więc jeśli ktoś jest szczęśliwy, zadowolony, no to mu się to być może i fajnie jeszcze uwypukli. A jak jest zdołowany, ma problemy, to może się wkręci jeszcze bardziej w to wszystko, w to bagno. Czy wiara czyni cuda? Czy wiara czyni czuba? Wiara czyni czuba, nie? Taki film był. Tego Majera. Jak się nazywał ten... No, bo to zapytuje właśnie Luis, czy wiara czyni cuda, a może czuba. O kurde, coś mi przyszła, jakaś wiadomość. Może mi ktoś tu pisze, coś na priwa. Proszę na nocne radio pisać jak coś, bo nie będę wstawał po telefon. Okazało się w ogóle, że opowiadałem o wydarzeniu, gdzie wpadł telefon do miski z wodą i sięgnąłem po niego ręką. On był podłączony ładowarką do prądu. No faktycznie tam jest na końcu niskie napięcie, tak? To, co wchodzi tam na USB, jest podawane, jak to się mówi fachowo, czy nie wiem. Ale ktoś też coś tu pisał, że są przebicia na przykład, nie? No nie kojarzy się to dobrze. Podłączone do gniazdka coś kablem do telefonu i telefon w misce z wodą, nie? Ale wyciągłem, no i będę w ogóle teraz, biorąc pod uwagę, znaczy zmieniam target. Zauważyłem, że 90% słuchaczy Szabla to ludzie ze wsi, pozdrawiam. Więc będę teraz tak gadał na audycji, no. Dzwoń ta ludziska, kurde, to se pogadamy. Bo z tą płaską ziemią to coś jest.
1: Na podarcie na antenie zdjęcia Gabriela Tarasiuka.
0: na podarcie, na te zdjęcia. 5 zł. Okej. Okay. Dobra. Za 5 zł to jest taka kwota, że mogę zmienić planszę na inną i pozdrowić na antenie. O. I pyk. Dzięki. Ale to by wywołało skandal, jak ja bym podarł zdjęcie Gabriela Tarasiuka. To by tutaj były ataki, by doszło do rękoczynów, przypuszczam. Ktoś by komuś szablą rękę obciął. Ktoś by kogoś z dynki strzelił, nie? Służby by musiały się... Dajcie spokój, to by była masakra. O, Gargamel dzwoni, fajnie. Cześć, Gargamelu.
1: Siema, szczęść Boże wszystkim. Witam serdecznie słuchaczy oraz Nocne Radio i jak ciebie, Krawcze?
0: Witam serdecznie serdecznych słuchaczy w naszym serdecznym radio i przeserdecznie zapytuję ciebie, co chciałeś nam powiedzieć serdecznie.
1: A ja dzwonię z takimi dwoma luźnymi tematami, bo ja zawsze muszę mieć coś do powiedzenia. Nie potrafię tak z dupy zadzwonić. Trąbią i szajba odbija głównemu nurtowi, czy jak to tam się zwie, generalnie kanałowi informacyjnemu z głównych mediów, że rusza w końcu projekt upragniony, znaczy upragniony, tak mówię, no bo tak już wybudowali w nas takie oczekiwania w jednym z rejonów Polski. Chodzi oczywiście o te dochód podstawowy, tylko chciałem skrótowo użyć. No, na Mazowszu. On miał ruszyć tego roku w marcu, ale nie ruszył z tego względu, że to jest zachowanie takie typowo proinflacyjne i nadal jest typowo proinflacyjne. Ja nie wiem, skąd te pieniądze się na to wezmą, ale miesięcznie nie wkręcałem się w liczby i w ilości, ile to by kosztowało, natomiast wydaje mi się, że to by krocie kosztowało. Na czym to polega? Bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli BDP. Bezwarunkowy, czyli w teorii ma to się odbywać w ten sposób, że każdy z obywateli, niezależnie od zarobków, od stanu cywilnego, po prostu mający obywatelstwo polskie, otrzymuje 1300 zł. Nie wiem, czy to jest netto, czy brutto. Natomiast to jest niezależne. Czy jesteś programistą, zarabiasz 13,5 tysiąca, czy 22,5 tysiąca, będąc programistą Java, czy tam będąc jakimś administratorem SQL-a, czy Windowsów, czy Linuxa, czy whatever, czy po prostu będąc na produkcji, pracując za 3,5 czy 4,5 tysiąca netto. Tak? Otrzymujesz dodatkowo 1300 zł co miesiąc od państwa. I teraz, ciekawi mnie, bardzo mnie ciekawi, jakby mi ktoś mógł, nie wiem, może zadzwonić, napisać albo na czacie, wytłumaczyć, skąd się na to pieniądze wezmą, tak? Bo tłumaczeniem w mediach i faktach jest to... Bóg zapłać, dobry człowiek.
0: To bardzo cenny głos, to bardzo cenny głos był w rozmowie. Myślę, że tutaj słuchacz dodał do tego, co powiedziałeś, coś.
1: To jest bardzo ważne, co powiedział i ja na przykład tutaj utożsamiam to troszeczkę z mową polityczną, także jakby ja to bardzo cenię, to bardzo głęboko w moim sercu siedzi, jeśli chodzi o taką przemowę, bo to są ważne słowa, to są ważne treści, nie można tego pominąć, absolutnie w ogóle w kampanii politycznej, tudzież w obietnicach wyborczych, potem już można zlać, jak się wygra, ale absolutnie to jest kluczowe, tak, więc jakby zgadzam się tutaj z przedmówcą.
0: Czyli co, ten program jest opóźniony, miał wejść, jeszcze nie wszedł, czekają, tak? Eksperyment z dochodem gwarantowanym, żeby sprawdzić, jak Polak sobie da radę z tym wszystkim, czym to zaowocuje, jak to się sprawdzi. No, czyli czekamy. A ty wziąłbyś taki dochód gwarantowany, jakby ci dali?
1: Oczywiście, żebym wziął, to nawet nie ma dyskusji, żebym nie wziął. Dlaczego mam nie brać, jeżeli każdy bierze, a
0: jak
1: ja
0: dają,
1: za to płacę? Tak?
0: Jak dają,
1: jeżeli ja za to płacę, ty za to płacisz, wszyscy za to płacimy w każdym podatku, czy to za benzynę, czy to naliczoną benzynę w bułeczce, czy tam w maśle, czy tam w płaceniu za prąd. To no wszystko właśnie. Jest doliczone, więc jakby...
0: I to nie mało. I
1: ja
0: to,
1: mam się z tego
0: nie
1: wyrzekać,
0: mało.
1: Udawać jakiegoś prawilnego, nie wiem, harcerzyka? To jest idiotyczny bezsensyzm, jakby, że tak powiem, tak?
0: A to czekaj, to ciekawy temat. Zastanówmy się, ile my oddajemy. Jak ktoś nawet nie ma działalności i podatków żadnych nie płaci, bo żyje jak bumelant, menel, nierób i żebrak jak ja, to i tak kupę pieniędzy państwu oddaje, tak zbierze się z 1/4 tego, co masz, to oddajesz spokojnie, nie?
1: No ale jak nie płacisz? No okej, okay, no nie generujesz takich pieniążków, tak? Aktywnie, natomiast biernie ty to oddajesz, tak?
0: Ale codziennie robię zakupy, tak?
1: Tak, oczywiście, że tak. No. W każdym produkcie, w każdej usłudze masz koszt, masz podatki, w których jest zawarty właśnie ten koszt, tak? Podatnik sobie to narzuca, państwo sobie to narzuca, więc zwiększając tak samo minimalną krajową, tak naprawdę wiejska robi sobie dobrze, bo oni sobie więcej dają pieniędzy, bo sobie dają więcej podatków. To jest prawda, to jest fakt, to nie ma z czym dyskutować, tak? Więc jakby dla mnie to jest zachowanie turbo proinflacyjne, więc znaczy dla mnie. To myślę, że dla wielu to jest fakt, tak? To nie ma z czym dyskutować tutaj, więc. Więc wiesz, natomiast wracając do tego.
0: Ale czekaj, to ja wtrącę jeszcze szybko, bo Asrow Pies na czacie pisze, że 80%. 80% to w jakichś skrajnych przypadkach, jak ktoś prowadzi jakieś firmy, działalności, spółki, no to może się zbierze 80%, chociaż mi to ciężko uwierzyć, że aż tyle zabiera komuś państwo.
1: Jeśli chodzi o przedsiębiorców, wiesz co, ja nigdy nie byłem przedsiębiorcą, nie powiem ci tego wprost, nie chcę kłamać i tu wymyślać, wolałbym, żeby powiedział i otwarcie się wypowiedział osoba, która po prostu płaci tu podatki z 15-20 lat jakimś przedsiębiorcom.
0: No właśnie.
1: I wiesz, na przykład, nie wiem, spożywkę prowadziła czy coś, taki człowiek niech się wypowie, ja tu nie będę pierdolił farmazonów bez sensu, nie?
0: Mogłoby się okazać, że tylko połowę zabiera.
1: Wiesz co, wiem, że strasznie te sklepy monopolowe, takie oprócz jak Żabki czy coś, akurat jestem klientem jednego z nich częstotliwość, w każdym bądź razie no, ten człowiek bardzo narzeka, mówi, że 20 lat jest przedsiębiorcą na rynku i on mówi, że no, to jest skandal, tak? No bo na przykład Żabka płacąc za butelki puste płaci oprócz złotówki, oni dodatkowo 50-60 groszy. Tak, czyli do butelki zamiast złotówki ustawowo ustalonej teraz od jakiegoś czasu muszą dopłacać jeszcze, znaczy muszą, Żabka dopłaca 50-60 groszy, bo coś tam, coś. No i teraz wychodzi na to, że to jest jakaś franczyza, to jest jakiś zachodni kapitał i on dostaje, nie dość, że ma jakieś zniżki od państwa, nie płaci pewnych podatków, to dodatkowo może sobie pozwolić dzielenia się z rabatem, tak, od dostawcy na jakieś na przykład dostawę browarów, ze względu na to, że z tej ceny, którą on dostaje, mówi, dobra, ja chcę być konkurencyjny, jesteśmy Żabką, jesteśmy siecią, to jeb, jeszcze sobie uszczkniemy z tego mniej dla siebie, ale damy coś klientowi, żeby zyskać tych klientów, ilościowo i pamięciowo klienci przejdą do nas i zyskamy na tym po pół roku, tak, no bo klienci będą mieć w pamięci, nauczymy ich, że będą kupować u nas, bo u nas są zniżki, są rabaty, są dodatkowe jakieś zwroty za butelki, tak, i no i płakał mi taki, w cudzysłowie, taki właśnie człowiek, mówił, że to jest bardzo nie fair, bo to jest niszczenie konkurencji takim na rynku, bo gdyż, ponieważ taki człowiek, który się otwiera, na przykład z monopolowym, załóżmy na moim mieście Wrocław, nie, otwiera 10 monopolowych, no i on sobie może pozwolić na coś tam. Załóżmy, że ma jakiś kapitał, ale mu ten kapitał topnieje, bo on nie ma takich rabatów jak na przykład jakaś franczyza czy jakiś zachodni kapitał. To raz. Musi płacić 100% wszystkich podatków, nie dostaje żadnych upustów, tak jak zachodni kapitał. Dlaczego zachodni kapitał dostaje upusty? Polski kapitał nie dostaje upustów, tak? I w tym momencie, wiesz, on mi płacze, że mówi, no ludzie mu nie przychodzą, no bo tam jest taniej. No ale on się dziwi. Ja patrzę z perspektywy klienta, mam prostą kalkulację, tak? Idę sobie do sklepu, który mi oferuje taniej, albo w takiej samej cenie, ale dostaję mniej więcej za jakieś puste butelki, albo idę do sklepu, który mi daje ustawowo, czyli tak samo. On się czuje w porządku wobec mnie, budzi, gra wobec mnie fair. Natomiast takie sklepy, czy taka sieć jak Fresh, czy Żabka, no nie jest w porządku wobec takiego drugiego, tak, monopolisty, który wszedł z 10 jakimiś sklepami, no bo Zwyczajnie po prostu go co, no stać na więcej, żeby dać jakieś upusty, czy dać jakieś rabaty, no bo on czegoś nie płaci, tak? Czy ma jakieś zajebiste rabaty, bo dużo zamawia, bo ma sieć dużą i tak dalej, i tak dalej. Tak, kiedyś pracowałem z jakimiś firmami handlowymi, zajmowałem się umowami zakupowymi i wiem, jak potrafią wyglądać takie umowy zakupowe. Jeżeli jest duży kontrahent, poważny klient, to się po prostu inaczej gada, tak? Taki klient dostaje zajebiste upusty rabaty. On z tych rabatów potrafi to przekładać, tak? Redystrybuować taki rabat na klienta detalicznego, w związku z czym to się to przekłada, tak? I wiesz, no ciężko walczyć z takim, nie? Ty wchodzisz, nie masz żadnych rabatów, wyczerpałeś swoje jakieś zasoby finansowe, inwestycje i w tym momencie co się dzieje? No, no po prostu zaczynasz powolutku ci się pęta zaciskać finansowo wokół szyi, i tyle, nie? Jest po tobie, nie? I się zaczynasz frustrować, denerwować na klientów. Możesz być niemiły, tak jak w wypadku jednego z monopolowych tutaj u mnie na osiedlu. Zaczynasz być niemiły, bo się odbija na tobie, bo się frustrujesz, bo się denerwujesz. To się odbija na obsłudze. Taki klient jak ja się wkurza, tak? Bo ja nie oczekuję lizania po fiutach, tak jak przychodzę sobie do sklepu, ale kurwa, no jakieś normalne dzień dobry czy do widzenia, a nie fochy na starcie, tak? Jeżeli ja coś takiego widzę raz, drugi, trzeci, czwarty, to spadaj koleś, ja sobie pójdę tam do tamtego sklepu, gdzie mi przynajmniej mówią dzień dobry, nie? To jest też ważne, tak?
0: No, ale bądźmy też trochę wyrozumiali. No, często tak mówimy, że ja już do tego sklepu nie przyjdę, bo zostałem tam źle potraktowany, no ale słuchajcie, może ta pani, co nas obsługiwała, miała wyjątkowo strasznie podły dzień, coś jej się przytrafiło jeszcze. My w ogóle tego nie wiemy, nie? I może
1: dlatego
0: coś do
1: nie
0: nas...
1: mówię o jednym razie, wiesz? Ja mówię o paru razach. Okay. Ja zawsze daję każdemu człowiekowi, bo ja też mam, też pracuję, też jestem normalnym typem, nie mam jakichś zasobów chuj wie jakich. I wiesz, ja to rozumiem, co nie? Raz, drugi, no ale kiedy ktoś czwarty, piąty, szósty,
0: okay,
1: zachowuje się jakoś, no to już tak średnio jest tłumaczalne, co nie? Więc, a natomiast staje na marcie, ty mówisz, to jest zgodne. No, chciałem zarzucić ten temat właśnie, niech to bezwarunkowy dochód podstawowy. I jeszcze jedno a propos tego bezwarunkowo. Nie wierzę w to, że to jest bezwarunkowy i będzie bezwarunkowy. Nie wierzę w to, bo to jest taka bzdura marketingowa, taka marchewka, tak, która ma złapać ludzi, to na pewno będzie warunkowe i przyrzekam wam, zobaczycie, że to będzie warunkowane i to w chuj warunkowane, bo kiedy ludzie się do tego przyzwyczają, nauczą się, kupią to i będą już żądali tego, jak to, no jak to nie ma dochodu, jak to jakieś warunki, to się okaże, że a tu coś tam, a tu na przykład, no nie wiem, nie byłeś na głosowaniu, no to jakieś punkciki ujemne, to coś tam. Prędzej czy później wejdzie ten system oceny obywatela, tak jak w Chinach, bo tak ma Unia Europejska wyglądać, zresztą takie są zapowiedzi i to będzie, to jest kwestia czasu. Nie wiem, czy 5, 7 lat, czy 3, zobaczymy.
0: Tak długo, jak pozwolimy, znaczy...
1: Tak, też.
0: Jak, tak długo, jak nie pozwolimy, to tego nie będzie. No prosta rzecz. Im ludzie będą bardziej chętni i ulegli, tym szybciej nam będą rządzący chcieli coś wprowadzać, a rządzący uwielbiają wymyślać w końcu jakieś warunki. I tak jak mówisz, na początku może w ogóle nie być żadnych, może być faktycznie bardzo bezwarunkowy, ale szybciutko zaczną się pojawiać kolejne warunki, a ludzie się uzależnią trochę od tego.
1: A to będzie tak, że wygra na przykład, załóżmy platforma, 5 lat będzie bezwarunkowego i potem będzie straszenie po 4,5 latach, a wybierzcie nas, bo oni wprowadzą warunek. I będzie takie szachowanie, tak? No to jest prosta piłka, tak się dzieje od wielu lat. To jest jakby naturalna logika i klasyka gatunku, że tak powiem, tak? W tym temacie, więc nie ma co się łudzić, że to będzie za darmo. Poza tym, to jest jedna kwestia, jeden minus. A drugi minus, uczenie takiego ludzi takiego, nie wiem, nieróbstwa, dostawania coś za nic, tak? To takie, wiesz, robienie z ludzi, wykrzywianie ludziom rąk w lewą stronę, lewej i prawej ręki, żeby, patrz, weź nic nie rób, tutaj Kaczyński ci da, albo tam Tusk ci da, nie? No kurwa, no.
0: Wszyscy jesteśmy grzeszni, jak to się mówi, i jeden jest bardziej ambitny, drugi trochę mniej, nie? Jeden jest bardziej pracowity, drugi jest bardziej leń. I to jest takie kuszenie ludzi, można też tak na to spojrzeć, że tego typu akcje, jakieś dochody gwarantowane, to jest takie kuszenie ludzi...
1: Zachęcanie do nieróbstwa.
0: No, kuszenie do nieróbstwa, można tak powiedzieć.
1: i wiesz, zamiast propsowania takich postaw, słuchaj, będziesz przedsiębiorczy, czy jesteś przedsiębiorczy, masz świetny pomysł, zgłoś się, dofinansujemy ci, zrobisz jakiś, masz jakiś plan, załóżmy prosty, nie? My ci pomożemy złożyć ten plan, nie? Jeżeli zobaczymy realne szanse, ty zgodzisz się być jakimś tam inicjatorem, nie wiem, prowadzącym ten projekt, nie? Dawaj chłopie, masz tu część kasy i lecimy z tematem, tak? Kurwa, no przecież można też tak zrobić, tak? No to po co, nie? No dajmy za darmo, darmo zjadą. No nie, ja jestem na przykład przeciwny, nie? Chociaż sam skorzystałem z takich opcji, no ale to było związane ze zdrowiem, z upadkiem zdrowia, tak? Więc jakby, ale też płaciłem całe życie, tak? Pracując, więc to też te pieniądze nie poszły w... Znaczy ja wiem, że poszły w dupę, tak, że tak powiem, według mnie, natomiast gdzieś tam te pieniądze mi się odbiły i tego, chociaż średnio z efektem, ale chuj z tym, już tam nieważne. W każdym razie, no, gdzieś tam jakoś u mnie to zadziałało, tak, że gdzieś tam sobie odebrałem te pieniądze, potem czy będąc na zwolnieniach, czy będąc po prostu gdzieś na jakiejś operacji i tak dalej. W każdym razie, drugą taką niebezpieczną cechą właśnie tego dochodu podstawowego, to jest to, co z takimi, wiesz, poziomami społecznymi i ludźmi, którzy gdzieś tam są uznawani za jakiś margines społeczny, nie? Czy te pieniądze nie pogłębią ich jakby takiej patologicznej struktury, co nie?
0: No trzeba by przeanalizować, jak zadziałało 500+ pod tym względem, czy więcej nierobotnych ludzi z dyspracją przesiadywało przez to sobie na ławeczkach z piwkiem, tylko jak to zmierzyć, jak to zbadać, jest trochę ciężko pewnie, nie? Takie rzeczy jakoś zweryfikować, sprawdzić, znaczy zmierzyć.
1: I trzecia sprawa, już ostatnia, wydaje mi się, przynajmniej ta, którą ja widzę, co nie, chociaż ja w ogóle nie uważam się ani za ekonomistę, nie jestem żadnym doradcą i tak dalej, po prostu po ludzku sobie po swojemu analizuję, wiesz, detaliści, wytwórcy jakichś dóbr, czy to spożywczych, czy to jakichś usług, czy coś, aha, to będzie reakcja naturalna rynku, tak, aha, ludzie mają o te pieniądze, wszyscy, więcej, no więc z automatu podnosimy ceny więcej, tak? No bo nas to też kosztuje więcej, tak? Czemu kosztuje więcej? Nie wiem, po prostu jakoś wiem, że ten algorytm jakoś tak działa, natomiast nie potrafię tego wytłumaczyć, nie, no mówię, nie jestem ekonomistą, natomiast wiem, że to zadziała jak domino, jeżeli ludzie dostaną ileś tam procent więcej, załóżmy, nie wiem, uśredniając 15 czy 20% więcej swoich pieniędzy, to czemu rynek, tak, rynek konsumpcji nie ma odpowiedzieć na to wzrostem też cen z automatu jakby, nie? W mojej ocenie to nastąpi, tak? No bo to będzie naturalną reakcją zachowawczą na wzrost jakby zysków, tak? Zysków, nie wiem, majętności w cudzysłowie Polaków, tak? Więc to będzie kolejny minus. Nie wiem, czy to jest dobra droga. Ja bym to bardziej kierował się w stronę zmniejszenia podatków, likwidacji podatków, tak? Unicestwienia pewnych głupot, kurwa, podatkowych kompletnie. W ogóle przede wszystkim uproszczenia, kompletnie uproszczenia wszystkich procedur podatkowych, żeby to było jasne, klarowne, nie trójznaczne, nie czteroznaczne. To jest kretynizm, tak? I to zarówno dla przedsiębiorców, zarówno dla tych biednych ludzi takich jak ja, jak ty, jak whatever, jak ktokolwiek tutaj w Polsce, bo to jest kretynizm, nie? Żeby tak utrudniać, tak kłaść kłody pod nogi, tak robić prawo podatkowe w ten sposób, żeby urzędnik miał prawo potem się cofnąć 2-3 lata i pan źle zinterpretował i się czepiać o to, wysyłać listy, obciążać, blokować konta itp. itd. Tak, mojemu zdaniu, no, tak, zablokowali tak, teraz konta. Tak. I wiesz, on musiał mnie prosić, żeby, słuchaj stary, no muszę ci przelać kasę na konto, bo muszę zrobić tam, wiesz, przelewy dla, no wiadomo, dla jakichś instytucji. Ja mówię, stary, no nie ma problemu, nie pomogłeś mi, wpadaj śmiało, tak, rób co chcesz. Natomiast wiesz, no gdyby nie miał takiego człowieka jak ja, on jest w piździe, tak? Słuchaj, najszybszą metodą, żeby on odzyskał konto, bo on się spóźnił z jakimiś polisami ZUS-owskimi i jeszcze z czymś, zablokowali im konto, mówi, że najszybsza metoda to jest miesiąc czasu bite czekania, co najmniej i to w trybie szybkim, miesiąc czekania. Ja mówię, no ale jak ci kurwa debile z urzędów sobie wyobrażam, że jak ty będziesz żyć, jak ty będziesz funkcjonować, nie? No, no w tym wypadku, no co taki człowiek ma biedny zrobić? No to zero pomyślunku, no kurwa, to jest kpina, nie? Gdzie my żyjemy, no i wiesz, no jest wiele takich rzeczy, no natomiast...
0: To trzeba by zdecydowanie dużo tu zmienić. W wpadłem teraz na pomysł, może by dobre było coś takiego jak uproszczona działalność gospodarcza, taka, że,
1: no bo tak, no.
0: Że możesz to założyć szybko przez internet dla jakichś po prostu bardzo małych takich jednoosobowych działalności. Przede wszystkim przedsiębiorca, każdy, kto chciałby jakiś biznes robić, powinien się czuć bezpiecznie, bo to podstawa jest. A u nas to jest tak, że ja bym się bał, wiesz, coś tu w Polsce, jakąś działalność teraz otwierać, to jest straszne. A często słyszę opowieści z zagranicy, że tam urzędnik to cię traktuje na początku bardzo tak, wiesz, przynajmniej na początku, jak ty zaczynasz to i podpowie ci, i tam nic nie płacisz, i zwolniony, i tak dalej. Jak takie drzewko, które ma urosnąć dopiero i wtedy może się zabierzemy za ciebie. A u nas jest podcinanie tego małego jeszcze. I kurwa, jak ten mały się chwieje, to jeszcze go kopnąć, kurwa, to drzewko, przewrócić, trząchać nim, kurwa, żeby te owoce pospadały od razu. Jeszcze nie dojrzałe, ale państwo już ci zabierze. Tak trochę jest bardziej, nie?
1: Jan Piński tak ładnie powiedział i bardzo się z nim zgadzam. Jarosław K., człowiek, który nienawidzi przedsiębiorców, ludzi, którzy lubią być niezależni, ludzie, którzy potrafią myśleć i zarabiać na siebie. On takich nienawidzi. On chce ludzi, oczekuje, którzy będą błagać go o pieniążki, o plusy, srusy, 1300 plusy, kurwa, lizanie, wiesz, rodzynów i tak dalej. On takiego czegoś oczekuje, bo on będzie Bogiem. To jest jakaś chora psychopatyczna, nie wiem, taka właściwość, cecha mnie mam, bo to nie ma czegoś takiego normalny człowiek, tak? Który oprócz władzy chce czegoś więcej. No, czego możesz chcieć więcej? To albo masz coś najebane we łbie, albo po prostu masz jakieś psychopatyczne skłonności, prawda? Więc...
0: Nie, a słuchaj, a może on jest po prostu odrealniony i tyle, całe jego życie tak wygląda, że on nigdy nic konkretnego, wiesz, nie robił, nie pracował, nigdzie nie chodził, nie wstawał rano do pracy, nie musiał niczego dla nikogo przygotować. Tylko tak, no, pierw od mamusi kanapeczki tutaj, potem w jakimś filmie grają, potem na steropianie leżą, potem przemawiają do ludzi i to widać, że to jest jakiś taki człowiek post-PRL-owski jakby, nie? Który, wiesz, ci wyjdzie, będzie ci przemawiał, bo oni są przeciwko nam. I to jest cały jego świat, że oni są przeciwko nam. Jemu ktoś robił zawsze zakupy. On, wiesz, nigdy nie był ogarnięty w niczym, nie musiał nic ogarniać. Ktoś go wozi, szofer go wozi, ktoś mu robi zakupy i tak dalej, i tak dalej. To co, jak ten człowiek ma nas reprezentować? Przepraszam, bo donajcik. O, dwie dyszki.
1: Dlaczego na przesłuchanie? Spoko, na zdrowie. Na zdrowie. Dzięki za donajcika. Niech żyje nam tutaj noc na radio.
0: Dlaczego na przesłuchaniu w sprawie UFO w kongresie nie było Michała G? Tak.
1: Dzięki. Pozdrawiam.
0: Dzięki, Glenn. Ciekawe, czy to ten Glenn, który pomaga z nocnym radyjkiem tutaj na przykład, z technicznymi sprawami. Dzięki wielkie. No, a jeszcze sobie przypomniałem, że no, ktoś na przykład dużo fajek pali, jak ja, no to codziennie płacę akcyzę, to bardzo wysoką koszt. No,
1: oczywiście. Ile teraz właśnie, powiedz mi, bo jestem bardzo ciekaw, ile ty płacisz akcyzę za jedną paczkę fajek, załóżmy 16 zł kosztuje, tak? Ile to, jaki to jest koszt?
0: Jakaś lwia część, jakieś 3/4 na pewno, coś takiego, ale strzelam tutaj. Ale w każdym razie jakaś lwia część, bo te akcyzy są strasznie wysokie i wiesz... No, a woda,

0: Wolę, powiem ci, nie pójść, albo sobie po prostu poczekać, nawet pół roku pozbierać. No sorry, no zabawa, znaczy impreza, jeśli chodzi o zęby, leczenie zębów, to jest bardzo droga sprawa, nie? Wyleczenie jakiejś kanałówki potrafi pod 4000 zł kosztować. Dokładnie mówiąc, mój koleżka z pracy właśnie sobie tak wyleczył. Co prawda nie poszedł do jakiejś najtańszej tam gabinetu, robi to prywatnie. No ale aczkolwiek co, no aż 4 wizyty, tak? Każda po 800, no bo tu kanałówka, to potem jakaś trucizna, jakieś leczonko, znowu potem kanałówka, no tak to wygląda, pamiętam też kiedyś miałem leczonego, niestety tak spiłowanego, że będzie prawdopodobnie do usunięcia teraz w tym wieku, no bo jest po prostu, tym już nic z tego nie zostało, nawet nie ma na czym zrobić jakiejś tam tej, jak to się nazywa, koronki. Natomiast zobaczymy, nie? Czas pokaże jeszcze, może pójdę do innego stomatologa, bo też stomatologowi nierówny. Natomiast to bardzo droga impreza, no i na fundusz niewiele ci zrobią. Nie wiem, podobno jest jakieś piaskowanko, jakieś tanie, natomiast jest jeszcze czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, też jest odkamienianie. Są jakieś jeszcze 2-3 procedury w ramach higienizacji jamy ustnej, to się tak ładnie nazywa teraz, przynajmniej tak usłyszałem.
1: A nie można sobie tabletki, na przykład Calgon, połknąć, żeby odkamieniły się zęby?
0: Można, wiesz co, kiedyś pracowałem w takiej firmie, Curaden się nazywało, oni we Wrocławiu mają na Długosza siedzibę i ten, i oni się zajmują do tej pory, bo istnieją do tej pory, sprzedażą takich past z czarnym węglem, aktywnym. Słuchaj, 100 zł kosztuje. Teraz to 130. Jak ja zobaczyłem te ceny, tam w 2018 pracowałem, 100 chyba 20 zł black and white, tak się pasta nazywa. Ona jest czarna z aktywnym węglem. Troszeczkę faktycznie wybiela zęby w perspektywie czasu, ale to jest rzędu może 10%, może. W perspektywie codziennego używania pasta jest koszmarnie droga. Ja nie wiem, po co tak droga. Uważam, że jest stanowczo za droga na polski rynek, natomiast tyle kosztuje. Oni mają high class produkty, mają takie szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, czyli że wkład, masz takie różne sondy, które mierzą ci grubość, czyli to szpara pomiędzy piątką a szóstką, chcesz sobie wyczyścić tego. Są psychole, co sobie po każdym żarciu muszą tak wyczyścić, nie? Przestrzenie, słuchaj, nie, że
1: nitkowanie.
0: Przestrzenie, nie, takie psychole są, nie?
1: Nitkowanie.
0: Ja to słyszałem, what? Co? What?
1: Nie, ale to dobre co? Jest, powinno się w zasadzie te zęby nitkować. Ja też tego nie robię, ale powinno się niby, nie? No bo to coś tam zostaje między tymi zębami, można sobie to tą niteczką pyk, ale nie, że no faktycznie jak ktoś po każdym jedzeniu i 5 razy dziennie, no to są takie osoby. Też jak mówimy o zębach, było dużo kontrowersji z tym te słynne tureckie zęby, nie? Czy ja dobrze mówię, że jak się robi takie nakładki plastikowe na spiłowanego zęba, się nakłada sztucznego, plastikowego zęba, to są licówki?
0: Tak, chyba tak. Ja też miałem to nosić. To nie wiem, ku czemu to miało służyć, natomiast nie potwierdzę, tak? 100%, natomiast ktoś niech z czatu potwierdzi. Wiem, że ja miałem nosić. One miały coś powodować, ale co, kurwa? Czy ochronę, czy naprostowanie? Nie wiem. A propos zębów, może coś chcę rzeczy powiedzieć, ale ja na pewno chcę coś powiedzieć, także dawaj.
1: Jak co, chcesz, to dawaj.
0: Chodzi o Japońców, może tak, Japończyków, może tak grzecznie powiem, po prostu nie mam nic do tego kraju. Chodzi o to, że oni mają taką tendencję, zarówno jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, że im nie rosną tak fajnie, prosto, jak Europejczykom, tak? Tak prosto, fajnie zęby. My się lubimy uśmiechać, pokazywać, szczerzyć. Ja patrzę, jakie mam zajebiste zęby. Mi też w miarę prosto akurat rosną. Co prawda mam zaniedbane, ale tego nie widać, bo jeszcze stoją. Gdzieś tam głęboko chyba 7 mam usuniętą, 8. W każdym bądź razie Japończykom rosną tak zęby, one się nakładają na siebie krzywo. Na przykład potrafi być 2-3, która tak troszeczkę krzywo nakłada się na poprzedni ząb. Jakoś tak dziwnie krzywo, nie? One były z tego dumne do jakiegoś czasu. Tak usłyszałem z jakiegoś przekazu, nie wiem, może któryś z was oglądał. Jest taki jeden koleś, który o Japonii dużo opowiada na YouTubie. I on mówił, że to było modne i to było fajne i to było git. Ale to się zmieniło w Japonii, ten trend, i zaczęli ludzie inwestować kupę kasy, jakby zmieniać ten trend taki obyczajowy, że tu nie jest cool, nie jest fajne, że to jest błąd, żeby takie krzywe zęby były i że trzeba, żeby one były proste, tak, Europej Lai.

0: No nie, nie wiem, chciałem tak być zabawny. I wiesz, i ciekawy, ciekawy trend, nie? W ogóle jak tak, ciekawe w ogóle słyszeć o innych kulturach, zupełnie gdzieś kompletnie są odwrócone inne jakieś realia, obyczaje, styl bycia, wyglądania, poruszania się, whatever, mówienia nawet, nie? Bo to jest niesamowicie fascynujące dla mnie na przykład, nie? Więc no i tam w Japonii właśnie takie są historie.
1: Tak, ja słyszałem tylko właśnie, że u Japończyków są modne krzywe zęby, ale tutaj sprostowałeś, że to już trochę nieaktualne, że się zmienił ten trend. U Japończyków to w ogóle dziwne rzeczy modne były, na przykład to wiązanie stóp u gejsz, nie? Żeby miały malutkie stópki, to bandażami się wiązało bardzo mocno i deformowało w zasadzie tą stopę i to też było modne. A ja tu widzę względy praktyczne, taka żona z taką z takimi stopami nie ucieknie od ciebie. Może to tak było w tym celu trochę robione.
0: No tak, jak najbardziej. Coś jeszcze chciałem o Chinach powiedzieć, kurde, ale akurat znalazłem taki kanał kiedyś, to jest taki troszeczkę w rejonach szurskich, nie, kanał, aczkolwiek lubię, bo tam Grzesiu Skwarek często się wypowiada, są oczywiście krytycy, sceptycy, wielbiciele tego człowieka, jestem raczej, może nie wielbicielem, ale akurat lubię, uważam, że coś w tym jest, co on mówi, to zahacza troszeczkę audycję Ani na temat astrologii i tak dalej. Tam był bodajże jakiś Gandalf, tak? Czy jakoś tak?
1: Tak.
0: I ten, i... O co? Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. No i słuchajcie, Chińczycy bardzo dużą wagę, na przykład znacie Chińczyka, chcecie mu zrobić zajebisty prezent, uznajecie, że to będzie na przykład jakiś obraz i ten obraz zawiera jakieś na przykład cztery jakieś kolumny. Wy kupując ten obraz rozpatrowaliście go w zupełnie innej kwestii, w zasadzie, a patrz jaki ładny krajobraz, ładny jest daszek, nie no, cztery kolumny, no wiadomo, no cztery, no muszą być cztery, a Chińczyk to zinterpretuje, no ale czemu cztery kolumny, czemu nie dla sześciu? Oni na przykład zajebiście przywiązują wagę do symboli liczb. Dla nich bardzo jest to istotne, zarówno jeśli chodzi o wystrój wnętrz, zarówno jeśli chodzi na przykład o jakieś kolumny i budowania na przykład jakiegoś budynku wolnostojącego, to jest bardzo istotne, bo to faktycznie ma jakieś znaczenie, tak? Jest jakaś geometria złota, gdzie to się pokrywa z rzeczywistością. Ja nie mam specjalistycznej wiedzy na ten temat, mi daleko na ten temat, natomiast no też często, prosty przykład, kupujesz dom gdzieś, są ludzie, którzy się zajmują, w którym, gdzie ci pokazują, w którym miejscu ty masz wykopać studnię, w którym miejscu będzie najoptymalniej wykopać studnię. Nie wiem też, jak oni to robią, natomiast takie rzeczy się robi.
1: Wiesz, tak samo... wiesz co, kiedyś było to u nas tak wytłumaczone, to Kotkiewicz tak to se tłumaczy, że gdzie byś się nie wkopał, to zazwyczaj trafisz na podziemne źródło i że tu tkwi tajemnica.
0: No, może tak, ja wiesz, nie chcę...
1: Ale ze złotą geometrią coś jest... Ja też się kiedyś nad tym zastanawialiśmy. To może być tak, że skoro nam... My dobrze jako ludzie przyswajamy każdą estetykę, która zawiera tą złotą geometrię i podział złoty, bo to jest w przyrodzie wszechobecne. Przyroda trochę tego używa do rozmieszczania listków w roślince w najbardziej efektywny sposób, żeby się do słońca jak najlepiej ustawiały różne muszle i tak dalej. My niby jesteśmy też skonstruowani na zasadzie złotego podziału. No i my mamy coś wkodowanego w siebie naturalnie, że lepiej odbieramy takie rzeczy, bo to tak nas ewolucja może jakoś przysposobiła, nie?
0: No tak, tak, wiesz. Mi się wydaje, że wiesz, część rzeczy została, nie wiem, w jakiś sposób mało przekazana, może zapomniana. Nie wiem, z czego to wynika, nie? Z czego to wynika, że jakby tego nie używamy, zapomnieliśmy. Jeżeli jesteśmy taką doskonałą cywilizacją, tak? Znamy historię przed paru dziesięciu milionów lat, nie? No to jakim chujem żeśmy zapomnieli to? Jakim chujem jakby nie używamy tego do usprawniania naszego życia? Może to nie działa, nie? A może to działa, a może... Może coś jest na rzeczy, że zbyt dobrze działa i dlatego jest nieużywane? Nie wiem, tak? Nie potrafię sobie tego zweryfikować. Natomiast w mojej ocenie coś jest na rzeczy. Coś tu działa i Podobno Skwarek ma dobre profity z tego, Grzesiu Skwarek, z tego, że po prostu prowadzi firmę i poważne firmy się potrafią do niego zgłosić, a na przykład go poproszenie na temat tego, aby zostało wymyślone jakieś logo. Oni mają jakiś pomysł, podają mu zakresy, słuchaj, chcemy w tych kolorach, gdzieś powiedzmy ta grafika, może ten styl pisarski, jak masz w Wordzie, Times New Roman czy coś tam, czy jakiś gotyk. Słuchaj, chcemy w tym, ale żeby to zachowało jakieś takie proporcje, żeby to nie nadawało jakiejś takiej złej symboliki albo złego znaczenia czy coś, nie? Podobno ma zgłoszenia takie, że poważni ludzie, poważne nawet ośrodki się potrafią zgłosić do niego o prośbę wygenerowania takich.
1: Spoko, też względem... muszę coś takiego u siebie zrobić. Weryfikacja logo pod względem energii. Jakimi energiami to emanuje, sprawdzimy panu. Zobaczymy, czy to nie jest lekko zadiablone. O, widzę tutaj tak, diabelskie o. łuki. Łuki, zna pan symbolikę okręgu, dałbym tu okrąg ochronny, to będzie taka ochrona nad pana firmą od razu, jak damy tu okrąg. No.
0: Dokładnie. Bardzo, bardzo mi się spodobało to określenie poziom zadiablenia. To jest tak zajebiste. To usłyszałem gdzieś o jakiejś wróżki. Chyba Nina, czy ktoś rzucił, czy Agi, nie wiem, ktoś rzucił na Discordzie to hasło. Jak zobaczyłem tą panią, to po prostu pokochałem. Mówię, nie, no niesamowita osoba. Przepiękna diagnoza, jeśli chodzi o NR. Pewnie słyszałeś ją i widziałeś. Dotycząca chyba rozwoju NR. Czy radio NR, czy stacja, czy radio NR ma szansę na rozwój? Coś takiego. Takie padło hasło. I pani nagrała 3 czy 5-minutową wypowiedź na ten temat.
1: Tak.
0: Jeżeli nie, no to jeżeli nie znasz, no to ci podejdę.
1: Nie, no znam, potwierdzam, tak, było. To zostało zamówione, przepraszam, nie pamiętam już przez kogo, aha, ale ktoś tu dla nas to zamówił. Jakiś nocnik albo nocnica.
0: Bardzo mi się to spodobało i tam poziom zadiablenia i zacząłem to kojarzyć ze sobą, ale niestety nie jestem w stanie tego przypisać sobie, bo niestety się okazało, że jakoś tuż po tym fakcie, jak ona to zaczęła mówić, to jakoś ja się pojawiłem, mówię, kurwa, no myślałem, że to ja jestem tym poziomem zadiablenia. No, to
1: każdy by chciał, by być tutaj tym diabłem na końcu, największym. Ja kiedyś tu
0: Scheiße. Nie, nein.
1: To była wróżka Velessa, nie Vanessa. Velessa, a może to źle Łukacjusz napisał, ale w każdym razie może Velessa, sobie znajdziecie. Ale tam nie było, że zadiablone radio, tylko tam był jakiś diabelski pierwiastek, który przeszkadza, że coś takiego, jakiś...
0: Chodziło o poziom zadiablenia, że gdzieś obok się pojawił.
1: Trzeba by sprawdzić, czy potrzeba krótko potem zniknął z radia, jak zostało tutaj wskazane przez wróżkę, że jest tu jakiś jeden sceptol zadiablony, NWO, ja czuję tutaj NWO i korporacje, tak, mainstream.
0: Tak ślicznie mówię, jeszcze do tego jest taką typową lalą, nie? I po prostu, kurwa, no piękne, po prostu ja tak miałem bekę, leżałem ze śmiechu i mówię, no jest fantastyczna ta kobieta, nie? Tam już nieważne, czy blefuje, czy nie blefuje, po prostu fantastyczna, nie? Do tego jej taka uroda, taka pewność, te oczka troszeczkę takie zmrużone, nie? No super, jakby już była taką weteranką, nie? No mówię, no petarda, nie? Jeszcze, no wiesz, ja mam słabość do pięknych kobiet, no to w ogóle się zakochałem z miejsca. No, i...
1: no a że radio zadiablone, to jakaś słuchaczka, to była chyba Anna, tak napisała, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś w komentarzach, że no radio, no nie wiem, to jest jakieś zadiablone troszeczkę. To ten zły wilk, którego za bardzo nakarmiliście, ale dobrze, teraz nie karmicie, tu 5 zł dostałem, to ja mogę umrzeć, proszę bardzo. Wróżka Zębuszka pisze, za zeszłoroczny wypadnięty kieł krawca, PS, proszę nie otwieraj więcej kapsli od kustosza zębami, bo przestanę ci płacić.
0: Tu na czacie Maharadża pisze, że E. Martins z Przemyśla zamówił tą wróżbę. No to dziękujemy. O. E. Martins chyba wpadł na Discorda ostatnio, coś kojarzyłem. Bo on chyba tam tworzy coś u Zenka, tak mi się wydaje. Tak kiedyś jak przeglądałem, to coś widziałem, ale nie wiem, nie jestem pewien. Tak, on chyba taki siłacz, nie? Tam coś trenuje i tak dalej.
1: A to nie słyszałem akurat. A nawet zadzwonił. On tak raz na ruskie 10 lat zadzwoni. E. Marcin z Przemyśla. No. Fajne to było, fajna akcja, bardzo to się ciekawie słuchało. No dobra, słuchaj, to dzięki za bardzo, bardzo ciekawą rozmowę z tobą.
0: A skąd wiesz, że ja skończyłem? Że może chciałbym posiedzieć jeszcze 4 godziny.
1: W sumie jak masz ochotę.
0: Nie, spoko. Lecę w sumie. Czekaj, co jeszcze chciałem powiedzieć jednego, ale kurde, wyleciało mi z głowy. Oczywiście sobie przypomnę, jak skończymy rozmawiać, więc... No, chciałem o szczycie NATO, nie? Co, jak tam komentujesz? Bo pytałem się Gambola ostatnio, wczoraj robił audycję. Ja wiem, że już wszystko zostało powiedziane. Nawet sobie z Zenonem gadaliśmy na ten temat chwilę. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, co ty sądzisz na temat szczytu NATO i no właśnie. Pod kątem naszego przyjaciela, najlepszego sojusznika, wspaniałego prezydenta, niesamowitej w ogóle, to jest coś niesamowitego. Petarda osoba, Wołodymyr Zełenski.
1: No, wiesz, no to tak zwrócono mu delikatnie uwagę, że trochę za łapczywy jest, za bardzo się domaga, jak to się mówi, za bardzo roszczeniowy jest. No, ale można też spróbować zrozumieć, no on jest odpowiedzialny za swój kraj i tak jak to w polityce, chce się najwięcej ugrać, najwięcej wyciągnąć, zachowując się czasami nieelegancko, ale wiesz, no walczysz o zasoby dla swojego kraju, ogarniętego wojną. Nie wiem co. Wkurzył się, tak? Wkurzył się, jak usłyszał różne rzeczy, na przykład, że nie można przyjąć kraju jakiegoś do NATO, jak jest w nim wojna. To zresztą by takie było dziwne trochę, nie? Że w czasie wojny przyłączyć do NATO jakiś kraj i zaatakować od razu tego, co zaatakował tamten.
0: No właśnie, to już jakby sama logika, wiesz, prostego chłopa, co nie? Ale dobra.
1: No to by było jakieś wydarzenie jak z South Parka, nie? Że to wy nas atakujecie? Dobra, to chcemy się przyłączyć do NATO. Dobra, to jesteście w NATO. Kto was zaatakował? Tamci!
0: Przyłączmy się do silniejszego i teraz ten silniejszy wam wpierdoli. No kurwa, to tak kurwa nie działa, halo.
1: No i Wołodymyr się o takie rzeczy też ciska. No i różne takie rzeczy się zbiegły, że spada jakby trochę sympatia, widzę, mocno do Ukrainy. Nawet słyszę to od ludzi, którzy byli bardzo za Ukrainą. I manifestowali wszem i wobec, to teraz już tak spadło trochę i zaczynają się pomruki niechęci pojawiać jakieś.
0: Ja powiem ci szczerze, że nawet sam zauważyłem u Zenona, że Zenon na początku był bardzo proukraiński, pamiętam jak było Sława Ukrainie, natomiast teraz no, zmieniła się trochę wajcha, tak? I jakby no, jest inaczej. No i to, więc to mnie zastanawia też, nie? Czy to jest związane z jakąś ogólną narracją, czy to wynika z jego zdań, czy z jakiego zdania? A jak zadzwoni, to zadzwoni, może zadzwonić, albo się powiedzieć na czacie. To nie jest zarzut, tylko po prostu taka moja ocena, co nie? Słucha. Że jakby taka zmiana narracji.
1: No, ja też mam takie odczucie.
0: Ja troszeczkę też przyznam się zmieniłem, bo byłem na początku to nie wiedziałem, byłem głupi, potem byłem troszeczkę prorosyjski, potem tak czytałem, patrzę, mówię, kurwa, no coś mi nie pasuje w tej wojnie, coś mi nie gra, nie? Mówię, no nie, się wycofałem i tak jestem teraz neutralny, nie wiem, tak? Coś jest nie tak w tej wojnie, ona za długo trwa, to komuś zależy, żeby ona cały czas trwała. Obiektem jesteśmy, oprócz tym, że biedni ludzie giną, cywilni, no to jest absolutny skandal, natomiast też jesteśmy na celowniku my, zwykli ludzie, gdzie ceny lecą w górę, inflacja rośnie, brak ciągu dostaw, tak, że tak powiem, no i na celowniku jest cała Europa, bo dostawcą, jeśli chodzi o Ukrainę, o zboże, no to jest 70%, słuchajcie, no świata, więc jakby tutaj nie ma przelewek i kończymy jako po dupie dostający my, tak? Zwykli obywatele też.
1: Więc i to w różnych tematach, coś... z różnych stron trochę, no bo pamiętam to, co mnie tak strasznie jakoś wkurzyło, to no jak w Polsce ruszył ten temat ukraińskiego zboża i różnych plonów, że rynek psuje, to myśmy wystosowali jakiś tam apel, zaczęły się rozmowy i z ukraińskiej strony poszedł taki komunikat, no przykro, że wy macie kłopoty, ale my mamy swoje kłopoty, prawda? Czyli wiesz, to był taki sygnał, że a w dupie was Polaczki mamy, chcemy tu sprzedawać, nie? Trochę tak to zabrzmiało. I wiesz, i potem znów jakaś taka sytuacja i znów, kto wie, no tutaj strasznie dużo Ukraińców pracuje w Polsce w tej chwili, kto wie, jaki to ma wpływ na to, że ktoś inny, że Polak nie dostanie pracy, bo panie, na pana miejscu ja tu mam dwóch Ukraińców w tej samej cenie, nie? Czy to, no wiadomo, jak rynek działa i tak dalej. Każdy chce trochę przyoszczędzić, no i może Polak nie dostanie pracy, bo Ukrainiec tańszy, bo Ukrainiec sobie mieszka w pięciu, gdzieś tam w jakimś wynajętym mieszkaniu, bo żyje bardzo, bardzo skromnie, bo sobie coś tam odkłada i jakoś mu się opłaca jeszcze taniej pracować, nie? I u niego biedniej, więc i tak się cieszy, że tu więcej trochę se zarobi. No tak jak ja jechałem, kurczę, do Irlandii, to w sumie też był czas, że w hostelu gdzieś tam nocowałem najtańszym, zawsze wynajęte z kimś, nie byłoby mnie stać, żeby sobie mieszkanie tam wynajmować. To był nawet taki czas, że nie za bardzo czułem, że jest jakiś kłopot i... Ale no, taki Irlandczyk też się może trochę bać, nie? Jakiś z Polski przyjechał. Ja tu już Rosjanina miałem, to pokazał, co to... Okazało się... Zobaczcie, to pierwszy Rosjanin, co poznałem w Irlandii, chłopak takiej współlokatorki, ruchali się za ścianą, codziennie wrzaski słyszałem, bo tak się bardzo głośno ruchali. Ale to nieważne. No to od razu się okazało, że handluje jakimiś kradzionymi płytami, tu się kupi, tu się sprzeda, no kurwa... To niespodzianka. Ale no i też chyba ludzi trochę wkurzyło, że wkurzają tak na przykład takie doniesienia, że korupcja znów straszna na Ukrainie, że jakaś duża część sprzętu jest po prostu wyprzedawana, że tam jest jakaś strasznie skorumpowany kraj, okropnie. I że są marnotrawione różne, no różne takie, wydawałoby się, nie jakieś wielkie rzeczy, co od razu można znielubić, ale jak się łączą takie to i tamto, no to troszkę ta sympatia spada do tej Ukrainy, nie?
0: No tak, wiesz. To raz, nie? Dwa, co tu ze mną napisał na czacie, że minął rok, nic się w tym kraju nie poprawiło, dalej korupcja, oligarcha. Ale to było oczywiste ze mną, nie? To było oczywiste już za tym, zawczasu. Nie można było oczekiwać nagle świętości od kraju, który był przesiąknięty tam taką korupcją. Każdy kraj jest przesiąknięty korupcją. To chodzi o, wiesz, o stopień, o procent, tak? Jeśli chodzi o Ukrainę, to jest to potężny procent. Nie wiem, jaki to jest w stosunku na przykład do Polski, albo na przykład do USA, albo do Anglii, tak? Czy Francji, Niemiec. Natomiast nie wierzę, że jest jakiś, istnieje na świecie jakiś czysty kraj, który takiej korupcji nie posiada, tak? Więc to jest jakby oczywiste. Natomiast
1: w Rosji wiesz, też jest przecież korupcja.
0: Rosja
1: i w Polsce, i w Polsce myślę, że nadal troszkę jest korupcja, chociaż może mniejsza niż kiedyś, ale nadal to jest jakiś problem.
0: Jan Tymochowicz to jest taki człowiek, jakiś bliski współpracownik Lepera, który musiał podobno spierdolić z Polski, bo po prostu miał zagrożenie życia, tak, przez służby. On gdzieś tam żyje, gdzieś w Azji, nie wiem, środkowej, wschodniej.
1: Tak? To spierdolił Tymochowicz z Polski?
0: Tak, on spierdolił, ale się wypowiada u Jana Pińskiego, co Gosia mi, znaczy nie mi, podsyłała na Discord, za co dziękuję Gosi, bo tutaj muszę jej powiedzieć, zwrócić honor, że fajne materiały, Piński jest fajnym dziennikarzem i fajnie, fajnych ludzi sprowadza, fajnie dyskutuje i fajnie analizuje rzeczywistość, troszkę jak autor, tylko w swoim stylu. Natomiast, wracając, Tymochowicz tam mówi, proszę się też nie zrażać, tak, że już mówię o Tymochowiczu, bo Gosia czy coś, to że FIB, tak? No bo to nie znaczy, że... Dobra, nie będę używać alegor żadnych, po prostu wrócę do tematu. W każdym razie, wracając do Tymochowicza, to był bliski współpracownik Andrzeja Lepera, który miał przyjemność z nim się spotkać parę razy, parokrotnie. Andrzej Leper go prosił, bo ten koleś, czyli Jan czy Jerzy Tymochowicz, on znał lekarzy, znał wiele środowisk takich elickich, w tym też lekarskich. Z tego względu lekarskich znał i z tego względu, pod względem jakby lekarskim, był potrzebny Leperowi, bo jego syn zachorował. W tamtym czasie, w tym problematycznym czasie, kiedy też miał problemy z politykami, z ujawnieniem tych rzeczy i się boksował, tak, w parlamencie, w Sejmie i tak dalej. On prosił Tymochowicza o pomoc, miał się z nim spotkać. Tam jakieś były strasznie dużo przekłamań. Tymochowicz trochę odkrywa prawdy, nie mówi wszystkim, nie mówi konkretnie, ale dużo bardziej rozjaśnia jakby temat. On też mówi o tym, jak teraz właśnie sytuacja wygląda, z czego ona wynika. I tak naprawdę to, co mówił Leper, no to się trochę niestety sprawdza. Wychodzi na to, że niestety Niestety, ale ta władza, która aktualnie bieżąca jest u władzy, ona miała bardzo duże koneksje z Rosjanami. I to przez wiele lat. Przez bardzo wiele lat. Bardzo wiele rządzących, bardzo ważnych, bardzo istotnych i władczych, tak? I on o tym jasno mówi i wskazuje nawet nazwiska, nie chcę mówić nazwisk zresztą.
1: Ale przepraszam, to był, chyba jest Piotr Tymochowicz, tak?
0: Tak, może.
1: Specjalista od wizerunków różnych polityków, w tym Lepera też chyba, tak? I on to jest niegłupi facet i myślę, że dość mocno mógł, on jest cwany, niegłupi, znajomości, wiecie, taki ktoś, kto się obraca tam w towarzystwie i dużo wie faktycznie, to trzeba go słuchać, nie?
0: I też tutaj muszę o Tymochowiczu powiedzieć, ja nie znam tej afery, natomiast on twierdzi, bo tutaj Zenek pisze na czacie, że Tymochowicz to ten, co miał mocno nieletnią żonę, tak? Słuchaj, ja nie wiem. Podobno on twierdzi, że służby zainsynuowały w ten sposób sprawę i przedstawiły tak medialnie, że zrobili z niego pedofila z Wyrola i dewianta. Ja nie wiem, jaka jest prawda. On twierdzi, że nie. Natomiast może być tak, bo takie są działania służb, tak? Że jeżeli ty nie robisz tego, co oni chcą, a on nie podał pewnych danych, nie oddał pewnych teczek, nie oddał pewnych historii, które mu przekazał Andrzej Lepek w dużych ilościach, a on podobno je ma gdzieś tam, to po prostu za karę, w cudzysłowie, został w ten sposób przedstawiony i potraktowany. Dlatego musiał wypierdolić, bo jego życie było zagrożone. Do tej pory jego rodzina żyje w tym kraju, w sensie w Polsce, i dużo ryzykuje, tak? Co się stanie, nie wiadomo, czas pokaże.
1: Natomiast tak, no.
0: Wiemy o tym, że jeżeli podskoczysz za wysoko, tak, to po prostu to nie ma to tamto, nie? Nie ma cię, tak? Nie ma cię w moment, nie ma ciebie, nie ma rodzin, nie ma świadków i koniec.
1: Różne rzeczy mogą z nami zrobić i to myślę nie tylko gdzieś tam w takich krajach jak Polska czy Rosja, ale w Stanach też, jak będzie trzeba, to służby coś ci zrobią, nie? Albo cię w coś wkręcą, w jakiś temat krzywy, albo jakaś kompromitacja. My często gadamy sobie o różnych iluminatach czy masonach, którzy są w stanie tak człowieka zniszczyć na przykład, nie? Tam Michaela Jacksona zniszczyli Illuminati, bo się zerwał jako Illuminati papet i tak dalej, a zapominamy o tych, którzy faktycznie to robią i to ile było w Polsce zagadkowych śmierci, aż w końcu się pojawił mem w postaci seryjnego samobójcy, to tak się nagle pojawił i do dzisiaj to funkcjonuje i tak się śmiejemy, znowu seryjny samobójca.
0: No ale wiesz, z dupy się to nie bierze, tak? Tam wiem, że w latach 80., 90. też brutalnie został zamordowany, nie pamiętam imienia i nazwiska, jakiś koleś, który miał poważne papiery, poważny wpływ, tak, który mógł poważnie zagrozić nowej władzy, w cudzysłowie, tak, i no wiele dziesiątek, tak samo Żarska, jakaś dziennikarka obok Lepera, ona też była na końcu jakiegoś tam śledztwa, ujawnienia, no i przypadkowo też się dziwnie zmarł. No. Nie wierzę w przypadkowe śmierci. Niech mi nikt nie wmawia, że to jest przypadkowe, że to jest jakiś, nie wiem, sympatyczny zrząd losu, że, nie wiem, spadł kwiatek, czy kurwa, auto się przewróciło. No nie, no to bez jaj ludzie. No trochę mózgu, tak? Więc jakby tutaj za dużo jest przypadków i nie jest tak, że przypadkowo giną nieprzypadkowi ludzie, tak? To nie jest przypadek. Tylko po prostu, jeżeli jesteś za bardzo wpływowy, za dużo wiesz, za dużo możesz przekazać, uświadomić, no to w tym momencie jesteś problemem, no i musi tobie się coś stać. Przychodzi smutny pan, koniec pieśni, tyle w temacie, tak?
1: Tu chyba dostałem wklejkę mocno nieletniej tej żony Tymochowicza, to jest jakaś dziewczynka mała. No, cóż,
0: a kto ci wysłał? Założę się, że Zenon ci wysłał.
1: No tak, Zenon mi podsyłać.
0: Kurwa, no.
1: A ten, no, on też, i Pan Bóg tu napisał na czacie, że to Tymochowicz stał też za stonogą i palikotem.
0: Pozdrawiam Pan Boga, nie wiem kto to jest, ale pozdrawiam. No, ale mów. No.
1: Stonoga latał z Millerem, rządowym samolotem, mając 20 kilka lat. O nuce aż strach, a zdjęcia z żoną, kochanką latają w sieci, ona z Kambodży. No tak.
0: Operacja chyba Wagner czy coś takiego pokazuje, jak służby rosyjskie po prostu rozpracował, co pokazuje i udowadnia tylko to też. Akurat Zenon chyba tego nie wiedział, ja mu też mówiłem o tym. Nie wiem, czy to operacja Wagner, jakoś tak, ale się kurde dowiem zaraz. Wołga, operacja Wołga, o. Jakoś tak. I to obnażyło po prostu kompletny kretynizm i beznadziejność polskich służb, jeśli chodzi o infiltrację, tak, przez Rosję. I się po prostu okazuje, Tymchowicz sugeruje, bardzo mocno sugeruje, że polskie władze są, pewne osoby dzisiaj rządzące, są były pod bardzo, bardzo mocną współpracą i kontrolą Rosji. Więc i tyle, nie? Nie wiem, co o tym sądzisz.
1: Więc słuchaj, jak te służby rosyjskie od lat tu mają takie wpływy, o czym piszą tacy pisarze, jak Tomasz Piątek, nie? Pan pisze o tym książki. Tak. Po ludziach to jakoś spływa. No a też można się domyślać, że takie rosyjskie służby to trochę jak te izraelskie na przykład, że jak to się mówi, nie pierdolą się w tańcu. I jak już kiedyś za PRL-u przecież służby robiły akcję Hyacinth na przykład, która miała gejów gdzieś tam rozpoznawać i szukać haków. Żeby nagrać kogoś, jak dokonuje aktu gejowskiego i potem go tym szantażować. Wiadomo, że dla takiego księdza właśnie, czy kogokolwiek innego, jakiegoś nie księdza, no to często o Kaczyńskim się mówi, że tak był właśnie szantażowany i człowiek wtedy zrobi wszystko, bo dla niego to jest być albo nie być, że się okaże, że on jest gejem, że całe życie był taki konserwatywny i taki prokościelny, to mu się zawali, mu się wszystko i on zrobi wszystko, nie?
0: No właśnie. A powiedz mi, Zenek, odpowiedz mi, bo ten na bieżąco i tak wysyłasz i piszesz. Nie widziałem żony. Odpowiadam Zenkowi, bo napisał, czy widziałem. Nie widziałem. To podeślij mi na privie, proszę. I podeślij mi jakiś link, dobra?
1: To czekaj, ja spróbuję ci tu wkleić na czacie. Zobaczymy, czy
0: ale
1: się
0: z trzech
1: uda.
0: Artykułów jakichś niezależnych, dobra? Z jakichś trzech, najlepiej jeszcze z zagranicznych, jakbyś mógł, Zenon. Bo ja nie chcę tylko z jednego, tylko z jakichś trzech, czterech najlepiej. I zdjęcia. Dobra, podobno Tymochowicz też się wypowiedział, że no niestety miał tą nieprzyjemność widzenia tych podłych, obleśnych i wstrętnych zdjęć Kaczyńskiego w stanie aktu. Nie wiem, ja się cieszę, że tego nie widzę i nie chcę tego
1: zobaczyć. W trakcie dokonywania innych czynności seksualnych?
0: W trakcie aktu, o, tak powiem. No. Widział i mówił, że no niestety, że są obleśne i tak dalej. Natomiast mogły to stanowczo, tak jak mówisz i sugerujesz, posłużyć jako po prostu element szantażu, prawda? Więc tak. Okej, Zenon, spoko, zerknę, no jakbyś mógł to. Dobrze, spoko, nie twierdzę, że nie, co nie? Ja sobie zerknę, sam obadam, może mi się uda zweryfikować, to wiesz. Natomiast nawet jeśli, słuchaj, nawet Zenon, to do ciebie, nawet jeśli ten koleś okazałby się pedofilem, to to co on mówi, nie nabierze fałszu, tak? Jakby.
1: No właśnie.
0: Na jakiej podstawie, wnioskując, że on jest pedofilem, mam ja wnioskować inaczej, mam po prostu umniejszać jego wiarygodności. Jeżeli wie o pewnych rzeczach, jest świadkiem, musiał wypierdolić na Kambodżę, ryzykuje swoim życiem i swojej rodziny. Więc pytanie do ciebie. No i wracamy do rozmowy. No chodzi o to, że każdy diabeł, który mówi o innym diable, to, że jakimś stopień skurwysyństwa jego diabelstwa jest jakiś, nie oznacza, że czym większy jego stopień jakby skurwysyństwa, oznacza umniejszenia wiarygodności tego, co on mówi. O, w ten sposób. Nie wiem, czy zrozumiale się wypowiedziałem.
1: A wcześniej jeszcze Glenn, dzięki za dyszkę, napisał: Ukraińcy nie zabierają Polakom pracy. Ukraińcy wykonują w większości niskopłatne prace, do których nie znalazłoby się chętnych polskich pracowników. Łatwiej jest znaleźć lepiej płatną pracę albo awansować będąc Polakiem. No często na pewno tak jest, ale czy Polacy na pewno nie chcą stać za kasą, sprzedawać kurczaków, czy na infolinii pracować, czy całej masy innych prac wykonywać? To tak nie wiem, mi się wydaje, że chyba wielu chce. I ci najmniej może jakoś wykwalifikowani, ludzie, którzy nie mają wielkich tam aspiracji, tylko chcą zwykłą pracę sobie wykonywać właśnie gdzieś, może jako sprzedawca, może ktoś, no to będzie im ciężej znaleźć pracę, bo no, po Ukrainiec.
0: No, tak. Natomiast ja odniosę się do tego, co Zenon odpisał. No tak, że jest, bo Zenon odpisał na to, co powiedziałem przed chwilą. Przepraszam. Na zdrówko, Luis, dzięki. Na takiej, że jest umoczony i można nim sterować. To się odnosi do mojej wypowiedzi na temat Tymochowicza. Że na jakiej podstawie on by miał... Słuchaj, no ale kto nie jest umoczony? Ale dobra, postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Może tak jest, nie wykluczam tego. Absolutnie nie mogę tego wykluczyć, nie? Jakby Zenon, więc wiesz. Ja nie wiem, jaka jest stuprocentowa prawda. Już kurwa wielu było takich kolorowych misiów, ananasków pierdalonych, którzy udawali kurwa chuj wie jakich kurde bohaterów, a się potem okazywało, że to służyło jakiemuś celu, tak? Jakiemuś wywołaniu czegoś tam, jakiejś reakcji społecznej, albo polubienia, niepolubienia, nienawiści, wiesz, emocji. Może tak być, nie wiem. Piński zdradza taką orientację nieseksualną, znaczy polityczną ku Platformie. Jeśli chodzi o te gówno, które jest aktualnie w Polsce i szambo, to ci powiem, że sam się, znaczy inaczej, ja staram się jakby odciąć kompletnie, tak, jeśli chodzi o wiejską. Natomiast nie wiem, czy mniejszym złem by nie był Tuseczek, jak to mówią, nie? Nie wiem, czy w perspektywie tego, jakby miał dalej działać PiS albo Platforma, to czy kurwa jednak nie była lepsza by Platforma, nie? Po prostu, jak to powiedzieć, zamiast gangreny na prawej stopie, to lepsza gangrena na małym palcu u lewej stopy, nie? Może
1: no. No dobra, co do żony nieletniej Tymochowicza, ja bym się chętnie dowiedział, ile ona ma lat tak zwyczajnie, a nie bazował tam na zdjęciach, bo bywają takie dziewczyny, które mają taki typ, no taki typ urody, jest bardzo drobna, no i tak no, dalej.
0: Dokładnie, no. Dokładnie. Też jest taki jeden historyk z tego, z, nie wiem, Holender, no ze Stanów, z któregoś ze Stanów. No i on właśnie ma taką żonę. On, wiesz, ma sam 70 lat, koleś zajebiste rzeczy robi, w ogóle, zareklamuję jego kanał, tylko jaki był, nieważne, zaraz, kurde, jak podeślę, przypomnę sobie ten przy Discordzie. W każdym razie, koleś ma taką żonę Japonkę czy Chinkę i ona wygląda jak strasznie młoda osoba, nie, taka, wiesz, jak się nie przypatrzysz, kurwa, to pedofil, nie, ale jak się tak przypatrzysz, no nie, no widać zmarszczki, nie, no kobieta po prostu tak, taki ma kształt, jest chuda, szczupła, dobrze zadbana, ma cerę tam zawsze zamaskowaną. No kobieta gdzieś tak na około 30, tak? Natomiast po prostu się dogadują i ja nie widzę w tym problemu, tak? Jak się dogadują, kurde, od tego jest życie, żeby próbować testować i spoko, tylko oczywiście zachowujmy granice, tak? No bo dla mnie niedopuszczalne jest, żeby udawać związek z 12 czy 10-latką, no to jest kpina, to jest pedofilia i to jest jasne, jakby absolutnie to nie polega wątpliwości. Natomiast ten...
1: Tutaj no, to tak nie tak, do końca tak. Wiadomo. Zresztą ja czasami się patrzę na przykład, że na wszystkich zdjęciach jest uśmiechnięta, tak? I obejmuję go, siedzą sobie, śmieją się, weselą. Tak ciężko sobie wyobrazić, że tutaj coś jest jakoś... A chociaż nie wiem, dobra, też nie moja sprawa. W każdym razie też na czacie ludzie raczej są niechętni chyba tu do Tymochowicza. Tymochowicz od pół roku straszy mitycznymi dokumentami i teczkami i co nic, nagrywa swoje bla bla bla, z którego nic nie wynika. No to jest tak zdecydowanie, że jak ktoś za długo nic nie pokazuje, a gada, to w końcu robi się niechęć takiej osoby. Jak się nazywał ten, Jezu, co kandydował w Polsce na prezydenta i teczkę miał, w której miał... Nie Tymański, Tymiński, o, Tymiński, teczka Tymińskiego, co on tam miał. W końcu w ogóle nie pokazał. Nie wybraliście mnie, to wam nie pokażę. Ale słyszałem, że dzięki Tymińskiemu, że on się bardzo mocno przyczynił do tego, że internet powstał w Polsce. Ale no, ale w Polsce jak to w Polsce? Co tam, że nam internet dzięki niemu, a na steropianie nie leżał, a tu mamy bohatera, co leżał. Wiwat! Na ręce go, kurwa, już.
0: No tak. Jeszcze się odniosę do Grzesia Bukowskiego, to co przeczytałeś. No słuchaj, no ale co ma się dziać, Grzesiu? No powiedz mi. Zadzwoń i odpowiedz mi, co ma się z nich, dlaczego mówisz mityczne dokumenty, no, no kurwa, jakie mają być, jak już mają 20 lat, tak? Nie wiem, no, to znaczy, że wychodząc z twojego założenia, cokolwiek powie Tymochowicz, to gówno prawda. No to cokolwiek, cokolwiek powiedzą media, to też jest gówno prawda. No to kurwa, kogo mamy słuchać, chłopie, no. No bo to jest głupie, co napisałeś.
1: A to no, Misiu, wiem. A to Misiu z kolei napisał, krawiec, sprawdziłem i ma 20 lat.
0: A, ale kto? 20 lat?
1: No, jak do, rozumiem, ta żona, dziewczyna, konkubina Tymochowicza.
0: No okej, okay, no ja nie mówię nieco, nie? Jakby, wiesz, ja nie bronię pedofilii czy coś, to jest osobna, dla mnie to jest osobna kwestia, co nie?
1: Nie no, mówię. Nie no, ja ciekawostkę tylko powiedziałem, że w rezultacie ktoś tu sprawdził, się okazało, że ma 20 lat, no to mamy temat jakby zamknięty, chyba nieletniej żony upodobania do nieletnich. 20.
0: No dobrze,
1: okay. A jakoś nie mamy za złe Markowi Kondratowi, że ma dużo, dwa razy młodszą od siebie żonę, nie?
0: No właśnie, nie mamy wiele za złe do tego, że kurwa gwiazdy rozpierdalają ludzi na ulicach. Jest okej, jest czad, nie? Ty pójdziesz siedzieć za 20 lat, tak? Upierdolą cię tak, że się zesrasz, nie opłacisz swojej żony, żona sobie musi radzić, zostawiasz rodzinę, tak? To jest naturalna reakcja. Natomiast jak gwiazda potrąci, to się nic nie stało, jest okej, szturczy masz, jest okej, kurwa, czad, nie? No ludzie, no to gdzie my żyjemy? Albo są podwójne standardy, albo są jedne standardy do chuja, tak? I wszystkich to dotyczy. Mnie to wkurwia coś takiego, że się traktuje gwiazdy ponadprogramowo. No co to znaczy? No to znaczy, że żyjemy w państwie o podwójnych standardach, albo żyjemy w państwie, wiadomo, no już nie chcę powtarzać.
1: No może, ale no taki, tak już jest jakoś dziwnie, że to jest taki urok bycia gwiazdą, celebrytą, kimś sławnym, że zawsze jesteś troszkę inaczej traktowany. Już samo to, że twój proces, twoje tam różne kłopoty, problemy są relacjonowane, wszyscy się tym interesują.
0: A w chuju to mam, czy ktoś, na portalu... czy ktoś kogoś to interesuje, że ty masz problemy, nie masz kasy na przykład na prąd czy coś, brakuje ci, musisz pożyczać, tak, czy coś. A wielokrotnie myślę, że tak masz. Ja też mam swoje problemy, kurwa, czy sram na cały świat o tym i mówię, że kurwa, mam problem z tym, a boli mnie dupa, a boli mnie kurwa. Chuj to kogo interesuje, nie? Przepraszam, że jestem brutalny, ale po prostu już robię wysrywy, bo jak słyszę te kurwa gówno newsy, to po prostu mnie chuj strzela, nie? I serio, kogo to kurwa interesuje? Naprawdę, ja mam to dobra, w piździe, nie? I myślę, że wielu z nas ma też to, tak?
1: Okej, okay, dobra. Dobra, dobrze, to dzięki za telefonik. Kończymy, trzymaj się, fajnie się gadało. Do następnego, hej, hej.
0: Cześć, hej.

0: Kim jest dzwoniący? Trochę wypadłem z obiegu i głosy się nie łączą z nikami. To był Gargamel. Tak chcę, żeby go teraz nazywać. Wcześniej znany jako Obersturmbannführer, tak ja sobie tu wpisałem, jakieś mam starego nika. Albo Oberst na przykład. Okej. No, tutaj czasami nie mogę czata skomentować, bo się rozgadam. Ale wcześniej były tutaj... Ktoś pozdrawiał antyszweda. Antyszwed był pozdrawiany. To pozdrawiam antyszweda. To jest ktoś z dawniejszych czasów, pamiętam.
1: Michael Jeziorski, 10 zł. Ostatnio na antenie padło dużo kłamstw na temat Muchomora Czerwonego. Słuchacz, który to mówił, nie ma racji. Czuszony muchomor ma pyszny grzybowy smak, leczy emocjonalne traumy, dostarcza witamin D, poprawia nastrój. Polecam?
0: No... Tak twierdzi Michael, że jest szkalowany muchomor. No, ja nie wiem, ciężko mi tu wydawać jakiś werdykt, nie? Wyrok na muchomora albo go bronić. Nie wiem, nie wiem. Bo tu można albo uznać, że mainstreamowi różni specjaliści demonizują tego muchomora, twierdząc, że można sobie coś tam rozwalić, wątrobę czy coś, no nie wiem, nie wiem. Spisek to miałby być, tak? Że się szkaluje tego muchomora, a on ma przecudowne właściwości. No, jest jakiś taki typo, co łazi i nawet taką akcję ma, że żre te muchomory, zjada sobie jakiś tam kawał sobie odcina, zjada, nie? Przy ludziach. Tak ma to popularyzować. No, mówiłem, że mam takie odczucia, nie wiem, czy ten człowiek taki z długą brodą, to on taki, tak się zachowuje po prostu, bo taki ma charakter, czy może ten muchomor miał na niego wpływ, bo czuć, że to jest trochę już człowiek z innej bajki, tak? W sposób, jaki się wypowiada, jak się zachowuje, gestykuluje, już no widać, że to gdzieś tam odpłynął w jakąś swoją grzybową krainę trochę. Bo to nawet już nie chodzi tylko o to, o czy się można zatruć, czy nie, ale jaki może mieć wpływ na psychikę, długotrwałe, powiedzmy, raczenie się muchomorem. Sokrates z lasu, dzięki, to ten, tak. Przedtem świrował w telewizji, chory na głowę. To też jest, myślę, ciekawy temat. Właśnie, ilu wśród nas jest ludzi chorych na głowę? Może to zabrzmi obraźliwie trochę, ale jak tak słucham sobie niektórych streamów, a to może nie będę mówił o kogo chodzi, ale słucham sobie różnych streamów i no niektórzy to ewidentnie są jacyś zaburzeni, nie? Na przykład w jakąś furię wpadają co chwilę, jednego słowa bez kurwa nie mogą powiedzieć i jeszcze dziwne historie do tego opowiadają. Do każdego mają wąty, powiedzmy, albo ktoś, kto... Po prostu się dziwnie ludzie zachowują, nie? 2 godziny rozmowa i ani jednego zdania nie da skończyć drugiemu na przykład. Cały czas przerywa, zakrzykuje i wydaje mu się nagle, że jest jakimś mentorem, który tu przyszedł i że oni tego nie rozumią, co ja powiedziałem, nie? To oni tego nie rozumią. Głupią głowę mają, nie? Przyszedł wiejski filozof i jemu się wydaje, że jest jakimś mentorem tutaj, że wszyscy mają go słuchać, że nie mogą mu przerywać, bo on sobie tak wymyślił, w takiej roli się stawia. No to jest jakaś megalomania, jakiś skrajny egocentryzm. Jak ktoś jeszcze opowiada, tłumaczy nagle całą strukturę wszechświata, jakie są różne nieznane energie i o co z tymi bogami chodzi. On wszystko wie. A można się zapytać, a skąd pan to wszystko wie? Wtedy mógłby powiedzieć, powiedział mi to mój niewidzialny przyjaciel. Na przykład. To wszystko.

0: No może tak, no na tych streamach, o których piszesz, też to jest, no. A, to może jakieś sprostowanie małe.
1: Nie, on do krawca zadzwonił, będziesz mi krawcu płacił, a krawcu mu powiedział, a ja do niej tu nie mam, nie będę ci płacił.
0: Zaczyna się, już któryś raz słyszę, jak mi się za przeproszeniem wkłada w usta coś, czego takiego nie powiedziałem. Powiedziałem trochę inaczej i to się zmienia sens całej wypowiedzi. Powiedziałem po prostu, że zapomnij, że jakieś hajsy ode mnie dostaniesz i to było tyle w temacie, a nie, że bo donate'ów nie mam czy coś. I jak słyszysz któryś raz już, że ktoś coś zaczyna o tobie dziwnego opowiadać, to trochę nerwa łapie na przykład.
2: Ja bym bardzo chciała was prosić, żeby, ponieważ jest tutaj mnóstwo ludzi wiedzących, żeby pogadali o epoce wodnika.
0: No. Może natura nie znosi próżni, nie lubi pustki, więc może takie różne kanały, gdzie się pojawiają między innymi tematy ezoteryczne, wróżby, starożytne cywilizacje, to dla niektórych jest substytutem być może takiego ojca Rydzyka i wiary w Kościół katolicki, słuchania sobie tam mszy, bo to też jest trochę wyciszające, każdy może zabrać głos, łączy się jakaś społeczność, można se pogadać z kimś, starsze osoby na przykład często im brakuje towarzystwa i mają tu okazję, żeby se pogadać o różnych niezwykłościach, wiecie o co chodzi, trochę podobny klimat, nie? Często takie rozmowy schodzą na historię też, wojnę, wspomnienia i no, można sobie też tutaj powspominać. Starsi ludzie lubią sobie powspominać i lubią historię często, nie?
2: No i oczywiście mój idol, mój najdroższy, to jest Tomek Dubi, no ale cóż, on się nie udziela. Wielka szkoda. Maksywy Kapitan, kiedyś był na Radio Paranormalium. I to jest rewelacyjny człowiek. No ale on się nie udziela, on w Keszego już też wszedł. O, to wszystko, co ja tu mam, nie, to jest wszystko technologia Kesze, patrzcie. To są wszystko gansy, to są wszystko bransoletki i to mnie trzyma, że ja tak powiem, że ja nie jestem kurwa uskrzydlona, no ale... Czasem się wzbije do lotu, jak na rower wsiądę, to moje córki ze mną nie pogonią za mną na rowerach, no. Chociaż obydwie są dużo, dużo młodsze ode mnie przecież, no. To żadna nie da rady matce. No i ja lubię popływać, nie? Chodzę na basen, to też sobie pływam, 3 kilometry tygodniowo przepływam, a ostatnio w Bałtyku to zrobiłam 1,4 km nawet. Taka była fajna pogoda. No kochani, to dobra, idę zobaczyć, co tam u wnuczki i... odłączam się na chwilę.
3: Tak, Aniu, mikrofon ścisz? Ścisz mikrofon?
0: To gdzieś wyłapałem. Nie wiem, czy to nie był... czy to nie leciało z puchy przypadkiem. Możliwe, że to leciało z puchy. Bo Gabriel teraz sobie trochę kanał tam zapełnia, wrzuca starsze rzeczy z powrotem. No... Pani Anna Koch, jeśli mnie pamięć nie myli, wielka fanka kapitana Tomka, no i usłyszałem ją w końcu, jej głos na streamie, wcześniej to tylko w komentarzach, ona zawsze w samych superlatywach, no coś takiego miał Mapet w sobie, bo przecież opowiadał o babci sąsiadce, z którą tam dużo gadał, coś tam też mieli tematy. Widać, gdzieś starsze panie mają do niego słabość może, czy coś. No, to można rzucić teraz temat. Technologia Kesze, współczesny różaniec? Może to dla takich starszych pań te różne gansy, bo mówiła pani, mam tu bransoletkę gans, mam tutaj buty z gansami, mam tu czapkę gansową. No, tak więc wielka fanka technologii Kesze, no więc też nie dziwne, że ciągnęło ją do tego, co mówił Tomek, że się jej to podobało, nie? Te audycje. Co to są gansy? Tu pytanie padło. Można sobie sprawdzić w internecie. Ja bym tu nie fachowo powiedział. Jest to bardzo ważny element technologii cache. Gansy. Musisz sobie je zrobić. Tyle mogę ci powiedzieć. Musisz je zrobić sam, człowieku. Człowieku, sam. Musisz zrobić te gansy. Rozumiesz? Gansy same do ciebie nie przyjdą. Są różne cuda na tym świecie. Widziało się to i owo, ale wiesz, rozumiesz, same do ciebie gansy nie przejdą. Musisz sam je zrobić. Musisz się sam dowiedzieć, czym one są. Czym są te słynne, kosmiczne gansy, ludzie. To tak trochę w ramach parodiowania Tomka. Gans z Muchomora możesz sobie zrobić. Pamiętam takie pytanie, które padło na kanale, który chyba Tomek zrobił, bo on tam jakieś takie warsztaty prowadził. Technologia plazmowa to się nazywało bodajże. No i tam padło takie pytanie na Zoomie. Ktoś się dopytywał, fachowej porady oczekiwał, czy można wytruć rodzinę gansem z Muchomora. Czy to nie zaszkodzi rodzinie? Z tymi gansami miało być tak, że...
4: Bo nie lubię ułamków. 11 zł 65 groszy. I głosu tej starej klępy. Co ją teraz puszczałeś? Brzmiała jak żaba. Pozdrawiam.
0: Bo nie lubię ułamków i głosu tej... Ale tak brzydko o pani Annie. A pan jakiego masz głosa? Kurde, to pan zadzwoń, to się pośmiejemy. Jakiego pan masz głosa? No i napisał, że nie lubi ułamków, a z ułamkiem. Ale dzięki, dzięki. Proszę zwrócić uwagę, że ta babcia sąsiadka z Londynu sama o sobie mówiła, że jest chora psychicznie. Ja pamiętam, że ona mówiła o sobie, że jest nierobem, czy takim obibokiem było na to jakieś angielskie słowo. Jakiś bumpster, bumpster, coś takiego. Coś o sobie tak mówiła. Miała dystans do siebie, tyle pamiętam.

0: wielkie emocje, wielkie ryzyko i w ogóle wielkie rzeczy na tym wielkim obiekcie wypełnionym po swoje wielkie brzegi wielkimi fanami tego wielkiego widowiska.
1: Ach, no cóż, no świat tak wygląda, kurwa. Nie ma, no ja kurwa, no nie mogę, bo tak patrząc na interpretacji rzeczywistości, to są jakieś zapisane, są kurwa rzeczy, które mają 6-7 tysięcy lat, kurwa, no to teraz już wiem. To teraz już wiem w jaki sposób, bo sam mam takie. To. Dobra, kurwa.
2: Bonkers, o, dzięki za przypomnienie.
1: Z tego tu, ale.
2: No tak, ale, Brianie, tak to jest właśnie, widzisz, tak.
1: No, czekaj, no.
2: No tak. No. No. Już tu, słuchajcie, telefon miałem, już tu odzwaniam, sorry, akurat dżingiel puściłem. Odzwaniamy do Gambola. Już chyba zniknął.
3: Użytkownik, osoba, z którą próbujesz się skontaktować, jest obecnie niedostępny.
2: Gambol, dlaczego jesteś taki niedostępny, powiedz. Dlaczego jesteś taki niedostępny? Bonkers, to nie muzyka, to elektro. Aha, ale Zenon pisze, że bonkers to znaczy chory psychicznie właśnie. Może w slangu, ale może to jest coś takiego jak świr na przykład, nie? Świr. No to czasami mówimy, bo jak ktoś sam o sobie mówi, no to może mówiła to w sensie, że ja to jestem świrem niezłym, nie? Tak czasami ludzie o sobie mówią. A Zenon to interpretuje tak, że o, właśnie nastąpiło przyznanie się do choroby psychicznej. Wystarczy użyć trochę logiki. To może być taka choroba psychiczna, takie patrzenie na przykład właśnie. No, ale była ta babcia. Sąsiadka. A, Skype się psuje się. No.
4: O prowokacji agenta Zenona, gdzie Zenon udawał taką siatkę OUN na Lubelszczyźnie, żeby Brytyjczycy przysyłali informacje i dane i pomoc, i Brytyjczycy dali się nabrać na tą akcję tego Zenona.
2: Hallo?
5: Guten Tag.
2: Guten Abend.
5: To chciałem odebrać tego Oscara za tą najnudniejszą audycję, kogo mam tam pierdolnąć w ryja, jak myślmy.
2: Czekaj, to dostaniesz nawet jakieś brawa z puszki, proszę bardzo, tutaj pan tych braw nie będzie słyszał, proszę bardzo, tutaj, proszę bardzo, jakie brawa.
5: Dziękuję,
2: tak.
5: Dziękuję, to wszystko zasługa kokainy i LSD.
2: Właśnie, jak pan to robi, że pan jest taki nudny?
5: To wszystko zasługa tego, że właśnie poszedłem do Biedronki na otwarciu Biedronki i tam była maskotka Biedronki i spytałem się, jak nadawać w nocnym radiu. I się dowiedziałem.
2: Ta audycja była tak nudna, że nawet jak tam zadzwoniłem, to mi się tak nudno zrobiło i poszedłem od razu sobie. Wbiłem gwoździa do tej trumny, ale no, była już... Rzuciłem pomysł, aby zrobić najkrótszą audycję wszechczasów, tylko się przywitać i pożegnać. Była najdłuższa, no to na razie rekord, 15 godzin, ktoś pobije. No, a teraz mamy najnudniejszą audycję.
5: No i musi być najkrótsza audycja, tylko taka merytoryczna, bo to, że włączysz i wyłączysz, to nie ten, nie będzie działać.
2: Słuchaj, a rzuciłem takie pytanie, czy myślisz, że na tych różnych streamach czy wśród nadających różnych to jest dużo wariacików? Ale takich, że mają jakieś zaburzenia, wiesz, coś tam...
5: A ja nawet mam pewnie jakieś zaburzenia. Kto nie ma zaburzeń?

0: compulsive disorder, tak jest po angielsku. Masz ADHD, też jest bardzo częstym objawem, różnymi opcjami. No masz tego od cholery, więc nie trzeba być wariatem, żeby mieć jakieś zaburzenia. Ale faktycznie są ludzie, którzy no, mają już tak serio nierówno, ale też pozytywnie. I wiesz, dopóki nikomu nic nie robią i wiesz, to jakby dzieje się w jakiejś takiej sferze w bańce, to czemu nie?
1: No to robią, że czasami psują te audycje. Jest jakaś ciekawa rozmowa, zadzwoni wariat i robi się awantura. Już do końca tak zostaje, nie? Popatrz,
0: ilu
1: kiedyś byli tacy...
0: schizofreników? A czekaj, sprawdzę głosy w mojej głowie.
1: Kiedyś krążyły opowieści, że gdzieś tam mieszka koło kogoś, każdy gdzieś tam kojarzył, że jest taka osoba na osiedlu czy w jakiejś społeczności, jakaś zwariowana babcia, która wierzy, że ją naświetlają prądem z elektrowni, coś takiego. I ja myślę, że dzisiaj spokojnie znajdziemy też wiele takich osób, które też mają jakąś schizofrenię lekką, czy większą, czy mniejszą, czy jakieś odpały, jakąś manię prześladowczą, paranoję, różne rzeczy i oni dzwonią i ich często słyszymy na antenie, tylko wtedy inaczej odbieramy taką osobę, bo ktoś dzwoni wtedy z jakąś barwną opowieścią. To, że się dziwnie zachowuje, to może być na plus, bo taki gwiazdor trochę, tak? I są emocje, coś się dzieje na antenie, więc takie osoby mają tutaj dobre pole do popisu, taki swój świat w tym internecie, no, na pewno często. Co myślisz?
0: No tak. No przecież jest tutaj Giereś. On ma, ja myślę, że on ma OCD i jakieś takie zaburzenia paranoidalne. No sorry, ja nie mam nic do niego, ale uważam, że on cały czas się boi, że ktoś na niego czyha, nie? To jest takie typowe właśnie zaburzenia paranoidalne. Tak jak miał na przykład świetny programista,
1: który...
0: John Davis chyba się, nie wiem, czy to John Davis to był, ten co Temple OS napisał. W każdym razie miał świetnego skilla w programowaniu, ale cały czas się bał, że go CIA gdzieś tam ściągnie. I dużo takich ludzi, którzy mają naprawdę niezły łeb, ja myślę, że Giereś ma całkiem niezły łeb, gdzieś tam właśnie ten nadwyraz inteligencji zaczyna jakby tłoczyć człowieka i gdzieś ta paranoja wkracza mimo wszystko.
1: Kiedyś był poruszany na antenie też temat tego, czy zajmowanie się, powiedzmy, ktoś się 10 lat aż tak długo się zajmuje różnymi teoriami spiskowymi, mrocznymi tajemnicami, czyta o strasznych rzeczach, o tych, wiesz, elitach, co dokonują okrutnych aktów na ludziach, na dzieciach, i tak dalej, jakieś demoniczne byty reptiliańskie. I zauważ, jak karmisz swoją głowę przez 10 lat czymś takim, to na pewno nie pozostanie bez efektu, nie? Na twoją kondycję.
0: No tak, a w ogóle wiesz, że ja oglądałem dzisiaj Polsat, bo dzisiaj na czołówce był Polsat w telewizorze w salonie. I wiesz, o czym mówili?
1: No.
0: O kosmitach.
1: No, o kosmitach to zawsze w telewizji się gadało, no bo teraz jest trochę zamieszania z tym. Raz, że Anonymous ogłosili akcję ujawniania wszystkiego, co im wpadnie w ręce i co uda im się zdobyć na temat UFO, ukrywania przede wszystkim takich spraw przez rządy. Dwa, że wojskowi cały czas gadają, jakieś komisje powstają, tak, że po prostu się spowiadają z tych rzeczy, tak jakby się szykowano faktycznie do jakiegoś ujawnienia, bo wiadomo, że jak takie rzeczy się dzieją, to jak się przyglądniemy tu i tam, to się nagle okazuje, że to jest trochę sterowane, że to jest pewne takie przygotowywanie ludzi, albo ktoś pozwolił, żeby po prostu, żeby nastąpił jakiś wyciek. Takie rzeczy mam na myśli, nie?
0: Wytrysk.
1: Na tych, co wytryskują, mówi się whistleblower. Whistleblower to jest taki gwizdek, co parą dmucha, bo mówi się, na przykład po naszemu się mówi puszczać parę z gęby, nie?
0: Nie, że... no to mi się zdaje, że po prostu gwizdzę. Whistleblower, tak mi się zdaje, że po prostu taki gwizdzący, nie? Że on tam po prostu gwizdzie.
1: Gwizd to jest whistle, nie? Po prostu.
0: No że gwizda gwizdek. No,
1: a blow? Blow to chodzi o parę chyba, tak? Tak
0: nie, no. Whistle blow to jest po prostu
1: wybuch.
0: Dmuchać. Steam to jest para.
1: A steam, tak, blow. No dobra, bo tam może się zasugerowałem, że po naszemu właśnie, że puścił parę z gęby. Się może

0: Ale mówi się też, że ptaszki ćwierkają. To mi się
1: od
0: razu
1: ja mówię,
0: tutaj
1: że to
0: Twitter.
1: wszystko jest odgórnie ustawione, tak jak mówi Ator w jego ulubionej serii.
0: Podkreślając, że nie dokonuje tutaj osądu, tylko analizy logicznej, a tymczasem John Locke napisał o sygnaliście.
1: Pamiętam jak żyrafy, no ale to nieważne, nie będę teraz o żyrafach jego mówił. No on tam miał taką teorię i ta teoria nie jest jego, bo to jest, nie, tam wziął te Blue Beam, że kosmici praktycznie nie istnieją, albo jeżeli istnieją, to my ich nigdy nie spotkaliśmy. I USA, a nawet rząd można w cudzysłowie światowy, ale tu chodzi głównie o USA, chce jakby coś odwalić z pomocą kosmitów. Jest dużo teorii, co? Więc tu nie będę wchodził, co? Ale chcieliby zrobić taką sztuczną inwazję kosmitów. Albo dobrą, albo złą. Nie wiem. W każdym razie tam niby, że mają hologramy, jakieś opcje. To jest taka dosyć harda teoria spiskowa, więc ja nie mówię, że tak będzie, ale no tak ciekawie, nie? Tu nagle w telewizji się pojawia, tutaj coś o tym mówią. No nie wiem. Czy wydaje ci się, że to tak... Bez przypadku się to wszystko dzieje?
0: Ciężko powiedzieć. Ten temat, w ogóle tematy spiskowe stały się popularne niesamowicie. Od wielu lat już są. A no, jak często przypominam, że pamiętam czas, że w ogóle to nie było popularne na przykład. No więc siłą rzeczy dużo się o tym mówi, dużo się pisze. Media mainstreamowe też chętniej napiszą o takich rzeczach, skoro wiedzą, że są odbiorcy i tak dalej.
1: No, o tym wcześniej mówili też, jakieś były różne rzeczy. Ja ogólnie, dla mnie UFO to jest ciekawa rzecz, bo UFO samo w sobie nie oznacza kosmitów. To jest po prostu niezidentyfikowany obiekt latający. Unidentified flying object.
0: Unidentified flying object.
1: Yeah, flying
0: has landed in our country. Skandalista, sygnalista. No chyba sygnalista jakoś zafunkcjonował, nie? W naszym języku mocno. A co myślisz o QAnon? Czy dla uproszczenia może dwie opcje krótko przedstawię. Q, w ogóle jakby ktoś nie wiedział, QAnon to jest niby jakiś ruch albo osoba, która ujawnia niesamowite...
1: Chodzi o Deep State.
0: Jak?
1: Chodzi o Deep State. Tak, że tam co oni mówili, ten QAnon, że o tym Deep State'cie całym co mówili, czy mówimy tak ogólnie o QAnonie?
0: No QAnon to jest niby taki jakiś sygnalista, czy sygnaliści, którzy ujawniają rzeczy w różnym temacie chyba, nie?
1: Tylko problem z QAnon jest taki, że to są ciężko do zweryfikowania informacje. Z takimi serwisami jest zawsze problem, że nigdy nie wiesz, co jest prawdą, a co nie, bo ciężko zweryfikować te informacje, bo większość ludzi, znaczy tak naprawdę 100%, tam ludzi jest anonimowych. No, może nie do końca, ale powiedzmy, że z założenia powinni być anonimowi, więc ciężko jest zweryfikować informacje, no jeżeli nie mamy źródła, nie? No ale tam niektóre teorie niby gdzieś się sprawdzają. Te najciekawsze było to, że Deep State... Z jednej strony była taka teoria od QAnona, że Deep State chce zniszczyć Trumpa, dlatego go do pierdla chcą wsadzić, a z drugiej strony chcą go właśnie, żeby wygrał. I dlatego robią te wszystkie opcje.
0: Czekaj sekundkę.
2: Dowiedziałem, że akwarelista witał się z dowódcami pod moim kebabem ulubionym. Skandal. Na całe miasto. XD.
0: Harhamel von... To chyba ktoś się podszywa, bo tu tak nieskładnie, z kapslokiem, więc to nie jest chyba Gargamel, bo no, słyszeliście, jak dzwoni to kulturka i tu składna wypowiedź, a tu takie wytryskuje nas moje żołosne szczęście pieniężne. Aaaa! Tak napisał. Aaaa! To je abonament za MSC za miesiąc sierpień. I że się dowiedział, że znany niedoszły artysta, niedoceniony artysta, akwarelista, witał się z dowódcami pod jego ulubionym kebabem, że to skandal, no, i się śmieje. No, ale pieniądze dał. I to nie mało dał. Panie, to już lepiej jak coś takiego napisze, głupawego, ale da.
1: Masz taki sklep Deals w okolicy może?
0: Czy co mam?
1: Deals. D-E-A-L-S. D-A-L-Z.
0: Aha, jak deal, zrobić z kimś deal. To nie mam. Nie,
1: tylko,
0: nie.
1: Że Z.
0: Robiłem tu różne deale, ale...
1: No to taki sklep to jest Polska, znaczy Polska. To jest sklep sprowadzony z Wielkiej Brytanii. On się w Wielkiej Brytanii nazywa Poundland. Wiesz, to w Polsce nie miałoby sensu, bo to jest to coś takiego jak u nas sklepy za 5 zł, nie? Jakiś taki sklep w Wielkiej Brytanii, że wszystko za 1 funta dostanie, chociaż już nie. Bo teraz już tam sprzedają po różnych cenach. I gdybyś właśnie miał to taki sklep deals, to mógłbyś
0: pójść
1: i kupić za 5 zł coś.
0: No mam, naprawdę, i byłem tam, kupiłem sobie jakiś taki dzbanuszek z dziurką do włożenia tam świeczki i do podgrzania se herbaty porcelanowy, popielniczkę wyłożoną jakby euraczami, że taka pieniężna teksturka, jakieś inne takie pierdoły pokupowałem. I tam ja jeszcze pójdę tam.
1: Za 5 zł czy dealsie?
0: Tak, no znaczy, no mówisz, że ten deals to tak się mówi na jakie takie sklepy, że wszystko za tam parę...
1: Nie. To zrozumiałeś, Poundland to taka sieć, w której wszystko za funta jest, ale już tam nie jest wszystko za funta i to była po prostu sieć zwykła. Aha. I to przeszło do nas jako deals i teraz to jest po prostu zwykła taka franczyzówka, gdzie sprzedają różne pierdoły. Coś jak Action. Też pewnie nie masz Actiona.
0: Nie. Tutaj wielu rzeczy, to jest niestety minus małego miasteczka, że w małym miasteczku wiele rzeczy nie ma. No nie pójdziesz sobie do galerii handlowej, nie pójdziesz sobie do Max Racha, czyli wszystkich tych chujowych rzeczy, którymi nas truje, niszczy cywilizacja.
1: Ja mam teraz, ja mam teraz Biedronkę, to jest świetna sprawa. Gdzieś tam dalej mam Magdolana. I ten McDolan to jest świetna sprawa. W ogóle McDolan to jest świetna sprawa, dlatego że można umrzeć szybciej od niego. A po co żyć, jak można nie żyć?
0: Lepiej sobie już pójść na przykład do baru Witek we Wrocławiu, jak jesteście, bo tam są kultowe tosty, które księżulo uznał, że są najlepsze, co jadł w życiu w ogóle i doznał ekstazy serowej i amoku serowego, aż od tego, bo tyle było tego sera i pieczarków i przyprawy wspaniałe. O, coś się rozłączyło? Gumball się rozłączył. Okej. Okay. No, najlepsze tosty na świecie tam są w barze Witek. I zapiekanki podobno też przepyszne, choć Książulo z kolei znalazł lepsze gdzieś tam w Sosnowcu, cholera jasna, czy nie, gdzieś. Jakaś w ogóle mega zapiekanka, która była mięciutka, pyszna, serowa, aromatyczna i w ogóle o mało co nie zemdlał, jak ją jadł. A ja bym sobie zjadł knyszę. Knysza to jest w ogóle taka specjalność wrocławska. Tak słyszałem i... To był jeden z pierwszych fast foodów, jakie się w Polsce pojawiły w ogóle. Jest to bułka, żeby nie skłamać. No dobra, no taka buła wydrążona w środku i w nią taka kieszeń z buły. I są jak kebab trochę w bułce, tylko że nie ma tam kebaba. A jest na przykład kotlet albo parówka, ale jest dużo więcej warzyw, sosu. W zasadzie to jest bardzo zdrowe, bo tam jest... Duża ilość kapucha, kukurydza, pomidorki, ogóreczki i tam się tego nie żałuje, bo tutaj te warzywa są jakby sednem troszeczkę. Tutaj to jest urok tej knyszy, nie? A w kebabie to często dostaniesz dużo mięcha i uznasz, że no fajnie, że nie nawalili kapuchy tam, nie? Tylko dali mięcho i się ucieszysz. A tutaj właśnie urok jest w tym też, żeby się dokopać do tego kotleta niskiej jakości. To takie, wiecie, jedzenie trochę studenta i jedzenie kogoś, kto wraca sobie z imprezy, ale bardzo dobre w tej kategorii fast food, myślę. Kotlet wieprzowy może nie jakiejś super jakości, ale... Miło się do niego tam dokopać w tym sosie, tym widelcem grzebiąc, bo się trzeba przedrzeć przez warstwę warzyw na wierzchu z tymi sosami różnymi. Często jest też tak, że w fast foodzie sos ma trochę niwelować niezbyt korzystny smak. Znaczy jakoś zagłuszać, nie? Zapach, smak niezbyt korzystny samego dania. No a w knyszy niekoniecznie o to chodzi też, więc mogą być jakoś te sosy troszkę lepsze, inną funkcję trochę pełnić. Nie muszą być jakieś okrutne, że dodadzą tam winegrę trochę, żeby to zabiło. Także Knysza moim zdaniem na plus i jest to bardzo fajna szama z dużą tradycją, bo mówię, pojawiała się tu jako jedna z pierwszych. Jest też ciekawa, no, że to jest taka wrocławska specjalność, że ciężko tu dostać gdzie indziej te Knysze. W różnych wersjach się pojawia ta Knysza też. Jest taka nasza w sumie trochę, nie? Taka nasza. Można by uznać właśnie zapiekankę i Knyszę za nasze fast foodowe specjały. W zasadzie takiego tosta, jak my jemy, chociaż nie no, Azjaci widziałem, że robią spokojnie sobie też takie rzeczy. Przynajmniej dzisiaj. Ale też na pewno się będzie mocno różnił ten tost, bo nasz tost, na przykład ten w barze Witek, to jest mega prosty tost, ale mega zajebisty, mega wypasiony, bo mają specjalny swój jakiś patent na ten ser, może z czymś mieszają wiórki serowe, dużo masła, o, na pewno o to chodzi, że to jest strasznie tłuste. Bardzo dużo sera, bardzo dużo pieczarek, bardzo dobra kompozycja przypraw, jakaś taka ich własna. Solą to, więc też ten smak jest trochę podkręcony jeszcze, bo to jest dosyć mocno słone. Wszystko jest tak starannie przygotowywane, że jak robią wam zapiekanki z salami, no taka mało klasyczna zapiekanka, to już jakaś taka wariacja zapiekankowa, no ale dadzą to salami, to oni jest w jakimś piecu po prostu, to salami trzymają, żeby... Tak się widać, że ktoś się stara i że ma swój własny patent, stara się, żeby to był taki tost mega premium, nie? I zapiekanka też podobno, super. Więc Knyszę by się zjadło. Czasem większą ochotę miałbym na taką właśnie Knyszę niż na kepsa. No bo ile można jeść kepsa, nie? Też okazuje się, że te kurcze pieczone to różne standardy i różna jakość, widzę. Bo na przykład w jednym kurcze pieczone ktoś tu pisał, że ma 3 sosy tylko do wyboru, a ja idę i mam 12 na przykład, nie? Wiem, że tutaj właśnie trą serek na zapiekanki z rana, przychodzą, trą, robią sami te zapiekanki, dlatego one są bardzo smaczne, bo to nie są jakieś takie mrożone. A gdzie indziej mogą mieć mrożone, bo może ta sieć kurcze pieczone nie jest tak ustandaryzowana jak jakieś Max Racze czy inne KFC-ty, czy Burdel Kingi. No Gumball się rozłączył, bo jakiś pilny telefon miał. A Zenon pisze, że u niego na Śląsku były też Knysze. No to ciekawe. No ale tak się mówi, że wrocławska specjalność, a może Śląsk jakoś nie zasłynął tymi Knyszami. Może ich było dużo mniej i może Wrocław to jakoś bardziej promował. No tak, kto nie testuje tego typu specjałów, to podkreśla, nie? Na YouTubie, że to wrocławska specjalność, którą kupisz właśnie na jakimś dworcu. Też Książulo testował jedzenie z dworca. Poszedł i różne rzeczy z tego dworca jadł. No i widać, że czasy się trochę zmieniły. Nadal to jest takie mocno budżetowe, mocno takie, mocno średnie w najlepszym wypadku. No ale to już nie... Ale kiedyś był dużo niższy standard i się w ogóle dostawało czasem koszmarne rzeczy na takim dworcu. Jakiś kotlet z mikrofalówki, nie? Do burgera i tego typu sprawy, czy jakaś w ogóle najgorsza zapiekanka. Mało sera, mało pieczarek, twarda. Ciekawe, można by uznać, że takie jedzenie fast foodowe wcale nie jest aż takie złe. No, jak zjemy takie danie, w którym mamy trochę mięsa rozsądnej jakości, no powiedzmy zjemy sobie dobrego kebaba, nie? No to mamy to dobrej jakości w miarę mięso. No ale dużo warzyw jest, warzywa są zdrowe. A tu mamy tych warzyw naprawdę sporo. Są takie złe. Z pieczywem tak nie do końca wiadomo, nie, jak to jest. Znaczy wiadomo, że nie powinien się człowiek objadać takim pieczywem. Bar mleczny. No strasznie bym się ucieszył, gdyby tu w środzie się pojawił bar mleczny. I mógłbym sobie normalny obiad zjeść, jak człowiek. Jak normalny człowiek. Poproszę kotleta z ziemniaczkami, z buraczkami, takie coś sobie zjeść, nie? I jeszcze w dobrej cenie. No czego można chcieć więcej? To tam by się kolejka chyba ustawiła. Ale dziwnym trafem nie. Dziwnym trafem ktoś będzie otwierał 5. kebaba w okolicy. a potem no ciężko, no nie idzie, nie? Boją się ludzie chyba wyjść z czymś odważniejszym. Sam se zrób. No to... Aha, nie, że mam sam otwierać bar mleczny, to weź pan łotwórz, no. Tylko zrób se kotleta, no to prostsze. Jednak różni się w smaku mocno jedzonko, nie? Domowe od kupnego. Kupne jest po prostu często gabarytowo jakoś tak wytanione trochę, mały, dostajesz malutkiego kotleta, nie? Ten kotlet będzie, jego receptura musi być na przykład dostosowana do tego, żeby on się w tym opakowaniu nie rozleciał, żeby ta panierka z niego nie spadła, czyli musi być wytrzymały ten kotlet. W domu sobie robisz, to on musi być smaczny, a tutaj w procesie produkcyjnym tam technolog żywności będzie dumał, jak ten zrobić, żeby ten kotlet był mocny i się nie rozpierdolił. Panie prezesie, żem tu wpadł na pomysła, że można by dodać trochę wiórów i trochę styropianu i to się glutenem tam zaleje, wtedy ten kotlet będzie niezniszczalny, proszę pana. To będzie można tym trząchać i to... Nie no, się śmiejemy, ale no wiecie, nikt nie kupi takiego kotleta, co się rozleciała panierka, nie? To sięgnie po drugiego, co panierka jeszcze jest na miejscu. A jak nie będzie, tam też będzie rozwalony. Ja tak kiedyś miałem... Niesamowita historia, słuchajcie. Już kiedyś miałem kupić tego kotleta, ale myślę, o, taki rozwalony, to nie kupiłem. Poszedłem. Kapusta kwaszona, hasło pada. Mizeria. Aha, z czym jeść, no. Różnią się te przepisy na mizerię i mizeria jednak potrafi bardzo różnie smakować w różnym wydaniu, nie? Przecież taka mizeria ze śmietanką zupełnie coś innego jak winegrę. Inny smak. Ogórki. Sprawdźcie sobie przepis na ogórki diabelskie. Są po prostu pycha. Rewelacja. Ogórki diabelskie. To są takie pikantne. Z chili chyba. Włosy Chińczyka dobrze wiążą. No tak. No ta... L-cysteina jest z włosów, a myślicie, że z czego tam w Chinach to robią? Gdzieś skupują tam włosy z zakładów fryzjerskich, ciężarówka gdzieś przyjeżdża, zabiera włosy, robią potem z tego tą L-cysteinę i ona stanowi ważny składnik w tych bułeczkach mrożonych, kulkach takich z ciasta, które tu w dużej ilości pewnie są zamawiane. I faktycznie z taką bułką się dzieje coś dziwnego, bo ona na początku jest cieplutka, chrupiąca, pachnąca i całkiem niezła, bardzo taka przyjemna. Ale szybko się robi taka jakby z gipsu, że można nią łebką musi rozwalić. Autentycznie taką bułką można by zabić. I pytanie, czy ze zwykłą bułką też coś takiego się stanie? Pewnie tak, ale śmiem twierdzić, że po dłuższym o wiele czasie. Ale to też nawet mogą stworzyć taką bułkę, która będzie naprawdę pyszna i będzie miała jeszcze super właściwości. I jeszcze będzie się od ścian odbijała jak gumowa piłeczka i jeszcze można nią używać do samoobrony i w ogóle jest super bułka. Ale pytanie, czy zdrowa taka bułka? Chyba rzeczy zdrowe są często mniej smaczne. Na przykład dużo czasu zajęło mi przyzwyczajenie się i polubienie przede wszystkim takich rzeczy jak wątróbka czy pietruszka na przykład dodawana, nie wiem, posypujemy sobie ziemniaki. Pietruszka jest bardzo zdrowa, ma bardzo dużo witaminy C. Na przykład. To jest taka bomba witaminowa trochę. Ale i też trzeba jakby polubić ten specyficzny smaczek i zapaszek. O jedzeniu się rozgadałem i... Przyszedł Zenon. Czy to oznacza, ciekawe, czy Zenon o coś o jedzeniu? Cześć, Zenonie.
3: Hej, mogę o jedzeniu w sumie. Tylko tak na 10-15 minut. Wiesz co, zacząłem tak jakiś czas temu zgłębiać nieśmiało właśnie kwestię tych fast foodów, jak to wyglądało drzewiej i tak dalej. I w sumie zawsze, jak tylko była cywilizacja i był jakiś tam środek płatniczy pomniejszy, to te fast foody w tej czy innej formie gdzieś tam występowały, nie? i ten. I muszę powiedzieć, że jeszcze ten temat kiedyś zgłębię, coś się wypowiem, kiedyś zadzwonię, powiem więcej, ale...
0: Ale co, na przykład w starożytności, masz na myśli jakiś starożytny fast food, to mi się kojarzą jakieś takie placki, wiesz, tam z zapieczonym serem, no to z tego pizza niby powstała, że ona się z Grecji niby wywodzi, że były taki protoplasta pizzy, no to placek z zapieczonym serem i przyprawą i pomidora trochę tam dasz, no i masz taką
3: prapra... Skąd weźmiesz w starożytności pomidora, przepraszam?
0: To nie wiem, to co innego. A co można by dodać w takiej starożytnej
3: myślę,
0: Grecji?
3: Że raczej, wiesz, ryby wiodły prym, jeżeli chodzi o jakieś takie wkładkę premium, bo to
0: pizza
3: było...
0: Pizza rybna, coś najbardziej paskudnego, jakieś pizza rybna. To nawet mało kto zamawia chyba dzisiaj taką, nie?
3: To ty powiedziałeś, że to jest pizza. No ja jak Ole poznałem, to na pierwszy rance zjedliśmy sobie pizzę z tym... z tuńczykiem. Po czym jak już doszliśmy do domu, to się spektakularnie pożegnałem.
0: Zjedliście sobie pizzę z tuńczykiem, a potem się całowaliście.
3: A potem się pożegnałem. Także widzisz, fajnie, nie? Nie polecam pizzy z rybami, nie wiem dlaczego, ale ten już nie wchodzimy w szczegóły.
0: Z jajkiem jest jeszcze kontrowersyjna, nie? A dla niektórych z
3: chyba gdzieś ananasem. Tam we Włoszech jedzą właśnie, że dają jajko na środku.
0: Aha. Pizza z jajkiem. Kiedyś, ja się chyba kiedyś potrułem z kolei taką właśnie z jakimiś jajcami. No ale z tymi owocami morza na przykład jest tak, że one się łatwo potrafią zepsuć i zaszkodzić chyba, nie?
3: No ja to się często, z wyjątkiem krewetek takich, to jak jakieś tam mule, nie mule, inne takie dziwne rzeczy chytałem, to się często zatrułem. I muszę powiedzieć, że nie warto. Haczapuri ci polecam, adżarskie, tak? Dobrze myślę, bo tam jest parę tych wersji. Bardzo dobra rzecz.
0: A ty, Zenon, jak ty się ogólnie ustosunkowujesz do fast fooda? Czy lubisz ze czasem zjeść, czy na przykład wrogiem jesteś?
3: Niestety lubię. Tak? To jest wielki mój problem, że niestety lubię czasami gdzieś tak co jakiś czas sobie tego Maxracza ostatnimi czasy ciachnę. I no, nie polecam sosu chrzanowego. W McDonaldzie. Chyba ostatnio wziąłem jakieś maka z tym sosem i tak średnio mi się komponował. Może jak ktoś stricte lubi takie smaki, to okej, nie? Ale można sobie customizować właśnie w Max Ratchu, to mi się bardzo podoba. I na spokojnie sobie wybrać. Tu sobie damy jeszcze na przykład jeden kotlecik, chociaż to zależy właśnie od kanapki, czy możesz dodać. Tam damy inny sosik, tam damy kurde serka, wyciągniemy pomidor, damy to, damy tamto i można jakoś ten, można sobie customizować, nie? Całkiem inne kanapeczki wtedy wychodzą.
0: Pewnie, że tak.
3: No, więc dobra rzecz. Ja lubię Max Ratcha, bo jest taki mały, schludny i nigdy mnie po nim bebek nie boli, o dziwo. A te różne kraftowe, takie dziwne, wyszukane, to one są wielkie, to się rozpierdziela, nie wiadomo jak z której strony to ukryć. Nadupione tam jest wszystkiego pod korek. To jest też taka zmora kulinariów, że czasami próbuję wszystkiego nawalić. Nie wiem, czy pamiętacie taką modę, może to też u was było, na pewno to było na Śląsku, modę na tak zwane maxy, hamburgery maxy, nie? One były w takich gigantycznych bułach wielkich, jak kurde, nie wiem, głowa jakaś. I tam wchodziło po parę kotletów, było nawalone sałaty tej remulady, czy co tam był za sos, jakiś taki podły hamburgerowy i ten. I to zawsze sprzedawali. Ostatni raz to chyba w Katowicach jadłem, jak jeszcze nie było tego centrum, tylko był dworzec. Chryste, panie, kiedy było ogromne. Nie wiem, z czego były te kotlety, ale to z psem po prostu zmielone było, nie?
0: No, dziś fast food jest trochę lepszej jakości, a tak sobie myślę, wiesz, że ludzie trochę może demonizują tego Max Ratcha, bo w pewnym sensie jest to gwarancja jakości, na przykład tego, że stary tłuszcz ci nie dadzą do smażenia i się nie przytrujesz. Jak w podróży jesteś, to nie ryzykujesz, nie idziesz do jakiejś dziwnej restauracji, gdzie dziwne dania, których nigdy nie jadłeś, próbujesz. Może się okazać, że jesteś do nich zupełnie jakiś niepredysponowany, nieprzyzwyczajony i się też, i zestrasz się, i się strujesz. A pójdziesz do Max Ratcha, to tam je, i
3: to jest
0: czysto...
3: Jedzenie, bo to jest, wiesz, to słone, nie? I w ogóle, i niezdrowe, jakby tak to regularnie jeść. Ale tak jak mówisz, że standaryzacja to ma swoje plusy i oni mają zasadę, no przynajmniej w Polsce, że jak coś ci spadnie, albo coś nie po kolei ułożysz, cokolwiek pójdzie nie tak, wywalasz.
0: i w Max Ratchu się bardzo do tego przykładają. W KFC słyszałem, że są że częściej przymknął oko, nie? Jak coś tam ci upadło czy coś, troszeczkę częściej przymknął oko. W Max Ratchu się bardzo, bardzo boją, no bo też jak jesteś znany i znów jakieś w USA przyznano duże odszkodowanie pani, która się poparzyła kawą. Pani się dziewczynka się poparzyła chyba tą kawą. Wylała jej się po prostu na udach gorąca kawa, bo nie wiem, przycisnęła ten kubek plastikowy czy coś i dostała jakieś tam 3 miliony odszkodowania. No dla korporacji McDonald's to może 3 miliony to nie jest tak dużo, jak nam mogłoby się wydawać, nie?
3: No tak, ale to wiesz, te kwestie są wizerunkowe, nie? Albo tego, że jacyś następni się tam wyłudzacze znajdą, więc to nie jest takie hop-siup, że no, tak powiem.
0: No i tak.
3: Patrzę, to tu jest właśnie podwójne wjechały burgery, nie? Kiedyś był tylko Big Mac, a teraz masz Royala podwójnego, Wieśmaka podwójnego, McDouble jest i tak dalej. No.
0: Mac, jakby mi ktoś Mac Royala dał, bym się teraz nie obraził naprawdę, zjadłbym takiego dobrego Mac Royala jeszcze w zestawie z fryteczkami tymi specyficznymi. I też można, być może dałoby się rozwiać tutaj znów pewien taki mit, no bo zarzuca się takiej korporacji jak McDonald's, że to jest taki wielki globalny szkodnik, że mocno truje, mocno eksploatuje, ale z drugiej strony można powiedzieć, że gdyby nie było jednego wielkiego McDonalda, to mogłoby być dużo mniejszych, którzy by się złożyli na ten sam efekt. Czy to ma sens?
3: Ale podobno ktoś do ciebie dzwoni, znaczy na Skype teraz ktoś dzwoni podobno.
0: Dzwoni Oberst, faktycznie, no ale to przed chwilą dosłownie z nim rozmawiałem i teraz z tobą na przykład chciałem pogadać. Nie wiem, jak chcesz, to dołączę.
3: Oberst. To dołącz na chwilę, bo ja zaraz skończę, ja też bym dwa słowa z nim zamienił.
0: Dobra, to dołączymy. Już dołączamy. A jakbyś miał teraz coś dobrego sobie fast foodowego zjeść, to na co byś się skusił najbardziej?
3: Znaczy teraz jestem najedzony, to niekoniecznie mam smaka, ale dobrego fast foodowego. Kurde, banan. Dobrego kepsa bym zjadł. To chodzi za mną parę dni. Dobrego kepsa bym zjadł. Ja wiem, że to mięso kepsowe to jest takie Chryste Panie, ale bym spożył. Nie powiem, że nie.
0: Tu też być może jakieś mity krążą, no bo wyobrażamy sobie idealnego, wysokiej jakości kepsa, że ma baranie mięso na przykład tylko samo. A chyba nie ma czegoś takiego. Zawsze jest domieszka, tak? To chyba Kagebieru ostatnio opisał o tym. Że...
3: Tak. Wyszła drama jakaś z tego tytułu nawet ostatnio. Cześć, panie Gargamelu.
4: Siema, cześć Zenon. Cześć jeszcze raz.
0: Cześć.
4: Cześć wszyscy. Ciekawy temat. Więc postanowiłem
0: kepsy.
4: Zadzwonić.
0: Kepsy! Tak. To jest najlepszy temacik na rewirze! Kepsy!
4: Ale poczekam, aż sobie powiecie, co chcecie powiedzieć, bo ja mam turbo ciekawą, fajną ciekawostkę historyczną. Pewne osoby już wiedzą. Czy bez... W ogóle dać sobie taki dziwny nick na YouTubie, że jak mówię pewne osoby, to no. Chodzi o ciebie. Chodzi po prostu o inne osoby.
0: To przyniosło, to się stało takim memem trochę, bo zawsze jak pada ta fraza pewne osoby, to wszyscy się na Zenona tak obracają w tym momencie i patrzą się z podełba na niego.
4: Tak, polewkę i beczkę, bo nie wiem jak mówić teraz i jak znaleźć zamiennik alternatywny.
3: Różne powiedz osoby.
4: No można, a jeszcze inną?
3: Nie wiem, popierdoleńcy.
4: Dobra, skończcie wy tam, co macie, bo ja mam fajne, naprawdę ultra ciekawostki, które potem rzucę na Discordzie.
3: Ja to mam jedno pytanie do ciebie, póki jestem, bo naprawdę zaraz chyba będę spadał, chociaż tam jeszcze ten... jak ci się w tego Jacked Alliance gra, bośmy się w końcu we dwójkę spiknęli, teraz po takim czasie już dłuższym?
4: Fajnie, powiem ci tak, ja się nie zawiodłem, ty tam napisałeś, że z ekonomią jest coś spierdalone, nie wiem, jeszcze dopiero zaczynam lizać tą ekonomię, tak w cudzysłowie, więc jakby dam znać na dniach, natomiast sam klimat, sama walka, w ogóle muzyka jest fantastyczna, tak. Klimat jest świetny, sami, w ogóle ten dialog, tak jak mówiłeś, pomiędzy najemnikami jest też rewelacyjny. Sama gra jest w ogóle fajna dla fanów, więc bardzo polecam Jagged Alliance 3. Jeżeli ktoś kojarzy, jeżeli ktoś lubił stare części, to tu się zgadzam z Zenonem, jest fantastyczna sprawa, jeśli chodzi w ogóle o tą grę. genialna i tyle. Nie sprawdzałem tego kodu, co pisałeś, bo go sobie zapamiętałem, ale ja sobie jeszcze czekam go i mam go zapisanego.
3: Czekaj, ty grasz bez tego? Grasz bez swojego najemnika?
4: Jeszcze tak.
3: Jezus Maria, sprotnie, no przecież to podstawa jest.
4: Spokojnie, ale bo to z kompa zamawiasz, tak? Czy jak to jest?
3: Tam tak, tam masz przeglądarkę i ten. No,
4: i ale co, tam w przeglądarce wpisujesz, tak czy jak?
3: Jezus Maria, patrz, muszę teraz odpalić przez ciebie, żeby ci ten. Ja ci wyślę na Discordzie co jak i pokażę, gdzie się to robi. Ja sobie założyłem modów sporo i muszę powiedzieć, że to jest w końcu mod, który robi porządek z tym, co mnie denerwowało, czyli że broń z serii, jak strzela automatem, to mniej zadaje każdy jeden pojedynczy napój. Nie? I świetnie to poprawia morderczość wszystkiego. Niestety trochę zbyt celnie wszyscy strzelają z tego automatu. Jednak taka celność, jak była w tej dwójce, by mi bardziej odpowiadała i wtedy to jest konkretniejsze. Mam nadzieję, że jakoś to też gdzieś poprawię, ale ogólnie jest spoko, nie? Da się tak grać, że ważne jest ustawienie drużyny, żeby się wypozycjonować, gdzie tam się skitrać odpowiednio, no bo jak się nie skitrasz i nie masz odpowiedniego najemnika, który umie sobie poradzić w tej sytuacji, że jest na otwartym terenie, no to dupa, nie? To leżysz po prostu i ćwiczysz.
4: Znaczy, bardzo... to dostajesz bardzo dużo obrażeń, nie? I potem, wiesz, potem masz płacze, kurwa, w mailach i oni ci odchodzą, chcą kasy.
3: O, tak? Nie, tu kurde, to chyba dobrze gram w tego czeka, bo jeszcze mi się nie zdarzyło, nie?
4: Znaczy nie, bo ja to czytałem, wiesz, mnie się też to nie zdarzyło, natomiast wiem, że takie są historie, niż się zdarzają, że...
3: Ale takiego tempa modów nie widziałem. To, słuchaj, miesiąc nie minął, już no, lwia część bolączek graczy po prostu przez community jest załatwione, nie? I do tego sytuacja jest taka, że nie ma jeszcze nawet tych narzędzi moderskich jeszcze nie dali, nie? Ale siedzą na Discordzie Jagged Alliance ci autorzy i tylko co chwilę, tak nawet codziennie chyba w sumie, spisują wszystkie uwagi ludzi, nie? Po kolei.
4: No i to wiesz, to jest niespotykane, to się szanuje i to jest fajne.
3: No, nie? To jest... No, w Starfieldzie tego raczej nie zobaczymy, ale ogólnie to właśnie, jeżeli chodzi o gry, to jest takie double A, nie triple A.
4: To jest chyba takie mniejsze studio, z tego to wygląda, tak. Znaczy z tego to wynika, mi się wydaje.
3: Nie
4: bo
3: jest najmniejsze, jakby... ale to nie jest to takie różne mainstreamowe, nie? Świetna sprawa, że po prostu oni biorą od razu pod uwagę to, co gracze mają do powiedzenia, nie? Ładują to, a to, co widzą, że moderzy zaraz robią szybciej, to zostawiają, żeby były mody, nie? I cyk. No to jest niesamowite, jak przez tak... W pierwszym tygodniu troszeczkę mi entuzjazm opadł, bo zobaczyłem właśnie ten brak ekonomii, no bo nie ma sklepu normalnego nigdzie takiego, albo tego internetowego, który był w dwójce, nie ma tego. Tak, i mam nadzieję, że będzie kiedyś, ale tak poza
4: zdrowe.
3: Tym
4: nie
3: mam nic do zarzucenia. Świetne są te perki, zobaczyłem właśnie, że masę jest tych rzeczy, żeby tego skustomizować sobie tych najemników, że oni tam na przykład właśnie są na otwartym terenie, jak ktoś nie trafi, to wtedy oni mu oddają serią, albo że jeszcze biegnie najemnik i w czasie tego biegu jest w stanie kilka strzałów oddać do wroga, oczywiście wrogowie też mają te skille i tak dalej. Jest tego masa i jest to bardzo zróżnicowane, mega ciekawe i muszę powiedzieć, że naprawdę super, nie?
4: A powiedz mi jeszcze pytanko takie ostatnie, jeśli chodzi o Jaggeda. Na ile ty wynajmujesz tak mniej więcej średnio najemnika?
3: Zawsze do końca kontrakt najdłuższy, jaki się da, bo najtaniej wychodzi.
4: Aha, czyli jest algorytm przeliczniczowy taki hipermarketowy, tak?
3: Zawsze był. Zawsze.
0: Okej, dobra, panowie, ja przerwę, bo to są takie rzeczy, co was bardzo interesują, a innych niekoniecznie. To może sobie już na prywa.
3: To był ostatni tekst. Ostatni
0: na prywa sobie już.
3: Coś miałeś ciekawego, panie Oberście, zanim się zwinę.
4: Tak. Panie Zenku, tak.
0: Panie Zenku.
4: Dwóch przeciwników i wrogów tak się spotkało na antenie.
3: To przez tą grę.
4: Przez tą, tak.
0: Jagged Alliance łączy ludzi poprzez zabijanie. No, a to może się też skuszę, bo to rozumiem, że to jest coś, jakbyśmy w grze Fallout się trachali natury, tak?
3: Też można koopa grać. Znaczy, może, poszarpany, tak. Postrzępiony, znaczy Jagged Alliance.
4: A próbowałeś koopa?
3: To jest nasz mój Obersta Sojusz, jest taki właśnie postrzępiony i poszarpany przez ten.
0: Okej, okay. I są różne perki, różne tam zarządzanie tymi najemnikami, więc taki wątek RPGowy w zasadzie trochę znowu.
4: Tak, to jest w chuj spokojny i RPGowy na tej zasadzie, że po prostu możesz sobie na spokojnie, bez szaleństw, bez, wiesz, postępu czasowego, wszystko sobie rozkminić, ja zobaczyć, poczytać. pauzę zrobić i tak dalej.
3: Jak moda na kopalnię w Crash, to wtedy możesz nas spotkać. Tak. No, ale jest masę jakichś różnych easter eggów, nawiązań do czegoś. Jest koleś, który się śmieje z lootboxów. W ogóle te postacie się jakoś dziwnie nazywają. Jest pani dyrektor szpitala, która się nazywa Cronenberg, nie? Tak, no, a szpital się nazywa imienia Creutzfeldta Jakoba, nie? No, więc wiesz, to jakby ktoś zapomniał, to Creutzfeldta Jakoba to jest choroba wściekłych krów, nie? No. A co się dzieje w tym szpitalu, to już nie będę spoilował. W każdym razie...
4: Nie mów.
3: Hasełka są jakieś takie tam śmieszne... No, nie będę spoilował. To
0: może właśnie takie rzeczy związane z lore, z uniwersum, z żartami...
4: Przepraszam.
0: Zdrówko. To sprawiają, że jakaś gra staje się kultowa, jak Fallout. Myślę, że Fallout nie byłby w ogóle, nie odniósłby takiego sukcesu, gdyby nie miał tego ciekawego świata, tych krypt, gdzie każda ma swoją historię, tych strojów, tych mutantów i przede wszystkim dużo humoru, nie? I jakby takiego, no, taki zwariowany trochę świat. Alternatywna rzeczywistość, łączenie tego tam z latami 40 tam do... z klimatem lat 40, nie? Powiedzmy, no... Inna linia w ogóle historyczna, jak powiedzieć, alternatywna historia.
3: Jak jest w klimacie lat 80., 90. akcyjniaków i na samym początku, jak tą grę odpalasz, to masz komunikat, że ta gra jest w takiej stylistyce, tego się trzymamy, z tego się śmiejemy, jak będziesz się obrażał, no to sorry, nie? Ale taki mamy klimat. No, po prostu.
0: Nice. Brzmi nieźle. Myślałem, że jest inny trochę świat. Nie słyszałem, że tam jakieś właśnie są różne... Że to jest taki zwariowany trochę świat. Fajny, jakiś.
4: Bardzo, wiesz, polecam, bo jest też po prostu... chodzi o spokój, nie? Ta gra, wiesz, ona się dostosowuje do tych naszych realiów, jeśli chodzi o gramistykę całą. Natomiast dostosowuje się, wiesz, muzycznie, audio, wideo naprawdę zaskakuje, bo jest fantastyczne. Jeżeli masz dobrą kartę graficzną, ja mam akurat średnią, bo tak sprzed paru lat, natomiast i tak czerpię radość na ustawieniach chyba średnich, a jest świetna, fajnie mi, wiesz, działa i tak dalej. Jest fajna rozkminia, fajna muzyka, wszystko się tak samo toczy, natomiast to nie ma się rozumieć samo toczy pod względem, wiesz, że samo się klika jak interakcyjny film, to nie, absolutnie. Tutaj wymaga się od ciebie pewnych działań, natomiast jest to tak stworzone, że masz tak komfortowe warunki i w trybie takim, wiesz, mapowym, gdzie widzisz wszystkie misje, wszystkie oddziały i zarówno w trybie misji, jak już jesteś na mapie, że chce się grać, po prostu jest to bardzo przyjemne, bardzo fajne i...
0: Może trochę tak przyjemne, jak na przykład granie w Heroesów słynnych. Pamiętam takie strasznie miłe, strasznie fajne, miłe chwile z przeszłości, gdzie jeszcze byłem dzieciakiem i powiedzmy jakiś kumpel przychodził, coś tam se wszamaliśmy i w międzyczasie dokonywaliśmy ruchów w tych Heroesach z podziałem natury, raz on, raz ja. I tak się koło tego komputera człowiek krzątał. To było strasznie fajna taka integracyjna zabawa, tak? Że coś tam robisz, se gadasz fajnie, przy piwku, jeszcze możesz sobie wykonać ruch. Ostatnio też trochę w Heroesów pogiercowałem i to jest taka gra, gdzie można na spokojnie właśnie też pograć. Tak jak mówisz w tym Jagged Alliance też, tak? No to
3: dla mnie. Jak na dziada przystało, grałeś bez tego dodatku, tak? Hota.
0: Bez, bo ja lubię tą prostotę. Nie chciałbym, żeby mi się tam wszystkiego dużo więcej pojawiło.
3: Nie ma wszystkiego dużo w jednym. Po prostu masz jeden więcej zamek i takie quality of life ulepszenia.
0: A tylko jeden zamek więcej tylko?
3: Jeden zamek, tak. Chociaż tam w tym roku jeszcze wyjdzie drugi, ale wszystko jest takie lore friendly, zgadza się i wygląda tak, jakbyś po prostu miał kolejny dodatek do Heroesów.
4: Graliście, słuchajcie, w ogóle w tą gierę Song of Conquest, jakoś
3: no,
4: tak.
3: Nawet chyba materiał jakiś u mnie na kanale jest. Tak, grałem, mam.
4: Okej. I co sądzisz? I ty, i Krawiec? No właśnie, fajnie. A to jest coś ala SQ3, co nie? Znaczy...
3: Bardziej jak trójka, tak. Chociaż tam jest też, te oddziały są mniejsze, ta magia jest jakaś dziwna, w synergię tam chodzą. Jak oglądałem na takim kanale Ambiguous Amphibian bodajże, on się nazywa tak, tam chyba był ten film, gdzie on pokazał, jak można tą magię wykorzystać do jakichś takich dziwnych overpower synergii, nie? Bo ja tu chyba za cienki w głowie jestem, bo tego nie robiłem, ale no jest to skomplikowane miejscami, w jednym miejscu uproszczone, w drugim utrudnione, nie? No, jest roadmapa, też na ich Discordzie piszą kiedy, jak i co będzie to wszystko update'owane. Jak ktoś lubi takie... To jest chyba z tych wszystkich z następców Heroesów najlepszy, póki co. Ale ja też polecam taką grę, ona była w Amazonie kiedyś za darmo, Heroes Hour. Tam się zupełnie inaczej. Bitwy są w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą.
4: Heroes Hour, okej. Okay.
3: Tak, i tylko tak pi razy drzwi, pixelartowa grafika fajna, i tylko tak pi razy drzwi kierujesz tymi armiami, nie? Też bardzo, bardzo fajna, bardzo przyjemna gierka.
0: Ciekawe, ciekawe jest zjawisko, jak ta seria się skiepściła, bo na przykład według mnie nawet graficznie są o wiele ciekawsze i takie mają swój styl, te Heroesy tam w trzecia część, niż te 3D, te nowsze, tam chyba doszło do szóstki, czy do siódemki, tak? Jak to doszło z tymi Heroesami? Różne studia to robiły.
3: Chyba niedługo nowe wychodzą kolejne. To po prostu
0: ale to bardziej straszne, to już w ogóle
4: też nie wiem, ma... Też nie wiem.
0: Strasznie. Wam się to podoba, to 3D, te ludziki nie. takie rozmyte jakieś, te rysowane były piękne. To jest właśnie przykład, że można zrobić fajną rysowaną grafikę. I to się nie starzeje. Właśnie,
3: tak jest, dokładnie. Nie starzeje się. Tak samo jak Baldur, nie? Dwójeczka. Chociaż...
4: Kurwa, nie.
3: Jak widzę trójeczkę Baldura, to mi ślinka cieknie, nie?
4: Ja nie wiem, ci powiem, ja poczekam. Na razie mam w co grać, także ja nie kupuję na pewno na premierę. Zobaczymy, jak to się będzie przedstawiać. Boję się, że zrobią tak, że wiesz, w single będziesz musiał w kurwę czasu spędzić znowu na wojnę, kurwa, z jednym jakimś psem czy dwoma niedźwiedziami czy coś, 50 minut. Nie, no to jest sraka, kurde, gówno. Wiesz, to musi trwać więcej i szybciej być dostosowane i skalibrowane pod jednego gracza.
3: Pewnie nie, jest, pewnie jest. Ja nie znam tego nowego silnika, bo to są te wszystkie dungeons, coś tam, nie, jak one się nazywały? Dragon's Quest, czy coś takiego. Ja tego nie znam zupełnie. I to ma być, walka ma być turowa, nie ma być aktywna pauza, tak jak do tej pory, tylko tak jak w świątyni pierwotnego zła.
4: Okej, okay, to jest spoko.
0: Jest pytanie z czata. Miki pyta, czy jest wart zachodu Heroes 5? Chyba, bo tu już zgubiłem.
3: Jakub Moliński, no ja wiem, kto to jest i ktoś, kto wspiera tutaj Nocne Radio i to od długiego czasu.
0: Tak.
3: We Wrocławiu jest podobno bezdomny z chorą ręką, terroryzujący ludzi, że jak mu nie dadzą kasy, to ich dotnie tą ręką. Czy ten temat był komentowany w NR? No właśnie pytałem o Gargamela Wrocławianina i nie kojarzę tego pana, ale ja tutaj wam rzucę wam linka do wyklopu, gdzie były zdjęcia tego typa. No wygląda to makabrycznie. Koleś podobno ma ksfetanos.
0: Kurwa, ja pierdolę, Thanos.
4: Ja się, wiesz co, bo oni się pewnie bujają gdzieś w centrum, ja się po prostu już słabo bujam w centrum, nie, chcę się już wyrosłem, kiedyś się tak faktycznie bujałem często i tak dalej, teraz już nie, już jakby wiesz, tam swoje rejony, rzadko w centrum bywam, raz na kwarto, powiedzmy 2-3 razy na rok, tak, i to max.
3: Ja już o Menelach opowiadałem wiele razy, to tutaj od starego słuchacza Ciąga Bolunga opowiem, że chyba u niego to był, jeśli mi pamięć nie, u niego był Menel, który tak strasznie, okrutnie i po prostu jakoś tytanicznie jebał, że dostał ksyfę Chanel.
0: Chanel, też dobrze.
4: Są bohaterzy,
0: był jeszcze, był we Wrocławiu Jasiu Pawie Oczko i on był taki jak dzwonnik z Notre Dame trochę taki i też ludzi straszył.
3: W Tarnowskich Górach był Edek. Możecie chyba nawet na YouTubie znaleźć Edka. Edek to był taki jakiś chyba psychiczny koleś, podobno kasiasty, bo tak się czasami zdarza, że ci różni tacy psychiczni i menele, tak im się życie poukłada, że te ich rodziny jakoś tak, wiesz, ciach i nagle spadek jest wielki, nagle żul ma 3 kamienice, nie? U mnie na wsi rodzinnej był taki właśnie koleś. Mieszkał w socjalnym mieszkaniu, był totalnym menelem, inni menele jego żonę tam obracali, i tak dalej. Był zerem absolutnym, zupełnie. I kiedyś tak idziemy z kumplem, idziemy i nagle ten facet nadupiony coś tam tym dialektem tajskim do nas próbuje powiedzieć, nam daje jakiś papier, my tak patrzymy, a tam akty własności, nie, 3 mieszkań, nie, na niego wszystko. W mieście, kurde, nie, takim konkretnym. No, że to już pod milion by to poszło, nie. Sobie myślę, Chryste Panie, nie, koleś jest totalnym żulem, mieszka w ruderze, która się dosłownie sypała socjalnej, a ma 3 mieszkania, nie. Edek też podobno był taką postacią, ale Edek tylko podchodził do ludzi i się głupkowato śmiał. Myślę, że wiele miast ma jakichś takich swoich ikonicznych albo tużuli, albo takich wioskowych, albo miejskich raczej głupków, nie? Też to jest jakiś temat, który można...
0: No właśnie go ciągniemy trochę.
4: Można i był, u nas we Wrocławiu był ten koleś, który jak on się nazywał? Ten taki w długich kudłach kręconych, co on gdzieś potem w jakimś był show. Kurwa, Gienek? Jakoś Gienek Loska.
3: Już nie żyje.
4: On się zachlał czy coś, ale co? No u nas grał, nie? Przecież ja go kojarzę. Łaziłem po rynku wtedy i go kojarzyłem. No, znacie historię, także...
0: Na moim pierwszym osiedlu mieszkał jakiś taki Jasiu, Stasiu. W każdym razie to był taki pijaczek, który codziennie robił sobie rundkę po całym osiedlu, na spacerek sobie szedł i na całe osiedle śpiewał. Tak lo, lo, lo, lo, lo, lo. Ale tak pięknie to lo, lo, lo, lo, lo. I tak wszyscy się do tego przyzwyczaili, nikt już na to nie zwracał uwagi. No niestety skończył smutno, bo on mieszkał ścianę za moją ścianą właściwie i był sąsiadem i znaleziono go martwego i rozłożonego, bo przy kaloryferze jeszcze leżał. No. Smród zwłok, słuchajcie, czuć było, nie wiem, na kilometr normalnie, nie?
3: No tak, no to się dziwić. Ale żule zawsze mają fajne ksyfy. Mnie urzekła też ksyfa też rodzimego żula ambasador.
0: Ambasador.
3: Zawsze z takim wielkim bebechem patrzył, takim oceniającym spojrzeniem tam lustrował otoczenie. Nie? Był żul łapka, który miał rękę jakąś taką ekniętą i oczywiście z tego tytułu rentę i przez tą rentę chlał.
0: Tak, a propos, Sroka twierdzi, że niektórzy mówią na niego Sroka, ale też generał. Dużo osób, że na niego generał mówią, a w więzieniu to profesor.
3: Aha. Spoko. Czekaj. Jakie to jeszcze żule były? Niech pomyślę.
4: Bo ja mam trudne tematy teraz w zanadrzu. Jeszcze chciałem z rękawa wyjebać, ale nie wiem, czy kończymy, czy jeszcze chcemy się bawić.
0: To może sobie odpuścimy jakieś trudne tematy. Ja przyznam, że jestem dzisiaj w ogóle w nastroju jakimś takim mało na trudne tematy troszkę.
3: No, to innym razem, że tak powiem.
0: To zostawmy to na poważniejszą audycję. Powiem tak dyplomatycznie, teraz będę tak pierdolił dyplomatycznie, jak w jakiejś telewizji. Zostawmy te wspaniałe tematy na czas inny i być na pewno zostaną one bardziej docenione.
3: Jak ci się nadaje z nowego kompa, zanim się rozłączę?
0: Ja nadaję ze starego teraz.
3: O, jak to?
4: Ja widziałem, że taką odpowiedź otrzymamy, więc nawet nie pytałem.
3: Ja w ogóle proponuję zrobić zakłady, nie? Kiedy w ogóle kraj się w końcu w pełni...
4: Ale daj spokój. Niech se chłop, kurwa, ogarnie te swoje sprawy. Kurwa, chuj nam do tego. Niech se uruchamia nawet za rok.
3: No to chodzi, ale taki show jest, interakcja, rozumiesz?
0: No, jakoś ten... no słuchajcie, kiedy to nastąpi, ten czas? Nie, no to, bo to
4: ej,
0: tak...
4: Można by zrobić ty zajebistą tą, na przykład jakąś ankietę, no tak, tak. No.
0: Ale
4: no,
0: jestem to... cały czas na nowym monitorze, rzecz jasna, i strasznie jest różnica, to znaczy wszystko
4: jaki
0: pięknie.
4: Masz? A weź podaj, bo strasznie mnie jarają monitory.
3: Ja ci napiszę.
0: Ja wiem tylko, że gigabyte.
4: Kurde, zawiodłem się, bo miałem zasilacza, miał kurde koks odpierdalać, się zjebał i się lepszy okazał jakiś 600-watowy, kurde, nie wiem, jakiś.
0: Ale ten mój to zajebisty, słuchajcie, kolorki świecą, każdy ten kolorek tutaj piękny, jakby oko się przyzwyczaiło i jest różnica, że dużo większe odświeżanie, czyli nie tak bardzo miga ten obraz, mniej, to znaczy szybciej miga.
3: Jeszcze, Wandas tutaj jakąś siekierę podał, widzę OLED w nazwie, no że tam 4000 zaczynamy gadać w cenie pewnie. Tak, na pewno.
4: Nie, już ci będę składał.
3: A co to Żuli Lajtowski tutaj pisze, że ksyfy mają ciekawe. No dokładnie. Rąsia, Sumo, Mecenas. O, Mecenas.
0: Rąsia.
3: Dropsik, Kojot.
4: Ej, ja mam wrażenie, że w ogóle...
3: Czekaj, jeszcze był Żul, słyszałem fajna ksyfa, która... Wermut. A ktoś tutaj z tych 5800, fajna cena, nieźle. A ktoś miał ksyfę wermut tutaj z tego towarzystwa, nie powiem kto, ale miał kiedyś ksyfę wermut.
0: To pewnie tak ja. Jak... Pewnie ja.
3: Nie, jak... nie, nie, nie, nie, nie.
0: Alkus.
3: Nie, nie, nie, nie, nie.
0: No to ktoś ma wermut, czyli takie całkiem niezłe ziołowe winko, a ktoś inny kustosz. No i to też coś mówi.
4: Myślę, że to jest dobra opcja, bo to jest potencjał, którego ty nie wykorzystujesz, krawiec. Ludzie cię patrzą, jak cię cenią zajebiście, nie? Bo po tym, co zobaczyłem z całym rysunkiem oczywiście i tak dalej, ale jakby w sensie chodziło o monitor, tak? Nie, to jest spoko. To jest spoko sprzęt, tak? Okej. Okay. Jakby to jest sytuacja wyjściowa. Natomiast, wiesz, oczekiwania. Twoi słuchacze są bardzo sprawne i to jest taki śmieszny chichot losu, może tak, nie? I wydaje mi się, że można z tego zrobić no taką ciekawą zagrywkę, aczkolwiek bez w chuja leceń, natomiast bardzo ciekawą zabawę, no ale to innym razem może. Nie wiem, czy się jasno wyraziłem.
3: Nie szkodzi. Wróćmy może do żuli, bo zaraz się będę zwijał. Wermut maksymalnie 15 zika. No chyba już tyle nie kosztuje wermut. Chyba teraz 18 najtańsze. Ale jak macie ksyfy żuli, to piszcie na czacie. Jestem ten.
4: Nie, strzelajcie, bo to jest świetna zabawa.
3: Swoją drogą mam pomysł taki... Powiem jeszcze, o właśnie, to powiem nadchodne, ten, który ci, krawiec, dałem pomysł, żeby puszczać czasami stare audycje, które nie były na YouTubie je wrzucać i niech se tam lecą po prostu, a kto będzie chciał, ten będzie se donajcił, nie? Tyle, że one po prostu będą puszczane, jakieś stare takie festy z puszki.
0: No, jakiś komunikat na ekranie, żeby nie dzwonić, bo audycja spuchy. I tutaj padła propozycja, bo właśnie na stronie nocneradio.pl operator myszki, który jest chyba w ogóle jednym z trzech, czterech komentujących jeszcze na tej stronie, napisał kopiować, wklejać, to a propos audycji Kunrada 44, Zbawiciela zresztą, kopiować, wklejać, powielać. Ta audycja powinna być flagowa w nocnym radio. Niech leci przez 60% czasu antenowego. Nie oceniam samego Kunrada 44 jako persony internetowej. Oceniam audycję. Jest w punkt. Tak napisał.
3: Możesz od tego zacząć, jako pierwsza taka, nie, jakiś. No.
0: Przypomnimy sobie w ogóle postać przy tej okazji samego Kunrada, nie?
4: A czy Kunrad w ogóle ma jakieś swoje zagrzebie, jakąś audycję, jakiś swój kanał, czy jak to wygląda?
3: Nie, wariatkowie, bo ty Londynem.
0: No i tak, to żeby nie było, że ja tu się utożsamiam z opinią redaktora Zenona, to jest jego zdanie na ten temat. Zostanie zwolniony z nocnego radia w trybie natychmiastowym i odcinamy się od tego agenta Zenona. Tak. No, niektórzy nie znają takiej postaci jak Kunrad 44. Znają takiego Zenona, ale Kunrada już nie.
3: No, to dziwne. Jak napisałem mu, że znikam, nie mam mnie i w ogóle koniec, to przyszedł tylko jeden raz do cholery. Ja liczyłem, że on częściej się będzie pojawiać. No. A teraz jestem grzeczny i łagodzę konflikty, więc Kunradzie, przyjdź, zadzwoń.
0: A co
3: nie,
0: ty
3: nie będę cię
0: myślisz,
3: deptał.
0: Myślisz, że męczyłeś wtedy Kunrada?
3: No, bał się mnie, bo go punktowałem, nie? I mu udowadniałem pierdoły. No, tacy ludzie, wiesz, ludzie, którzy są spragnieni bardziej niż prawdy i wyjścia z błędu, bardziej są spragnieni atencji i bycia podziwianym, nie lubią, jak ktoś im co jakiś czas mówi, tu się pomyliłeś, tu nie masz racji, tam jest inaczej.
0: No, a jak jeszcze w ogóle ktoś na przykład, ja tu nie przymierzając do Kunrada, ktoś chce sobie założyć sektę wokół siebie, to już w ogóle nie może znosić jakiegokolwiek sprzeciwu czy innego zdania, przecież on jest nieomylnym guru.
3: Znaczy on nie chciał, on chciał, żeby jemu założyli, tak? Nie pamiętam, że to było. Dostał propozycję, że dostanie streama, dostanie wszystko, tylko ma nadawać, nie? Ale to nie, to mi ustawcie, to mi tutaj zróbcie to, zróbcie mi tamto. Tak to było. No.
0: Jako zbawiciel miał prawo Kunrad oczekiwać, tak, że apostołowie przygotują stół, przyniosą potrawy, a on siądzie i będzie przemawiał.
3: I gdzie go to prawo zaprowadziło?
0: Nie wiem, nie oceniam tutaj Kunrada, gdzie go, nie wiem, co robi.
3: Widzimy, jak... że sekty, jak nie było, tak nie ma, nie?
0: A ja okazał się, czyli co? Słuchaj, ale to można powiedzieć, że okazał się fałszywym prorokiem, zbawicielem, fałszywym.
4: Czasem dzwoni chyba, nie? Tak mi się wydaje.
3: Głupi schizofrenicy są w stanie w dzisiejszych czasach w internecie wobec siebie znaleźć całkiem niezły following, nie? Może problem Kunrada jest taki, że on nie jest głupi, nie? Bo musiałby być idiotą, nie? I wtedy by poszło, nie? Jak te pewne środowiska, o których nie chcę powiedzieć, o które chodzi, nie? No to tam są tacy, tak? Nawet był jeden, który na dom zebrał.
0: No dobra, to powiedzmy, no chodzi o Gabriela i o Czosnka.
3: No tak, też
0: na przykład, chociaż

0: będzie może większy odsetek często, no z racji tematyki. Czy nie jest tak, że osoby zaburzone zawsze będą bardzo przyciągane takimi tematami?
1: Tak, tak
0: no
1: jest.
0: Bo takimi tematami, jak to można powiedzieć, odklejonymi, no. Bo tak też
2: było,
0: są odklejone.
2: Wiesz, na Krakowskim Przedmieściu też była, pamiętam, ogromna reprezentacja takich ludzi. Zresztą są ludzie, którzy mają trochę nierówno pod sufitem. Myślę, że na przykład nasza trójka tutaj spokojnie się w to wpisuje, no bo kto normalnie się wystawia publicznie, żeby zacząć tak gadać czy coś. To taki zwykły, normalny człowiek, który ma wszystko poukładane w życiu, takich rzeczy nie robi, nie? Nie jest w stanie, nawet dla niego by było niekomfortowo coś takiego zrobić. A no, także już w pewnym sensie, co najmniej takim socjologicznym, to jest nienormalne zachowanie. A tutaj Gosia pisze, oj Zenon, masz niezłe parcie na szkło, na gąbkę się mówi. Nie łagodzisz konfliktów, wręcz przeciwnie, wypunktować ciebie, Zenon, ty to lubisz. Nie wiem, czy wiesz, ale ten koleś jeden, z którym tutaj gadam, tośmy mieli ciężką siekierę, a teraz gadamy normalnie i albo z Gambolem też gadamy normalnie, z Krawcem.
0: No przecież słychać, że Zenon ani nie zaczepia, ani nie prowokuje, ani jakoś specjalnie nie jest chamski, nie przeklina, nic. Normalnie sobie gadamy dzisiaj, spokojnie.
2: I ten, no, ale wiesz...
3: A było i się działo.
2: Ale wracając do tego tematu, ale takich już powiedzmy ciężkich schizofreników, to też jest dość paru, nie? I teraz to jest ciężka sprawa, bo ja mam z tym straszny zgryz, bo są ludzie, którzy po prostu mieli pecha i coś tam stali w głowę, nie wiem, geny im się dziadowsko wylosowały i nagle mają właśnie z tą chorobą do czynienia, która tam w wielu odmianach przychodzi. I często ich się wrzuca do jednego worka z osobami, które przez to, że sobie lubiły przyćpać, jakoś polecieć w kulki w życiu, przychlać, po prostu zwariowały. I kurde, ciężko mi jest to wszystko jakoś głowę sobie wokół tego ogarnąć i jednym... Muszę jakieś sobie lepsze słowo, określenie na tych ludzi znaleźć, inne troszeczkę, no bo no, jeden i drugi chory psychicznie, a tak naprawdę jakaś jest różnica moim zdaniem w tym, jeżeli ktoś dostał pierdolca, bo całe życie palił blanty i chlał piwo, tak?
0: No
2: a kimś, kto po prostu miał pecha.
0: Nie jest chyba dobrze łączyć jakieś bardzo wielkie i takie no, zainteresowanie tymi tematami, różne niezwykłości, ezoteryka, spiski i ostro ćpać. Taką rzuciłem dzisiaj myśl, no bo to można sobie już całkiem krzywdę zrobić. Jak żyjemy w świecie, gdzie nas tropią jedni drugich, likwidują jacyś reptylianie, potem czary, mary i nagle nam się to wszystko uwypukli, gdzieś tam nam w głowie wystrzeli, bo się naćpamy czegoś mocnego, nie wiem, jakiejś substancji, no to można gdzieś w psychiatryku może wylądować, nie?
2: Oczywiście, że tak. No przecież no Gabriel wylądował, tak? To nie jest tajemnica, to nie jest coś tam, co by chciał ukryć.
0: Oj,
2: coś,
0: tutaj,
2: no,
0: ale, też, wprost, my, ale no. Też nie wiemy, a mogło, może jakieś załamanie nerwowe, może coś w jego życiu się wydarzyło, nie?
2: Tak, no ale to wiesz, to się z niczego nie bierze. No nie, no Gabriel miał problem z trawą, to mówił wprost, że to przez marihuaninę, nie?
0: Ja też miałem i też się kiedyś przyznałem do tego na antenie, że miałem już takie jazdy, że jakieś rozdwojenie osobowości, to już nie były żarty, to mogły być jakieś na przykład zaczątki schizofrenii, nie?
2: I są, tak, i są ludzie, którym się to cofnie, są ludzie, którym się to nie cofnie, nie?
0: No tak.
2: Tak, wiesz, są ludzie, którzy mają epizod psychotyczny, jeden w życiu i koniec, tyle, nic z tym więcej, nie? A są ludzie, u których nagle jakaś używka albo traumatyczne przeżycie już odklejkę robi permanentną i święty Boże nie pomoże, nie?
3: Każdy inaczej, wiesz, zupełnie reaguje, nie? Co nie? Także to też jest inaczej, nie? Więc... Gabriel faktycznie tam gdzieś się przyznawał i sam widziałem taki filmik, że ten jeszcze przed Podleckim, kurde, to było 3-4 lata temu, gdzieś pokazywał jakieś tabletki i taki filmik był, że on bierze, że ten... On w ogóle inaczej kiedyś gadał, tam te 10, 7, chociażby też 6 lat temu, to on nie miał takich zamów, nie miał takiego głosu, że jakby cierpiał na jakiś defetyzm, nie? Ja go lubię i lubię go streamy, chociaż rzadko oglądam, bo mi się nie chce, bo nie lubię bałaganu w rozmowach. On tego nie kontroluje, nie potrafi tego kontrolować. Dopuszcza różnych ludzi, niekoniecznie normalnych w mojej ocenie. i po prostu mnie to męczy, nie? Ja wyłączam po prostu po 10 minutach, mówię, nie, zadzwonię jakiś istot, kurwa, jakiś inny, kurwa.
2: Nie, po prostu... Ten istot to też jest mądry.

0: Tak,
1: gada
0: tak.
1: jakieś pierdolety i tak, ale powiem tak, ja to jestem arogancki kutas, nie, ale
0: Coś
1: kurde,
0: tam.
1: z jego głosu idzie taka arogancja, taka pewność
0: Oj,
1: siebie i
0: tak.
1: przekonanie o byciu najmądrzejszym, że aż mnie to łamie po prostu, nie?
0: Chyba kiedyś nawet zadzwonił do ciebie krawiec, mi się wydaje. Raz w życiu.
1: Tak, dwa razy chyba.
2: Było tak, to było
0: sam...
2: jakoś po spotkaniu z Gabrielem, nie? Pojawił się
0: tak,
2: na antenie.
0: Tak.
2: Istot.
0: I
2: ten istot.
0: Spoko, ja do typa, ja go nie znam, tak i tak dalej. Ja po prostu gana w taki nieznoszący, nie lubię nieznoszącego tonu sprzeciwu, tonu głosu, tak? On taki ma i po prostu z typem się ciężko gada, bo spróbujesz nim rozmawiać po ludzku, czyli po naszemu tak zwanym, a on uważa, że to jest jego obcy język i on ma ten i ty się masz zrozumieć jego język i się dostosować i ciężko z typem się po prostu porozumieć.
2: Czy to może jest ten pan, który odpowiada zawsze pytaniem na pytanie?
0: Tak,
2: to chyba mnie nie słuchasz. Może ktoś tu ma jakiś deficyt intelektualny i nie nadaje się do tej rozmowy na mój wykład, więc to w takim razie żegnam i kontynuuję. Rzeczywistość ma 14 wymiarów i 7 gęstości. Ktoś tu nie słucha. Kto tam mi prycha? Coś słyszałem.
0: Tak, to ja, to do Luis, przepraszam, to Herga Gamal. Jak słyszę właśnie 7G, 10G, wiesz, i ciągłe to pytanie, zamiast tłumaczenie, ale też tłumaczenie mnie męczy. Oni nie potrafią zachować jakiegoś. Nie wiem, patrzcie, no my się tam wobec wszystkich niekoniecznie wszyscy lubimy między sobą zgadzamy, ale kurwa, no możemy gadać, wymieniać się, a u nich to jest tak, albo pytanie, albo monolog, nie? I monolog, który nie znosi sprzeciwu, nie znosi w ogóle jakichkolwiek dyskusji, pytań, kwestionowania, nie wiem, dyskusji, tak? Takiej ludzkiej dyskusji.
2: Guru, to jest po prostu guru. Guru przyszedł i przemawia.
0: Nienawidzę czegoś takiego, nienawidzę. Mam w rodzinie takiego jednego filozofa i po prostu mnie, ja już nie odrzuca i choćbym miał rację, to chuj, to już mnie odrzuca. Jeżeli koleś nie potrafi umieć słuchać, ale za tym idąc, jakby wiesz, pytać, odpowiadać też, nie? Krótko mówiąc, a nie monologi, no to koniec.
2: Też,
1: świetne jest teraz, jeszcze jak gadałem, że ale tego ci nie powiem, bo to jest tajne, bo tu by kanał by zdjęli, bo tu, bo tamto, ale ja tam jakieś, wiesz, łamią po prostu prawo, paragrafy na spokojnie co gadają, idą jak nic, nie, jak mordę strzelił, na całego. Dziwią się później, że kanały są banowane oczywiście, ale tego ci nie powiem, to jest tajna wiedza, nie? Bzdury oczywiście, widać, że chłop po prostu podstaw nie zna,
0: ale w ogóle, biologii, słuchaj,
1: chemii, niczego, ale to jest tajna wiedza.
0: Ale słuchaj, już gadanie czegoś takiego, wiesz, to jak ja bym teraz powiedział, chcąc władzy, nie? Nie władzy, może nie, ale wiedzy i wiesz, fejmu. Ja wiem, kto zablokował kanał Szabla, nie? I wiesz, i chuj. Kurwa. To jest tego typu prymitywizm. Mnie to nie jara, kompletnie nie. To nie jest moje jakby barierki umysłowe, no ale dla niektórych to jest właśnie to, co nie, więc...
2: No ludzie lubią takie tematy, dymy różne. No, jak już sobie dzisiaj obgadujemy różne inne kanały, to powiem wam, że mi się to nadawa... Trafiłem na jakąś starszą audycję Czosnka i koszmarne 2 godziny jakoś się przemęczyłem, bo aż byłem ciekaw, jak można tak przerywać, nikomu nie dać nic powiedzieć. I ktoś coś fajnego chce powiedzieć o historii. Słuchajcie, ja tu mam takie doświadczenia, mój dziadek, Gabriel mi zabrał kulkę szklaną, ja mu tą kulkę miałem oddać, ale on powiedział spierdalaj. I napierdala. Potem tamten jakiś starszy pan. No dobrze, to może ja będę kontynuował. No i ta historia zaczęła się...
0: Przepraszam, nie. Istota dzwoni.
2: O, no, istota dzwoni, co tam? Słuchaj, Gabriel, ty kurwa coś dostałeś ode mnie, a się nauczyłem od ciebie, a ty ode mnie i to dawajcie słowa... Kurwa, no straszne, trzeba mieć trochę wyczucia, dać komuś się wypowiedzieć. Jak czujesz, że on coś ma, jakąś historię, to nie jesteś tam sam dla siebie tylko, żeby się, nie wiem, pośmiać, poobawić i tak dalej, tylko trzeba trochę moderować, gdzieś ciachnąć, jak ktoś za długo mówi, połączyć, przedstawić i tak dalej, nie? No.
1: Dobra, to ja dziękuję, na mnie już jest ta pora. kontynuujcie, ja sobie chętnie odsłucham, a kiedyś wrócę do tego tematu, jak tam to środowisko wygląda, ale to daje sporo lol contentu, nie? Że tak powiem. A tutaj jeszcze na koniec, Gosia, nie interesuje mnie Zenon. No, byłbym w stanie w to uwierzyć, gdyby nie to, że co chwilę dostajesz apopleksji, jak ktoś nawet na Discordzie o mnie wspomni, tak jak ostatnio było, że już po prostu się zaczęło wszystko od samego tego. Zluzuj, Kobito, zluzuj, naprawdę.
0: Zadzwoń, dawaj.
3: Nie można być zapiekłym i jak nie ma po tej stronie już jakiejś tu tego, no to coś tam wyciąga rękę, no to nie się w nieskończoność na kogoś tam mieć focha, no i tyle. Dobra, to dzięki.
1: Trudno, nic nie poradzę, nie? Z kim mogę zażegnać konflikt i się nie brzydzę, to robię, a jak ktoś po prostu dostaje autentycznie trzęsawicy, że ktoś gdzieś tam o mnie wspomni, no to nic nie poradzę, niestety. Dobra, zmykam, dzięki za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze posiedzicie troszeczkę i se posłucham jutro resztę. Hej.
3: No dzięki, trzymaj się, hej. To co, z tobą Gargamelu też będę się żegnał, bo może ktoś jeszcze drętnie. Tu dynamika, ostatnio popularne powiedzenie, że musi być dynamika.
0: Dajmy szansę innym,
3: To mniej więcej o to samo chodzi, dajmy szansę innym, bo musi być dynamika.
0: Trzymaj się mocno,
3: cześć. No siema mordo. Co tu pisze ta? Możecie, przypominam, że można rzucić jakiegoś piątaka dla cwaniaka. Zbieram aktualnie pieniądze na życie, bo mi brakuje dosyć mocno. Jestem pod kreską, jak to się mówi. Dobra okazja, żeby coś tu sypnąć groszem, a ja się odwdzięczę audycją, jeszcze posiedzę. Chociaż już nie powinienem, powinienem co innego robić. Nimom, biedę klepie. Nimom. No właśnie. Jak już sobie tak rozkminiamy dzisiaj właśnie to środowisko trochę, na przykład środowisko szablowe, nie? Tak się dzisiaj śmiałem, że tu zmieniam target, będę mówił po wiejsku. Bedem. Słuchaj ta, bedem teraz mówił po wiejsku. No! Słuchajcie, trzeba tu wytłumaczyć ludziom, bo ludzie nie wią. Nie wią tego, że są takie rzeczy, co w telewizorze ci nie powiedzą. Na przykład. I to jest bardzo dobra robota, to co wy robita, że ludziom mówita. Na przykład, że Ziemia jest płaska i naprawdę, bo to ukrywają. No, to tak mi się wydaje, że sporo ludzi właśnie ze wsi, ale to nie odbierajcie tego jako jakiś przytyk do kogoś. No są ludzie z miasta i są ludzie ze wsi, no. Mnie bardziej interesuje, dlaczego na przykład środowisko wiejskie wydaje się być jakby bardziej zainteresowane różnymi niezwykłościami. To chyba jest, zawsze tak było, nie? Tak się uważa, że na przykład ludzie ze wsi są bardziej religijni. Taki stereotyp, nie? No i to chyba nie jest kłamliwy stereotyp, tylko prawdziwy stereotyp. Fakt autentyczny. Witam Krawcze. No przecież się witaliśmy już, to Misiu chyba dzisiaj. A może on się zjawia i znika, dlatego się wita. Zjawia się i znika, piękny taki Mister of America.
4: Pozdrawiam, tradycyjne 5 złotych dla cwaniaka, bo dawno mnie nie było.
3: Pan prezes... Jeśli dobrze pamiętam, to pan prezes był autorem takiej fajnej rzeczy. Słuchajcie, ja już bym na... ja już bym chętnie naprawdę nadawał na nowym sprzęcie, ale muszę się przełączać. Po prostu Etam ma tu rację. W jego przypadku jeszcze gorzej by było z przesiadką. Wiecie, ile ja mam różnych programów do skonfigurowania rzeczy. Tu robota jakaś cały czas robię, nie? Mi się już marzy, że mam to wszystko załatwione i sobie siedzę wygodniutko na nowym sprzęcie, wszystko śmiga. żyć, nie umierać. No, a właśnie miałem tutaj wkleić. Ciężko czasem coś znaleźć, jak się ma 100 tysięcy plików i folderów. A, dobrze. Pyk, pyk, pyk. O, widzicie? To jest moja karta postaci. Jeśli dobrze pamiętam, to pan prezes to wykonał. To pan prezes to wykonał i wykonał mi to on. Mam tą kartę aż do dzisiaj i oglądam ciągle ją. Na tej karcie, jak widzicie, jestem ja i kilka cech oraz różne takie rzeczy, jak na przykład złoto lub siła, moc, życie. I co? Tu nie widzę, bo zasłoniło. No, złota mało. Duża moc, bardzo mała siła. Ja bym... Przepraszam bardzo, ale bez przesady. Jedynka to dla jakiegoś lamusa jest. Wypraszam, tu siła jeden. Ciekawe, w jakiej to skali, czy od 1 do 6, czy od 1 do 10, to sporo zmienia. Ja jestem ze wsi i się przeprowadziłem się... i się przeprowadziłem się do miasta. Słynna piosenka elektrycznych gitar to jest jestem z miasta, nie? To widać, słychać i czuć. Siła to luz, gorzej z kondycją. No to tak, tak. Jak się zupełnie nie dba o kondycję, to tej kondycji nie ma. A ile w martwym ciągu zrobisz? To do mnie pytanie? W ogóle nic nie zrobię w martwym ciągu. No, także trochę dzisiaj podjęliśmy temat nadawania, rozmowy z dzwoniącymi, ale tutaj jest dużo, dużo rzeczy jakby do pogadania, nie? Dużo tematów do dyskusji. Jest kwestia tego, ile osób naraz wpuszczać na antenę. I to jest zupełnie inaczej, jak rozmawiają dwie osoby ze sobą, a inaczej zupełnie, kiedy rozmawia ze sobą pięć osób. Zupełnie inny temat, inna bajka. Inne podejście, inny klimat, inny flow, inna dynamika, inna liczba konfliktów, a co za tym też idzie różnych dram i takich tematów. Słyszę pogłosik, chyba trzeba wyłączyć radio, tak? Radio Maryja, słuchamy, halo?
5: Cześć.
3: Cześć, słuchajcie, Adam Protestant jest na antenie.
5: Jestem ze wsi, mogę opowiedzieć o demonach.
3: To fajnie zabrzmiało. Jestem ze wsi, mogę opowiedzieć o demonach. No, ale tak na serio o demonach, bo ty takie, dla ciebie takie tematy to zawsze są na serio. No to mów, mów.
5: No to lecimy. Są demony i upadły anioły. Upadły anioły mają większą moc i mogą robić to wszystko, co demony. Natomiast demony to są duchy nieczyste, inaczej się na to mówi. To są osoby, które mają duszę i ducha, ale nie mają ciała. Tak czy inaczej, te upadłe anioły i demony to czarne charaktery są. I skąd one się wzięły? Otóż jest takie pojęcie jak synowie Boży w Biblii. I synowie Boży to są stworzenia inteligentne, które stworzył Bóg z pierwszej ręki. Czyli wszyscy aniołowie plus Adam. Bo Adama też Bóg stworzył z pierwszej ręki. I któregoś dnia była wojna w niebie i diabeł został wyrzucony z nieba z 1/3 aniołów. I to ta jedna trzecia aniołów to właśnie są upadli aniołowie. I tych aniołów było milionów. Znaczy tych wszystkich, których Bóg stworzył. To jest liczba skończona, czyli milion milionów, czyli minimum 2 miliony. Ale dokładnie nie wiemy, ile jest. No załóżmy, że milion tych upadłych aniołów wyleciało z nieba. I ta wojna w niebie miała miejsce między pierwszym wersetem Biblii a drugim. Czyli zaraz na początku. No i później Bóg tworzy ziemię i daje zakaz rozmnażania międzygatunkowego. To znaczy, człowiek z człowiekiem może się rozmnażać, zwierzęcie ze zwierzęciem. To znaczy też musi zachować gatunek i rodzaj. No ale z Księgi Henocha wiemy, że 200 aniołów, tych wywalonych z nieba, z tego miliona, 200 zaczęło się rozmnażać z córkami człowieka. Przy czym te kobiety, one dobrze wiedziały, co robią. To znaczy, one nie były jakoś tak gwałcone, czy coś w tym stylu. Były bardzo chętne do randkowania z tymi upadłymi aniołami. No i z tego rodzili się olbrzymi. No ale później te krzyżówki poszły dalej. Olbrzymi z olbrzymami, olbrzymi ze zwierzętami.
3: Przepraszam, że ci przerwę, bo tylko chciałem zapytać o te olbrzymy właśnie. Jak mamy sobie wyobrażać, że się rozmnaża ze sobą mała ludzka kobieta i rozumiem, że jakiś olbrzymi taki upadły anioł, czy coś, jeszcze olbrzym ten wychodzi z macicy małej kobiety. Jak ty to sobie wyobrażasz, takie rzeczy?
5: Olbrzymek mógł wyjść normalny jako człowiek, ale aha, mógł rosnąć dużo szybciej.
3: Aha,
5: nie?
3: Aha, no to w sumie, no.
5: Tam gdzieś tam jest podane jakaś tam wysokość. No byli w każdym razie duży, no nieważne. W każdym razie ci olbrzymi mieli nadzwyczajne skille jakieś, umiejętności i tak dalej, nie?
3: No mówi się, że Goliat był mógł być takim olbrzymem, nie?
5: Do Goliata dojdziemy trochę później. Teraz załóżmy to, co było do potopu, mówię. No i później były te różnego rodzaju hybrydy. Tak jak z tej mitologii greckiej. Koń z głową człowieka i tak dalej. No.
3: A skąd one się brały, te hybrydy?
5: No właśnie z krzyżówki międzygatunkowej.
3: Między różnymi już dziwnymi, między tam olbrzymem, a jeszcze znalazł smoka i go wychędożył olbrzym.
5: Dokładnie, albo smok muchę, czy coś w tym stylu, no nie wiem.
3: mrówka słonia zgwałciła.
5: Dokładnie, to tak było. W każdym razie to nie było Bożym zamiarem. I teraz konstrukcja człowieka jest taka, że ma ciało, duszę i ducha. I jak człowiek umiera, to ciało to proch ziemi, dusza idzie do piekła, do nieba, a duch wraca do Pana Boga, bo duch jest tchnienie życia. To duch powoduje, że żyjesz. A teraz załóżmy, co się dzieje z taką hybrydą, jak umiera. To ciało hybrydy idzie normalnie do ziemi, jako proch ziemi, ale dusza i duch zostaje na ziemi. Dlatego, że to nie jest duch Boży i Bóg go nie chce. Po prostu zostaje tu na ziemi w postaci ducha. Jest osobą, ale jest duchem.
3: A taką wiedzę, którą tu przedstawiasz, to bardziej byś uznał za twoje jakieś takie wyczucie, intuicje, czy przez lat studiowana wiedza z różnych ksiąg tam i dedukowanie, jak to... Bo to są takie, wiesz, ty wszystko wiesz, że tu istoty tak jest tymi, czy to wszystko jest spójne jakieś uniwersum biblijne, które ty, powiedzmy, studiujesz sobie od lat i tak ci się to układa, tak? Wszystko.
5: Nie, to jest Biblia, Księga Henocha plus od egzorcystów co nieco.
3: Aha. Bo mi się wydaje, że to są czasami rzeczy takie, że można sobie spekulować albo będą rozbieżności w interpretacjach, nie? Że ktoś powie, nie było żadnych tam nifilimów, olbrzymów, coś, to źle to zinterpretowałeś. Czy to jasno wynika? Biblia pisze, i byli olbrzymi w krainie olbrzymów, co głazami ciskali. Czy to bardziej jest takie że można tak sobie to interpretować, nie?
5: Biblia jest księgą specyficzną. Na przykład ci powiem, że o wojnie w niebie, jak diabeł został wyrzucony, czytamy w Apokalipsie, w Księgi Objawienia, czyli w ostatniej księdze Nowego Testamentu. A ta wojna miała miejsce między pierwszym a drugim rozdziałem Biblii, w Księdze Rodzaju. Czyli wracamy do początku. Trzeba się naumieć czytać między wierszami. Nie jest tak, to nie jest chronologicznie wszystko, że wiesz, że dostajesz odpowiedź od ręki, jak instrukcję obsługi pralki.
3: No bo to jest wszystko, wszystko jest jednak wiara, no więc musi być trochę wiary w wierze. Nie może być wiara bez wiary. No nie wszystko tu rozumowo i dowodowo i... A poza tym możemy coś czasami uznać za dowód, bo jest to napisane. Mamy jakąś księgę, a księga jest napisana przez kogoś, kto się pogubił albo zmyślał. No nie wiem, różnie to może być. No bo na przykład KG Bierut twierdzi tutaj, że u Adama to bardziej jest jego interpretacja. Nic nie było studiowane, tylko jedno tłumaczenie, jedna interpretacja. No to Bierut tu sugeruje, że Adam protestant ma jakieś protestanckie źródło swoje, tak, i je wnikliwie studiował, czy co? No, w ogóle to też jest jakiś temat, bo mówi się, że... No Martin Lechowicz kiedyś powiedział, jest jedna Biblia, nie ma żadnych różnych Biblii, to mniej więcej o to samo chodzi, jakieś tam drobne różnice, a mi się wydaje, że mogą jednak być różne te Biblie, w sensie takim, że Biblia, z której będzie korzystał protestant, jest inną trochę niż ten, co katolik. Nie ma pewnych fragmentów u jednego czy u drugiego, nie? Jak to jest, Adamie, mógłbyś coś tutaj nakreślić w tym temacie?
5: To jest to samo. Ja korzystam i z tej, i z tej. Porównuję sobie. Czasami jest na przykład czas teraźniejszy, a czas przeszły. Ale odnośnie interpretacji, ja mam prawo do swojej interpretacji. Każdy ma prawo. Katolicy, był Sobór Watykański, Sobór, 60 lat temu był jakiś tam Sobór, chyba Watykański II czy coś takiego. I katolicy dostali prawo do czytania Biblii, bo do tej pory nie mieli prawa do czytania. Ale nie dostali prawa do interpretacji Biblii. Czyli mogą sobie czytać, ale po interpretację muszą iść do księdza. I automatycznie nie mogą głosić Słowa Bożego, bo skoro nie mogą interpretować. A my chrześcijanie mamy prawo do interpretacji. Każdy chrześcijanin ma takie prawo. I ja z tego prawa korzystam. Ktoś się może ze mną zgodzić, ktoś się może ze mną nie zgodzić, ktoś może się zgodzić częściowo. To jest jego sprawa. Tak samo jak ja słucham interpretacji kogoś, to też słucham i porównuję z tym, co czyta Biblii, co pisze w Biblii. I sobie wyrabiam jakiś temat, jakieś zdanie na temat.
3: No i co? I może się na przykład okazać, że chrześcijanin dowolnego, nie wiem jak to powiedzieć, wyznania, podwyznania grupy chrześcijańskiej, idzie do nieba i się dowiaduje, że 70% w tego, co sobie zinterpretował, było prawdą. No to nie jest tak źle.
5: Nie.
3: I może te najważniejsze rzeczy to zmieścił się w nich i poprawnie odczytał wolę Boga i wolę Jezusa. I dla Boga te rzeczy, co ten człowiek źle zrozumiał, co się pogubił, jakieś androny opowiadał po swojemu trochę, to jest coś tak mało istotnego, że to jest taki dodatek ciekawy, nie?
5: W Biblii pisze wyraźnie, że poznanie, czyli wiedza każdego człowieka jest cząstkowa. Dlatego jest ta interpretacja ważna, że każdy może interpretować jak chce. Bo każdy może dorzucić swoją cząstkę. Nikt nie zna całości, tak wiesz, od A do Z.
3: A mogłoby się okazać tak, że coś, co człowiek sam wymyślił od siebie i dodał do swojego wyznania chrześcijańskiego, to w zasadzie jest dobre i Bóg tego w ogóle, Bóg był zaskoczony, na górze tam patrzy, co oni tu wymyślili, co to jest, ale stwierdził, że jest to dobre, to niech se mają, nie? Mogłoby coś takiego być?
5: Nie, musi się zgadzać ze słowem.
3: Ale to się ani nie zgadza specjalnie, ani się zgadza. No ludzie sobie coś tam wymyślili i się, no powiedzmy, że jest to zgodne, że jest kompatybilne i Bóg się nie gniewa o takie coś, nie? To mógł powiedzieć, o fajne sobie wymyślili ci protestanci. Ja tego wcale nic takiego nie mówiłem, ale oni coś tu dodali od siebie i jest to dobre. No niech se będzie.
5: No nie, do Słowa Bożego nie można ani dodać, ani ująć, nie? No, ale można spekulować.
3: Nie o to chodzi trochę. Chodzi mi, że na przykład ty jako protestant, wy jako protestanci macie jakiś zwyczaj protestancki swój, nie? Na pewno jakiś jest taki, że on jest taki wasz. I mogłoby się okazać, że wy myślicie, że to jest Boże, że to z Biblii wynika, a Bóg jest zaskoczony, mówi, no nie, nie o to chodziło, ale jest to fajne i dobre, to niech se będzie.
5: Tak, tu chodzi o to, żeby w tych kwestiach zasadniczych mieć takie same zdanie. Znaczy, że Jezus przyszedł w ciele, jest Bogiem, umarł za nasze grzechy, nie?
4: Pan prezes.
5: I zmartwychwstał. Ale na przykład takie rzeczy poboczne, jak kształt ziemi, to każdy może sobie wierzyć tak, jak chce. Chce mieć kulę, niech ma kulę. Chce płaską, niech ma płaską. To nie ma, to nie jest po prostu, to nie ma wpływu na zbawienie.
3: A pan prezes wysłał donejcika, a w donejciku jest ręce w górę dla Jezusa, aleluja, aleluja, ręce w górę. A Adamie, czemu chrześcijanie takimi głosikami zawsze muszą śpiewać tak? Jezus kocha mnie, Jezus. Ale w sumie nie, bo jest też chrześcijański metal na przykład i on to często jest taki ostrzejszy. Believer kiedyś wam puszczałem, bardzo chrześcijański metal, a taki ostry nawet, nie? I fajny.
5: Poczekaj, zaraz ci coś wkleję. Zobaczysz, jak siostrzyszki śpiewają. A słyszysz?
3: Coś jest, tak?
5: Dam ci to linka, to sobie puścisz tam kiedyś.
3: Nawet było słychać, jak tak, bo domyślam się, że przyłożyłeś telefon chyba, nie? I...
5: Nie, puściłem z komputera i wiesz, bo to z YouTube'a jest, nie? Ale to ma 9 minut. To tam możesz sobie później kiedyś wstawisz przerywnik, sobie posłuchasz.
3: A masz coś wspólnego z tym zespołem, jakichś sióstr? Co to jest w ogóle?
5: Nie, to są moje siostrzyczki, nie?
3: Ja twoje nie znam, siostrzyczki. Aha, twoje siostrzyczki. Ale siostrzyczki w wierze, siostry twe, czy siostry rodzone?
5: Nie, wierzę.
3: W wierze siostry, aha.
5: No.
3: A ty mówisz tak do ludzi na przykład bracie, siostro często?
5: Nie, po imieniu jesteśmy.
3: Aha.
5: Chyba, że nie znam, nie? To bracie, jak masz na ten, wiesz.
3: Fajne jest bracie, ale bracie jakoś lepiej brzmi niż siostro, tak nie wiem, mi się jakoś wydaje, bo podchodzisz do kogoś, ej bracie, a tak witaj siostro, to jakaś seksmisja tu, nie? Witajcie siostry.
5: No tak się mówi, nie? Cześć siostro, jak masz na imię, albo ten, jak chcesz. Nie?
3: To jest bardzo sympatyczne i takie przyjazne.
5: Przy czym jak jesteś jak jesteś powiedzmy dużo dla dużo starszego, to mówisz ciociu wujek, nie? No i tak jak ja już jestem starszy, to już niektórzy mi ciociu wujek mówią.
3: Wujek.
5: Dobra, nie skończymy o tych. Puściłem ci tam, sobie puścisz na przerywnik. Chłopaki będą zadowoleni. Fajne laski śpiewają.
3: O, to zobacz. O, laski. Perkusistka
5: tak samo siostrzyczka. Ale ma łapę do bębnów. Dobra, jedziemy dalej z tymi demonami, bo nie skończymy. Konstrukcja hybrydy, wiadomo. Duch i dusza hybrydy zostaje tutaj na ziemi. Bóg jej nie chce. Prawdopodobnie dinozaury też były jakimiś takimi krzyżówkami, ale tego nie wiem. W każdym bądź razie tych 200 aniołów, tych, co tam grzeszyli z tymi kobietami, tych pierwszych, Bóg wrzucił do czeluści, czyli tam gdzieś do głębi, może tam gdzieś pod wodą są, nie wiadomo, gdzieś tam pod ziemią są. A te kobiety, te 200 kobiet, zamienił w syrenki. Te takie jak syrenka warszawska, czy syrenka ta w Kopenhadze. Wiesz czemu syrenki?
3: Czyli co, sugerujesz, że naprawdę istniały syreny?
4: Gogor, 6 no, złotych. Tak pisze w księdze Henocha.
5: Pytam się, czy wiesz,
4: ja
5: czemu syrenki.
4: Chrześcijan rzucić lwom na porządku. Ja jest taka autentyczna.
3: Przepraszam, bo akurat tutaj donate musi minąć, bo będzie największym radiowcem
4: świata, niż spełnią się słowa Biblii. Szatan rządzi. Amen.
3: Szatan rządzi, tak napisał Gogor, słuchaj, tutaj na końcu. Szatan rządzi, tak niepokojąco się zrobiło trochę i mrocznie. Zaraz wrócę tutaj do treści donate'a, ale przy tych syrenkach jesteśmy, czyli syrenka warszawska. Czyli no to tak niektórzy wierzą, że smog wawelski naprawdę istniał i ty mówisz, że syrenka też?
5: No nie, te 200 kobiet, te pierwsze 200 kobiet, które grzeszyli z tymi 200 aniołami, Bóg zamienił w syrenki. Pewnie dlatego, żeby nie mogły nóg szeroko rozstawiać, ale to już moja interpretacja taka, wiesz, trochę złośliwa.
3: A gdzie jest o tych, że Bóg w syrenki zamienił?
5: W księdze Henocha.
3: Bo poczytaj sobie. Walt Disney tu się kłania. Walt Disney przedstawia bardziej, a nie jakieś księga Henocha. Tam o syrenkach, no wiecie co.
5: No ale widzisz, masz taką księgę Henocha, stary jako apokryf, i masz syrenkę w Warszawie. I nikt nie wie, skąd ta syrenka się wzięła. A księga Henocha tłumaczy. Dobra.
3: Ja uważam, że syrenka warszawska powinna mieć większe piersi niż jej zwykle daje, bo zwykle się daje takie malutkie, fajne, ale takie zadziorne, ale a mogłaby mieć takie wielkie cyce, syrenka. Ale no, to by tak, ludzie to by ludzie zaprotestowali na pewno. Jakby miała takie wielkie cyce, to ludzie by zaprotestowali. Skandal byłby.
5: Ta nasza z Warszawy to taka trans trochę. Ta z Kopenhagi jest fajna.
3: A, to muszę zobaczyć. W Kopenhadze jest też, tak, syrenka?
5: Tamta jest taka bardziej kobieca, ta nasza to taka baba chłop. Mogę jechać dalej z tymi demonami?
3: Tak, tak.
5: Dobrze, dzięki. Także aniołowie mają dużo większą moc, rzadko chodzą po ziemi, bardziej wolą fruwać sobie. I upadły anioł może przybrać dowolną postać. Może być wieżą Eiffla, może być człowiekiem, może być pudełkiem zapałek. Może sobie po prostu wygenerować ciało takie, jakie chce. Natomiast demon chodzi po ziemi i szuka człowieka, żeby wejść w niego, żeby zaspokoić swoje żądze. Na przykład jak demon lubi gorzałe, to wchodzi w człowieka i czyni z człowieka alkoholika. I w ten sposób zaspokaja swoje żądze. Demon nikotynowy jest też i tych demonów jest bardzo, bardzo dużo. Jest dużo więcej niż upadłych aniołów. Jeśli upadłych aniołów jest załóżmy 1 000 000, to tych demonów są miliardy. I te demony mają tak samo. Jedne mają słabą moc, drugie mają większą moc. Te demony hinduskie mają większą moc. A te nasze, takie regionalne, te pochodzące z GUS, mają mniejszą moc. Tak czy inaczej, nastaje potop. Wszelkie ciało zostaje zniszczone, ratuje się Noe z rodziną. I tak, upadli aniołowie są nadal. Potop przeżywają. I wszystkie duchy nieczyste tak samo.
4: 6 złotych 66 groszy. Tu,
5: i upadli aniołowie, to są ci Elohimy tak zwani, ci bogowie, Elohim, różnego rodzaju, po całym świecie są rozrzuceni. Dobra, po potopie zaczęło się na nowo krzyżowanie międzygatunkowe, przy czym te hybrydy już nie były takie bardzo straszne, raczej były bardziej człowiekokształtne, tak jak Goliat. Goliat był tak koło, miał niecałe 3 metry i był sześciopalczasty, czyli razem miał 24 palce. A tak to mniej więcej był podobny do człowieka. I to skupisko hybryd i demonów największe było w ziemi Kanaan. I najprawdopodobniej ci upadli aniołowie, którzy są, nadal produkują demony, czyli nadal się rozmnażają z córkami ziemskimi. Tyle, że prawdopodobnie teraz taka hybryda może przypominać zupełnie człowieka, tak jak ty czy ja. Nie jest nie do rozróżnienia. I w związku z tym, że tych demonów jest dużo, to mają to, tą swoją moc czerpią z ilości, bo jak obsiadają człowieka, to w dużej ilości. Tak jak na przykład Maria Magdalena miała 7 demonów. 7 to znaczy miała mało demonów. Ten Genazerzejczyk, co tam rwał łańcuchy, miał cały legion, czyli tam kilka tysięcy, 4-6 tysięcy demonów. On miał dużo. I ten Genazerzejczyk, on był całkowicie obłąkany. Po prostu te małe demony go tak obsiadły, że on już postradał zmysły. I nie kontaktował po prostu. A na przykład jak masz mało demonów, powiedzmy 10 czy 20, to możesz normalnie funkcjonować, tylko te demony na przykład będą cię zmuszały do alkoholizmu, czy do palenia papierosów, czy do jakichś tam, nie wiem, zboczeń seksualnych.
4: Gogor,
5: ale jako tako możesz funkcjonować w społeczeństwie.
4: Gdyby Bóg istniał, to by dawno takich głąbów jak ten Adaś pozabijał za pierdzielenie niesamowitych
3: głąbów. Przepraszam, Adamie, że ci na chwilkę przerwę.
5: No.
3: Bo tutaj takie niepochlebne w stosunku do ciebie donaty przychodzą, że pijana małpa lepiej by zinterpretowała, że głupoty. No to takie też są głosy. Mi się na przykład dobrze słucha Adama i jego interpretacji. Znowu tutaj 5 zł. Muszę chyba zmienić na minimum dyszkę, bo nas tu zagłuszą donatami. Srogie grzyby, opowiedz słuchaczowi o przypowieść o dwóch wilkach. No to tak śmieszkują sobie ludzie. Wiecie co, no to się jakoś tam może nie tyle trzyma kupy, co jest to jakaś spójna interpretacja Adama. Jest ona zgodna z pismem bardzo mocno, bo tacy ludzie jak Adam przykładają do tego tak wagę. No i jest to jego i już tak jak mówiliśmy, zawsze się w takich tematach w coś troszkę też i wierzy, nie? Opierasz się na przeróżnych źródłach, tu apokryfy, tu Biblia, tu jakieś twoje interpretacje tego, co Bóg by oczekiwał, nie? Dodajesz do tego i dedukujesz sobie, że skoro Jezus mówił wyraźnie, albo skoro Bóg oczekuje, no to opcja A bardziej mi się klei. I dodajesz to do tej swojej układanki. Dobrze mówię?
5: Tak, bierzesz i układasz sobie w logiczną całość. Musi być logiczne. Nieważne jak mówią. Ważne, że mówią i byleby kasa się zgadzała.
3: No, dokładnie.
5: Dobra, lecimy dalej. Jest coś takiego jak grzech pierworodny. I tak nie bardzo wiadomo, co to jest ten grzech pierworodny. Ten grzech pierworodny to są te przekleństwa pokoleniowe. Dziedziczysz grzechy po swoich przodkach. Jeśli twoi przodkowie zajmowali się bałwochwalstwem, czarami, źle czynili, to jest ten twój, te ich grzechy przechodzą na ciebie. I one przechodzą w postaci demonów, które przyklejają się już do ciebie w łonie matki. Czyli rodzi się człowiek i od razu ma pod górę. Każdy jeden z nas.
3: A taki demon to on sobie działa w jakiejś, tak jakby, no wiesz, jak są teraz te wierzenia, że są różne gęstości i że gdzieś tam na jakiejś płaszczyźnie, której my tu nie widzimy w świecie rzeczywistym, ale ona się nakłada na naszą, to żyją takie istoty, które powiedzmy żywią się złymi emocjami. No to wiesz, jak istota żywi się złem, takie coś opowiadamy, no to może być istota, która się żywi grzechem i to wychodzi nam mniej więcej to samo, nie? Że taki demon, powiedzmy, on musi walczyć z twoją wolną, bo ty masz tą wolną wolę od Boga, wolność decydowania, no to Bóg musi to jakoś tak zrobić, żebyś ty miał szansę walczyć z tym demonem, chyba, tak? No, to kiepski przypadek byłby człowieka, który nie miał żadnych szans w życiu, bo go zaatakowały różne demony. A może ja się mylę, może ty w ogóle patrzysz na to bardziej symbolicznie, nie tak dosłownie, że jest jakaś istota energetyczna, demoniczna i ona w nas wnika, opętuje nas i nas nakłania, że jesteśmy co, bardziej skorzy do tego, żeby sięgnąć po kielicha, albo w krytycznej sytuacji dźgniemy kogoś nożem, albo nie dźgniemy i może to ten demon nam podpowiedział, dźgaj, i dźgnęliśmy.
5: Walka z grzechem to jest walka z demonem, przeciwstawiasz mu się. Masz, załóżmy, demona alkoholizmu, nie? inaczej. Jest pijak i alkoholik. Pijak kocha swojego demona, po prostu kocha pić. Alkoholik nienawidzi pić, ale ten demon go zmusza, nie? Do tego i musi pić. I walka z grzechem to jest walka z demonem. Przeciwstawiasz się mu, nie? Poza tym jest coś takiego jak demon morderstwa. Wchodzi w ciebie i on po prostu będzie przyczajony przez 20 lat. I będzie czekał na okazję. Gdzieś tam później wybuchnie drama czy coś takiego. I po prostu często ludzie mówią, nie wiem jak to się stało, nie wiem dlaczego go zabiłem. Bardzo często tak jest. Poza tym wszystkie piwniczaki mają demona odrzucenia. Czyli ktoś kiedyś skrzywdził takiego piwniczaka, piwniczak walnął focha, wziął komputer, zszedł do piwnicy i gada po nocach do komputera. Tych demonów jest bardzo dużo. Poza tym taki piwniczak bardzo łatwo załapuje demona krótkiego lądu. Że wiesz, cokolwiek mu powiesz, to od razu cyk z pazurami i samoobrona, bo on się nie zgadza z tym, albo żeby go tam coś tam nie dotknąć. I tak działają te małe demony, że ci się przyklejają, w gangach grasują. Jak się przyklei jeden, to zaraz woła następnego i następnego. Także bardzo ciężko jest z tymi małymi, są upierdliwe.
3: I demony służą szatanowi, czy działają na własny rachunek jakby?
5: Nie, nie, wszystko jest zorganizowane. Naszym narodowym demonem jest Królowa Niebios. Za tym stoi upadły anioł, dlatego że ta Królowa Niebios tak samo jest demonem Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii, Portugalii, Włoch. Ma swoje filie praktycznie w całym świecie, nie? Bo tam są jakieś sanktuaria, jakieś coś tam jest, nie? Ta Królowa Niebios. Ona występuje pod różnymi postaciami, pod Najświętszej Maryi Panny, pod jakimiś tam innymi, Biała Madonna, Czarna Madonna, ale to wszystko jest Królowa Niebios. I ta Królowa Niebios jest również demonem UFO. Kontroluje to wszystko, co się dzieje na niebie.
3: Czyli ta taka demoniczna matka, ale to masz na myśli jakieś heretyckie, czy właśnie złe rozumienie Matki Boskiej, tak? Że się ją przedstawia jako jakaś Matka Niebios, Królowa Niebios, coś takiego, tak?
5: Królowa Niebios jest już wymieniona w Izajaszu 700 lat przed Jezusem jako demon. I nad każdym narodem są ustanowione zwierzchności. Jest upadły anioł, który kontroluje miasta. Nad każdym miastem jest mniejszy upadły anioł. A nad nami, tutaj po ziemi, czają się demony i w nas wchodzą i denerwują nas, nie?
3: No, czyli tak popularne, ezoteryczne nieco widzenie dzisiejsze świata, że są różne takie byty, które na nas wpływają, wnikają w nas, można je przywołać i tak dalej, to jest bardzo kompatybilne z tym, co mówi Adam dzisiaj tak naprawdę, nie? Tylko to jest jakby inne widzenie trochę, inne pojmowanie tej rzeczywistości, ale opisuje się ją trochę podobnie. No, to także uważajcie na demony, ludzie.
5: A teraz przejdźmy do tych gęstości. Siódma gęstość, piąta czy tam któraś, to jest świat duchowy. Dawno temu opowiadałem o wieży Babel. Nie wiem, czy pamiętasz. Była to konstrukcja stricte techniczna. Nie miała nic wspólnego z jakimś tam kultem. Po prostu służyła do czegoś. Diabeł po prostu poprzez tą wieżę Babel chciał się dostać do nieba. Do tej siódmej gęstości, do świata duchowego. Po prostu technika mu umożliwiała. Były coś takiego jak wimany, jak jakieś takie dziwne pojazdy, bo ta wieża Babel nie kończyła się jakimś tam szpikulcem czy czymś, tylko płytą lotniska. To była konstrukcja czysto techniczna, była olbrzymia. I taką współczesną wieżą Babel jest CERN. Służy do tego samego, do dostania się do świata duchowego.
3: No, to grubo, grubo. No, ale to jest, słuchajcie, widzenie takie, jak to Adam sobie widzi, czyli CERN jako takie diabelskie miejsce.
4: Gogor, 10 zł.
3: Jakieś tutaj się jawi.
5: Maskotką CERN-u jest Bóg Shiva, bóstwo hinduskie. I CERN jest zbudowany na starożytnej, na miejscu, gdzie stała starożytna świątynia Apoliona. To jest czwarty anioł z Księgi Objawienia. To jest diabeł. Dobra. I teraz mamy egzorcyzmy. Jakby ktoś chciał się uwolnić od swojego demona, którego nienawidzi, bo jak kochasz swojego demona, to Jezus cię nie uwolni, to możesz skorzystać z katolickich egzorcyzmów, tylko że w katolickich egzorcyzmach przywiążą cię do krzesła i będziesz się modlił do Królowej Niebios.
3: I w pupę. Czyli... jeszcze mogą mi coś zrobić, jeszcze w pupę coś, ja się boję. Nie, to... A protestant jak egzorcyzmuje?
5: U nas jest podobne, tylko nie wiążemy do krzeseł i Jezus wywala demony, nie? Ale egzorcyzm jako taka wygląda mniej więcej to samo, tak samo.
3: Słuchaj, ale skoro te demony są w zasadzie takimi realnymi istotami, tylko trochę inaczej zmaterializowanymi niż my, ale takimi, które mają myślą coś, kombinują i mają wolę, tak? Mają wolę, no to Jezus, który przychodzi i spotyka się z takim demonem, to musi być też jakaś realna sytuacja, że on na przykład mocy używa jakiejś. Ja wiem, że głupio tak przedstawiać to trochę tak dragonbolowo, ale może to tak jest, że Jezus tam Kamehameha i rozpierdala demona czy coś.
5: Manifestują się same, nie? Jeśli ktoś ma namaszczenie od Boga, powiedzmy tak jak Jezus. Jezus podchodził do gościa, nie? I te demony się same manifestowały albo przyprowadzali już takiego gościa opętanego, nie?
3: No. Czyli one się nie mogą ukrywać przed Jezusem i to, jak demony rozmawiają z Jezusem, wskazuje, że one muszą robić to, co on mówi, im każe. I on jest tak jakby o 100 leveli wyżej od takiego demona. A myślisz, że mógłby spotkać Jezus jakiegoś takiego najsilniejszego demona, z którym miałby problem, sam?
5: Nie.
3: Nie?
5: Wszystkie zwierzchności są mu poddane.
3: To cienkie te demony. Jezus rozwala wszystkie demony w ogóle. Milion demonów, to Jezus je rozwala jednym styknięciem. To tak trochę... Mi się to... Tak, coś tu nie dowierzam.
5: To Jezus, ale egzorcyzm potrafi trwać 15 godzin. Po prostu chrześcijanie, my jeszcze nie mamy takiego namaszczenia, żeby, wiesz, takiego jak Jezus, że podchodzisz, cyk i koniec, nie, i wywalasz. Poza tym może być rozłożony w czasie, na przykład może trwać pół roku, wywalisz dwa demony, za pół roku, wiesz, wywalisz następne dwa i tak dalej. I dzieje się tak dlatego, że na przykład jak Pan Jezus wywalał z człowieka demony, to jednocześnie go zabezpieczał, żeby do tego człowieka te demony nie powróciły.
3: Mm-hmm.
5: A tutaj w tej chwili jest tak, że wywalasz człowieka demony, ale
4: go
5: uczysz, żeby on, bo masz możliwość samouwalniania się, nie? Chrześcijanin ma możliwość samouwalniania się. Jak umie się sam uwalniać, to sam z siebie wywali te demony. A jak nie umie, to po prostu korzysta z takiego egzorcysty i ten go uczy, nie? Wywala mu dwa, a 10 zostawia. I mówię, słuchaj, te 10 sobie wywal sam. Tak, żebyś się nauczył z nimi walczyć, bo one będą chciały z powrotem do ciebie wejść, bo za każdym, jak zgrzeszysz, to demon ma do ciebie przystęp. Może on od razu w ciebie nie wejść, nie? Ale jak będziesz kontynuował ten grzech, kontynuował w kółko, to w końcu w ciebie wlezie.
3: Okej, okay, Adamie, pozwoliłem sobie dołączyć tutaj osobę, która by chciała z tobą się chyba z czymś nie zgodzić tutaj. Witam, kogo witam na antenie?
6: Witam was, sława dobroczynnym żyjątkom. Słuchajcie.
3: Cześć, sława. A co za Słowianin? Jak zwierz się, Słowianinie?
6: Ja jestem sobie takim bardem, artystą, no i żyję w swobodzie.
3: Okej, okay, no to...
6: Moja trudność
3: No to rozumiem już, czym się zajmujesz, a jak się zwracać do ciebie?
6: Filip, coś... może być.
3: Filip, tak?
6: Tak.
3: Dobrze, to sobie już tu wpisałem. Filip do teczek. I co byś chciał powiedzieć na temat rozmowy tutaj?
6: No, ja bym chciał się nie zgodzić tutaj z przedmówcą, który głosi nauki katolickie.
3: Chyba raczej protestanckie.
6: No właśnie, raczej chyba, no to nawet, jeśli nawet protestanckie, to protestantyzm powstał z katolicyzmu, także jest to jakaś pewna wypadkowa planu i tyle, no, zniewolenia i zrobienia z ludzi posłusznych niewolników. I to jeszcze takiego bardzo mocnego demona egregora, któremu nadano imię Jezus. Nic dziwnego, że tutaj, no, jak słuchałem sobie ostatnich tych tam minut, bo nie jestem od samego początku, no to gościu mówił o grzechu pierworodnym, który niby tam to są jakieś przyklejki demoniczne i tak dalej. Nie, nic takiego nie ma, jest to kłamstwo. Jest to kłamstwo tylko po to wymyślone, aby ludzie przynosili już dzieci małe, niewinne, nieobciążone żadnym grzechem, jeśli chodzi o prawo karmy i ścieżki, którą ma do przebycia tutaj w ciele humana, czyli istoty żyjącej. Nie będę mówił człowiek, no bo w samym słowie człowiek jest słowo zło. Dlatego też jest to specjalny program kabalistyczny, który wdrażany jest nam poprzez język, poprzez słowa, poprzez myśli. Tylko ja mówię o czarnej kłabali. Nie mówię o białej, którą posługiwał się tak zwany. To jest w ogóle nauka prawedy i to się prawdziwie nazywa od nas lachów Ka, czyli jako siła, Abba, czyli jako ojca, roda i lach, lachów naszych pra przodków. Magów, którzy potrafili to, co jest napisane tam w Biblii o Jezusie, to jest, wiecie, to jest jeszcze małe piwo. Ale ogólnie Jezus to jest tylko powstały egregor, który oczywiście działa cuda, bo jednak poprzez tą wiarę w tego egregora wytwarzają się pewne pewne łańcuchy przyczynowo-skutkowe i na przykład egregor uzdrawia, tak? Żeby to się mocniej jeszcze umacniało i tak dalej. Ale i tak później człowiek, który jest niestały i nie potrafi, nie ma silnej woli, no to i tak on później schodzi na ścieżkę, która jest kolejna mu podstawiona poprzez właśnie różne rytuały, różne kwestie życia codziennego, nie? Czyli praca, dom, rozrywka i tak dalej, nie? Używki. Po prostu takie głupie życie, nie?
3: Okej, to może się damy odnieść jakoś Adamowi, żeby tu go za długo nie trzymać, do tego, co do tej pory powiedziałeś, Filipie?
6: Dobrze.
5: Ale ja się nie odnoszę, po prostu ja nie znam, nie wiem o czym Filip mówił.
3: Mhm. Jest to dla ciebie.
6: Pozwól, że ci dalej wyjaśnię. Narodziny Krysznu z Wed hinduskich są plagiatem, które są umieszczone w Ewangelii i w Nowym Testamencie, wiesz? I to jest taki plagiat, że...
5: Jeszcze raz, poczekaj, zatrzymaj się. Narodziny Krysznu...
6: Tak.
5: Poczekaj. W której Ewangelii narodził się Krishna, powiedz mi?
6: No w której? No w której jest o narodzinach?
3: No dobra, no ktoś tu zmierza do tego, że Jezus jest kopią Krishna, dobrze zrozumiałem?
6: Tak jest, okay, dokładnie.
5: No. No. To nie, no, słuchaj, jak ty masz tam jakąś Biblię, gdzie Jezus jest Krishnu, to jest twoja sprawa. Ale ja z tą Biblią nie chcę nic wspólnego. Albo mówisz o, jak, o tych swoich Bibliach, o swoich księgach, albo jak mówisz o Biblii, to mów o Biblii.
6: Ja mówię o Wedach, które są starszymi pismami niż Biblia i Nowy Testament. Ja mówię o pismach, które których zostało skopiowane, tylko że zostało zmienione imię, nadane nowe egregora. Dano mu na imię Jezus.
5: Spokojnie, spokojnie. Czyli ty mówisz o Wedach. Biblię odsuń. Mów o Wedach.
6: No to mówię ci, że w Wedach jest napisane to samo, co

i Jasona Brandona. Różne rzeczy też tu na Skype'a podsyłacie. Zawsze sobie staram się patrzeć, nie? Co tu przyszło. Dobra, jak chce ta, żebym audycję jeszcze przeciągnął, to mnie pieniądzów daj ta. Co, za darmo? A takiego?

A czy co tu piszecie? I tu napisał Windman, żebym Sandritę poudawał. Podła męska świnia. Windman, spierdalaj, tak ci powiem. Nie będzie żadnego udawania Sandrity. Nie będzie. Bo krawiec ma dosyć. I krawiec mówi, spierdalaj. Dobrze? Ale macie ciągle jakieś życzenia, a to górala poudawaj. Ale widzicie, gdybym się nie zgodził, to człowiek, który chciał popełnić samobójstwo, wyskoczyć przez okno, ale usłyszał, jak udaje górala i powiedział, a tam nie będę popełniał, bo mu się humor poprawił. Przepraszam, mówię o tym, ja się wzruszam, bo... Ale to właśnie takie, to jest czyn taki, to dzięki mnie, no, nie chwaląc się. Cóż, nie jest to pierwsza osoba uratowana, tak powiem. Tam dziewczynki, nie dziewczynki, całe te. Także, kto wie, ten wie. Tu jest teraz dużo nowonocników, wam powiem. I tutaj, tak jak są staroszkolniaki, nowoszkolniaki, to też są nowonocniki i staronocniki, tak by wynikało. Staronocnik, piękne słowo. No i bycie staronocnikiem to jest coś, bo to się zna, całe uniwersum, wszystko się wie, tam kto jest kto. A tu przychodzi taki, a który to ten Kunrad? No, to który to? No. Przypominam, że jakoś właśnie puszczę, nie? Audycję z Kunradem. No, jak taki komentarz, że taka wiekopomna wiedza warta zachowania. Powinno się ją wyryć na kamieniu i piramidę zbudować, tam ukryć. To jest najlepszy backup cywilizacji, taką zbudować piramidę i poukrywać tam informacje w sumie, no bo wszystko inne wcześniej czy później szczeźnie. A taka kamienna budowla, to się będzie tam sypać, rozkradną trochę, ale gdzieś tam można ukryć w jakimś super niedostępnym miejscu jakiś dorobek cywilizacji. I mróz, zimno, powodzie, huragany, nic tego nie ruszy. Chcę zbudować to w jakiś super doskonały sposób, że nawet jak powódź będzie, to przetrwa. Ale to już jakaś taka cyberpiramida, nie? Się włączą jakieś systemy, gdzieś tam zostanie odcięty dostęp i odpływ do toalety. Tak. I wtedy ariańscy lechici przylecą na Wimanach z grafenowymi szablami. Co powiecie, ja to muszę narysować, coś takiego. Lechicki arianin lecący to sztucznej inteligencji, można by powiedzieć. Bohaterski, świetlisty lechicki arianin lecący na Wimanie z szablą grafenową. I kogo on atakuje? Jakiegoś smoka może? Demony. Ja już nie powiem, kogo on atakuje, bo kanał wyłączą.

Kurde, szkoda, że już sklepy zamknięte. Jeszcze bym coś nabył drogą kupna. Coś słodkiego. Też tak macie, że lubicie mieć coś tak, przynajmniej nawet ta świadomość, że mamy jakieś tam chrupka, jakiegoś cukieraska gdzieś, nie? No tak fajnie mieć jakiegoś cukieraska, nie? No, powiedzcie, tak fajnie mieć tak. To tam jakiś tego, to tutaj czekoladka, coś tego, jakiś cukierasek. No. Dobra, bo już pisałem, w donacie dziś napisał krawiec gej, to zaraz. Krawiec gej, ojej. Schatan, lach prawet, ja jestem szczęściem, Jezus przez dwa o, to szuja zagmatwana, gogor na prezydenta. Było też pytanie w donacie, dlaczego nie czytałem przez jakiś czas donatów. Wiecie co? Coś wam powiem. Chodzi o to, że jak czasami tu jest fajna rozmowa, ciekawa, kulturalnie sobie rozmawiamy, a ktoś wysyła donate'a co dwie minuty, nie? Okej. Jest tutaj wdzięczność, dziękuwa i tak dalej, i całe te, ale no to ja mam... Jeszcze ktoś tu przeszkadza, bo wie, że zagłusza. Pisze sobie jakieś tam o, siemajta, bariłajta, kuźwa, fuck you, motherfucker, he, nie? I jeszcze jest zły, że ja tego nie czytam. To tak zakrawa na bezczelność nawet. Jakąś tutaj lekką. Idź na stację. No, muszę iść jednak, bo już też mi się fajki skończyły, no, niestety. Trzeba się przejść. No. Stacja to jest właśnie... Tam można kupić wszystko, co potrzebne człowiekowi do życia. Fajki, pół litra, paliwo, jak ktoś lubi. No, ktoś tu dużo wygrał. Dobra, luknę może sobie tutaj... Czy coś mi wpadło w oko? No, były oczywiście instrukcje dla pisiorów, jak mają się zachowywać w sprawie tej Joanny z Krakowa. Osoby, u której poszło o aborcję. Okazało się, że Polska to jest trochę taki kraj, gdzie i lekarz, i policjant, i różni inni, i urzędnik, jak ci się trafi, możesz trafić na moherów na przykład takich, nie? Którzy... Będą się zachowywali tak, jak się moher zachowuje, czyli będzie się narzucał, wtryniał w sprawy i życie innych, będą dla niego tam sprawy życia i napoczęcia i Ojca Świętego ważne i tak dalej, i tak dalej. No. I będzie tego bronił własną piersią i na przykład postanowi ci zaszkodzić, bo cię będzie strasznie nie lubił. No pomyślcie, was potrafi często wkurwić, na przykład jak ktoś się śmieje z, i tu niech każdy sobie wstawi, Gwiezdne Wojny, Józef Stalin, klocki Lego, co kto tam, ktoś bardzo coś lubi, nie? I jak ktoś o tym się źle wypowiada, to was wkurza i byście w ryja dali w pewnym momencie nawet, nie? A jeszcze ignorant i głupoty gada i nie sprawdził, nie? I w dupie był gówno widział, niewyedukowany. Muł bagienny, debil. No i to tak samo może działać w tym przypadku, że katolik będzie się mścił na Polaku, który też może się różny trafić. Może być taki, co stanie się to kością niezgody po prostu po obu stronach. Jakieś takie sprawy wyznaniowe, wiecie, finansowanie kościoła, stosunek do papieża, afery pedofilskie, coś i się... Wiem, że Polacy się potrafią przy stole pokłócić o Kaczyńskiego, to śmieszne trochę takie, nie? Że rodzina się ze sobą pokłóciła o Kaczyńskiego. U nas wydaje mi się, że dużo z rządzenia, jeśli chodzi o rządzenie, to mamy takie standardy, że u nas dużo się rozchodzi, że tak po wiejsku trochę powiem, o to, kto jak bardzo obrzuci gównem i innych, kto podłoży komu świnie, kto komu czym zagrozi, na kogo są haki, zabetonowana ta scena jest, że nikt nowy nie może za bardzo wejść, nie? I ciągle te same ryje widzimy od dawien dawna.
pewne rzeczy nierozliczone i dzisiaj wiemy, że to inaczej trochę wyglądało, nie? Na przykład Solidarność, Magdalenka, przemiany ustrojowe, dogadywanie się z władzą. Zresztą trochę nam tutaj nawijano makaron na uszy i smraklokami nas karmiono. W dużej mierze. Krawiec, chodzisz na stację Moja czy Orlen? Nie wiem.

I tak te posły tak walczą ze sobą jakby trochę. Nie wiadomo na ile na pokaz, na ile nie. Ale faktycznie są zajadli. Traktują to trochę jako jakieś swoje wojenki, nie? To wszystko. A powinni służyć obywatelom, wykonywać swoją pracę, a nie się bawić w wojnę. To najfajniej się bawić w wojnę, nie? Można komuś coś dosrać, tweeta rzucić, gdzieś powiedzieć, używać retoryki cały czas populistycznej i czy nawet zahaczającej o spiskową, przypisywać swoim wrogom różne rzeczy, co nie zrobili, nie? To bardzo wygodne. A ludzie, tak jak różne te patostreamy, czy nocne radio, to ludzie lubią emocje, jak coś się dzieje, nie? Znów do tego wracamy, więc politycy, ci, którzy więcej zyska i zapunktuje więcej, ten co jeden drugiemu dosra, nie poda ręki, nie wiem, nawet jak go znajdą zażyganego, nieprzytomnego w hotelu poselskim na wycieraczce, to on więcej zapunktuje niż ten, który wykonuje jakąś mrówczą pracę, mówi o rzeczach nudnych, ale potrzebnych, takich ważnych faktycznie, nie? Pracuje nad ustawą jakoś. Wszyscy, każdy przełączy. O, a tu poseł Pierdziwąs. O, kurwa, ja się wywalił, pa. I powiedział, że prostytutka do tej z włosami. Co jest ta, jak w Korei, co jest w wiadomościach tam, to tu taka też, ta nasza, jak ona się nazywa, ta Hołowczyc, tak? Hołowczyc. Weź tam, Jasiu, podgłośni. No. Nową komórkę Rzemse sprawdził i spoko jest, nie? Wszystko płynnie znów działa, większy ekran. Jaśniutkie, nowiutkie, pachnące. No. A okazało się, że w starym telefonie wcale nie telefon się zepsuł po tym wypadku z miską, tylko ładowarka. Coś mi mówiło, że to sprzątanie przyniesie pecha. Że klątwa będzie jakaś. Sprzątanie to dla mnie to jest taka mroczna siła, mroczne wydarzenie, mroczna decyzja, mroczny event, mroczny quest. Ja wiedziałem, że trzeba będzie cenę za to zapłacić. Słyszałem w głowie już. Posprzątasz, to się dowiesz. Owiesz. No. I czułem taką złą aurę roztaczającą się wokół ścierki. Tak popatrzyłem sobie, włączyłem widzenie aury i patrzę, że jest strasznie taka czarna smoła jakby dookoła, ale to dlatego, że ja tą ścierkę wziąłem do ręki i to była pokazana aura dla mnie z tej ścierki, że to się skończy źle. Ja się cieszę, że żyję. Ja nawet podczas tego sprzątania to w alternatywnej rzeczywistości to umarłem, wam powiem. W tej akurat przeżyłem, a w innej było przepięcie tam na kablu. Ja się potknąłem i w ogóle wywaliłem się z tą miską i zalało listwę przepięciową. A to dlatego, że się poślizgnąłem na własnych żygach, bo w tej rzeczywistości byłem imprezowiczem strasznym i się zżygałem dzień wcześniej i na tych żygach się poślizgnąłem i wpadłem jeszcze z tym telefonem do tej miski. Przepięcie zalało to w ogóle, a korki się nie wyłączyły, bo sobie tak zadrutowałem, bo mnie się tu wyłączały, to zadrutowałem, dlatego one się nie wyłączyły i mnie dziabnęło, że trzeba było już potem tylko tekturowe lakierki kupować. Nocne radio. Pytanie, czy prowadzący jest pod wpływem narkotyków czy alkoholu? Ja jestem tylko pod wpływem Zenona i potrzeby. I jeszcze tam kogo? Kogoś. Quest for the Fire? Walka o ogień? Po naszemu?
przetłumaczyli. Żeby samica sprzątała, jest propozycja taka, żeby sobie znaleźć jakąś samicę. Samicę se przytul, tak dokładnie napisał Grzegorz. Dużo jest Grzegorzów. Grzegorzów ci u nas dostatek. Może to ma jakiś wpływ, że Nocne Radio przyciąga z jakiegoś jeszcze niewytłumaczalnego powodu Grzegorzów najwięcej. A na przykład Andrzejów odpycha wręcz Nocne Radio, sam dźwięk Nocne Radio. I wiadomo, że jak się znajdzie, chciałem powiedzieć, zodiakalny Andrzej, to bez sensu, oczywiście by było. Taki Andrzej, jak się trafi, wszystkie Andrzeje mogą mieć taką prawidłowość po prostu, jakąś taką cechę, że nigdy nie przyjdą do Nocnego Radia. Nawet te kolory, ten seledynowy i różowy w swoim połączeniu odstraszają Andrzeja, a Grześka przyciąga. Jak to wytłumaczyć?

dobra, moment jeszcze, moment, sorry. Ale sami mnie do tego zmuszacie. Dopóki nie wpadnie, donate będzie legendarny już dziś podkład pieniężny. No właśnie. To jest fajny podkładzik. Są różne ciekawostki z nim związane. Na przykład też go używał bardzo często Martin Lechowicz w swoich audycjach. A stworzył go Kevin MacLeod, taki bardzo popularny kompozytor, znany z tej biblioteki YouTube'a, nie? Ale nie tylko. Kiedyś ktoś tu o nim wspominał, że to jest bardzo tak całkiem dobry muzyk. Podobno Grzegorz oznacza czujny, pisze Tomisiu. No tak właśnie jest, nie? Na przykład Marcin jest jakoś od Marsa, czyli tak z wojną związany, nie? Wojowniki. Marciny. A Grzegorz czujny. Czyli jak robicie sobie drużynę, no to wiadomo, jak to w RPGach. Dobrze mieć jednego silnego, jednego czujnego, jednego mądrego, jednego szczęściarza, jednego pięknisia. No to już Grzegorza albo Grzecha, jak jest wielki, taki dwumetrowy Grzech, bierzecie sobie jako tego, który jest czujny. I tu już się łączą cechy, bo mamy siłacza Grzecha, który dodatkowo z racji posiadania imienia Grzechu jest czujny. Czuj, czuj, czuwaj! Zostaw już tego Grzegorza. No ja mu nic nie robię. No, to taka ze mnie chyba słaba pijawka ostatnimi czasy. Bo tak nie udaje mi się aż tak dużo wyssać zdecydowanie, ile bym chciał w każdym razie. Dziś na przykład wyssałem 100 coś, ale tutaj zmieniam cele właśnie co jakiś czas. Wcześniej było na coś za 5 zł ze sklepu, wszystko za 5 zł. Jest tu taki sklep w środzie. A teraz jest na życie jak w Madrycie. Wicie, rozumicie. Życie jak w Madrycie.

można się o szczepionkach dowiedzieć. Super. Dobra, jak ktoś ma ochotę, to proszę dzwonić, a jak nie, to coś tu jeszcze może przeczytam. No, sobie raczej tematy zostawiam też tak bardziej na jutro. Przypominam, piątek 21, jak to jest zawsze audycja w Nocnym Radiu. Była wielka kontrola kebabów i w 89 przypadkach na 109 zbadanych wykryto nieprawidłowości. No ale nie wiem, czy to od razu trzeba panikować, nie? I wieszać psy na kebabiarzach. No, bo może są strasznie wyśrubowane jakieś normy i może częściej to błahych spraw dotyczyło, albo na przykład, nie wiem, że w kebabowni nie ma siódmego zlewu na produkty, na noże, którymi był krojony ser i produkty nabiałowe, nie? Coś takiego mogło być. No wiadomo, że może być sytuacja, że obywatel już ciężko jest mu sprostać, nie? I zawsze coś ci znajdą. I potem mogą napisać, że w 89 na 106 wykryto nieprawidłowości. Pytanie jakie? Pytanie jak istotne rzeczy? No ale czytam, że celem było zbadanie jakości produktów i zgodności z różnymi przepisami i wymaganiami, które są deklarowane przez sprzedawców. Bardzo niepokojące wyniki kontroli. Oznacza to, że sprzedawcy aż 53 partie skontrolowanych dań w przypadku okłamywali klientów, na przykład deklarując zawartość mięsa z baraniny, gdy w rzeczywistości podawali kurczaka. No, nieładnie, nieładnie. Ale co, to przecież człowiek odróżni. Ale to chodzi o proporcje, tak? Że było napisane, że jest 50% baraniny, a było 10% i reszta kurczakiem zapchane. Coś takiego. No, w fast foodzie trochę dzisiaj też było już, pogadaliśmy. Nadal bym oddał królestwo. Królestwo za tosta, powiadam wam. Królestwo za tosta. No, było o śmierci Sinéad O'Connor. Znana wokalistka, piosenkarka, odeszła. Było o bożych sprawach, o duchowych sprawach, o różnych rzeczach. No, a ja powoli będę się ewakuował. 12 godzina nastała. 5 godzin na antenie. No, niestety jutro też muszę przyjść, bo dzisiaj wyżebrałem tylko 150 zł, coś około. Muszę zebrać spokojnie drugie tyle, żeby sobie tu opłaty zrobić, coś do żarcia i tak dalej. No, tak chyba nawet jest cel, że 300, widzicie? 300. Ale zebrałem więcej niż 104, bo zerowałem tutaj cel. Ja się tak bawię tym trochę, widzicie, rozumicie. Trochę sobie tu włączam i wyłączam, że tak powiem. No, czepiałem się dzisiaj różnych nadających, że przerywają, że wchodzą z jakąś swoją pierdołą, nie? I w ogóle taki prowadzący może w różnej formule nadawać, albo robi trochę z tego no, audycję taką, że no sporo tej anteny zajmuje jednak, nie? Jest dużo też dzwoniących, ale mojej gadki solo też jest dużo. A nie każdy tak prowadzi. Niektórzy po prostu od razu odbierają ludzi. To jest już inna zupełnie audycja trochę. Zupełnie trochę. Trochę zupełnie. No właśnie, kaleczą ludzie język, też się można przyczepić. Dają się ponieść takim głupim emocjom, że się zachowują jak dzieci trochę czasami, nie? Albo jakieś promowanie bardziej, nie wiem, im zależy, żeby, nie wiem, żeby ludzie gadali o jakichś patusiarskich sprawach, niż żeby coś było ciekawego i tak dalej. Dużo może być tych grzechów nadającego, nie? A ja jakie mam? Napiszcie. Na przykład możecie napisać wredny, odpychający,
upierdliwy i irytujący. Ciężko się słucha. I ma coś w tembrze głosu takiego, że mnie ręce chodzą i po prostu nie mogę, wyłączam. Na przykład coś, taka opinia. Albo w drugą stronę. Na przykład uwielbiam Krawculka, gdyż jest on niesamowicie elokwentny, wspaniały, dowcipny, mądry, wesoły, piękny, wysoki. No w ogóle cudowny chłopiec. Wonder Boy. Albo coś pomiędzy na przykład. Lubię nawet taki głupkowaty, śmieszny małpa taka, no, ale to jednak głupol taki, to tam trochę się posłucha, no, nie mam czasu, tam, żeby takich pierdół słuchać. No. Tak więc różne można mieć opinie, proszę bardzo. No, ale chyba niespecjalnie to jakoś ludzi zainteresowało, ten temat, żeby mnie jakoś podsumować na przykład, nie? Tak chciałem dla równowagi, no bo się przypierdalam do innych, to proszę, kawa na ławę. Na przykład bardzo cenię Krawca, bo jak mówi, że coś zrobi, to mówi. Albo no, Miki tu pisze, jestem zajebisty. No, ale to miało być, że ja jestem zajebisty, a nie ty. Chciałem się dowartościować trochę. Przynajmniej. Mario Zew Krzaków. Był Zew Choroszcz, tu jest Zew Krzaków, nie Ze Krzaków, tylko Zew Krzaków. Pisze Krawiec, eseista, moralizator, żebrak. Eseista, moralizator, żebrak. Dobrze. Pomówmy dzisiaj o technikach żebraczych, proszę Państwa. O etyce nadającego żebrającego. Czy żebrający dzwoni? Pomówmy też o dzwoniących, aktywnych dzwoniących umiarkowanie, dzwoniących narzucających, dzwoniących pierdzących, jak również i srających. Że tak powiem, kurwa. Systematyczny, punktualny. To cały ja właśnie. Jeszcze wstaję, skoro świt zawsze. Bardzo lubię pracować. I jak coś powiem, to już powiem. I tak. Bardzo czystość sobie cenię. Też u mnie to musi być tak, że mucha nie siada. Kurde, głodny się zrobiłem. Muszę coś zjeść autentycznie. To już nie są żarty. Poczułem w tym momencie, ja jestem bardzo wrażliwy. Poczułem, że nastąpił ten moment, że tam gdzieś w mózgu, tak jak w tym filmie, było sobie życie, nie? Tam przyszedł Ludek komóreczka, neuronik, tam neuronik i mówi, dobra, trzeba zasoby włączyć dodatkowe, bo się pokończyli. Weź ta tam, uruchom ta i przestaw ta, bo to już najwyższy czas jest, no, trzeba to włączyć jakoś, żeby to poszło, uruchomić te zasoby, później się zobaczy. No, dawaj pan tam, panie Rysiu. I się włączyły i zaczynają mięśnie mi się spalać teraz. Po prostu czujesz ten głód, już przekroczył pewną granicę, że został ogłoszony jakiś tam alarm, rezerwy uruchomione, że są spalane mięśnie, tłuszcze, wszystko. Wątroba gnije. Sumienny katolik o mnie, piszą

chciałem was terroryzować tym podkładem pieniężnym, ale mission failed. Mission failed. Welcome to bonus stage.

0: To jakiś hinduski taki podkładzik teraz. Podkładzik. Homo, homo, homo, ho. Homo, homo, homo, ho. Tu jeszcze jakieś dżingielki mam. Dobra, bo mi się robi taka audycja jak Gambola ostatnio. Najnudniejsza audycja, przypominam. O, tu mi się coś trafiło. Posłuchajcie. Tu.
1: Dzień dobry, witam, a moim gościem jest wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór.
1: Pan od rana już po kilku naradach i sztabach kryzysowych. Jakie są te najnowsze ustalenia dotyczące Odry? Czy jest już wydana decyzja o przedłużeniu zakazu zbliżania się, wchodzenia do Odry?
2: Miałem kiedyś na jawie tak, że opalałem lufkę po pewnej substancji takiej. I
3: Fryderyk, 30 złotych.
2: Jakby udawanie sandry nie, wyszły, dziędzie, wyszły
3: słucham z lekkim opóźnieniem.
2: Dwa takie, nie będę wiązki, już po raz kolejny dwie wiązki dymu. Te wiązki dymu zaczęły przeżyć w fizyce, bo normalnie dym idzie w górę, nie? A ten mój dym, no to zaczął się jakby obracać wokół tej lufki, nie? Ja byłem wtedy całkowicie trzeźwy, nie? Nie byłem pod wpływem znalezionej substancji i widziałem na żywo, jak te dwie wiązki dymu jakby obracają się wokół tej lufki szklanej, nie?
1: Ale mówi pan, że parametry Odry są lepsze, mimo to podejmuje pan decyzję o przedłużeniu tego zakazu dłużej niż pierwotnie pan zapowiadał. Czy to oznacza, że te parametry jednak nadal są złe?
2: No dla mnie to było jakby takie coś, że materia ma duszę, nie? Że ta pewna substancja też ma duszę. No i zacząłem tam potem zgłębiać ten temat, nie? I mam wrażenie, że jakby na przykład większą ilość tej substancji na przykład zoperyzować, czy na przykład podgrzać do tam do odpowiedniej temperatury, to na przykład bym miał kilogram tej substancji, no to z tej substancji zaczęłoby się, nie wiem, wytwarzać dusze, czy jakieś hologramy, czy cokolwiek, nie?
1: Powie pan już dzisiaj, kończymy wyciąganie, bo trudno mówić o wyławianiu martwych ryb z Odry?
2: No takie rzeczy widziałem na trzeźwo, kurde, i strasznie mnie to nurtuje właśnie. To mnie bardzo nurtuje, bo no czasami mogę się przychylić do tego, że faktycznie żyjemy tak naprawdę w tym śnie, nie?
1: Wojewoda zachodniopomorski był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie wojewodo.
0: Tak, to był Dariusz, legendarny.

0: temu laptopu, temu laptopowi, nie wiem, nieważne jak się mówi, i sobie po prostu tak oglądać, że tak powiem.
1: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą!
2: Czekaj, odpalamy, co to jest?
3: A przechodzimy do tematu Olszańskiego?
2: Poczekaj chwilę. Co to kurwa jest?
4: Jako chrześcijanin uważam, że to są upadłe anioły, no i koniec, kropka.
5: Your move, creep.

0: Dobra, jak ktoś chce jeszcze zadzwonić z czymś tam szybkim, leźnym, lekkim, przyjemnym, to proszę bardzo. Jak nie, to jeszcze coś tu chwilę posiedzę, z 10 minut może i zmykam. Może do wpół do... Mortal Kombat. Postacie z innych uniwersów w Mortal Kombat. Okej, okay, kogo my tu mamy? Mamy Omni-Mana z serii Invincible, niezwyciężony. Brawo, brawo. Świetna postać. Quan Chi. To jest chyba ten taki Marvel, te pierścienie mocy, tak? Quan Chi. Jakieś takie próba zaadoptowania azjatyckiej kultury do Marvela trochę. Peacemaker, no uniwersum DC, Peacemaker pojawił się w oddziale samobójców. W drugiej części Suicide Squad, dobrze wymawiam, bo to chyba mi mówiliście, że Suicide, źle mówię, Suicide Squad. No, dwójeczka. I tam jest Peacemaker. Peacemaker to jest taki bohater, którego Suicide mi tu pisze Czektul, ale aha, że niepotrzebnie A mówię, tak? Że to się mówi Suicide. Suicide Squad? Czy Squad? No, a... Peacemaker jest postacią trochę groteskową, bo to jest jakiś taki weteran wojenny, który w walce o sprawiedliwość jest gotów w ogóle zrzucać napalm i wszystko rozpierdolić. On walczy o pokój. Jest takie powiedzenie, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, nie? No a tu mamy w walce o pokój, wypowiadam wam wojnę o pokój. Coś na stylu bardziej. Jest oczywiście Homelander, no chyba najciekawsza tu z tych postaci, zresztą jest tak wywyższony trochę, Homelander. Fajnie wygląda model, widzę, realistycznie, wszystko jest na miejscu, tak jak w The Boys. No takich w sumie główny antagonista w serii The Boys, choć czytałem artykuły, że wzbudza niepokój to, jak wielu on ma fanów, różnych specjalistów od deserów. Są specjaliści od deserów, którzy się wypowiadają, że wzbudza to niepokój. Co? Donet był gdzie? Gdzie? Przecież mam moc i potrafię... Faktycznie był. Ale to mnie musiało nie być. Fryderyku, w dłonie twe składam podziękowania za donata tego. Bardzo to jest silna liczba, 30. 30 silna liczba, bardzo dobra liczba. Nie jest to co prawda 44, ale to jest tak drugie w kolejności. 30. No, złota trójca. Święta trójca. Gdzie trzech się bije, tam piąty. Nie, to nie to. Udawanie Sandrity dobrze ci idzie, ale powinno cię jeszcze... Ale powinno cię jeszcze przerywać. Aha. To wezmę sobie jakiś worek foliowy, będę trzeszczał tu. Miałem kiedyś kolegę, który w zasadzie myślę, że on mógł być mitomanem. Ciągle coś kręcił, wymyślał. Cały czas to robił, przez lata. No i on kiedyś rozmawiając ze mną przez telefon, kiedy tłumaczył się, coś tam nie mogłem, bo tego i... Halo? Coś trzeszczy, nie słyszę, halo? A ja tak wyczaiłem ten dźwięk, mówię, co ty jakimś tam workiem szeleścisz? I myślę, że tak było, tak to brzmiało. Myślał, że jest taki cwany, że będzie udawał zakłócenia, że źle słychać, musi kończyć. Bo coś miał tam mi oddać, czy coś. 10 zł minimalny donate, śmiechu warte. Pisze Mario ze Krzaków. A to, no to już teraz wiem, kto wysyłał te za 5 zł.
1: Voice module online. Audio functionality test initialized. Designation Liberty Prime. Enough talk.
2: Dosyć gadania.
3: To jest chyba faktycznie jedyna audycja, która tak długo trwa na żywo w internecie, ciągle regularnie prowadzona, nie?
4: Prawdopodobnie. Ja nie znam czasów innych. Radia, więc...
3: Znasz inne audycje na żywo?
0: Tak, drogi Martinie, są jeszcze. Na przykład Luźne Gadki w Nocnym Radio jest jedną z takich audycji. Kilku. Nocna Zmiana to też jest audycja, do której może każdy zadzwonić w dowolnej chwili. I są rozmowy na żywo. I nawet są jeszcze goście. Wszystko jest. Na razie póki co jest jeszcze wszystko, ale może być tak niedługo, że nie będzie niczego.
5: Polacy są zacofani w rozumie.
0: Widzicie?
5: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
6: Słuchaj no, synek, bagiacie pierdolne, to cię krew zaleje. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty to kurwa masz robić, co?
7: Ale osiemnastka.
6: Co jest kurwa osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.
8: Chuj im wszystkim w dupę. Niech giną, skurwysyny.
9: No mam nadzieję, że was... Sprawiedliwość dopadnie.
10: Tytuł Maryja. Bardzo prosto, łatwo do zapamiętania. Śpiewamy.

0: No, czemu zawsze się komplementuje tą Maryję, że najpiękniejsza, że ładna, że taka niewiasta? To chyba nie o to chodzi w tym wszystkim. Jakoś niezręcznie, nie? W ogóle uważam, że w dzisiejszych czasach, na przykład jak mężczyzna komplementuje jakąś przypadkową kobietę spotkaną na ulicy czy w autobusie, jej urodę, że a pani ładna taka, te włosy, to jest już totalnie nie na miejscu jakieś, nie? Już może kiedyś to uchodziło, nie? Mówiło się niewieś, białogłowie, jakiegoś komplementa na temat urody, a ona się nieśmiało spuszczała oczka czy coś. To Misiu pisze, że krawiec, nic dzisiaj nie uzbierałem, ale spoko, jeszcze trochę z tobą posiedzę. To miło z twojej strony, Tomisiu. Ale że co? Że zdradziłeś nam, jaki zawód naprawdę wykonujesz? Jeden z najstarszych na świecie. W tej Kalifornii. Że jeszcze dzisiaj nic nie uzbierałeś. No. Ja myślałem, że ty masujesz na przykład za pieniądze. Ale to też niezręcznie brzmi. Co pan robi? Masuje za pieniądze. Bo się zainteresował Tomisiu jakiś czas temu masażerką, że tak powiem, to sam wymyśliłem to słowo, zainteresował się masażerką i ludzie, kogo on już nie masował? Samego bidona masował, słyszałem. Panie. I Obamę masował. Gieres Yupi. Jakieś takie hasła tutaj dostaje. Gieres Yupi. Filmiki. No, znany okrzyk wojenny dzikich plemion praprasłowian. A Mario pisze, krawiec za pieniądze masuje nasze umysły. O. Subtelnie, tak paluszkami. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. Masuje i połączenia neuronowe się udrażniają. Te neurony tam szybciej, te ładunki są... Coś trzeszczy? Nie. No, przydałby się ktoś, kto by z jakąś luźną gadką zadzwonił, nie? Żebyśmy już o tej porze i po tylu godzinach może nie wchodzili na jakieś trudne tematy, męczące troszeczkę, ciekawe, aczkolwiek męczące. To ja tu zerknę w takim razie, co my tu mamy w zanadrzu. On właśnie, to jest ciekawe. Elon Musk, wizjoner wielki, znający się na wszystkim, on ma słabość do litery X i... miał już dawno temu domenę x.com, po prostu x.com, nie? Takie domeny są dzisiaj bardzo cenne. Wyobraźcie sobie, że ja w Polsce znałem osoby, które miały takie jednoliterówki jeszcze, nie? Na własność. Dziś pewnie są warte, no, majątek. To jak się trafi? Po prostu ktoś, jemu, no, takiemu Elonowi mogłaby być potrzebna domena x.com i myślicie, że ile by Elon mógł dać? No bo chodzi o to, że zmienia nazwę Twitter na X. Powiem wam, że zdziwiło mnie to trochę, bo dobra jest nazwa Twitter, jest charakterystyczna, jest łatwo zapamiętać, jest to świetna marka już. Taki ptaszek Twittera, była taka animacja, Ralph Demolka, w humorystyczny sposób był pokazany świat internetu, tak wiecie, nakreskówkowo, na bajkowo. No i tam były taki największy wieżowiec w tym internetowie, internetowo, miejscowość internetową. No takie miasto. I to był oczywiście Google, no, czyli w zasadzie alfabet, nie? Alphabet, Google Alphabet. Kaszel od ruskich fajek. No i ale były też inne właśnie, były takie niebieskie ptaszki między innymi, które sobie, takie dymki im się pojawiały nad głowami. Tweet, ćwierknięcia, tak? Ćwierkuś, ćwirek, można by przetłumaczyć Twitter jako ćwirek na przykład. Przygód kilka, wróbla ćwirka. Widzicie, Polak zrobił bajkę o wróblu ćwirku, a Amerykanin zrobił ćwirka, takiego media społecznościowe, polegające na tym, że można, ja tego nie używam, no ale z tego co wiem, jeśli się nic nie zmieniło, to po prostu piszesz bardzo krótkie takie SMS-owe wiadomości różne, nie? I one są odpowiednio tam agregowane, fajnie podane, jest to wygodne, takie szybkie, że można po prostu dziabnąć, nie? Nie trzeba się rozpisywać. Taki to Twitter. No i Elon Musk kupił tam za 12 miliardów dolarów, czy milionów, czy miliardów, już się gubię w tym świecie milionerów. Wybaczcie, nie znam się za bardzo na pieniądzach. Jakby mi dać 10 tysięcy, to bym nie wiedział, co z tym zrobić. Co to jest? Kosmiczna, bym zwariował, przez okno wyskoczył. Chyba miliardów, tak? Czy będzie tu może w artykule coś? Chyba nie. No w każdym razie zmienił sobie nazwę, bo tak lubi to X. No fanom, znaczy ludziom, społeczności się to nie spodobało za bardzo. Drwiny są, że to jakiś X. Samo logo niezbyt szczęśliwe, dwie kreski. No ciężko tu coś wielkiego wymodzić. Ptaszek był lepszy. Był niebieski, ten X jest jakiś czarny, taki X zwykły. Strzał w stopę zupełnie, no nigdy nie rozumiałem jakiegoś takiego przekonania, to jest takie megalomańskie przekonanie, że ja tu logo zmienię i panie firmę odmienię tym logosem, panie, ja takiego kształta wymyśliłem, panie, na serwetce żem narysował, panie, weź tam mnie to zrób, wywal tam mnie tego niebieskiego ptaszora, panie, won mi z tym niebieskim ptaszorem, ja tu żem wymyślił, panie, X-a, żem wymyślił. Panie, jak te profesor X, panie, czy inne X-meny, panie, że to X, że to się krzyżuje, takie panie, że różne tu się rzeczy krzyżują, panie. I panie, wywalić mi tego ptaszora głupiego, panie, nie będzie ptaszorów. No, już, szybko. Ptaszor był lepszy, moim zdaniem.
1: I właśnie przez ten efekt obrotowy szybko obrotowego talerza dużego z dużą masą, szybko obrotowej masy powoduje wyjście z naszej przestrzeni. Co skutkuje zmniejszeniem grawitacji, co skutkuje z kolei załamaniem zasady dla Lamberta.
0: To rozumiem, był Michał Giereś, taki trochę przesterowany, przefiltrowany. Chyba leciał kiedyś nawet ten dżingielek. O, tu różne rzeczy podsyłacie, to było akurat od szarej eminencji. Możecie mi podsyłać różne nagranka. Kurde, zmęczony już jest. Nagranka.
2: Wiecie co, przystańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
0: No, dziękuję za pieniążki. I tak dalej. I całe te. Dobre jest też to i tak dalej, nie? W wypowiedzi. Tak. Jak komuś życzenia na przykład składasz urodzinowe. Wszystkiego najlepszego i tak dalej. Wszystkiego najlepszego dla was i tak dalej. A co w tej paczce jest tutaj? Napój. Się napiję, czekajcie. Tfu, siki. Siki, cholera. A co tu jeszcze wysłali? Czekajcie. Co tu jeszcze? O! Cukierki. Krówki. Krówki to są najlepsze, są bardzo dobre. To ja spróbuję. Jedno mogę. Mam cukrzycę, ale to nie znaczy, że ja nie będę, że będziemy się mówili, co ja mam robić. Ja gospodarz jestem. Tfu! Gówno! gówno mnie teraz wysłali w złoczko zawinięte. Czekajcie, ja pójdę z tym na trójkę. Co my tu jeszcze mamy w tej paczce? Nie, no dobra, już nic nie ma. No autentycznie w sumie było takie wydarzenie, gdzie Kononowicz wziął takiego sobie tak pizdnął grzdyla właśnie mocnego i okazało się, że ktoś mu tam sików nalał do butelce, nie? Była taka w paczce. Ale to, co mówi Ator i wielu innych komentatorów, takie zarzucanie i powtarzanie, też u Czosnka znowu to było tak, że to sam on się wypowiadał w tym stylu, że zmuszają go, żeby za pieniądze pił siki. Chyba przyznacie, że to jest trochę nieuczciwe przedstawienie sytuacji, prawda? Bo nikt go ani nie zmuszał, ani nie było to w sumie nawet zaplanowane. Po prostu ktoś wysłał te siki, co wielokrotnie różne tam gówna siki mu wysyłają. No i on był nieostrożny, łyknął. No problematyczne może być publikowanie tego, tak? Tu można by się zastanowić, czy jest moralne potem puszczanie takiego nagrania ludziom, gdzie on pije te siki. No bo to powiedzmy, że opiekunowie, Jarek, przepraszam, on chce, żeby mówić na niego Jacek, więc niech będzie Jacek jednak, nie Jarek. Jacek od psa Arona, albo Aron od psa Jacka, jak kto woli. No i Sławek, okryty złą sławą, zwany też Bestią z Gór. No to taki ten filar, takie dwa filary tej mlecznej ekipy na pewno. No to pytanie, czy było okej publikowanie czegoś takiego? No okej, no może i nie, ale to w świecie patostreamów to nie jest nic nadzwyczajnego, umówmy się, nie? Chcesz zarabiać pieniądze, będąc w dużej mierze patostreamerem, tak jak Krzysztof Kononowicz, no to robisz takie rzeczy i puszczasz takie nagranie, bo to buduje twoją markę jako patostreamera. Takie wydarzenia stają się potem dla fanów takiej rozrywki kultowe, nie? W pewnym sensie.

0: Ha. No w sumie jeszcze trochę i zbiorę te 300. No, zarzucaliście mi, że pazerny, tak już dużo pieniądza gada i wyobraźcie sobie, że nowe osoby, które tu przychodzą, tak nie do końca kumają, że ja się najczęściej zgrywam, nie? W tym temacie, albo że to jest taki styl, nie wiem, przypominania, no, że żartuję sobie, no, ludzie, no. A może nie? Ale jednak tak. To pytanie, czy na pewno? Nie kłóć się ze mną, krawiec. Co, znów rozmawiasz sam ze sobą? No a co, coś złego? Przecież trzeba sobie czasami z kimś inteligentnym porozmawiać. No tak, dobry dowcip.
1: Wyjeżdżają z Polski same nieudaczniki.
0: No to tak powiedział Michał, ale to chyba wyrwane z kontekstu jakoś i co innego miał może na myśli, bo co, o sobie sam mówił? No chyba, że jak to się wielu osobom, w wielu wypowiedziach zdarza, mówił o wszystkich, ale siebie traktował jako taki chlubny wyjątek. Tak generalnie, no 99% debile wyjechali, nieudaczniki. No, były też takie osoby jak Michał. Zdolny, utalentowany, bardzo inteligentny. Człowiek wielu talentów, człowiek renesansu. Świetny badacz spisków. Doświadczony kurier, nie wiem. No i to taki wyjątek, nie? Tak czasami niektórzy stawiają sprawę. Krawiec, a może dla odmiany ty mi coś wpłacisz? Zaczynacie mi fikać, widzę tutaj. Za dobry byłem chyba. Zobaczcie, mi coraz więcej osób fika. Wiem, że się zgrywasz, ale obiecuję ci, że jeśli jutro odzyskam część swojego długu, to przekażę ci z niego 0,5%, czyli 50 zł. Trzymaj kciuki, pisze Mario ze Wkrzaków, czyli ktoś Mariowi, ciekawe czy ma czy ten Mario ma brata Luigiego, ten Mario, ktoś mu jest winien Tuwala, Stevena, i on chce aż połowę oddać, to strasznie stratny będzie, bo to czas napracuje się, kopiąc kogoś tam. Obok będzie przychodziła kobieta z dzieckiem, dziecko się przyłączy, też zacznie kopać tamtego, co go Mario kopie, żeby tą stówę odzyskać. Matka zabierze dziecko, powie, nie kop pana, bo się spocisz. Następnie Mario, no, zmęczony, przyjdzie z tą stówą i ma połowę. Nie, Mario, nie wpłacaj aż tyle. Dyszka wystarczy. Jako taki wyraz tutaj solidarności. Muszę używać takich słów. To ludzi to chwyta za serce. Solidarność radiowa. Kiedy ja radio zakładałem, to jeszcze nic nie umiałem. Byli pomocnicy przy mojej spódnicy, trzymali się. Ale co to byli za ludzie? Lepszych nie było, powiadam wam. Ale zakładaliśmy i obalaliśmy. No. No, w sumie radio na fali było trochę takim czymś dziwnym, jak się zastanowić, nie? Na tamten czas mówienie w takich ilościach o tym, o czym dzisiaj się tak często mówi, jakieś, wiecie, substancje, ezoteryka, nauka taka alternatywna, nie wiem, jak to powiedzieć, jakieś zakazana archeologia, wynalazki, podróże, jakieś takie psychodeliczne sprawy, nie? No wszystko to, co Tomek sobą reprezentował bardziej niż ja.
2: 50 złotych. Pogadaj jeszcze na śmiesznie. Twoje gadki samobójcy humor przywrócą nawet.
0: Hu, hu, hu. Nice. Nice, I like. Give me my.